Już chciałem powiedzieć dobry wieczór, ale się w porę ugryzłem w język. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie w luźnych gadkach popołudniowych. Właściwie to jest etymologiczne popołudnie i znów się dobrze, że się ugryzłem w język, bo zdaje się, że wcześniej mówiłem entymologiczne. Ile to się trzeba nauczyć jeszcze? No, fajnie by było, gdyby to była audycja współprowadzona przez Ewę Lipkę, która lubi takie różne słowne zabawy albo dociekania właśnie etymologiczne. Albo lubi rozbierać różne słowa. Bardzo nieprzyzwoite, tak, rozbierać różne słowa. No ale w Nocnym Radio wszystko wolno, wszystko jest możliwe i tutaj się zbytnio nie krępujemy, także rozbieramy wszystko, także i słowa. Czym w ogóle jest ta etymologia? To jest nauka o pochodzeniu słów, ale też o tym, jak zmieniało się ich znaczenie na przestrzeni wieków. A co za tym idzie, możemy dojść do tego, jakie jest prawdziwe znaczenie różnych słów. Możemy na przykład teraz zająć się na dobry początek etymologią słowa etymologia. Wyczytałem, że pochodzi ono od greckiego etumos. Mi się kojarzy z tumanem. To ja. Tak właśnie, taka rada dla... O, już? O, no wiecie co? To ja tu chcę piękną polszczyznę sławić, etymologiczne rozkminy, a tu takie hasło na początek brzydkie i nawołujące do... do ostracyzmu względem pewnych osób. Wiecie co? Takie brzydkie rzeczy, ale dzięki, dwie dyszki, to się przyda, sobie coś dobrego zaraz pójdę kupię do żarełka. No... Kocham cenzurujo. Super... Belkas się zapytuje, ale nie wiem, o co mu chodzi. Kocham. Aha, że to słowo kocham jest, tak? Kochać. K-o-ch-a-my. No faktycznie, kocham. K-o-ch-a-my. No też 6 liter. Ale tu jest 5. Czy 6. Teraz mi się tu dwoi, troi. 5. Nie pasuje, chyba że ktoś napisze przez samo H. Kocham. To przyjmijmy, że ktoś z błędem napisał przez samo H. Czy Night Air to jest może nocny kierowca? Pozdrawiam wszystkich, którzy się tu... Pozdrawiam wszystkich i wszystkich i Zenka, tak. Jest też żmija nocna, a czy żmija nocna to jest nocna zmora? Już gubię się w tym, czemu wy sobie tak zmieniacie te pseudonimy często. Napominam was, nie zmieniajcie. Nie, to nie jest nocny kierowca. Ale jest też Gacol. Ale jeszcze język niewygimnastykowany. Lelulelulelulelum polelum. Tak, to a żmija nocna to nocna zmora. To czemu nie nocna zmora, tylko żmija? Bo co, bo wkroczyłeś do gniazda żmij na Discordzie? Na nieoficjalnym kanale Discord Nocnego Radia wszedłeś do gniazda żmij nocnych i zostałeś żmiją, a już nie jesteś zmorą?

też Helfi i jest Gacol, jest Kulawe Rowerowo. Cześć, cześć. Witam was serdecznie wszystkich. No, no i to jest... Strasznie mnie zainteresowały takie właśnie rozkminy etymologiczne. Można się dużo dowiedzieć. Można poznać różne ciekawostki, którymi potem możecie przyszpanować na imprezie. I jak wspaniale wypadniecie. Ktoś tam opowie kawał z brodą o Żydach, nieśmieszny, i się będzie sam z niego rechotał, a wy przytoczycie jakąś ciekawostkę językową na przykład. I jak to będzie fajnie wyglądało. No i właśnie to wśród Greków ta nauka etumos to było, to oznaczało właśnie dochodzenie do prawdziwego znaczenia słów. Później mamy starofrancuskie etymologie, etymologie, potem zaangielszczone etymologie, a potem naszą rodzimą etymologię. No i to jest świetne, bo to pozwala nam zrozumieć, jak przenikają się różne kultury. Wziąłem sobie dzisiaj na warsztat takie słowa jak śniadanie, obiad, kolacja i zacząłem szperać, skąd to się wzięło w ogóle, takie śniadanie. Rzeczownik odczasownikowy, proszę państwa, krawiec mniodek dzisiaj, czyli pochodzi od śniadać, a śniadać podchodzi pochodzi od zjadać. Tak po prostu. Do XV wieku tak się właśnie mówiło. Śniadłbym sobie coś. Może tak się mówiło, nie? No bo skoro to było tożsame. Śniadać, zjadać. Nie wiem, czy mówiono właśnie zjadać, czy śniadać. No potem do dzisiaj w niektórych gwarach ludowych śniadać to znaczy zjadać, a w późniejszym czasie znaczenie słowa śniadać zostało zawężone po prostu i oznaczało jeść, ale właśnie z rana. No z tym ranem to też są różne ciekawostki, zaraz wam o tym opowiem. I... Ale jeżeli sobie sięgniemy do czasów prasłowiańskich, to przymiotnik śniady, no to tak jak dzisiaj oznaczał jasnobrązowego na przykład jegomościa, jakiegoś czekoladyna, który tu do nas przyjechał, nie? Czekoladyn, to jest moje... Krawiec, wielki językoznawca jak Stalin i Czałżesku. Dziękuję. Wisienki, groźba dla Enkiego. Zakupy. Jezu, już śmieszki się zebrały, już zero powagi po prostu. Krawiec, mniodek, tutaj referat, wykład, a już przyszły śmieszki. Ja, co ja z wami mam po prostu. Ale to nawet ładne. Wisienki, czyli takie polecenie. Wisienki. Ale jak się ma do tego Edyta w takim razie? Nie wiem, naprawdę. No i właśnie, no a śniady to się wzięło od miedzi. Miedź, tutaj już nie doszukałem, ale miedź pewnie to było podobne słowo, coś na eś i tam śnieć, nie wiem. Mówi się zaśniedziały, ale to nie wiem. No ale jak się mówiło na kogoś śniady, to tak jakbyśmy mówili miedziany, nie? Ty miedziaku jeden, ty. Skąd żeś przyjechał, panie miedziany? No. Tak to było. A taki obiad... No to tak można się domyślić, nie? I sprawdziłem to i faktycznie intuicja tutaj dobrze podpowiada, bo etymologia słowa obiad faktycznie jest taka, że
mamy tu tak zwany rzeczownik odczasownikowy, obiad, obieść się, czyli się najeść do syta, nie? Tylko no, dziś piszemy, że obiadł się, a nie ale się obiad. To tak trochę po Januszowemu, nie? No ale to stąd to się wzięło, słowo obiad jest pokrewne właśnie obiadł i no, pewnie się wzięło z tego, że taki posiłek w środku dnia, no to trzeba się dobrze najeść, nie? To już nie jest lekki posiłek. No, chociaż kiedyś pewnie te śniadania były też bardziej obfite. Dzisiaj to można sobie pozwolić na lekkie śniadanko, na lekkie śniadanie. No, a taka kolacja na przykład, no to tu jest sprawa bardziej skomplikowana, bo jeszcze w XIX wieku to się mówiło wieczerza, bo od wieczora oczywiście, czyli wieczorny posiłek, to słowo było powszechne u Słowian i dosyć i przetrwało jeszcze właśnie do XIX wieku. Dopiero później wieczerzać to było zastępowane kolacją, słowem pochodzącym z łaciny, colatio. I to ma coś wspólnego z kolektywnością. Przypuszczam, że słowo kolektywny to też jest właśnie jakieś tam kolektivo czy coś. No i mówiło się też kolacja. No a tylko, że tyle, że kolacja to było coś bardziej uroczystego przez długi czas, odświętnego, nie? Właśnie z racji znaczenia tego słowa colatio, czyli zebranie, zbiórka, colatio jest od collationis, czyli to właśnie zebranie, zbiórka, no wszyscy się zbieramy uroczyście, odświętne stroje, odświętnie wszyscy ubrani, no i takie collatio, nie? No ale jeszcze do niedawna w sumie się mówiło wieczerza, czyli wieczorny posiłek. Też chciałem sprawdzić, jak to jest z tym wychodzeniem na dwór i na pole. I na pole nadal czasem wychodzą mieszkańcy, ale to Polski południowej, głównie Małopolska, no a dziś już cała reszta, znakomita większość wychodzi na dwór. I słowo dwór ma w ogóle bardzo wiele znaczeń w polskim języku. To jest na przykład siedziba księcia. To jest też duży dom, taki charakterystyczny dla posiadaczy ziemskich. Ale to jest też zwykła otwarta przestrzeń na zewnątrz domu. Ale dworem może być też, to mogą być właściciele takiej posiadłości. Administracja cała, to jest też dwór, nie? Więc to ma bardzo wiele znaczeń w sumie. Pojawiła się też błędna forma na dworzu. I to powstało prawdopodobnie z na podwórzu. To taka hybryda trochę, nie? Właśnie na podwórzu, na dwór, no to na dworzu, nie? Ktoś tam przywieśniaczył, jeden, drugi przywieśniaczył. I tak to jest z językiem, że jak coś przechodzi do mowy potocznej, no to staje się z czasem ogólnie obowiązujące. Można powiedzieć, że w języku jest trochę taka demokracja i ten dwór demokratycznie wygrał z polem, można tak powiedzieć. A tu piszą, że Mateuszyn pisze, że na Śląsku jeszcze na plac. Plac z niemieckiego plac, podpowiada Helfi. I Helfi też pisze tutaj o słowackiej kolacji,
W językach słowiańskich winno się szukać źródeł, a nie przyjmować wszystko na ślepo z łaciny czy angielskiego, choć to chyba nieuniknione. No, bardzo dużo pochodzi z łaciny, jak się okazuje. Zenon pisze, na pole przecież mówią na Podkarpaciu i w Małopolsce. No to o Małopolsce mówiłem, ale to, że na Podkarpaciu, to nie wiedziałem. Wojtek pisze, spotkałem się jeszcze z określeniem wyjść na podwórek. Nie podwórko. Chociaż nie wiem, na ile to gwara, a na ile po prostu błąd językowy. No, ja bym zaryzykował takie stwierdzenie, że błędy językowe stają się gwarą, nie? Z czasem lud, prosty lud sobie zaczyna mówić po swojemu i staje się to taką gwarą albo po prostu no, obowiązującym językiem, nie? A słowo pole też ma wiele znaczeń, no bo my możemy mówić pole w znaczeniu geometrii, geometrycznym, może być na boisku pole, dziedzina, jakiś zakres, teren, obszar, no pole do popisu, bardzo, nie wiem, czy więcej znaczeń nie ma to pole niż dwór nawet. Teraz może słoneczko i pory dnia, i to jest ciekawa rzecz, trochę sobie dzisiaj poczytałem. Po staropolsku słońce, panocku, idę na słońce. Kiedyś się pewnie nie mówiło idę, tylko nie wiem, pewnie zmierzam, podążam, lezę se na słońce. Ja właśnie zaraz lezę na słońce trochę, żeby się... Chociaż nie ma słońca. O, nimo słońca, panocki moje, nocniki wymuje. Nima słońca. No ale to jest tutaj bardzo ciekawy temat. Tu mam jakiś cytat, sobie zapisałem. Światłością słoneczną zaranie oświecasz. Modlitwy Wacława, XV wiek. No i to było tak, że jak ludzie dawniej nie mieli dostępu do czasomierzy, to bardziej precyzyjnie opisywali różne pory dnia i dzielili je na większą ilość segmentów jakby. A z czasem, jak następował większy postęp cywilizacyjny, ale też zmiana sposobu życia z wiejskiego na miejski, no to się wszystko bardzo zawężało i wiele pór dnia dawnych zostało zapomnianych dzisiaj. I w dawnej polszczyźnie mamy przynajmniej 5 takich jakby faz. I tutaj sobie poszperałem, na przykład... XIV-XV wiek, to mamy zarań, gdy się rozwidnia, szarzeje dopiero, zarań, zaranek, zaranie, gdy niebo się zaczyna robić różowe, lekko pomarańczowe, ale jeszcze słońce nie wyszło i dopiero potem mamy wschód słońca, wschód zorze, wzejście słońca, wzejście zorze, to jest kolejna faza i dopiero potem mamy rano. I to jest, rano to była przez długi czas taka pora, kiedy się jadło, kiedy się śniadało. Pole, polen, Polska po niemiecku. Gwiazda zaranna. No i to jest XIV-XV wiek. W XVI wieku
Zaczęto pierwszą z wyżej wspomnianych faz nazywać zamiennie rano, czyli mówiono zarówno zarań, jak i rano, ale to rano, to jest ciekawostka, bo to miało takie podłoże biblijne, tego używano trochę w znaczeniu biblijnym, kiedy się rozmawiało o właśnie Biblii, wierze, to wtedy się zaczęło to pojawiać rano i to rano sobie, no tak jak Kościół katolicki, zaczęło zawłaszczać tak jakby różne inne fazy i stopniowo zaczęto mówić rano na wszelkie możliwe pory. Te takie przedpołudniowe. Przedpopołudniowe, to ciekawe. Chociaż, no, nie wiem. No, tak więc Biblia trochę tu namieszała i wcześniej rano to była taka trochę późniejsza już faza śniadaniowa. No, i potem to rano zaczęło przejmować różne fazy poranka i dziś w potocznej mowie rano to właściwie obejmuje już wszystkie, nie? Czyli znowu jak nie Kościół, jak nie łacina, to Kościół. No, ma to duże znaczenie i od tego raczej nie uciekniemy. A takie słowa jak świt, świtanie, przedednie wywodzące się z przed dniem, ranek, to już właśnie XVII wiek i podobnie jak podkurek, no to właśnie odpiania koguta, nie? Śniadanny czas, zaczęto używać takich różnych właśnie pięknych, śniadanny czas, jak to pięknie brzmi, nie? A poranek pojawia się dopiero w XIX wieku, poranek, czyli przedpołudniowy czas był nazywany początkowo poranu też. Poranu. I od tego poranu powstał poranek. Strasznie to zagmatwane, nie? No i potem się alternatywy różne pojawiały. Dla przedpołudniem to na przykład ku południowi. XVII wiek to poranek, przedpołudnie, dopołudnie. No, a do XIX wieku to zaczyna dominować to nieszczęsne rano po prostu, rano. No, ludzie lubią sobie upraszczać, tak się zmienia język, tak ewoluuje często język. My dzisiaj marudzimy często, że nasza mowa ojczysta jest tak strasznie upraszczana, że to ci młodzi tak wszystko zamiast witam cię serdecznie, to yo, i tak wszystko upraszczają ci młodzi, nie? Ale to zawsze było, no bo właśnie to rano, to też jest świetny przykład, pod wieloma względami to jest upraszczanie, bo i zastępowanie jednym słowem wielu, ale też używanie prostszej formy, nie? No bo rano to jest czteroliterowe, proste bardzo słowo. Rano, dwie sylaby. No i lubimy sobie upraszczać. Chyba w ogóle upraszczanie to jest... To dotyczy wszelkich dziedzin życia, to upraszczanie sobie wszystkiego. Chcemy sobie upraszczać życie cały czas. Gadać od gadów, pisze Darko. Gadać, czyli upodabniać się do reptylianina. Dobre rano to po czesku. Może z Czech przyszło rano? A może? Może. Chulera wi. No i... Dużo jest ciekawostek. Fajnie się interesować w ogóle językiem ojczystym, etymologią, sprawdzać różne ciekawostki językowe. Wiecie, jakie to ciekawe jest? Na przykład dzisiaj się dowiedziałem, że Ferrari, ta słynna marka ekskluzywna samochodów, to jest taki nasz Kowalski Ferrari. To jest trzecie co do popularności nazwisko we Włoszech i pochodzi właśnie od zawodu kowala, czyli taki nasz Kowalski. To było zaskoczenie trochę, bo no, czym jeździsz? Kowalskim.
stać się na Kowalskiego? No, a co? Się pracuje, się ma. Jeszcze se kupię drugiego Kowalskiego, tylko żółtego. Na razie mam czerwonego Kowalskiego, ale jeszcze myślę, żeby sobie żółtego Kowalskiego kupić. No, także Ferrari to taki Kowalski po prostu. Ale popatrzcie, tam cały świat wymawiając słowo markę, nazwę marki Ferrari, to jak to brzmi, Ferrari. Ale gdyby powstała polska marka ekskluzywna samochodów Kowalski, to raczej byśmy byli tacy niezbyt skorzy do kupowania sobie Kowalskiego, nie? I jeżdżenia Kowalskim. Trochę byśmy to chyba traktowali jak chodzenie w relaksach. No i... Albo papieroski krawiec nocny. Krawiec mocny, przepraszam. Krawiec mocny. No, krawiec, krawczyk to też takie trochę nazwisko jak Kowalski, nie? Czy Jabłoński. Pewnie jedno z popularniejszych nazwisk. No, ale to fajnie pokazuje, że można wypracować sobie silną markę. No, gdyby Polska była wielkim, silnym krajem, gdyby ta marka Kowalski pracowała, powiedzmy, przez całe lata i powstawałyby super fantastyczne reklamy i budowałby się prestiż tej marki latami, no to w końcu by doszło do tego, że tak samo by się mówiło jak w przypadku Ferrari. No, ktoś by się pochwalił, że ma Kowalskiego, że jeździ Kowalskim, no i wszyscy by cmokali. No, tylko na pewne rzeczy trzeba sobie zapracować, nie? Ferrari. Albo taki Jezus Chrystus. Wielu myśli, że Chrystus to jest takie nazwisko, nie? A to jest tytuł oznaczający Mesjasza, Pomazańca. Chociaż jeśli chodzi o Pomazańca, to zawsze tak nazywałem takich kolegów, którzy zasnęli na imprezie i może nie byli jakoś super lubiani i mazakiem się ich mazało. To byli Pomazańcy Boży. No... A z kolei imię Jezus, to też słyszałem, że było bardzo popularne w starożytności i w tej kulturze. I można powiedzieć, że to taki Janusz Zbawiciel, nie? Jakby tak przetłumaczyć, Jezus Chrystus to taki Janusz Zbawiciel. Tak to wygląda. No. A kiedy wrócą już normalne czasy i będziemy sobie mogli posiedzieć w restauracji, to co zamówimy? Może espresso zamówicie sobie? Espresso. Napilibyście się espresso? No, to właśnie niepoprawnie jest, okazuje się. Ja też bym chyba zamówił. Poproszę espresso, jedno. A powinno się mówić espresso, jeśli już. Dwa cappuccino. Dwa cappuccino i mojito dla Jessiki. Poproszę. No, a właśnie powinno się mówić cappuccini. Tak naprawdę. Cappuccini. No, także jak ktoś ma... Ale dzisiaj chyba tak nie przywiązujemy wagi. Większość ma wywalone jaja, jak to się dziś mawia. Zamiast nie obchodzi mnie to mam wywalone jaja. No to może tak sobie zamawiać, ale poprawnie i zgodnie tutaj z zasadami byłoby poproszę dwa cappuccini. A słowo cappuccino pochodzi, to jest zdrobniała forma słowa kaptur, czyli kapturek. I to prawdopodobnie się znowu wzięło od mnisiego kaptura kapucynów. Ja już nie mogę, wszędzie ten kościół, we wszystkim palce macza i wszystko od kościoła i z kościołem i w kościele i dla kościoła i z kościoła. Po prostu masakra jakaś.
Ale teraz, jak już to wiecie, to możecie zaszpanować w restauracji i krzyknąć do kelnerki na przykład, tak, żeby wszyscy słyszeli obok. Poproszę kapturek, a kelnerka się zdziwi, powie łe, a wy wtedy możecie wytłumaczyć, że cappuccino oznacza właśnie kaptur. Prawdopodobnie wzięło się to z koloru mnisiego kaptura zakonu kapucynów. A wszyscy obok... Whoa. I nawet Rumun przestał grać na akordeonie. Był pod wrażeniem takim. No, ale jak pojedziecie do Austrii, to możecie sobie z kolei śmiało zamawiać kapuciner. Eine Kapuziner, bitte! Schneller! Tak możecie. Kapuziner. Teraz, jak już wiecie, możecie zwalić na kapucyna. No, ciekawe. Okej. Słuchajcie, ja jestem głodny, wszedłem sobie tylko tak w zasadzie na chwilę. Chcę się trochę przysposobić do nadawania krótszych audycji, takich lekkich, popołudniowych właśnie, pogadać chwilę, no nie będę siedział tutaj 3 godziny, ale może potem jeszcze znowu wejdę z jakimś temacikiem. Może możecie napisać w komentarzach, czy podobają wam się takie audycje etymologiczne właśnie, czy chcecie kolejne etymologiczne popołudnia, to napiszcie, czy wam to jakoś leży. No, a dzisiaj wpadnijcie o 21:00, będą luźne gadki z potrzebą. Kalejdoskop, tak, taką tu widzę zapowiedź. Kalejdoskop, nie wiem, co to się szykuje, ale na pewno jakieś luźne gadki z potrzebą. Więc... No, takie shorty, dokładnie, takie shorty. Luźne shorty. Już nie luźne gadki, tylko luźne shorty. Autussi jest za i podoba jej się gadanie o językach. No, to jak będzie kilka jeszcze takich opinii, to postaram się jakieś dłuższe audycje na ten temat, a może coś na przykład jutro... W części luźno-gadkowej możemy sobie o tym pogadać. Coś przygotuję. Jakiś bardziej obfity materiał. A tymczasem... No, ostatnia chwila, żeby jeszcze dryndnąć na Skype'a Nocne Radio, jeśli ktoś chciałby coś dodać. A jak nie, to kończymy i idę sobie kupić coś do żarcia za wasze donejciki. Za wasze pieniądze. Dwie dyszki wpadły, więc... Coś sobie kupnę. Coś se kupnę i będę miał. O. Co by tu zjeść? Chyba przejdę się do tego sklepu mojego ulubionego, gdzie jest świetna garmażerka i panie przychodzą, panie kucharki przychodzą z samego rana i robią różne takie... przysmaki. A to sałatkę, sałatka jajeczna, jarzynowa, takie zawiasy warzywne. Wiecie, że w tortilli macie trochę szyneczki, majonezu, jakieś tam warzywka. Takie coś przypominające wyglądem sushi, ale fajne, takie lekkie, lekkie bardzo. W sam raz na śniadanie chyba sobie to właśnie zjem. Takie zawiasy. Jak to się nazywa? Rollsy? Rollsy? Chyba rollsy. Rolls Rollsy. Tak, bardzo fajny sklep, powiem ci, Gacol, bo jest bardzo mało już dzisiaj takich sklepów, gdzie ludziom się chce. To jest właśnie ta różnica między korpo sklepem a sklepem takim, gdzie właściciel się stara, czy właścicielka, gdzie mają jakiś plan na to, gdzie to jest ich pasja. No, wiele z lokali, które dzisiaj zamykają, które już podobno przejmuje państwo w jakiś sposób,

Alala. No i już, to jest mówienie językami, tylko to są języki anielskie i wy tego nie rozumiecie, ja sam tego nie rozumiem nawet, nikt tego nie rozumie. I to jest taki język, który jest za każdym razem inny, trochę, więc cóż. No, dobry bigos, powiem wam, że jak na tej, z tej półeczki sobie kupuję, nie jest to tanie, no ale troszkę, no, droższe, ale chyba wolę sobie kupić bigos, który smakuje niemalże tak jak ten, który robi moja mama w domu, starając się, wkładając w to serce, dając dobre przyprawy, różne rodzaje mięska, prawie że to już jest to, niż coś, co jest pseudobigosem, co udaje, jest kwaśne, kiełbasy tam jak na lekarstwo i to jakaś najtańsza, no i to wszystko w sumie, nie? I taki bigos. To ma być bigos? No, to jest jakaś popierdółka, a nie bigos. Także zaraz coś dobrego sobie kupnę. W sumie jak się zastanowić, to taka porcja bigosu, którym się można najeść, kosztuje chyba coś koło 10 zł. No to przepraszam bardzo, skoro za hamburgera musimy wydać kilkanaście, to czemu za nasz swojski bigos nie mielibyśmy wydać tej dyszki na przykład, nie? Czy tam 12 zł, nie pamiętam ile kosztuje. Mogę sprawdzić dzisiaj ceny, jako ciekawostkę podam. No ale to czemu żałować, nie? Albo te takie zawiasy, te rolsy z różnymi tam smakowitościami w środku, warzywkami, szyneczką, tam kawałkiem czegoś, tego i owego, no to nawet jeśli to kosztuje tą dychę czy coś koło tego, bo my porównujemy to często do jedzenia w słoiku, do klopsików, które są mięsem oddzielonym mechanicznie, uformowanym w kulki, albo do fasolki po bretońsku, która jest też koszmarna, bo tam mało tej kiełbasy, jakieś takie kwaskowate to jest, bo używają tańszych zamienników, nie? I zamiast tam, nie wiem, albo taka sałatka jarzynowa kupowana na garmażerce, dają zamiast drogiego majonezu coś takiego, jakiś kwach taki, jakąś kwachowatą breję, żeby to się tam kleiło, no to wiecie co, no takie coś, to jeść. A tu czuję po prostu, że jest groszek, są ziemniaczki, marcheweczka, wszystko co trzeba, nie? W tej sałatce jarzynowej jest. No to już wolę wydać o te 2 zł więcej i mieć jedzenie, a nie paszę dla świń. Bigosy w knajpach to przeważnie utylizacja resztek. Adwokat namawia, żeby sobie zrobić samemu kapustę kiszoną, ale ta ze sklepu właściwie jest często dobra, nie? Był taki czas, że sprzedawano kapustę kwaszoną i to była taka podróba troszeczkę, nie? Tej prawdziwej kapusty kiszonej, ale teraz już tego w sklepach nie widzę. Za bardzo. Już widzę tylko kapustę kiszoną i skoro nazywano to kapustą kwaszoną, to pewnie chodzi tutaj o te unijne dyrektywy, aby nie fałszować jedzenia i żeby nazywać je zgodnie z tym, czym jest. No i no, po prostu pewne przepisy, które zakazują nazywania produktu, który jest wytaniony mocno, tworzony w inny trochę sposób, żeby zaoszczędzić. A rozmawiałem też z panią, bo poszedłem do... W ogóle mam szczęście tutaj do sklepów, bo jest cała taka ściana, to znaczy no, cała taka droga. Idę sobie taką jedną z głównych dróg tutaj w tej Środzie Śląskiej i mam sklepik przy sklepiku. No i tak, mam prawdziwy sklep rybny, gdzie mogę kupić świeżą rybę. Ostatnio tam awanturę trochę zrobiłem, to znaczy potem przeprosiłem, ale nieważne. Ale to się nie wkurzyłem na panią, tylko na jej szefa i powiedziałem, że mogę go opierdolić i zostawiłem nawet swój numer telefonu, żeby do mnie zadzwonił. Ale to nieważne. No ważne, że jest ten sklep rybny, w którym są fajne różne rzeczy. Wszelkie ryby, no, śledzie takie, owakie, z żurawiną, po wiejsku, z cebulką. Filety w kawałkach, sałatki rybne, wszystko tam jest. Oprócz tego świeżą rybę normalnie można sobie kupić. Idę dalej

mam prawdziwą piekarnię, gdzie kupuję chleb żytni i to jest zupełnie inny chleb żytni niż w markecie. Zupełnie inaczej to smakuje. Jest fajny, chrupiący, aromatyczny, pachnie ładnie, nie psuje się od razu. Super chlebek. Idę dalej, mam mięsny, prawdziwy mięsny, gdzie jak się dowiedziałem od pani, ona to sprowadza z prywatnych masarni, wędzarni i od jakiegoś starszego pana, który to wytwarza gdzieś tam. I spróbowałem i słuchajcie, faktycznie kupuję szynkę w markecie i ona jest taka jakaś, od razu mi nie, coś mi w niej nie gra. Coś ma taki jakiś posmak dziwny, jakby nie wiem, już taka była na krańcu przydatności, nie? Jakby to był już taki, już tak zaczynała się psuć lekko. Taka obślizgła jakby trochę. No, nie jest to... Nie jest to... Zupełnie ta szynka, co kupiłem sobie u tej pani w prawdziwym mięsnym, która to sprowadza z dobrego źródła. Zupełnie inna szynka. No i też fajnie mieć taki sklep, nie? Idę dalej, to mam ten taki sklep, gdzie jest, no, tam już wszystko, taki bardziej marketowy, tylko mniejszy, ale też właśnie jest ta garmażerka fantastyczna, gdzie różne są z rana przygotowane potrawy gotowe. Lepiej się tam jakoś czuję w ogóle, jakiś taki przyjemniejszy klimat. No bo wiecie, market to tak łażą ci ludzie... Śpieszą się, kolejka długa, pani wkurzona na kasie zwykle taka, że jak coś tam mam jakieś ale, to od razu, a co pan, proszę pana, a pan nie widzi, proszę pana, że nie ma? Proszę pana, chyba pan widzi, prawda? To nie, zupełnie, słuchajcie, w tym moim ulubionym sklepiku przyszedłem i pani mi zapakowała do siatki to, co kupiłem, tak ładnie poukładała i wręczyła mi reklamówkę. Ja aż się zdziwiłem i powiedziałem, wie pani, no to rzadkość dzisiaj, że ekspedientka pomaga zapakować produkty. To bardzo miłe z pani strony, dziękuję. A ona też miło odpowiedziała, że to sama przyjemność, że ona po prostu fajnie. Gacol pisze, to nie miej ale. No wiesz, no, ale to nawet nie chodzi o to, że przychodzę i chcę się awanturować czy coś, czy mam jakieś ale, że się domagam, jakiś roszczeniowy jestem, tylko na przykład ostatnio, no nie wiem, no pytam się, bo pani, mówię, poproszę papierosy, PS-y, czerwone setki, nie ma. A ja tak mówię grzecznie, a byłaby pani uprzejma sprawdzić, może przy innych kasach są. No przecież pan widzi, dopiero co wyłożyłam, nie? To wiem, że nie ma. No, to takie ale mam, tak? No to, przepraszam, chyba nie byłem niegrzeczny ani nic, nie? Chociaż w tym rybnym pani też się zachowała wobec mnie trochę niegrzecznie, bo okazało się, że zapomniałem karty i muszę zapłacić blikiem. Pani mówi, nie ma możliwości płacenia blikiem. Ja mówię, no kurczę, no to niedobrze, to muszę chyba wracać do domu i wrócę za chwilę. Pani mówi, no to dobrze. Ale się zastanowiłem, mówię, spróbujmy, może mi się uda zbliżeniowo telefonem zapłacić. Chyba się da, mam tu aplikację, a pani, ale jak się nie uda, to ja muszę wycofać, proszę pana, pan zdaje sobie sprawę, pan będzie się mojemu szefowi tłumaczył. I w tym momencie się zdenerwowałem, bo dlaczego ja mam się tłumaczyć szefowi? I przedstawiłem sprawę tak, że jeśli szef jest upierdliwy i pracownikom swoim nie ufa i ma jakieś wąty, to ja tu zostawiam swój numer telefonu, niech do mnie zadzwoni, to go opierdolę, nie? A się trochę wkurzyłem, no, ale potem wytłumaczyłem, przeprosiłem za niemiły ton, jak wróciłem potem i rozstaliśmy się w miłej atmosferze, pani się śmiała, bo pani mówi, nie, szef dobry jest, tylko ja tak się nie lubię tłumaczyć tamtego, mówię, dobra, spoko, i miłego dnia i w ogóle, nie? Także spoko, nie? Ja też nie lubię się kłócić jakoś z ludźmi, czasami no emocje biorą górę, nie? I człowiek nie wytrzymie. No ale ogólnie to nie jest fajne, bo to potem chodzi za nami. Wolę się rozstać w miłej atmosferze jednak i tak zakończyć sprawę.
Jeszcze jest jeden sklepik na końcu tej ulicy, znalazłem z browarami. I chyba się tam przejdę. Dzisiaj kupię sobie jakieś naprawdę dobre piwko. Krawcowo-kraftowe. Jakieś takie dobrej jakości. Mam ochotę po prostu kupić sobie, wolę sobie teraz kupić jedno dobre piwo, zapytać się sprzedawcy, zagadać, żeby mi polecił coś fajnego, coś nowego i się pocieszyć jakimś dobrym smakiem, niż kupić jakiegoś korporacyjnego Heinekena, gazowany napój piwny. Znowu to samo, czy jakieś inne wytanione gówno. Nie wiem, no tak, przejdę się, zobaczę. Zobaczę i dzisiaj, jutro, ale dzisiaj może też się jeszcze pojawię. Kurczę, no było o etymologicznych różnych ciekawostkach, a zeszło na jedzenie, jak zwykle w nocnym radio. My to chyba łakomczuchy jesteśmy. Często nam schodzi na jedzenie, nie? Ale to jest dobry temat, bo to jest taki temat, jak się skończą inne tematy, to zawsze można o jedzonku za chwilę pogadać, nie? I pobudzić trochę te kubki smakowe. Także... No... Nie, ja... No bo Gacol tu pisze, no widzisz, można... Pewnie, że można. Ja raczej jestem grzeczny. Zawsze jestem grzeczny w sklepach. No ale wiecie, jak się pojawia sytuacja, że ktoś na mnie szczeka, czy ktoś tam mi się pcha od tyłu i sapie do ucha, czy coś, no to biorę, to można złapać nerwa, nie? Major też żre, jak nie ma co powiedzieć, pisze Żmija nocna zmora. Dobra. Okej, tym, którzy się spóźnili, to pamiętajcie, możecie sobie przewinąć. Jeszcze przed tym, zanim się film zacznie przetwarzać, to możecie już teraz sobie przewinąć na począteczek i sobie odsłuchać od początku, a ja zmykam. Coś sobie kupić dobrego do jedzenia i może właśnie jakieś jedno dobre piwko, żeby się pocieszyć ciekawym smakiem. I wpadnijcie o 21. Punkt 21. Luźne gadki z potrzebą, a też nadstawiajcie ucha, czy coś się jeszcze nie pojawi wcześniej. No to tyle. Do usłyszenia. Cześć.

Jest spokojny, letni wieczór. Wpadliście sobie na pomysła akurat, żeby, no nie wiem, świat opanować, czy tam coś, nie? No i się tam podczepiliście pod takiego większego kolesia, co ma tam władzę, pieniądze, tajną bazę w górach, helikoptery, samoloty takie tam, sztuczną rękę. Nie ma płatków uszu czy tam coś, ale co tam, ma pieniędzory. No i nosicie te skrzynki, kurczę, misternie ułożony plan. A tu nagle tak się wychylacie za burtę tego statku swojego i widzicie taką kaczkę, która płynie w waszym kierunku. Ale to dziwne, bo tu nie ma kaczek chyba. Tak się przyglądacie bliżej trochę, a ta kaczka jakaś taka sztywna. No i nagle tak ta kaczka się podnosi do góry i wyłania się sylwetka mężczyzny w stroju płetwonurka. Wy tacy zdziwieni krzyczycie: coś ty za jeden! A on mówi: my name is Bond. James Bond.

troszeczkę mnie, przyznam, bawi, no bo najsłynniejszy tajny agent to trochę dziwne jest, nie? To tak jakby mówić złodziej na przykład, o którym jest najgłośniej. Taki złodziej, co go wszyscy znają, nie? To nie pasuje trochę. No ale jest o czym rozmawiać. Chyba to jest chyba taka seria filmów, która doczekała się największej liczby kontynuacji. No właściwie filmów osobnych, bo kontynuacja była tylko jedna i to już w nowych Bondach z Danielem Craigiem. Nie wiem, czy dobrze czytam. Craig. A tak, to każdy film był osobną całością. No i dzisiaj właśnie pogadamy sobie o agencie 007 w służbie Jej Królewskiej Mości. Będzie o filmach, o Janie Flemingu, o pisarzu, który stworzył postać Bonda, o bondowskich gadżetach też będzie, o zwyczajach Bonda, jaki on jest, jak zmieniały się te filmy. Będzie też o prawdziwych Bondach, o prawdziwych tajnych agentach. I to z Polski, słuchajcie. Powiem też trochę o animacji bardzo charakterystycznej, która się pojawia w każdym prawie, no chyba w każdym Bondzie właśnie jest charakterystyczna czołówka, intro. Dla mnie jako animatora to zawsze było interesujące. A teraz w tle leci sobie klasyczny motyw przewodni z klasycznego Bonda. Właśnie, można ich nazwać nawet, nie? Klasyczny Bond, gniewny Bond, to ten nowy, taki mroczny Bond, na przykład. Złoty Bond, platynowy Bond, nie wiem.

Znamy Shona Connery'ego jako tego najbardziej klasycznego Bonda. No, przy okazji polecam wszystkim jeden z nowszych odcinków Epic Rap Battles of History. James Bond kontra Austin Powers, czyli taka parodia tajnego agenta. I pojawia się tam właśnie klasyczny Bond oprócz tego nowego. W klasycznego wciela się Epic Lloyd. No i jest kupa śmiechu. Właśnie tam Willy z tej kaczki przyczepionej do hełmu. To jest autentyczny gadżet bondowski. Sztuczna kaczka przyczepiona do hełmu. I no, też pojawiał się strój aligatora. Oraz śmigiełko na kasku, dzięki któremu można latać. No, gadżety Bonda też się zmieniały. Są na pewno jedną z takich bardziej charakterystycznych rzeczy, które towarzyszą bohaterowi. I czymś, co się składa na ostateczny obraz tej postaci. Na pewno jest to nierozerwalne gadżety właśnie, więc dlatego też o tym chcę powiedzieć. Znamy Roberta Moora, chyba najbardziej eleganckiego takiego Bonda, który no na pewno jakoś tam na kobitki też działa, podobnie jak Connery. Ja to tak nie do końca rozumiem, bo wiecie, no jestem hetero, ale no też nie da się nie powiedzieć o tym, że inną charakterystyczną cechą Jamesa Bonda jest jego urok osobisty, prawda? Elegancja, szyk, klasa. Klasa to jest chyba jedna z ważniejszych rzeczy. No wyobraźcie sobie takiego Bonda, jak leży na przykład na pruty, bo za dużo wypił martini i mu zmieszali zamiast wstrząsnąć. No w sumie no, to jest wino z wódką, tak? Leży taki obrzygany, no to już by nie był Bond, prawda? Zażygany Bond to nie jest Bond. Pamiętamy Piersa Brosnana. Pierce Brosnan. Nie wiem, czemu zawsze mówiłem Brosman. Jakoś tak lepiej się wymawia Brosman, nie? A to jest Brosnan. Pierce Brosnan. Był też Daniel Craig. Inny Bond. Bond, który nie pasował do wizerunku Bonda rzekomo. Ale to jest też z tym ciekawa sprawa, bo wizerunek Bonda, no cóż... Gdzieś kiedyś czytałem, że kiedy casting do Bonda wygrał ostatecznie Connery, a wśród kandydatów byli m.in. Christopher Lee, znany z roli Sarumana. I nie tylko, także Drakuli. Ale on ma jakąś taką twarz bardziej... bardziej, która się nadaje do odtwarzania roli jakiegoś Łotra chyba. Szukam tu jakiegoś podkładu, żeby sobie coś leciało. Oczywiście pozdrawiam wszystkich 10 słuchaczy. Przepraszam, 11. 11! A to zmienia postać rzeczy. To się to trochę przysunę tutaj bardziej oficjalnie, jak tyle osób dzisiaj przyszło. Dobrze, że nie dałem dupy dzisiaj. A co, tak ostatnio daję dupy czy coś? Ja tu nigdzie nie idę. Będę konsekwentnie prowadził to radio, nawet sam, jak będzie trzeba. No, to tak jakby ktoś nie wiedział. No właśnie, drugi kapitan się obraził. Mam nadzieję, że chwilowo, że mu przejdzie. No i nie ma, zostałem sam właśnie. A, bo mówię, to jest agent chyba. Chociaż sam tropi agentów. O czym mogliście się przekonać w ostatnim odcinku Teorii Chaosu? Gdzie Klot właśnie o agentach opowiadał. A to się ciekawie złożyło, bo ja wcale nie planowałem z tego powodu, że tam o agentach było w teorii, to ja też o agentach. Nie, właśnie się wcześniej wpadłem na takiego pomysła. No, Epic Rap Battles of History mnie właśnie zainspirował, a tu Klot, widzicie, jakaś telepatia. To dowodzi, że między nami jest jakaś telepatia. Po prostu działa. Ale znamy te klasyczne Bondy, ukazały się 24 odcinki przygód agenta, słynnego tajnego agenta, ale też ukazały się 3 nieoficjalne produkcje, mowa m.in. o Casino Royale i tutaj zakrzykniecie pewnie, no jak... przecież to jest nowa produkcja. No właśnie, Casino Royale to była pierwsza część w ogóle przygód Bonda książkowa. I
jednocześnie właśnie ukazał się też w 67 jeszcze roku film o tym tytule, gdzie pojawia się Bond, ale jako taki podstarzały agent, który uczy młodych, jak tam... Jak działać, uczy fachu młodszych od siebie. I pojawia się tam m.in. Woody Allen, a sam David Niven, to, który odtwarza właśnie tego rolę podstarzałego Bonda, ma taki misterny wąsik i wygląda trochę jak Alfred z Batmana. I zdaniem twórców tego Casino Royale z 67 roku to był najbardziej odpowiedni właśnie aktor, najbardziej pasujący do wizerunku Bonda. Nie tam żaden Moore, nie tam żaden Connery, tylko właśnie taki z misternym wąsikiem, gentleman. No, coś w tym jest takiego angielskiego, nie? Ten wąsik. Taka piosenka była jakaś polska. No i możecie sobie zobaczyć kiedyś to klasyczne Casino Royale z 67 roku. O, to jest takie komediowe bardziej. O tym może jeszcze powiem parę słów potem o tym filmie. Same Bondy też są, mają akcenty komediowe, nie? Śmieszne teksty, które rzuca raz za razem James, szczególnie do kobiet, do których ma słabość, jako playboy. I tu mam fragment streszczenia tego klasycznego Casino Royale. Sir James Bond, szpieg starej daty, jest wzywany do powrotu do służby po śmierci M. I kolejnego zagrożenia naszej cywilizacji. Przeciwnicy chcą go skompromitować, ale nikt znów nie jest w stanie mu dorównać. No właśnie, niezrównany. Niezrównany i niezłomny to jest na pewno cecha Bonda, który w zasadzie jest takim bohaterem bardzo mocno komiksowym. W sumie trochę jak żywcem wyjęty z komiksu. O, ja dzisiaj nie popijam martini z wódką, bo to właśnie nie jest samo martini, to jest martini zawsze z wódką. I trochę się zdziwiłem, bo nie piłem nigdy takiego drinka. Czy ktoś z was pił kiedyś martini z wódką i cytrynką i czy było wstrząśnięte, a nie zmieszane? Jeśli tak, to możecie zadzwonić dzisiaj i podzielić się wrażeniami, jak smakowało i czy się w kiblu nie obudziliście. Ja chyba na miejscu Bonda bym unikał takich drinków, raczej coś spokojniejszego. Jak to tak? Wino z wódką to się kończy tym, że inni są zmieszani i wstrząśnięci właśnie, jak leżymy po tym przy kiblu. Ciekawostkę znalazłem jeszcze taką, że budżet tego Casino Royale klasycznego, które nie weszło w ogóle do bondowskiego kanonu, był dużo większy niż wtedy aktualne produkcje. To był chyba czas, kiedy powstawała Operacja Grzmot czy coś. Ja tu zaraz sobie sprawdzę, w którym roku. 67 rok. To są Bondy. Operacja Piorun. No, byłem blisko. Grzmot, Piorun. 65, a 67 żyje się tylko dwa razy. No i budżet był mniejszy tego oficjalnego Bonda. W ogóle miał się tam Frank Sinatra pojawić, Barbara Streisand. Jakoś to nie wyszło, mimo że budżet spory. I ten nieoficjalny Bond miał budżet 12 milionów. W tamtych czasach to była kupa hajsu. A ten Bond, ostatni Bond z Seanem Connerym, Diamenty są wieczne, miał budżet 7 milionów. Czyli widzicie, ciekawostka. Film został chłodno dosyć przyjęty przez widownię. Nie zarobił kokosów, w przeciwieństwie do oryginalnych Bondów, które zawsze były kasowe. Może wyłączając ostatni Spectre, który no jakoś tam słabo to poszło. No ale on kosztował 120 baniek. Ludzie, to już jest mega produkcja. Przy okazji tutaj powiem, że ostatnio oglądałem sobie w 60 klatkach na sekundę Skyfall, czyli też jednego z nowszych Bondów i
no ciekawe są odczucia. To ogląda się to jak teatr telewizji, w który ktoś włożył miliony dolarów. Dziwne wrażenie, no czułem, że to Tomasz Lis jakby idzie i reportaż jakiś kręci. Dziwne, wszystko bardziej realistyczne, no bo 60 klatek na sekundę. Kiedyś gdzieś tam czytałem, że niby człowiek nie potrafi więcej rozpoznać niż te 24 standardowe, czy tam te 30, prawda? No bo są tam dwa te stare standardy, 24 i 30. A tu 60 klatek, nie? I to jest w ogóle samo intro do Skyfalla w 60 klatkach wygląda już jak intro do gry komputerowej, bo mamy grafikę 3D, która w 60 klatkach na sekundę przypomina bardzo właśnie takie intra z gier komputerowych, animacje zrobione na silniku gry samym. No, ciekawe wrażenia. Przyznam, że chyba wolę jednak standardowe 30 klatek na sekundę, bo wtedy czuję, że oglądam film, a tutaj jest coś, co już zahacza o rzeczywistość bardziej i kojarzy mi się tak jakoś, może to nie o to chodzi, że rzeczywistość, no bo cały czas ten dystans jest, ale jest takie wrażenie, jakby się reportaż jakiś oglądało, albo jakby to były sceny z planu, tak? Behind the scenes. Albo jakieś bloopery, nie? I tak się to ogląda. Dziwne wrażenie, przyznam. Wcześniej już widziałem filmy w 60 klatkach, ale ten Bond po prostu, no, miałem porównanie, bo widziałem też wersję w 30 dawniej, kiedyś i porównałem sobie, jednak wolę chyba oglądać po staremu. Wiem, że sporo jest osób, które mają takie właśnie mieszane uczucia co do tych filmów w 60 klatkach. Też może ktoś z Was dzisiaj zadzwoni i powie, co o tym myśli. Dzwonić można oczywiście na nocne radio Skype'a, tak. Trzeba sobie dodać do ulubionych, do przyjaciół, do tajnej listy, sobie dopisać. I no, a zarzuty w stosunku do tego klasycznego Casino Royale były też takie, że mało Bonda w Bondzie. No i właśnie tutaj można rozpocząć już temat, czym jest kwintesencja Bonda, nie? Czym jest esencja Bonda i jaki jest przepis na Bonda. To jest, myślę, kilka na pewno różnych takich aspektów i można je tutaj wymienić. Zacznijmy od samego agenta Jej Królewskiej Mości. Kurczę, taka muzyka w tle mroczna, lekko jak w tych nowszych Bondach, a może coś bardziej takiego pozytywnego. Właśnie o tych różnicach też na pewno powiem. No i mamy agenta tajnego, najbardziej znanego, jak już mówiłem, tajnego agenta, to dziwne, nie? W ogóle w filmach też go często właśnie rozpoznają. O, tam niby go nikt nie rozpoznaje, ale zaraz tam ktoś bierze drugiego na bok i mówi, wiesz kto to jest? To James Bond. Czyli taki znany jest, nawet w tym filmie już jest znany. No właśnie, brytyjskie służby specjalne, w zasadzie to powinno się mówić Secret Service, a dokładnie Secret Intelligence Service. Secret Service to chyba jest po prostu taki skrót. SIS, a MI6 to jest taka nazwa zamienna, nie? Oficjalna to jest, z tego co wyczytałem, Secret Intelligence Service. Służba powołana w 1909 roku do prowadzenia wywiadu zagranicznego. No to świetny ruch właśnie zrobić bohatera z takiej postaci, agenta wywiadu zagranicznego, no bo taki to się nie siedzi na dupie, nie zajmuje się sprawami lokalnymi, od tego jest dzielnicowy, prawda? Tylko po całym świecie się buja, poznaje ludzi, nowe miejsca, egzotyczne różne. I to jest na pewno jakiś przepis na Bonda, przepis na sukces Bonda. Właśnie te różne plenery ciekawe, miejsca egzotyczne, a to Jamajka, a to na pustyni jest, a to gdzieś, wszelakie kraje w ogóle, Francja, Niemcy. Ciekawe, czy w Polsce był Bond. No polskie aspekty na pewno, polskie akcenty pojawiają się na pewno w Bondzie. Wódka Belweder była tam reklamowana. No i jedna z dziewczyn Bonda, Polka Izabela Skorupko, którą oglądaliśmy między innymi w Ogniem i Mieczem.
No, nie jestem fanem aktorstwa pani Skorupko, ale jej uroda na pewno ją predysponuje do bycia jedną z dziewczyn Bonda, a te dziewczyny też były przeróżne. I to jest kolejny jakiś element, bez którego nie ma Bonda. Właśnie piękne dziewczyny, piękne kobiety pojawiają się zawsze już w czołówce, w charakterystycznej czołówce animowanej, przypominającej trochę plakat swoją stylistyką, i tam zawsze mamy sylwetki pięknych kobiet, albo w nowszych Bondach zaciemnione takie totalnie postacie kobiece, bardziej zabawa światłem niż kontury i zarysy, to było wcześniej. No, w tamtych czasach te animacje bondowskie, te pierwsze, które dzisiaj nam się kojarzą z wycinankami trochę z papieru kolorowego, no, analogowo często się to robiło tak właśnie, nagrywało się kamerą jakiś stół na przykład powleczony materiałem, który nie odbijał światła, tylko pochłaniał, czarny. I na to się kładło jakieś wycinanki kolorowe, się je animowało. No w ten sposób się robiło. No, w latach 60. nie używało się komputerów chyba jeszcze do efektów specjalnych. Chyba, że takich bardzo prostych, zrobić napisy jakieś, ale rozdzielczości były za małe, widać byłoby piksele. Zresztą ja jestem wielkim fanem analogu. Pewnie jak wielu z was. Analogowe rozwiązania są często lepsze od cyfrowych pod jakimś tam względem. Może są mniej wygodne, może trochę trącą myszką, ale potrafią być bardziej trwałe. No, takie przykłady, no, klasyczna klisza filmowa, nie? Która ma przez długi czas miała dużo większą rozdzielczość i możliwości jakby wychwycenia tego detalu pod lupą niż fotografia cyfrowa, nie? Dopiero która się rozwijała, no dzisiaj już mamy te kilkanaście megapikseli, to już nam gwarantuje bardzo dużą szczegółowość, no, ale kiedyś było inaczej. Bondowskie gadżety to, no i może jeszcze przy tych kobietach. To jest też fajna rzecz, bo czasami te kobitki są jakimiś takimi ślicznotkami, bardziej stereotypowymi. Czasami to jest kobieta geek, która siedzi przy komputerach. No ale taka, prawda, zawsze to musi być taka myszka, co jak rozpuści włosy i zdejmie okularki, to hu, hu, hu, prawda? Aż podkład zmienię tutaj może. Jedna zna kung fu i jest takim aniołkiem Charlie'ego trochę, druga właśnie na komputerach się zna. Zawsze muszą być to piękne kobiety. Właściwie, jak się zastanawiam, Jason Statham na przykład z taką brzydulą piegowatą się potrafił bujać, a tego Bonda to zawsze spotykają tylko ślicznotki, nie? To by było w ogóle dziwne, nie? Wyobraźcie sobie, że spotkał nagle brzydką kobietę, Bond. Można by taki pastisz zrobić, że ma taką brzydką. Znaczy, no, mówi się, że wszystkie kobiety są piękne, no, ale może nie taką, wiecie, stereotypową właśnie piękność, tylko jakąś taką, której by się trochę tam odsunął na pierwszy rzut oka. No, ciekawe, jakby się Bond zachowywał. Czy dalej byłby takim playboyem, nie? No, bo jest playboyem. To jest cecha. To go łączy na przykład z Tonym Starkiem, Iron Manem. Playboy, geniusz, filantrop, to też mi się podobało w Avengersach. Kim ty jesteś bez swojej zbroi? Geniusz, filantrop, przedsiębiorca, milioner, playboy. Tak odparł skromnie Stark. No, Bond na pewno też jakaś tam skromność, cichość nie jest jego główną cechą. Jest raczej typem człowieka, który z każdym znajdzie wspólny język. Właściwie to jest taki... No, chyba facet, który by się każdej kobiecie spodobał, no bo ma spluwę, jest silny, jest opiekuńczy, ma kasiorę, przeżywa niesamowite przygody, jak się z nim zabierzecie, to zwiedzicie pół świata, ma gadżety niesamowite, zapierające dech w piersiach, ma ciekawą pracę, o której nie za dużo chcę mówić. No, stosunek Bonda do kobiet jest wyjaśniony w tych nowszych Bondach, bodajże w Casino Royale, tak? Gdzie on się zakochuje, ale kobieta go zdradza, jakoś tam śmierć tym niektórym kobietom towarzyszyła i on chyba z tego powodu się, tak to jest wytłumaczone, że on...
taki się zrobił. Bond zsie, tutaj pisze Floki Wik. No właśnie, nie, on nie zsie, on jest bardzo właśnie taki hetero maksymalnie, no jeszcze włosy na klacie u tego starego Bonda, jak zsie, co? Się tu nie zgodzę. Może co innego zsie. Dobra, nieważne, zostawmy takie tematy, kto komu co zsie, prawda? No i co możemy jeszcze powiedzieć? No nienaganny wygląd, to też jest charakterystyczne. Zawsze schludnie ostrzyżony, garnitur od krawca, było to wyraźnie powiedziane, że się u krawca ubiera. No taki arystokrata, stereotypowy trochę taki Anglik, nie? Właśnie arystokrata, spokój, kolejna cecha Bonda, on jest zawsze opanowany. Daniel Craig, czekaj, jakiś problem mam. Craig. Daniel Craig. To już trochę właśnie, no bo to w ogóle był reboot całej serii o Bondzie. Nie kontynuacja, tylko próba opowiedzenia tej historii na nowo. I pojawiały się nawet takie biografie Bonda, niby oficjalne, prawda? Potem były zastępowane innymi. No, na przykład właśnie z okazji wypuszczania Skyfalla. Wypuszczono nową biografię Bonda, już taką unowocześnioną, no bo stara nie pasowała, byłby zbyt stary, no byłby w wieku Shona Connery'ego właśnie, dzisiejszego. Jakie są jeszcze, słabość do tego cholernego Martini z wódką, nie? Co, jakiś pijak? Ciągle chleje to Martini. Może ma jakiś problem alkoholowy, ja nie wiem. No ale w każdym razie to jest taka trochę dziwna cecha, bo w ogóle zastanawialiście się kiedyś, czym się w smaku różni martini z wódką wstrząśnięte od zmieszanego? To jest ciekawe, nie? Może jakby Bondowi ktoś raz na przykład nie wstrząsnął, tylko zmieszał i podał mu, to ten by wziął łyka i... What the fuck? Straciłby opanowanie w ogóle swoje słynne i się zdenerwował, że mu dali zmieszane, a nie wstrząśnięte. No, Bond jest też na pewno taką postacią, która się doczekała całej masy różnych parodii, no, wspomniany Austin Powers. Być może tutaj pasuje jako parodia Bonda trochę. No, chyba jest taką parodią Bonda. No, ale też parodiowane były gadżety, prawda? Jakiś tam butotelefon nagle wyciąga ktoś, nie? Śmieszny. Nas to śmieszy. Ciekawi mnie, czy starsze gadżety Bonda, o których za chwilę właśnie też kiedyś ludzi tak śmieszyły, jak dzisiaj. I jeszcze inne można tu takie filozoficzne trochę pytanie zadać. Ciekawe, czy filmy z Bondem będą nas... Bondom nas śmieszyć też te aktualne filmy, na przykład za 100 lat będziemy sobie oglądać i mówić, kurde, ale te filmy z 2016-15 roku, w ogóle jak się mówi, bo mówi się lata 20, lata 30, a lata naste, to jak się mówi? Bo ja nie wiem właśnie. Lata dziesiąte. No właśnie, w latach dziesiątych to głupie filmy robiono, takie mroczne do przesady. I on tam biegał, się umartwiał, smutną minę robił, w cieniu się chował, bił się cały czas. I będziemy się z tego śmiali, nie? I wrócimy do jakichś takich innych jeszcze filmów. Zrobimy jeszcze inne filmy na inną modłę, albo wrócimy w ogóle do takiego retro. To ciekawe. Może tak będzie. No właśnie. Postać w ogóle została wymyślona, jak już wspominałem, przez Jana Fleminga, pisarza, u którego Bond pojawiał się ponoć nie zawsze jako główny bohater, tylko taka po prostu postać ważna, tak? W opowiadaniach różnych też. To nie było tak, że Bond zawsze grał główne skrzypce, nie? To jest fajny zabieg, ja to lubię takie coś. Buduje się wtedy takie uniwersum całe, gdzie któryś z bohaterów może się pojawić przy okazji, nie? W tle, nie jako główny bohater, jako postać drugoplanowa, mimo że zasługuje na pierwszoplanową.
ale to jest fajne. Imię i nazwisko James Bond Fleming wziął od amerykańskiego ornitologa Jamesa Bonda. I... no, to jest, to był całkiem taki znany ornitolog, nagrodzony, i podobno imię James Bond według niektórych informacji spodobało się, bo brzmiało tak zwyczajnie. Zwyczajnie, czyli może coś jak Zdzich Kowalski na przykład, nie wiem. James to jest w ogóle odpowiednik imienia Jakub. Tak znalazłem dzisiaj taką informację. Czyli można powiedzieć Kuba Bondowski, na przykład przetłumaczyć. Chociaż Bond po angielsku może oznaczać więzy. Więzy i różne znaczenia są tych więzów. Właśnie związywać, coś łączyć. No taki może po polsku by było łącznikowski albo łącznik. Agent o nazwisku Łącznik, to dobre, nie? Jak pan się nazywa? Czy nie jest pan agentem przypadkiem? Nie, nazywam się Łącznik. Nie jestem wcale tajnym agentem. Przecież bym nie kłamał. I okiem ma tik nerwowy, bo nie wytrzymał z tych nerwów. No, czyli mamy... moim zdaniem też na pewno ważne było to, że to fajnie brzmi. James Bond, nie? I tak gdzieś też znalazłem taką informację, że Fleming chciał, aby to imię brzmiało we wszystkich językach fajnie. To jest na pewno dobry zabieg. Kiedyś sobie tak myślałem, kurczę, jak wymyślę jakiegoś bohatera polskiego, to nie chcę go nazywać jakiś tam Radosław, Zdzisław Bąk na przykład, czy coś. Bo jak to będzie brzmiało? Będą potem za granicą gdzieś, jak już będę sławny, to będą czytali Zdzisław? Zdzisław? No i właśnie dobrze, ciężko jest wymyślić właśnie polskiego bohatera, który będzie miał imię, no z pomocą tu mogą ksywy przyjść, albo pseudonimy, bo wtedy może być nie polskie takie, no ale Radosław, Zdzisław, chociaż może są takie polskie imiona, które mogą fajnie brzmieć dla obcokrajowca, nie? A nie na przykład egzotycznie, tak jak dla nas imię jakiegoś Hindusa na przykład. No i ja już wiem, skąd niektórzy biorą Jakuba z Rozmów w nocy za agenta. Też tak bywało, że był posądzany właśnie o bycie agentem jakimś tajnym, czy coś w tym stylu, no bo to właśnie James Jakub, to ponoć odpowiednik tego imienia. No nieważne. Nienaganne maniery, jak już mówiłem, no dla dżentelmena, za którego chyba uważa się Bonda właśnie, dżentelmen to jest najważniejsza rzecz, maniery. Można stracić rękę, jaja, można stracić miliony, ale maniery zawsze muszą być nienaganne. Nawet jak ktoś na was biegnie z siekierą, czy piłą spalinową, to co, to trzeba zachować maniery odpowiednie. No i też można się zastanowić, jak z manierami u tego współczesnego Bonda, granego przez Kriega. W ogóle no, brakuje trochę tego opanowania. Niby on jest taki właśnie zimny, trochę taki komputerek, nie? Taki człowiek-robot. Może bardziej nawet niż klasyczni Bondowie, ale czy on ma maniery nienaganne, czy zawsze jest opanowany? No na pewno mu jest ciężej być opanowanym, ponieważ to jest taki Bond właśnie współczesny, który częściej bywa w tarapatach, który częściej popełnia błędy, albo pada ofiarą błędów innych, nie? Tak jak właśnie zestrzelony z mostu przez inną agentkę niechcący wpada do wody i zaczyna się czołówka. To jest też charakterystyczne dla Bondów, że często zaczynają się jakąś sceną, jakąś akcją i potem dopiero mamy czołówkę. Charakterystyczną, właśnie długą, animowaną czołówkę, którą też można w sumie uznać za coś typowego dla filmów z Bondem, no bo sobie ciężko wyobrazić w ogóle Bonda bez tej fajnej animacji na początku.
ta animacja, tak samo jak bondowskie gadżety, jak strój Bonda, to wszystko ewoluuje i dostosowuje się jakoś do czasów. To jest w ogóle świetny film od tej strony, że można obserwować sobie, jak się zmieniał świat, nie? Jak się zmieniała moda, jak się zmieniały kanony męskiej i damskiej urody też. Jak się zmieniają też obyczaje, nie? Możemy mieć więcej nagości w tych współczesnych, więcej brutalności, więcej, ogólnie więcej wszystkiego też chyba, więcej akcji. Stare Bondy klasyczne są bardziej, no są spokojniejsze trochę. W zasadzie też są przeplatane sceny jakichś tam dialogów z pościgami. No ale nawet tak mi się wydawało, że te starsze Bondy to takie czasami trochę przegadane i nudnawe nawet bywały, ale jakoś szybkie zwroty akcji tutaj przychodzą z pomocą. No i co mamy? W tych animacjach, co ciekawe, zawsze pojawiają się wspólne elementy. Może jakaś teoria spiskowa się tutaj wysnuje, no bo mamy lustra, nie? Taki tajemniczy obiekt. Zawsze są tam jakieś lustra i karty do gry. Często są też elementy takie związane z kasynem. Może tu jest jakaś symbolika w ogóle ukryta, Bond... Te animacje są takie surrealistyczne, czyli Bond walczy z własnym cieniem czasami, jako taka też ciemna sylwetka. Zawsze te animacje były jakimś tam wyznacznikiem i odzwierciedleniem tego, co w tej branży, w tej dziedzinie animacji właśnie takich czołówek da się zrobić. I to... Zawsze mi się fajnie ogląda, bo no, jestem też animatorem, nie? I interesuję się animacją. No i co można jeszcze powiedzieć? W tych nowszych mamy bardziej właśnie w tych czołówkach zabawy światłem, cieniem, ale też grafiką komputerową. Jest bardziej mieszanka. Wcześniej to były takie... No, w tych pierwszych Bondach znalazłem też coś, co na 100% było inspiracją dla twórców słynnego, kultowego dema amigowego State of the Art grupy Spaceballs. No, znane pewnie wszystkim amigowcom tańczące dziewczyny wektorowe, które się tam przenikały też. I to wygląda właśnie no, jak żywcem wyjęte z tych klasycznych Bondów. Wtedy się takie efekty stosowało. Powiem też taką ciekawostkę, że jako grafik komputerowy i całkiem niezły spec od efektów, bo ja się orientuję no, na tyle, że najczęściej wiem, jak dany efekt został zrealizowany, szybko wyłapuję sposób, jak to zostało zrobione, ale właśnie w przypadku komputerów, w przypadku analogowych efektów specjalnych, ludzie, nie kłóćcie się tu na czacie, dobra? Słuchajcie lepiej sobie audycji w odprężeniu i spokoju. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy słuchają. I w tym też czatowników Furiata, Kunrada, Sarena, Flokiwik, Zenona. No to chyba wszyscy. Adwokat jest też. No, mało ludzi słucha tej audycji, ale co tam, ja się nie przejmuję. O czym mówiłem? No, a w tych analogowych efektach często po prostu drapię się w głowę i nie wiem, jak coś zostało zrobione. To jest potężna wiedza właśnie, zabawa światłem, efektami fotograficznymi bardziej, nie? Filtrami różnymi. To naprawdę zupełnie inna bajeczka niż efekty komputerowe. I chyba bym sobie nie poradził nawet ze zrobieniem jakichś prostych efektów analogowych, specjalnych, takich właśnie jak w tych klasycznych Bondach. No ale te właśnie lustra, karciane postacie, no bo to jest świat Bonda, tak? Kasyna właśnie, on często się pojawia w takich miejscach jak kasyna, hotele. Oczywiście zawsze jest to górna półka jakaś tam i no nie są to tanie rzeczy, panie Paździoch, nie? Tak się zastanawiałem, że były też jakieś takie faktyczne doniesienia, znaczy faktyczne informacje o prawdziwym
MI6, że swego czasu wpadło w kłopoty finansowe takie, że myśleli tam nad zamknięciem i w ogóle coś tam się takiego działo. No właśnie z powodów braku kasy. I tak sobie myślę, czy to James Bond tutaj nie pomógł jakoś. Przecież on jest taki drogi nam. I też w ogóle drogi, no. Ludzie, te jego samochody, słynny Aston Martin, nie? Z karabinami maszynowymi, samozmieniającą się tablicą, z sonarem ukrytym. Potem w ogóle dostał kamuflaż, chyba już w tych Bondach z Brosnanem, że stawał się niewidzialny. No to strasznie, to nie są tanie rzeczy, no. Zegarek Omega. Luksusowy zegarek Omega. No, marka zegarków Omega się pojawia przez całą serię właśnie. Raz była chyba zastąpiona przez Seiko. Taki zegarek to chyba jest japoński, tak? Który miał telewizorek wbudowany, można było TVP sobie oglądać. Niesamowita rzecz. Właśnie, gadżety, no nie byłoby Bonda bez gadżetów, prawda? I co tutaj mamy? Może przy okazji zmienię podkład na jakiś inny. My name is Bond. James Bond. Właśnie i Sean Connery ponoć też nie pasował w ogóle jako Bond. Mówili, to jakiś Szkot szepleniączy, w ogóle jakiś taki, bo on też nie jest za wysoki, ten Connery chyba. I tak nie pasował, no po prostu na Bonda. Chyba w tamtych czasach widzieli go bardziej właśnie jako takiego Alfreda z wąsikiem trochę. No, myślę, że pojęcie przystojniaka się zmieniało dosyć mocno. Furiat tutaj chyba w jakąś furię wpadł i zaraził się paranoją chyba jakąś, bo tutaj coś pisze, że jakiemuś szarlatanowi tu płacą. Ludzie, też nie macie się czym zajmować. No dobra, co z tymi gadżetami? Dzisiaj niektóre z nich budzą uśmiech politowania trochę już, trącą mocno myszką. No, ale tak sobie przypominałem ostatnio, jak reagowałem na Bondy te pierwsze i pamiętam, że nawet kask ze śmigiełkiem, kask helikopterek, dzięki któremu Bond latał, mnie nie śmieszył, czy strój aligatora, że sobie płynie aligator, a to Bond jest w środku, to ty czy mnie śmieszył? Chyba też nie. No, jako dzieciak to w ogóle inaczej patrzymy na takie rzeczy, ale też zmieniły się czasy. Gadżety w sumie się pojawiają dopiero w drugim filmie Pozdrowienia z Rosji z Seanem Connerym. W pierwszym filmie serii, czyli Dr. No, który tutaj też ciekawostka, w Japonii przetłumaczono najpierw jako nie chcę doktora. Żadnego doktora. I takie plakaty były, nie? Dopiero potem się skapnięto, że to o co innego chodzi. No i pierwszym takim gadżetem była specjalna aktówka, która kryła w sobie zabójczy arsenał. Były tam noże do rzucania, karabin snajperski. Jeśli się tą aktówkę otworzyło nieprawidłowo, to wypuszczała ona gaz łzawiący. Co ciekawe, była to autentyczna marka aktówek, takich, które można kupić właśnie w wersji cywilnej i takiej specjalnej dla agentów, dla wojskowych. I tutaj widać wyraźnie, w ogóle jak się przeglądnie te Bondy, że Bond to zawsze był trochę taki market, trochę taki wybieg modowy, trochę taki, no taka reklama, jedna wielka reklama. Myślę, że to są takie początki bardziej prężnego product placementu, zważywszy na to, że pierwsze Bondy, ten Dr. No z Connerym, to są lata 60., no to
nie wydaje mi się, żeby w tych latach product placement był już tak bardzo rozpowszechniony, nie? Skoro to są jakieś tam początki kina kolorowego, czy jakoś tak. Więc na pewno Bond tutaj wniósł właśnie taką komercję trochę. No ale nigdy ta komercja nie przeszkadzała, prawda? Bo to było zrobione zawsze po prostu z fantazją, tak? Mieliśmy jakiś zegarek, autentyczny zegarek Omega. W nowych Bondach nadal jest to Omega, ale zmieniają się modele na nowsze. Nowy Bond z Craigiem nosi Omega Planet Ocean, chyba tak się nazywał ten zegarek. Ale były to zawsze, ale ten zegarek miał na przykład laser wbudowany, nie? Albo coś. I ludziom się podobały te gadżety, nigdy nie odbierali tego, że ktoś nachalnie wciska taki zwykły zegarek, no bo to jest zegarek laserowy, tak? Więc jakoś to lepiej działało chyba na psychikę, że nie wypominaliśmy tego naszemu agentowi, że nam coś tam próbuje opchnąć przy okazji, nie? Mamy złoty pistolet, też taki, no często się mówi o właśnie Człowiek ze złotym pistoletem, to był jeden z tytułów właśnie Jamesa Bonda, jeden z tytułów właśnie konkretnego filmu Człowiek ze złotym pistoletem i to nie jest gadżet Bonda, to jest gadżet przeciwnika Bonda, płatnego mordercy, który też trochę się różnił tam podobno od książkowego pierwowzoru. W książce był to morderca działający na zlecenie Fidela Castro. W ogóle Bondy zawsze były trochę w klimacie zimnej wojny, nie? Kiedy ta zimna wojna między USA a Rosją się skończyła, tak oficjalnie przynajmniej, no teraz ponoć to wraca. To się czuło to w tych filmach, nie? Ruski to był zawsze taki jakiś cieć malinowy, albo jakiś taki Frankenstein głupkowaty, nie? Albo jakiś typ z podciemnej gwiazdy, no nigdy nie był to nikt taki normalny, nie? Tylko jakiś albo bandzior, albo oprych inny. I to też jest jakiś właśnie bułgarski, czy jakiś, no ten wschód, nie? Wschód widziany oczami Amerykanów i Anglików. No właśnie, nie wiem jak z tą zimną wojną między Wielką Brytanią a na przykład Rosją, chyba też jakaś tam była, nie? Może ktoś tu się orientuje w tych geopolitycznych sprawach lepiej, zimnowojennych konkretnie. No i ten złoty pistolet to była ciekawa rzecz, bo on się składał z kilku elementów, z papierośnicy, która stawała się po złożeniu pistoletu magazynkiem, z zapalniczki, która stawała się też elementem tego pistoletu, z długopisa, który zrobił za lufę, no po prostu płatny morderca miał taki specjalny pistolet, który chyba łatwo mu było przewieźć te wszystkie elementy osobno, które nie przypominały pistoletu i łączył to właśnie w złoty pistolet, który wystrzeliwał

coś komuś powiedział, coś, kurde, i od razu tak na noże. Nienawidzę cię. Kłócą się, nie wiem, chyba te wybuchy na słońcu jednak tak działają na wszystkich. A ja jednak promuję już od dłuższego czasu jakiś taki bondowski spokój i opanowanie. Kurczę, pomyślcie sobie, najfajniejsi bohaterowie są opanowani w 100%. Bond, Ip Man, kurczę, no Jan Paweł II. Jan Paweł II na pewno nie dawał w mordę od razu, tylko pierw mówił tam, opamiętaj się, głupku ty. Dopiero potem, a nie, że od razu. Więc bądźcie opanowani, tacy jak ci najfajniejsi bohaterowie. Co mamy dalej tutaj? Rakietowy plecak. To jest z kolei gadżet z czwartego filmu o Bondzie, Operacja Piorun. Nadal Sean Connery. I ciekawostka, bo ja w ogóle nie wiedziałem, że rakietowe plecaki, i to takie, słuchajcie, działające, normalnie na których można latać, istniały już w latach 80. Co prawda można było tym przelecieć na paliwie w tym plecaku tylko od 30 do 60 sekund. Tu znalazłem różne informacje. 30 lub 60 sekund lotu maksymalnie, ale widziałem na różnych tam otwarciach, często pokazywano właśnie jakiegoś gostka, co przelatywał w tym plecaku na wielkim otwarciu. Normalnie działa, żadnej uprzęży. Widziałem takie plecaki, które pozwalały latać nad wodą na specjalnej uprzęży, tak? Widziałem jakieś takie pseudo plecaki rakietowe, które też coś tam miały, jakieś ograniczenia, a to jest normalny rakietowy plecak, ludzie, który ubieracie, wciskacie i lecicie. I nazywał się on dokładnie Bell Rocket Belt. Bell jak dzwon, Rocket Belt. Możecie sobie poszukać, jak kogoś interesują takie gadżety. I no, ten plecak pojawił się też na przykład w filmie Lost in Space, ten autentyczny. Ten bondowski przypominał bardzo ten rakietowy plecak autentyczny. I no, tylko oczywiście Bond mógł przelecieć nim trochę dłużej niż 30 sekund. No ale fajny gadżet, chciałbym sobie polatać na takim plecaku, to niesamowita sprawa. Bałbym się trochę wsiąść chyba na lotnię. Kiedyś miałem okazję nawet po prostu złapać za lotnię i pofrunąć, nie? Znacie, to dziwna sprawa, bo to było na wycieczce szkolnej, byłem jeszcze dzieciakiem i to jest też ciekawe, że w tamtych czasach tak nie dygotali o nas strasznie i rodzice, i nauczyciele, nie? Że zaraz się zabije, pokaleczy, sąd, ludzie, nie, nic nie wolno, siadaj tu, krawculku, siadaj. A dawniej, kurczę, miałem okazję i to ja się bałem, nie? Tak pluję sobie w brodę, mogłem wsiąść i polecieć tą lotnią. Ale tak sobie myślałem, kurde, jakiś wiatr mnie zaraz majtnie, spadnę na ziemię kilkaset metrów, a to normalnie góra, słuchajcie, inni tam wsiadali na tą lotnię i fruwali sobie bez żadnego przygotowania normalnie. To jest... Nie, dzisiaj mi się... Nawet mi się to w głowie nie mieści, chociaż tam... Tutaj piszecie, że niedługo będą takie plecaki, kesze do latania. Adwokat pisze. Kapitan ma taki plecak. No może ma. No coś kapitan mówił właśnie, że technologia kesze może ułatwić latanie także. No, ja wcale nie jestem takim sceptykiem, bo jak dotąd to tak nie za dużo, w sumie chyba w ogóle nie widziałem takiego ani jednego głosu, który by powiedział, sprawdziłem, nie działa. Tylko są różni tacy teoretycy, nie? Którzy teoretyzują, jak smakuje naleśnik. Moim zdaniem naleśnik to tak trochę smakuje jak śledź w połączeniu z tym i to nie jest to dobre. Spróbuj, zrób i potem mów. No. Nie ma co gdybać. No, fajnie by było, jakby w końcu ludzie dostali do rąk jakąś super technologię, którą łatwo zrobić w domu przy pomocy wiertarki albo i nawet bez. Kawałka druta, szklanej kulki, chyba też używa się czasami, tak? Do zrobienia MacGrawa chyba, tak? Dobra, ja tam się nie znam się, jestem lajkonikiem zupełnym, ale no przyglądam się i patrzę, co to tam się stanie z tym kesze. Co mamy dalej za gadżety? Aha, no pozdrawiam serdecznie kapitana i oczywiście jestem pewien, że na to, co teraz powiedziałem, się obrazi na mnie, tak samo jak Michał. Takie czasy, wszyscy się obrażają na wszystkich. Co mamy dalej? Telefony, no właśnie, bondowskie telefony.
kiedyś

tych klasycznych Bondach wielkie wrażenie robił stareńki już dzisiaj Ericsson JB 988 JB988, no, Ericsson. Telefon, który nigdy nie wszedł właściwie do masowej produkcji, jakoś tak wyszło tych modeli trochę, to jest też charakterystyczne dla Bonda. Wyszły też specjalne Astony Martiny, które też wyszło tylko 10 sztuk właśnie i tylko do filmu z Bondem, tak? Po prostu no, ci bogaci, różni producenci różnych wyrafinowanych, ekskluzywnych, może tu pasuje słowo, urządzeń czy pojazdów, no dla nich pojawienie się w Bondzie to jest takie przedsięwzięcie, że potrafią w to zaangażować duże środki i wysłać na przykład producentom 10 samochodów. I to był dziwny telefon, bo wyprzedzał swój czas mocno. W czasach, kiedy mieliśmy jeszcze te takie telefony przypominające te najprostsze Nokie takie, nie? Z klawiaturką i monochromatycznym ekranikiem. To był telefon, który miał duży ekran, rozkładał się i miał kamerę. No coś takiego, wiecie, taki high-techowy gadżet, który dzisiaj można by uznać co najwyżej za takie... za taką tandetę, najgorszą chińską dzisiaj, no bo to był plastikowy, taki srebrny, wiecie, plastik, który pewnie trzeszczał jeszcze w rękach Bonda. No dzisiaj to wygląda jak najtańszy szmelc po prostu kupiony dla pięciolatka na AliExpress, nie? Za $10. To też fajnie pokazuje, jak zmieniły się czasy. Kiedyś coś po prostu budziło w nas westchnienia, jakieś niesamowite emocje. A dzisiaj to totalny szmelc, nie? Dzisiaj Bond używa Sony Xperia T, płaskiego, czarnego, oczywiście małego telefoniku, który ma ekran na całą swoją powierzchnię i jest dotykowy. I tak się dzisiaj zastanawiałem, jakie wrażenie zrobiłby na nas wtedy taki telefon jak Sony Xperia, nie? Ja pamiętam jeszcze to uczucie, na przykład jak patrzę w jakiegoś starego Bajtka, to było takie czasopismo pierwsze komputerowe w Polsce, i widzę tam coś przypominającego Windowsa 3.1, tego jeszcze, te pierwsze Windowsy, nie? Wszystko takie wielkie, ale gdzieś w jednym oknie można odbierać telewizję, sygnał telewizyjny. To była jakaś taka karta wideo, jedna z pierwszych. I to robiło takie wrażenie, mimo tych pikseli, mimo że to było nie na cały ekran, tylko w okienku. No coś takiego, jak macie dzisiaj na YouTubie, tak? Że oglądacie sobie filmy na komputerze. To ja wtedy się wpatrywałem w to, jakbym zobaczył jakiegoś po prostu technologię z Marsa, nie? Albo nowy gadżet Bonda. Takie to wrażenie robiło i gęba rozdziawiona, no. Myślę, że to jest, trochę się tutaj zasapałem gadając i to jest dobry moment, żeby zrobić jakiś przerywnik muzyczny. Jako, że przeszliśmy, muszę się teraz oduczyć chyba mówienia my, tak mi się coś wydaje, to ja przeszedłem na radio zwykłe, no przeszliśmy jeszcze razem z Claude'em przecież na radio i można dzięki temu puszczać różne przerywniki muzyczne i się tu nie stresować, że YouTube wykasuje. Więc co by tu puścić? No może słynny utworek Tiny Turner, Golden Eye, utwór z filmu o tym samym tytule właśnie.

A Golden Eye to była nazwa rezydencji Jana Fleminga. On w ogóle się dużo inspirował właśnie, brał jakieś imię i nazwisko od znanej osoby. Ten Golden Eye to właśnie to rezydencja jego. Było więcej takich nawiązań u Fleminga.

Bondach często w tych piosenkach, które są jednocześnie w czołówce, właśnie, które są jakimś tam głównym motywem filmu, obok znanej wszystkim melodii bondowskiej, no to zawsze, zauważcie, pojawia się tam nazwa danego właśnie odcinka, znaczy danego filmu z Bondem. Golden Eye, właśnie śpiewa Tina Turner, albo Skyfall, coś tam, Skyfall, no też właśnie to samo, nie? Zawsze musi, może takie przykazanie od producenta, dobra, piosenka jakakolwiek, tylko ma być tam tytuł filmu. I minimum 6 razy. Dopiero 4. 5, ale to się nie liczy, bo to było za... No, teraz jest 6. Jeszcze raz. No, już nie ma. No, ale wystarczy. Tytuł filmu pojawił się wielokrotnie w piosence. Golden Eye, Tina Turner. No właśnie. Może niech to leci. Najbardziej chyba klasyczny utworek bondowski. Oglądałem dzisiaj, jak cała orkiestra symfoniczna gra ten utwór właśnie. Cała chmara ludzi w ogóle. No ale jesteśmy przy gadżetach. A jak jesteśmy przy gadżetach, to może wspomnę o sklepie. Gdyby ktoś chciał sobie kupić, to jest cały taki sklep, w którym są tylko bondowskie rzeczy. Adres www.bondpix, pisane razem.com, łamane przez shop, sklep po angielsku. I tam macie rzeczy poniżej $10, książki, to znaczy komiksy z Bondem też się ukazywały, książki, filmy, no takie tańsze rzeczy, ale też rzeczy ekskluzywne, jak repliki właśnie te słynnego telefonu Ericsson JB988. A Sony Xperia oczywiście też tak na współczesną modłę, jak już wcisnęli ten telefon Bondowi do łapy, to ukazywały się oczywiście specjalne edycje Sony Xperia James Bond Edition, gdzie mieliśmy wgrane defaultowo utworki z Bonda i tam tapety i coś tam jeszcze. I pewnie było duże pudełko jeszcze z figurką Bonda. Na pewno można kupić też figurki z Craigiem. Oglądałem sobie też niedawno retro plakaty właśnie takie z Bondem, świetne były, jestem w ogóle wielkim miłośnikiem klasycznych plakatów, takich jeszcze właśnie przypominających bardziej wycinanki, takich jak wektory dzisiejsze, ale takie nie tak czyste i sterylne jak te wektory. W ogóle no wtedy się właśnie wydobywa kwintesencję z jakiegoś filmu, czy przedstawia się jakiś pomysł. Także właśnie mamy sedno uchwycone. No i widać właśnie po tych gadżetach bondowskich, jak zmienia się świat. Mamy słynny właśnie laserowy zegarek, chyba taki jeden z kanonicznych gadżetów Bonda. Jest to oczywiście zegarek Omega, jak już mówiłem, on towarzyszy Bondowi najczęściej. W klasycznych Bondach Żyj i pozwól umrzeć mamy też Omegę, ale to był zegarek magnetyczny z niewiarygodnie silnym magnesem. Też ciekawy temat dla osób z jakąś tam żyłką konstruktora, czy znających się trochę na technice. Można się zastanowić, które z gadżetów są na przykład do wykonania, a które nie, których się absolutnie nie dałoby zrobić. No, wyszło, że plecak rakietowy... O dziwo tak, chociaż no, kłopotliwe jest paliwo. Ale to co, nie można jakiegoś lepszego paliwa, wzbogaconego specjalnie tam nalać czy coś? Ale zawsze chyba jakąś tutaj ścianą, która nas zawsze odgradza od tych jakichś ciekawych wynalazków, gadżetów, jest po prostu cena, nie? Nie możemy mieć wszyscy plecaków rakietowych, no bo to jest bardzo drogie w produkowaniu i paliwo drogie, wszystko. I byśmy się też pozabijali, nie wolno ludziom pozwolić, bo se nie poradzą, nie wolno im broni dawać, nic nie wolno im dawać, bo się popsują. A już Polacy to popsują wszystko, już znacie kawał o
jak diabeł, Polak i Niemiec dostali po kulce i Polak dostał dwie kulki, jedną zgubił, drugą zepsuł. Nieważne, no. Ja nie jestem akurat zwolennikiem tego stereotypu, że Polak to psuł i wręcz przeciwnie. Dlaczego takie szkodliwe stereotypy są? Przecież właśnie Polacy słyną z tego, że są z konstruktorami takimi, którzy potrafią wszystko naprawić. To czemu zaraz nas tu tak szkalują? Kto za tym stoi? Żydostwo cholerne jakieś tu szkaluje polskość. No właśnie wspomniany zegarek Seiko, marka Seiko też się pojawia, zegarek z budowanym telewizorkiem. No nawet dzisiaj to jest fajny gadżet, nie? Tylko żeby nie tylko TVP tam leciało, albo jakiś Polshit, tylko, czy tam inny TVN, tylko internet żeby był. To jest też ciekawe, bo w jednym z zegarków, też Omega, Bond miał fax. To było ciekawe, bo zegarek nie był podłączony żadnym kablem telefonicznym nigdzie, to musiało być Wi-Fi. W tamtych czasach, już widzicie. To jest też ciekawe, no bo internet pierw używało to wojsko, nie? I my nie wiedzieliśmy w ogóle, że coś takiego jak internet, no ale też ci, którzy tak mówią, że już wtedy ten internet był, to nie był ten internet przecież, nie? To była sama usługa, tak jakby, czy protokoły te podstawowe. Nie było www przecież na początkach internetu, to powstało później, nie? HTML-a nie było. Co to za internet był? Bez YouTube'a, bez wyszukiwarek, bez HTML-a, bez poczty, bez niczego, nie? To fajny internet był wojskowy. Pewnie trzeba było, pewnie działał tylko jeden program, który przesyłał po prostu informacje i backupował je na różnych serwerach tam pośredniczących, bo to było tak zrobione, że internet miał wytrzymać atak nuklearny. To była technologia pomyślana właśnie w tym kierunku, że jak zostaną zniszczone jakieś ważne centra przechowujące informacje, to te informacje gdzieś tam rozproszone będą, nie? I tak to wygląda. No i właśnie to, ten zegarek z telewizorkiem to są lata, to jest rok 1999 i sprawdziłem, jak wtedy wyglądał internet. No raczkował, początki Google'a, nie było YouTube'a, powstał dopiero w 2005. A w Bondach jakoś tam się pojawiają te wideofony właśnie wczesne jakieś. No zawsze to te filmy charakteryzowały się tym, że były topowe jakieś urządzenia, najmodniejsze garnitury, najnowocześniejsze zegarki, prawda, samochody. No właściwie te lata 99 to są początki komercyjnego takiego internetu w Polsce trochę. Chociaż dokładnie nie pamiętam, jak to już było, no ale modemy jeszcze takie wdzwaniane chyba były. 020, 21, 22. No właśnie, ten fax z zegarkiem. W ogóle było ciekawe, bo ten zegarek wytłaczał od razu te litery na tasiemce. To niesamowite, tam fabryka w środku w tym zegarku była. No, to jest chyba główny taki zarzut do bondowskich gadżetów, że są zbyt fantastyczne i... No, kiedyś chyba, no, wiadomo, że miniaturyzacja się mocno posunęła, ale i tak gadżety Bonda są zwykle zbyt mocno jakoś tak zminiaturyzowane, nie? Jak ten plecak. No, plecak może nie jest tu przykładem dobrym, ale dobrym przykładem jest oddycharka. Coś, co dzisiaj płetwonurkowie nazywają oddycharką, jest to urządzenie, które pozwala zatrzymać wydech nurka i odzyskać z tego wydechu niewykorzystany tlen i go zmagazynować, nie? No i takie urządzenia są naprawdę. Płetwonurkowie nazywają to właśnie oddycharką. Bond oczywiście używał takiego gadżetu, który czasami oglądamy jeszcze na innych filmach. Wkładamy do gęby po prostu, nie? Taką coś takiego, taki gadżet i on nam pozwala oddychać pod wodą, mimo że nie ma żadnej butli, nic. No, prawdziwa oddycharka, która właśnie robi to samo, co bondowski gadżet, który był właśnie tak opisany, że odzyskiwał ten niewykorzystywany tlen, no to istnieje naprawdę, tylko że to jest cały taki plecak, który się zakłada. Plecak z rurą, prawda? Wszystko wielkie.
podwodny samochód pojawiał się w Bondach z Rogerem Moorem. Roger Moore w ogóle chyba się spodobał w roli takiej właśnie takiego agenta, no bo grał też świętego, nie? Saint, święty z Rogerem Moorem. Fajny serial. Podwodny samochód z Bondem. W ogóle też wyścig armatniej kuli. Też fajna komedia o właśnie takim nietypowym wyścigu. I tam się pojawia też taki typowo bondowski samochód, który jest... który prowadzi dwóch jegomościów i jednym z nich jest Jackie Chan, który też bierze udział ze swym towarzyszem w wyścigu i mają właśnie taki samochód, który potrafi pływać pod wodą, coś tam wystrzeliwać. Typowy bondowski samochód. Można powiedzieć, że to właśnie Bond wprowadził coś takiego jak ten bondowski, jak samochód agenta, tak? Samochód, niesamowity samochód agenta. Jak mówiłem, ten Aston Martin, który jest takim najbardziej właśnie kanonicznym bondowskim samochodem, w nowych Bondach z Craigiem też się pojawia, ale to jest inny model zupełnie tego Astona Martina, chociaż przypomina ten właśnie klasyczny, ale to jest też, i to jest też prototyp, który nie... Znaczy nie też, bo te wcześniejsze Astony Martiny miały chociaż jakąś tam homologację, tak? Można było nimi jeździć po drogach. A te właśnie najnowsze samochody Bonda to się produkuje tylko jedną sztukę na przykład i to jest samochód, który w ogóle nie ma żadnych uprawnień, żeby jeździć po ulicach. Jak Bonda zatrzyma pan dzielnicowy, to mu tak pokaże, że się nie pozbiera Bond w ogóle. No właśnie, mamy podwodny samochód. Szkoda, że nie podwodny samolot. To jest coś, co konstruował dziadek Jacek z rodziny Poszeprzyńskich w kiblu. Wieczorami, choć jest chory i oczy go bolą, konstruuje w ubikacji podwodny samolot. No właśnie, tu mamy podwodny samochód. Coś trochę może mniej absurdalnego niż podwodny samolot. No ale to też taka właśnie mocno bondowska rzecz. Mamy też spersonalizowaną broń. Trochę śmieszna rzecz, bo przecież jak złapią takiego agenta, takiego właśnie Bonda i znajdą u niego pistolet, który ma dziwne światełka na rękojeści i się uaktywnia tylko w ręku Bonda, to wiadomo, że to jest agent specjalny i to taki bardzo specjalny. Było coś takiego jak agent specjalnej troski. O, a adwokat tutaj pyta się o pana samochodzika, który właśnie no też może się kojarzyć trochę z takim Bondem, samochód bondowski. Kto wie, kto to pisał? Szklarski? Nie pamiętam. Ten pan samochodzik to mógł być inspirowany właśnie Bondem trochę, nie? Taki polski James Bond z harcerzami, tylko że z harcerzami się... Bo też pan samochodzik był przedstawiany jako taki tajemniczy gość trochę, nie? Taki ekscentryk, tajemniczy trochę. No ale samochód typowo bondowski. A Zenon pyta o gry bondowskie. Też będzie o grach. Co my tu mamy jeszcze? No tak można podsumować, że tak jak mówiłem, jeden wielki market, reklama i promocja, tak, w tych filmach bondowskich, ale jakoś nas to nie drażni, bo zawsze te gadżety są po prostu, no ciekawi nas, co tym razem wyciągnie Bond. Czy na przykład zabójczy parasol. Też się gdzieś tam pojawia w takich bardziej humorystycznych urywkach. No Q, czyli wynalazca, taki siwy, starszy pan, który potem został w nowszych Bondach zastąpiony młodym geekiem. Zawsze konstruował dla Bonda różne niesamowite rzeczy, także śmieszne właśnie, do których teraz przechodzę. Papieros z wyrzutnią rakiet, to jest taki jeden z tych gadżetów, z których właśnie się śmiejemy trochę, podśmiewamy. No to odpalasz sobie takiego papierosa, spoglądasz w kierunku wroga i z papierosa ci rakieta wystrzeliwuje, no, w tego wroga i go rozwala na kawałki. I wtedy można, oczywiście Bond ma okazję, żeby rzucić zabawnym tekstem, jak to ma w zwyczaju, powiedzieć na przykład, a mówiłem, że palenie szkodzi. Nie, czekajcie, to trzeba odpowiednio zrobić. A mówiłem, że palenie szkodzi. I dopiero wtedy się zaczyna czołówka, prawda, właściwa. Bond zabił z wybuchowego papierosa swojego wroga, zaczyna się czołówka.
No właśnie, zawsze jest akcja, potem chyba trochę tak wzorem tego patentu na sukces, słynnego patentu Hitchcocka, tak, że trzeba zacząć trzęsieniem ziemi. Taki jest trochę Casino Royale, taki jest Skyfall. Klasyczne Bondy też były trochę właśnie w takim stylu, że najpierw pokazywano jakąś spektakularną akcję Bonda, potem się klimat, potem się tempo na chwilę uspokajało, oglądaliśmy sobie czołóweczkę, no i potem już tak spokojnie, spokojnie, potem znowu dynamika wzrasta, potem znowu spokojnie, dynamika wzrasta. Taka przyplatanka, nie? I to się dobrze sprawdza zawsze. No mamy wspomniany kostium krokodyla w Octopussy, ośmiorniczka. To no dzisiaj to już budzi zażenowanie, nie? Że i raczej to wygląda jak taki pastisz, jak tajny agent się przebiera za aligatora i sobie płynie, nie? Co mamy za gadżety? No właśnie, tak więc... O, to jest dobre. Słuchajcie, sztuczny śpiący Meksykanin. I tu mi się przypomina od razu sztuczna Rumunka z pyta.pl, którą wystawili, żeby żebrała, taka nadmuchiwana. Okazało się, notabene, że całkiem nieźle zarobili. W parę godzin tam 70 zł, czy jakoś tak. Coś koło tego, tam kilkadziesiąt złotych, dwie godziny chyba. No i tu mamy... sztuczny śpiący Meksykanin. Przypomina, tak patrzycie się, ja tu sobie taki Rodrigo, czy tam Fernando śpi, głowa zakryta sombrero, kocyk, prawda? A nagle to się wszystko tak rozsuwa i karabiny maszynowe strzelające. To też takie gadżety bondowskie były. Sztuczny śpiący Meksykanin. James, czy wziąłeś sztucznego śpiącego rozkładanego Meksykanina? Ale jak to schować wszystko, co tak... składa w takie małe pudełeczko. No to jest, to chyba żadnego z widzów by to specjalnie nie zdziwiło. Mamy wspomniany właśnie hełm ze sztuczną kaczką, z którego zrywali twórcy Epic Rap Battles of History. Kiedy się pojawia Sean Connery, to ma sztuczną kaczkę na hełmie. I zarzuca temu właśnie nowemu Bondowi Craigowskiemu, żeby nie nadużywał słowa oryginalny. Co mamy tu jeszcze z gadżetów? No, to tak z grubsza. Tych gadżetów jest masa. Na YouTubie możecie znaleźć filmy, w których jest przegląd tych gadżetów. I dopiero wtedy widać, jak ważnym elementem to są właśnie te bondowskie gadżety. Czyli... sam charakter Bonda, jego opanowanie, dżentelmeństwo, maniery, klasa i tak dalej, piękne kobiety, gadżety, pościgi, bijatyki. No, główna linia scenariuszowa, można powiedzieć, czyli jakiś tam główny motyw, który pojawia się w filmach, zwykle sprowadza się do tego, że jakaś organizacja, czy to właśnie Spectre, czy jakaś inna, czy jakiś szalony naukowiec chce przejąć władzę nad światem. Tak było początkowo. Na dzisiejsze standardy to jest trochę, raczej właśnie znowu nam pachnie pastiszem i parodią, i więc intryga się troszeczkę gmatwa, robi się bardziej polityczna, pojawiają się aktualne tematy typu terroryści, tak? Czy to są... Chociaż też jak oglądałem słynną scenę ze strzelaniny w Terminatorze w pierwszej części, strzelanina na posterunku policji, to kiedy Terminator atakuje ten posterunek i rozlegają się pierwsze strzały, to wszyscy krzyczą, to terroryści chyba, terrorysta. Posądzać Terminatora od terroryzm, no. Jak mówiłem, od Casino Royale, które, no, to była właśnie pierwsza powieść o Bondzie, książkowa. Film to dopiero był... W ogóle no, nawet nie pamiętam, czy Casino Royale się doczekało ekranizacji w tym głównym kanonie bondowskim, bo mówiłem, że był film nieoficjalny właśnie z Bondem, Casino Royale. No, ale w każdym razie była to pierwsza książka i jest to pierwszy ten z nowych Bondów grany właśnie przez Craiga.
bardzo dobry, jest chyba najlepszy. Skyfall też jest wysoko oceniany. Spectre różnie. A Quantum Solace to się chyba czyta, dzisiaj nawet sprawdzałem, bo to też takie słowo, które ciężko przeczytać. Szczególnie mi, no to... To nie pamiętam już, jakie opinie były, ale ogólnie mi się podoba ta nowa kwadrologia, można to nazwać, nie jest to trylogia, kwadrologia. Przypomina mi trochę to, co Nolan zrobił z Batmanem, czyli pokazanie tak bardziej na chłodno, nie? I na mrocznie, i bardziej realistycznie po prostu. I to jest świetny patent na reboot, bo... No nie wiem, jeśli miałbym oglądać Bonda współczesnego, to albo musiałby być to mocno stylizowany film na te dawne klimaty, no a wtedy wyszedłby nam Austin Powers, nie? Agent specjalnej troski. Więc chyba to było jedyne wyjście, zrobić to bardziej na poważnie. No i Bond ma dzięki temu też, myślę, bardziej pogłębiony jakiś rys charakterologiczny, że tak powiem, no bo ten stary Bond, czy to Moore, czy to Connery, czy to Brosnan, kurczę, to był zawsze taki po prostu, no, piękniś, który się trochę uśmiechał, czasem komuś w mordę dał. Nie było tam jakoś pokazanych jego rozterek. To w ogóle nie pasowało do postaci Bonda, nie? On nie mógł być kimś, kto sobie nie radzi. On zawsze sobie radził. I może to było fajne i takie lekkie... Quantum of Solace podpowiada tutaj Kunrad. Pierwszy przeczytałem Quantum of Soltis. To można by taką polską parodię zrobić. No, mamy oczywiście polskiego agenta 07, zgłoś się. I no tutaj ciekawe, czy to jakieś nawiązanie, że to taki... Prawie 007. No, też być może nie wiesz, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, że te dwa zera przed siódemką oznaczają licencję na zabijanie. Oznaczają to, że właśnie agent specjalny, nasz tajny agent, nie mylić z agentem nieruchomości, może zabijać bezkarnie. No, on tam traci w którymś odcinku serii, Bond traci tą licencję na zabijanie. On tam odchodzi, powraca, zaszywa się w ciemności. Chodzi trochę swoimi drogami, na pewno. Jeśli... no i to tyle chyba. Ciekawostki bondowskie mam tutaj jeszcze. Na przykład jeśli chodzi o Doktora No, czyli pierwszy film z Connerym, z Bondem, zgłosiło się aż 1000 kandydatów i co ciekawe, jeden naprawdę się nazywał James Bond, więc to chyba jest, nie jest takie rzadkie imię i nazwisko. No imię James to wiadomo, nie? A Bond to też chyba dość popularny Bond. Sam Ian Fleming chciał, żeby Christopher Lee, który jest kuzynem Fleminga ponoć, zagrał właśnie Bonda. No, pewnie jakbyśmy oglądali tego Christophera Lee przez ileś tam filmów jako w tej roli, to byśmy się przyzwyczaili i potem taki Connery by nam się wydał zupełnie niebondowski, nie? Z tymi krzaczastymi brwiami, taki mały, jakiś pękaty. Ten akcent taki, to nie pasuje. No, ale właśnie chyba nie jestem osamotniony w tym, że mi ten Lee pasuje bardziej na zakapiora, bo pojawił się w 9. filmie o Bondzie, Człowiek ze złotym pistoletem. W Bonda wciela się tam Roger Moore, a Christopher Lee gra płatnego zabójcy. Płatnego zabójcę, przepraszam. I ma za zadanie wyeliminować Bonda, co jak wiadomo jest zadaniem skazanym na porażkę już z góry. Bo Bonda się nie da zabić. No, chociaż ten współczesny, nowy Bond staje się oczywiście też taki bardziej śmiertelny, mniej komiksowy. Jak mówiłem, dla mnie Bond był postacią komiksową, ale przestał być.
komiksową w takim ogólnym znaczeniu, bo no tak się czasami mówi na bohaterów takich, którzy są właśnie kuloodporni, przerysowani, mówi się, że są komiksowi. No a kto się trochę zna na komiksie, to wie, że jest wiele komiksów, które są tak samo poważne i ambitne, jak najbardziej poważne i ambitne filmy mogą być. A ciekawe, że nie widziałem nawet komiksów o Bondzie, ale przypuszczam, że to jest na poziomie takim jak gry komputerowe bondowskie, czyli poziom średni, nie wykraczający poza to, co robią inni producenci filmowi, którzy się starają wydać przy okazji grę. Czyli no, dobrze tu pasuje właśnie takie powiedzenie, że się to robi przy okazji, się wydaje grę. No, są też świetne adaptacje growe filmów, na przykład King Kong był świetny na konsolę Xbox, pamiętam, grałem, bardzo, bardzo świetnie zrobiona gra. No, w ogóle film na początku przygody Jamesa Bonda budziły ponoć kontrowersje, na przykład no, to były filmy dosyć śmiałe. Dzisiaj się możemy z tego trochę podśmiewywać i nam się może to kojarzyć z jakimś dziaduniem, co tam pani Helence się Halka podwinęła i on już jest taki cały jak burak czerwony. No bo dzisiaj oglądamy na portalach codziennie gołe pośladki, stopy kobiece, cycki wystające, sutki, zbliżenie sutka. Jak dbać o sutka? News numer jeden na jakimś tam Onecie, nie? Znamy to wszystko, wiemy, że widzimy wyraźnie, że się czasy zmieniły. A wtedy w latach 60., 70. Bondy były uważane za bardzo takie śmiałe filmy. No, tam były kobiety, z którymi on się kochał, było dużo nagości. I na przykład Watykan wydał specjalne oświadczenie, w którym wyraził swoją dezaprobatę dla niemoralnego wydźwięku filmu. I grzmieli katabasowie ze swoich stolców. No i to zawsze tak było, nie? Watykan zawsze potępiał wszystko, co trochę bardziej śmiałe, trochę mniej takie wydawałoby się, no coś, co po prostu jest, wywołuje kontrowersje, to Watykan zawsze, no Harry Potter też, nie? Jak kogoś interesuje temat, to polecam odcinek Lucifer Causa, gdzie ze Skałą śmiejemy się z zespołów zakazanych przez Kościół katolicki. Fajny odcinek, sobie tam podśpiewujemy sporo. To jeden z ostatnich odcinków, chyba ostatni, w którym, który ze Skałą razem robiliśmy. Potem był odcinek z Szymonem, z Konradem, tutaj, którzy jakoś tam nie pałają chyba wielką do siebie sympatią ze względu na różnicę poglądów. I się pojawili obaj i każdy się wypowiedział. Widzicie, jaka magia radia. No więc, jak mówiłem też o ciekawostce takiej, że w Japonii początkowo źle przetłumaczyli tytuł Dr. No i było nie chcemy doktora. James Bond, nie chcemy doktora. James Bond nie chce do doktora. A jeśli mowa o grach o Bondzie, no to z tych nowszych to na pewno Quantum of Solace. Kurczę, tu mi muszę znowu na podpowiedź od Konrada. Już zapomniałem, jak się poprawnie... Jest. Quantum of Solace. Tak, właśnie gra wydana przy okazji filmu. Strzelanka. Na trailerach tak trochę buńczucznie ją tam opisywano jako najlepszą grę o Bondzie w ogóle. Zaraz, słuchajcie, ja się w ogóle nie przestawiłem na tego, na Skype'a radiowego, nocnego radia, zapomniałem w ogóle. Dlatego być może niektórzy już dzwonili i się nie dodzwonili, no to dajcie mi sekundę.

0: To nie dlatego, że nie odbieram, po prostu zapomniałem się tu przełączyć. Sorry. No i to jest taka strzelanka z widokiem za pleców trzeciej osoby. Third person perspective, tak? Czyli oglądamy dupę bohatera, jego plecy i widzimy, jak on biegnie. I... No, tutaj mam zapytanie na priwa o bana jakiegoś. Słuchajcie, ja nie przydzielam banów. Czat jest zrobiony tak, że sam kogoś banuje, jak ktoś za dużo pisze i trzeba chwilę wtedy sobie odsapnąć. Nie potrafię tego zmienić, będzie zmieniany czat, więc nie panikujcie. I przypominam, to nie ja rozdaję bany. No i mamy tą strzelankę Quantum of Solace. I ona jest taka średnia właśnie, typowy taki średniak, trochę też obniżone wymagania sprzętowe były, czyli trochę bardziej kanciaste to wszystko było, niż mogłoby być, żeby to szło u każdego, tak? No, z tego co widziałem, to chyba jest to gorsze od tych nawet gier Harry Potter i takich bardziej właśnie mniej, no taka budżetowa trochę gra, nie oszukujmy się. Ale było trochę zagadek, trochę skradania, no i oczywiście Daniel Craig jako bohater. W polskiej wersji Bondowi użyczył głosu Andrzej Zieliński. Sprawdzałem się, jak on brzmi. Wiecie co, no, kojarzy się z jakimś... Ci polscy dubbingowcy, jak słyszę w grach, to zawsze mi się kojarzy z jakąś reklamą proszku do prania, czy... No pamiętam, że ten sam człowiek, który podkładał głos za Wolverina z X-Menów, tego wiecie, z pazurami, no to reklamował też Vegetę, no i dziwnie się czuję, jak pierw mi ktoś mówi, pycha, ziarenka rozkoszy, twoje podniebienie je pokocha, a potem tym samym głosem mi mówi, dawaj koleś, chodź no tu, ci zaraz pokażę. No to straszne to jest wtedy. Cała magia po prostu ginie wtedy. Więc nie lubię polskiego dubbingu. Najczęściej mnie trochę odstrasza. No chyba, że pojawiają się takie gwiazdy jak Jarosław Boberek, czy jacyś inni, co bardziej zdolni, oryginalni, to wtedy lubię posłuchać. Gra jest z 2009 roku, więc już trochę leciwa. No biorąc pod uwagę, że to 2009, to nawet się tak nie zestarzała strasznie. Ale ja pamiętam starsze gry z Bondem. Spy Who Loved Me, Szpieg, który mnie kochał, to jest gra amigowa, w której samochodzikiem się jechało, dosyć trudna. Samochodzik się czasami zmieniał tam w motorówkę, motorówką się też pruło. No, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś potrafił skończyć całą tę grę po prostu na tych życiach bez żadnej nieśmiertelności. To jest po prostu niemożliwe. Niewykonalne. W ogóle kiedyś się robiło tak gry, że na dobrą sprawę to połowy z nich się nie dało przejść bez tak zwanego trainera, jak to się mówiło. Albo bez kodu na nieśmiertelność. Po prostu były tak trudne, że trzeba by... Pamiętam, kiedyś się uparłem i chciałem jedną taką grę na taki stary, bardzo nietypowy komputer, mało znany trochę, Master Compact, BBC Acorn. BBC Micro to była taka marka, angielskie komputery 8-bitowe. Miałem tam taką grę Citadel i kurczę, grałem w nią z 2 lata, słuchajcie. Chciałem ją całą przejść, a to było tak trudne. Się uparłem i w ogóle gdzieś tam pisałem, czy jest jakiś kod na nieśmiertelność. W końcu nie przeszedłem. Dopiero po latach, niedawno sobie znalazłem na YouTubie, jak ktoś przechodzi całą tą grę. Ale chyba na nieśmiertelności, bo tam widziałem, że coś go... Dziwnie nic go nie ruszało. Jakoś dziwnie to było. No i Spy Who Loved Me było całkiem niezłe. Można sobie uruchomić na emulatorze Amigi na przykład i pograć. Był też Golden Eye. To było takie połączenie strzelanki z jazdą samochodem. Jeszcze trudniejsza była chyba ta gra. Strasznie mnie frustrowała. Najlepszą chyba z bondowskich gier, jakie wyszły, był Golden Eye, ale wydany na konsolę Nintendo 64. I nie grałem co prawda w to, ale widziałem, że gra jest bardzo wysoko oceniana, bardzo dobrze się sprzedała, spodobała się. No to była jedna z tych gier, dla których się kupuje po prostu konsolę Nintendo 64-bitową, która w końcu jakoś tam zdechła trochę, chyba głównie w Japonii ta konsola się dobrze sprzedawała, na świecie się jakoś tak nie przyjęła. No zresztą w Europie czy w USA chyba zawsze woleli Playa, nie? Albo Xboxa, szczególnie tego drugiego w USA. Nintendo było specyficzną bardzo konsolą. No i właśnie jednymi z lepszych gier na tą platformę było Mario 64 i wspomniany GoldenEye. Całkiem niezły first perspective shooter. Jak na możliwości konsoli naprawdę fajnie zrobiony i miał jakieś takie unikalne, pamiętam, elementy, które były cenione. I co ciekawe, nad grą pracowała ekipa, z której większość osób nie miała żadnego doświadczenia w tworzeniu gier. To ciekawe też, nie? Zrobili świetną grę, chociaż się w ogóle nie mieli żadnych doświadczeń. No, może kogoś to podbuduje, kogoś, kto się słabo zna na tworzeniu gier, a chciałby robić. To sobie znaleźć kogoś, kto ma doświadczenie, a wy możecie się uczyć. Może to tak jest, że taki świeży twórca, to on właśnie wnosi, tak jak w tym przysłowiu, nie? Że nie dało się czegoś zrobić do czasu, aż przyszedł człowiek, co nie wiedział, że tego się nie da zrobić. I tak samo jest ze świeżym umysłem twórcy. Przychodzi taki lamer, co się w ogóle nie zna na tworzeniu gier i mówi, a jakby tu zrobić, że można sobie wejść po drabinie i nie trzeba coś tam, co standardem jest, nie? A wszyscy się dziwią pierw, mówią, no jak to tak sobie wejść po drabinie, po prostu wciskając tam nie to, tylko to, ale zaraz, to jest całkiem niezłe i całkiem świeże i bardzo oryginalne i praktyczne i dobrze się będzie sterować, faktycznie. I kto, wiecie, świeży umysł, nie? I tak chyba było trochę właśnie z Quantum of Solace na Nintendo 64. A teraz jeszcze parę słów o prawdziwych Bondach, bo miałem też wspomnieć. Słuchajcie, Jerzy Sosnowski, znalazłem taką postać, nie znałem jej wcześniej, a druga postać to Krystyna Skarbek, o której kiedyś na pewno musiałem wspominać, bo jakoś tam się fascynowałem przez chwilkę tą postacią, kiedyś pamiętam, i chyba opowiadałem, to była kobieta właśnie, która miała takie bondowskie mocno cechy. Zresztą Jerzy Sosnowski też, no ponoć to był przystojniak, po pierwsze, bohater wielki, bo aż 4-krotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Miał też w sobie coś takiego arystokratycznego w sumie chyba, no bo wyścigi konne, lotnictwo, nie? Takie hobby, no wiecie, wyścigi konne to raczej stereotypowo się uważa tak za takie hobby ludzi zamożnych bardziej, nie? Stawianie na zakładach i tak dalej. W roku 1926 został polskim szpiegiem w Berlinie. I w Niemczech odgrywał rolę niechętnego Józefowi Piłsudskiego, zamożnego barona polskiego pochodzenia, Rittera von Nalecza. Ale to jest też właśnie takie bondowskie trochę, nie? Że odgrywał arystokratę, że potrafił odegrać tego arystokratę, barona zamożnego, więc no musiał coś w sobie mieć też w sobie z tych cech i musiał w tych... W tym kierunku jakoś trochę też iść, nie? Wiecie, o co mi chodzi, że ktoś, kto jest zupełnie z innej bajki, jeśli by był to jakiś prosty chłopak na przykład, to on by nie odegrał arystokraty, nie potrafiłby swoją erudycją nikogo zadziwić, nie potrafiłby snuć takich tematów, jakie snują arystokraci, nie? Tylko zaraz by inni arystokraci zauważyli, że jest to jakieś ciało obce w ich towarzystwie. A Jerzy Sosnowski potrafił. No i miał też i forsę miał, bo dzięki kasie zwerbował, miał kasę do dyspozycji oczywiście, nie wiadomo czy od kogo, znaczy od przełożonych swoich, nie? Ale no też trochę tak jak Bond, ta kasa się go trzymała, tak? Że nie miał problemów, no to nie jest bohater, który ma kiedykolwiek problem z kasą, który szuka drobnych, tylko po prostu wszystko ma zawsze, nie? Co mu trzeba i ma wszystko najlepszej jakości. No i tutaj Sosnowski też werbował za pieniądze agentki i zwerbował ich kilkadziesiąt aż. z których większość z tych agentek była jego kochankami dodatkowo. Kolejny taki bondowski element, nie? Dostarczył polskiemu wywiadowi, jak tu czytam, informacji o niemieckiej broni, współpracy Niemców z ZSRR oraz plan wojny z Polską. I ponoć był tak dobry, że był aż podejrzewany przez zwierzchników, że jest podwójnym agentem pracującym dla Abwehry. No, liczne romanse doprowadziły go do zguby, bo kobitki doniosły na niego zazdrości. Coś tam poszło, wiecie. I w ogóle ten motyw taki romantyczny pojawia się też u Krystyny Skarbek, która została zasztyletowana przez adoratora, nie dość jakiegoś tam, którego oświadczyny odrzuciła. Tragiczna śmierć. No ale taka bardzo w stylu właśnie agenta lub agentki, nie? Została pośmiertnie odznaczona przez króla Jerzego orderem Imperium Brytyjskiego i medalem świętego Jerzego, a przez Francuzów krzyżem wojennym. Była to no, niesamowita kobieta, bo miała i urodę wielką, i inteligencję, i znała języki obce. I podobnie jak prawdziwy Bond, potrafiła zawsze zachować zimną krew. W Londynie nazywali ją ulubioną agentką Churchilla. No bo właśnie wybuchła wojna, to Skarbek przedostała się do Londynu, gdzie zaciągnęła się do SOE, agencji powołanej do dywersji na niemieckich tyłach. Przyjęła pseudonim Christine Granville. W 1944 roku w okupowanej Francji uratowała 3 brytyjskich agentów. A w czasie powstania warszawskiego bezskutecznie składała prośby o przerzut do Polski. Tak tu czytam. Po zakończeniu wojny brytyjski wywiad nie widział dla niej miejsca w swoich szeregach. Skarbek zarabiała na życie pracując jako pokojówka, telefonistka, sprzedawczyni i stewardessa na statkach pasażerskich. Smutne, nie? Że często wspaniałych ludzi się nie docenia po tym, jak już zrobią swoje, nie? Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść. No i tak to wygląda, niestety. A ponoć była to wybitna agentka. Krystyna Skarbek, Jerzy Sosnowski, dwójka agentów polskiego pochodzenia, o których można mówić z dumą. Myślę, że kiedyś zrobię jakąś szerszą audycję, gdzie może opiszę życiorysy tych postaci, może innych poszukam bohaterów, bo fajnie jest to powiedzieć czasami o prawdziwych bohaterach, nie tylko o tych fikcyjnych. Zresztą może o tych prawdziwych się nawet będzie ciekawiej słuchało i no bo to wszystko się działo naprawdę, nie? A tutaj o czym możemy sobie pogadać? Że James Bond z rakietowego papierosa zabił doktora jakiegoś, doktorka, który chciał opanować świat, ale Bond go zestrzelił z papierosa rakietowego. No właśnie, albo go dźgnął butem z nożem. Też taki gadżet się pojawiał właśnie, but z wysuwanym nożem. A jak zdaliśmy podeszwę, to jeszcze radiotelefon tam był w środku. Takie to śmieszne gadżety, a właśnie te postacie prawdziwe jakoś zaczynają mnie bardziej fascynować. Chętnie sobie poczytam właśnie o Skarbek i o Sosnowskim. Kiedyś czytałem, oni niesamowite przygody mieli, słuchajcie, musieli zmylać tropy, gdzieś tam się bili, uciekali, pościgi, to wszystko się naprawdę działo, jaka to niesamowita praca, nie? Być takim agentem. W ogóle ciekawe, jak się zostaje tajnym agentem. Trzeba być chyba naprawdę się wyróżniać strasznie i być, no, pierwsza klasa. Bo żeby zostać agentem nieruchomości, no to prosto, nie? Albo agentem ubezpieczeniowym na przykład, to też prosto. W ogóle to właściwie powinno się mówić szpieg, nie? Szpieg. Tajny agent to właściwie szpieg. Szpieg, to, chociaż szpieg to jest takie chyba nieoficjalna nazwa tego zawodu, szpieg, nie? Szpieg, tajny agent. No dobra, słuchajcie, może jeszcze ktoś z was zadzwoni. Ja już w sumie wyczerpałem trochę temat. No, tu przeleciałem przez tutaj większość tego, co chciałem powiedzieć. No i możecie zadzwonić, powiedzieć, co wam tam leży na sercu. No ale... mam tu prośbę od Michała, żebym napisał na czacie, że on nie może odpisać, bo automatycznie nasz czat, jak mówiłem, banuje. Więc przekazuję, dobrze, przekazuję, nie będę już tam klepał na klawiszach. Czatownicy pewnie słyszą, więc... A Furiat pisze, że ostatni odcinek Nocnego Marka był świetny dla niego. Ja nie wiem, co tam świetnego było, no po prostu opisałem sytuację, jaka jest w radio i to nie wiem, co tam takiego świetnego. Nie jest to zbyt świetna sytuacja, to co się dzieje. No dobra, słuchajcie, jak nie ma telefonów, jestem w stanie to zrozumieć, bo no to nie ma o czym gadać, nie, za bardzo. Przedstawiłem wam trochę ciekawostek bondowskich, swoją jakąś tam opinię. No można się jeszcze zastanowić, jak się różnią od siebie te stare i nowe Bondy. Mi się podobają i jedne, i drugie, ale na pewno postrzegam te filmy jako zupełnie różne, różne produkcje. Pierwsze Bondy były zawsze filmami lekkimi, można nawet by je nazwać filmami familijnymi, bo to są filmy, które można faktycznie oglądać z całą rodziną i spodoba się wujkowi, Włodkowi i cioci Jadzi, i młodszym, i starszym. To jest bardzo uniwersalny film, trochę jak może Powrót do przyszłości albo Kevin sam w domu, nie? Że każdy sobie obejrzy. W sumie mało spotkałem w życiu osób, które powiedziały, że nie podoba im się Bond. W ogóle nauczyłem się też trochę poznawać ludzi po tym, czy im się jakieś filmy podobają. Na przykład kolega oszust, o którym kiedyś wspominałem, przez którego mam kłopoty, już kiedyś mnie zastanowiło, że jak można mówić, że Gwiezdne Wojny to jest jakiś gówniany film i że oglądał tylko kawałek i nie podobało mu się. Już wtedy mogłem rozpoznać, że coś z tym człowiekiem jest nie tak. No, człowiek, który mówi, że Gwiezdne Wojny to gówno. Cześć tam.
1: No jak nie ma o czym gadać, jak najbardziej jest o czym gadać. Nie wiem, nie, od początku dzisiaj nie słucham, bo byłem w podróży, ale mam takie pytanie. Czy pamiętacie, znaczy ty pamiętasz, albo tutaj słuchacze pamiętają, jaki był pierwszy Bond, który był w kinach w Polsce?
0: No ja wiem tylko, że pierwszy Bond to filmowy to Dr. No, ale który był pierwszy w kinach, to nie wiem w Polsce.
1: No ja o ile pamiętam, bo byłem na tym, podejrzewam, że byłem na tym pierwszym, chyba coś było w latach 60. może jeszcze. Natomiast 80. to był któryś rok i pierwszym takim Bondem, który pamiętam do kina trafił, to był Moonraker, ten z Rogerem Moore'em, kosmiczny taki odcinek, gdzie tam wokół orbity sobie latają, tak zwany szczęka. Występował taki bardzo duży aktor, który chyba był, zdaje się, wrestlingowcem, z tego co pamiętam. I to był pierwszy Bond, który się pojawił. A na że tak powiem, wzorze Bonda został oparty prawdopodobnie tytuł naszego Bonda, czyli 07 Zgłoś się. Tak mi się wydaje, bo to bardzo dziwnie ze sobą gra akurat. Nie wiem, czy ty tak uważasz.
0: No, no tak, właśnie wspominałem o naszym Sławku, tak? Chyba nasz 07 się nazywa Sławek. I
1: Borewicz, tak. Kapitan Borewicz.
0: Sławek Borewicz, tak. No i ale tu popatrz też, Borewicz, nazwisko też na B, nie?
1: Tak jak, jest, a jak poza Bond. Tym my w tej chwili mamy kontynuację tego, to się nazywa chyba Detektywi, czy coś takiego na Polsacie albo na TVN-ie to leciało. Widziałem ostatnio i dalej on gra tym razem kogoś innego, to znaczy gra detektywa prywatnego, natomiast dalej jest taka postać bardzo zbliżona do tej właśnie z tego starego 07 Zgłoś się. Ma ekipę tym razem nie policyjną, a ekipę taką typowo śledczą, taką prywatną. I bardzo podobne są te takie różne akcje, które są pokazywane. Bardzo to przypomina tego starego Borewicza właśnie. Także podejrzewam, że dalej jadą na tym starym pomyśle za komuny, tak?
0: Ciekawe, czy pojawia się tam oryginalny Bronisław Cieślak, twórca roli Borewicza, jako taki podstarzały Borewicz?
1: Znaczy, on jest głównym detektywem tej detektywistycznej.

0: detektywem, jak on się nazywał, ojejku, wyleciał mi z głowy. Miał sprawy sądowe, taki nasz znany podobnież agent dla komuny.
1: Nasz znany detektyw? No tak, to tak, Rutkowski?
0: O, czy? Właśnie, tak. O Rutkowskiego mi chodziło. I to jest takie połączenie. To jest takie właśnie połączenie. Oczywiście to są, w przeciwieństwie do Rutkowskiego, to są całkowicie fabularyzowane odcinki. Natomiast podobnież są oparte na faktach. No ja ze dwa odcinki obejrzałem tego. To już nie jest taka pasja, jak kiedyś 07 zgłosił, bo na tym film się czekało. Nie wiem, czy pamiętasz, ale tak. Ja pamiętam jeszcze za dziecka, to była naprawdę sensacja. Tak samo jak kiedyś były teatr telewizji Kobra, która się nazywał. Tak? To był taki teatr telewizji ze smaczkiem takim kryminalnym, no takim coś a la Agatha Christie, coś w tym rodzaju. Także to była naprawdę to był przebój i to była właśnie taka polska no, na naszą miarę szyta wersja Bonda. Zresztą powiem szczerze, że do dzisiaj to się dobrze ogląda.
1: Nieźle.
0: Ja nawet bym porównywał to Bond kontra, tak jak robiłeś, Bandy kontra Kiepscy. To tutaj jest, to jest lepszy odpowiednik Bonda, mi się wydaje, bo Kiepscy to jest taki kiepski odpowiednik. Natomiast rzeczywiście, jak czasami gdzieś trafię na jakimś TVP Kultura czy czymś takim, odcinek to nieraz cały obejrzę, bo rzeczywiście je się fajnie naprawdę oglądało.
1: No tak, bo nasz Bondowicz, można powiedzieć, no to on też działał incognito, tak? Był po prostu tajniakiem, był gliniarzem, ale tajniakiem, no nie chodził w mundurze, nie? Więc też można powiedzieć, że tajniak taki. Było trochę też strzelanin, akcji. Pamiętam w pierwszym odcinku była taka chyba najbardziej spektakularna akcja, gdzie wzięto do nagrywania autentyczną ekipę ateków, to znaczy tych antyterrorystów, nie? Po prostu. I oni tam wykopywali okna z samochodu, to było fajnie przygotowane. No, to był chyba pierwszy taki, jeden z pierwszych polskich seriali, w których faktycznie ktoś komuś od czasu do czasu dał w mordę, strzelał się, nie? Chociaż nie było tego tak za dużo. I to mi trochę właśnie przeszkadzało, że ten Borewicz był trochę przegadany. I to jeszcze te teksty w stylu tam, obywatelu, no podejdźcie tu, nie? Macie pozwolenie na pływanie kajakiem? Ale okazywało się, że Borewicz nie jest takim aż służbistą i że on jakoś tam jedną nogą jest w tym PRL-u, ale ten jego luz, bo on był przedstawiany jako taki luzak, nie? Który też... I chyba to, co łączyło go z Bondem, to właśnie upodobanie do kobitek, że kobieciarza
0: tak, w tej ekipie była właśnie taka coś a la Manny Penny. Taka jedna dziewczyna tam była w tej ekipie, z którą on tam sobie tak niby romansował. Że to było tam takiej płaszczyźnie, takiej mrugnięcia oczkiem, nie? Natomiast był też taki motyw właśnie wprowadzony, bardzo podobny do tego bondowskiego. Ja pamiętam taki jeden odcinek właśnie z takich lepszych, moim zdaniem, który utkwił mi w pamięci, gdzie wykorzystano właśnie motyw, nawet taki motyw Amerykanina, który przyjeżdża tutaj do Polski zemścić się tam na jakiejś mafii tutaj, która mu kiedyś do piekła, czy on jest uchodźcą z Polski, tak? I to Franceski grał tą postać właśnie.
1: Pamiętam.
0: I film, odcinek się kończy tym, że on po prostu się razem z tym mafiozą zabija samolotem, bo oni są niby uciec przez morze tam do Szwecji czy coś takiego i on po prostu kieruje samolot. No, zaspoilerowałem, ale to tak stary film, że pewnie każdy oglądał.
1: Ale to taka typowa rzecz właśnie dla komunistycznych rządów, że zawsze coś podpatrzą na Zachodzie i chcą mieć takie samo, tylko swoje, nie?
0: Tak.
1: Chcemy mieć też, co, my gorsi? My też będziemy mieli Coca-Colę swoją. Tu zaraz orężatki nasypiemy, damy to malin. I też takiego Bonda chcieliśmy mieć też swojego, tylko... Właśnie, to zawsze takie wychodzi czerstwe trochę, no, można tutaj powiedzieć, że każdy ma takiego Bonda, na jakiego go stać, nie?
0: No dzisiaj prawdopodobnie, gdybyśmy mieli taką wersję zrobić, znaczy u nas pewnie by obsadzili albo Pazurę, albo Lindę w tej roli, tak mi się wydaje. Natomiast nie wiem, który z tych aktorów to by się na przykład najbardziej podobał w roli Bonda.
1: Nie wiem, może Dorociński by mi się spodobał.
0: Tak, ale ja mówię o tych, którzy grali wersję oryginalną w tych filmach amerykańskich, który według ciebie był taki najbardziej bondowski z tych.
1: Najbardziej bondowski?
0: Tak.
1: To jest dobre pytanie, kurczę. No, nie wiem, chyba jakoś tak odruchowo wymienię Shona Connery'ego jako tego najbardziej klasycznego Bonda i pierwszego, nie? No to on chyba będzie najbardziej bondowski. Ale Moore też był spoko, bo on z kolei był... Connery'ego się określa jako tego, który miał największy czar i urok osobisty, a z kolei Moore był najbardziej elegancki, tak? I taki dystyngowany.
0: Znaczy on bardziej na Anglika pasował rzeczywiście. Znaczy no niby ten,

0: Sean Connery to jest chyba Szkot, jeżeli dobrze pamiętam, tak, z pochodzenia. Także on w zasadzie jest blisko tutaj wysp. No ale na przykład mi bardzo pasował, a to z innego względu, pasował mi bardzo, znaczy tych dwóch też bym wybrał jako pierwszych. Natomiast kto tam jeszcze był? Timothy Dalton był?
1: Dalton, Brosnan,
0: o właśnie, Craig. Brosnana. To właśnie Brosnana najbardziej. Oby mi pasowało, ponieważ on kiedyś grał taki bardzo długi serial, który był jak gdyby jego takim początkiem kariery właśnie osoby, która gra takiego detektywa. To był Remington Steele, nie wiem czy pamiętasz, to tak. Może mało znany u nas serial. On grał z taką aktorką Stephanie Zimbalist i oni byli takim właśnie zespołem prywatnych detektywów, którzy tam różne sprawy rozwiązywali. To była taka właśnie komedia bardziej, bo dużo tam takich motywów było właśnie komediowych, ale to był naprawdę świetny serial. Pamiętam, że jego wtedy jeszcze, kiedy był emitowany na takiej telewizji, Polonia chyba, coś takiego, Polonia 1, o. Ja wtedy oglądałem, on zresztą był nadawany tak śmiesznie, bo dubbing był włoski i dopiero było tłumaczenie polskie, także naprawdę mile ten serial wspominam, bo on był naprawdę fajny. To był też taki bardzo bondowski, ale mówię, z lekkim takim uśmieszkiem było wszystko traktowane. Nie?
1: No, jako Bond wystąpił też raz George Lazenby.
0: Czy tam tutaj, odcinek był, tak.
1: To było w Tajnej Służbie Jej Królewskiej Mości. On się tylko raz pojawił jako Bond. No ale nie widzę tu zbyt wielkiego dorobku filmowego, bo zagrał tego Bonda, potem grał w Uniwersalnym Żołnierzu i trzech filmach jeszcze innych tylko.
0: To ciekawe,
1: ale w
0: tym,
1: serialach.
0: Z tym występem tego aktora, który właśnie raz wystąpił, taka jest ciekawa anegdotka, bo ja kiedyś oglądałem, zrobiłem sobie takie posiedzenie oglądania wszystkich Bondów po kolei. Od najstarszego, czy tak jak wtedy miałem wiedzę z jakiejś gazety, bo jeszcze internetu nie było. Na koniec tak wideo pożyczałem sobie i taka dziwna sprawa, że właśnie był z Seanem Connery seria, a potem się Connery niby skończył, zaczął się właśnie, raz był z nim odcinek, po czym następny odcinek Bonda był znowu z Seanem Connery, ale co ciekawe, jako jedyny Bond nie miał takiej czołówki typowo bondowskiej. Znaczy miał taką czołówkę no, zupełnie niepasującą do tego, bo wiesz o co mi chodzi, takie jakieś tam fruwające panie są zazwyczaj, jakieś obrysy tych kobiet, to jest taki standard czołówki bondowskiej. Natomiast ten jeden nie miał z Seanem Connery, coś takiego dziwnego nastąpiło w tym.
1: Czyli to by wychodziło, że to były diamenty są wieczne, bo to jest ten po George'u Lazenby. No i właśnie, no jak można Bonda zrobić bez tej czołówki charakterystycznej, o której też mówiłem, bo mi się strasznie podobają te animacje zawsze.
0: No one
1: są
0: pamiętam,
1: po prostu fajnie zrobione, to jest
0: oglądałem,
1: naprawdę
0: mówię,
1: porządne
0: to jest Bond?
1: Rzemiosło.
0: Mówię, co to jest Bond? Kurczę, co ja pożyczyłem z tej wypożyczalni, a potem dopiero zobaczyłem rzeczywiście 007. Ale czołówka była zupełnie inna, jako jedyny po prostu akcja była normalnie tam jakaś pokazana, jako agent gdzieś tam z kimś tam się strzela i napisy w trakcie tego, zupełnie inaczej wykonana robota. Być może reżyser po prostu był inny, może chcieli coś spróbować, może jakąś taką konwencję inną znaleźć od tego, no nie wiem. W każdym razie, no na przykład dzisiejsze Bondy to mi w ogóle już nie pasują z tym aktorem, który jest aktualnie. One są takie, tamte były takie zrobione no troszeczkę takiego, jakby to nazwać, może nie humoru, ale takie były takie pewnego
1: luzu.
0: Rodzaju tandety wręcz.
1: No, taki kicz troszeczkę, ale też były pokazywane takie bardziej pozytywne miejsca, tak? Jakieś właśnie, jakaś Jamajka, palmy, morze, a te nowe Bondy są bardzo mroczne i akcja się rozgrywa w jakichś obskurnych hotelach często, na ciemnych uliczkach, nie? Już nie pooglądasz sobie tylu pięknych miejsc, chociaż też, no w sumie też są, ale mniej, nie?
0: No niestety, to się zrobiło takie właśnie bardziej poważne, no nie wiem, właśnie z tym, co ty mówisz, takim bardziej mrocznym, pamiętam tą scenę taką, kiedy posadził go na krześle tego Bonda, ten jego przeciwnik, z tym tam w karty grał, nie pamiętam, która to była część, tam go tłukł po przyrodzeniu jakąś liną.
1: No, takie ręcznikiem, masakry. Tak, no to właśnie też zapamiętałem tą scenę jako coś, co mi nie pasowało zupełnie do kanonu, nie? Bo taki Bond upadły, który cierpi, którego torturują, to zupełnie nie pasowało do
0: to już taka wręcz piła, bym powiedział, tak, coś taka scena jak z piły dosłownie z tego filmu. No, po prostu zupełnie niedopasowane rzeczywiście, ale mi się właśnie podobało to, co kiedyś opowiadałeś, to jakieś mówiłeś w którymś odcinku o tej takiej czapeczce ze śmigiełkiem, no to głupie jest, tak, ale miało to taki swój urok pewnego rodzaju.
1: No swój urok na pewno miało też i w takim klimacie było to, w jaki sposób ci główni źli bossowie się rozprawiali z tym Bondem, bo jak wiadomo, żeby się pozbyć takiego Bonda, trzeba zbudować całą jakąś machinę, która będzie stopniowo laser przesuwać na krocze jego i on, żeby mu dać czas, żeby się uwolnił, tak? nie można po prostu strzelić mu w tył głowy, nie? Tylko trzeba zbudować machinę albo jakąś, jakiegoś rekina dać pływającego na dole i powiesić tego Bonda na łańcuchu, no żeby miał okazję użyć swojego laserowego zegarka na przykład, nie?
0: Dokładnie, znaczy ja myślę, że oni jeszcze tak, że Hollywood nakręci ze 2-3 odcinki, oni uśmiercą w końcu tego Bonda. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że albo zrobią jakiś Superman kontra Bond, nie wiem, no teraz mamy Batmana kontra Supermana, także być może jakiś taki, jakiegoś znajdą innego agenta, który był, nie wiem, niech przychodzi mi teraz żaden do głowy w sumie. Z takich znanych, który mógłby się spotkać niby w jednym świecie taki.
1: A, jakby może przejąć, nie? Jakąś tam schedę po Bondzie. No zobaczymy, no wszystko jest... Ja myślę, że on nigdy nie zginie, ale będzie, wiesz, będą go coraz bardziej dręczyć i pokazywać coraz głębiej jego cierpiętniczy rys charakterologiczny może. I albo w końcu zacznie być tak mrocznie i w ogóle, że zacznie spotykać brzydkie kobiety na przykład. I no to jest... takie zepsucie i w ten kierunek był widoczny, kiedy on dostawał od Q nieprzydatne gadżety zupełnie. To była taka trochę drwina i szydera z tych gadżetów bondowskich, bo on dostał takie, wiesz, takie najbardziej zwyczajne, jakieś właśnie spersonalizowaną spluwę i coś tam, jakiś lek na ból głowy, czy coś takie, coś zupełnie nieprzydatnego.
0: Tak, no mi się bardzo właśnie podobały zawsze ten moment, kiedy on tam przychodził do tego Q zawsze po nowe gadżety, to był zawsze najlepszy moment dla mnie w tym filmie, jak oglądałem je tak seryjnie, jak mówię, nie? Co tam wymyślą ciekawego, nie? Jakiś długopis, który strzela, bo on zawsze takiego udawał nie do rajdy, jak gdyby coś tam chce nacisnąć, ale nie naciskaj tego, zobacz, co się stanie, nie? Także to, no ale się też zmienił się Q, także chyba już dwa razy się zmienił, nawet z tego, co pamiętam. To już aktorzy są zupełnie inni. W tej chwili to chyba gra ten z Monty Pythona, jeżeli dobrze pamiętam. Nie jestem pewien już na 100%, bo już ostatnie odcinki to mówię, to się pogubiłem całkiem.
1: No, to też już tak dokładnie tyle tych Bondów jest, nie pamiętam, ale przypomniałem sobie ciekawą teorię spiskową na temat Bondów, bo czasami fani sami wymyślają jakąś historię, która by tłumaczyła pewne rzeczy, które się nie zgadzają, tak wiesz, na siłę trochę. Na zasadzie tej samej była taka teoria, że świat Batmana to tak naprawdę wszystko się temu Bruce'owi Wayne'owi śni, bo on został postrzelony w głowę w tym wypadku, gdzie rodzice jego zginęli i leży cały czas w szpitalu Arkham i te przygody Batmana to są jego takie wizje po prostu, nie? Które on ma i to było ciekawe i podobna jest właśnie z Bondem historia, że fani sobie wymyślili, że 007 to jest kryptonim przyznawany różnym osobom, różnym agentom, dlatego ci Bondowie są tacy różni, nie?
0: No widzisz, wymyśliłem w międzyczasie, kto by mógł być takim superbohaterem, który pokonałby Bonda. Ja bym nakręcił film, taki ostatni, to byłby Mission Impossible Kill Bond.
1: A, dobre, bo te filmy coś łączy też ze sobą. Wygląda na to, jakby Mission Impossible było taką wypasioną, polukrowaną jak się tylko da i produkcją, w którą włożono kupę kasy, ale która od początku miała być w stylu trochę Bonda, nie?
0: Tak. No tutaj mamy jednego z jednej strony amerykańskiego, z drugiej brytyjskiego, dołoży to jakiś Brexit i jakieś zamieszanie związane z tym i mamy film taki właśnie, kto będzie lepszy, Wielka Brytania czy Ameryka ze swoim agentem, także to jest pora do popisu dla scenarzysty.
1: Niezłego crossovera wymyśliłeś, ci powiem. Mission Impossible versus Bond. To dobre, to by się sprzedało, słuchaj, miliardy by zarobiło normalnie.
0: No to nic, piszemy do Hollywood. Pomysł na scenariusz jest. Także dlaczego nie? Ale żałuję naprawdę, że nie ma w polskim właśnie kinie takiego czegoś właśnie, co... No nawet takiego właśnie Bonda, nawet z tego Borewicza. Chociaż czasami te pomysły są odświeżane. Na przykład, co ostatnio oglądałem, czy to już parę lat temu, był ten taki film o pierwszej wojnie światowej, później ojejku, CK Dezerterze, o, to było coś, co było odświeżone, Klos był odświeżony, przecież nie za bardzo mi się podobał, ale był, tak. No to może Borewicze odkurzą i zrobią jakąś jego wersję taką nowszą, właśnie taką bardziej współcześnie, tak, żeby troszkę tych efektów tam zrobić specjalnie, troszkę taki jakiś spisek na jakiś, może superagent polski, który tam walczy, nie wiem, z Rosjanami, Niemcami, Izraelem albo ze Stanami Zjednoczonymi, no w końcu chyba jakichś takich agentów mamy. Nie wiem, jak to teraz wygląda. Czasem mnie to zastanawia, czy w obecnym świecie tej Polsce, w polskiej rzeczywistości jest jakaś agentura polska w niemieckim rządzie, w rosyjskim, czy tam powiedzmy, nie wiem, w jakimś innym jeszcze amerykańskim, tak?
1: No na pewno, na pewno. Może coś o tym było w ostatniej teorii chaosu właśnie o agentach, bo pamiętam, że o tym była rozmowa, jeszcze całej nie przesłuchałem. No ale może byłby dobry film właśnie o tych bohaterach, o których opowiadałem wcześniej, o Jerzym Sosnowskim na przykład, albo o Krystynie Skarbek. To by były świetne filmy i miałyby w sobie taki właśnie polski klimat i charakter, bo dla obcokrajowca byłoby pewnie bardzo atrakcyjne obejrzenie sobie przygód takich epickich przygód agentów, którzy żyli naprawdę i filmów, które byłyby o wydarzeniach też, które się wydarzyły, nie? Naprawdę. I to by
0: tak,
1: dobre
0: znaczy,
1: było.
0: Jest jeszcze kilku bohaterów, znaczy bohaterów, to jest kwestia dyskusyjna, tak? Czy to są bohaterowie, czy zdrajcy. Taką kiedyś oglądałem serię właśnie taką, dokument, który był troszeczkę stylizowany na Bonda, bo to były takie opowieści zmieszane jak gdyby z historią lekko fabularyzowaną, ale to były rzeczywiście autentyczne wydarzenia, kiedy jeden z naszych lotników ukradł odrzutowiec, Miga ukradł i wylądował na Bornholmie, zdaje się. I tam opowiadał tą całą historię, opowiadali ci jego przyjaciele, jakie były konsekwencje tego. A druga taka historia, która mi utkwiła z tej serii, bo to cała seria na Discovery była o różnych takich właśnie przypadkach, to był z kolei lotnik, który zajmował się szkoleniem bodaj w jakimś aeroklubie. No i postanowił uciec do Jugosławii, która wtedy no, dawała jak gdyby azyl tym państwom takim typowo komunistycznym i zbudował samolot we własnym pokoju po prostu. Gdzie część tego samolotu wystawała po prostu poza okno, czy tam poza drzwi korytarza, nie wiem dokładnie, no ale w każdym razie mu się też udało. To jest taka seria Wielkie Ucieczki, o, przypomniało mi się. One są dostępne na YouTubie, także polecam, żebyście sobie zobaczyli, bo są naprawdę fajne filmy, to są takie dokumenty właśnie ze wspomnieniami tych autentycznych osób, ale pokazany jest też taki jak gdyby lekka fabuła, lekko nakręcony, sfabularyzowany filmik. Naprawdę fajne materiały są pokazane i polecam, bo to jest taki właśnie ala polski Bond, tylko że mówię, z realnych rzeczywiście zdarzeń. Nie?
1: Na polskiego Bonda to może pasuje Hans Kloss lepiej nawet od Borewicza, nie?
0: No ja pamiętam, że Klossa były wydania... Tak w ogóle to taki polski Marvel, bo były bardzo dużo wydań komiksowych. To było takie pismo w latach 80. Relax się nazywało. No i tam właśnie wszyscy ci bohaterowie, tacy polscy, mieli jakiś swój odpowiednik komiksowy. Między innymi Hermaszewski, to niewiele osób wie o tym, ale Hermaszewski miał też swój komiks. Nazywał się Polak w kosmosie i to było tam w którejś z 80. chyba roku czy 78. wydanie Relaxu. Wow. Pamiętam, bo zbierałem te Relaxy wtedy.
1: Ja też.
0: Nie wszystko czytałem, ale generalnie był też taki komiks właśnie na temat Hermaszewskiego. To się nazywało Polak w kosmosie i być może gdzieś tam na Chomiku, czy gdzieś jeszcze jest to do znalezienia. Kloss miał właśnie swój komiks, no... Co jeszcze z tych takich filmów, no nie przypominam sobie w tej chwili, bo raczej takie typowo komiksowe, typu Torgal się zaczynał właśnie się zaczynała cała opowieść właśnie w tym Relaksie. Także no znalazłoby się tutaj, gdyby tylko ktoś chciał wreszcie zacząć kręcić porządne filmy, bo to nie jest kwestia pieniędzy. Ja naprawdę oglądam tutaj dużo jest tych seriali robionych przez te stacje prywatne niby. Natomiast no to są wszystkie na takiej zasadzie rodzinka.pl, tak. Siódmy sezon. Mówię, że jest siódmy sezon, ja po prostu to oglądam. Ja pootwieram, jak to można oglądać. To jest cały czas ten sam kontekst, ta sama fabuła, te same śmiechy, właściwie nie wiadomo z czego.
1: Ale fajnie,
0: szkoda tych pieniędzy.
1: Fajnie to powiedziałeś. Ja to cały czas oglądam i się dziwię. Jak to można oglądać?
0: No oglądam, ja jestem biernym ćpunem akurat, przyznam. To tutaj są osoby u mnie w domu, które to oglądają. Ja po prostu czasami już nie mogę normalnie, jak tam rodzinka, która ten synie, bo Bonda sobie wyobrażam tak z różnymi gadżetami, ale to jest rodzinka, która ma takie gadżety. Każdy ma iPhone'a, każdy ma iPada, każdy ma Maca i jakoś nikt nie pracuje. Nie? To jest po prostu coś niesamowitego. Także gdyby to, mówię, gdyby taką tą energię, która jest włożona w taki film, na przykład zrobić, no najprościej to by było Fanki Kowala, tak? To jest taka najbardziej znana postać u nas.
1: Też w sumie agent, tak? Można go uznać za agenta, Fanki Kowala, bo on jest kosmicznym detektywem bardziej, ale mamy innego agenta znanego, Jansa. Jans jest agentem, który działa w ogóle na różnych płaszczyznach czasowych przenosi się z przyszłości do przeszłości i jest zajebistym agentem, Jans. I to jest w ogóle komiks, na podstawie którego można by stworzyć genialne polskie science fiction, po prostu, które by zawojowało świat. Bo ten świat jest jednocześnie, ma w sobie coś takiego surowego i zimnego, jak takiego komunistycznego, można powiedzieć, nie? No wtedy to powstawało. Jak i taką niesamowitość rodem z komiksów Mobiusa, nie? Te takie postacie w dziwnych czapach, dziwne światy, dziwne miasta, takie nawet nie futurystyczne, tylko takie odrealnione wszystko, posiadające swój niepowtarzalny klimat. No bo świat Jansa to jest w ogóle przeogromne uniwersum, które przedstawia w ogóle Ziemię, która, co ciekawe, na wstępie, w pierwszym odcinku Jansa czytamy, że Ziemię nawiedził jakiś straszny kataklizm, wielkie zlodowacenie i zostało tylko jedno miasto, którym rządzi rząd światowy. A to jest bardzo stary komiks i wtedy już taka wizja była, nie? Że rządzi rząd światowy.
0: No tak, znaczy ja bym w ogóle widział wznowienie kiedyś Klosa, znaczy nie musi grać oczywiście ten aktor, tak, że on żyje jeszcze? Żyje chyba jeszcze. Nasz Klos, czy już nie? Nawet już nie pamiętam.
1: Się nazywa Mikulski.
0: Mikulski, tak.
1: Chyba
0: tak.
1: Żyje Mikulski.
0: W każdym razie...
1: On się pojawia nawet chyba gościnnie w tym nowym Klosie jakoś.
0: Znaczy on jest, nie no, w nowym Klosie on w ogóle jest Klosem, tak, znaczy jest, to się dzieje już tam w latach 50.
1: Aha, tak, no tak, tak,
0: RD, tak. Także jest, no ale taki właśnie serial byłby bardzo fajny. No nie ma, no brakuje tego naprawdę i takiego Bonda polskiego, to w zasadzie mówię, no jest ten Borewicz w tej wersji, w tej chwili TVN-owej bodaj, to jest detektywi, to się chyba nazywa, no jakoś tak, no coś tam związane z detektywistycznymi sprawami, no ale mówię, no to jest naprawdę niewykorzystany potencjał, bo tutaj po prostu brakuje, no same telenowele, naprawdę takiego Bonda pełnometrażowego, bo o tym w tej chwili myślę, To by naprawdę można było nakręcić z tych naszych postaci, coś znaleźć i właśnie pod taką publikę. No niestety nie mamy tego.
1: Ale z drugiej strony, no chciałbym też, ale z drugiej strony troszeczkę czasami mnie drażni takie myślenie, że my musimy rodem, to jest właśnie takie myślenie perelowskie, że my musimy skopiować tego Bonda i zrobić swojego Bonda, tak? Że musimy swojego mieć tu Bonda i polskiego Rambo musimy mieć i polskiego Michaela Jacksona, a czemu z czymś właśnie własnym zupełnie nie wyjść, nie? Nie zrobić właśnie Funky Kowala albo Jansa i to by było coś nowego, coś niesamowitego, a nie zrobić super wierną kopię tego, co fajne jest, nie? Takie myślenie jak Chińczyk trochę. Zróbmy kopię.
0: Czy u nas w ogóle brakuje jednego gatunku filmowego, to co jest popularne w Stanach? Na przykład Oliver Stone się w tym w pewnym momencie specjalizował typu JFK filmy. U nas nie ma w ogóle filmów, zauważ, political fiction. Pojawiają się owszem filmy takie typu Wałęsa, ale nie ma na przykład filmu fabularnego, gdzie byłoby napisane na początku, że to jest fikcja, gdzie Wałęsa na przykład jest agentem, tak? I co by było wtedy? Takie podejście science fiction tego typu. Tak? W ogóle nie ma takiego, a to jest naprawdę pole do popisu, szczególnie u nas, żeby pokazać taki właśnie scenariusz, jak gdyby, nie? A są tego typu książki. No, ja niedawno kupiłem, znaczy zachowałem się tak, jak należy, to znaczy Onet odradzał, więc ja od razu kupiłem. To była książka, która pokazuje taką właśnie fikcyjną historię naszą najbliższą, czyli zaraz przed II wojną światową, jak to Polacy, znaczy na zdjęciu jest w ogóle Jałta, gdzie jest Piłsudski, który żył dłużej po prostu, jest Piłsudski z tym amerykańskim prezydentem i brytyjskim i oni ustalają traktat pokojowy, bo Polacy się sprzymierzyli z Japończykami, no i wygrali wojnę, tak? 4 dni wojna trwała, wygrali, co się stało, tak? Nie podam teraz tytułu, bo nie pamiętam po prostu. To jest taka właśnie typu historical fiction, coś takiego. Zresztą na internecie, jeżeli dobrze poszukacie, to jest podobny właśnie pokazany filmik, co by się stało, gdyby Polacy wygrali wojnę. Nie wiem, czy to jest dokładnie tak nazwane, ale to jest taki 15-minutowy film, gdzie się naprawdę ktoś postarał, bo nawet parada w Berlinie jest tak zrobiona, że wiszą flagi biało-czerwone. Po prostu są dołożone z CGI odpowiednio. Naprawdę bardzo fajnie zrobione. Jest pokazane jest... No tylko zakończenie jest strasznie, strasznie denerwujące, bo oczywiście Polacy się spotkali się po wojnie w Józefowie i założyli Unię Europejską. To było oczywiste zakończenie.
1: Także... No takie polskie political fiction to w sumie... jak powiedziałeś o filmie o Wałęsie, to można uznać za political fiction w sumie, nie? A Czterej Pancerni to co, to nie political fiction? Też jakieś takie fantazje tam były, nie?
0: No, w Czterej Pancerni właśnie była taka scena, gdzie na samym, w ostatnim, albo przedostatnim odcinku, gdzie na bramie Brandenburskiej wieszają, czyli jeden tam chyba z załogi tego czołgu, Rudy 102, tak, dzielnej załogi, wiesza polską flagę, co było kompletną nieprawdą, bo nigdy takie coś nie miało miejsca. Natomiast no, pokazane to było tak, jakby dokument stworzony. Ludzie wierzyli. Ja pamiętam, że za lat szkolnych wszyscy wierzyli, co nawet na historii się mówiło. Tak, wisiała flaga obok rosyjskiej, radzieckiej flagi, wisiała flaga polska.
1: To jest ciekawe, jak propaganda potrafi tak subtelnie działać, bo każdy niby wierzy, a co, nikt tego nie łyknie, ale to tak stopniowo coś, co jest wizją z filmu, zaczyna być faktem w głowach potem, bo ludziom się zaciera, nie? Czy to było naprawdę, czy na filmie, i zaczynają powtarzać, że coś tam się wydarzyło, a znają to z filmu. Więc to wszystko działa na pewno na korzyść tych, którzy przedstawiają jakieś tam wizje propagandowe.
0: Dobra, to wracając do Bonda, bo to już pisał ktoś, że chce dzwonić, nie zauważyłem, ale w każdym razie ktoś chciał.
1: Furiat dzwonił, jak rozmawiamy,
0: ale... Na tego ten, to jako wyślij ze swojego maila do Hollywood, lepiej znasz angielski, podsuń im incepcję taką, żeby zrobili tego, jak to miało być, Mission Impossible Bond, Kill Bond.
1: Zaraz to napiszę.
0: I swój numer konta.
1: Okay. Dobra, to zaraz się biorę za pisanie. Hi, my name is Krawiec. I wanna make a movie. I have a lot ideas. Give me money. Tak napiszę. Greetings.
0: No, pomysł, nie wiem ile tam biorą za pomysł, ale kiedyś słyszałem, że w Warszawie za dwa słowa biorą 100 tysięcy, więc tutaj to taka tam drobna kwota dla Amerykanów. A to jest najważniejsze, żeby wpaść na pewien pomysł, tak? Także oddaję głos pozostałem, bo tutaj widzę, że się ktoś tutaj gotuje, żeby jednak zadzwonić. Może jeszcze coś ciekawszego o Bondzie będzie w takim razie. I zapraszam na after, jak będziecie mieć siły jeszcze później.
1: Dobra. No to dziękóweczka, trzymaj się, cześć. To był Etam. A w międzyczasie próbował się dodzwonić Furiat. O, jaki szybki, jak Bond. Tutaj cyk, i już jest na antenie. Hello, słyszymy się?
2: O, jaki szybki, jak Bond. Cyk, już jest na antenie.
1: Przede wszystkim wyłączamy radio i słuchamy się w Skype'ie tylko.
2: Bond. Przede wszystkim wyłączamy radio i słuchamy się w Skype'ie tylko. Przede wszystkim wyłączamy radio i słuchamy się w Skype'ie tylko.
1: Ach, furiacie, słuchasz tego radia już 2 lata i nie wiesz, że się wyłącza tam przeglądarkę i się w Skype'ie słucha tylko?
2: Furiacie, słuchasz tego radia już 2 lata i nie wiesz, że się wyłącza tam przeglądarkę i się w Skype'ie słucha tylko? Furiacie, słuchasz tego radia 2 lata i nie wiesz, że się wyłącza tam?
1: No cóż, smutne trochę, jak to się, niektórzy są niewyuczalni po prostu, no. No, w Radio Maryja nawet mówią, no przede wszystkim należy wyłączyć radio, tak? A furia to jak ten taki dziadek, co dzwoni do Radia Maryja. Halo, słuchaj mnie? A co, to ja tam jestem? Co, ja tam mówię coś? Co, 2 razy mnie słychać? To ja zadzwonię, jak ja tam przestanę mówić. No, halo, dzień dobry? No i taka rozmowa jest. Pamiętajcie, dzwonimy do radia, to tam wyłączamy przeglądareczkę, nie? Wszystko, co tam nam gra, czy Winampa, czy coś i dopiero dzwonimy na Skype'a, nocne radio, albo na telefon, którego nie pamiętam, jak zwykle, przez 2 lata się nie nauczyłem, no. Przyganiał kocioł garnkowi, nie? Sam tu krytykuję, a się telefonu nie nauczyłem przez 2 lata. Taki cwany gapa ze mnie. No właśnie, no to by było na tyle, no kurde, strasznie bym tego właśnie agenta Jansa chciał zobaczyć. Niesamowita wizja świata. Wcale by takie drogie efekty specjalne nie były nawet, jak tak sobie myślę. No, Funky Kowal genialny byłby też. A był też jakieś takie, było spotkanie, słuchajcie, Pancernych i Klossa. Można powiedzieć, że to były początki takich właśnie crossoverów, łączenia się uniwersów. Hans Kloss spotyka Pancernych, pewnie za PRL-u to był legendarny odcinek, o którym sobie wszyscy opowiadali. Ty, Kloss spotkał Pancernych. Ja! I co? No i Gustlik zgiął gwoździa ręką i Klos się zsikał aż z wrażenia. No tak, no, pancerni byli właśnie tacy komiksowi. Brakuje mi komiksowych bohaterów, bohaterów, których się kule nie imają właśnie, którzy wyginają gwoździe rękami jak Gustlik, których nigdy nikt nie zastrzeli, bo są za sprytni jak Janek, Kos. No, to byli bohaterowie. Dobra, to by było na tyle. Dzięki, że słuchaliście. Trochę mało osób jak zwykle, ale cóż, jeszcze rozwinę skrzydła i będę popularniejszy od Bonda. No, do zobaczenia się z wami we wtoreczek. Następny odcinek, o czym zrobię spoilera? No, zastanawiam się już, w ogóle przygotowuję się jeszcze do odcinka o filmach więziennych. Chcę go jakoś tak fajnie zrobić, tak sobie wymyśliłem, więc może następny już będzie o więziennych filmach, które też mają swój niepowtarzalny urok i klimat i styl, który lubimy i za co go lubimy, to też można się chwilę zastanowić i podyskutować sobie. Czy, słuchajcie, podobno jest After, będzie lub już jest, na platformie Etama, którą stworzył, ostatnio była przebudowana strona, Etam pisane przez 3e, myplace pisane przez place, nie wiedzieć czemu. No dobra, spróbujmy jeszcze raz Furiata odebrać, może się ogarnął chłopak, halo?
3: No cześć, hej.
1: Ogarnięty jesteś już?
3: Dokładnie tak.
1: No to, no i pięknie.
3: Cudownie, okej. Okay. Cześć, witam was wszystkich ludzi.
1: Witamy, witamy.
3: Ale kurczę, blade, sobie tak właśnie pamiętam a propos tych samych, no, tych wszystkich bondów, tak? Mhm. I powtarzam, mnie się coś tam utrwaliło w pamięci. Nie wiem, który bond, z tym małym karzełkiem, takim malutkim karzełkiem, pamiętasz? Z kośnymi oczami.
1: No był jakiś tam taki mały, coś tam było.
3: Że gdzieś tam go w walizce, gdzieś go wziął na morzu, na oceanie, gdzieś go wrzucił, coś pięknego, kurczę, blade. Naprawdę, ale zobacz, człowieku, jak to się oglądało, jakby był człowiek młody, prawda, miał, załóżmy, nie wiem, 12, 13, 14 lat, coś innego i teraz jest całkowicie, ja teraz patrzę na to, na tych całych bondów z takim wielkim dystansem, z takim czymś, jakie to płytkie jest, jakie to jest niepotrzebne, jakie jest... A tym bardziej, jeśli widzę tego Craiga, no Boże Święty, nie no, przegięcie całkowite.
1: Jak on się pojawiał, to były takie komentarze, że wygląda jak Putin trochę, że coś ma taką, taką właśnie tak jakby jest. Ruską taką mordę bardziej, nie? Taka ruska morda trochę, ale z drugiej strony też z Anglika coś ma, ta taka zimna, chłodna twarz, na której nie widać emocji.
3: Wiesz, jak nie ma tego, właśnie pytanie, jak to nazwać, czy można werbalnie to nazwać, jakoś werbalne, tak samo jak snów w pewnych rzeczach nie można nazwać. Tak samo tego człowieka, no to i zimny, po prostu idzie, no tak bardziej robotyczny, a tamten, no, był ten romantyzm, rozumiesz? Było to, ja ogólnie cenię, no widziałem, nie wiem czy wszystkie, nie wszystkie, ale znamienitą większość tych filmów Jamesa Bonda i moim zdaniem Roger Moore wygrywa, no wiesz, no, oczywiście na początku Sean Connery, jasne.
1: No czyli mamy tu fana Rogera Moore'a. No przyznam, że mi też się podobał jako Bond, bo pasował po prostu do tej roli i był taki najbardziej taki ciepły i pogodny Bond, nie? I taki wyluzowany.
3: Zarazem, wiesz, sumienny, zarazem adekwatny do swoich ról, do swojego podążania, stanowczy. A zarazem łagodny człowiek i miał tą twarz Rogera Moore'a, rozumiesz?
1: No.
3: Poszedł Jura Mura.
1: Taki czaruś, nie? A ten nowy Bond, to w niego tam wciśnięto w sumie wszystko, co się dało, bo on nawet parkour zna i się bije się, wiesz, jak Bruce Lee. Wiesz, parkour odpierdziela jak w 13 dzielnicy. Kurde, z samochodem jeździ jak Kubica. W ogóle jest wszystko naj, nie? A jednocześnie coś w nim właśnie nie gra.
3: Nie, to nie jest to. Nie ma. Wiesz, co powiem? Czy można powiedzieć coś na temat Bonda w taki sam sposób, jak prawda, znasz kobietę i się mówi, jest coś, prawda, jest coś, coś w tym jest, nie? Rozumiesz? Brak słów do określenia tego. I moim zdaniem tak jest podobnie. To jest plastikowe, to jest jakieś hop-siu-la-la technologia. Naprawdę. Jak się nazywa? Jim, Craig? Jak ma imię?
1: Daniel.
3: Daniel Craig. No dokładnie, typowy Putin. Tak jak wrócę, Putinek popieprza po mieście. I może można go, wiesz, również wsadzić w samochód, tam gdzie grali w ciepli.
1: No właśnie.
3: Też tam można go wsadzić i też byłby dobry, chodźmy.
1: Trochę się tak jakby od czasów Matrixa zrobił taki trend, żeby bohaterowie byli jacyś tacy nadludcy, nie? Że skaczą z olbrzymich wysokości, 5 fikołków musi zrobić, w ogóle w powietrzu się jeszcze bije z drugim, nie zważa, że spada, po prostu on się bije w powietrzu jeszcze.
3: Krawcze, ale ty jesteś tego, co słyszałem, to lubisz Marvela i te sprawy.
1: Lubię i nowe Bondy też mi się w sumie spodobały. Wolę te starsze i cenię je za bondowski klimat. Te nowe są dla mnie trochę po prostu odarte z tego, co było w starych Bondach, ale nadal jest to dobry, niesamowicie widowiskowo zrobiony film. Na przykład to, co mi się bardziej podoba w nowych Bondach niż w starych, to kamerzyści, to po prostu praca kamery i reżysera, wiesz? Genialne. W Skyfallu jest na przykład genialne światło, po prostu to, jak tam jest przedstawione wszystko, wiesz, oświetleni bohaterowie neonami samymi pięknie, wiesz,
3: zobacz,
1: po prostu i wiesz, sama praca kamery, układ, po prostu, że widzisz cały czas, po prostu widać, że ktoś się tym zajmował. Wcześniej to było takie, no, kręcenie, po prostu zrobić fajne ujęcie i to wszystko, nie? A tu mamy całą zabawę światłem, kamerzysta myśli, że ma struktury takie, które się układają w pion, to buduje określony klimat i kolorystyka, ale odpowiednia zimna, światło, światło kontrowe, to
3: pięknie,
1: się
3: genialnie,
1: mówi.
3: Genialnie, jasne, mówi świetnie, rozumiem to, chociaż ja obecnie tego nie zauważyłem, ale jeśli mówisz o tym filmie dla słuchaczy, dla plebsu, dla, prawda, ludzi, którzy...
1: Nie mówię to tak dla plebsu.
3: No nie jest to widoczne. No, dla specjalistów albo ludzi, dla ludzi, którzy tym się zajmują, być może jest to ciekawe.
1: Nie tych, tak, którzy się zajmują, tylko dla tych, którzy po prostu zwracają uwagę i podoba im się to, że jest fajnie zrobione światło, ciekawe ujęcia, wiesz. Kamera, słuchaj...
3: Rozumiesz?
1: Słuchaj, można powiedzieć tak, w starych Bondach było wszystko takie bardzo zwyczajne, jeśli chodzi o reżyserię, o pracę kamery, tak. A w tych nowych jest wszystko, po prostu zajmował się tym osobny super specjalista i który po prostu zaczarował dodatkowo tym obrazem jeszcze, nie?
3: Ale po co to wszystko? Po co?
1: No to jest sztuka, nie?
3: No dobra, a wróćmy do tej całej technologii, może nie wróćmy, ale może na tym się zastanówmy, co uważasz o tej całej technologii, czy ona naprawdę człowieka rozwija?
1: To już takie tematy trochę filozoficzne.
3: Nie będziemy wchodzić na te tematy, ale wiesz, jest to, włączam to to wszystko, oczywiście, jasne.
1: Ale co chcesz powiedzieć, że technologia w Bondach tych nowych na przykład jest taka...
3: Nie, bo chciałem zrobić jakąś dygresję, ale nie ma sensu, gdzieś ten temat jaki jest, nie ma sprawy.
1: Wiesz, jakoś tam też ten temat jest ciekawy, no bo w starych Bondach technologia i coś miało trochę inny sens. To było bardziej zaczarowanie widza jakimś nieprawdopodobnym wynalazkiem, a w nowych Bondach mamy skomercjalizowane wszystko tak, że głównie chodzi o zareklamowanie nowego Sony Xperia T, który się niczym nie różni od zwykłego telefonu.
3: W tych starych Bondach ta technologia, którą nam preferowali ludzie w odbiorniku i my ją... To było coś cudownego, coś pięknego, wiesz, wiesz, niby telewizor. Ja pierdykam, naprawdę było coś nierealnego. I teraz sobie stoisz na ulicy i patrz na to, ja pierdykam, jakie to wszystko jest kurwa małostkowe, jakie to wszystko jest głupie, jakie to wszystko było. Ej, niesamowite. Naprawdę
1: no, my się zmieniliśmy chyba, nie? Troszeczkę.
3: Wiesz co, my się cały czas zmieniamy. Cały czas. Wiem, że ty byłeś kiedyś chrystusowy i teraz zostałeś antychrystusowy. No,
1: ja nie jestem antychrystusowy, po prostu nie, mnie inaczej widzę.
3: Dla mnie to jest bardzo dziwne. Jak można tak diametralnie się przekręcić na inną stronę?
1: Mówi się, że tylko świnia nie zmienia poglądów, nie?
3: No więc nie jesteś świnia, no dokładnie.
1: Ciekawe, skąd takie powiedzonko w ogóle? Ktoś zbadał, że świnie nie zmieniają poglądów?
3: albo gadka, że spociłem się jak świnia, tak? Przecież podobno świnie nie podobno. No tak, nie no, wiesz, to wszystko jest takie popierdzielone. Oczywiście, nie no, wiesz, teraz tak sobie dzwonię od czasu do czasu po ludzku. Wiesz, dla mnie temat to jest filozofia i teologia i wszystko. A takie pierdoły, oczywiście lubię sobie posłuchać na temat filmów i czego innego, ale szukam, rozumiesz, szukam. Myślę, że krawiec, człowieku miły, też szukasz. Jeszcze do tej pory nie znalazłeś, bo ja widzę, znaczy widzę, nie widzę, ale słyszę. No, wiem, że jesteś człowiekiem dobrym. Powiedziałem ci już kiedyś tam na afterze, że masz dobre serce.
1: No, to ci nie wiem, skąd masz takie informacje. No, ale dobra, niech ci będzie.
3: Bo wiem, że jesteś.
1: No dobra.
3: Bo wiem, że jesteś. Ale zawsze chcesz żebyś dlatego, żebyś chciał postawić na swoim. Ja! Ego.
1: Nie, po prostu czuję bardzo dużą potrzebę szukania prawdy, nie? Jakiejś i nieulegania...
3: Ale powiem ci, wiesz...
1: Ogólnej jakiejś...
3: Ta cała audycja ostatnia, Nocny Marek, słuchałem sobie ją i na Androidzie, mi się bardzo podobała, kurwa, nie wiem czemu. Być może dlatego, że pierwszy raz słuchałem jej na Androidzie, na komórce, ale życiowo, no, było pięknie. A to wiesz, Klot jest dobry, niech swoje Klot robi, a ty rób swoje i wszystko.
1: No inaczej się tego nie da zrobić. No nie zmuszę Kloda siłą, żeby się przestało na mnie gniewać, tak? I nic się tu za bardzo nie zrobi i no...
3: Jeszcze raz powtarzam, znaczy nie powtarzam może, wiesz, ale mówię dla dobra, słuchacze. Czy Klod jest taki, czy omaki, ale powinien, jeśli... Jest radio, normalnie powinien powiedzieć, odchodzę, nie odchodzę, to robię. Prosta rzecz. A nie gdzieś tam zniknął, już nie mam pojęcia.
1: No tak, też tak myślę, no, że powinien się przynajmniej przyjść i pożegnać, powiedzieć coś, a nie tak jak jakiś tajny agent znika po prostu w oparach mgły. Ale no i to nieważne, czy ja tam pierwszy coś powiedziałem, czy dobra, nie powiedziałem, dobra. Czy puściłem parę, to nie są rzeczy najważniejsze
3: to
1: i takimi sprawami się przejmuje małe dziecko bardziej, a nie dorosły człowiek.
3: No. To, ale z klagi, teraz gra, dobra, długa, szeroka, chmura, teraz bzdura, no dobra, nieważne. Oka, krawcze, jesteś człowiekiem naprawdę, zazdroszę ci twego flow, to jest genialne, że masz po prostu gadane i potrafisz mówić i to jest piękne i dlatego chwała tobie.
1: No dobra, dzięki.
3: Powiedz mi, no wiem, że mogę być na trend, na halny, na molny, okej, okay, dobra.
1: Nie, co ty.
3: Ale wiesz, i co, to radio będzie trwało?
1: Będzie.
3: No to świetnie.
1: Będzie trwało, będzie się rozwijało. Może wróci jeszcze Klot, może... Ja powtarzam po raz kolejny, nikt przed nikim drzwi nie zamyka. Ja zresztą nie mam za bardzo prawa Klodowi jeszcze w tym momencie, czy go tu... czy wyrzucać, bo było kapitanów dwóch. Jeden kapitan nie może drugiego kapitana wyrzucić za burtę, nie?
3: No dobra, jeśli tak, już taki przedtemat, to powiem tak, tak prawdziwie, po prawdzie, że od półtora roku... Moim oczywiście subiektywnym spostrzeżeniem, oczywiście, a jak inaczej, tak?
4: Oczywiście.
3: Dobra, nie jest pijany wcale.
1: lekko ubzdręgolony tylko.
3: Na kuraż, do kurażu, nie, pije się do kurażu czy na kuraż? Na kuraż, do kurażu.
1: Likierek miętowy na gardziołek tylko był.
3: Być może, oka. Jaki jestem. Nie no, od półtora roku teoria chaosu jest coraz bardziej drętwa. Niestety. Brakuje mi gości. Brakuje mi w teorii chaosu. Gości, po prostu gości. Którzy mogą wypowiedzieć się na dany temat, którzy są naprawdę w danym temacie zobligowani, żeby mówić taką rzecz, którą naprawdę wiedzą. W ten sposób.
1: No dobra, to mamy tutaj... W księdze skarg i zażaleń, w zakładce teoria chaosu, no więcej dobra. Gości. Z siódmej, ale czy to mają być goście z siódmej gęstości, czy nie?
3: O Boże Święty.
1: A ja bym sobie posłuchał właśnie gości z siódmej gęstości tak raz na jakiś czas. Audycja z Lightworkerami była całkiem fajna. Tego się słucha jako taką egzotykę trochę, ale fajnie sobie posłuchać, jakie wyobrażenie świata ma inny człowiek, nie?
3: No tak. No,
1: całkowicie różne od naszego.
3: Kiedy to było? Dawno to było?
1: Dawno, z kilka lat temu.
3: Drogie, więcej.
1: To było jeszcze w kontestacji, jak teoria chaosu była nadawana w kontestacji.
3: A ty byłeś w kontestacji potem, tak?
1: Tak.
3: No dobra.
1: Ja wszędzie byłem.
3: Wiem, że jesteś git, człowiek. Nie masz kropki na nosie albo...
1: Ja jak Duch Święty, jestem wszędzie. No dobra, słuchaj, Furiacie, dzięki ci za fajny telefon, fajnie, że zadzwoniłeś, a ja już powoli się tu zbieram i kończę, bo...
3: Również dziękuję, bądź zdrów, hej.
1: No, ty też, cześć. To był Furiat. No i dobra, a wy, jak macie ochotę sobie jeszcze posłuchać ciekawych rzeczy, to wpadnijcie na Aftera. Już nie odbieram. Na stronę Etama, do której linka pewnie zobaczycie zaraz na czacie. I tam wpadajcie i możecie sami zabrać głos, pogadać sobie nie tylko o filmach, o Bondzie, ale o wszystkim. Podobno był nawet jakiś before, czyli przed audycją coś tam się też działo troszeczkę. No więc dobra, zostańcie z radiem. A, jeszcze zareklamuję świetną stronę, nadajnik.com.pl. Naprawdę fajna strona, na której pojawiają się m.in. audycje z Nocnego Radia. No chyba głównie. Jest też teoria chaosu, jest spoiler, są nocne marki i często się tam pojawiają rzeczy nawet szybciej niż u konkurencji. Czyli zanim czasami jest tak, że się pojawia w tym samym czasie coś nam tutaj pseudostronie Nocnego Radia i na Paranormalium i w tym samym czasie tam właśnie i Paranormalium i Nadajnik, a czasami Nadajnik jest pierwszy, więc warto zaglądać. I jak się spieszycie, jak chcecie sobie posłuchać to do spóźnialskich, to wpadajcie na nadajnik.com.pl. Bardzo fajna stronka, polecam. Autorstwa Audiofila. Wpadajcie też, no gdzie możecie wpadać, na Facebooku się powoli tam coś będzie też działo, muszę się zająć i coś zacząć tam pisać, wklejać, stronkę kończę, no i będzie się rozwijało radio. Trzymajcie kciuki, żeby się Klot odbraził i żeby wrócił, no ale wiecie jak to, on jest taki zatwardziały trochę, jak sobie coś wbije do głowy, to już po prostu... Ciężko coś potem zwojować, no ale zobaczymy, miejmy nadzieję, że się jeszcze jakoś tu ułoży, a jak nie, no to cóż, no będzie się działo, będzie to sobie płynęło swoim torem. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.

Witam ja wać panów i panny nadobne w audycji Spoiler. Krawiec Onufry Zagłoba. Do nóżek padam wać pannom. Nie no dobra, już się nie wygłupiam. Co to za w ogóle jajca? Przecież dzisiaj będzie o wieszczu narodowym, o dziele narodowym, o bohaterach narodowych, a ja tu sobie jajca robię. No ale jajec też trochę jest u Sienkiewicza, prawda? Chociażby właśnie Onufry Zagłoba. No, witam serdecznie wszystkich w spoilerze. Co tu jakieś pomruki nienawiści, że nie wiadomo co będzie, krawiec już alkoholu mu zabrakło, to nie ma audycji. Właśnie nie zabrakło. Właśnie o to chodzi, że nie zabrakło. Nie ma audycji bez piwa. Nie ma audycji bez piwa, hej! Nikt mi nie odkrzykuje, hej. Krzyczę jak na srający pies na dzikich polach po prostu i nic nie słychać. Nie ma żadnego hej, ule słychać mnie hej, waćpany, kamraty. Chyba za głośno jestem trochę, albo się drę po prostu. No, nie ma, wymarli wszyscy, wymarli. Usieczeni przez tatarzyna, bez ohyby, powiadam wam. No i dzisiaj będzie o, właściwie bardziej o ekranizacji Hoffmana i niż o książce, no o książkach Sienkiewicza, bo to jest audycja o filmach i możemy sobie podyskutować o wielu rzeczach, no ktoś tu, jeno, waćpanna mnie odkrzyknęła, hej! A waćpany to jakieś chudopachołki strachliwe się pochowały i albo z dziewkami chędożą, bo nawet mnie nie odkrzyknęli, hej! Co to ma być? Może po szklanicy miodu, miodziku albo gorzałeczki odkrzykniecie hej, a może nawet i zadzwonicie na nocne radio, profil skype'owy, i podyskutujemy sobie, pogadamy, pogawędzimy o starych czasach XVII-wiecznych, właśnie Polska sarmacka, szlachecka. Możemy sobie pogadać o pojedynkach, o chędożeniu. Nie, o chędożeniu, też możemy o chędożeniu. O polityce trochę, o władcach, tych dobrych i tych złych. O tym, czy Sienkiewicz wielkim pisarzem był, czy może nie, bo nie wszyscy się tu zgadzają. No, w swoim czasie niedoceniony nawet. Przez niektórych ceniony, przez niektórych niedoceniony. Ale ja jakoś lubię, mimo że to nie są do końca moje klimaty, bo za bardzo tak bogoojczyźnianie troszeczkę to wszystko wybrzmiewa, ale można, jak widać, można to zrobić, można do patriotyzmu, nawet do wiary, do katolicyzmu nawet, ba, można zachęcić też jakoś fajnie i tak z klasą i w sposób ciekawy. No, tak zupełnie inaczej niż to robi na przykład PiS. Nieudolnie, populistycznie, i tak chytrze. Cały czas mam przed oczami ten chytry uśmiech kaczora po prostu. No ale dzisiaj przenieśmy się trochę w ciekawsze czasy. Wyobraźmy sobie, że siedzimy przed dworkiem szlacheckim. Tu sama szlachta oczywiście. Właśnie, jak ktoś zadzwoni, to niech pierwej mi się przedstawi, żebym wiedział, czy ze szlachcicem mam sprawę. No. Bo ja jestem szlachcic akurat, choć ubogi, jak rzędzian trochę się przedstawię, ze Zwierkowskich, po Kądzieli. I tutaj zawsze jak mówię swój herb, to śmichy chichy są u plebsu, bo
Bełt, no to się kojarzy, prawda, wielu z jednym tylko. Z tanim winem siarkowym, diabelskim, na siarce pędzonym. A tu chodzi o bełty do kuszy oczywiście, trzy bełty. No ale mój ród chyba wyginie, niestety. Tak, coś mam takie obawy. I rodzina też. Ale jakby się jakaś panna znalazła, to może i nie wyginie. No. Zacznijmy może od samego Sienkiewicza. Znalazłem takie informacje, na przykład, że najbliżsi go zupełnie nie wspierali w jego twórczości. Spotykał się z krytyką i niedoceniony był. Bo też, bo rodzina wolała, żeby on poszedł na przykład na medycynę, a on poszedł na filologię. I nic straconego, pisze Ladonna. Ale co, że mój ród, że mój ród pogrzebion, zaprzepaszczon? To są tak zwane stylizacje archaiczne, ten język, którym się tu posługuje, bo to ani staropolski, ani nic to, tylko tak się właśnie gada. Tak mowa często spotykana u graczy RPG-owych, którzy udają, że po staropolsku gaworzą. Ale co tam, luźne radio, luźna audycja. No właśnie, coś nie było pospolitego ruszenia, z tego co widzę, na wykopki. A właśnie, jak tam wykopki? Zobaczmy. Bo może było jakieś pospolite ruszenie, a ja nic nie wiem. No, nie było. Nie było. 9 się znalazło. To i tak dobrze. Myślałem, że jedno 7 sprawiedliwych, wspaniałych się znajdzie, co wykopią audycję na wykopie. A tu 9. Cóż za miłe zaskoczenie. Jakże wielka jest społeczność nasza radiowa. A może wszyscy się brzydzą wykopem, jak potrzeba na przykład. Jak pan potrzeba, to tak po szlachecku. No, chyba tak. Chyba się brzydzą wszyscy. No, mamy też dużo różnych anonów tutaj z nami, więc to może takie powszechne obrzydzenie wykopem. A ja do końca nie wiem czemu. No, bo miał być czym innym ten wykop, tak? Miał być... No, nieważne. Zostawmy wykopki. Ale przypominam, że jest na wykopie pierwsza audycja do wykopania. Hero. Wywiad z Kubą Potockim. I klikać, kopać. Jak premier Kopacz. No i właśnie, co z tym Sienkiewiczem? Nie lubił imprezować, chłop, za bardzo. Wolał spędzać czas w katedrach. Taki odludek chyba trochę był. Wątłej postury, raczej człek. Miał problemy z dostaniem się do wojska, bo raz, że właśnie taki nikczemnej postury był, nieco. A dwa, że jego brat walczył w powstaniu, a rodzina nie chciała stracić wszystkich dzieci. No i tak mu trochę zabraniali. A rodzina z tradycjami niepodległościowymi, waleczna. I jemu właśnie się chciało czynu mu się chciało, ale nie mógł. No i rodzice mu zabronili tej wojaczki i pisarstwa też mu zabraniali, no ale w końcu się zemścił, bo poszedł na filologię zamiast na medycynę i zajął się pisarstwem, a to jakoś tam mu w duszy grało. I zrealizował się w tym pisarstwie, tworząc między innymi właśnie słynną trylogię. Dzieło, które powstało ku pokrzepieniu serc, jak wiemy. Chętnie czytane przez Polaków, choć no to jak byliśmy pod zaborami, to były, ja tam się nie znam za bardzo na historii, to były zabory rosyjski, pruski i austriacki, tak? No i byliśmy coraz bardziej wynaradawiani. I dzięki takim właśnie dziełom duch w narodzie nie ginął.
I właśnie był krzewiony patriotyzm. Ale też oprócz tego dobrego właśnie, co wynikło z tej twórczości Sienkiewicza, no to też trochę się to później odbiło czkawką w późniejszych latach, do dzisiaj, no bo jest tak, że ludzie często traktują wydarzenia z trylogii jako fakty historyczne. A to jest taka powieść semihistoryczna, półhistoryczna, albo nawet ćwierć historyczna. W dużej części przekręcona, podkoloryzowana mocno i nawet to no,

No, reżysera, no, można lubić, można nie lubić. Daw tutaj pisze o starodawnym fantazy. A, no, już kiedyś nawet mówiłem, że chętnie bym zrobił taką kontynuację jakąś, albo remake, przeróbkę, żeby to jeszcze bardziej miało właśnie taki klimat fantazy. Trochę może jak u Jacka Komudy, pisarza, który słynie właśnie... No na przykład ze współtworzenia systemu Dzikie Pola, systemu oczywiście gry fabularnej Dzikie Pola, w których wcielamy się właśnie w szlachciców staropolskich. No i tam, z tego co pamiętam, można spotkać i biesa, i diabła, nawet samego czorta. No i ja bym właśnie tak trochę zrobił, nowe przygody Kmicica. Dostaje w łeb, no nie widać na początku, że dostaje w łeb od pana Michała, ale zaczyna się właśnie, że ucieka przez jakieś krzaki, poraniony, po rajdzie nieudanym na Womontowicze. No i wbiega do jakiejś tajemniczej gospody osnutej mgłą i tam spotyka na przykład właśnie diabła, któremu zależy na duszy Jędrusia. No ale to możemy sobie potem pofantazjować. I jakiś święty dla równowagi musiałby być, na przykład może święty Jerzy, patron pana Michała, tak żeby tu nawiązać jakoś. No ja bym tu teraz dobrą opowieść zrobił, no, ale Hoffman się brzydzi trochę chyba takimi elementami. Też to, co się zarzuca Sienkiewiczowi, to oprócz tego, że koloryzuje, że zmyśla trochę, no to jest megalomania taka, tak, i pokazywanie święty Jan Paweł od kremówek, tak. No to wiecie, no ta wielka Polska bez skazy i zmazy, jedyna sprawiedliwa i katolicka, a reszta to dzikie ludy, dzikie bambusy takie, nie? Głupkowate dzikusy. No ale to było ku pokrzepieniu serc i to może takie miało być. A czemu nie? A czemu nie? A jak Ruscy coś kręcą, jakieś swoje historyczne filmy, to tam też dzielny Wania sam pokonuje dzięki swojej prostocie i swojej takiej sile prostej właśnie pokonuje wszystkich najeźdźców też. Iwan. Nie, takie ruskie bajki to mi się bardziej kojarzą, że idzie sobie taki głupi Iwan i znajduje skarb. No, i królem zostaje, bo znalazł skarb. No, ale wracając do Sienkiewicza. Mówi się czasami, że ma ona w sobie cechy pozytywistyczne, no ale mi się to tak nie klei trochę. Ja tu widzę romantyzm sam właściwie i z tego co wiem, to pozytywiści właśnie to tak średnio właśnie lubili Sienkiewicza. No pozytywizm to jest właśnie wiedza, to jest prawda, to jest taka też, myślę, i rzetelność historyczna, i nieuleganie jakimś takim romantycznym uniesieniom, których tu pełno. No i mamy tutaj tych szlachciców, którzy zakochują się równie szybko, jak sięgają po szabelkę. Mamy pochwałę wojny też, nie? To też tak mi tak mało pozytywistyczne trochę, tak, pochwała wojny, bohaterstwa, tak... nie wiem, musiałbym jeszcze raz sobie przeczytać definicję może, ale wiem, że na przykład za czasów mojej mamy, która się dostała na humanistyczne studia, takie dość elitarne, była z tego dumna, no to... większość studentów tak gardziła czymś takim jak Sienkiewicz, nie? Bo właśnie to było taka bajeczka dla nich czy coś, a mojej matuli się podobało. No i miała problem, bo może nie była zrozumiana tutaj przez innych trochę. No i mamy to idealizowanie takie, tą megalomanię, Bóg, honor, ojczyzna. Klimat w zasadzie mocno nacjonalistyczny. Taki pod tym względem, że właśnie wszyscy ci nie Polacy to są tacy...
tacy pokracy, nie? A my tu wspaniali i racja zawsze po naszej stronie.

0: A na przykład Ukraińcy mogą inaczej sobie patrzeć na kozackie wątki, na powstanie Chmielnickiego, tak? To jest ich bohater narodowy zresztą. No to akurat prawdziwa postać. Ale to, a z kolei jeśli mówimy o plusach, no to na pewno trzeba wspomnieć, że zauważyć, że Sienkiewicz to był taki bardzo zdolny gość, który trochę wyprzedzał swoje czasy nawet. Mimo, że taki konserwatysta, że wierzący, że wszystko, to robił takie fajne myki, które znamy dzisiaj. No, crossover, tak? Coś, co znamy z komiksów o superbohaterach dzisiaj, czyli w dużym uproszczeniu można powiedzieć, no, Batman spotyka Supermana, chociaż to może to bardziej nawet taki crossover, że bohater z jednego uniwersum, z jednego wydawnictwa spotyka innego. No ale chodzi właśnie takie zabiegi, które były u Sienkiewicza, a które grubo później stały się dopiero modne. No mówię oczywiście o pojedynku. Kmicic spotyka pana Michała, nie? Pojedynkują się. Przypuszczam, że dla czytelników w tamtym czasie to musiało być aż musieli sobie zmienić majciochy z podniecenia. No i Sienkiewicz, jak mówiłem, pisał pod zaborami ku pokrzepieniu serc i jakoś tak 100 lat później, od czasów, kiedy się rozgrywa właśnie akcja trylogii, mniej więcej. No i podobna trochę sytuacja, nie? No bo i tu zaborcy, i tu zaborcy. I no tak fajnie się to układa. No i przez wielu, jak to się ukazywało, na początku trylogia się ukazywała w odcinkach, w jakimś tam czasopiśmie. I wielu określało Sienkiewicza jako takiego bardzo przeciętnego pisarza. Ja się tu nie zgodzę. On pisze pięknym, barwnym językiem. Świetne dialogi. I fani na pewno kochali Sienkiewicza za jego dokładność w opisywaniu bitew, realiów tych XVII-wiecznych, strojów, broni, bo on się po prostu interesował, on był pasjonatem tamtej epoki i przygotowywał się też pisząc dosyć mocno, wkładał w to dużo pracy, nie walił zbyt wielu baboli, myślę, ale trzeba by to jeszcze sprawdzić, nie? No przynajmniej nie robił tego nieświadomie, jak już przekręcał, to świadomie, nie? No ale właśnie dialogi, mimo że barwne i pisane pięknym językiem, to jednak są przykładem właśnie tak zwanej stylizacji archaicznej, że to jest język stylizowany na staropolski. No ale czy coś to złego jest? Co jeszcze można powiedzieć o Sienkiewiczu? No polować lubił, to mi się nie podoba, bo średnio jakoś trawię tych, co strzelają do zwierzaczków. Ale no lubił polować. No taki typowy właśnie, taki pisior trochę można powiedzieć. Matka Boska w klapie, strzelba na ramieniu, szabelka wisi i portret Jana Pawła II na ścianie, czy coś. No i bohaterowie to też tacy bogobojni są tam. Kmicic całuje przeora po rękach, kadzi mu. Wasza świętobliwość to święty człowiek, święty człowiek, święty. No ale o armatach to dużo, to za dużo nie wie, ale święty. No taki. No ale dobra, umówmy się, że Kmicic, mimo że taki jest, to jednak dla równowagi jest też i łotrzykiem, więc trzeba umieć zbudować takiego bohatera, żeby on nie był tylko świętojebliwy, tak? No, gdyby PiS wydawał komiksy, robił książki i gry komputerowe, to na pewno by sobie z tym nie poradził i główny bohater byłby tylko świętojebliwy i ciągle by gadał o Smoleńsku na przykład, co by zanudziło na śmierć czytelnika i sromotę przyniosło dziełu. Ale a może nie. Słuchajcie, zawsze można zadzwonić i się nie zgodzić. i powiedzieć, że brakuje ci, Krawcze, oleum w głowie, że musisz siemię konopne z winem zmieszać i dużo pić wina z tym siemiem mnianym, bo wtedy oleum na wierzch wypływa, prawda? No i może nabiorę wtedy umu. Największe dzieła tego autora, no to jeśli chodzi o Kasiorkę, najwięcej zarobił na Quo Vadis. No, zdaniem wielu też, to jest taka bajka trochę, no, to opisy, jak to Neron zabija na potęgę tych chrześcijan, są mocno przesadzone podobno. Nie był aż tak zajadły i morderczy. No i takie też polskie wątki tam widać, no bo ta Lidia to jest jakaś tam Słowianka, to jest jakaś córka jakiegoś wodza słowiańskiego czy coś. Siunia pisze, bajka, ale piękna. No chyba tak można określić, bajka, ale piękna. Bardzo lubię wracać w ogóle do ekranizacji, chociaż pan Wołodyjowski jakoś średnio mi leży, no już trąci myszką za bardzo trochę i... No ale o tem potem. Ale Potop i Ogniem i Mieczem mogę oglądać wiele razy i się nie nudzi. No i można się też zastanowić później, dlaczego się nie nudzi. No w każdym razie Quo Vadis było bestsellerem. Wybił się mocno finansowo na tym autor. Mówi się, że bardziej historycznych rzeczy niż trylogia czy Quo Vadis to jest właśnie Stara Baśń. Ale ja się nie znam dobrze na historii, ale no, mówi się, że to jest bardziej takie właśnie poprawne, zgodne. Wracając do trylogii, właściwie tu mamy do czynienia cały czas z tym samym schematem w każdej odsłonie, no bo i Ogniem i Mieczem, i Potop, i Pan Wołodyjowski to jest ten sam patent, czyli problematyczny wątek miłosny. Pan Wołodyjowski, pan Jerzy Michał Wołodyjowski, czy Michał Jerzy Wołodyjowski, który musi wybierać między Krzysią a Basią. Znaczy, no to takie skomplikowane tam jest. No i Ketling tam się, prawda, wkrada i się wymieniają, prawda, takie swingersy. No i co? I muszę sobie łyknąć piwa, bo nie ma opowieści bez wina, no ale jak nie ma wina, to i napić się można piwa, choć od piwa to głowa się kiwa. No właśnie. No i mamy też Andrzeja Kmicica i trudną miłość z Oleńką Bilewiczówną. No i w końcu Skrzetuskiego, zakochanego w Helenie Kurcewiczównej, obiecany już niestety Bohunowi Dzikiemu. No, tu można właśnie sobie też już porozprawiać. Mogę was się tutaj już powoli rozpytywać. Na przykład pleć piękną niewiasty Białoglowy. Kto wam się na przykład bardziej podoba? Skrzetuski czy Bohun? Widziałem gdzieś nawet jakiś w komentarzach gdzieś się spierały o to niewiasty, czy przystojniejszy Bohun, czy Skrzetuski. A z kolei panów mogę się zapytać, co myślą o urodzie Oleńki, a co o urodzie Heleny. No, uroda tej pierwszej pani to była właśnie dyskusyjna, mocno wzbudzała nawet kontrowersje. No i mamy ten stały wątek miłosny, a w tle wojna. Wojna z Kozakiem, ze Szwedem i z Turczynem. I właśnie, no tak, kurczę, mówi się często, że Sienkiewicz był mocno komiksowy. I coś w tym jest, bo może stąd to właśnie uwielbienie wśród młodych dla tych dzieł, bo są w sumie komiksowe postacie, mocno zarysowane, przerysowane, jak to się mówi o komiksach właśnie, że postacie są przerysowane. No i te crossovery, o których wspomniałem, też świetna sprawa. duży patos, epickość. Radek z brzegu pisze, że woli Skorupko od Skrzetuskiego. O. Czyli już wiemy, że słuchacz jest heteroseksualny na pewno. Końska uroda, no właśnie, właśnie. Końska uroda Oleńki, ale z drugiej strony o Izabeli Skorupko, o twórczyni roli Heleny, mówi się z kolei, że woskowa postać, że taka jakaś nijaka. Czasem powiem wam, że wolę kobiety o takiej urodzie bardzo nieszablonowej niż takie wyidealizowane piękności, tak? Jak z okładki. No bo to ja bym się bał podejść do takiej Heleny w ogóle, co to jest? Jakaś zjawa, duch w ogóle. A taka kobieta, chodzi mi o to, że w tej niedoskonałości, w urodzie może być właśnie doskonałość. Nijaka, ale miała fajne cycki chociaż. No, co waszmość, hamuj się waszmość, bo tu szabelką zaraz prześwięcę. Panie są z nami, a ten o cyckach tu rozprawia, no. W sumie, co ja plotę, przecież szlachcic to nie był jakiś szlachcic francuski, czy szwedzki, czy jakiś tam fircyk, prawda, i bawidamek w peruce, tylko to był właśnie taki polski szlachcic, który lubił pochędożyć, dziewkę za pupę złapać, prawda. No, miał długie palce lub duże dłonie. Już panie rozprawiają o urodzie. Ja mam chyba długie palce. To może się podobam. Nie, to podobam się tylko kosmitkom. Tym od szaraków. Szaraczkom. Szaraczkom. No, Kmicic tak mówił, szaraczki o tych, o butrymach, tak? Szaraczki się zgadzają na pojedynek. To może to były szaraki? To kurczę, to kosmici, kurde. Odkryłem właśnie, że to szaraki były. No nieważne. Ogniem i mieczem. Rok 1647, dzikie pola, czyli Kresy południowo-wschodnie. I mamy Jana Skrzetuskiego, w tej roli Michał Żebrowski. Jan Skrzetuski, czyli porucznik kawalerii husarskiej, no czyli takie, kurcze, oddziały specjalne jakby dzisiaj, grom po prostu. Słynna husaria, która notabene, no mówi się, że wcale nie mieli tych pióropuszy śmiesznych, że to raczej było takie, no to tak, trochę chyba jak z tymi rogami na hełmach wikingów, nie? Że to raczej reprezentacyjne sprawy są. No, na uroczystość można było takie pióropusze ubierać, ale nie jestem tego pewien, ponieważ spotkałem się też z takimi opisami, że właśnie świst tych skrzydeł husarskich, tych pióropuszy, wywoływał panikę u wroga. No wyobraźcie sobie, że napierdala na was taka kawaleria ciężka, ciężko zbrojna, ciężkie konie, lance bardzo długie podobno mieli. Bez skojarzeń. No właśnie bardzo długie podobno to były lance. W tym była właśnie siła, że taka lanca z dużej odległości jakoś tego wroga nabijała. Mówi się nawet, że taki husarz to potrafił nawet nabić na taką lancę w szarży dwóch na przykład wrogów i takich se trzymać. Nie no, to może to chyba to Sienkiewicz mógłby tak napisać. U Sienkiewicza to by było trzech nabitych i husarz by jeszcze tak sobie ich jedną ręką trzymał i opalał narożnie. A inni by się śmiali. Waszmość dowcipny tutaj szaszłyka nam zafundował takiego, że hej. No i nasz bohater Jan Skrzetuski ratuje z rąk najemnych zbirów, nie wiadomo kto to jest, jakieś opryszki, ratuje pewnego jegomościa i nie wie, że ten, któremu życie ocalił, to Bohdan Zenobi Chmielnicki, przywódca powstania kozackiego przeciwko Rzeczypospolitej. Szlachcic, za którym wysłano listy gończe i narodowy bohater Ukraińców. A bo to i właśnie prawdziwy bohater jest, historyczny, w przeciwieństwie do Skrzetuskiego, który jest jeno wzorowany był na pułkowniku Mikołaju Skrzetuskim, herbu Jastrzębiec zresztą. Tam w ogóle jest tak, że ci bohaterowie, Kmicic, Wołodyjowski, oni też są wzorowani na istniejących bohaterach. No, to też widać, jaki wpływ miała trylogia Sienkiewiczowska na Polaków, bo podobno już we współczesnych powstaniach to bardzo wielu żołnierzy sobie nadawało pseudonim Kmicic na przykład, no bardzo wielu, tam ktoś naliczył, że nie wiem, 100 Kmiciców, nie? Wygląda w ogóle na to, że postać Jędrusia jakoś bardziej Polaków inspiruje i się z nią, no może o to chodzi, że się utożsamiają bardziej z takim Kmicicem, czyli z takim łotrem o złotym sercu. Może to my Polacy właśnie tacy złoty ptacy i tak czujemy, że mamy w sobie trochę łotrzyka, ale takiego o złotym sercu też. Dres o złotym sercu, który ci zabierze tylko komórkę, buty, a buty ci zostawi na przykład. No mi osobiście Michał Żebrowski, który się wciela w Skrzetuskiego, przypasował. Chociaż to taka oszczędna gra aktorska, ale ja chyba wolę taką oszczędną grę aktorską niż to, co było w panu Wołodyjowskim, czyli ta staroszkolna taka gra, przesadna ekspresja taka i taka, prawda, teatralność. A Ogniem i Mieczem już takie jest spokojniejsze. Ci aktorzy grają bardziej tak oszczędnie i mi to pasuje. A Żebrowski, no, on jest taki, kurczę, jego coś biorą w ogóle do różnych takich historycznych filmów, nie wiem, bo co, bo może już umie na koniu jeździć, umie szabelką machać. W rosyjskim filmie grał, rosyjski film też taki właśnie trochę sienkiewiczowski, bo mocno podkoloryzowany, wątek jakiś w ogóle mistyczny, jakiś jednorożec przez chwilę się nawet tam pojawia. Tylko nie pamiętam nazwy tego filmu, ale to była data jakaś, tylko nie pamiętam. No i tam też gra Żebrowski, wzięli go tam, Ruscy. I on tam gra złego Polaka, husarza, trochę takiego, chyba 1610. I on tam gra takiego wypaczonego Skrzetuskiego, bo też jest jakimś tam pułkownikiem, czy tam oficerem, kawalerzystą, husarzem. I podobna trochę postać, trochę bardziej wygolony po bokach i trochę bardziej hamowaty, ale podobny trochę, też taki ciężko zbrojny żołnierz. No właśnie, bo Jan to żołnierz jest przede wszystkim, więc można mu wybaczyć tą oszczędną ekspresję. Dumny szlachcic. Spotkałem się z opiniami, że lepiej do roli Skrzetuskiego przypasowałby Aleksander Domagarow, czyli odtwórca roli kozaka Bohuna, kolejnego bohatera tej części trylogii. Hoffman w ogóle wyciągał tych aktorów z różnych stron świata, bo oprócz Rosjanina Domagarowa, który miał zresztą podkładany głos później, to mamy tam jeszcze innych aktorów ze świata. Mamy właśnie ukraińskiego aktora teatralnego Bogdana Stupkę, który wciela się w Chmielnickiego. Mamy no właśnie międzynarodową aktorkę Izabelę Skorupko, która z tego co wiem gra najwięcej chyba u Szweda, jak się wiedzie Szwedzie. I też ją zaimportowano trochę, tak? No, patrzyłem też, jak się sam Hoffman zachowuje na planie filmowym i on się bardzo przykłada. To jest taki trochę polski Kubrick być może, bo on tam wszystko sprawdza, przywiązuje dużą wagę do szczegółów. Chociaż, no, nie nazwałbym go jednak polskim Kubrickiem, bo Kubrick nie popełniał błędów i baboli nie sadził, a u Hoffmana, u Jurka, mogę tak chyba o nim mówić, Jurko Hoffman, no to parę baboli się znajdzie i to takich, wiecie co, że aż facepalmy lecą. No ale aktorzy go ogólnie lubili, podkreślają, że jest bardzo takim ciepłym człowiekiem i fajnie się z nim pracuje, że wysoki poziom. No Hoffman też przyzwyczajony do pracy przy filmach z dużym budżetem, widać, bo tam fajnie wszystko zrobione, prawda? Dba też o plan filmowy w tym sensie, że robi jakieś dymy, mgły, odpowiednie światło, wszystko. Wszystko to jest dosyć fajnie dopracowane. No, Potop i Ogniem i Mieczem mi się kojarzy bardziej właśnie z obrazami Kossaka, szczerze mówiąc. A Pan Włodyjowski to taki Matejko trochę, czyli tak bardziej na kolorowo, a ja lubię właśnie bardziej Kossaka chyba klimaty, czyli właśnie wszystko osnute troszeczkę mgłą lekką, trochę dymu właśnie, chłodne bardziej barwy, zimowe plenery. No i bardziej mi to jakoś pasuje niż ten podkolorowany, jak w technikolorze wręcz zrobiony Pan Wojodowski, no ale może to też kwestia czasu, w którym to powstawało. Może takie były techniki, nie wiem. Ale spoko. Ogniem i Mieczem, kurczę, nie wiem, czy... Wiem, że się z krytyką spotkało, ale dla mnie to jest najlepsza chyba ekranizacja. Lubię bardzo Potop i no... Są tacy, którzy twierdzą, że Potop lepszy. Możemy też o tym sobie pogadać. Jak ktoś zadzwoni, to na pewno się zapytam, czy Potop, czy Ogniem i Mieczem, czy Oleńka, czy Helenka, czy pan Kmicic, czy pan Michał. I tak będę się pytał. Nieskończoność. Podoba mi się. Jak mówiłem, powiedziałem, że w Ogniem i Mieczem mamy w jako jedynym filmie wątek mistyczny, czarostwa trochę. Ale film w ogóle powstał w 1999 roku, teraz patrzę. No to już troszeczkę jest. Dosyć długi. 2 godziny i 55 minut. O. Widziałem, że nawet podzielili to. Wyszła też jakaś edycja specjalna, gdzie poobcinano troszeczkę, ale ponoć bardzo fajnie, także z głową to zrobili, troszeczkę skrócili. No i tutaj mamy właśnie wojnę z kozakami, kresy, dzikie pola. Właśnie się zaczyna akcja na dzikich polach. Mamy, moim zdaniem jest świetna obsada, no to jest śmietanka polskich bohaterów. Tu jeszcze sprawdzę, kto grał za głowę. To grał Zagłobę na przykład w Panu Włodyjowskim, bo mi się ten Zagłoba nie podobał. To jest Pawlikowski, o, no właśnie, Pawlikowski, Jan Onufry Zagłoba. I to jest właśnie ten przykład tego, co mi się nie podoba. Ta taka przesadzona gra aktorska właśnie, to takie spuszczanie się, że tak brzydko powiem, nad prostą kwestią, tak? Dobry aktor powinien prostą kwestię, taką jakąś bardziej oczywistą, niewymagającą jakiegoś tam zaangażowania wielkiego, powiedzieć w prosty sposób, normalny. Nie wpadać w jakąś ekstazę, nie robić min jakiś i powiedzieć to w miarę szybko, a nie jakiś jeden dialog, kurczę, sączyć i sączyć. A tu mamy właśnie takiego Zagłobę, który zdaniem niektórych lepszy niż Kowalewski. Krzysztof Kowalewski, czyli Zagłoba właśnie w Ogniem i Mieczem. I mi on przypasował. Chociaż ogólnie są opinie, że Zagłoba nie został najlepiej oddany w filmie, bo to był w sumie tchórz, cwaniak straszny. Ale sympatyczny. I te cechy jakby nie zostały chyba zbyt dobrze oddane, myślę. Chociaż może się mylę. Ale to jest po prostu inny troszeczkę Zagłoba, podobno, niż w książkowej wersji. Ale myślę, że równie dobry, tylko troszkę może inny. Trochę z niego idiotę zrobiono, bo on się daje wpuścić w maliny za bardzo, jak coś takiego, były takie zarzuty. No ale mówię, Miko Walewski, pan Sułek słynny, odpowiada tutaj. No i mamy naprawdę świetną obsadę. Mamy Żebrowskiego, mamy Kowalewskiego, Andrzeja Seweryna w roli Jeremiego Michała Wiśniowieckiego, okrutnego władcy. Też jakoś tą jego okrutność podobno za mało. No, ja to się tak może po prostu zbyt dawno czytałem trylogię, bo jeszcze za czasów szkolnych i pamiętam, że ciężko mi to szło troszkę. Teraz chyba się z nią przeproszę. Dzisiaj koleżanka podsunęła mi koncepcję, że przecież można sięgnąć po audiobooka, nie? I to jest dobre. Sięgnę sobie po audiobooka i porównam na pewno. Może wy macie już wyrobione zdanie na temat właśnie różnic między filmem a audiobookiem. Też chętnie posłucham waszego zdania, ale myślę, że jedno i drugie dobre, inne trochę. No a w tym czasie, kiedy czytałem właśnie trylogię obowiązkowo, no przede wszystkim chyba jak wielu mam tak, że nie lubię czegoś robić z przymusu, tak? Jak ktoś każe przeczytać, no to się nie palę. A poza tym, no wtedy to był chyba taki czas, że bardziej mi imponował Batman niż Włodyjowski. No, czy raczej można by powiedzieć, bardziej mi odpowiadał Superman niż Wołodyjowski i Batman bardziej niż Kmicic. Kogo my tu jeszcze mamy? Jan Nowicki, też świetny aktor. Olbrychski, który się pojawia we wszystkich chyba częściach trylogii, no bo raz jest Azją, raz jest Kmicicem, raz tym Tuchajbejem, tak? I no świetnie sobie radzi z każdą rolą. Jest też niezłym szermierzem. No, kurczę, no pojedynek słynny, podawany nawet jak czasem jako wzorcowy właśnie. Tadeusz Łomnicki w roli małego rycerza. No, mały rycerz, mały, ale jary. No, jak właśnie pan Michał był mały, to mu ojciec mówił: jak nie będą się ciebie bali, to będą się z ciebie śmiali. I on sobie tak to wziął do serca, że został świetnym szermierzem. No był jeszcze w ogóle serial Przygody pana Michała, przeróbka na serial, i pełnometrażowy pan Włodyjowski. Ciekawe, czy to jest tak z serialem, że lepszy jest, tak samo jak na przykład Pitbull serialowy jest dużo lepszy od pełnometrażowego filmu. A to czy tak samo jest serialem, też musiałbym sobie przypomnieć. No a ten wątek mistyczny, o którym mówiłem, który jako jedyny wychwyciłem, może wy wychwyciliście jakieś inne, no ale to oczywiście Wiedźma Chorpyna. Kto grał? Rusłana Pysanka, znowu jakaś sprowadzona z Rosji pewnie. Aktorka, tak, ale obecnie Ukraina. No i ona gra Wiedźmę. I co w tym niezwykłego, ktoś zapyta, tak? No przecież to mogła być taka udawana Wiedźma, która, no zielarka po prostu, która znała jakieś tam mikstury, leczyła tego bochuna, znała go. Ale właśnie nie, tam jest coś dziwnego. Ten karzeł, który z nią jest, nie? To zauważyliście, jak on w filmie strzela? Nie wiem, czy tak samo było to opisane w książce, ale on chcąc dogryźć tam śmiejącym się z niego i z tej Chorpyny ludziom bochuna, z rusznicy strzela. I to strzela w sposób dziwny, bo nie przymierza w ogóle, tylko tak chwyta tą rusznicę i od razu jeb i strąca czapkę z głowy jednemu z drabów bochuna, który się tam, który sobie śmieszkuje. I ten nawet taki przerażony jest, krzyczy: u czort! No bo to faktycznie jakiś czort tutaj siarką zapachniało. No kto to tak strzela, że czapkę z głowy i... No zresztą Rzędzian potem ostrzegał pozostałych kompanów, uważajcie na tego Karła, bo on okrutnie z różnicy strzela. No tak okrutnie, że nie musi nawet przycelowywać, tylko tak jep i od razu strzela i czapki nie ma z głowy. No przecież mógł mu głowę rozwalić, no a ten mu tak czapkę. Bez celowania w ogóle, no to jakieś czarostwo ja tu widzę. Bez ochyby duszę diabołowi zaprzedał Panocki. I to jest dobry czas, żeby łyknąć sobie piwa, bo bez piwa nie ma audycji i opowieści. Ja powiem więcej. To jest czas na przerwę muzyczną. I przygotowałem coś bardzo w klimacie. Jacek Kaczmarski, proszę Państwa, Pan Kmicic. Bardzo zacna pieśń.
1: Wilcze zęby, oczy siwe, groźnie garść obuszkiem furczy, gniew w zawody z wichru zrywem.

No i nasz Skrzytuski spotyka, no później się dowiaduje, że uratował trochę nie tego, co trzeba. Niedźwiedzią przysługę uczynił był Rzeczypospolitej. No bo Chmielnicki, zdrajca, obciąć mu jajca, no jak to się buntować przeciwko wspaniałej Rzeczypospolitej. Ale to był taki czas, że Ukraina była, kurczę, cały czas, no przez tą Rzeczpospolitą na dobrą sprawę tak trochę tam okupowana, nie? Czy ja coś źle mówię? No i kurczę, ta Ukraina to w ogóle ma pecha, nie? Coś, cały czas ją ktoś rozrywa, a to z lewej, a to z prawej. I cały czas jest tak, że ich bohaterowie to nie nasi bohaterowie trochę, nie? Już tutaj nie będę przypominał, nie będę psuł klimatu i mówił o Wołyniu, ale i banderowcach, ale tak to jakoś jest, że nie mają spokoju psu bratki, coś i jakaś zła karma nad nimi chyba ciąży, a nad nami Bóg czuwa i Matka Boska często chora i patrzcie jak wspaniale u nas jest, nie? No i Skrzetuski spotyka Kurcewiczów. Dobrze mówię? Już mi się trochę mylą te nazwiska. No tak. Starą Kurcewiczową, młodą Kurcewiczową. No i zakochuje się bardzo szybko. I tam jest taka... Właśnie te wtopy Hoffmana, o których mówiłem, słuchajcie, no dosłownie scena jak z Benny Hilla, debilowata, która mną wstrząsnęła. Myślę sobie, jak taki perfekcjonista mógł coś takiego babola wypuścić? No bo Skrzetuski tam się podwala do Heleny, prawda? Bohun już stroszy wąsa. No i Skrzetuski też zakapiorowaty trochę, tam popycha konia Bohuna, już tam się przepychają. I tam w tym momencie następuje coś dziwnego. Jest takie głupie ujęcie, że Bohun od razu już z wyciągniętą szablą biegnie na tego i tak jeszcze w przyspieszonym tempie, taki Benny Hill. I tak... I ta stara Kurcewiczowa... Bohun! A on tak od razu zawraca z tą szablą w drugą stronę. I Benny Hill. No tak debilowata scena... Za szybko i bez sensu, od razu szablę ma wyciągniętą, biegnie. No takie po prostu głupawo to wyglądało, powiem tak, debilowato i głupawo, nie? Myślę sobie, Hoffman, gdzieś ty był, czy pijany montażysta miodem, z rozumem zmąconym, szataństwo jakieś tu wypuścił, a tyś nie widział? Co to, jakie chamstwo się dorwało do montażowni, no? I przerażony byłem tą sceną i tam jest parę takich właśnie scen i okazuje się, że to jest po prostu niedopracowane. To jest ta nasza polska taka niedopracowatość. Nowe słowo, myślę. Niedopracowatość nasza. Że wszystko pięknie, ładnie. Tu, prawda, krajobrazy, dymy, produkcja, super, aktorzy, wy najlepsi. A nagle jakiś taki babol, nie? I to jest coś, czego nie zobaczysz w wysokobudżetowej produkcji, nie wiem, Iron Man czy coś. No też ciekawostka, że jak sobie zobaczycie na oceny filmu, na jakimś Filmwebie czy coś, to Iron Man wyżej oceniany niż Ogniem i Mieczem na przykład, nie? Iron Man to lepsze, a Spider-Man to już w ogóle pewnie tam ma 9 na 10, 9,5. No, a trylogia to tam oscylowało między właśnie 7 a 8, ale no poniżej Ironmana, słuchajcie, no to tak słabo, słabo. Co mi jeszcze tak utkwiło w pamięci, jeśli chodzi o Ogniem i Mieczem? No, świetna rola Domagarowa. Widać, że trochę się fechtunku naumiał, ale ten... A Zamachowski już się nie umie zamachnąć za bardzo tym żelazem. Słabo mu to zamachiwanie się temu Zamachowskiemu idzie. I ja tego kartofla, powiem wam, że tak nie trawię za bardzo. Ten kartofel mi w gardle staje, bo tego potato to ja nie widziałem ani jako jaskra. No dajcie spokój, no jaskier? Przecież to był gość, za którym
kobiety szalały, no, a nie taki pyzaty potato. No co, że umie śpiewać? To co, tylko jednego aktora mamy, co umie śpiewać? To słabo trochę. Biada nam. Po prostu. I ten Zamachowski, no, i to jest ta różnica, że w Potopie aktorów szkolili fechmistrze, tak? A w Ogniem i Mieczem już kaskaderzy, no raczej. I chyba krótsze te szkolenia były, bo ten Zamachowski to on tak, rzekłbym, machasz waści jak cepem. I no może ten Jaskier taki niesmak zostawił, ale nie, no też w Szczęśliwego Nowego Jorku, no to też ten potato. On jest stworzony do roli takich zimnioków, no. W Emigrantach, świetna sztuka teatralna, którą wam kiedyś polecałem, możecie sobie znaleźć na YouTubie, no to tam jest właśnie Zamachowski gra takiego, znowu takiego właśnie ziemniaka. I ten potato, no to tam jest świetny w tym, no. Ale Matki Boskiej to ja obrażać nie pozwolę. O moje, oddawaj to moje. No to on takiego to może grać, no ale nie Jaskra, no. Ani pana Włodyjowskiego też, no Tadeusz Łomnicki, no świetny aktor, no doskonały aktor. I Walka Kmiecica z panem Michałem, widziałem na YouTubie, ktoś wkleja ten film jako taki przykład świetnie zrobionej walki na szable, takiej perfekcyjnej, i to ludzie, którzy się znają na fechtunku, tak? No, na przykład jak Kuba Potocki, z którym audycję możecie sobie posłuchać w Nocnym Radio, jest na stronie głównej. No, też dzięki, że swoimi licznymi komentarzami tak zachęciliście nowego tutaj gościa do nadawania. Dzięki. Jak jest audycja wódczana, w której ja najebany wpadam pod stół, to 100 komentarzy. O, ho, ho, se wypił, a ta żołądkowa to dupy ta miętowa, a krawiec, a co tam, i tam 100 komentarzy. A tutaj macie fajnego gościa, który mówi na temat, się zna. No to 2 komentarze, tak? Fajne. No na pewno przyjdzie drugi raz. Tak samo dziękuję za liczne komentarze pod audycją z Jackiem Kuchmistrzem. Też na pewno bardzo go to zachęciły, te 2 komentarze, czy ile tam jest, nie? Że na pewno się pali, żeby znowu tu... No i tak to jest, widzicie. Więc chyba będzie więcej takich audycji, że przychodzę pijany i wpadam pod stół zaraz i mówię: szanuję was... Dziś audycja wielotematyczna i dzwońcie, a teraz muzyczka, nie wiem jaka, tu coś wezmę przypadkowego, dobra, wracam, muszę się wysikać. No i będzie 100 komentarzy i odsłon najwięcej też, no cóż. Anon pisze, po prostu fechtunek to chyba nie jest tematyka życiowa. Aha, bo takie życiowe ma być właśnie. Opowiem wam o życiu, słuchajcie. Życie u nas jak w Madrycie. Życie jak w Madrycie. Nie czuję, że rymuje. To życiowe będzie bardziej. No dobra, dobra. Jak chcecie. Weźcie tam coś, napiszcie może chociaż. Jak już się nie chce nic pisać, może, no wiem, że się może się nie znacie po prostu i nie wiecie, co napisać, ale to napiszcie, że przynajmniej fajne na przykład coś. No nie, no spoko, ja to rozumiem, ja się śmieję tak trochę, sobie jaja robię. Wiem, że na takie tematy, jak będą gołe baby czy coś, no jesteście, okazuje się, trochę takim odzwierciedleniem normalnego społeczeństwa. No jak są cycki i jest wódeczka i jest sport, no to jest najwięcej komentarzy, no to jest normalne, no. I tu też dla nadających może tak uspokajam, że to, że jest mało komentarzy, to nie znaczy, że się nie podobało i że mało osób słuchało, bo te audycje, o których mówię, miały całkiem dobrą słuchalność, tylko mało komentarzy, no właśnie, bo ludzie się nie znają na machaniu szablą, a na wódeczce się znają lepiej trochę, no. Poza tym, no, jak to, nie wiem, jak do teatru pójdziemy, to też nikt tam nie krzyczy, nie gada, tylko oglądają, a jak pójdziemy na imprezę, to ludzie gadają, no, co. O, przyszedł właśnie o wilku mowa, przyszedł pan Jacek i jest na czacie tutaj. No właśnie, coś nadajemy jutro? Zwać panem?
jakieś o gotowaniu audycyje? Czas na łyk piwa.

0: No i cóż można jeszcze powiedzieć o Ogniem i Mieczem? Dobrze się kończy, tak? Dobrze się kończy. Wróg pohańbiony i oszczędzon przez szlachetnego polskiego pana. I miłość, i no potop też się dobrze skończył. Jędruś odzyskał honor i reputację. Ale pan Włodyjowski zdaje się źle kończy się, tak? Bo się wysadził pan Włodyjowski. Postanowił się rozerwać i też całą ekipę tam wrogów rozerwać w Kamieńcu, tak? Dobrze mówię? No i się źle skończyło. No i się źle zaczyna też, no bo w prologu się dowiadujemy, że zginęła żona, narzeczona pana Michała. On nieszczęśliwy do klasztoru poszedł. Też widać, że to jest taki patriota, słuchajcie, no jak Kaczyński trochę. Zresztą o Kaczyńskim swego czasu też mówiono mały rycerz nasz tutaj pisowski, co budziło niesmak trochę. Ale w gruncie rzeczy to są podobni trochę bohaterowie, bo no pan Michał spokojny, nie mogę krwi przelewać, do bandytów mówi, odejdźcie w pokoju. Panowie, bo krwi nie wolno mi przelewać. A dopiero kiedy jeden z kmiotków bandziorów mówi, o tu mam twoją Rzeczypospolitą z Agory Żyd wstrętny z wyborczej i dupę mu pokazuje. Jak nie odbieram? Jacku, jak znam życie, to zadzwoniłeś pewnie na mój prywatny profil. A dzwonić należy na nocne radio, nie na krawiec profil, tylko na nocne radio i nie widzę tu, żebyś dzwonił. No to tutaj tłumaczę, że jak nadaję w nocnym radio, to dzwonimy na nocne radio, jak chcemy pogadać. No i co? I się zdenerwował pan Michał, jak co tu ma Rzeczypospolitą w dupie ma i go szabelką przez łeb i to zabił od razu, w łeb strzelił szablą i zabił, no to... Kurczę, drugiemu w brzuch wbił szablę, od razu taki furiat po prostu obraża Polskę. To ja też bym zabił. Jak ktoś by Jana Pawła II, słuchajcie, obraził przy mnie tutaj, to bym mu kremówką w gardziel napchał i udusił. Kurde, jakiś robal tu. Po prostu nie zdzierżyłbym. No potop, kurczę, potop jest taki inny trochę jednak. Potop jest, ale... O potopie to może za chwilę. O, pogłosik słyszymy jakiś, ale może się zaraz ustabilizuje. Witam ciebie, witam pana Jacka.
1: Moje uszanowanie, panie Krawcze, witam serdecznie. Tak,
0: najsampierw chciałbym wiedzieć, czy ze szlachcicem mam sprawę.
1: Ze szlachcicem, ale niestety w pożodze zaboru czy odbioru ziem wschodnich polskich. Niestety zostały te dokumenty utracone.
0: No to widzę, że waszmość taki szlachcic jak ja, ubogi.
1: No przez, wiesz, to była wielka loteria, musisz wiedzieć sobie, zdawać sobie sprawę. Więc generalnie zacznijmy od tego, że każdy pochodzi ze wsi. Po drugie, no bo była jakaś wioska, było jakieś plemię i tam powstał jakiś Mieszko, nie Mieszko i on tam walczył z sąsiednimi plemionami, no i tak podbijał jeden drugich, albo się przyłączali dobrowolnie, prawda? I tak tworzyło się księstewko. Mm-hmm. A w późniejszych czasach, to jest taka teoria, jakby coś, to proszę się wtrącić, zaprzeczyć lub potwierdzić. W późniejszych czasach tytuły szlacheckie były nadawane na przykład za wybitne osiągnięcia wojenne, prawda? Przez króla dostał jakiś rycerz, czy giermek, czy ktoś tam, kto uratował na przykład królowi życie, albo sławił się jakimś tam czynem walecznym, dostawał jakąś wioskę i tytuł szlachecki, prawda? I w ten sposób powstawały te rody szlacheckie, no ale to wywodziły się, wiadomo, z ziemiaństwa. I tak samo właśnie na przykład potomkowie mojego dziadka, który nazywał się Zagańczyk, były takie oddziały zagończyków, które tam naganiały to wojska te nieprzyjaciela i tam za zasługi jakieś tam między innymi gdzieś pod wioską Warszawą, dziadka potomkowie, czy przodkowie dostali tytuł szlachecki Zagańczyków i kawał ziemi. I teraz wracając do tej trylogii, o której ty opowiadasz, tak zawzięcie. Ciekawą sprawą jest, należałoby poprosić jakiegoś historyka, jeżeli jest w kręgach ludzi, którzy słuchają Nocnego Radia, jakiś historyk, który by opowiedział, w jaki sposób lub z jakich źródeł korzystał Sienkiewicz, zanim napisał tą trylogię Trzy ksiąg ku pokrzepieniu serc, tak? Bo musimy zdawać sobie sprawę, że książki, które się wtedy ukazały się na ziemiach niby polskich, ale Polski naprawdę nie było, prawda? Jak on zbierał materiały, które z tych postaci historycznych, postaciami historycznymi są, które są fikcyjnymi i w jaki sposób on trafił na ich życiorysy. Z trzech ksiąg, o których opowiadasz dzisiaj, moim zdaniem najpiękniejszą jest, najciekawszą jest pan Wołodyjowski. Bardzo gorąco polecam to, co ci poleciła twoja koleżanka. Tym bardziej, że w sieci można zdobyć lub kupić oficjalną drogą, kupić książkę Sienkiewicza, pan Wołodyjowski, którą czyta Janusz Gajos. Czyta tą książkę, moim zdaniem, wspaniały, świetny aktor, 80-lecia, czy 70-lecia, czy 40-lecia powiernego kinematografii polskiej, to oprócz obok Wilhelmiego i tam powiedzmy Pieczki, to Janusz Gajos jest moim najlepszym aktorem.
0: No, świetny aktor, wybitny, chociaż właściwie zawsze gra trochę tak samo, mi się wydaje. No, ale gra zawsze tak samo, może,
1: no,
0: ale...
1: Porównaj rolę Janka Kosa z Czterech Pancernych i Pies z serialu do roli na przykład tego, nie wiem, prezesa, jakiegoś tam posła, ministra z Alternatywy 4. Całkiem różne postacie.
0: No, w sumie masz rację.
1: Porównaj jeszcze kolejną postać, na przykład brata żony tego Karwowskiego, pani z domu Sławek, czyli z tego, wiesz, biznesmena w tamtych czasach, to badelarza tak zwanego. Też bardzo epizodyczna rola w tym serialu, ale moim zdaniem bardzo charakterystyczna. Dalej.
0: Dziwne trochę, że zabrakło tego Gajosa w ekranizacji Hoffmana, no bo taka plejada aktorów znanych, sami znani, a Gajosa właśnie nie ma. Jak mógłbym cię prosić troszeczkę głośniej, żebyś mówił, bo życia w waszmości jakoś mało, chyba miodziku tu za mało. To ta wegetariańska dieta, tu tak kąśliwie tu komentują złośliwcy, że od tego wegetarianizmu w waszmości się głos osłabił.
1: Nie, wiesz co, ja byłem akurat, ja zachorowałem w tym tygodniu, także zaraz po audycji tak wyssałeś ze mnie soki, że padłem i dostałem aż temperatury.
0: Łomatko.
1: Dobrze, wracając do tematu, byłoby ciekawą, wiesz, przypomnienie, jak przypominasz właśnie tą trylogię, w jaki sposób, bo w sumie tego ani się nie dowiemy z ksiąg historii, bo na historii tego nie uczą, ani nie dowiemy się z tego z lekcji języka polskiego, gdzie jest omawiana ta lektura, a to jest moim zdaniem ciekawe, w jaki sposób Sienkiewicz trafiał, bo on musiał mieć jakieś źródło słowy, prawda, gdzieś musiał natrafić na to, żeby stworzyć całą tą notabene bardzo piękną historię. Wracając do tych, bardzo polecam ci gorąco właśnie odsłuchanie audiobooka, ponieważ pan Wołodyjowski, to jak do tej pory to są dwie książki, może trzy, trzecie nie pamiętam. Pierwsza książka, na której się łezki mi popłynęły, to była właśnie Zielona Mila Stephena Kinga, którą czyta też bardzo mój ulubiony aktor, który też występował w trylogii Sienkiewicza, grał Radziwiła, próbował tam poderwać właśnie próbował poderwać tą chyba Basieńkę, tak?
0: No, była Krzysia i Basia.
1: Czy Oleńkę, nie pamiętam. Którąś z tych pań próbował tam poderwać, ale

0: stała w posiadanie Lenno, czy wiesz, czy nie wiem, czy dzierżawę, czy jakby te tereny i kim był właśnie pułkownik Wołodyjowski, który stał na rubieżach i bronił przed tą, wiesz, kohortą, tą zarazą, tą tatarską i turecką. I to byli właśnie, to wiesz, to byli, nie, bo można powiedzieć w pewnym sensie, kwiat polskiego rycerstwa. Niestety ówczesnemu panu i władcy nie udało się przymusić tych leni śmierdzących magnatów i szlachciców, żeby sypnęli groszem, żeby stworzyć wojska zaciężne i bronić tego, a warto było czego bronić, ponieważ stepy były nieprzebrane, nieprzejechane i w ogóle to było coś. Są przepiękne opisy i właśnie chciałem powiedzieć, że pana Wołodyjowskiego, którego w interpretacji Gajosa ja słuchałem już 3 razy, to właśnie jak tam on czyta, to też popłynęła łezka w oku.
1: Czyli patriotą trochę jesteś, nie? Chyba.
0: Słuchaj, to jest historia ludzka. To mnie najbardziej ciekawiło, to historia ludzka. Mhm. Jego zmagania się, tak jak pięknie zauważyłeś, że książka zaczyna się tragedią, ponieważ Michał traci żonę, która umiera, jest szczęśliwym mężem bardzo krótki czas, ponieważ lada chwila, lada moment, lada dzień, jego żona zapada na chorobę i umiera. I dlatego stąd się wziął ten motyw, że on postanawia wstąpić do klasztoru, bo już nie ma zamiaru więcej, wiesz, trzymać miecza, walczyć i tak dalej, nie chce mu się żyć. I tak jak powiedziałeś, kończy się również śmiercią bohatera. I też tutaj na szali było postawione po prostu, jakby postawiona, wiesz, no honor i no taka, wiesz, to typowo polskie, prawda? Buta taka, że nie oddamy choć guzika, prawda? Nie zawsze nam się to w historii widać opłacało, wiesz, i tutaj możemy to, wiesz, rozważać, czy warto, czy nie warto, czy jak to się mówi, warta, no, wiesz, gra świeczki, czy skórka warta była wyprawki tego, prawda? Ale tak opisuje to w danym czasie, mając na względzie czy na myśli to, żeby Polska czy Polacy w jakimś dogodnym momencie po raz kolejny porwali się z szabelką na zaborców i wydarli swoje ziemie. A oni przecież, jak znamy historię, zrobili tylko to, co dla nich było bezpieczne i Polskę, która szła jawnie do ruiny, rozgrabili w 3 rzutach.
1: No właśnie, no bo to szlachta. Bo ty lepiej znasz właśnie książkową wersję. Czy Sienkiewicz jakby podkreśla, też pokazuje to dobitnie, że to właściwie ta szlachta przecież wyprzedała kraj, tak? Że to tak, za przywileje różne...
0: Opowiada o tym. On zostaje, wiesz, Michał zostaje wysłany na te rubieże przez, no zapomniałem, jak tam ten król się w tym czasie nazywał. W każdym razie zostaje wysłany. On wie, kogo wysyła. Wie, że wysyła człowieka, który potrafi, wiesz, zbudować, bo to było dosłownie, można powiedzieć, jak się tego słucha, to można powiedzieć, wiesz, to jest, w filmie tego nie ma, ale to jest przepiękny, można powiedzieć, taka historia rodem jakby z Dzikiego Zachodu, z Ameryki Północnej, ponieważ on tam jedzie na dzikie stepy, tam są tylko, wiesz, kohorty tych muzułmańskich wyznawców i dzika przyroda i gdzieniegdzie wioska i zrujnowany, wiesz, całkowicie zrujnowany tereny były zrujnowane, wielokrotnie były najeżdżane, palone, ludzie byli wycinani w pień, była wioska, nie ma wioski. Także
1: Dziki wschód.
0: Tak. I on musiał wszystko na nowo budować, pomagać ludziom odbudowywać wioski, stawiać forty, rozmieszczać swoich ludzi, robić, wiesz, zaciągi kolejnych jakichś tam żołnierzy, przeszkalać ich do tego, żeby tworzyć po prostu, wiesz, takie te rubieże Rzeczypospolitej dosłownie. I tam jest tak, tam jest to opisywane po prostu. Tam jest ciężka jego, ciężka praca i, wiesz, no i jego radość, tak jak później już, jak zostaje właśnie, Basia zostaje jego żoną, no i wszyscy im życzą jak najlepiej, ale mają problem, ponieważ Basia coś nie może zaciążyć. On zaciąża żołnierzy, a Basia nie może zaciążyć, prawda?
1: No tak. No i później... tego wątku też nie pamiętam, że Basia miała

0: ma problemy takie tego typu. Może to w filmie zostało jakoś pominięte. To są te skróty, tak?
1: Tak. Właśnie to ci chciałem powiedzieć. Tam jest przepiękna historia opowiadająca o tym, jak ludzie byli, wiesz, porywani. Przez Tatarów byli porywani kobiety i mężczyźni w Jasyr, do niewoli. Tam jest piękna opowieść, nie będę psuł przyjemności słuchania ci, ale zobowiązuję cię tutaj przy słuchaczach, tak jak żeś próbował zadeklarować, to proszę się zadeklarować na 100%, że twoje...
0: Parol daje, jest... parol waszmości daje i słowo szlachcica, słuchasz, że po audiobooka sięgnę. I niech mnie piorun jasnogórski trafi w czerep, jeśli tego nie zrobię. Nie nazywam się Krawiec wtedy.
1: Jest tam przepiękna historia. Wyobraź sobie ludzi, którzy siebie nienawidzili i ze sobą na miecze czy na noże szli, jak niewola doprowadziła do tego, że jeden za drugiego by oddał życia i udaje mu się, później się udaje pomścić przyjaciela. Coś przepięknego, przepiękne są tam historie, opowieści, to wszystko. A jeszcze Gajos, jaki on to język, jak modulację głosu używa, jak czyta, jak opowiada, jak Basieńka ucieka, wiesz, bo tam była porwana przecież, prawda, przez tego Tuhajbeja.
0: Tak,
1: jak ucieka, wiesz, jak tym, wiesz, na jednym koniu, na drugim koniu i później koń się topi, wiesz, wilki i no, później ją tam odratowali. Przepiękna jest, przepiękna. I o to właśnie tylko i wyłącznie o to mam żal do Hoffmana. Być może to są prawa, wiesz, filmu. Być może w filmie nie można pokazać tego, mimo że, tak jak powiedziałeś, filmy są długie. Pan Wojewodowski jest długim filmem, ale no niestety nie udało mu się, moim zdaniem, ja jakbym kręcił film, to bym po prostu inne rzeczy jakby wypuklił. Być może on nie mógł tego zrobić, ponieważ historia opowiada o terenach współczesnych Związku Radzieckiego, czy tam Ukrainy, prawda, częściowo, czy Białorusi, a on o tym nie mógł za bardzo na to nacisk położyć, ale no jest no, piękna jest opowieść. Dlatego widzisz, dlatego film nigdy nie będzie lepszy niż książka, dlatego jeżeli nie możesz składać literek w wyrazy, a wyrazów w zdania, a zdania w kartki i czytać tego wszystkiego, to wtedy musisz tego wysłuchać, ponieważ wtedy dowiesz się, jaka jest, jak twórca tej całej historii sobie zamyślał, jak sobie opisywał tych bohaterów. Zagłoba to taki był troszeczkę, wiesz, on był tam, on był tchórzem. W książce to jest, wiesz, jak on tam się przechwala, ale w pewnym momencie się zacina albo próbuje w oficjalny sposób próbuje się wymigać, bo jak Wołodyjowski się, wiesz, on tam proponuje, że weźmie udział w wyprawie, ale jak Wołodyjowski się zgadza, to on zaraz szuka sposobu, jakby się od tego wykręcić, prawda?
0: Także... Tak, i mówisz, że nie lubię tłoku, panie Michale. No i też no, fajnie jest to w filmie pokazane, kiedy Bohun ma się pojedynkować z panem Michałem, tak. I następny w kolejce jest Zagłoba, który ma napięku z Bohunem mocno, bo Bohun mówi, że mu spieszno, bo z tym wieprzem się chce rozprawić, a Zagłoba, który wcześniej taki butny i wygrażał, mówi: spraw się, panie Michale, bo ja z tym zbójem sobie nie dam rady. Bohun tam macha szablą jak ninja.
1: Tak. No i ten... Słuchaj, no jeżeli chodzi, a tam ktoś coś tam pisał na temat jedzenia, no wtedy ludzie się bardzo zdrowo odżywiali, no wiesz, jedli dużo dziczyzny, dużo ptactwa, wiesz, to było w naturalny sposób pieczone na ognisku, albo na przykład okładane było na przykład, wiesz, glinką i tak trzymane w piecu, potem glinkę się odkuwało razem z piórami i miałeś pięknie upieczonego jakiegoś barzancika, czy jakąś inną przepióreczkę.
0: No ale to przepraszam, że ci przerwę, bo inaczej chyba zupełnie jadła szlachta, a zupełnie inaczej chłopstwo, nie?
1: Tak, tu trzeba zaznaczyć, że wbrew ogólnej opinii nie było wcale chłop, nie był mięsożerny. Mięso gościło na stole chłopa tylko raz albo dwa razy do roku, w czasie świąt, przykładowo tam takich chrześcijańskich jak Boże Narodzenie albo albo Zmartwychwstanie Pańskie, ewentualnie w około dożynkowych czy tam zielonych świątek. A na co dzień to mięsa nie jedli. To nam się wydaje, że tak było, ale wcale tak nie było. Mięso było oczywiście jak najbardziej, ale było na stołach pańskich, czyli magnaterii i szlachlaterii, gdzie było i opijstwo, i obżarstwo niemiłosierne. Dlatego, tak jak na filmie widziałeś, jak wyglądał właśnie, zobacz, co musiał Kowalewski z siebie zrobić, jak pamiętasz go z filmu, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, szczupłego mężczyzny w garniturku, a jaką rolę grał właśnie tutaj w tym, jak tam organizował
0: przytył.
1: Nas baraż.
0: Mocno tak. Przytył. No właśnie, chłopiat kaszę, chłopiat tak. Kapuchę wcinał. Przypuszczam, że do tej kaszy to sobie tam trochę mięska może wkroił, być może. No ale
1: być może, a skąd na przykład, powiedz.
0: Słucham?
1: A być może skąd na przykład, powiedz mi.
0: No, były jakieś tam kurki, świniaki gdzieś, no przecież no coś tam było, trochę mięska. No.
1: Nie było.
0: Nie było?
1: Jak było tylko wtedy, kiedy pan zezwolił. Co ty? Przecież chłopi to nie byli tacy wolni, jak wiesz. Tutaj jest kolejna, wiesz, taka tragedia historyczna, którą Polska na wschód od Łaby było niewolnictwo, zniewolenie.
0: Właśnie, to jest kolejny ciekawy wątek. Kolejny ciekawy właśnie wątek, to niewolnictwo i to, jak traktowało się sługi. Ja przypuszczam, że Polska tutaj nie odbiegała jakoś od reszty świata, bo to był chyba jeszcze w sumie taki czas, że sługa był traktowany bardzo często tak, wiesz, no źle i surowo. Był bity, był wykorzystywany. Przecież nawet w dzisiejszych czasach, gdzie nie mamy już niewolnictwa, jak mamy jakiś Dorobkiewiczów, jakiś nowobogackich, czy jakąś taką rodzinkę, wiesz, typsiara i dres, to oni gardzą tymi słabszymi, innymi. No to co, wtedy było inaczej, że jakiś tam szlachetka to traktował świetnie swoje sługi, też na pewno ich tam lał, bił, wykorzystywał jak tylko mógł, nie?
1: Tak, oczywiście, że tak. I nam się wydaje, my jak sobie oglądamy taki film, to każdy, wiesz, tam młody chłopak czy dziewczyna marzy sobie, że wiesz, że tam no ona to byłaby właśnie taką, wiesz, taką Basią, że to wszyscy by jej usługiwali, a jej chłopak tam, wiesz, z 8 B, to na pewno taki Michał, czy jakiś tam inny Bogun, który bohaterskim czynem wsławił się, był szlachecki i tam, wiesz, muchy nie skrzywdził i komara nie zabił, tylko strzepnął i powiedział, idź sobie dalej. Nie, jak ty to już w jednym z ostatniej audycji mówisz, no a teraz przeproś go. Mówiłeś tam o Kareju, który tam robaków nie zabijał.
0: Aha, no tak. Tak.
1: Kojarzysz, tam coś mówisz, jak ktoś tam, no. Po sobie słuchałem dzisiaj, jak wracałem z Cardiff. I ten, w każdym razie i po prostu, wiesz, i tak to, a wcale tak nie było, to ten procent rządzących, takich, którzy opływali, wiesz, te wszystkie, mieszkali w tych zamkach, w tych komnatach, to był procent populacji tutaj na tych ziemiach, to tam, nie wiem, może 10, może 5, może 4% tylko to było takie, a reszta to wszystko to byli ludzie, którzy byli na usługach. Także wracając do tego mięsa, no to mięso to tam może uszknął kucharz troszeczkę, chyba że wie, czy tam jakiś krojniczy i może jeszcze ten masażysta, który tam, masarnik może tak to chyba się mówi poprawnie, który tam tego świniaka czy tą krowę obrabiał, prawda, obrzynał, co tam wszystko skurował i tak dalej, wycinał.
0: No, a jak go przyłapano na takim procederze, to dostawał na przykład ileś tam batów. A to straszna kara dostać takim pejczem, wiesz, po plerach, że, no, że smugi masz. Spróbuj sobie jeden z drugim do słuchaczy, tu mówię, wycisnąć pryszcza na dupie, to jaki to ból, a dostać takim batem, że ci takie pręgi zostają krwawe, no to przykra kara. Dosyć. Wiesz, ja w ogóle znałem kiedyś, pamiętam taką rodzinę, która miała właśnie jakąś i posiadłość, drogie samochody. Widać było, że takie szemrane towarzystwo, że jakieś tam krzywe interesy, coś. i koło nich się kręcili tacy, wiesz, toady, nie? Jakieś tam, wiesz, koledzy tego chłopaka, którego ja tam znałem. I widać było, że to podobny układ, myślę trochę, że taka szlachta i wokół nich takie chłopki biegające. To oni mu tam, wiesz, w dupę włażą i kadzą, a on tak, wiesz, wszystkimi tak gardzi. Jak tam tupnie na kogoś, to ten od razu jak pies skulony, wiesz. I to, to takie... Na pewno to wyglądało jeszcze gorzej o wiele niż to, co ja sobie we współczesnych czasach już obserwuję.
1: Dlatego mówię, że w pewnym momencie tam chyba, nie wiem, no trzeba by zapytać konkretnie historyka, ja tam nie chcę wyjść z jakiegoś znawcę tematu, bo nie jestem, tylko wiem i pamiętam jeszcze z lekcji historii w pewnym okresie swojego życia, kiedy spotkałem takiego historyka właśnie, który opowiadał, że chyba tam w XVI wieku Polska wtedy jeszcze jak była, jak to się mówi, mlekiem miodem płynąca, kiedy była potęgą, kiedy żywiła całą Europę zbożem, i w pewnym momencie, wiesz, na zachodzie doszli do wniosku, że coś trzeba zrobić, bo przecież nie będą cały czas kupować od Polski, bo magnateria podnosi cenę, kupować tego zboża, bo nie wydolą, i zaczęli, wiesz, kombinować się, robić tam jakąś trójpolówkę, nie trójpolówkę, jakieś inne systemy i uwłaszczyli, może nie uwłaszczyli chłopów, ale spowodowali takie coś, że pojawił się coś takiego jak właśnie taki robotnik rolny. Że byli ludzie, którzy chodzili po prostu, wiesz co, nawet jak, nie wiem, czy obecnie jeszcze tak nie jest w Stanach Zjednoczonych, jest coś takiego, że są najmowani pracownicy sezonowi po prostu, wiesz, że są, przyjeżdżają ludzie, którzy pomagają w czasie zbiorów, którzy potrafią obsługiwać kombajn, jakąś tam inną maszynę i tylko przyjeżdżają, jeżdżą po tych farmach, przyjeżdżają do tych farmerów już tam, wiesz, od wielu lat, wtedy, kiedy są potrzebni, prawda, czyli przyjeżdżają, przygotowują sprzęt. I potem, tylko że tam no, w Stanach to jest na większą skalę, prawda, ale wtedy też było tak właśnie, że chodzili, wiesz, od wioski do wioski, do pana i tam się najmowali i tam za pieniądze robili po prostu robotę. Natomiast w Polsce niestety nie wpadli na ten pomysł i było na zasadzie takiego niewolnictwa. Były tam jakieś systemy, że ileś tam lat musiał odpracować czy coś, albo, ale to przeważnie było robione tak, że nigdy nie miał szansy na to, jak tak zwane wyzwolenie. Niby był wolny, ale to było wolny na zasadzie takiej, dobrze, wyjdziesz i co zrobisz, wiesz.
0: No, nawet w tej wyidealizowanej wizji sienkiewiczowskiej, takiej wręcz bajkowej trochę, to nawet tam nie dało się tak bardzo zakłamać i widać, że szlachta właściwie gardzi kimś, tak, kto szlachcicem nie jest i tak, jakby chętnie bym zobaczył jakieś dzieło, które by pokazywało tamte czasy w sposób realistyczny. To mogłoby być bardzo, mógłby być bardzo srogi film, no bo tak jak ty mówisz, no było tych szlachciców mały odsetek i możnych, a reszta to chłopi, niewolnicy, pańszczyźniani chłopi i biedacy i, no, i żołnierze. Myślę, że wojaczka była takim wyjściem trochę z tego, bo można było raz, że zasłynąć, raz, że zdobyć różne łupy, zabłysnąć, zdobyć prestiż, stać się kimś. Więc wojna była jakimś tam rozwiązaniem. Słyszałem też takie opinie właśnie historyków, że ta potęga Polski jest troszkę przesadzona, że to nie było tak, że ta Polska taka w ogóle najsilniejsza na świecie, w Europie, wszystko naj i w ogóle złotem opływamy i tak dalej, bo słyszałem, że to było trochę takie sprytnie zrobione, że my trochę sobie tak prężyliśmy te mięśnie poprzez dobrą dyplomację, różne konszachty, co zresztą nam się odbiło czkawką, tak, bo w końcu trafiliśmy na obcych królów, którzy przestali się tam, wiesz, z nami cackać i obściskiwać, tylko właśnie wzięli za ryj i zaczęli przejmować i jakby wiesz, że nadrabialiśmy po prostu sporo dobrą miną, dyplomacją i tak dalej, to troszeczkę, że to przesadzone trochę, że potęga taka super.
1: No to jest to, jest to jedna z teorii, moja teoria jest troszeczkę pokrewna, o której ty mówisz, tylko ja bym powiedział inaczej. My zawsze mieliśmy, powiedzmy, przeciętne wojsko, ale w pewnych momentach po prostu sąsiedzi mieli słabsze wojsko i wtedy myśmy wygrywali po prostu. Zawsze było takie, poza może tą, ale w sumie to też bitwa pod Grunwaldem, to w pewnym sensie też Łokietek miał szczęście, a druga rzecz jest taka, że to nie byli tylko Polacy, ale również były wojska właśnie zacierze, czy czy litewskie, prawda, bo Polacy się z Litwinami tam się spiknęli, bo wiedzieli, że no, Litwa wtedy też jeszcze była w innych rozmiarów niż jest teraz, prawda, ale też wiedzieli, że jak sobie nie Polacy nie poradzą z Niemcami, no to wtedy Litwinom się zapali koło pióra i będą mieli pozamiatane, bo już wtedy nie będą mieli się z kim zjednoczyć, a sami nie dadzą rady. Także to, mnie się wydaje, że to po prostu, wiesz, w tą stronę szło. Mieliśmy swoje wojsko na jakimś tam poziomie, a że sąsiedzi byli słabsi, no to wtedy myśmy wygrywali, a jakby sąsiedzi byli mocniejsi, no to wtedy dostawaliśmy w tyłek albo przegrywaliśmy. Mieliśmy paru władców w przeszłości, czy sojuszy, no na przykład sojusz z Węgrami był od wieków znany i Węgrzy zawsze byli naszymi, wiesz, jakby sprzymierzeńcami, prawda? Wzajemnie im pomagaliśmy, czy pożyczką, czy jakimś tam oddziałem, czy czymś tam w stylu. W jedną stronę, jak i później, jak Polacy byli w potrzebie, to i Węgrzy nam pomagali. Nawet w czasie II wojny światowej to Węgrzy odmówili udziału w tłumieniu powstania warszawskiego.
0: Też słyszałem, że Sienkiewicz w ogóle trochę by nie lubił Niemców, był takim germanofobem wręcz trochę. Stąd znikają nam w trylogii takie postacie, jak na przykład Bernard Pretwicz, pogromca Tatarów wielki, ale pochodzenia niemieckiego. Tylko mamy, wiesz, sobie znika, nie? Nie ma go i mamy tylko Wiśniowieckiego od razu tam. I no, że to, wiesz, on taki bardzo był narodowiec. Nie, była, narodowiec.
1: No tak, ale była postać Kesslinga, nie?
0: No tak, w sumie to, tak.
1: Tylko tak, nie wiadomo, czy to Szkot z pochodzenia, czy Szwed, czy jakoś tak.
0: Ale widać też właśnie u Sienkiewicza, że on tak traktuje po macoszemu tych obcych cały czas i Radziwiłł, taki młody na przykład. Można by z niego zrobić bohatera równorzędnego takiemu Kmicicowi. Zresztą się potem tam walczą ze sobą. Jest fajna całkiem walka na koniach. I wiesz, ale ten... Może trochę mi brakuje takiego, żeby to był taki Joker dla Batmana, równorzędny, zły bohater. A to taki bawidamek, wiesz, podczas bitwy daje dupy. Ja bym go pogłębił, że on takim jest sukinsynem. Jak z Kmicicem walczył, no to on na rapier. Kmicic szabla. Kmicic mógł w tym momencie zranić konia. Radziwiłł młody mógł zranić konia Kmicicowi, zrobić jakieś takie, wiesz, brudne ruchy. Można było z niego zrobić silniejszego, trochę złego bohatera, a u Sienkiewicza wszyscy ci źli to tacy, no są wyjątki, no Bohun to też niby zły, a mocny, no ale
1: Azja,
0: to wyjątek.
1: Azja przecież został nabity na pal.
0: No i to taka brzydka scena trochę.
1: Było trochę tam okrucieństwa, było. No było, ale to normalne, to wiesz, no tam akurat to fajnie jest, jak właśnie tam podwładny prosił o możliwość oprawcy tego syna, prawda? Tam niewiernego syna prosił. Piękny jest też jeszcze, no, zwrócę na moment do motywu tego, akurat w filmie to grał pan Perepeczko, czyli brata tej, która została porwana, która zakochała się w Azji.
0: I Perepeczko to mówi... Janosik jest?
1: Tak.
0: Tak, pojawia się. On się pojawia w Panu Włodyjowskim bodajże.
1: Tak. Ja wracam do tego, do tej części właśnie.
0: I Adam jest... Nowowiejski, tak.
1: Adam Nowowiejski, tak właśnie. I on po prostu on wtedy traci zarówno, wiesz, traci zarówno siostrę, jak i narzeczoną. Przez długi czas nie może znaleźć odpowiedniej kandydatki. Gdy wreszcie znajduje, no to jadą i w tym czasie Azja okazuje się, zradykalizował się. Wiesz, był uśpionym znawcą Allaha. No i zradykalizował się i wyrżnął, wiesz, ojca mu zabił. Porwał siostrę i narzeczoną w Jasyr gdzieś oddana została. Wiesz. I on dostał przysiągł sobie, że go wytropi. Udało się wytropić i został właśnie, wiesz, Azja w ten sposób został skazany na śmierć okrutną. ale tamten, mówisz, tamten potem oddał się w wir walk, walczył, wiesz, był cały postrach i, wiesz, Tatarzy uciekali przed nim, bo nie, ponieważ był bezlitosny, ale i tak nie udało się, nie udało mu się ukorzyć umysłu i, wiesz, no i poszedł jakby tak, no, na taką samobójczą walkę, udał się po prostu, bo już nie mógł sobie znaleźć miejsca na świecie, po prostu zwariował z tego, w pewnym sensie, z tej tragedii, także... Także no naprawdę jest pan Wołodyjowski, to naprawdę komuś, tak jak powiedziałeś przed chwileczką, komuś, dla kogo to była lektura w szkole, który wtedy był niedojrzały do tego, to gorąco polecam zacząć właśnie od pana Wołodyjowskiego, którego czyta Janusz Gajos, a moim zdaniem zmieni opinię na temat tych książek. Może później, reszty jeszcze nie słuchałem w audiobookach, bo nie, nikt nie czyta atrakcyjnie, a powiem ci szczerze, to jest człowieka, który słuchał już wielu audiobooków, wysłał, to przestrzegam wszystkich, jeżeli jest jakiś czytacz czy interpretator, to, a jest kiepski, to zepsuje wam przyjemność, nawet która, jak była najlepsza książka, to jak będzie czytał zły, to ten. No i poza tym, o jeszcze tak a propos, ostatnio jest modny znowu Korwin-Mikke, bo tam mówił, że kobiety są mało inteligentne. Przepraszam bardzo wszystkie panie, ale jak czyta kobieta audiobooka, no to nawet się za niego nie zabierajcie, bo kobiety nie potrafią czytać. Jedynym wyjątkiem jest pani Irena Kwiatkowska, która czyta Mielewską, piękną polską pisarkę, polską Agatę Christie. Jedynym wyjątkiem jest pani Irena Kwiatkowska. Nawet, bo nawet pani Czubówna, która pięknie czytała, podkładała głos do różnych filmów, filmów przyrodniczych czy innych i krótkie formy i czytała i panoramę nam czytała, to było też przepięknie, ale niestety na książkach poległa. Jakich mogę ci polecić tych czytaczy czy interpretatorów, to jest na przykład Leszek Teleszyński. Jeżeli trafisz na audiobooka, którego czyta Leszek Teleszyński, możesz śmiało brać. Dalej, Mirosław Utta, przepiękny głos, to już jest starszy pan w tej chwili, ale zarówno na przykład Kryptonim Amber, jakakolwiek inna, którą czyta Mirosław Utta, przepiękne są audiobooki. Ksawery Jasiński, to jest bardzo stary, to pierwsze audiobooki, których jeszcze słuchałem w ubiegłym wieku, ponieważ w bibliotece, w rynku jest dział książki mówionej dla osób niedowidzących i niewidomych. I można było sobie pożyczyć, jak jeździłem za granicę, to brałem sobie taką, wiesz, lalkę na przykład, którą czytał Ksawery Jasiński. Lalka, przepiękna, książka jest bardzo długa, więc na długą podróż, nie, na przykład jak jedziecie samochodem do Chorwacji, nie ma nic lepszego, tylko wziąć sobie właśnie audiobooka, którego czyta właśnie na przykład Ksawery Jasiński.
0: Okej, a powiedz mi, Jacku, na koniec, czy będziemy coś w najbliższym czasie nadawać?
1: Ale to powinno być chyba dzisiaj, powinno być, bo dzisiaj jest sobota, a nie jutro. Czy mi się pomyliły dni?
0: No, dzisiaj jest sobota, ale...
1: No to chciałem opowiedzieć o kiełbasach i innych szynkach, ale to cały czas wracasz do mieszania szabelką w tyglu.
0: No, ale wiesz, ja w sobotę zawsze nadaję audycję spoiler o filmach. My ostatnio nadawaliśmy chyba w czwartek, jeśli dobrze pamiętam, albo w środę.
1: Nie pamiętasz dobrze. Przypomnę ci, mój kochany, nadawaliśmy to w niedzielę, nadawaliśmy to w sobotę o godzinie 22:30 mojego czasu, tak. Czyli 23:00 twojego czasu, czyli tak naprawdę za 45 minut wchodziliśmy na antenę, a przed nami byli tam chłopcy z jakiejś tam siły.
0: Tak, znaczy wiesz, bo to była wyjątkowa sytuacja, ponieważ chłopaki zrobili mi zastępstwo na spoilera i nadali spoilera sami. I ja dzięki temu całkiem fajnie, chociaż zupełnie inny to był spoiler, mam wrażenie. Było o anime... Ale wiesz, i to była taka wyjątkowa sytuacja, bo ja wtedy mogłem nadawać inną audycję właśnie z tobą, a my musielibyśmy na dobrą sprawę przenieść na inny dzień, bo ja obawiam się, że nie dam rady tak audycja po audycji. I można by, no, można by coś zakombinować w inny, czy, ale to, wiesz, no, co, to porozmawiamy już sobie na spokojnie, jak będziesz miał chwilę teraz jakoś.
1: Tak, tak, tak,
0: i, nie ma sprawy. I ustalimy coś, okej?
1: Okay? Dobrze, to jeszcze jakiś film, czy już kończysz audycję?
0: No jeszcze chwilę pogadam do około 23, bo zwykle 2 godziny trwa, to pogadam jeszcze trochę o trylogii, no i się zwijam i do roboty.
1: Dobrze, to jeszcze na koniec jeszcze może zrobisz kiedyś audycję o audiobookach, to wtedy rozwinę bardziej skrzydła. Jeszcze bym do tego dołączył pana Zbigniewa Świętej Pamięci Zapasiewicza. Też przepięknie czytał. I powiem ci szczerze, że mam zagwozdkę, ponieważ Leszek Teleszyński czyta Zieloną Milę tak, że łza się wokół kręci, ale jak przeczytał właśnie, jak Zapasiewicz przeczytał, to też się łza wokół kręci. A jeszcze taka propa audiobooków, to też jeżeli ktoś nie przepada na przykład za Stephenem Kingiem, bo ja za nim nie przepadam, ale jak wysłuchałem Zieloną Milę, później wysłałem paru innych, to nie lubię po prostu jego horrorów, ale gorąco mogę polecić Komórkę. To jest dla wszystkich tych, którzy nie mogą się rozstać z telefonem komórkowym. Też to jest fantasy, ale też jest tak napisana, że trzyma w napięciu. Teraz podobno, albo teraz na wiosnę będzie chyba, albo już była, albo na świecie, albo będzie w następnym miesiącu, będzie ktoś nakręcił film na podstawie tej książki Stephena Kinga, więc żeby sobie nie psuć przyjemności oglądania, proponuję najpierw wysłuchać audiobooka, aby wiedzieć, jaka jest cała historia, a potem sobie porównać, czy rzeczywiście film oddaje to, co Stefan Król napisał w książce. Bo właśnie tylko już na koniec, bo właśnie w Zielonej Mili, jak obejrzałem film, zabrakło mi odpowiedzi, co się później działo. I to odpowiedzi znalazłem właśnie w książce.
0: Okej, no musimy kiedyś zrobić faktycznie audycję o audiobookach. Dziękuję ci za telefon i za ciekawą rozmowę. I
1: bardzo proszę. I pozdrawiam wszystkich serdecznie słuchających audycji.
0: Pozdróweczka, trzymaj się, do usłyszenia, hej.
1: Cześć.
0: To był Jacek Kuchmistrz, którego już niebawem usłyszycie, ale to jakoś w tygodniu, dopiero jak ustalimy jakiś odpowiedni dzień. No, skończyła się teraz krew z ucha, niestety. Może powróci, jak krwawa kałuża się upora ze swoimi sprawami, to może właśnie czwartek byłby tym dobrym dniem, aby porozmawiać o kulinariach. A ja wracam do trylogii. No właśnie, mamy teraz problem. Mamy teraz problem z najeźdźcami, z islamistami. Allahu Akbar! Przepraszam. No i właśnie Kmicic nam daje dobrą radę, jak sobie radzić właśnie z wyznawcami Allaha. Proszę bardzo.
2: Posłuchaj tedy, Janie. Chan cię darował królowi, jakoby mu psa darował. Nie ubłaczaj tedy, aby cię jako psa na powróz nie wzięto.
3: Akbar.
2: Ejże. Nie rozdrażaj. Słuchaj, kozi syn. Chciałeś nikogo nad sobą nie jeść, abyś mógł palić, rabować, wycinać, przewodnika.
0: I zasiłki brać? To był Andrzej Kmicic kontra Kozi Syn. No właśnie, może w ten sposób bardziej tak trzeba by jakoś to załatwić, a nie tak się cackać, tylko tego koziego syna tak wziąć za ryj, no bo kozi syn rozumie taki język, tak? Jak weźmiesz go za wszasz, no i to on rozumie wtedy, a jak mu im więcej mu dasz, tym bardziej on tobą gardzi, bo myśli, że jesteś słaby, I że te wszystkie dobra, że to mieszkanie, które dostał, że pracę, którą mu załatwiłeś, że ubranko, które mu dałeś, że wszystko to od Allaha, że to Allah sprawił, że myśmy, że niewierny nam dał, bo Allah zaczarował. No i co? I tak może bardziej. No właśnie, co z tym potopem? Potop mi się podoba. Podoba mi się w ogóle wizualnie ten film bardzo. Jak mówiłem, takie kossakowskie bardziej plenery zimne, no tam jest dużo śniegu, chłodne kolory, w ogóle taki chłodny wizualnie jest ten jakiś film. Gra aktorska jak coś pomiędzy właśnie panem Michałem, panem Włodyjowskim, a współczesnym już mocno Ogniem i Mieczem. No ale są takie właśnie jeszcze taka staroszkolna gra, prawda, to takie bardzo ekspresyjne granie, no to takie czasami przesadzone, no ta oleńka, która tak się rozczula. Jędruś, ja mnie godna twoich ran całować. No to tak, nie mogła tego tak normalnie bardziej powiedzieć. No rozumiem, że z dziwką strzeliła, że Andrzej taki zrehabilitowany, no ale no bez przesady tak się wzruszać. Strasznie. No, też podcastolog tu pisze, Jacek, właśnie każdy reżyser ma swoich ulubionych aktorów. No, u Hoffmana bardzo to widać, no ale czy na przykład mamy za złe takie zabiegi Smarzowskiemu, który też ma swojego Jakubika, też ma swoją Kingę Price. No i też cały czas ich bierze, bo są sprawdzeni, fajnie mu się współpracuje. No, mi akurat Olbrychski pasuje, może być. No może być, no. Jest okej. No i mamy tego Andrzeja, który, szlachcica, przepraszam, pana Andrzeja, który dostaje w spadku wieś Lubicz i co ciekawe, od razu z panną. No słuchajcie, to były czasy, no, żebym ja tak dostał na przykład mieszkanie z żoną od razu, bogatą najlepiej, to by było całkiem sympatycznie, a to już to sene wrati. A też jestem przecież szlachcic, choć ubogi, jak rzędzian, znowu gadam. No i Aleksandra Bilewiczówna odwzajemnia miłość, Kmicica, który też ma chrapkę na pannę. No widać, że tam iskrzy, chociaż są różni. Ona bardzo taka spokojna, bardzo, bardzo bogobojna. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że dewotka w sumie, ona tam się modli, klęczy, te oczy maślane robi do portretów Bozi, ale no tak, to tak mi trochę nie przypasowała, bo ona taka jakaś taka niewydarzona trochę. No ale dobra, no i ta uroda taka końska, no ale dobra. No i ma się opiekować jeszcze. Mamy tu patriarchat pełną gębą, prawda? Dostajesz kobietę w prezencie, jakoby ci psa darował, prawda? I jeszcze masz się nią opiekować, w sensie, że jej mówić, co ma robić, nie? Tu, prawda, ściera, tu coś. No nie wiem, może przesadzam, ale... No i zgodnie z wolą zmarłego Herakliusza Bilewicza ma właśnie się nią opiekować, dostaje tą żonę, plus mieszkanie, plus wieś. No a taka wieś, to niezły majątek. Oleńkę gra Małgorzata Braunek, właśnie dyskusyjna uroda. Ale Jezu, czy wszystkie kobiety muszą być jakieś wzorcowe takie, Pamele same i te, i skorupki? No to też, poza tym ta skorupka, no to też mówi się, że taka skorupa trochę, nie? A ta przynajmniej Braunek, no to aktorka całkiem niezła. No i dla mnie może być, no nie wzgardził, zwłaszcza jakbym dostał mieszkanie od razu z taką od razu żoną. To bym nie wzgardził, ale jestem wstrętny. No właśnie, Braunek czy Skorupko? Głosujemy tutaj. I oceniamy grę aktorską i urodę. No i potem Oleńka dowiaduje się o hulankach kmicicowej kompanii. tym, że sobie do portretów przodków strzelali. To jest też ciekawy wątek, to, że szlachcic może i hulaka, może i zbir, ale są pewne tam normy, znaczy no, to na przykład słowo, tak? To już kiedyś ten wątek się pojawił, że kiedyś słowo to było słowo i to była wartość. Jak się złamało dane słowo, no to się stawało warchołem, no i takim i ladaco, nie? No bo dużo zależało. Wtedy były inne czasy, że dzisiaj to można więcej ściemniać, kłamać, koloryzować. To stało się nawet takie modne, że jak jesteś cwaniak, to robisz za przeproszeniem wciula frajerów, nie? A może kiedyś to była... No właśnie, może jesteśmy teraz społeczeństwem plebejskim. Wybito nam inteligencję, elity i jesteśmy potomkami chłopków, roztropków, którzy, dla których złamanie słowa, czy tam coś, czy tam ściemnianie, czy kłamanie, czy kradzież, to jest takie nic, nie? A może kiedyś było trochę lepiej z tym? No bo z jednej strony prosty człowiek, chłop się bał, że jak coś nakłamie, czy coś dostanie baty, z drugiej szlachcic sobie cenił to słowo. No i to przywiązanie do wiary. Nie wiem, czy to faktycznie tak było, że ci szlachcice tacy bogobojni i ta panienka przynajświętsza i obrona Częstochowy faktycznie takie poświęcenie, czy tak faktycznie było. Może było, no. Może ludzie faktycznie wtedy bardziej wierzyli, tak? No bo dzisiaj się naczytaliśmy w internecie ateistycznych serwisów i nauka się posunęła do przodu, a może taki człowiek w tamtych czasach, w tym XVII wieku, no to on tak nie wiedział, cholera, się bał trochę, a jak ten pan Bucek mnie pokaże, a jak diabeł mi rozum zmąci i siarką zacznie pachnieć, to ja co, to ja to potem do piekła i kotle się będę smażył, może się bał, może najzwyczajniej w świecie wierzył bardziej i się bał po prostu. Nawet dzisiaj przecież wielu ludzi, ja tam nie mam wątpliwości, wiem, że tam nie ma żadnego tam pan Bucka, coś, ale są tacy, co wierzą, są tacy, co wierzą. W sumie też nie mam pewności. I się zaczynam bać powoli. Im będę starszy, tym się bardziej będę bał. Jeszcze usłyszycie takiego krawca, taki stary, przejdę, powiem, nocne radio już 20 lat działa i wiecie, co wam powiem, że trzęsę dupą i się boję po prostu, bo śmierć nade mną z kosą stoi i pan Bucek za te wszystkie audycje to mnie prześwięci dopiero teraz. Witaj, Kaledrianie.
3: Witam cię, Krawcze.
0: Witam cię serdecznie. I co powiesz?
3: A wiesz, co powiem? Fajnie nawiązałeś temat do męskiego honoru w ówczesnych czasach sienkiewiczowskich.
0: Coś tam brzęczy. Czy wiatraczek ci brzęczy?
3: Brzęczy mi wiatraczek, ponieważ mój laptop jest niestety Azalis w Żdynie, nie należy do normalnych.
0: No to niech sobie brzęczy, ja tu przyciszę i myślę, że będziecie słychać. Możesz ewentualnie troszkę głośniej mówić i zbliżyć swoje szlacheckie usta. No właśnie, czy do czynienia ze szlachcicem mam, bo wszystkich się pytam dzwoniących. Bo z równym sobie tylko w audycji rozprawiać mogę.
3: Oczywiście, że szlachcicem, aczkolwiek ubogi.
0: to się dobrze dobraliśmy. No, ja...
3: Dokładnie.
0: No, wiesz, coś bym tu powiedział teraz, ale nie powiem, kto tu ubogi, a kto tu pan, ale to zostawmy.
3: Dobra. Nie, słuchaj, wiesz co? W ówczesnych czasach, tak jeżeli już napomniałeś na temat całej trylogii sienkiewiczowskiej pod tytułem Po, to pognie mi mieczem, wtedy mężczyzna był mężczyzną, wiesz? Jeżeli mężczyzna coś powiedział, to nie tylko znaczyło, że powiedział, tylko też to, że to zrobi. I wtedy właśnie to charakteryzowało mężczyznę. Nawet nie wiem, czy wiesz, ale chłop miał swój honor. Zwykły chłopek, roztropek, tak jak mówiłeś, miał swój honor. Bo jeżeli nie powiedział prawdy swemu panu, to po prostu potem wracało wojsko i albo go pozbawiało życia, albo chłostało. Więc w ówczesnych czasach, jeżeli mężczyzna powiedział, że kobietę kocha, to znaczyło naprawdę, że ją kocha i że chce ją pojąć za żonę i że nie da jej pohańbić.
0: Mm. No, to, czyli jednak było lepiej z tym, a dzisiaj nawet ci, których uważamy za elity, tak kłamią, że aż się kurzy i pachnie siarką diabelską.
3: Oczywiście, że tak, wiesz, aby spojrzeć na kondycję ówczesnego społeczeństwa, trzeba najpierw spojrzeć na stan teraźniejszych elit. Jakie elity, takie społeczeństwo. Więc widzisz, jakie mamy elity, jakie mamy społeczeństwo.
0: No, jeśli te elity to jest w ogóle jeszcze najlepsze, co mamy, to ja dziękuję.
3: No ja też to pierdolę, tak szczerze mówiąc. Nie, przepraszam, że tak przyklinam, ale to inaczej się tego nie da.
0: Po staropolsku, hendorze to.
3: Dokładnie, hendorze to.
0: Widzisz. A czy ty jesteś człowiekiem honorowym?
3: Uważam się za człowieka honorowego, przynajmniej moja kobieta zna mnie z tej strony, że jeżeli mówię, to nie tylko znaczy, że mówię, ale też, że robię.
0: Ja co prawda często mówię i nie robię, to chyba jestem niehonorowy.
3: Znaczy, wiesz, nie możesz powiedzieć, że kłamiesz, ale też nie możesz powiedzieć, że mówisz prawdę. Czyli nie kłamiesz.
0: No właśnie. No, a chciałbyś żyć w tamtych czasach?
3: Prawdę mówiąc, tak. Wiesz, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, jeżeli działo się to, co się dzieje w moim teraźniejszym świecie, jeżeli byłbym świadkiem tego, co się dzieje teraz, to po prostu, jeżeli ktoś obraził moją kobietę, miałbym prawo wziąć szablę w dłoń, wyzwać go na pojedynek i zielić po głowie.
0: O właśnie.
3: I po prostu zabić.
0: No właśnie, i to zabić w sposób honorowy w sumie, bo wyzwanie kogoś na pojedynek i sprawdzenie się, to wiesz, no kurczę, no to jest... przecież jak oglądamy takie rzeczy nawet na filmach, to nie widzimy, że to jest jakieś mordobicie, coś, to jest bardzo szlachetna forma rozwiązywania sporów.
3: Oczywiście, że tak. W każdym bądź razie decydowało umiejętności i łaska Boża, a nie... a nie brudne chwyty, które w tamtych czasach były uznawane za bardzo niehonorowe, jeżeli podczas pojedynku rycerskiego rycerz używał kopniaków czy cokolwiek z tych rzeczy, to pojedynek był po prostu nieuznawany i był pohańbiony.
0: No, na polu walki przypuszczam trochę inaczej przy pojedynkowaniu się właśnie. Ale mimo wszystko, no właśnie, też można wspomnieć o tym, że polska szabla to była naprawdę świetnie wyewoluowana broń. Wszyscy się zachwycają na świecie tam japońską kataną, coś, a taka szabla to była nawet chyba lepsza niż katana. Jeszcze tam są te szable różne, tak? Czarna szabla, szabla, która ma tak zwany paluch, czyli taką właśnie, no na kciuk jeszcze tak, że możesz jeszcze mocniej tym zadać cios. No fenomenalna broń po prostu. Samo zakrzywienie szabli sprawia, że ten cios jeszcze jest mocniejszy i fechtunek bardzo rozwinięty i taki dużo bardziej i precyzyjny i wymagający umiejętności niż walenie czy toporem, czy młotem i bardzo efektywna też broń.
3: Za potrawie, wiesz co, w tamtych czasach, tak przypomnę pewną sytuację, kiedy podczas buntów chłopskich Ludwik, który to był, Jezu, napomknijcie mnie lub poprawcie,
0: nie,
3: lub
0: nie
3: spolitkujcie, jeżeli popełnię błąd, ale
0: Ludwik Nasty.
3: Ludwik Nasty, o, pięknie powiedziane, Ludwik Nasty, ubrany w pełną zbroję płytową podczas buntów chłopskich, został obalony z konia, i chłopstwo przez 15 minut zastanawiało się, w które miejsce zbroi wkuć się, aby go pozbawić życia. Jednakże ówczesne francuskie rycerstwo przepędziło chłopstwo i król nie stracił życia.
0: Już myślałem, że w końcu ktoś wpadł na pomysł i przyszedł z otwieraczem do konserw.
3: Ale wiesz co, w tamtych czasach tak zwanym to pełni rolę otwieracza konserw pełniła tak zwana misericordia, czyli tak zwane misericordia, tak zwane, Jezu, to jest taki, wiesz co, antonim, który ciężko
0: sztylet.
3: Mi powiedzieć, ale sztylet, ale który był misericordia była używana w akcie łaski, tak zwane coup de grâce, tak? Mhm. Jeżeli był pojedynek rycerski i przeciwnik został bardzo poraniony, tak zwanie śmiertelnie, drugi rycerz miał tak zwane prawo łaski, czyli mógł pozbawić drugiego rycerza, swojego oponenta, adwersarza życia i to było postrzegane jako akt łaski i wielki honor. Jeżeli tego nie zrobił, wtedy był pohańbiony.
0: Ja nawet myślałem, żeby pójść, bo już sprawę tu załatwiłem z jednymi z sąsiadami, tak po chłopsku bardziej, a teraz myślę tak bardziej po szlachecku. Pójdę na górę i wyzwę na pojedynek ojca tego dziecka, które mi tam stuka cały czas. Powiem, wyzywam cię, waszmość, na pojedynek.
3: Na ubitej ziemi gleby ustąpię, jeśli miałbyś w lesie bić.
0: Jeśli wygram ja, kupisz wykładzinę, aby gówniak twój nie stukał mnie.
3: Gówniak twój. Kurde, krawie.
0: I żona twoja przychodzi na moje posiadanie. Obawiam się, że się nie zgodzi. Nie, skarpetki mu nie rzucę, Anonie, bo skarpetą zagłady moją to bym go ubił bez ochyby momentalnie. Albo uśpił. To by był akt łaski. Nie, skarpety zostawiam na akt łaski. To będzie moja mizery skarpeta. Właśnie.
3: No, ale wiesz co, to jest taki fajny temat, w którym można by poruszyć, wiesz co, porównanie współczesnego poczucia honoru do tamtejszego poczucia honoru, czyli idąc ulicą, kiedy mężczyzna szedł z kobietą i ktokolwiek odezwał się do jego kobiety w sposób co najmniej przypuszczalnie niewłaściwy, czyli tak zwany, jeżeli mężczyzna odczytał pewne słowa pomiędzy wierszami jako obraźliwe, mógł go śmiało zabić, bez problemu.
0: No to dzisiaj mamy dokładnie to samo. Idziesz sobie do dziewczyny dresa, się odezwiesz, też masz od razu w ryja.
3: No wiesz, no ale w tamtych czasach raczej odzywki typu ruchać się, czy trzeba z tobą chodzić, były raczej nie na miejscu.
0: Chcesz się ruchać, mała? Hi, hi, hi, tak. Przepraszam. Przepraszam wszystkie białogłowy, że tacy z nas wyszli tu, chamy takie z nas tu wyszły właśnie.
3: Tak, chamstwo i drobnomieszczaństwo wyszło, dokładnie.
0: Przypomniał mi się szlachcic Ham, który się pojawia właśnie w Ogniem i Mieczem i gra go oczywiście Ferdek Kiepski, to znaczy ten, Grabowski. No, tak. I idzie taki, ale to fajne takie skojarzenia, bo to się tak jakbyś się przeniósł w czasie i ten Ferdek jest dalej tym Ferdkiem, nie? Taki no, też hamek. My was chamy w dupie mamy! Idzie tam i coś właśnie zafurał do Skrzetuskiego. A panna, gdzie ważności panna jest? A jak ładna, to się znajdzie. I Skrzetuski mu tam szablę jednym machnięciem wytrącił, a szlachcic od razu gwałt! Gwałt!
3: No ale widzisz, jak to było w tamtych czasach, czyli Skrzetuski odebrał to jako zniewagę swojej kobiety i od razu miał prawo go zabić. Nie było żadnej dyskusji.
0: No właśnie, tutaj Jacek mnie zbeształ i słusznie, że próbuje zareklamować Nocne Radio, a tu takie seksistowskie klimaty. Wiesz co, to powiedz, to zareklamuj, że to jest takie niecne radio i że tu zakapiory same i chamy takie właśnie, to może się nawet sprawdzi. To ludzie powiedzą, ło, fajnie, w końcu coś ciekawego.
3: W końcu chamstwo na antenie.
0: A nie takie dzień dobry bardzo i dzień dobry witam serdecznie.
3: Taki dzień dobry TVN. O, widzisz, podcastolog, kobieta właśnie chleb nastawiła i wróciła z kuchni, no to ojejku.
0: To wyślij ją z powrotem. Nie, przepraszam.
3: Znaczy, no ja wychodzę z założenia, że kobieta czuje się najlepiej w swoim środowisku, czyli w takowym, kiedy ówczesne pomieszczenie jest pokryte kafelkami z dostępem do bieżącej wody.
0: Przypomniał mi się jakiś taki plakat propagandowy z lat, nie wiem, 70. czy coś. Taka właśnie kobieta w kuchni i wielki napis: kobieto, znaj swoje miejsce. I to normalnie się, wiesz, wieszało gdzieś tam takie plakaty.
3: No dokładnie, ale z nas chamstwo wychodzi. Jejku, aż nieładnie, normalnie. Słuchajcie, a ja muszę zareklamować tutaj prawdopodobnie po audycji Krawca. Zapraszam was na platformę Etama, czyli etam.myślnikspace.us. No, prawdopodobnie poprowadza afterka i będziemy mogli sobie poruszyć właśnie temat ówczesnego rycerstwa, pojęcia honoru, królów itp. itd., bo muszę przyznać się, że troszeczkę się znam na tym temacie, ponieważ jestem historykiem z pasji.
0: To szykuje się bardzo ciekawy after. Wkleimy zaraz po audycji, przypilnuję, żeby się pojawił link i żeby nie zniknął za szybko. Wszystko pokasuję wasze wypowiedzi, zostawię tylko tego linka. I kurczę, aż się prosi, żeby retransmitować, no ale tak sobie tu założyliśmy, że jednak nie retransmitujemy, bo niektórzy tam nie chcą, chcą sobie bardziej, wiesz, na luzaku. Ale to zobaczymy, może się zgodzą wszyscy, to puścimy i tym razem wyjątkowo, bo ciekawy temat się szykuje.
3: Dokładnie, i konkretny, jeszcze muszę zrobić mały research pod tytułem... Też ogólnie jest taki temat, że większość ludzi spodziewa się, że na polu bitwy w ówczesnych czasach, czyli wiek XVI-XVII, jeżeli wychodził rycerz w pełnej zbroi płytowej, tarczą, mieczem i hełmem, to on się pojedynkował z każdym. Nie, słuchajcie, w ówczesnych czasach rycerstwo było rycerstwem i po prostu na polu bitwy znajdowało się 30-40 takich rycerzy z dobrych domów w pełnej zbroi płytowej. I kiedy wyskakiwało do nich chłopstwo, chłopstwo przed nimi uciekało, bo słuchajcie, ten miecz, który oni posiadali, to była brzytwa. Ci rycerze mieli pojęcie, gdzie uderzyć, gdzie przeciąć. Oni nie musieli wkładać w to siły. Oni wystarczająco dużo siły poświęcali na to, aby tą zbroję na sobie dźwigać. Słuchajcie, miałem na sobie pełną zbroję płytową. Ja mam 1,79 m wzrostu, ważę 72 kg i uwierzcie mi, oni potrafili bić się w tej zbroi po 12 godzin, a ja po 10 minutach i przejściu 20 metrów w tej zbroi miałem dość. Także udźwignięcie jeszcze takiego miecza, który ważył około kilograma, było naprawdę wielkim wyzwaniem. Po prostu taki rycerz miał pojęcie, gdzie znajdują się tak zwane arterie, czyli pod pachą, krtań, pachwiny. Po prostu taki rycerz uderzał i zabijał z miejsca, przy czym większość rycerstwa biła się nie po to, aby zabić, tylko po to, aby wyeliminować z walki, ponieważ po prostu pojedynek nie polegał na zabiciu przeciwnika, a jedynie udowodnieniu mu, że jest słabszy. I nie było pretensji o to, że na przykład jeżeli, nie wiem, przypuśćmy sytuację, no nie wiem, jakiś Anon powiedział mi, że jestem chamem. Ja miałem prawo wyzwać go na pojedynek, zdzielić go szablą po głowie. I w ówczesnych czasach, kiedy on po pojedynku wychodząc z minaretu czy skądkolwiek obraził mnie znowu, miałbym prawo go zabić wtedy. Jednakże w tamtych czasach, kiedy wygrałem pojedynek z ówczesnym rycerzem, czy jakimś panem, że tak się wyrażę, on okazywał mi szacunek, bo jestem lepszy od niego. I nie było podstaw, aby mi obrażać.
0: A powiedz, bo skoro wiesz, no widzę, że się orientujesz trochę, jak oceniasz walkę Kmicica z panem Wołodyjowskim, tą słynną walkę, która jest uważana za taką, wiesz, naprawdę super zrobioną, fajna choreografia, realistyczne dość, a chociaż niektórzy mówią, że jest niehistoryczna, bo to nie jest ta walka krzyżowa szablą słynna, tylko taka trochę, wiesz, radosna twórczość Szermiercza. Mi się ta walka bardzo podoba, tym bardziej, że jest fajny taki myk, ponieważ Kmicic jest też świetnym szermierzem i bagatelizuje sobie, lekceważy tego Michała, a potem się okazuje, że Włodyjowski się dosłownie bawi po prostu z tym Kmicicem. Zbija mu szablę to w lewo, to w prawo, Kmicic zdezorientowany. Potem przerzuca sam swoją szablę raz do lewej ręki, raz do prawej. No i słynne kończ waść wstydu oszczędź, nie? Na końcu.
3: Powiem ci szczerze, w takich sytuacjach, w ówczesnych czasach, czytałem dość dużo źródeł historycznych, w takich czasach po prostu można było uznać kiedy pan Wołodyjowski bił się z Kmicicem, Kmicica można śmiało było uznać za chłopa i po prostu go zabić bez, wiesz, pojedynek pomiędzy rycerzem a tak zwanym chłopem nie musiał polegać na zasadach honorowych, przy czym takim pan Wołodyjowski mógł po prostu wyjąć szablę, lancę, koncerz czy misericordię i po prostu wbić mu sztylet pod żebra i nie było to w żadnym bądź razie uznawane za dyshonorowe. Jednakże, tak jak mówisz, pan Wołodyjowski jednak pojedynkował się z nim i pokazał mu, powiem brzydko, pokazał mu, jakim gównem jest, tak? I w tym momencie, jeżeli zbiją mu szablę to w prawo, to w lewo, mógł powiedzieć mu wtedy... Wtedy pan Wołodyjowski mógł mu powiedzieć: zakończ was wstydu oszczeń, czyli odrzucić szablę, paść na kolana i przeprosić. I wtedy przeprosić za urazę, którą wyrządził panu Wołodyjowskiemu, a miał prawo łaski. I wtedy, jeżeli tak by zrobił, pan Wołodyjowski nie miał prawa, by go zabić.
0: No, może. Wiesz, na swój sposób Kmicic w pewnym momencie, to tam jest wszystko tak fajnie pokazane, bo jest niezła gra aktorska,

0: W sumie ja się zastanawiałem, czy to jeszcze jest taka ta buta i duma jednak nie wyszła z Kmicica i że on tego nie mówi w sensie, że do wroga, że weź się tam nie wygłupiaj i walcz, ale nie, on poddaje się jednak i mówi kończ waść, wstydu mi już nie rób więcej, jesteś lepszy, przewyższasz mnie.
1: Nie, Krawiec, przepraszam, tutaj mówisz totalne bzdury, ponieważ czemu? Jeżeli miałby przeprosić go i mówić kończ was wstydu oszczędź, wtedy zrobiłby dwa kroki przód, odrzucił szablę i padł na kolana i błagał było akt łaski.
0: No to się nie zgadzamy tu widzę, bo ja to widzę właśnie zupełnie inaczej. Ja widzę, że kończ waść wstydu oszczędź było w sensie takim, że nie poniżaj mnie już tym, że jesteś lepszy ode mnie 100 razy i bawisz się ze mną, bo było widać, że Wojodrowski się ewidentnie bawi już, jest dużo lepszym szermierzem.
1: Tak, ale Kmicic w momencie, kiedy on to powiedział, w momencie parowania ciosu pana Wołodyjowskiego, kończ waść wstydu oszczędź, czyli po tak zwanym parowaniu, po tak zwanym klinczu, mógł zrobić dwa kroki w przód, odrzucić swoją szablę i powiedzieć proszę o łaskę.
0: No mógł, ale ja nadal uważam, że Kmicic miał już dość i nie chciał więcej robić za worek treningowy dla pana Wołodyjowskiego.
1: Zresztą pan Wołodyjowski powiedział mu, machasz waść jak cepem.
0: Ale to nie, to on to tak sobie mówił, ale potem docenił Kmicica, powiedział, że jesteś właśnie wielkim wojownikiem. On tak sobie mówił, wiesz czemu on mu tak powiedział? Bo Kmicic się wygłupiał na początku i tak dziwnie tą szablę trzymał i sobie jakieś siupy robił, bo on nie kumał jeszcze z kim ma do czynienia. I po tym jak Wołodyjowski powiedział mu machasz właśnie jak cepem, to zaczęli się bić na serio.
1: No oczywiście, że tak, wiesz, no każdy pojedynek ówczesny. Przepraszam, każdy pojedynek w ówczesnych czasach był na serio. Czy to na szable, czy to... Bo pojedynki nie były tylko i wyłącznie na szable. Były pojedynki na szable, były pojedynki na pięści, były pojedynki na samopały, były pojedynki także na koncerze, czyli tak zwane długie bardzo miecze, lekkie, które służyły do kucia z konia na przykład. Koncerz służył do kucia z konia. Różne były metody pojedynków, przy czym oponent miał prawo wybrać, którą bronią, że tak powiem, będą się potykali. Znaczy, o, tutaj Anon powiedział, Anon 2866, pojedynki na słowa. Tutaj mogę przytoczyć na przykład pojedynek słowny pomiędzy księżniczką francuską a jednym z rycerzy, kiedy w ówczesnych czasach, tak powiem, we francuskim języku, wiecie, w ówczesnym polskim jest tak, że na przykład trawa może być postrzegana jako różne zdania. Też były pojedynki na słowa, przy czym kobiety w ówczesnych czasach, jeżeli chodzi mi na przykład o tą księżniczkę, były dość skomplikowane i w ówczesnych czasach zabawne. I na przykład, kiedy księżniczka francuska powiedziała do rycerza, czy ma udeptaną trawę. Trawa, siano, można też zainterpretować jako w ówczesnych czasach, no, w dolnej części ciała trawa nieudeptana, wiadomo o co chodziło, tak? I kiedy księżniczka francuska zapytała, czy ma udeptane siano, on powiedział, że niestety nie, ponieważ żadna kobieta jego siana deptać nie chce. Ponieważ żadnej wybranki do tego jeszcze nie znalazł, a wtedy i ten rycerz odezwał się do tej ówczesnej księżniczki w słowach, kiedy pani siano jest tak udeptane, że mało co z niego zostało, także ówczesne pojedynki na słowa były także popularne. I przy tym był to dość srogi przytyk, że tak powiem, kiedy rycerz do księżniczki powiedział, że ona ma tak udeptane siano, że na jej trawniku już nic nie zostało.
0: No w ogóle kiedyś też słyszałem, gdzieś czytałem o tym, że faktycznie były taki zwyczaj był, że ludzie ze sobą tak się jakby pojedynkowali faktycznie na słowa, używali barwnej mowy, u wikingów było to też popularne, używali metafor wielu nim. Tak się mówi, że kiedyś to ludzie głupi byli, nie? No ale to dzisiaj ze sobą jeden z drugim gada, no idę se kufa, nie?

0: zjebałem, nie? No nie, no kurwa, co, jak nie, kurwa, no to nie, kurwa. No to dzisiaj taka jest mowa. A kiedyś właśnie potrafili z sobą rozmawiać tak, że to była taka szermierka słowem. Tu odsyłam do audycji Potrzeby. Może coś w tym stylu trochę. No tak, chodzi o to, że retoryka była, o, to jest dobre słowo, retoryka.
1: Tak, retoryka, przy czym... Tak jak wspominałem, pojedynki na słowa nawet były bardzo popularną formą dyskusji, kiedy na przykład jakiś nowobogacki mieszczanin nie lubił się z danym rycerzem, to potrafił mu przytknąć tak, że nie wiem, powiedzieć mu, a ty masz krótką szablę, która nie dość, że jest krótka, to jest nieostra. I można było to zinterpretować w różny sposób, czy nie wiem, jeżeli waś wyjmuje z samopał, to walisz pan ślepakami.
0: No, piękne właśnie, piękne.
1: Dokładnie.
0: I to jest moc, nie? To jest dużo większa moc. Dzisiaj to chyba trochę zatraciliśmy, no bo tak, kiedyś człowiek sobie siedział w tej karczmie, miał do wyboru, mógł sobie pojeść, mógł sobie potańcować, mógł sobie z dziewką poflirtować, też musiał pewnie odpowiednich słów poużywać, a nie chcesz się ruchać, tylko więc rozmawianie, no chodzi mi o to, że rozmawianie ze sobą było jakąś formą aktywności bardzo ważną, tak? Dzisiaj to trochę zamieniliśmy. Jeden ogląda sobie telewizję cały czas, drugi więcej przy komputerze może i to tak zatraciliśmy może trochę w stosunku do dawnych ludzi, nie?
1: Dokładnie, wiesz, no w ówczesnych czasach jedynie, co do ówczesnych czasów rycerstwa mogę zacytować słowa pana Zalewskiego: bo dziś jakże cechy rodowe się zatarły, potomkowie olbrzymów, wy jesteście karły, głową i sercem gnomy, wnukowie rycerzy, powiedzcie, w co z was, który oprócz w tytuły wierzy.
0: No dobra, kończymy audycję już, bo to już późno się robi, 2,5 godziny zaraz będą, a tu się afterek szykuje, ale dzięki ci wielkie za pogawędkę. I jeszcze pewnie nieraz sobie pogawędzimy, tym bardziej, że tematy jakieś nam się klarują, które można by poruszyć wspólnie.
1: Oczywiście, że tak. Ja z chęcią mogę porozmawiać na temat ówczesnego rycerstwa. Jest różnica pomiędzy rycerstwem XIV-wiecznym a rycerstwem XVIII-wiecznym. Także temat do dyskusji jest dość szeroki.
0: No nawet nie wiedziałem, że ty się tak orientujesz w tych sprawach, kurczę. No to trzeba
1: nawet
0: zrobić koniecznie.
1: Nawet z chęcią, jeżeli chciałbyś, to jestem w stanie wyzwać skałę na debatę. On się uważa za, cytuję, nie mówię, że to jest prawda, ale klasycznego liberała. Ja uważam się za paleolibertarianina i mogę z nim śmiało rozmawiać, ponieważ jestem w pewien sposób pewien, że udowodnię mu niektóre jego błędy myślenia.
0: No to możesz wyzwać Skałę na pojedynek na ubitej ziemi w nocnym radio i też mu nawiń taką nawijkę piękną, żeby mu się aż mu poszło w pięty i nie będzie miał wyboru i będzie musiał tu przyjść i zmierzyć się na słowa z waszmością.
1: Oczywiście, przy czym od razu mogę mu powiedzieć, że żaden klasyczny liberał nigdy w życiu nie poparłby przyjmowania nachodźców.
0: Ha. To może być niezłe, słuchajcie, to może być niezłe. Także nowi ludzie nam się tutaj, widzicie, pojawiają, nowi, ciekawi, nadający. No bo jak zaczniemy tu rozmawiać, to będziesz nadającym. I awansujesz na szlachcica nocnego radia, no, zresztą nie musisz awansować, myślę, już waszmość, jesteś równy nam, nadającym, a wy, chłopki, słuchajcie, nie no, dobra, a wy, chłopki, na aftera, myk, nie no,
1: dobrze,
0: żartuję
1: ja
0: oczywiście.
1: Jeszcze raz wrzucę linka do aftera i będziemy mogli śmiało podyskutować na tematy ówczesnego rycerstwa. Tutaj zapraszam wszystkie białogłowy, czy to tak zwane w ówczesnych czasach singielki, czy niezamężne kobiety, aby udowodnić, że poczucie rycerstwa i honoru w ówczesnych czasach jeszcze nie zostało totalnie zagubione.
0: Jak on to pięknie mówi. No dobra, to tymczasem w takim razie żegnam się z waszmością.
1: Żegnam się również i życzę miłego wieczoru.
0: Wzajemnie, wzajemnie. To był Kaledrian. Ser Kaledrian. Herbu Zielona Pietruszka. Z zakonu sierotki Marysi. A ja już się z wami żegnam. Przedłużyła się trochę audycja, ale myślę, że w miarę fajna była. Fajna czy nie fajna? Napiszcie, czy fajna, czy nie fajna. Jak nie fajna, to za tydzień już nie robię spoilera. A jak fajna, to może zrobię. No i co jeszcze chciałem powiedzieć? Że jutro będzie Tech Night, ale wyjątkowo w miarę fajna. No to zrobię pół audycji za tydzień. Godzinną tylko, a nie dwugodzinną. Dobra, jak chcecie. I co jeszcze miałem? Aha, no właśnie, że jutro Tech Night z Furakiem i z Etamem. Będzie o komputerach tych, jak to się mówi, Raspberry? No ta, poziomka? Malina? Jerzyna? Malina chyba. Cud Malina. Komputer Cud Malina. I nie bądź taka cipka, Krawcze, bo podpuszczam. Waszmość, obraziłeś honor mój, zaprawdę, powiadam ci na... Wzywam cię tu na ubitą ziemię. Się wkurzyłem, dobra, nieważne. No i wpadnijcie na aftera teraz. Jutro o 19, przypominam, nie o 21. Nie 18 jest godziną, w której audycja nadawana będzie i nie 20. I 21 nie takoż. I 23 jest też zakazana. I nie 17, a 19 jeno godziną tą, w której audycja będzie, jest i jest nią godzina 19. A, no i jako, że jest etam, to będzie też o Amidze. Na pewno, na 100%, to wam mogę zagwarantować. Wspólne z Acorn? O, pojawiła się nazwa... nazwa komputera, który kiedyś miałem, mojego ukochanego 8-bitowca wypasionego. I Acorn, no miałem ten komputer, miałem. Świetny komputer, trochę też wyprzedzał swój czas. Ja może też się przyłączę, bo mam fajne informacje o komputerach, których na pewno nie znacie, o takich pra-pra komputerach. Niesamowite maszyny, które często tak wyprzedzały swój czas, jeszcze bardziej niż Amiga nawet, tylko że kosztowały na przykład tyle, że nikogo nie było stać i zrobiono ich 2000 sztuk, tak? I dostawali je tylko zasłużeni jacyś, w ogóle nie można było ich kupić. Takie dziwne bardzo komputery. Też wam może zrobię dla fanów retro, dla fanów komputeryzacji. Tak więc wpadajcie jutro o 19 na Tech Nighta wyjątkowego na swój sposób. Będzie Etam, będzie Furak. I teraz możecie wpaść jeszcze na afterka, który będzie też na pewno bardzo ciekawy, a linka znajdziecie sobie na naszym czacie, jak zwykle, bo tu nie zdradzamy. Hasło to tam się wypytajcie, bo tam do nadawania hasełko jest jakieś, jak ktoś by się chciał przyłączyć, ale może posłuchać warto też, a niekoniecznie gadać czasami też. No dobra.
2: Kończ wreszcie! Wstydu oszczędzić!

0: I dzień dobry, bardzo się z wami gorąco i serdecznie przed wam tutaj. Tym oto nieprofesjonalnym przywitaniem witam się z wami, tym przywitaniem właśnie, a teraz się przywita bardziej profesjonalnie drugi współprowadzący, Potrzeba.
1: Dzień dobry, dostał pan linki?
2: Tak, moi drodzy, jest to Nocny Marek, poniedziałek, 22 lipca 2019 roku. Witają was bardzo serdecznie, Krawiec oraz Potrzeba. Krawiec, znalazłem świetny sposób, w jaki moglibyśmy stracić masę słuchaczy.
0: Już chyba straciliśmy, posłuchaj. Ale dobra.
2: Nie tęczowa, nie pogańska, tylko polska, muzułmańska.
0: No, ale jakby tu się jakaś mniejszość muzułmańska do nas przylepiła. Trzeba by trochę zmienić oczywiście radio. Tam są takie specjalne zasady, nie? Zawsze jak się wymienia na przykład imię proroka Mahometa, to trzeba powiedzieć tam coś, cześć jego pamięci, błogosławiony on między dziewicami, coś takiego. Nie wiem dokładnie. Przepraszam, jeśli kogoś uraziłem, się nie znam, no, ale te dziewice są tam ważne. Ja sobie zdaję z tego sprawę. No i dziewice, i kobiety nie mogłyby nas słuchać. To odpada. Ja chcę, żeby słuchały.
2: Ale może wiesz, ale w Arabii Saudyjskiej przecież też news z zeszłego tygodnia był, że kobiety mogą same wyjeżdżać już z kraju bez zgody swojego męża, a nie tak dawno. Przecież Arabia Saudyjska wprowadziła prawo, że kobiety mogły same z domu wychodzić, że mogły robić prawo jazdy. To jest w ogóle skandal i jakieś dziwne, nie wiadomo co. Do czego ten świat zmierza? Normalnie zalew tęczowej zachodniej cywilizacji nad Arabią Saudyjską.
0: Co za postępaki muzułmańskie, to może ich nazywają tak, no bo ci muzułmanie też tam się piorą między sobą. Kto tam się pierze? Ci sunnici z tymi...
2: Z szyitami,
0: no. Szyici, czyli krawcy, szyją, ale to widzisz, jak to jest. No, bo jedni są bardziej tacy otwarci, postępowi, a drugich to bardzo uwiera, że na przykład kobieta się ma prawo odzywać w obecności mężczyzny i mówią na nich, o, ale postępaki, zboczeńcy.
2: Tych rozgałęzień jest tak naprawdę dużo więcej. Akurat konflikt szyicko-sunnicki bardziej jest nam znany, głównie w Polsce jest znany dlatego, że nasi ojcowie lub też rówieśnicy naszych ojców bardzo często jeździli do pracy do Iranu, tak, gdzie tam byli zaangażowani w budownictwo, na czym całkiem nieźle sobie wyszli i ten konflikt był najbardziej widoczny, ale tutaj byśmy musieli znaleźć jakiegoś muzułmanologa, który by nam to dokładniej wszystko opowiedział. Więc nie czuję się w tym temacie szczególnie mocny. Wiem, że jest to dużo większy kipisz, niż byśmy mogli przypuszczać.
0: Ale to jest w ogóle ciekawy taki eksperyment. Jak by wyglądało Nocne Radio, gdybyśmy się na przykład przestawili na samych gejów, na takich odbiorców, albo właśnie na muzułmanów, albo na skinheadów. To trzeba by takie czarno-czerwono-białe wszystko zrobić, takie grube, czarne krechy, jakiś w logo dać jakiegoś tego chytrego Żyda na przykład. A muzułmańskie, no to w ogóle trzeba by z samego rana włączyć nadawanie i Allah w pantoflach. To jest coś takiego.
2: Ty, ale to by było dobre właśnie, takie wezwania na modlitwy w Nocnym Radiu i tutaj byśmy się jakoś podzielili, że na przykład zmianę poranną, no to ja mógłbym robić tam przed wyjściem do pracy, w południe Etam by zarządził właśnie modlitwę muzułmańską, wieczorem ty, w nocy jeszcze kogoś takiego by się znalazło na dokładkę, jeżeli ktoś jeszcze nie śpi. To jest w ogóle ciekawe, czy to nie jest jakiś taki sposób, kurde, nie mogę coś spać, nie włączę telewizora, nie włączę gierki, pomodlę się.
0: Jestem pewien, że Furiat by się nie dał temu trendowi i nawet jako jedyny skombinowałby sobie taki hełm garniczkowy a la krzyżowiec i by tutaj walczył z nami. Cały czas by z nami był, ale by walczył jako właśnie ten ostatni crusader.
2: No. Ty, ale słuchaj, może to jest dobry pomysł na to, żeby zakazić umysły ludzi kolejną teorią spiskową, mianowicie, że folia aluminiowa założona jako czapeczka na głowie chroni ciebie przed wpływem Allaha.
0: No, jest gdzieś taka nocna jazda właśnie o tytule, czy kosmici boją się Allaha. możecie sobie tam poszukać.
2: Ale to by było dobre, bo moglibyśmy wypuścić właśnie takie dwa rodzaje czapeczek sygnowane logotypem Nocnego Radia, no i jedna to by się w taką antenkę w kształcie krzyżyka zbierała, a druga w kształcie półksiężyca. I w zależności od tego, przed czym chcesz się bronić, może, albo inaczej, jakiego jesteś wyznania, to sobie odpowiednią czapeczkę zakładasz.
0: A jakbyśmy robili radio dla takich stuprocentowych szurów, to byśmy co mogli tutaj oskarżać, że jeden z prowadzących to parch się okazało właśnie. Musimy go zniszczyć i byśmy na przykład kolektywnie się koncentrowali i kumulowali naszą intencję, żeby go zniszczyć albo żeby go naprawić właśnie, żeby go odparchować. A jakbyśmy zrobili radio takie dla wojujących ateistów, to byśmy zamiast deparchatora skonstruowali odkleszacz. Ja już mam takie plany, żeby zrobić odkleszacz i sprzedawać ateistom. Właśnie myślisz, żeby schodził? Chyba tak.
2: Ale ty byś likwidował ich fizycznie, czy tutaj, nie wiem, tutaj ci strzela z krzyża w nerkę, a ty gonisz go samochodem, krzyczysz na niego. Kurde, to... Ale wiesz co, to byłby bardzo ciekawy mashup, taki właśnie foliarz, ateusz, wojujący na poziomie Marka Podleckiego, który właśnie biegałby po mieście i właśnie ganiał te wszystkie klony. I jeszcze najlepiej, żeby on się uznał za wysłannika Jezusa Chrystusa, który jest bardzo niezadowolony z tego, co świat zrobił z jego sektą rybacką założoną 2000 lat temu. No i tutaj wraca Jezus na ziemię i zaczyna sprzątać. Ale to by było dobre. Wyobraź sobie, że to wszystko jest prawdziwe. I pewnego dnia schodzi Jezus na ziemię i tak patrzy po tym, co się dzieje w kościele, jednym, drugim, trzecim, bo to problem nie dotyczy tylko i wyłącznie kościoła katolickiego. W Stanach Zjednoczonych protestanci jako religia dominująca mają też swoje, że tak powiem, problemy majteczkowe. I tak schodzi, tak patrzy tak, i wiesz, udziela pierwszego wywiadu, nie? I tak kładzie sobie dłoń na czole. Kurde, ja wam radzę chronić swe portrety, moi drodzy.
0: Kurczę, zdaje się, że kogoś znanego zobaczyłem tutaj na naszym czacie YouTube'owym. Chodzi mi o pana Krzysztofa K. Borodo. Czy to nie jest znana osoba jakaś?
2: Krzysztof K. Borodo? Nie wiem, czekaj, zobaczę sobie, co to może być. Kto to może być?
0: Ty zobacz, a ja się ostatnio dowiedziałem, że inna znana osoba, jakiś bokser były, który miał być następcą Gołoty wręcz, tak się zapowiadał, też do nas wpadł, wiesz, z takiego orzełka miał. No w ogóle chyba sobie nie zdajemy sprawy czasami, że znane osoby do nas różne przychodzą.
2: Wiesz co, tak jak czasami miałem dziwną okazję się przekonać, między innymi dzięki podcastowi Sprawdzam, jakie osoby, o zasięgach których nawet bym sobie nie wyobrażał, że zechcą poświęcić przynajmniej 30 sekund na to, co mówię. A tutaj, no cóż, pozdrawiamy pana Krzysztofa K. Borodo i mamy nadzieję, że rozgości się pan w naszym radiu. Oczywiście zachęcamy do dzwonienia Skype Nocne Radio, a także do zapoznania się z naszym przepastnym archiwum audycji. A ponieważ już się tutaj tak trochę zebraliśmy, to już mogę oficjalnie potwierdzić, że szykuje się nowa Speluna, moi drodzy. I wszyscy ci, którzy pamiętają audycję, wywiady z panem profesorem Krzysztofem Michalikiem...
0: Też znanym, dodam, nawet w Wikipedii jest.
2: Tak, już niedługo, choć jeszcze terminu nie jestem w stanie stwierdzić i jeszcze tematyki nie mamy dogranej, ale pan Krzysztof wyraził chęć powrotu na antenę i do paru fajnych, popularno-naukowych pogadanek, na które zapraszać będę już niedługo. Ale mamy już dogadane to, że to się stanie, zostaje dograć termin i tematykę, więc działamy. No, całkiem fajnie się to nam wszystko sprawdza.
0: Jak ja się cieszę, że znów tępiony będzie Kesze, no bo pan Krzysztof też się wziął za keszyzmy swego czasu tutaj na antenie Nocnego Radia. Możecie sobie wyszukać, wpisując przerwa techniczna, albo sobie można wejść na dział archiwum i tam to tak do nowych słuchaczy kieruje. Wchodzicie na archiwum i tam po prawej stronie macie listę audycji. Co prawda nie jest to taka super uaktualniona lista, ale tam sporo audycji jest, sobie klikacie i wyświetlają wam się tylko audycje, te, które chcecie, cała lista. No, już mamy tyle tych audycji, że nawet ten nasz silniczek, ta nasza stronka na taśmę i sznurek trochę nie pokazuje wszystkich już nawet, bo tam nie sięga ta lista tak głęboko, powiedzmy, i niektóre audycje już są... Ciężko je znaleźć, to już trzeba sobie w archiwum tam wertować. Strona poprzednia i tak w koło Macieju, aż dojdziecie do tego, co było 2 lata temu.
2: Ale zaznaczę tylko, że w strefie premium mamy dużo wygodniejsze menu, gdzie mamy pokategoryzowane po twórcach, po seriach, które były robione, więc możecie dołączyć do strefy premium, wybierając Patronite'a w zakładce wsparcie, ewentualnie wesprzeć nas na przelewem na konto. I tutaj jeszcze przypomnę, że jeżeli ktoś w ostatnim czasie wspierał nas właśnie przelewem na konto lub PayPalem, jeżeli właśnie tak poza Patronite'owo, dajcie proszę znać na kontakt @nocneradio.pl. Wtedy założymy wam konto premium i da wam to dostęp do archiwum, do strefy premium, niepublikowanych nagrań, do dużo wygodniejszego systemu wyszukiwania starych audycji, do powiadamiacza, który wam powie, jeżeli będziemy wchodzili na live'a, no i też do forum, na którym dawno co prawda nikt się nie odzywał, ale jak najbardziej możecie, że tak powiem, trochę bliżej, trochę tak... do piersi nas przyłożyć, potulić, pogłaskać.
0: Tak, nie zapominajcie o nas, kochani. Niech to się rozszerza. Bez was, no, nie damy rady. Chyba, więc dar serca tutaj będzie wskazany. Tak staram się jak ojciec Rydzyk trochę do was przemówić, no, bo nie, słuchajcie, no, mogę was inaczej zachęcić. Powiecie potem swoim wnuczkom, jak już Nocne Radio będzie w ogóle najlepszym radiem, mega znanym, to powiecie, ho, ho, wnusiu, dziadzio wspomagał, o tak, tak, no, a tak to się wnuczek zapyta, dziadek, a ty wspomagałeś to super Nocne Radio kiedyś? A wtedy będzie wam łyco, jak nie wspomagaliście i się ze sromoty po prostu zapadniecie pod ziemię.
2: No i tutaj pragnę zaznaczyć, że mamy na oku pewien wieżowiec na ulicy Chmielnej w Warszawie, który chcemy kupić w momencie, kiedy będziemy wielcy i obrzydliwie bogaci. I tam na parterze, w takim lobby, gdzie będą dostępne takie interaktywne muzeum, gdzie będzie sobie można podejść, włączyć słuchawki, podpiąć, chociaż wtedy to podejrzewam bardziej uruchomić swojego Neuralinka czy innego wszczepa i posłuchać właśnie tych pierwszych audycji. Planuję tam też zrobić taką ścianę sławy, złotymi zgłoskami na marmurze, wybić imię każdego, kto tutaj przyłożył swoją rękę i swój portfel do tego, żeby Nocne Radio zdominowało całą Europę.
0: No, a jak chcecie mieć za darmo powiadamiacza, to przynajmniej subskrypcję dajcie, to wam wtedy się pojawi, jak na YouTubie coś będzie, a zwykle nadajemy i na YouTube, i na radiu, i tu, więc też dostaniecie powiadomienie, no to można mieć za gratis, jak ktoś jest, nie powiem, że skąpy, nie powiem mu, że nie zależy mu na nas, nie powiem, że ma węża w kieszeni, że kutwa, że coś, nie, po prostu jest oszczędny. Szkoda mu 19 zł, no.
2: No, niestety tak bywa. Krawiec, powiedz mi, czy już dostałeś pozew od Adobe?
0: A na razie Adobe nic mi nie robi, a co?
2: Okazuje się, że Matt Roszak, który ma użytkownik, nazwę użytkownika na Twitterze, chyba ten mimo polsko brzmiącego nazwiska nie do końca zna język polski, bo się nazywa Kupo Games. Który korzysta z Flasha CC 2015 i otrzymał pismo od Adobe, gdzie zostało zapisane, że niedawno zakończyliśmy wsparcie do pewnych starszych wersji Creative Cloud i nie możesz już ich dalej używać, wobec czego musisz zakończyć ich używanie. Jeżeli tego nie zrobisz, to wtedy będziesz musiał nam zapłacić bardzo dużo pieniążków.
0: Mhm. No to niech zakończy. Zakończ pan. No ja kiedyś miałem kreatywną tą, Creative Cloda, kreatywny Claude. Miałem kreatywnego Claude'a, no
2: ale się jakiś 2 lata, 2 czy 3 lata temu popsuł i przestał być kreatywny. Ej, ale to jest dobre, bo faktycznie to jest już niewspierana wersja.
0: Tak, jakiś taki gorszy ten kreatywny klot się zrobił z czasem. Kiedyś był lepszy właśnie. Ten stary, dobry właśnie.
2: Creative Cloud się skończył na Kill 'em All. A tutaj jeszcze chciałem dorzucić małą rzecz, ponieważ w komentarzu pod ostatnim odcinkiem Sprawdzam się pojawiła propozycja, żebym zaprosił do audycji Artura Lalaka, który jest, można powiedzieć, autorem i propagatorem hipotezy resetu, o której mówił Ether i Dziad Wszewiet w ostatniej spelunie, którą oczywiście możecie sobie odsłuchać na YouTube, a jak Krawiec Paruwa wreszcie wrzuci to na stronę, to będziecie mogli to również odsłuchać w formie podcastu, tak tylko mryk, bo wiesz, że ludzie się o to...
0: Szkoda, że nie cfel w ogóle, co to za język, zupełnie nieradiowy, co za brak kultury.
2: Ale
0: to
2: tak jest, miałem w notatkach.
0: To jest nikczemne, to jest byle jakie, w ogóle to nie jest ciepłe medium, to ja z tym nie chcę mieć nic wspólnego z takimi ludźmi.
2: No i wreszcie zniszczyłem nas na radio. Oh yeah, party hard, okej, okay, będzie leciał metal 24 godziny na dobę. No dobra, więc tutaj tak tylko chciałem zaznaczyć, że Artur Lalak i sam Ether, już pomijając moje sceptyczne podejście, które znacie choćby z podcastu Sprawdzam, czy z przerwy technicznej, jest to coś, co patrząc na cały rynek alternatywny, jak wielu jest tam ludzi zwyczajnie do szpiku złych, już pomijając powiedzmy kwestie ludzi, którzy sobie się ćwiczą, czyli swoją medycynę pałując protestujących, nie wiem, studentów czy górników, tak? No ale to środowisko alternatywne jest naprawdę bardzo, bardzo zraczałe obecnie. I to, co robi Ether, czy to, co robi Artur Lalak, jest bardzo nieszkodliwe. Bez względu na to, czy mają rację, czy nie, jest to taka fajna, ciepła dociekliwość, tak? Dociekliwość, którą ja sam też posiadam i szczerze mówiąc, no nie wiem, może zawsze można to zinterpretować to tak, że się po prostu boję, nie? I tak pewnie to pójdzie w świat, więc może się głupio, że się tłumaczę, a winny się tłumaczy, więc tylko pogarszam swoją sytuację. Natomiast nie chciałbym tutaj wychodzić w ten sposób w kontrze. O, i tutaj już widzisz, Porfiry nam tutaj, już się tutaj smaga pejczykiem.
0: Od razu mówię, tak długiej audycji nie można ściągnąć z YouTube do MP3. Aha, no ja mam w MP3, na szczęście nagrywałem. Wrzucę, jasne, nie ma sprawy. A wy też, to umówmy się tak, ja wrzucę i wy też coś wrzućcie, tam wspieraj.
2: A jeszcze, ponieważ obiecałem Porfiremu jedną rzecz, którą opowiem w dzisiejszym Nocnym Marku, ponieważ mamy bardzo pewne konkretne grono słuchaczy, którzy boją się dzwonić do radia ze względu na to, że obawiają się, że ktoś ich tam może namierzyć. Rozumiem, wstydzicie się nas, ale to nic dziwnego, my sami się też sobą wstydzimy i przykładowo, nie wiem, w mojej pracy czy w moim codziennym życiu bardzo mało kto wie, że mam tutaj takie radio, co się nazywa Nocne Radio i tutaj je prowadzę, tylko mogą się domyślać, że co piątek czy co poniedziałek mnie wieczorami nie ma, jestem niedostępny. No nieważne, także to tak naprawdę nie jest szczególnie trudne, ponieważ to, czy ktoś was może namierzyć, to nie należy po prostu dawać jakichkolwiek sensownych informacji o sobie. Jeżeli jesteście funkcjonariuszem publicznym, który figuruje, nie wiem, jest sędzią, czy policjantem, czy nauczycielem, jego nazwisko zwyczajnie figuruje na pewnych listach publicznie dostępnych, no to nie do końca się do tego przyznawać. Ważną rzeczą jest to wybrać też pewną neutralną nazwę Skype'a, choćby taką, jak używacie na swoim profilu na czacie Nocnego Radia, ponieważ jeżeli robimy telefony, to wtedy osoby, które się pojawią później zostaną później odebrane w naszej konferencji, będą widziały waszą nazwę Skype. Więc jeżeli użyjecie tam swojego imienia i nazwiska albo wkleicie swoje zdjęcie, no to teoretycznie może się zdarzyć, że ktoś was w ten sposób namierzy. Natomiast w pozostałych przypadkach nie ma za bardzo czego się bać i myślę, że to jest takie one-on-one, tak? Tutaj za bardzo chyba nie ma sensu wchodzić w cokolwiek więcej. Nawet jeżeli nie wiem, jesteście funkcjonariuszem publicznym, który jest na tych wszystkich listach i powiecie, że jestem nauczycielem gdzieś tam, no to i tak, w Polsce jest ponad 500 000 nauczycieli, więc zginiecie w tej potężnej, przepotężnej zupie, a ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że nawet jeżeli ktoś ustali wasze położenie z dokładnością co do skrzyżowania, bo miałem taką sytuację kiedyś, to i tak nic z tym więcej nie zrobią.
0: No dobra, przejdźmy może już do tematów, bo niektórzy tutaj co bardziej konkretni i wymagający słuchacze już tu powoli marudzą, że tu pieprz, prawda, o Chopinie. No to dobra, to może na pierwszy rzut zapytam się, lubicie Marvela?
3: Tak, tak, tak. Lubimy, Krawczy, opowiedz.
0: No dobra, to wam opowiem. Wiadomo już, jak będzie wyglądała czwarta faza uniwersum Marvela, czyli no, Endgame było takim zakończeniem tego, co zostało nazwane Infinity Saga, czyli no, wszystkie te filmy do tej pory jakoś tam obracały się wokół Kamieni Nieskończoności, a teraz szykuje się nowa saga i już mniej więcej wiadomo, co tam nas czeka. Będzie Czarna Wdowa. To się całkiem fajnie zapowiada. Tak może mniej superbohatersko, no bo Czarna Wdowa to jednak jest szpieg i to bardzo urodziwy szpieg, ruski szpieg, były ruski szpieg, który teraz zdradził matuszkę Rosję i z Amerykanami pracuje. No i tutaj mogą być jakieś hardkorowe sceny, jak szkolą tą Czarną Wdowę. No w Marvelu zawsze Ruscy to trochę tak jak... W sumie Amerykanie mają taką tendencję do pokazywania Ruskich jako złych. To się zaczęło jeszcze od czasów Rockiego, można powiedzieć, i trwa do dzisiaj.
2: No, te rzeczy zostały stworzone w okresie zimnej wojny, więc czy ogólnego klimatu nielubienia Rosji, więc jest to niejako odpowiedź na obawy, które funkcjonują w naszym społeczeństwie.
0: No i nadal to jest trochę ciągnięte. Amerykanie sami siebie pokazują jako tych walecznych, szlachetnych, empatycznych i no i w ogóle. A ruskie to tak szkolą tych swoich, po prostu ich tam dręcząc, tych swoich agentów, robią jakieś MK Ultra i tak dalej. I w sumie to jest zabawne, bo tym ruskim przypisują różne grzeszki, które USA ma na koncie tak właściwie, no bo to USA zasłynęło jakimiś takimi dziwnymi praktykami typu MK Ultra czy projekt Monarch.
2: No, Ruscy też mieli coś takiego na pewno mieli, to znaczy może nie konkretnie MK Ultra, ale mają sporo własnych brudów za pazurami, ale tylko i wyłącznie przez to, że jednak funkcjonowali w dużo mniej wolnym państwie, to niewiele z tych dokumentów się zachowało i coś takiego jak Freedom of Information Act, no nie bardzo tam istnieje, jest to w tej chwili Imperium Putina i należy patrzeć no, w dalszym ciągu na to jak jakiś taki relikt przeszłości, ale tutaj pragnę zaznaczyć, że Kapitan Ameryka się okazał jednak parówą.
0: Jak śmieszna boskiego kapitana tak mówić. Przecież wielu facetów dostaje orgazmu, jak Kapitan Ameryka wychodzi z cienia mężnie.
2: Ale o LGBT potem powiemy, okej? Okay? Teraz o Marvelu.
0: A czemu się parówą okazał?
2: Kapitan? No bo w Spider-Manach tych nowszych jest, że tam zdradził, dołączył do Hydry.
0: No słyszałem o tym, znaczy wiesz, no w Endgame on robi w konia agentów S.H.I.E.L.D., o których wie, że tak naprawdę należą do Hydry, to bo wie o tym, bo się w czasie przeniósł w tył. No, długo by wam tłumaczyć, no w każdym razie dla zmylenia ich mówi Heil Hydra.
2: Czyli Kapitan Ameryka to jest taki Hubert Czerniak, wstąpił do ZOMO, żeby zniszczyć się od środka.
0: No, tak. Co jeszcze mamy? Będzie Falcon i Winter Soldier, czyli Sam Wilson i ten Bucky. No bo Sam Wilson, czyli Falcon, jest nowym Kapitanem Ameryką. Kapitan Ameryka przeszedł na emeryturę. W ogóle tam się dużo pozmienia i trochę taka feminizacja jest, no bo czeka nas też nowy Thor, który będzie kobietą tym razem. No to kto czyta komiksy, to już się do tego przyzwyczaił, ale dla niektórych to będzie szok. No i tutaj Thor kobieta, tutaj ta najsilniejsza Kapitan Marvel, która wszystkich zamiata. No, tak więc będzie, kurczę, się działo. Co tam jeszcze mamy w tej czwartej fazie? Doctor Strange 2, to jak ktoś lubi takie mistyczne bardziej sprawy, to no, i podróże po światach astralnych, to mu się spodoba Doctor Strange. WandaVision, czyli Scarlet Witch, ta taka jedna też z najsilniejszych bohaterek, też będzie miała własną serię. No mówię, feminizacja. Co my tu jeszcze mamy? Loki, o, na to wielu czeka, Bóg oszustwa. Ja bym chciał, żeby w tym filmie o Lokim, Loki znalazł maskę. No bo maska, słuchajcie, tak, ten maska, którego grał Jim Carrey, ten maska, który doczekał się kreskówki fajnej, ten maska, który startował jako komiks i to taki bardzo brutalny komiks, ten w oryginale to maska ostro masakrował swoich przeciwników, przerabiał ich na miazgę na przykład. No tutaj niektórzy niezadowoleni, że takie tematy jak Marvele. No spoko ludzie, nie wszystko jest dla wszystkich. Jak się komuś nie podoba, no to cóż, to mamy tu różne tematy. Teraz jeszcze o Marvelu. Co tu jeszcze mamy? Hawkeye będzie miał własny serial i tutaj będzie o Hawkeye'u, jak w momencie, kiedy został Roninem, czyli to, co było w Endgame. On się stał takim zakapiorem trochę i tam mordował różnych jakuzów jako Ronin właśnie. I to będzie o tym. Blade powraca, czyli łowca wampirów słynny, ale już nie z Wesleyem Snipesem, tylko z innym aktorem, którego tutaj nie mam, nie chcę mi się szukać. Fantastyczna czwórka i X-Meni, no to brzmi nieźle, nie? X-Meni, tylko która to już wersja tych X-Menów? Oprócz tego Czarna Pantera 2, Kapitan Marvel 2, Strażnicy Galaktyki, kolejne części. Tak więc zapowiada się fajnie, biznes się kręci, a ja wcale nie uważam tych filmów za głupawe. Słuchajcie, jak ktoś uważa te filmy o superbohaterach za głupie, to niech zadzwoni i się ze mną zmierzy. To zobaczymy, czy przekonacie mnie, że to są głupie filmy. I ciekawe, czy znajdziecie choć jeden argument za tym, że te filmy są głupie, bo to już nie są te same filmy o superbohaterach, co kiedyś.
2: To jest przede wszystkim pewne opowiedzenie historii na nowo, tak? Jednak jeżeli sobie spojrzymy, nie wiem, na cokolwiek, na tego drugiego tchnienia, 21-wiecznego tchnienia filmów dotyczących superbohaterów, to mamy tutaj pewną właśnie nową jakość, dużo mniejszą naiwność, dużo większą brutalność, bardzo często poważne problemy podnoszone, a tutaj jeszcze dla nowych słuchaczy Nocnego Radia chciałbym zaznaczyć, że Nocny Marek jest audycją, w którym po prostu dzielimy się naszymi zeszłocałotygodniowymi przemyśleniami, a lubimy filmy, lubimy komiksy i lubimy gierki, więc takie rzeczy też się będą pojawiały, więc tak to mniej więcej zdarzać się będzie.
0: No, a zapomniałem w końcu powiedzieć, bo chciałbym, żeby Loki znalazł maskę, ponieważ maska to właśnie w scenariuszu było, że to jest artefakt boga Lokiego. No to tu pasowałoby. No tylko nie wiem, czy to niezbyt duża moc, bo maska jest właściwie nieśmiertelna. Nawet międzygalaktyczny największy zakapior Lobo miał problem z pokonaniem maski, no, która akurat nie była w posiadaniu Ipkisa, tylko jakiś taki złodziejaszek znalazł, przez co był bardziej brutalny, bo maska zmienia swojego posiadacza na różne sposoby, w zależności od tego, kto kim jest w głębi duszy.
2: No, to jeszcze zostając w klimacie wirtualnej rozrywki, chociaż może nie do końca. Czy Krawiec, miałeś kiedyś takie wrażenie, że grając w gierki komputerowe marnujesz swój czas, że mógłbyś tutaj spożytkować to jakoś trochę lepiej? A pamiętam, jak moja mama zawsze mi powtarzała, że to jest w ogóle straszne, co ja robię przed tym komputerem, że marnuję swój właśnie czas. Chciałbym wam przytoczyć postać, opowiedzieć o Igorze Fradze, który jest Brazylijczykiem, który w ostatnich latach zasłynął tym, że niemal wszystkim, z którymi walczył w grze komputerowej, symulatorze wyścigów Gran Turismo Sport, niezwykle realistycznym symulatorze, kopał tyłki wszystkim, zdobywał puchar po pucharze. Okazuje się, że w momencie, kiedy się zagłębić w jego biografię, możemy się dowiedzieć, że od 2005 roku on próbował swoich sił w brazylijskiej Formule 3. Normalnie, w prawdziwym samochodzie, na prawdziwym torze, ale nie udało mu się za bardzo tutaj zaszaleć, chociaż akurat w Academy Class w 2017 udało mu się udało mu się odnieść zwycięstwo. Potem było długo, długo nic i właśnie pojawiło się Gran Turismo i człowiek, który już prawdopodobnie był w momencie życia, w którym nie sądził, że jeszcze go coś czeka w prawdziwym kokpicie prawdziwego samochodu, wrócił do prawdziwego sportu i podczas ostatniego weekendu udało mu się zająć po raz pierwszy w tym sezonie pierwsze miejsce na torze Paul Ricard, między innymi okopując Enzo Fittipaldiego, czyli wnuka Emersona Fittipaldiego oraz Davida Schumachera, syna Ralfa Schumachera, wobec czego no to jednak wiesz, jednak to wirtualne wirtualne coś, co nam dają współczesne konsole czy komputery, okazuje się być na tyle dostateczne, żeby dało nam odpowiednie wyćwiczenie w prawdziwym świecie. Już jesteśmy w tym punkcie, że symulacja komputerowa jest na tyle dokładna, że potrafi nas nauczyć choćby tego, jak zachować się na torze, a ja tylko powiem, że sprawdzam, wróciło po wakacyjnej przerwie i w najnowszym, 31 odcinku mamy hipotezę symulacji okopaną, więc zapraszam do archiwum Nocnego Radia oraz na stronę sprawdzam.studio.
0: A ja się tu przyłączę do pomruków niezadowolenia i zapytam, co takie krótkie?
2: Bo taka jest konwencja, sprawdzam. Zresztą to też jest swego rodzaju fajne, żeby zamknąć w tych kilku zdaniach temat bardzo poważny i dać właśnie taką pigułę, bo oczywiście mógłbym o tym mówić przez godzinę, dwie, natomiast to wszystko jest wychuchane, to wszystko jest przygotowane, to wszystko jest po prostu takie, żeby dawało konkretną informację o konkretnych rzeczach i żeby nie było tam jakiegoś filozofowania. Od takich rzeczy mamy live'y i głupio by też było zmieniać konwencję, bo jeżeli jesteś, bo można subskrybować Sprawdzam jako osobny podcast na iTunes, Spotify, na YouTubie. I w sytuacji, gdzie ludzie są przyzwyczajeni do tego, że odcinek trwa 10 minut, a tu nagle im serwuje dwugodzinną pogadankę. No, ja bym nie chciał, żeby mi coś takiego zrobiono i bardzo też nie lubię, jeżeli podcasterzy tak robią, więc ta formuła zdecydowanie się nie zmieni. Jeszcze tylko jedna informacja techniczna. Już niedługo mój głos pojawi się w pewnym innym miejscu. Ale o tym bardzo niedługo. Mam nadzieję, że jakoś w ciągu tygodnia, dwóch uda się to domknąć, bo nagranie zostało już zrobione i zostało zaakceptowane, no ale podbijamy wszechświat.
0: No właśnie, no miałem, właśnie potrzeba prosił mnie, żebym nie mówił, że dostał pracę na dworcu, jako zapowiedź. O Jezu, się wygadałem, przepraszam.
2: Cholera jasna.
0: Miałem nie mówić. Nie, to za żarcik taki. No, a tak wracając jeszcze do filmów, już wiadomo co nieco o Psach Trójce. No, fajny schemat nawet, bo chodzi o to, że Franz po 20 latach wychodzi z pierdla, Franz Maurer, i go zadziwia ta nowa rzeczywistość, do której ciężko mu się dopasować. To jak sobie wyobrażasz na przykład jakieś takie sceny, że on się dziwuje tutaj albo się nie może dopasować? Może wychodzi tak od razu na marsz tych LGBT i tam tak patrzy, kurwa, ale... co jest kurwa, co się porobiło?
2: Tak kompletnie nieironicznie na to patrząc, jeżeli miałbym wyrwę w życiorysie w postaci 20 lat, no to przede wszystkim to, w jaki sposób nasze społeczeństwo się uzależniło od technologii, tak? Gdzie teraz młodzi ludzie, czy tam powiedzmy pokolenie, które tworzy nasz współczesny świat, pokolenie 20-latków, nie zna czegoś takiego jak świat bez internetu. I wiesz, i tutaj znajdujesz sobie jakiegoś tam sebe, który ma ci coś tam rozprowadzać, czy potrzebujesz jakiegoś kolesia, który ma ci skołować broń i on ci mówi, ej, to weź sobie zainstaluj tutaj Skype'a i się połączymy przez Tora i... Co ty pierdolisz? Człowieku, jakiego Tora? I to by było takie pierwsze zaskoczenie, mi się wydaje. Drugie zaskoczenie, i to naprawdę niesamowicie bolesne, to jest to, że nie mógłby znaleźć miejsca parkingowego. Ma jakiś tam super, super nowego, wypasionego Mercedesa, podjeżdża zebrać haracz i nie może. Nie może, spóźnia się pół godziny, ponieważ nie mógł znaleźć miejsca parkingowego, a jeżeli się gdzieś zatrzyma, no to niestety za chwilkę go odholują. Trzecia rzecz to jest wszędobylski monitoring. And już nie może na ulicy do kogoś podejść, coś tam mu powiedzieć, coś tam zrobić, bo ktoś zaraz go albo nagra na telefon komórkowy, albo system monitoringu miejskiego go złapie. Słuchaj, jakiś czas temu, nie pamiętam po co tego potrzebowałem, ale potrzebowałem. Sprawdzałem sobie statystyki dotyczące kradzieży samochodów tak w przeciągu ostatnich 20 lat, no i faktycznie to zmalało o rząd wielkości, więc żyjemy w niesamowicie bezpiecznych czasach, jak się okazuje. Ta technologia jakoś całkiem nam się spisuje. No i czwarta rzecz, gdzie czułby się już jak ryba w wodzie, to jest to, że jeżeli chciałby coś załatwić, to albo do proboszcza, albo do burmistrza.
0: No, albo już tak mówiąc właśnie serio, to Franz mógłby się ucieszyć, że służby rządzą krajem, to by się wkręcił zaraz i też by rządził tutaj, a jako fachowiec na pewno by się gdzieś tam wkręcił łatwo. Na pewno komputery go też będą przerażały i dziwowały, że to tak można rozmawiać z kimś, że się już nie czeka na telefon 5 lat, tylko taki mały i nosisz ze sobą. Co to kurwa jest? Boguś, no to jest komputer. Tu widzisz, ciskasz i rozmawiasz. Pierdolisz, kurwa. Halo, kurwa. Ja już widzę ten film oczami duszy.
2: Ale sobie wyobraź pierwszą jego reakcję w momencie, kiedy wchodzi na YouTube'a.
0: I pierwsze, co wpisuje, to psy 2.
2: I wyskakuje mu 1000 filmów ze śmiesznymi psami.
0: No i ogląda sobie śmieszną scenkę z więźniem. Niech będzie pochwalony nasz Pan Jezus Chrystus. A po celom to się ze mną bały siedzieć, gary jebane. No, fajna scenka. Ciekawe, czy będą znowu takie kultowe scenki, kultowe teksty, które przejdą do języka powszechnego.
2: Wiesz co, trochę się boję, ponieważ poprzeczka została postawiona bardzo wysoko, przede wszystkim przez Ślepnąc od świateł, o którym już bardzo dużo mówiłem w paru poprzednich Nocnych Markach, o miniserialu, który absolutnie wgniótł mnie w fotel. Więc pokazanie tego brudnego, przestępczego, złego świata, który istnieje, ale którego istnienia trochę boimy się przyznać, że on jest, tak? I tutaj zrobić coś bardziej, czy choćby równie szokującego, czy dziwnego, czy nie wiem, budzącego myślenie, no to mogłoby się, jest to niesamowicie trudne. No ale myślę, że też mamy takie czasy, że jednak nasi scenarzyści potrafią stanąć na wysokości zadania.
0: No, szykują się też Chłopaki nie płaczą 2.
2: A po co to komu? A na co to?
0: Całkiem niezła komedia moim zdaniem i taki unikalny troszkę może humor, jak na polskie komedie, no bo wychodzi trochę z tego schematu, wiesz, dresiarz, dupa i ksiądz, ale myślę, że to może wynikać z tego, że podobno Olaf Lubaszenko i jego ferajna lubili sobie zajarać na planie, stąd im może trochę bardziej głupawe te pomysły przychodziły do głowy i czuje się taki inny trochę feel.
2: Nie wiem, trochę się obawiam, że jest to próba po prostu opowiedzenia młodym ludziom, dla których, bo jednak nie wiem, czy właśnie Chłopaki nie płaczą, czy Dzień Szakala się bardzo średnio zestarzał i o ile dla nas jest to dalej produkcja atrakcyjna, to osoby, które się urodziły w roku 2000, no to już tego za bardzo nie skąsają i zwyczajnie będzie to próba zrobienia po raz kolejny jakiegoś takiego remake'u, tak jak przez długie lata polska kinematografia cierpiała na komedie romantyczne i cierpi chyba jeszcze do dzisiaj. No nie wiem, jestem... Nie wiem, no boję się, że to zepsuje mi odbiór, tak? Że ten remake, czy powiedzmy druga część sprawi tak po tylu latach, będzie na tyle oderwana, będzie na siłę, nie wiem, takie jest moje prywatne wrażenie, zobaczymy jak będzie, oczywiście dam im szansę.
0: Nie Dzień Szakala, tylko Poranek Kojota.
2: No, jest.
0: Dzień Szakala. Ale Szakal to był film chyba z Bruce'em Willisem, on takiegoś mordercę właśnie grał, pseudonimie Szakal, zabójcę. Jack Black się też tam pojawia, fajny film. No, także no ja z chęcią sobie zobaczę. Fajnie czasami popatrzeć właśnie na te kontynuacje. Teraz w ogóle jakaś taka moda na kino geriatryczne, że stary Rambo, stary Franz, stary Indiana Jones, wszyscy starzy, ci niezniszczalni też tacy już nadal niezniszczalni, ale chociaż starzy już. Kurczę, i ta Maryla Rodowicz u nas też ostatnio się gdzieś tam nie dostała do jury i jak to bez Maryli. Kurczę, trochę nie rozumiem tego takiego pędu do wskrzeszania ciągle tych już emerytów często. Nic nie mam, nie jestem tym, jak to się mówi, jest taka niechęć do starych ludzi. Nie geriatofilia, tylko to się inaczej jakoś...
2: Fobia, geriatofobia, jeżeli
0: nie,
2: już.
0: Nie, to się jakoś inaczej właśnie nazywa. Ageism.
2: Ageism. To jest zupełnie inna kwestia. Ageism to jest coś innego. To jest dyskryminowanie ludzi ze względu na wiek. Bez względu, z której strony by to nie było. A wiesz, a problem, to znaczy nie wiem, czy on jest aż tak bardzo istnieje, ponieważ nie bardzo śledzę polski show biznes. Natomiast też mi się wydaje, że jednak jest swego rodzaju klika, która się tam utwardziła i mamy ludzie, którzy, nie wiem, mają jakiś nawet fajny pomysł, próbują go zrealizować. No, to się nie do końca sprzedaje, to się nie do końca przyjmuje, a nie dlatego, że oni robią coś słabego, że robią chłam, tak? Ale to się nie sprzedaje dlatego, że my, Polacy, lubimy to, co znamy. Tak jak w Rejsie było, że Polacy lubią piosenki, które już znają, tak? I wiesz, i jeżeli sobie, nie wiem, chcesz zrobić wesele, na którym będzie DJ albo kapela jazzowa, kwartet smyczkowy czy coś takiego, no nie, dlaczego, kurde, nie śpiewacie szła dzieweczka do laseczka? No nie, no, tacy niestety jesteśmy, że lubimy to, co już było i dlatego te osoby, które już znamy, im jest się bardzo łatwo przebić, ponieważ oni się zawsze sprzedadzą, a to jednocześnie buduje niesamowicie brzydki, niefajny, szklany sufit dla młodych artystów, którzy być może mają coś do powiedzenia, ale nie będą mieli siły przebicia. Zauważ też, że nie wiem jak inne korporacje, no ale w takim TVP, to masz do wyboru albo właśnie starych stetryczałych, albo sługusów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej od ojca Rydzyka Strunia.
0: No, zobaczymy, też czekam na nowego, starego Rambo. Aż się dziwię, że Ruscy nie zrobili... W sumie jest ruska wersja Rambo nawet. Kiedyś o niej wspominałem. Nazywa się to Krzemień i tam jest dokładnie opowiedziana prawie, że taka sama historia jak w Rambo 1, pierwsza krew. No, Rambo teraz ten ostatni to będzie ostatnia krew. Tu mówię serio, tak się nazywa. Mam pierwsza krew, ostatnia krew. No i całkiem fajny jest ten ruski Rambo. Ruscy lubią czasami zżynać. Robią swoich Avengersów, Guardians, swojego Rambo, Krzemień, no ale tamten komandos to w ogóle tam wszystkich rozgniata i rozrzuca o sufit wszystkimi w ogóle i z jakimś takim z GRU, z pecem od łamania kości w ogóle i szczęk i nosów. No, także całkiem fajnie się to oglądało.
2: Tutaj by się przydał jakiś taki polski superbohater, taki Kapitan Duda na przykład, który zamiast łamać szczęki, kości i żebra łamie konstytucję.
0: Łamie opłatek. Albo serca niewieście. Właśnie czemu wśród tych superbohaterów jest... Tu jakiś Amerykanin, tu Rusek, tutaj Niemiec, a Polaka ani jednego chyba. Nie ma żadnego superbohatera Polaka, ja nie kojarzę za bardzo.
2: A Geralt z Rivi?
0: No Geralt z Rivi, no to tak, no, ale to nie jest superbohater, to jest zabójca potworów i ludzi potworów, nieludzkich, wstrętnych ludzi zabójca często też. A właśnie się trailer ukazał Witchera od Netflixa. Całkiem spoko jest, całkiem spoko. No,
2: Bardzo mi się spodobała akcja, że równolegle do tego wyszedł trailer zrobiony na podstawie tego naszego rodzimego polskiego Wiedźmina. No ale póki co trolling jeszcze nie zaczął żreć i na razie budzi to tylko i wyłącznie uśmiech wśród naszych rodaków. No jestem jak najbardziej niesamowicie, kurde, przebieram nóżkami, aż ten Wiedźmin Netflixowy się pojawi, bo to jest faktycznie produkcja bardzo doinwestowana, bardzo przemyślana. No tylko czekać, aż się pokaże. No, myślę, że to będzie naprawdę coś, chociaż nie będzie to aż taki power up dla naszej kultury na rynek zachodni, głównie dlatego, że już ten power up był w postaci gier z serii Wiedźmin, więc będzie to po prostu opowiedzenie pewnej historii, no ale będę mógł jeszcze lepiej wkręcać zagraniczniakom, że książka Wiedźmin i Sapkowski pisał to wszystko na podstawie gry.
0: No, Henry Cavill się całkiem nieźle prezentuje, przypakowany, gra bardzo oszczędnie, małomówny jest jak Geralt i wszyscy zachwalają, że swoją mimiką twarzy tyle potrafi powiedzieć, nic nie mówiąc, tyle potrafi powiedzieć. No, będzie się działo, ma być zdecydowanie dla dorosłych, dla dorosłej publiki, bo są rozdziabdziane trupy przez jakiegoś stwora, będzie trochę seksu, no ale ciężko sobie wyobrazić Wiedźmina, na którego pójdą nastolatki i tam będzie wszystko jakieś takie wygładzone, upudrowane. To ma być właśnie takie chamskie, takie mroczne i przepełnione trochę seksem, wulgaryzmami. Jak tego nie będzie, to ja się obrażę w ogóle i będę niepocieszony bardzo na pewno i myślę, że inni też. A no to taka trochę gra o tron. W grze o tron też dużo seksu, przemocy, brutalnej bardzo, nie? Krwawy serial też. Myślę, że to będzie rywalizowało trochę z grą o tron. W grze o tron też trochę magii jest przecież. Tutaj też będzie, myślę, oszczędnie dawkowana ta magia. To nie będzie tak, że ciągle będą jacyś magowie czarowali i no głównie te stwory różne, niezwykłe, no ale te stwory, no to takie mutanty. W ogóle świat Wiedźmina to może być świat przyszłości, w którym nastąpił reset cywilizacyjny. O, reset. Świat po resecie.

0: prostu przestali wierzyć w magię i dlatego ona tak jakby umarła, trochę na takiej zasadzie, jak zapomnieni bogowie odchodzą i już ich nie ma i tracą moc, nie? To za sprawą jakichś technokratów, takich iluminati, technokratów, którzy zarazili nas komórkami, komputerami, zapomnieliśmy, że kiedyś naprawdę żyły te różne gryfy, smoki, że była magia i to wszystko zanikło, a może ktoś nam to wymazał z głowy po prostu.
1: Najgorsze jest to, że ta historia już została opowiedziana, między innymi w grze komputerowej, w ekskluzywie na PlayStation Horizon Zero Dawn, gdzie mamy właśnie taki trochę wiedźminowaty świat, gdzie mamy, wiesz, łuki, gdzie mieszkamy w chatkach z gówna, gdzie polujemy, no ale tutaj faktycznie polujemy na roboty, czy androidy, czy jakieś właśnie takie... No, na pewno zdobycze wyższej technologii, no i później fabularnie okazuje się, że faktycznie tutaj był kiedyś ten świat niesamowicie ucywilizowany, który zaowocował, który zakończył się właśnie taką wielką, dziwną katastrofą, że ludzie zapomnieli o magii i tak dalej, tylko że te właśnie dziwne stwory, no, nie obrosły jakimś mięsem, jakąś biologią, jakimś czymś takim, tylko faktycznie one są dostępne na naszych preriach, łąkach i stepach, także ta opowieść niestety już została opowiedziana. No ale tak żeby do cna jednak to obronić, no to nie do końca, ponieważ nawet jeżeli byśmy mieli tam, nie wiem, 1000 lat od takiego resetu cywilizacyjnego, co jest jak najbardziej prawdopodobne, że może się tak zdarzyć, że cofniemy się do epoki kamienia łupanego, że język zaniknie, że pismo zaniknie, że nasze języki, jak w wieży Babel, zostaną bardzo, bardzo, bardzo zmieszane, no to jednak to, czego brakuje w świecie Wiedźmina, no to brak tych wszystkich miast, tych wszystkich resztek cywilizacyjnych. No ciężko, żeby nagle się jakieś wieżowce przekształciły w góry. Jeżeli byśmy się wyprowadzili na 1000 lat z Warszawy, no to kiedy do niej wrócimy, to jednak resztki Warszawy podejrzewam, że poznamy, a na pewno nie obrośnie to błotem i trawą aż tak bardzo, żeby to było niezauważalne od zwykłego lasu.
0: No, tam mamy jakieś takie ślady wizji właśnie tego, jak, znaczy, można się domyślać, w jaki sposób Sapkowski przedstawia strukturę tej rzeczywistości swojej, bo Siri gdzieś tam się przenosi w pewnym momencie do świata, w którym jest tak jak u nas, jest jakaś wojna, nie wiem, czy to jakiś Wietnam, czy tam coś. No i ona przez chwilę jest w takiej innej rzeczywistości, ale nie do końca wiadomo, czy to jest przyszłość, przeszłość, czy rzeczywistość alternatywna, czy może planeta inna. No bo spotkałem się też z takimi światami fantazy, które mówią wprost, że akcja rozgrywa się po prostu na innej planecie, przypominającej bardzo Ziemię, ale są inne kontynenty, warunki są podobne. To jest częsty zabieg. W AD&D, jak poszperamy, to się dowiadujemy, że tam są, że tam jest kosmos z jakimś, z przestrzenią astralną i że ludzie potrafią nie za pomocą techniki, tylko za pomocą magii podróżować po planetach innych. Jest taki podsystem do AD&D, świat Spelljammer, gdzie podróżujemy po kosmosie za pomocą napędzanych magią statków. Chyba nic nie pokręciłem. Z kolei Planescape to jest taki świat AD&D, w którym, który przedstawia miasto, w którym się znajdują wrota do różnych innych rzeczywistości, do różnych innych światów. Tak więc to jest przeogromne uniwersum, które, no, przypuszczalnie zakłada, że to są różne planety chyba. Ja już dokładnie nie pamiętam. Ale to ciekawe sobie tak pogimnastykować umysł i powyobrażać, nie? Jak to mogą być różnorodne te światy właśnie na różnych planetach, w różnych rzeczywistościach, rzeczywistościach alternatywnych, bardzo, bardzo daleka przeszłość, o której nie uczą nas na lekcjach historii, o której się nigdy już nie dowiemy. Słuchajcie, jak o Słowianach się nie możemy dowiedzieć za wiele, bo albo się nie zachowały jakieś zapiski, kroniki, dowody, albo po prostu Słowianie nie czuli potrzeby, żeby notować, archiwizować. Albo Kościół zdewastował dziedzictwo kulturowe, no różne tu mogą być powody, tak no, więc no.
1: Raczej to się może, wiesz, wszystko sprowadzać do

0: Wiele czynników mogło sprawić, że faktycznie o tych naszych turbosłowianach za dużo nie wiemy. Głównie to, no, po pierwsze, że faktycznie historię piszą zwycięzcy, więc niejako chrzest Polski to było pewne, był pewien reset cywilizacyjny, można powiedzieć, i pewne rzeczy zostały zapomniane, ale też możliwe, że nie mieliśmy zwyczajnie stosownej technologii do tego, żeby przygotowywać nasze zapisy. Tak? Jeżeli sobie spojrzymy przykładowo na historyczne cywilizacje, które żyły w Amazonii, które żyły w obecnej Ameryce Południowej, no to okej, no fajnie, że coś się zachowało, ale nie jesteśmy w stanie odczytać tego, co się zachowało, i w dalszym ciągu jesteśmy w kompletnie w głębokiej okrężnicy. Więc no tutaj tak bardzo łatwo jest zatrzeć pewną historię, że nawet spoglądając na 100 lat, jeżeli chodzi o historię nawet takich naszych codziennych rzeczy, może się okazać, że już na przestrzeni tych 100 lat bardzo wiele można było stracić. I nawet współcześnie zauważ, że mimo że posiadamy mnóstwo sposobów na to, żeby zachować informacje, żeby przekazać informacje dalej przyszłym pokoleniom, no to oprócz tego tworzymy bardzo dużo takich ani to fejków, ni to historii, które są tak naprawdę fantastyką, tak? I jeżeli sobie spojrzymy na jakieś zapiski historyczne, to my tak naprawdę nie wiemy, czy dana księga, jeżeli mamy tylko i wyłącznie tę księgę i nie mamy kontekstu, nie mamy niczego, co by również opowiadało o tym, no to mamy bardzo poważny problem, ponieważ nie wiemy, czy to była powieść science fiction, czy to była prawda. I nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, jeżeli nie posiadamy innych materiałów z tego czasu.
1: Niektórzy twierdzą, że różne cywilizacje mogą zostawić po sobie ślad, jakąś wiadomość dla tych, którzy będą żyli długo, długo po nich, za pomocą różnych obelisków, monolitów kamiennych, no w każdym razie takich budowli, które są bardzo, bardzo trwałe, jak piramidy, czy różne inne tego typu bardzo solidne budowle. No i niektórzy też uważają, że w piramidach właśnie są zawarte te informacje w samych rozmiarach i proporcjach, różnych zależnościach matematycznych. No to tak, mnie to nie do końca przekonuje, ale mogłoby tak w sumie być, no bo popatrz, taka piramida, to wiadomo, że przetrwa i 1000, i 2000, i 10 tysięcy pewnie lat, a szklane domy nasze, ze szkła i stali, no to one się obrócą w proch. To wszystko porzewieje, szkło się rozpadnie, zostanie przykryte jeszcze warstwą ziemi i w ogóle potem się w pył to wszystko. Marność nad marnościami, to co my tu robimy. Nic z tego nie zostanie, wszystko się obróci w proch, a piramida będzie stała i może tam w środku coś schowane. Jeszcze są jakieś... Też te piramidy mają to do siebie, to wiemy na pewno, że warunki, jakie w nich panują, sprzyjają temu, żeby coś się zakonserwowało, przetrwało, żeby się nie zapleśniało, nie rozmokło, więc to dobre warunki do przechowywania różnych rzeczy dla ludzkości, taka kapsuła czasu, w cudzysłowie fajna, właśnie, żeby w niej coś zachować, a może cywilizacja egipska po prostu faktycznie zastała te piramidy, niektóre, jak piramida Cheopsa, na wzór tych piramid robiła te wszystkie nieudolne inne, no bo te inne już nie robią takiego wrażenia, krzywe, jakieś takie coś już nie gra. No, jak robiłem audycję o piramidach, to twierdziłem, że to wynikało z tego, że drogą prób i błędów dochodzili do tego, aby w końcu zbudować te najdoskonalsze piramidy, te robiące największe wrażenie, ale mogli po prostu odgapiać i mogli dojść do wniosku, że jak tam tak się nic nie psuje, no to tam schowajmy naszego tutaj faraona, żeby się nie zepsuł.
0: No, wiesz, jeżeli chodzi o same piramidy, to aż tak różowo nie jest, bo nie dalej jak niecałe nawet 100 lat temu, o tym mówiłem parę nocnych marków temu, UNESCO zapobiegło właśnie zniszczeniu piramid w Gizie, bo ten teren miał zostać przerobiony na autostradę, więc może się okazać, że jakiś czas temu ktoś stwierdził, a po co mi te sterty kamieni, rozbierzmy to i postawmy, nie wiem, zróbmy tutaj pole albo coś takiego. Wiele rzeczy zostało zniszczonych bardzo bezmyślnie i tutaj też my współcześnie bardzo też musimy ostrożnie podchodzić do tych zabytków, które są warte zachowania, które nie są warte zachowania, bo to wymaga konserwacji, to wymaga remontów i tak dalej. Czy dochodzili do tym metodom prób i błędów? No nie szczególnie mam ochotę się zgodzić. W ogóle starożytnych cywilizacji my bardzo, bardzo nie doceniamy. A tak naprawdę to byli niesamowicie zręczni ludzie, którzy mieli matematykę, którzy mieli astronomię, którzy mieli naprawdę, przynajmniej ci, którzy byli tam, nie wiem, ówczesnymi szamanami czy naukowcami, mieli bardzo dobrze ugruntowaną wiedzę tego, jak układać kamień na kamieniu, żeby to wszystko można było zrobić. No i wiesz, no i piramida Cheopsa, która tak naprawdę nie jest aż tak ogromna, jakby nam się mogło wydawać. Ona, wiesz, ona brzmi majestatycznie, ale zauważ, że ona była budowana bodajże przez 20 lat. I wyobraź sobie, że gdzie teraz, w ciągu jednego roku, jesteśmy sobie w stanie wybudować 200-metrowy wieżowiec, no to nie mając, nie wiem, dźwigów, jakichś właśnie wsporników, technologii przetwarzania stali, no to wtedy zajmie to zwyczajnie dużo dłużej i ten kształt będzie zupełnie inny, bo też z tego, co wiemy odnośnie tego, w jaki sposób piramida powstawała, no to też nie było, że tam kładli dźwigami kamień na kamieniu, tylko na zasadzie takiego ślimaczka to się wszystko budowało. No i jakby nie spojrzeć, to co ustalono wówczas w architekturze, cały czas w architekturze istnieje, więc my stoimy właśnie na tych ramionach naszych gigantów, naszych praprzodków, którzy ustalili pewne rzeczy. Czy metodą prób i błędów? Nie jestem pewien. Wydaje mi się, że oni byli to w stanie przeliczyć, bo jeżeli sobie zrobisz jakąś taką mikrokonstrukcję z zapałek, z czegoś, co jest bardzo słabe, ale jeżeli zrobisz z tego Taj Mahal, no to wtedy musisz brać pod uwagę naprężenia, musisz brać pod uwagę obciążenia, musisz brać pod uwagę to, żeby te siły się odpowiednio rozkładały. No i sobie wyobraź, że jesteś tutaj jakimś wielkim faraonem, no i chcesz przejść do historii? Nie, potrzebujesz do tego bardzo mądrego człowieka, który nie przyjdzie i nie powie, no to tutaj spróbujemy, wykałaczkę tutaj wbijemy, tutaj przyłożymy i powstrzyma zawał serca. Nie, to musi być człowiek, który to obliczył. I wiemy, że Egipcjanie starożytni mieli wystarczającą matematykę, żeby to zrobić.
1: No, na pewno też kiedyś było tak, że no wiadomo, że zawsze są geniusze gdzieś tam, można ich wyłuskać. No i kiedyś ci geniusze zawsze pracowali dla władców z reguły, nie? I dostawali pewnie super wynagrodzenie i każdy władca pewnie bardzo zabiegał o to, żeby mieć kilku różnych geniuszy przy sobie. No, a mówiąc o tym, że uczyli się na błędach, no to mam na myśli to, że im piramidy starsze, tym bardziej niedoskonałe i nawet ponoć te matematyczne różne chytre myki, zależności i proporcje niezwykłe i tak dalej i złoty podział i tak dalej, no to wszystko się pojawiało jakby z czasem i te starsze budowle nie mają tego. Co mogłoby też sugerować, że faktycznie są to pozostałości po jeszcze doskonalszej cywilizacji, która od której zaadoptowali ci bardziej, no ci, którzy byli po nich, nie wiedząc do końca nawet, wiesz, jak tego używać, z czym to się je i do czego to jest, tak naprawdę, ale trochę na zasadzie nieudolnego kopiowania, nieudolnego, ale takiego z jednej strony doskonałego, z drugiego, wiesz, takie małpowanie po prostu, nie? Trochę też, więc... No, ale Puma Punku, też tu wspomniane przez Furiata, jednak zadziwia nas. Mówi się, że da się zrobić te odwierty, które zakręcają, że to się niby da i tak dalej. I kamieniarzami byli świetnymi, no to mogli te kamienie tak doskonale dopasować, ale coś tu jest tajemniczego w tym, że wiesz, z jednej strony bardzo cywilizacja taka krwawa, prymitywna w sumie, bo jak cywilizacja jest krwawa, składa ofiary, grają w jakąś odmianę futbolu, kurczę, i przegranemu ścinają głowę, no to nie sugeruje raczej, że są tu jacyś, wiesz, że jest to jakaś wielka cywilizacja, nie? A tu no, takie budowle.
0: Akurat o półmapunku będę robił sprawdzam, ponieważ to jest temat bardzo, że tak powiem, bardzo wiele jest tutaj do obalenia, ponieważ ta doskonałość, którą widzimy na nagraniach, tak naprawdę pochodzi z zupełnie innego miejsca, bo my widzimy to, co nam pokazali, nie wiem, w starożytnych kosmitach, tak? Okazuje się, że osobą, która zaproponowała, i tutaj mówię bardzo z pamięci, więc proszę umiarkowanie mnie rozliczać, ale ten temat się pojawi w podcaście Sprawdzam. W momencie, tak, osoba, która zaproponowała to, że tam są idealnie wycięte kamienie, tak naprawdę nigdy w półmapunku nie była. Nie dotknęła tych kamieni, nie mierzyła ich żadnym laserem, nic. Po prostu stwierdziła, że są bardzo, bardzo podobne na zdjęciach i na tej podstawie stwierdziła, że no to tutaj musi być coś naprawdę niezłego. A w momencie, kiedy dokonano faktycznych pomiarów, czy te właśnie kamienie w kształcie litery H tak bardzo są doskonałe, no to się okazuje, że nie, że rząd błędu jest naprawdę, no może nie haniebny, ale to nie jest wcale aż tak bardzo doskonałe, więc bardzo tutaj łatwo stworzyć pewien mit. Natomiast co do samego powielania tak naprawdę skomplikowanej struktury, jaką jest piramida, bo jeżeli ja i ty byśmy się na przykład zrzucili, no otworzyli zrzutkę i stwierdzili, ej słuchajcie, robimy piramidę dla Krawca, bo on umrze za 20 lat, żeby miał gdzie mieszkać, nie? Dobra, sorry, to może za daleko, bo mnie ksiądz zaraz prześwięci. No nieważne, że robimy taką piramidę i jeżeli nie zatrudnimy tam żadnego architekta, to nie będziemy w stanie tego powtórzyć. Jeżeli byśmy wysłali moje PlayStation 4 o 30 lat wstecz, to wtedy ci ludzie nie potrafiliby sklonować tego, mimo że technologie mniej więcej tranzystorów już ogarniają, mikroskopy mają i tak dalej, ale nie byliby w stanie zrozumieć, co tutaj jest takiego, do czego służą te wszystkie rejestry, do czego służą te wszystkie customowe bramki na karcie graficznej, ponieważ jest to po prostu zbyt skomplikowane, nie mają wiedzy, nie mają podstaw, nie mają tej całej algorytmiki. I jeżeli wiesz, jeżeli byś rzucił o 100 lat wcześniej lądownik księżycowy, no to też ci ludzie, no może by byli w stanie zrobić coś, co wygląda mniej więcej tak samo, ale żeby spełniało swoją funkcję, czyli było trwałe, żeby to wystrzelić, żeby się nie rozsypało po drodze, żeby to wszystko przetrwało, nie sądzę, żeby człowiek był w stanie sklonować coś, nie posiadając wiedzy, w jaki sposób to było zrobione i dlaczego jest tak zrobione, ponieważ jest to zwyczajnie zbyt skomplikowane. Zauważ, jak wygląda choćby kwestia piractwa intelektualnego w Chinach, tak? które klonują pomysły typu iPhony, samochody i tak dalej, to jednak nie zbliża się nawet do oryginału. Możesz zbudować jakieś piękne Lamborghini Aventador, które będzie wyglądało dokładnie tak samo, ale nie mając takiego samego silnika, nie mając takich samych elementów aerodynamicznych, nie będą w stanie osiągnąć tych samych możliwości, które ta maszyna ma, ponieważ nie będą w stanie zrozumieć, dlaczego tutaj ten cylinder silnika ma mieć akurat taką szerokość, a nie o 1/10 czy tam o 1/1000 milimetra większą lub mniejszą, bo nie będą rozumieli, po co to. Zrobią tak, aby było, i podejrzewam, że faktycznie, jeżeli by po tych piramidach w Gizie pojawił się ktoś, kto stwierdził, no dobra, to weźcie mi dupnijcie też taki grób, no to on się rozwalił. My nigdy o nim nie usłyszeliśmy, jeżeli nie miał dobrego architekta, a tylko i wyłącznie opierał się na takim właśnie piractwem intelektualnym.
1: No i właśnie piramidy mniejsze i te mniej okazałe, no to one tam się zawalają, są bardzo niedoskonałe.
0: A ja tylko tutaj zaznaczę, bo na czacie się pojawił, no. Czekaj, bo pojawiły się pytania, ten numer na planszy nocnego Marka jest nieaktualny, bo Krawiec nie zaktualizował grafiki.
1: Tak, to są stare grafiki, jak mieliśmy telefon jeszcze, ale nikt nie dzwonił, to zlikwidowaliśmy, bo co będziemy płacić. Ale może znowu jakiś numer wykupimy za jakiś czas, jak będziecie hojnie sponsorować. Wszystko w waszych rękach, kochani. No, a wracając do piramid, to biorę pod uwagę też, że te informacje o tym, że budowano taką piramidę 20 czy 40 lat, już nie pamiętam, to są właśnie mylne i to ktoś tutaj się znów nie popisał rzetelnością i to są po prostu błędne informacje, no bo nadal nie potrafimy rozszyfrować, jak oni nawet przez te 20 czy 40 lat zbudowali tą piramidę, bo musieliby takiego kloca wielotonowego stawiać, kurczę, co minutę, nie? Tam pach, pach, pach i tak cały czas, pach, pach, no więc nam się to nie zgadza. A jak nam się to nie zgadza, to ja lubię w takim momencie po prostu założyć, że cała ta informacja jest błędna. W ogóle skąd my mamy tą informację, że budowali tyle i tyle? A nie faktycznie jakaś obca cywilizacja to przyleciała i zbudowała faktycznie jakąś mocą antygrawitacyjną. Słuchaj, takie informacje mogą być sfałszowane w konkretnym celu, żebyśmy właśnie się nie dowiedzieli, że te piramidy powstały, pach, za sprawą obcej cywilizacji. Przecież wiadome i logiczne jest, że nam też nie powiedzą, że kosmici istnieją. Do dzisiaj nam nikt, żaden rząd tego oficjalnie nie powiedział, z wyjątkiem chyba jakiegoś jednego rządu, gdzie tak jakiś, nie wiem, czy tam jakiś dyktator to był, czy cysosz, czy król, czy prezydent, ale jakiś taki na peryferiach świata kraj i tam wprost powiedział, tak, jest UFO, przylatują, tu przechwytywaliśmy, mamy kontakt, tak, ale nikt się tym nie przejął. No ale gdyby Obama powiedział, czy Putin, no to w ogóle tego nie zakładamy, bo wiemy, że tak się nie stanie, bo ludzie by zwariowali i zaczęli popełniać samobójstwa, zwariowali, byśmy w ogóle włosy z głowy rwali i obłędnym wzrokiem patrząc się biegali w kółko. No, a tak naprawdę to ja bym się tak chyba nie przejął. Nawet kiedyś powiedziałem, że moim zdaniem to byśmy się tym jarali przez dwa tygodnie, a potem znów byśmy wrócili do dyżurnych tematów pod tytułem dlaczego tam Scarlett Johansson w czerwonych majtkach się pojawiła na gali. Dobra, słuchajcie, bo ktoś tu stara się do nas dodzwonić i to jest Etam, jeden z nocno-radiowców tutaj, z naszej ekipy. I ja właśnie jeszcze go dołączamy.
0: Zacząłem.
1: Jeszcze się łączymy.
0: No okej, to ja tutaj tylko uzupełnię, że jeżeli chodzi o piramidy, to akurat pismo egipskie mamy całkiem nieźle opracowane i bardzo dobrze potrafimy je zrozumieć i mamy zwyczajnie zapiski, na podstawie których możemy stwierdzić, że przykładowo za panowania jakiegoś tam króla Czesia w jednym księstwie, czy księcia Józia w innym księstwie się to rozpoczęło i potem to trwało. I mamy to z kilku różnych niezależnych źródeł, z kilku różnych kronikarzy i archiwistów, wobec czego możemy dość sensownie ustalić ramy czasowe, kiedy powstawała coś aż tak bardzo imponującego, więc tutaj bardzo dobrze, bardzo dużo wiemy, tak, i możemy sobie tłumaczyć, że nie wiemy, jak to do końca powstało, no bo nie mamy, nie wiem, nagrań wideo z tego momentu i to oczywiście będzie budziło wyobraźnię, bo nigdy nie będziemy mieli odpowiedzi takiej na 100%, że to właśnie powstało w ten sposób, ale możemy sporo ustalić, choćby analizując to, co się zebrało na powierzchni tych kamieni, właśnie jak mówiłeś, że może to już tam wcześniej było, może to tutaj podpatrzyli. No nie, bardzo ważny jest kontekst, bo w sytuacji, kiedy taki blok tej piramidy sobie po prostu ociosamy, no to pojawią się tam pewne ślady biologiczne, pojawią się tam pewne minerały, które będą charakterystyczne dla bardzo konkretnego okienka czasowego i na tej podstawie, mimo że to wyciosano z kamienia, który powstał tam setki tysięcy lat wcześniej, to możemy ustalić, w którym miejscu historii ten kamień został ociosany i osadzony właśnie w tym miejscu, no bo oczywiście nikt tego nie dezynfekował i nie mył tych kamieni tak, żeby nic się z nich nie ostało. Więc tutaj absolutnie się nie zgodzę z tym, że tutaj są jacyś kosmici. No właśnie, no, czy gdyby kosmici się tutaj z nami kontaktowali, to przede wszystkim czy nasze rządy, które są tak naprawdę technologicznie upośledzone względem tych kosmitów, czy chciałyby, czy miałyby jakikolwiek w tym interes, żeby właśnie zahamować taką informację? No bo jeżeli przelatujesz 200 lat świetlnych na jakąś inną planetę i chcesz nawiązać kontakt, zobaczyłeś jakąś cywilizację, no i się spotykasz właśnie najpierw z takimi rządami, które mają doskonałe satelity, które mają doskonałą sieć wykrywania, nawiązujecie połączenie, no to jest tak jakbyś, wiesz, zapukał do sąsiada do domu i wiesz, i wchodzisz i tutaj wszystkie drzwi są zamknięte i mówi tylko tylko nic nie mów, przejdźmy do salonu i tam sobie porozmawiajmy. No to kurde, każdy głupi zauważy, że tutaj ktoś chce coś ukryć, tak? I pytanie, po co ci kosmici mieliby tutaj do nas przyjechać? Być może chcieliby powiedzieć hello, no ale w takiej sytuacji, gdzie widzisz, że twój gospodarz próbuje ukryć twoją obecność, no to wtedy tak drapiesz się po główce, nie? Mówisz, dobra, Scotty, to weź tutaj im wyświetl na tym, na niebie nad północną półkulą, że Star Wars to jest do dupy. I pach, i tyle. I rządy nie mają tutaj nic do gadania. To musiałaby być kolaboracja kosmitów i rządu.
1: Cześć, Etam.
2: Właśnie się czuję teraz jak ten kosmita, bo zasadniczo wszystko, co usłyszałem, to miałem właśnie ja powiedzieć. W 100% właściwie potrzeba. Wyjąłeś mi to z ust i nawet więcej dorzuciłeś od siebie.
0: Zapiszcie ten dzień, zgadzam się z Etamem. To jest reset cywilizacji.
2: Ja jeszcze mogę tylko dorzucić od siebie, tak się drapię po łbie właśnie i tak pomyślałem sobie, że jeszcze jest ewentualnie taka możliwość, że te rządy to są ci kosmici, nie? To jeszcze taka teoria spiskowa, że oni tutaj sobie jakoś się tam przybrali, że tak powiem. No to jest jeszcze taka możliwość. Znaczy ja osobiście no mam wątpliwości, tak? No, mówienie o tym, my nawet tak naprawdę, jeśli chodzi o te piramidy, to my nawet nie wiemy, tak naprawdę tam są jakieś datowania, no ale tak naprawdę co my datujemy, tak? Czy ten kamień, który jest skonstruowana ta piramida, tak, no będziemy datować go w jakim sensie, tak, czy on został wyciosany tam ileś tysięcy lat temu, tak, no, trudno jest powiedzieć, w ogóle była taka teoria, że piramidy jako takie były pokryte taką blachą złotą, w ogóle to nie miało schodków, tylko było gładkie, nie? Także, a z czasem to rozkradziono, nie? I właściwie to...
1: A czubek był takie... ze złota. Czubek... Czyli, jak to się nazywało?
0: Marek Podlecki.
1: Piramidion, o.
2: No, znaczy, rzeczywiście jest tak, że patrząc z mapy Google'a sobie z góry satelity, to mamy ten układ piramid podobny do Oriona, tak? Natomiast, czy to jest tak rzeczywiście? No, bo to jest pas Oriona niby i one tam są, zdaje się, nawet się zgadza, bo tam te gwiazdy jednak troszeczkę po niebie z czasem, w bardzo długim okresie czasu, większym niż długość ludzkiego życia, one się między sobą względem siebie lekko przesuwają i podobno to się zgadza. Tam ileś tysięcy lat wstecz, że ciuteńkę jest to przesunięte i to jest bardzo dużą dokładnością odwzorowane. Właśnie pas Oriona, te trzy główne piramidy, nie? Ale czy tak było rzeczywiście? Trudno powiedzieć.
0: Nie? Wiesz co, to jest całkiem prawdopodobne, bo w serialu Kosmos, gdzie w rolę narratora wcielił się popularyzator nauki Neil deGrasse Tyson, opowiadał tam pewną legendę popartą źródłami historycznymi, no ale w dalszym ciągu legendę, gdzie gwiazdozbiór Oriona był stosowany w starożytności dla myśliwych jako taki test wzroku, że ile właśnie gwiazd z gwiazdozbioru Oriona byłeś w stanie zobaczyć, no to na tej podstawie stwierdzano, czy masz dostatecznie dobry wzrok dla myśliwego, no i jeżeli potrafiłeś wskazać 5, no to byłeś taki, powiedzmy, nie pokaleczysz się, ale jeżeli byłeś w stanie wskazać 7, no to już byłeś taki, wiesz, hardkorowy koksu.
2: Znaczy wiesz, ja myślę, że w starożytności to było przede wszystkim lepiej widać, bo nie było tego takiego oświetlenia, nie, które jest w tej chwili.
1: Smogu.
2: Ja sam jak kiedyś byłem na wyspie, a konkretnie na Bruholmie, no to po raz pierwszy w życiu tak wyraźnie zobaczyłem tą wstęgę Drogi Mlecznej. Jest to naprawdę świetny widok, gołym okiem oczywiście, nie, bo przez lornetkę jakąś niewielką to można to podziwiać i w mieście na dobrą sprawę przy jakichś takich lepszych warunkach. Natomiast no, my mamy to oświetlenie w tej chwili sztuczne wszędzie. Czasami są jakieś akcje zaciemniania miast, że mamy jakiś dzień astronomii, czy tam noc astronomii, wtedy rzeczywiście troszeczkę można więcej zobaczyć. No ja niestety nie mam tej możliwości w środku osiedla, ale powiem wam, że ja mam wątpliwości. Tak patrzę, że piąte przez dziesiąte czasami sobie poczytam o tych piramidach, ale tych teorii jest tak dużo, że po prostu my tak naprawdę nawet nie wiemy, kiedy one powstały, bo te zapiski, które były, to było pismo jeszcze nawet nie klinowe, tylko jakieś tam obrazkowe, to egipskie, też są fachowcy, którzy podobno to czytają.
0: No pismo klinowe powstało dużo przed hieroglifami.
2: Możliwe, wiesz, to nawet teraz nie będę się wymądrzał, bo nie wiem. W każdym razie, no, ja mam bardzo dużo wątpliwości, aczkolwiek też sporo takich źródeł jest. Kiedyś oglądałem dosyć ciekawy program na jednym z programów, chyba Discovery albo National Geographic, gdzie gościu pokazywał z tych artefaktów, które tam zostały znalezione, coś, co w zasadzie przypominało jakiś rodzaj jarzeniówki. Jeżeli się tam wlało do dwóch jakichś tam kadzi, się wlało elektrolit, to się zaczynało żarzyć. I było takie podejrzenie, że używano tego zamiast pochodni, czyli taki jakby pierwowzór elektryczności. Nie? No ale co to naprawdę było, trudno powiedzieć. Faktem, że jak się wbije dwie elektrody w cytrynę, to masz prąd. Nie?
1: Na pewno trzeba brać pod uwagę, że metody datowania, no na przykład tym węglem C14, i inne metody mogą być zawodne, tak samo jak zawodne jest, nie wiem, badanie szybkości fotoradarem Iskra, bo jak skierujemy go na samochód, który ma włączoną klimę, to nam pokazuje, że mimo że stoi w miejscu, to jedzie 30-40 na godzinę. No to czy metody datowania wieku nie mogą też być tak samo zawodne i w jakichś tam warunkach określonych po prostu źle działają?
2: Tak, tylko pytanie, co datujesz, bo ty datujesz długość jak gdyby istnienia na przykład tego kamienia, tak, tego bloku, ale kiedy on został wyciosany, to ty tego nie datujesz, tylko datujesz materiał, natomiast nie datujesz obróbki tego materiału. Jak to sprawdzić, nie? To jest właśnie ciekawe.
0: No tutaj o tym mówiłem chyba w momencie, kiedy się próbowałeś podłączyć, jeżeli tego nie słyszałeś, ponieważ w momencie, kiedy wytniemy ten kamień, no to pozostają na nim pewne ślady biologiczne. Słuchajcie, ja tutaj wrzucę na czat Nocnego Radia i może mi się uda wrzucić również na czat YouTube'a linka, tylko on nie lubi linków. Odcinek podcastu Nerdy Nocą, gdzie jest dokładnie opowiedziane, jak to datowanie przebiega. No i tutaj wasz, może nie tyle sceptycyzm, tylko raczej denializm i brak wiedzy, bez urazy, to żaden grzech nie wiedzieć, jest pokazany, w jaki sposób ustalamy daty, że to datowanie metodą węgla C14 to jest tylko jeden mały wycinek, bo to nie jest szczególnie dokładne datowanie. Odsyłam do mądrzejszych. Odsyłam do mądrzejszych ode mnie. Polecam zapoznanie się z tym podcastem. Wszyscy lubicie słuchać, więc myślę, że to będzie najlepsze w tym momencie. A co do tych żarówek, o których mówisz tam, no to one miały... My współcześnie, ponieważ wiemy, jak wygląda żarówka, no to jesteśmy w stanie to sobie zinterpretować, bo to nam przypomina żarówkę, tak? Jeżeli chodzi zaś o ryt historyczny i znajomość religii współczesnej dla czasów starożytnego Egiptu, no to jednak się okazuje, że to był wąż, który był w takim jajku albo kokonie protekcyjnym, gdzie jednak ta historia się okazuje właśnie dużo bardziej prosta. I rzeczy, które ludziom się kojarzyły wówczas zupełnie inaczej, współcześnie mogą być odbierane no, jeszcze inaczej. Tak? I podejrzewam, że też za jakiś czas dojdzie do sytuacji, gdzie powstanie jakieś nowe urządzenie, które będzie nam się kojarzyło. No, tu jest mnóstwo takich sytuacji, jak na przykład, nie wiem, jakiś taki malunek Indianina, który niby patrzy w iPhone'a. No i prawdopodobnie to chodziło o lusterko dane przez kolonistów, najeźdźców, tak? No ale ponieważ musieliśmy wynaleźć iPhone'a, żeby zinterpretować sobie to, że ten Indianin patrzy w iPhone'a, więc no tutaj kontekst jest niesamowicie ważny.
2: No tak, to jest tak samo ciekawe jak te takie filmy, które były pierwsze filmy, które były w latach, powiedzmy, początku XX wieku. I mamy tam na przykład osobę, która niby przez telefon rozmawia, ma przyłożoną rękę do ucha i coś tam ewidentnie prostokątnego ma. Tak? Wygląda to jakby słuchała radyjka albo właśnie jakiegoś telefonu komórkowego. Zresztą takich filmów jest więcej, naprawdę dużo rzeczy jest na sieci. Ja kiedyś się nawet bawiłem w coś takiego, sobie oglądałem i próbowałem znaleźć interpretację, bo sam w życiu widziałem kilka ciekawych zjawisk, na przykład zjawisko tak zwanego podwójnego słońca, które jest po prostu niczym innym jak taką chmurą będącą przed nami, która po prostu przedziela te promienie słoneczne na pół, akurat taka poprzeczka się na słońcu robi i mamy wrażenie, że widzimy dwa słońca. Nie? Ja coś takiego za dziecka widziałem i mówię, kurczę, co jest dwa słońca widzę. Nie? Dopiero po jakimś czasie trafiłem na YouTube, gdzieś tam Chińczycy w swojej telewizji coś takiego pokazali. Także, a co do piramid, to jest jeszcze taka jedna ciekawostka. Otóż tam się okazuje, że między tymi blokami jest jakiś taki, nie wiem jak to nazwać, jakiś taki spoiwo w postaci dwutorownika, takiej litery T i odwróconej litery T, które znaleziono podobno również w piramidach tych amerykańskich. Tak jakby ktoś, kto to robił, wykorzystał tą technologię, nie? To jest bardzo, bardzo ciekawe, nie? Że akurat identyczny sposób łączenia na taki zatrzask, jak gdyby, w ten sposób to może nazwę, bo nie mam słowa odpowiedniego do tego. Nie wiem, czy kiedyś trafiliście na coś takiego.
0: No, to się pojawi w pewnym moim nagraniu, które niedługo się pojawi na antenie zupełnie innego podcastu, także nie chcę za bardzo spoilerować, ale jest coś takiego, że pewne rzeczy są oczywiste, tak jak choćby to, że właśnie kształt piramidy jest świetną metodą, żeby ułożyć stertę kamieni, czy na przykład, że łuk jest pewnym narzędziem, na które prędzej czy później każdy cywilizowany człowiek wpadnie, czy miecz, czy młotek. I tutaj bardziej bym patrzył w tym kierunku, że to rozwiązanie jest, aż się prosi, żeby je wykorzystać, i to, żeby ludzie wpadli na nie w kilku różnych miejscach geograficznych, gdzie zauważ, że mamy bardzo duży rozstrzał czasowy między piramidami południowoamerykańskimi a piramidami egipskimi, no to jednak to było na tyle oczywiste, żeby do tego zastosowania to wykorzystać, że wpadnięto na ten sam pomysł w kilku różnych miejscach.
2: No tak, znaczy sam kształt piramidy to jest jak najbardziej uzasadniony. Wiadomo, że musi mieć fundament, na który się rozkłada ten ciężar i zawsze będzie taki kopiec, taki kształt kopca czy trójkąta wznoszącego się coraz wężej. Raczej odwrotnie się to by było ciężko zbudować, bo to musiałoby stać na czubku. Znaczy to jest typ taki jak w przyrodzie, że wszystko dąży do jakiegoś prostego, na przykład przy kulach wody w kosmosie, ponieważ kości zawsze będzie woda będzie się robiła kulista, tak? Ona tam chwileczkę, ta bańka się podeformuje, a następnie ustabilizuje się w formie kulistej, nie? Także my też podejrzewam większość właśnie takich prostych narzędzi, takich tych najprostszych, tak zwanych prymitywów, to możemy mieć tak, że będziemy w wielu miejscach mieć to samo. Na przykład ja kiedyś się zastanawiałem dawno temu nad tym w ogóle jak nad ludzkością, tak? Jak to jest, że ludzie są rozsiani po całym świecie. Jeżeli Kolumb odkrył Amerykę tam 1479, jeżeli dobrze pamiętam, a mogę się mylić, 92, i tam byli ludzie tacy sami jak tutaj, tak? Oni przecież genetycznie nie są jacyś inni, troszeczkę ta rasa się różni wyglądem. Natomiast no jak to się stało, że są wszędzie tak sami praktycznie, nie?
1: I jak to jest, że Ziemia jest okrągła, a ludzie się pierdolą po kątach?
0: Zaprosić Krawca na poważną rozmowę.
2: Polecam taki film Rapa Nui, on chyba miał tytuł, gdzie jest pokazana ta wyspa Wielkanocna, tam są to takie głowy z czapkami jak gdyby. I tam jest właśnie wyspa, która jest całkowicie odizolowana, tak? Parę tysięcy kilometrów od wybrzeży, i tam również była taka mikrocywilizacja w skali mikro, tak? Mikrokontynencik. I oni również tam musieli jakoś, chyba nie wiem, dopłynąć, nie mam pojęcia. Także ja wcale się nie dziwię, że niektórzy mają wątpliwości, że nas jacyś kosmici rozrzucili po Ziemi w miarę równomiernie. Nie? Natomiast potem wskutek ewolucji, to znaczy przez te tam parę tysięcy lat od osobnienia tych kontynentów, no jedni przybrali inny kolor skóry, inni troszeczkę inny wygląd, tak? No, jest to całkiem prawdopodobne.
1: No okej, słuchajcie, takie rozmowy możemy sobie kontynuować. Prawdopodobnie w piątek będą czasy ostateczne, więc sobie na spokojnie możemy pogadać o rzeczach takich tajemniczych, niewyjaśnionych. A my będziemy teraz lecieli dalej z tematami chyba już, bo pół godziny audycji zostało. Także dzięki Ci, Etamie, za ciekawy telefonik. I trzymaj się, cześć.
0: Czyli co? Czyli nie mogę powiedzieć o tym, jak nie. Obelix urwał nosa Sfinksowi.
1: Czekaj, gdzie ja tu mam... A, dobra. Zrobiłem eksperyment, tak dla rozluźnienia tutaj powiem. Przetłumaczyłem Google Translatorem nasz hymn polski na perski, a potem z perskiego na polski. I przeczytam wam, co wyszło. Polska jeszcze nie umarła, kiedy żyjemy. Nasza zewnętrzna przemoc przetrwała. Weźmiemy saber. Marzec Dąbrowski, z Włoch do Polski, za tobą, dołącz do narodu. Przejedziemy przez Wisłę, wydamy wartę, będę Polakiem. Dał nam przykład Bonaparte, jak zdobyć matkę. No ciekawe. Jak zdobyć matkę?
0: Jak zwyciężać mamy, no.
1: Jak zwyciężać mamy. A tata to co? Gorszy? Jak zdobyć matkę, jak zwyciężyć, jak zdobyć matkę, matki tych, naszych wrogów i zwyciężyć tatę. Z Włoch do Polski, za tobą, dołącz do narodu, jak Czarnecki do Poznania, po dołączeniu do szwedzkiego, dla ziemi ulgi i zbawienia, wróć do morza. Marzec, Marzec, Dąbrowski, z Włoch do Polski, za tobą, dołącz do narodu. Jego ojcem była Basia. Nie wiem, czy to jest jakiś z perskiego. Jego ojcem była Basia. A ta Basia to kobieta raczej.
0: No Basia. Już tam ojciec do swojej Basi mówi zapłakany. Co ty hymnu nie znasz?
1: Jego ojcem była Basia. Mówi głośno. Posłuchaj mnie, to jest nasze. Pobili turban. Posłuchaj mnie, to jest nasze. Pobili turban. Marzec, Marzec, Dobrowski i tak dalej. Już koniec, dołącz do narodu. Super hymn. Super hymn. Spróbujcie porobić sobie takie eksperymenty. Google Translator pozwala przetłumaczyć coś z jednego języka na drugi, a potem sobie od razu zrobić odwrotkę i przetłumaczyć drugi raz z tamtego na nasz na przykład. I to takie dziwa wtedy wychodzą. Jesteś potrzeba tam?
0: A sorry, wyciszyłem sobie mikrofon. Jest taka strona, translationparty.com się nazywa, gdzie możemy wrzucić pewną angielską frazę i ona będzie tłumaczona potem na japoński, potem z powrotem na angielski, potem na japoński, do tego momentu, aż to tłumaczenie na japoński, angielski będzie dokładnie takie samo. Także no tutaj spróbujemy. Nocne radio is the best radio ever.
1: Zaraz wyjdzie jakiś coś dziwnego, jakieś dziwo, jakiś ukryty przekaz zostanie ujawniony.
0: Nie, od razu znalazło equilibrium. Dobra, to się nie udaje. Okej, okay, dobra, ten żart się nie udał, bo nie mam nic dobrego, co bym miał wam tutaj od razu od ręki pokazać. I invest all my money into Bitcoin.
1: Ale to a propos czego?
0: Equilibrium się znalazło. I will invest all the money in smallcoin. No to też słabe. Oj, kurde. Kiedyś to było zabawniejsze.
1: No cóż. Z rzeczy aktualnych to wypadek na bungee. Widziałem filmik, teraz jest popularny na portalach, gdzie facet skacze na bungee i się tam urywa ta uprząż i wali na poduchę taką, nazywaną skokochron. Ma połamany kręgosłup, ale jest żywy i nie został przerwany rdzeń, więc będzie chyba chodził, jak mu się tam zrośnie ten kręgosłup. Ale to ciekawe, też nie wiedziałem, że można złamać kręgosłup, ale nie przerwać rdzenia i móc chodzić. To myślałem, że jak się łamie kręgosłup, to już sobie nie pochodzisz.
0: No to nie jest aż takie łatwe i trochę mnie zmroziło to nagranie, bo zresztą dzisiaj słyszałem wypowiedzi osób, które organizowały te skoki, gdzie według ich wiedzy ten sprzęt nie zawiódł. I nawet ta lina, te wszystkie uprzęże mają pewną swoją wytrzymałość i jest taki przyjęty zwyczaj, że w momencie, taki wiesz, taki termin ważności, nie? Że możesz go użyć, dajmy na to 100 razy. I jest taki przyjęty zwyczaj, że w połowie tej wytrzymałości ten sprzęt jest po prostu zmieniany, bo skoki na bungee nie są raczej drogie. W porównaniu do sprzętu, który tam musisz zainwestować, no oczywiście dźwig musisz sobie kupić albo wynająć, to jest zupełnie inna kwestia, ale strasznie mnie to zmroziło, bo sam ze 3-4 razy skakałem na bungee i powiem ci, że ten skokochron to nie jest standardowe wyposażenie.
1: Nawet go najczęściej nie ma, tak wynika z wypowiedzi reprezentanta tego klubu, który to organizował, który twierdzi, że jako jedyni w Polsce używają właśnie takiego profesjonalnego skokochronu.
0: No nie jako jedyni, bo z tych moich czterech prób dwa były ze skokochronem, ale ale naprawdę po prostu coś tutaj poszło bardzo nie tak. Oczywiście jest to, wiesz, pewna jednostkowa sytuacja, tak? Bo to jest jedna sytuacja na tysiące czy setki tysięcy skoków, które są odbywane w Polsce każdego roku, no ale jednak się zdarzyło i to naprawdę mnie bardzo zmroziło, no ale kurde, no i nie bez powodu nazywa się to sportem ekstremalnym.
1: Mnie zmroziło natomiast zupełnie coś innego, mianowicie reakcje ludzi, którzy się śmiali tam. To, że się śmiały dzieci, że se fruną i dup, i pach, i o poduchę, no to jeszcze rozumiem, ale dorośli się tam śmiali, wiesz, taka... To jest takie polaczkowe trochę, no niestety, sorry, że tak mówię, ale widziałem całą masę różnych filmów, bo no, lubię sobie pooglądać jakieś tam wypadki, skoczył i sobie głupi ryj rozwalił i nie widzę czegoś takiego na zagranicznych filmach, że się ludzie śmieją, że komuś się tragedia zdarzyła, a u nas wiesz, ach, ach, ale jedno, kurwa, pierdolę, kurwa. Takie, no to jest takie chamstwo i prymitywizm i brak empatii zupełny i takie dresiarstwo. Nie lubię czegoś takiego. Druga sprawa, kolesie, którzy szli, właśnie, no nie biegli, tylko szli na pomoc, takim krokiem jakby sobie do kibelka szli i nie za bardzo im by się nawet chciało. Tak bardzo, to sobie tak szli, tak powolutku sobie tam w tym kierunku tego, co dupnął o tą poduchę i nie wstaje, to też takie trochę nie za bardzo, nie? Taki brak zaangażowania zupełny przy wypadku, to szli tak jakby to się zdarzało co drugi skok po prostu i znudzenie by już tym by,
0: wiesz, może tak trochę nawet w obronę tych ludzi wezmę, bo to nie jest coś, co widzisz często, tak? I bywają sytuacje, tutaj kurde z pamięci, kompletnie nie jestem sobie w stanie przypomnieć nazwiska, a na przykład iluzjoniści, którzy wykonywali jakieś takie bardzo coś skomplikowanego, no i nagle, wiesz, padli na ryj na deski teatru i wiesz, i ludzie się śmieją, tak, bo myślą, że to jest część show. Jeżeli dobrze pamiętam, to nawet albo w zeszłym roku była sytuacja podczas stand-upu, gdzie koleś robił one-man show, no i właśnie podczas swojego show dostał ataku serca i tam przez kilka minut nikt do niego nie podszedł. Wszyscy myśleli, że to jest jakaś część zabawy, no i może w tym przypadku aż tak bardzo to nie broni, ale myślę, że taką pierwszą psychologiczną reakcją jest to, że no jest poducha, jedną to jedną, po chuj drążyć temat i wiesz, takie wyparcie, że tutaj wcale nie jest zagrożone ludzkie życie, że widzisz coś naocznie, ale nie chcesz tego przyjąć do siebie.
1: No wiem, o co ci chodzi, ale ja bym tak nie bronił aż tak, wiesz. Myślę, że z jednej strony w skrajnych różnych sytuacjach ludzie reagują często dziwnie i to jest na przykład taki śmiech nerwowy, wiesz, nie? Że albo jakiś taki śmiech przez zaskoczenie, nieadekwatna reakcja do sytuacji w różnych stresujących sytuacjach kryzysowych, ale z drugiej strony można powiedzieć, że w takich sytuacjach właśnie z człowieka wychodzi coś z jego głębi, jego prawdziwa natura też, więc... No poza tym, tak jak ci mówię, oglądałem bardzo dużo zdjęć z przeróżnych wypadków i to nie jest takie powszechne, że się ludzie śmieją, jak ktoś przydzwoni łbem o beton albo gdzieś zleci na łeb, na szyję. Ludzie raczej reagują strachem, przerażeniem, czuć, że po prostu jest jakaś empatia. Myślę, słuchajcie, w ogóle co wy myślicie o mówieniu o jakichś narodowych wadach? Wiem, że w Polsce jest strasznie ciężko z tym, że ludzie reagują agresją, jak się krytykuje, że o, populacje są tacy i owacy, a ja właśnie uważam, że należy mówić i nie jest dobrze, nie? Strasznie jest dużo przypadków, gdzie jeden Polak zdziera z drugiego, jakiś zakibelek, dwie dychy, za rybę, stówę nagle, no to dużo jest po prostu cwaniactwa i próby wyciskania swojego rodaka. Jest duża niechęć. To potwierdza każdy, jak słucham sobie wywiadów z tymi, którzy się dorobili na kryptowalutach czy tam na czymkolwiek, prawie zawsze słyszę tą samą opowieść, że a, zrobiłem błąd, że pochwaliłem się, że bogaty jestem, bo wszyscy mnie teraz nienawidzą i hejtują i życzą mi śmierci i pogróżki dostaję. Jest cała masa różnych negatywnych cech w narodzie. Ja bym się raczej zastanawiał nie nad tym, czy to warto kalać własne gniazdo, a gdzieś na świecie też tacy ludzie są, tylko bym po prostu podszedł do tego szczerze, z otwartą przyłbicą, że faktycznie mamy jakiś problem ze sobą jako ogół społeczeństwa, że jest duży odsetek ludzi zawistnych, chamskich, niestety głupich. I można się i lepiej się zastanowić na przykład nad tym, dlaczego tak jest, albo co zrobić, żeby było lepiej.
0: No, tutaj dotykasz bardzo ważnego problemu, bo jednak taka właśnie taka zagryziackość, tak? Raz pamiętam, jedyny raz się przyznałem na jakimś afterze, ile zarabiam, i od razu też się różne dziwne rzeczy zaczęły pojawiać, tak? Więc jest coś takiego w polskiej kulturze, że nie mówi się tutaj o pieniądzach, tak? Bo jednak, no nie oszukujmy się, no nie jesteśmy aż tak bardzo uposażonym krajem jak, nie wiem, Norwegia, czy Benelux, czy Francja, czy Wielka Brytania. No i to jest jakiś taki temat tabu, tak? I wiesz, i w sytuacji, kiedy, nie wiem, zrobisz sobie, czy kupisz, zaczniesz budować dom, czy kupisz sobie mieszkanie, czy sobie jakoś je odrestaurujesz, wyremontujesz, a skąd pan miał na to pieniążki? A tutaj, Mercedesa sobie kupiłeś, no pewnie oszust, pewnie się dorobił tutaj na nas. I wiesz, i pokutuje w nas taka jakaś brzydka, nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo sam tego nie doświadczam, tak? Bo zostałem wychowany w zupełnie inny sposób, tak? Gdzie jeżeli widzę, że mój kumpel ma fajny samochód albo buduje sobie dom, no to stary, gratuluję, no fajnie, no naprawdę super, super robota. A jednak to zagryziactwo gdzieś tutaj jest, i tak się właśnie zastanawiam, czy to nie jest jakiś taki relikt właśnie przeszłości, gdzie my za bardzo się skupiamy na tym, żeby zazdrościć komuś, niż żeby po prostu stwierdzić, ej, no zajebiście się urządzasz, fajnie.
1: Może to komunizm znowu jest tu winien, znaczy nasz PRL znowu nam zrobił kisiel z bani trochę, bo przyzwyczaił, że wszyscy muszą mieć mało i porówno i nas łączy ta bieda, a jak ktoś jest bogaty, to albo jest jakiś prywaciarz, albo komuch, albo jakiś badylarz, i gdzieś tak może stąd jest to wyuczone. Nie wiem, ale myślę, że warto czasami zastanowić się nad genezą. Powinno się więcej w mediach publicznych mówić o takich sprawach, a u nas niby jest troszkę ta świadomość, bo przecież każdy często powtarza to powiedzonko, takie ale się nakradł, nie? Albo zdajemy sobie sprawę z tego, że ta zawiść w narodzie jest. Filmy typu Dzień Świra, gdzie są te cechy podkreślane różne nasze, oglądamy to i gdzieś tam podskórnie wiemy, że coś tu jest nie tak, ale publicznie się za bardzo o tym nigdzie w mediach nie mówi, nie porusza się w debatach żadnych, dlaczego nie jesteśmy w zbyt dobrej kondycji takiej właśnie moralnej, że pokutuje to taka chamska zawiść trochę, zazdrość, niechęć do inności też. Ja już nawet nie mówię o tych LGBT, o homosiach, chociaż też niektórzy twierdzą, że przez to, że u nas jest taka aż nienawiść wręcz i agresja do tych wszystkich homoseksualistów, to gdzieś tam to stawia nas bardziej na ten wschód, nie na zachód, tylko cały czas pokutuje w nas ten wschód. I takie chamstwo i plebejstwo to jest, bo to jest z tym związane. No, jakoś tak dziwnie jest, że na wsiach się nienawidzi tego odmieńca zawsze, od wieków, nie? Zawsze tak jest, że jak na wsi wśród prostych ludzi, jak ktoś jest inny, nieważne czy homoś, ale nawet jak będzie, kurwa, czytał książki cały czas, to go tam spalą budą w końcu, bo pomyślą, że jakiś jest nawiedzony czy tam coś. Po prostu nienawidzi się inności. Zajebać odmieńca, no, tak jest po prostu na wsi. Niestety, to pokutuje. A ja bym chciał, żeby tego nie było. To jest straszne, kurwa. To jest najgorsze w tym wszystkim.
0: Tutaj Etam na czacie pięknie to podsumował, że nie zazdrości mi PlayStation Pro, ale polskim prawem powinien chcieć, żeby się popsuło. No, także...
1: Niech mu się córka puści z czarnym i ogólnie niechaj ma marnie. Oto modlitwa Polaka. Jakoś tak to było, nie?
0: Tak, ale wiesz, ale nawet nie przypinałbym to do tego aż tak bardzo do polskiej wsi, chociaż polska wieś, przynajmniej z czasów, kiedy na wsi mieszkałem, a mieszkałem 18 lat, to jednak pokazywało to, że tam jest jednak bieda. I jeżeli ktoś się dorobił, komuś się udało, czy nie wiem, miał chociaż jakiś pomysł, kurde, na życie, żeby zrobić to lepiej, założyć jakieś przedsiębiorstwo, czy choćby nawet w tym rolnictwie się odrobinkę bardziej zorganizował, to jednak ta lokalna zawiść się pojawiała. Myślę, że w miastach jak najbardziej jest to również widoczne, tylko nie ma czegoś takiego, że wiesz, że masz jakieś... W małych społeczeństwach bardzo łatwo puścić plotkę, tak? Bo ludzie na wsi się po prostu znają. Każdy ma tam jakiś domek z gówna, każdy ma tam jakieś pole. Nawet jeżeli sobie przejedziesz rowerem przez wieś, no to wtedy to jest pewne coś, o czym warto rozmawiać, bo coś się na tej wsi wreszcie zaczęło dziać. Pamiętam, jak pierwszy raz moja dziewczyna z Ogólniaka przyjechała do mnie autobusem PKS i szliśmy kilometr do naszego domu, no to powiem ci szczerze, że zanim do tego domu doszliśmy, to już słyszałem 3 teorie o tym, że tutaj przedstawiam ją rodzicom, bo jest w ciąży i że będziemy mieli syna, i nawet słyszałem potem plotki, jak ten syn będzie miał na imię, i nie wiem dlaczego, że Albert. Ale wszystko, wiesz, wszystko było po prostu ułożone. I tacy ludzie w miastach są, tylko że zauważ, że populacja takiego 4-piętrowego bloku to jest jednocześnie populacja takiej małej polskiej wsi, tak? Więc ci ludzie są bardziej zamknięci, bo nie muszą wychodzić, tak? Bo nie wiem, bo no, są przyzwyczajeni do tego, ci ludzie się nie spotykają, ci ludzie nie rozmawiają, więc wydaje mi się, że to jest po prostu jakaś taka nasza narodowa przykra cecha. Nie wiem, może jakiegoś pokolenia nie widziałem, nie spotkałem się przynajmniej jeszcze z takim zagryziactwem w moim pokoleniu, ale podejrzewam, że zwyczaj nie tylko i wyłącznie dlatego, że obracam się w zupełnie innych kręgach i to mnie nie dotknęło, tak? Sądzę, że to cały czas trwa, bo jeżeli ktoś został wychowany w takim zagryziactwie, w takiej zazdrości, w takim tępym po prostu pałowaniu kogoś, że ktoś miał lepszy pomysł na swoje życie albo włożył odrobinkę więcej w swoją edukację i znalazł lepszy zawód, no to będzie się jednak odbijało czkawką przez kolejne pokolenia, no bo jeżeli coś ci pokazano, tak, jeżeli się z czegoś śmiano przy twoim niedzielnym obiedzie, no to czemu nie masz się potem śmiać z tego przy niedzielnym obiedzie ze swoimi dziećmi?
1: No, na pewno w każdym razie bym się ucieszył, gdyby media publiczne wzięły na siebie ten obowiązek w zasadzie, bo taki powinien być obowiązek mediów publicznych, kształtowanie właśnie osobowości, charakteru ludzi, nie rozrywka tempa, taka jak w mediach komercyjnych, tylko coś więcej, nie? I zmienianie ludzi na lepsze, a u nas nie doszliśmy nawet jeszcze do etapu, że rozmawiamy o takich sprawach i może właśnie w związku z tym, że nie rozmawiamy, to potem jak nagle my powiemy tutaj w radio coś o narodowych wadach, no to zaraz, wiesz, będzie trochę taka złość, nie? Że wyolbrzymiamy, że a ja nie znam takich przypadków tak dużo, a w ogóle co was to interesuje, odczepcie się od Polaków, a w ogóle to co tam u was Żydki. No, a tu właśnie a propos jednego i drugiego, to izraelski minister edukacji sugeruje, że leczenie z homoseksualizmu jest możliwe, bo sam przez to przeszedł i zachęca tutaj. No, ja powiem więcej, można też leczyć z leworęczności też, co kiedyś było dość popularne i nauczyciele, jak widzieli, że jesteście leworęczni, to was tak na siłę zmuszali, żebyście po prostu pisali prawą ręką, aż się nauczycie i już nie będziecie tym odmieńcem. Wszyscy mamy być tacy sami. Jak będziesz inny, to po prostu będziesz smutny, będzie ci źle, musisz się nauczyć pisać tą prawą ręką, ja cię nauczę, ja się zawezmę i cię nauczę, ja ci nie odpuszczę, czekaj, będę cię maltretował, będę ci kazał, będę ci przez następne 5 lat, aż cię nauczę.
0: Aż tak źle nie jest, ale sam przez coś takiego przeszedłem, dzięki czemu w dniu dzisiejszym potrafię pisać równie sprawnie lewą i prawą ręką i w sumie nie wiem, któroręczny jestem.
1: A, to ciekawe. To ludzie wybitni często są leworęczni, i to może o to chodzi. Słuchaj, może po prostu parchy nam tą edukację fundują i jak widzą, że ktoś jest leworęczny, to te parchy tam, wiesz, to wiedzą od razu, o, leworęczny, może z niego jakiś Einstein wyrosnąć. Pisz prawą ręką, ja cię nauczę pisać prawą, zaraz tam. Zniechęcają nas do czytania, serwując te nudne lektury, jakieś takie do zażygania, że w ogóle nie możesz przebrnąć przez pierwsze 5 stron, żeby cię zniechęcić do czytania książek. Tak cię kształcą i tak cię wychowują, że wszyscy tacy sami muszą być, tacy bierni, mierni, ale tacy sami, i torturują cię jeszcze, zniechęcają cię w ogóle do nauki, zarzucając się zbyt dużą ilością informacji, żebyś w ogóle się zniechęcił do uczenia się najlepiej. Żeby spotęgować to, każą ci siedzieć w takiej sali przypominającej więzienie, tak pomalowana farbą olejną te jarzeniówki, żeby wywołać u ciebie odruch wymiotny. Jeszcze się drą na ciebie i nie możesz nic powiedzieć od siebie, tylko musisz słuchać, żebyś po prostu się żygać od tej szkoły chciało i żebyś potem się zajął, nie wiem, disco polo, graniem w głupie jakieś gierki i oglądanie filmów, żebyś żygał tą szkołą i edukacją.
0: A to wiesz, z edukacją akurat jest zupełnie inny problem, ponieważ mamy w miarę, dążymy do tego, żeby zrobić w miarę stabilny program nauczania, który będzie wspólny dla wszystkich, bo we wcześniejszych latach, no to jednak miałeś bardzo duży problem z tym, że jeżeli sobie aplikowałeś do jakiejś na przykład szkoły średniej, no to musiałeś tam napisać, wróć, jeżeli nie, ale do szkoły średniej też się pisało egzaminy wstępne. Wcześniej jeszcze zanim moje pokolenie nastało, ty chyba z tego co wiem pewnie egzamin wstępny do szkoły średniej powinien

0: gąbka, dopiero później wyrabia swoją własną osobowość, swoje własne krytyczne myślenie, swój własny pogląd na świat. Do tego momentu możemy mu wrzucić absolutnie największe gówno, otworzyć tą czaszkę, nasrać do środka i on to będzie jeszcze z dumą jadł i kontemplował, że tak, no tutaj mnie wychowali na idiotę i jestem bardzo z tego dumny, bo tutaj tak to należało w ten sposób zrobić. Więc dążymy do pewnej unifikacji i zanim dojdziemy do bardzo sensownej unifikacji, to wiele lat jednak musi minąć, bo takie rzeczy są ustalane, takie rzeczy jak właśnie sylabusy, takie rzeczy jak kryteria, na podstawie których będzie oceniana matura, są określane przez komisje egzaminacyjne, które tak naprawdę są komórką Ministerstwa Edukacji, które z kolei jest polityczne i w momencie, kiedy jesteśmy bardziej z prawej czy z lewej strony, no to będą chcieli nam przekazać trochę inną historię naszej ojczyzny. No i wychodzi potem taki Jasiu, który nie do końca wie, dlaczego się uczył o tych żołnierzach wyklętych i dlaczego musiał wiedzieć, że Słowacki wielkim poetą był, jak to właśnie Gombrowicz w Ferdyrukę pisał. Jest tutaj pewien absurd, oczywiście, tylko że pytanie, co lepszego możesz dać, bo no, jest taki pomysł, który się zjawia bardzo dobrze w Stanach Zjednoczonych, czyli homeschooling, czyli nauka przez rodziców dzieci w domu, tak, że nie musisz jeździć do szkoły, tylko musisz zrealizować pewien program, no tylko wiesz, tylko pytanie, czy w tym przypadku, jeżeli twoi rodzice są idiotami wierzącymi w płaską ziemię, no to ty im to przekażesz, tak, na zasadzie nauczyciela, mając nie tylko autorytet rodzica, ale jeszcze autorytet nauczyciela. Będziesz chciał ich nauczyć kreacjonizmu zamiast ewolucji, to wtedy ty go tego nauczysz, tak? Więc pytanie, no w którym momencie, wiesz, tutaj bardziej mówimy w tym momencie o mniejszej szkodzie niż o zrobieniu czegoś dobrego dla tego dziecka. Jeżeli masz jakiś dobry pomysł na to, jak edukować tych ludzi, no powiedz mi, no ja lepszego pomysłu na ten moment nie widzę. Tym bardziej, że mamy niesamowicie niedoinwestowaną oświatę. Był protest nauczycieli, kazano nauczycielom wypieprzać, żeby sobie znaleźli lepszą robotę. To co to teraz nauczyciele wypieprzyli? Brakuje specjalistów, brakuje matematyków, brakuje biologów, brakuje fizyków, bo oni poszli do roboty, do sensownej roboty za sensowne pieniądze i teraz mamy wakaty. 11 tysięcy przynajmniej ogłoszeń w tej chwili rekrutujących na nauczyciela w szkole średniej wisi.
1: Mi to też wisi. Mówiąc serio, to zdecydowanie coś jest nie tak z edukacją i niekoniecznie jest to spowodowane tym, że nisko płacą, czy coś, po prostu cały system edukacji jest trochę do bani i to niekoniecznie wydaje mi się może zależeć od pieniędzy. Słuchajcie, taki mam tutaj jeszcze komunikat techniczny trochę. Słuchacz PN Koci co jakiś czas tutaj się pyta, czemu jest banik. Słuchaj, to jest banik od Grzegorza. Chciałem to napisać na czacie, ale mnie wywaliło, a chciałem to wyjaśnić, tą sprawę. Ja nie ingeruję w innych moderatorów. No i tak to wygląda po prostu. A czym podpadłeś Grześkowi, to może sobie tam przypomnisz. No ja akurat wiem, ale już nie będę o tym na antenie gadał. Sorry za prywatę, ale chciałem w końcu tą sprawę wyjaśnić, a nie mam kontaktu tutaj do niektórych, więc skorzystałem z anteny. A my powoli będziemy kończyli, bo to już ta godzina. Mam nadzieję, że miło wam się słuchało. Wpadajcie, sponsorujcie, komentujcie, piszcie, mówcie jedni drugim i aleluja i od tyłu, że tak powiem.
0: Dokładnie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć.

0: Cześć wszystkim. Witam was nadal nieco rozkaszlany i jeszcze nie do końca zdrowy. Więc wybaczcie jakieś takie kasłanie czy tam wyciszanie. Nie wiem czemu to tak się rozkaszlałem. Chyba sobie podrażniłem płuca za bardzo darami mamy natury, ale to tak bywa. Jeszcze te fajki, no i tak po prostu kaszle, przestać nie mogę. A może to Rakowski czy coś? A, cholera wie. Co będzie, to będzie. A chciałem dzisiaj z wami pogadać o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście mam tu na myśli nową ekranizację, współczesną. Prace trwają. Dowiedzieliśmy się właśnie czegoś nowego. Mianowicie, kto zagra tytułową rolę. Na razie jeszcze nie zdradzam przez chwilę. Poczekam, aż będzie więcej niż dwie osoby. Na razie tylko Furiat jest. Cześć, Furiat. No, taka nietypowa pora trochę, nie? Na nadawanie. Ale to najwyżej sobie ludzie obejrzą, posłuchają offline. No, wszyscy w pracy. Co przeczy obiegowej opinii, że nocniki to nieroby, chamy, bumelanci i tak dalej. To ciężko pracujący ludzie. Wspaniali. O, Mario Baczek jest. Mario Jebaczek chyba bardziej by pasowało, bo często takie komentarze jakieś niewybredne na mój temat często i tak dalej. A teraz się tu przebija piątkę, cześć byku. A jak zobaczę go znowu w komentarzach, to pewnie będzie znowu jakaś dosrywa ostra. No ale cóż, ja tam się nie przejmuję zbytnio. Jest też Pan Bóg, sam on. No właśnie, co się dowiedzieliśmy? Znalazłem w ogóle nagrania z castingu, który się odbył w lutym. Casting wśród dzieci. Patrzyłem, jak wypadają kandydaci. No i niestety znowu potwierdza się to, że te polskie nasze dzieciaki to takie jakieś drewniane są, nieśmiałe. Akurat nie mamy się tu czym szczycić za bardzo. Nie wiem, czy tylko ja mam takie odczucie, ale te polskie dzieci takie sztywne jakieś są i mówią w taki specyficzny sposób. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale jak na przykład amerykańskie dziecko się wypowiada, czy to w jakimś reportażu, czy w wywiadzie, to mówi normalnie, tak jak ja teraz po prostu, no, opowiada coś, śmieje się, a polskie dziecko mówi w taki charakterystyczny sposób, taki tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Przyszedłem na casting pana Kleksa, ponieważ jest to bardzo fajna książka, którą czytali nasi rodzice. Wiecie, ten taki dziwny rytm, nie? I taka drewnianość właśnie, taka sztywność, takie rytmiczne mówienie. Tra-ta-ta-ta, tra-ta-ta-ta, tra-ta-ta. Na tym castingu dokładnie to samo. Więc nie wiem, jak oni znajdą, przefiltrują te dzieciaki, czy znajdą w ogóle jakieś talenty. Bardzo ciężko znaleźć młodych, utalentowanych aktorów w Polsce. Jest to po prostu, no, ciężkie, jest to duże, duże wyzwanie i cały czas mamy tego potwierdzenie, no, wszelkie dziecięce role u nas są cholernie sztuczne. Jak widzę jakieś dziecko w polskim filmie, które mówi w sposób naturalny, to jest naprawdę ewenement, nie? I od razu jestem ciekawy, co to za młody, zdolny aktor, że potrafi mówić w naturalny sposób, a nie recytować tak jak w szkole w pierwszej klasie. I mało tego, no, gdyby to chociaż te dzieciaki, no, gdy się wcielają w jakąś rolę, to mówiły tak, tra-ta-ta-ta, to jeszcze byłoby pół biedy, ale one tak mówią normalnie, na co dzień. Nie wiem, o co tu chodzi, nie wiem, to jakoś jakaś kulturowa sprawa, nie? Jakieś coś związanego tutaj z wychowaniem, z charakterem jakimś tych polskich dzieciaków. Może są takie jakieś drewniane, sztywne. A tutaj mało, że role dziecięce są bardzo wymagające, no bo dzieciaki grają tutaj ważne role. To jeszcze wypadałoby, żeby potrafiły śpiewać, bo domyślam się, że to będzie taki film z elementami śpiewanymi, ze scenami śpiewanymi, prawda? Nie wiem, jak to dokładnie wyglądało w pierwowzorze Akademii Pana Kleksa, to znaczy, no, w tej pierwszej ekranizacji. Czy przypadkiem jakiś zespół dziecięcy nie nagrywał tych piosenek i to nie śpiewały te dzieciaki, co grały, tylko było to podłożone? Chyba nie, chyba to jednak te dzieciaki śpiewały. Co ciekawe, ten aktor wcielający się w Adasia Niezgódkę, to chyba najmniej utalentowane dziecko z tych wszystkich było i te drugoplanowe role wypadały lepiej, nie? Bo ten Adaś był jakiś taki opóźniony lekko jakby. Więc chyba jakieś znajomości tutaj górę wzięły. Jakoś tak mało się odzywał, jakiś taki takim tępym wzrokiem się patrzył trochę ten dzieciak cały czas, nie? No więc, no, ciekawostka jest w ogóle taka, że autorka Harry'ego Pottera, ta John Rowling, tak się chyba nazywa, tak? No to ona czytała Akademię Pana Kleksa. Siema krawcu z wyrodnialcu. O, jak miło. Furia twierdzi, że nie, że są sprytne i błyskotliwe. Może są sprytne, może są błyskotliwe, ja nie przeczę, tylko że nie potrafią mówić za bardzo normalnie, tylko mówią w taki specyficzny sposób. Inaczej niż te dzieci, które widzę, które grają w filmach zagranicznych, nie? Tam są te dzieci naprawdę świetnymi aktorami, a nasze fatalnie grają, fatalnie, więc ciężkie wyzwanie. Tomasz Kot wcieli się w rolę pana Kleksa. To jest zdolny aktor akurat i tutaj nie mam zastrzeżeń. Myślę, że udźwignie rolę. No, jak udźwignął rolę Zdzisława Religii, Hansa Klossa czy Ryśka Ridla wskazanym na bluesa, no to ciężko, żeby nie udźwignął roli słynnego, uczonego, Ambrożego Kleksa. Prawda. Zobaczymy, czy dorówna Piotrowi Franceskiemu. Piotr Franceski to jest jeden z moich ulubionych polskich aktorów. Przede wszystkim ma fenomenalne warunki głosowe, nie? Bo chyba nie wszystko przeczytałem tutaj, co Furiat napisał. Bo Alojzego udają od razu w rozmowie. Alojzy? Może masz na myśli lalkę tą, tak? Ale to był Arnold. Lalka Arnold w filmie, a w książce Adolf. W ogóle książka się różni trochę od filmu, o czym kiedyś już wspominałem. Cześć Gosia. Trochę się książka różni, ale takimi detalami. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Przede wszystkim bardzo mi się nie podoba decyzja, aby zrobić z tego, bo to już jest pewne, że to będzie film dla dzieci, familijny. Więc to mi się średnio podoba. Wolałbym, żeby tego Kleksa odświeżyć jako film dla dorosłych po prostu. Lekko mrocznawy, nie jakiś straszny, tylko taki po prostu, idealnie by było, żeby zrobić coś z tego właśnie w stylu Harry'ego Pottera, czyli film, na który pójdą i dzieci, i dorośli, i coś jak Spider-Man, tak? Na Spider-Mana czy inne Marvele mogą pójść i młodsi, i starsi, i wszyscy będą się dobrze bawili. To jest sztuka zrobić. Dziś jest taki trend, aby robić takie filmy. A z polskimi produkcjami jest taki problem, że filmy dla dzieci są strasznie zinfantylizowane, to znaczy robi się je tak, jak się dawniej robiło zawsze i też po prostu nie poszli tutaj twórcy polscy do przodu. Jak robią bajkę, to ta bajka jest po prostu na maksa dziecinna, tak? Więc przypuszczam, że dzieci też się zmieniły trochę, my się inaczej trochę zachowywaliśmy za młodu, inaczej się dzieci zachowują dzisiaj. Dziś są dzieci bardziej jakby świadome, bardziej dorosłe, bardziej dorosłymi rzeczami żyją, są przesiąknięte takim światem dorosłych bardziej, nie? Chociaż z drugiej strony kiedyś na przykład więcej wymagano od dzieci, jeśli chodzi o
1: twórczość, bo były trochę mądrzejsze słowa, więcej takiej poetyckości było, co widać na przykład w tekstach piosenek do pierwotnej Akademii Pana Kleksa, nie? Na przykład piosenka, którą śpiewa Zdzisława Sośnicka, Pożegnanie z bajką, to nie jest taka prosta piosenka dla dziecka, gdzie unika się trudniejszych słów, gdzie unika się jakichś metafor, gdzie jest jakaś tam dawka takiej melancholii, delikatnego mroczku, prawda, takiego smutku. Dzisiaj tego się raczej nie robi, tak? Dzisiaj po prostu się sprowadza, się tak jakby ciągnie to dziecko w dół i daje mu się treści, które muszą być koniecznie strawne dla tego dzieciaka. Więc to takie cofnięcie się trochę, nie są tak rozwijające te dzieła jak czasem, bo nie zawsze, były kiedyś. Kiedyś po prostu nie było tak, że jest jakaś grupa docelowa i wszystko musi być szyte na miarę pod tą grupę, czyli dla maluśkiego dziecka, że broń Boże, żeby nie było tak, że ono czegoś nie zrozumiało, nie? Więc tego się znowu boję, że to będzie takie asekuranckie, jak to się mówi, bezpieczne, asekuranckie. Alojzy, złośliwa lalka od momentu, gdy pan Kleks ożywił go w swojej akademii. Alojzy Bąbel, przepraszam cię, Furiat, Alojzy Bąbel był pomocnikiem golarza Filipa, tak? Czy jakoś tak? W podróżach pana Kleksa on został zamieniony w robota, ale ta dziecięca lalka to była lalka Arnold, tak? Lub Adolf. No, coś tu chyba jest nie tak. Czekaj, aż sprawdzę. Akademia pana Kleksa, Filmweb, zobaczymy. No, Alojzy to był dorosły typ. Leon Niemczyk, golarz Filip, doktor Pajchiwo, Wiesław Michnikowski, też genialny. Gdzie ten... No, nie mogę coś znaleźć. Adolf, mechaniczna lalka golarza Filipa. No, Adolf. Alojzy Bąbel to był dorosły gość. A lalka, dzieciak, którą golarz Filip, ta mroczna postać, którą grał Leon Niemczyk, świętej pamięci, no ta lalka została jako taki szpieg wrzucona do tej Akademii pana Kleksa, jako taki dziecięcy szpieg i ten Arnold... No, ale widzicie, tutaj ja wiem, że zmieniono to imię z Adolfa na Arnold, a na Filmwebie jest napisane Adolf, tak jak w książce. No więc są tu pewne nieścisłości. No, w każdym razie co do Tomasza Kota nie mam żadnych obiekcji. Myślę, że spokojnie udźwignie rolę. Obiekcje mam natomiast co do Macieja Kawulskiego, czyli reżysera. No, niestety Kawulski jest mało doświadczonym reżyserem. Na koncie ma 3 filmy i wszystkie gangstersko-dresiarskie. Jest trochę kicha. Underdog, o jakiś tam zawodnikach MMA, walczących w klatkach, to coś takiego było, tak? Jak zostałem gangsterem i jak pokochałam gangstera. Takie ma filmy w dorobku, w portfolio. Więc mimo dobrych chęci, mimo zapału może z tego wyjść kiszka, ponieważ ten człowiek nie ma żadnego doświadczenia w tworzeniu baśni, w tworzeniu bajek. Więc nie wiem, czy sobie poradzi. Co ciekawe, w filmie ma pojawić się także sam Piotr Frączewski, czyli stary Kleks. Nie wiadomo w jakiej roli, ale ja mam tu swoje przypuszczenia, domyślam się. Pojawi się jako, albo jako narrator, są dwie opcje, albo pojawi się jako narrator, albo jako sam Jan Brzechwa. Zresztą taki zabieg pojawiał się w ekranizacjach pana Kleksa, kiedy bajka się kończyła, bohater, ten Adaś, spotkał samego autora książki, który się przedstawił, że to była tylko bajka, ja jestem autorem tej książki, nazywam się właśnie Jan Brzechwa. Tak więc był to bardzo fajny zabieg, naprawdę, naprawdę ciekawy. Nie wiem, czy to w książce było też, nie pamiętam, już dawno czytałem książkę, znaczy nie tak dawno, bo chyba z rok temu sobie jakoś przypominałem, chciałem właśnie wytropić te wszystkie różnice. Książka bywa miejscami taka, że gdyby to zekranizować, to by była jeszcze mroczniejsza ta bajka, bo ta bajka miała w sobie oczywiście taką jakąś dozę mroku. Słynny Marsz Wilków, nie? Gdzie wykorzystano muzykę zespołu TSA. No, śmieszne były te wilki i to była w ogóle, no tak się ludzie zachwycają i twierdzą, że teraz będzie kicha, że stare to było super, ale ten film był bardzo niedoskonały, on był absurdalny, tak? Dlaczego król wilków, którego ten książę tam postrzelił, czym wywołał wojnę, dlaczego ten król wilków był normalnym wilkiem, a jego sługi były humanoidalnymi wilkami w kaskach ZOMO z pałami, nie? Cała ta scena w ogóle przypomina trochę atak Niemców może na Polskę, coś takiego, nie? Brzechwa na pewno miał takie skojarzenia. To Frączewski już nie żyje, a czemu miałby nie żyć? Coś takiego powiedziałem, że wynikałoby, że nie żyje. Underdog z 2007, fajna bajka, pisze Erkard. No, także ten, co do zmian w filmie względem książki, no to też na przykład na końcu książki pan Kleks sam siebie zamienia w guzika, w guzik od czapki tej Bernardynów, Borchadynów, jakaś tam czapka była taka magiczna, która sprawiała, że można się zmienić, że ten książę się zmienił w tego szpaka. Ale guzik się urwał od czapki, nie mógł się z powrotem odmienić chłopca potem, nie? No to tak, w książce pan Kleks na końcu sam zamienia się w guzik, a w filmie to golarza Filipa zamienia za pomocą magii w ten brakujący, upragniony przez Adasia guzik. No takie drobne niby różnice, ale zawsze warto wspomnieć. Ciekawi mnie właśnie, czy nowa ekranizacja będzie bardziej wierna książce, czy bardziej wierna poprzedniej ekranizacji. Śmieszne, ja się bałam chyba z miesiąc tych wilków, pisze Silver. No Silver, wszystkie dzieciaki się bały, ale to było fajne, że to było takie spotkanie z trochę mroczniejszą opowieścią dla dzieciaka i to mi się podobało. Ja też wracałem wydygany jako dzieciak z kina, z mamą byłem, to pamiętam chyba, z mamą byliśmy w kinie i wracałem też taki wydygany, bo to wszystko bardzo mrocznie wyglądało, nie? I to można by pociągnąć dalej, zrobić tą historię, no, przedstawiałem kiedyś swoje pomysły na nową ekranizację pana Kleksa, żeby to zrobić tak, żeby że golarz Filip na przykład powraca i chce jakby sprofanować, zepsuć świat bajek, wprowadzając tam różne elementy właśnie grozy, krwi, tak na współczesną modłę. Pan Kleks gdzieś tam być może został niesłusznie oskarżony o pedofilię, to takie nawiązanie do żartów, nie? Że często się mówi, że Kleks to pedofil, no bo była taka scena, gdzie dzieci się tam kąpały nago. Znalazłem taki artykuł w ogóle na portalu jednym, czego powinni twórcy unikać tutaj, jeśli chcą zrobić film familijny. I tutaj w punktach jest wymienione wątek dorosłego mężczyzny zwabiającego nieznajomych chłopców do swojego domu. Wątek dorosłego mężczyzny wykorzystującego dzieci do wykonywania prac domowych w jego posiadłości. Promocja groomingu i nawet nie wiem, co to ten grooming jest, może ktoś mnie uświadomi, i manipulacyjnych mechanizmów stosowanych przez przywódców sekt. To jakieś takie opływanie negatywne, tak? Wątek spożywania niezidentyfikowanych magicznych, w cudzysłowie, substancji przez pana Kleksa i promocja narkotyków. Wątek podawania porwanym chłopcom niezidentyfikowanych pastylek przed snem. Jeszcze ten Kleks do nich tam przychodził w nocy i te lusterka im zabierał, które miały sny zbierać, coś takiego tam w nocy do nich przychodził. Wątek porwanych chłopców tańczących nago wokół fontanny w posiadłości obcego mężczyzny. Nawiązania do faszyzmu, chyba do nazizmu bardziej, w tym znamienny Marsz Wilków, czy tendencje golarza Filipa wraz z jego lalką Adolfem. No, widzisz, furiat, wszędzie jest potwierdzenie, że nie chodzi tutaj o Alojzego Bąbla, tylko o lalkę Adolfa. No, golarz Filip był takim jakby nazistą, bo mówił, że drażnią go nieprecyzyjne tańce i rozwydrzone dzieciaki, ma być dyscyplina. I taki był trochę jak Adolf Hitler, nie? Ciekawe, można by w nowej ekranizacji pociągnąć, jak Kleks się skumał z golarzem Filipem, skąd oni się właściwie znają, tak? Jak się rozdzieliły ich drogi, zrobić taki prequel trochę. Jakąś przynajmniej retrospekcję. To jest tyle tematów, można by pociągnąć, ale twórcy poszli na łatwiznę i zrobią film dla dzieci, bo liczą na kasę, na dzieciakach się trochę więcej zarobi. Wiadomo, że dorośli też pójdą z ciekawości razem z dzieciakami na przykład, ale no i zarobi się i na dorosłych, i na dzieciakach, a tak by się zarobiło tylko na dorosłych, nie? Więc to jest to być może taki trochę skok na kasę. W każdym razie pójście na łatwiznę, bo w Polsce niekoniecznie lubi się eksperymenty, niekoniecznie jest takie dążenie, żeby spróbować ugryźć jakiś temat na winny trochę sposób. Jest taka trochę sztampa, tak? Była bajka, to musi być dalej bajka. I trochę się boję, że wyjdzie kicha, może nie taka jak Triumf pana Kleksa, animacja fatalnie narysowana, fatalnie zanimowana. No, tak właściwie to tylko Akademia i Podróże były wartościowe, bo już pan Kleks w kosmosie to była kiszka straszna, stolcowa. To była taka próba na siłę uwspółcześnienia, nie? Niby fajnie, że spróbowano tam wyjaśnić tą tajemnicę sekretów pana Kleksa, czym one są, ta szkatułka, nie? Ale trochę takie rozczarowanie, że tymi tajemnicami okazały się jakieś mapy kosmosu dane od kosmitów. Spróbowano po prostu jakoś to uwspółcześnić, że u dzieciaków są popularne teraz komputery wchodzą, spektrumy, komodory, to musi być kosmos, komputery, kosmici, tak? Po co to wszystko? Nie wiem, czy przypadkiem w panu Kleksie w kosmosie nie był rozwinięty wątek, no kim właściwie jest ten Kleks, gdzie on się kształcił, co było wcześniej. To tam było właśnie chyba pokazane, że on się uczył, że był jakimś szogunem, że on w Japonii w ogóle tego doktora Paihivo, swojego mentora, swojego mistrza poznał i był młodym szogunem, właśnie taki polski uczony, który zawędrował gdzieś do Japonii. To też mi się niespecjalnie podobało, bo można by bardziej zrobić tą postać jakąś tajemniczą, że to nie jest tylko i wyłącznie jakiś gość, co podróżował po świecie i nauczył się dziwnych rzeczy od doktora Paihivo, tylko że to jest tak nie wiadomo kto do końca, tak? Czy to jakiś duch jest, czy to jakiś czarodziej. Można było trochę bardziej tajemniczą postać zrobić, nie tak kawa na ławę, że to tu się miał mistrza, nauczył się karate i już. No, pan Kleks też karateką jest. Ciekawe, czy będą jakieś sceny walki. Raczej nie, bo w Akademii nie było tam za bardzo konfrontacji, walk. To ewentualnie w podróżach pana Kleksa, on tam trochę się karate bił. Podróże też były na maksa takie niedopracowane i absurdalne miejscami. Na przykład Kleks się bije, jakieś tam napadli go piraci na ulicy i taki dziad z brodą siwą go gdzieś tam gania z szablą, a on do niego, no chodź, młody człowieku. No, absurdalna, bezsensowna scena. Dlaczego do starego człowieka mówi, chodź tu młody człowieku, tak? I tam było dużo takich niedociągnięć. Efekty specjalne, no, dzisiaj rażą, totalnie trącą myszką. Mam nadzieję, że to przynajmniej dobrze zrobią, że zaangażuje się w to jakieś większe studio, że będzie dobrze to zrobione tam na green screenach, fajne efekty. żeby przynajmniej dobrze wyglądało, bo to, że nie sądzę, żeby to było ogólnie dobre, ciekawe, wartościowe, no tym bardziej, że to będzie dla dzieci, no to co mam film dla dzieci oglądać? Może z ciekawości, żeby zobaczyć, jak to zrobione jest, ale co się wynudzę, to się wynudzę. Wolałbym uniwersalną bardziej opowieść, tak? No, zobaczymy. Może tu kraczę, ale nie mam zbyt dobrych przewidywań. Też co do muzyki. Muzyka Krzysztofa Gradowskiego, niestety też już świętej pamięci, zmarł nie tak dawno, bo 22 czerwca 2021 roku. Nie sądzę, żeby też się udało taki talent znaleźć. W ogóle ścieżka dźwiękowa akurat była fantastyczna, bo zarówno te dziecięce piosenki były świetne, no do dzisiaj pamiętamy to wszystko, Natapczanie się, Zileń, Dzik jest dziki, Dzik jest zły, to były bardzo fajne piosenki dla dzieci, ale nie zabrakło też, jak mówiłem, gościnnego występu zespołu TSA, taki heavy metal, nie? Heavy metal w produkcji dla dzieci. No, ciekawe, eksperyment niezły, ryzykowne, tak? Dzisiaj to pewnie by nie przeszło, jak heavy metal dla dzieci, broń Boże, nie? Ale też wspaniale zaśpiewała też Zdzisława Sośnicka, fenomenalnie, właśnie Pożegnanie z bajką. I nie sądzę, żeby udało się takie talenty znowu skompletować i nie będzie to raczej tak dobra ścieżka dźwiękowa. Będzie bardziej taka dziecięca i znowu dla dzieci, tak? Jakieś plumkanie. Więc tu też nie mam zbyt dobrych przewidywań. Co tu jeszcze można powiedzieć? No, także podsumowując, Tomasz Kot, ok, na propsie, Kawulski, raczej nie wydaje mi się, żeby mu to dobrze wyszło, bardzo mało doświadczony reżyser, muzyka będzie taka jakaś bezpłciowa pewnie i mało ciekawa. W ogóle była też wersja pana Kleksa taka teatralna. Pan Kleks był wystawiany wielokrotnie na deskach teatru. Oczywiście też to widowisko dla dzieci. Tam był taki młodszy Kleks. Nie wiem, kto tam się w niego wcielał, ale to też jest trochę ryzykowne, czy Kleks powinien być młody, czy stary. Zbyt młody Kleks może wyglądać niepoważnie trochę i tak nie mieć tej charyzmy takiej, jak Franceski miał, nie? Franceski też wtedy nie był stary bardzo, ale sprawiał wrażenie takiego doświadczonego człowieka, nie? A tutaj Tomasz Kot może, on ma dobry głos też, bo sprawdzałem się, specjalnie posłuchałem, jaki on ma głos, przypomniałem sobie, ma niezły głos, myślę, że głosowo dobrze zagra. Tylko pytanie, czy będzie dobrze się ruszał na przykład, nie? Franceski jakoś tam dawał radę. No nie jest może super wygimnastykowany, ale granie ciałem to też jest pewna umiejętność, nie? Dobrze się ruszać, biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu, wypoczywać. No, myślę, że o kultowości Kleksa decydują właśnie te różne smaczki i takie żarciki, tak, że ten, że pamiętnik młodego zielarza, tak, no to chodzi o jakąś ćpakę, no to tam zioła jara, czy co. Te piegi, no to też takie skojarzenie z narkotykami, że on bez tych piegów po prostu marniał. Jak nie dostawał tych piegów od golarza Filipa, to marniał. I to takie skojarzenia z narkotykami są dosyć oczywiste i nie są aż tak absurdalne, ponieważ, no po pierwsze, dlaczego on marnieje bez tych piegów i tak bardzo ich potrzebuje do funkcjonowania, co było też w książce wyraźnie zaznaczone. Dlaczego dostarcza mu je typ spod ciemnej gwiazdy? No, kto dostarcza narkotyki? No, ktoś, kto nam się kojarzy z typem spod ciemnej gwiazdy, jakiś dealer, nie? Jakiś bandior dealer, tak nam się może to kojarzyć, więc te skojarzenia nie są wcale takie absurdalne i myślę, że może to było takie mrugnięcie okiem, może to było takie właśnie drugie dno zrobione specjalnie przez Jana Brzechwę. Co tylko jakby sprawia, że dzieło staje się ciekawsze, bo można zrobić coś, można, no jest to od, takie nie wiem, czy to wtedy było tak odbierane, czy to przez, dopiero z czasem zaczęło być współcześnie bardziej w ten sposób interpretowane i pojawiły się podśmiechujki, czy wtedy też, ja nie przypominam sobie, żebym miał jako dzieciak jakiekolwiek tego typu skojarzenia, nie? Że to chodzi o jakieś narkotyki, że o co chodzi z tymi piegami. Raczej nie, więc no, było to bezpieczne, ale dzisiaj oczywiście też się raczej nie pokuszą o jakieś takie easter eggi, o mrugnięcia okiem, o aluzje, o żarty zrozumiałe tylko dla starszych, bo oczywiście producent, który wykłada kasę, by się zbulwersował, bo by się bał, że będzie jakaś, gównoburza się zrobi, że on straci pieniążki. Wiecie, no, znak czasów, więc nowy Kleks będzie bardzo już bezpieczny, grzeczny, ugrzeczniony, co nie wyjdzie mu na dobre, jak dla mnie, nie? Nie będzie to już takie dzieło, które będzie miało znamiona też kultowości, nie? Przejdzie to, po prostu ludzie zobaczą, zapomną i tyle. Raczej nie będą zadowoleni. Polacy w ogóle to są takie marudy. Ja widzę, że hejt i marudzenie to jest dzisiaj coś powszechnego zupełnie i wszystkie praktycznie komentarze są na nie, będzie gówno. No ja też się w zasadzie do tego przyłączam, ale no nie aż tak, no nie hejtuję wszystkiego, nie, dookoła i nie wyszydzam wszystkiego i tak dalej. Jak Pudzian Najmana dorwał w klatce MMA, to Najman postawił pana Kleksa, pisze Adam. No... A Borsuk pisze, do mnie przemawia tylko wersja Kleksa zrobiona przez Walaszka. No tak, tam słynna scena była taka...
2: Adasiu, umieram. Na koniec pozwól, że wyjawię ci swój największy sekret. Zdradzę ci, dlaczego nazywają mnie pan Kleks.
1: I wyzionął ducha wtedy. I dlatego go nazywają pan Kleks. No, Walaszek zawsze na propsie. Co jeszcze? No, właściwie Kleks nie miał potem już za bardzo szczęścia do ekranizacji różnych, do gier, bo też mało kto wie, że powstały jakieś takie krapowate gry. Tu wam wkleję screena. No popatrzcie, jak to wygląda. No, chyba widziałem te asety na Unity za 2 euro. Naprawdę, co za gówno, co za syf. Ja wiem, że low poly jest modne i nie jest, można to fajnie zrobić, ale to nie podoba mi się. Co ten Kleks ma na głowie? Ktoś mu nasrał na tą głowę, czy co? No nie wygląda to dobrze, nie wygląda fajnie ten bohater. Wygląda tandetnie i to wygląda ogólnie jak gra z gazetki za 5 zł, nie? Więc i tak ze wszystkim było, jeśli chodzi o dalsze jakieś przygody pana Kleksa, więc można powiedzieć, że to był upadek pana Kleksa. Bo zarówno triumf pana Kleksa, jak i te różne gry, jakieś inne bzdety, to wszystko już było marne. Ten pan Kleks w kosmosie. Mimo, że nadal dobrzy aktorzy, nadal, no nawet Bogdan Smoleń się pojawił w panu Kleksie w kosmosie, no ale to już to takie popłuczyny, nie? Zgubienie tego ducha. Trzeba było się trzymać bardziej magii, bardziej czarów, duchów, bajek, baśni. Swoją drogą jakoś tak bez licencji w tej Akademii Pana Kleksa w ekranizacji wykorzystano tam myszkę Miki, bo tam jest zjazd postaci z bajek, nie? I tam gdzieś myszka Miki się przewija. No dzisiaj to by beknęli za to, zaraz by Disney prawników tam zaciągnął do roboty i trzeba by płacić haracz. No więc dzisiaj też to nie przejdzie raczej. No ciekawe, jak zrobią te spotkanie postaci z różnych bajek, nie? Żeby nie naruszyć żadnej licencji. Bo dzisiaj to w ogóle Disney ma prawa do wszystkiego. Zrobisz Kubusia Puchatka, Disney. Zrobisz jakąś śpiącą królewnę, Disney. Królewnę Śnieżkę, Disney. Piotrusia Pana, Disney, nie? Więc trzeba uważać. To będą jakieś takie postacie, zbiorą się postacie z bajek bezbarwne i nierozpoznawalne, bo żeby nie naruszyć żadnych praw. No, jedynie co do efektów za bardzo się nie obawiam, bo wiem, że Polacy potrafią zrobić dobre efekty, a poza tym dzisiaj zrobienie dobrych efektów to jest taki mus i to nie przejdzie tandeta za bardzo. Może przejść drewniane aktorstwo, może przejść kiepska ścieżka dźwiękowa, wszystko może przejść, ale nie tandetne efekty. Bo inaczej ludzie będą się śmiali, jak z Wiedźmina, tak, że gumowy smok, czy tam smok zrobiony na Amidze 500 i będą rechotali i się klepali po udach i co najwyżej film wzbudzi wesołość, ale niekoniecznie taką, jaką chodziło reżyserowi. Więc no, raczej słabo to widzę. Pewnie, bo wśród tych postaci z bajek pojawiały się też takie postacie jak piraci jacyś, jakieś tam zbójnicy, no to może gościnnie wystąpi Pudzian na przykład jako taki jakiś hero z bajki też. Tego bym się spodziewał, bo nasi twórcy lubią tak wziąć kogoś znanego. Znaczy ogólnie twórcy filmowi lubią wziąć kogoś tam znanego do roli drugoplanowej, żeby się pokazał, żeby zachęcił do oglądania filmu. Dobra, wyłączę już to gówno, tą grę, bo to... w ogóle, żeby w tą grę zagrać, to trzeba wejść na jakąś stronę, kupić jakiś bilet, takie jakieś dziwne. To nie jest gra, którą po prostu się kupuje, tylko trzeba gdzieś tam się zarejestrować, kupić bilet, ściągnąć aplikację przez internet. No, więc nie ma tego pewnie na Steamie. Może by nie przeszło przez Greenlighta w ogóle, nie? Bo tandeta. No, nie patrzyłem, jak ta gra wygląda, bo nawet nie znalazłem jej nigdzie na YouTubie. Jakoś przeszła bez echa, nie? Ciekawe, ile kosztuje w ogóle licencja na Kleksa. Na przykład, kto ma w ogóle prawa po Janie Brzechwie? Pewnie krewni odziedziczyli prawa autorskie, tak? Ciekawe, co by było, gdybym ja na przykład zrobił sobie własnego Kleksa, jakiś krótki film animowany, taki fanowski i to gdzieś wrzucił na YouTube'a, czy zaraz by ktoś do mnie nie dzwonił i mnie do sądu nie podawał, nie? Że jest to możliwe. I musiałbym się tłumaczyć, że na tym nie zarabiam, że to jest fanowska twórczość i tak dalej. Zaraz. Szczególnie, że odebrano by to jako próbę rywalizowania z tym Kleksem, a już w ogóle złość by wzbudziło to, że moja produkcja na przykład bardziej się spodobała niż ten Kleks, którego robią teraz. Tak? W ogóle jakoś mozolnie ta produkcja idzie, bo skoro w lutym już tak dawno słyszeliśmy, że będzie ta nowa wersja Kleksa, a dopiero w lutym tego roku casting zrobiono na dziecięce role, nie? Na castingu oczywiście wiało tandetą też, nawet takie jakieś kartki, co przypinają na drzwi, to takie widać wydrukowane tandetne kliparty jakieś na drukarce, wiecie, po prostu no, już to pachnie tandetą trochę i to jak te dzieci grają w drewniany sposób i te karteczki i reżyser sam nie budzi zachwytu, no bo niedoświadczony zupełnie, nie zrobił ani jednej żadnej baśni, bajki, nic, tylko filmy o dresiarzach, no więc... Smutno mi trochę, bo to jest taka profanacja legendy trochę i brak jakby pomyślunku, żeby zrobić coś naprawdę dobrego i chyba, nie wiem, może reżyser i nie wiem, i producenci nie nastawiają się w ogóle, że to zrobi jakąś furorę na świecie, tylko nastawiają się na Polskę, że to jest tak na Polskę przygotowane, więc nie ma co się aż tak starać, tak? No bo wiadomo, że jak chciałoby się rywalizować z Harrym Potterem, z innymi jakimiś baśniami, to trzeba by się bardziej postarać i dorównać tamtym. A tak to można pojechać na nostalgii, szkoły pójdą na pewno, to był pewnie argument koronny, który miał przekonać producentów, że warto w to zainwestować, bo to jest lektura w szkole, więc pójdą szkoły, nie? I dużo zarobi. Więc trochę smuteczek w sumie, że tak w ten sposób to robią. A co wy myślicie? Co wy myślicie na ten temat? Czy... Może macie inne jakieś odczucia, może uważacie, że to wyjdzie całkiem znośnie. Może macie jakieś swoje własne pomysły, jak można by takiego Kleksa zrobić. Co myślicie o Tomaszu Kocie, o Kawulskim? Jaka jest wasza recepta na sukces, jakbyście widzieli taką produkcję, żeby była dobra? Jaka jest wasza wymarzona ekranizacja nowa, jakbyście wy się za to zabrali, nie? Kogo byście wzięli, do jakich ról, jakich aktorów. No, czekam na telefony wasze. A też, jeśli ta produkcja wyjdzie krapowata, jeśli skończy się tak, że będzie miała na Filmwebie ocenę 3 na 10 i ludzie będą się z tego śmiali, no to raczej marne szanse na kontynuację, tak? Czyli nie zobaczymy już podróży pana Kleksa, które mogłyby być czymś fajną kontynuacją, ponieważ taką inną, tak? Na początku wszystko się działo w tej akademii, wokół tej akademii, ewentualnie jakaś tam wycieczka w świat bajek, a tutaj podróże właśnie po świecie, ten statek można by fajnie jakoś zrobić. No. Statek i ja bym poszedł w tym kierunku, absolutnie żaden kosmos, żadni kosmici. Właśnie to było fajne, ta podróż po morzu, tak, po różnych wyspach, świat bajek, magia, czary, a nie, kurźwa, jakieś ufolutki, no, nagle, stąd ni zowąd. I jakby zepsucie. Dla mnie pan Kleks w kosmosie jest niekanoniczny, po prostu wypisałbym go z listy kanonicznych Kleksów i to taka radosna twórczość, nie? Że tego w ogóle nie było. I tyle. Bo naprawdę szkatułka z sekretami pana Kleksa, które zostały zniszczone, przypominam, przez lalkę Adolfa, to mogłyby być o wiele ciekawsze sekrety niż jakieś informacje zostawione nam przez kosmitów na temat tego, gdzie są inne cywilizacje. No bo tak do tego się to sprowadziło. Że tam są po prostu, że tam jest taka mapa kosmosu, gdzie kosmici nam zaznaczyli, gdzie są i możemy dzięki temu, nie wiem, ich tam odnaleźć. No to tak mało ciekawe, nie? Waligura pisze, współczesne dzieci Kleksa nie polubią. On był fajny za komuny, bo nic innego nie było. No czyli Waligura ma chyba takie, zalicza się, bo jest trochę takich osób, które uważają, że to wcale nie było jakieś super dzieło, nie? Że to wcale nie była super bajka, tylko taka sobie, no, że po prostu z braku laku, tak? No tak chyba Waligura uważa. I w sumie po części mogę się zgodzić, że Kleks jest trochę przereklamowany, że bardzo dużo tutaj bazuje na nostalgii, na wspomnieniach, że po prostu my pamiętamy te czasy jako coś fajnego, byliśmy mali i nam się to dobrze kojarzy. Chociaż, no, spróbujcie sobie przypomnieć Akademię i podróże i zobaczcie, jakie wrażenie dzisiaj na was to wywrze. Jak dla mnie ten film ma w sobie coś takiego unikalnego, bo właściwie ciężko znaleźć coś podobnego w polskiej twórczości, nie? W ogóle Akademia była tworzona ze Związkiem Radzieckim. To była produkcja polsko-radziecka, jakaś taka, nie? Więc stąd może trochę środki większe na to wszystko. Stąd jak na tamte czasy to nie było źle zrobione. Trzeba wziąć pod uwagę, że to było dosyć dawno wszystko kręcone, więc te wszystkie lalki drewniane, takie kiepskie efekty, można to zrozumieć i przyjąć, że nawet jak na tamte czasy to było całkiem niezłe.

na czacie pisze Pan Bóg, jak Kawulski się bierze, to może kleks kontynuacja, w której dzieci są dorosłymi gangsterami i prostytutkami. No dokładnie, też nie rozumiem, dlaczego akurat bierze się to człowiek, któremu w duszy grają jakieś dresiarskie klimaty gangsterskie i bijatyki i MMA, nie? No, to nagle ktoś taki się bierze. Nie było innych? Lepszych? No dobra, zobaczymy, może nas zaskoczy, tak? Czasem warto dać komuś szansę i ktoś nas może zaskoczy. Okaże się, że ma do tego dryk, ale no szanse na to nie są aż takie duże. No tak, zrobić tego kleksa w ogóle w klimatach wegi, tak? Że wszystkie dzieci są już dorosłe, zatraciły jakieś swoje upodobanie do baśni, do bajek i tylko ćpają, ruchają i przeklinają, się biją. I po haracze chodzą, i plują, i wrzeszczą, i się ganiają z pistoletami. I pojawia się pan Kleks, który ma ich z powrotem zabrać do świata bajek i ich jakoś naprawić. Coś takiego, nie? No, ale to oczywiście śmieje się. Efekty były do bani. Star Wars 1976, Kleks 84. No, ale zielony ludziku, ty mówisz o czymś topowym, tak? O Lukasie, który miał ogromne pieniądze. Znaczy, chodzi mi o to, że Gwiezdne Wojny to był taki top w tamtym czasie. Ale mniej więcej w tym samym czasie Amerykanie też tworzyli wiele, wiele różnych seriali science fiction, które były kijowe, które miały efekty trochę podobne do właśnie tych kleksowatych. Nie wiem, czy pamiętacie takie produkcje, jak na przykład Jason z Gwiezdnego Patrolu, też taka trochę bajka science fiction, nie? No, tam dla nastolatków produkcja. Ja myślę, że dużo by się znalazło amerykańskich filmów z tamtego czasu, które miały efekty takie właśnie, tego typu, nie? Kiepskawe. Zresztą tutaj kiepskawe efekty bardziej przechodzą, bo to jest produkcja dla dzieci, więc no, niektórzy twierdzą, że dla dzieci trzeba tak samo, tylko lepiej robić produkcję, ale tak naprawdę to nie do końca tak jest. Nie do końca tak musi być. Tak, ale Star Wars był kręcony jako kino B-klasy. No nie wiem, czy B-klasa, czy w filmach klasy B inwestuje się duże pieniądze w makiety różne, w urządzenia, przecież tam cała masa sprzętu jest, strojów, to były bardzo duże pieniądze, myślę. Bardzo duża inwestycja, nie? Ten film nie był tani. Mówię o Nowej Nadziei, o czwartym epizodzie. To nie było takie byle co. Film klasy B, w sensie może trochę tak scenariuszowo, tak? Bo te tematy, no wiecie, kosmiczne bitwy, miecze laserowe, no to można było to uważać, szczególnie w tamtym czasie, za kino klasy B, no bo daleko do ambitnych produkcji, tak? Opartych na faktach. Pod tym względem może tak trochę film klasy B, nie? Scenariuszowo, jeśli chodzi o uniwersum, tematykę, no. A ja myślę, że Kleksa spokojnie można by trochę więcej w niego włożyć kasy, trochę lepiej to przemyśleć i zrobić to jako produkcję, która ma pokazać się potem gdzieś na Netflixie, zawojować świat i pokazać znowu, że polskie filmy mogą być dobre. No przypomnijmy, że polskie produkcje na Netflixie spodobały się światu, więc czemu Kleks nie miałby być taką produkcją i być trochę takim rywalem dla Harry'ego Pottera właśnie. No szczególnie, że autorka właśnie się prawdopodobnie wzorowała, bo znaczy nawet nieprawdopodobnie, bo skoro czytała wcześniej Akademię Pana Kleksa, zanim napisała Harry'ego Pottera, no to w oczywisty sposób jest dosyć pewne, że cała idea magicznej szkoły właśnie przyszła stąd, takiej magicznej akademii, nie? Gdzie uczą się, tylko to pozmieniała trochę, no już nie zwykłe dzieciaki, tylko dzieciaki czarodzieje, tak samo w Akademii czarodziejem był tylko Kleks. No ale widać ewidentnie, że była tutaj inspiracja jakaś, większa czy mniejsza. Tureckie Star Wars to klasa B, dokładnie, no tureckie Gwiezdne Wojny to też kultowa produkcja dla niektórych. Tureckie Gwiezdne Wojny, poszukajcie sobie, jak nie widzieliście. No to wręcz produkcja klasy C albo nawet Z. No proszę, nikt nie dzwoni, nie macie żadnych tutaj pomysłów, nic do powiedzenia na ten temat.
No to zaskoczenie, bo temat całkiem, myślę, ciekawy. Można by sobie tutaj pofantazjować i pogadać na temat tego, co można by tu zrobić, jak można by zrobić, jakich może innych aktorów, jakieś tutaj wasze pomysły. No a chętnych nie ma. Może ze względu na małą ilość osób o tej porze, bo na razie tutaj około 30 osób na YouTubie, kilka osób na radyjku, więc szału nie ma. Więc niekoniecznie się znajdą odważniaki. No to ja się w takim razie napiję energy drinka.

Przypomniałem sobie, że Pan Samochodzik ma być też ekranizowany ponownie. To jest dopiero też news, nie? I jeśli dobrze pamiętam, jest to właśnie produkcja, w którą jest zamieszany Netflix. I to może być ciekawa też produkcja. Może nawet będzie tak jak często bywa, takie zaskoczenie, że Pan Kleks okaże się niewypałem i nie będzie niczym ciekawym, a to Pan Samochodzik, o którym się mniej będzie mu mówiło, okaże się lepszą produkcją, ciekawszą, barwniejszą, lepiej zagraną. Pan Samochodzik ma duży potencjał, moim zdaniem. No bo tu się zmieniają miejsca, są podróże. Nie wiem, jak wybrną z tematu harcerzy, bo Pan Samochodzik to był taki mocno osadzony w tych realiach PRL-owych, nie? Więc pojawiają się oczywiście harcerze. No kiedyś harcerstwo było pewnie bardziej modne na topie i wiele osób, więcej młodych ludzi się tym interesowało niż dzisiaj. No można zrobić współczesnych harcerzy, takich bardziej survivalowców, którzy gdzieś tam potrafią się posługiwać smartfonem i tak dalej. Nie wiem, czy to w ogóle będzie osadzone w realiach współczesnych, czy będzie to takie właśnie cofnięcie się w czasie trochę. Achaję by sfilmowali albo Czarny Horyzont, a to nawet nie znam tego. Nie wiem co to jest.

A może macie jakieś pomysły na inne dzieła z naszego dzieciństwa, inne bajki, opowiadania, które można by ponownie sfilmować? Może nowa wersja przygód Tolka Banana i Ferajny. Stawiam na Tolka Banana. Może Podróż za jeden uśmiech. Może Cztery Pancerni na nowo. Może macie jakiś pomysł, jak by to można było zrobić? Inne jakieś rzeczy, może ten Tomek, jak się nazywał, ten Tomek na tropach Yeti, tak? Pan Kleks w uniwersum obłędu, pisze Johan. No, gdyby tak zrobić, a czemu nie? Czemu nie zrobić tego trochę tak jak Marvel robi, nie? W klimatach trochę Doktora Strange'a. Czy Doktor Strange to nie jest przypadkiem zżyna z pana Kleksa? Pan Kleks to jest trochę taki Doctor Strange w wersji bardziej właśnie dla nastolatków, dla dzieci, ale jak mówię, niekoniecznie. Ja bym to spokojnie przerobił na wersję dorosłą, tak żeby to niekoniecznie, bo u nas się często rozumuje tak, że jak wersja dla dorosłych, to muszą się ruchać i zabijać i musi być krew, bo to jest dla dorosłych, tak? Tak się do tego podchodzi. Oczywiście mylnie, błędnie i bez sensu, bo to kino dla dorosłych to nie znaczy, że muszą być dziwki, alfonsi, to raczej nawet bym powiedział, że to tak dla takich starych, malutkich filmy trochę, nie? To też lubię czasem jakiegoś Wege zobaczyć, też mi się podobał Pitbull, ale już mam totalny przesyt tym dresiarstwem, tymi bandytami. Co drugi polski film to się dzieje na ulicy, jakieś dresy, jacyś wydziarani z trajbalami na łapie, jakieś mięśniaki, no ile można, ludzie. Chciałbym zobaczyć coś właśnie fajnego, ładnego, właśnie dobrze zrobionego Kleksa, gdzie są piękne ujęcia, barwne pomieszczenia, jakieś pejzaże, postacie bajkowe, żeby to cieszyło oko też. No niestety zobaczymy, jak kamerzysta zrobi swoją robotę, czy to nie będą znowu takie mega wąskie kadry, żeby tylko nie pokazać za dużo, tak? Żeby nie pokazać szerokiego kadru. Tylko wszystko tak

bardziej poprawny politycznie, znowu, ten nowy, i bohaterem nie będzie Adaś, chłopczyk, tylko Ada, dziewczynka. To dosyć ważna informacja, nie? No i tu mogą być różne wasze reakcje. Ja sam nie wiem, co o tym myśleć. Z jednej strony, okej, jestem za właśnie za równouprawnieniem, za kobietami, za prawami kobiet, żeby trochę, żeby to, no może to trochę nawet źle by wyglądało, gdyby znowu sami chłopcy. Dlaczego to w ogóle szkoła tylko dla... Przepraszam. Dlaczego to tylko szkoła dla chłopców? I dlaczego wszyscy musieli się nazywać na literę A? Abraham, Alois, tak dalej. No, niech będą chłopcy i dziewczynki tym razem. Tylko pytanie, czy takie zmiany to jest to, z czego by się ucieszył sam autor, czy by się nie wkurwił, że mu tak mieszają, nie? Miał jakiś zamysł w tym autor, do końca nie wiadomo jaki, nie wiadomo czemu mu to przyszło właściwie do głowy, że to jest szkoła tylko dla chłopców. Ada, tak nie wypada, pisze Łukacjusz. Ale zabieg sprytny, nie? No bo imię oczywiście nawiązuje do, jakby to jest taka żeńska wersja Adama. Ada, imię żeńskie, odpowiednik, można powiedzieć, tego Adama. Takie nawiązanie, więc tutaj akurat sprytny zabieg. I ciekawe, że dziewczynka, nie? Ciekawe, czy tak samo, bo Adaś to właściwie był taki chłopiec, z którym się inne chłopaki nie bawiły, bo on lubił właśnie książki, lubił świat baśni, był takim może... współczesny bohater powinien być geekiem albo żeńskim geekiem, chociaż geeka się najczęściej jakby tak utożsamia z męskim bohaterem, nie? Geek jest facetem, geek jest chłopakiem, a dziewczyna geek to rzadkość, nie? I tak jakoś nie kojarzy nam się, że w ogóle może być dziewczyna, która jest geekiem, która nosi okularki, która pod pachą ma książkę od fizyki, czy gra w RPG, czy coś takiego. Raczej dziewczynki nie pasują tutaj do tego schematu, więc mogłaby to być dziewczynka taka z nizin społecznych troszeczkę, taka, która ma biednych rodziców, która gdzieś się szwenda, w której może inne dzieci się śmieją, że jest taka trochę odrealniona, że patrzy się w ziemię. No i ona znajduje tą Akademię Pana Kleksa i tam zaczyna się uczyć. Dzisiaj w ogóle ludzie nie potrafią tak za bardzo chyba luźno podchodzić do tematu i zaczną się rozkminy, że a co ona zniknęła, co ona umarła, że gdzieś z ulicy się przeniosła do jakiejś dziwnej akademii. Słuchajcie, no można by tak interpretować, że ten Adaś Niezgódka to miał wypadek samochodowy, nie było to pokazane, ale po prostu potrącił go samochód i on jest w zaświatach w ogóle w tej Akademii Pana Kleksa, nie? Bo cóż to za dziwna akademia, w której dzieci bez wiedzy rodziców właściwie przychodzą i tam siedzą dniami i nocami, śpią tam, nie wracają do domu, to można by trochę tak właśnie uwspółcześnić i zrobić, że to tak jest na pograniczu, że nie wiadomo do końca, co to się stało, że się ta dziewczynka przeniosła. Taki lekki niepokój wprowadzić, który byłby fajny, charakterystyczny dla klasycznego Kleksa, bo tam było trochę takiego mroku i niepokoju, oczywiście w wersji no, dla młodszych, ale no, to by były fajne zabiegi. Ja bym tu zaryzykował, tak? Nie podchodziłbym tak asekurancko, że to wszystko musi być takie bezpieczne, wygładzone, upudrowane i nie kojarzące się z niczym. A jakieś takie skojarzenia z LGBT czy coś, to głównie pochodzą z tego, że tam było dużo tęczowych kolorów, że tam było jakieś właśnie tęcze, kolorki, farbki, to wszystko takie w tych kolorach typowych dla flagi LGBT, może stąd to się wzięło. I ciekawe, jak teraz to rozwiążą, tak? No bo też się zmienił trochę świat i dzisiaj, jak będzie za dużo tej tęczy, to zaraz wszyscy, kompletnie wszyscy powiedzą, że to jest propaganda LGBT, wystarczy. No, przypominam wam wypadki typu, że przedszkole ktoś obsmarował, nie wiem, tam ściany przedszkola pomazał gównem czy farbą, bo tam była tęcza po prostu namalowana, tak? Już do tego stopnia ludziom odpierdoliło, że kojarzą za

0: zawsze tęczę z gejami, z LGBT i też trzeba jakoś z tego wybrnąć. Więc no zobaczymy. O, Are Lamson, Kopelat, cześć. Chyba dawno się nie widzieliśmy. Krawiec, widzę ciebie w Łabędzim Jeziorze, jak tańczysz w rajtuskach. O proszę, tu i Salach ma takie skojarzenia. To ciekawe. Może ja bym Kleksa zagrał. No. Także postaram się informować, bo dla mnie to jest jakoś tam ważna produkcja. Interesuję się trochę właśnie filmem i jest to bajka z mojego dzieciństwa, jakoś tam ważna w jakiś sposób bajka i liczę na to, że to zrobią dobrze. Będę zawiedziony, jeśli to wyjdzie kiszka. Kiszka świętego Franciszka. No ale niestety nie mam zbyt optymistycznych tutaj przewidywań co do tego, co do tej produkcji. Myślę, że będzie zrobiona dla kasy, trochę na odwal się. Dzieci nie zagrają zbyt dobrze, efekty będą znośne, ale nie porywające. Nie będzie to miało klimatu przede wszystkim, będzie trochę wyjałowione tak z klimatu, nie? Będzie zbyt oczywiste, zbyt mało baśniowe, zbyt mało... No, ten Kleks pierwszy bywał czasami nieco taki poetycki, melancholijny, czasem smutny troszkę. Właściwie ta historia cała się skończyła dosyć smutno, tak? Akademia została zniszczona przez golarza Filipa. No, a tutaj mogą się silić na happy end. Zrobią takie zmiany scenariuszowe, żeby to się wszystko skończyło dobrze. Przecież kiedy Adaś jakby się ocknął z tej całej przygody i zobaczył przed sobą Piotra Frączewskiego, który się przedstawił jako Jan Brzechwa, to on go tak uspokajał, ten filmowy Jan Brzechwa. Powiedział, nie przejmuj się, Adasiu, to jest tylko bajka. Bajki mają to do siebie, że czasami są wesołe, czasami trochę smutne, ale to tylko bajka i tam go uspokajał w jakiś sposób, całe te. No i boję się, że z tego też zrezygnują, bo będą po prostu unikali wszelakich złych skojarzeń, nie? Tak jak się dzisiaj dzieci wychowuje bezstresowo, to będzie bezstresowy film. Żeby przypadkiem się dziecko nie rozpłakało, żadne żeby łezki nie uroniło. A to jest błąd, bo życie to nie tylko przyjemność, życie to nie tylko frajda i dobre zakończenia, to czasami też złe zakończenia. Jeśli twórcy chcieliby zrobić coś bardziej ambitnego, coś co odciśnie swoje piętno na umysłach młodego widza, to powinni się bardziej postarać i nie iść w jakąś przesadne wygładzenie tej całej historii, ugrzecznienie, upudrowanie i polukrowanie, bo to się zemści. To sprawi, że produkcja będzie nijaka, że przemknie gdzieś przez chwilę zauważona, szybko zapomniana zostanie. Czarnoksiężnika z krainy Oz bym chętnie zobaczył w mrocznej wersji z nowoczesnymi efektami. No, dobry pomysł, Borsuku. Myślę, że to by miało sens. Adaś Miałczyński, pisze Łukacjusz. Czyli co, zamiast Adasia Niezgódki, Adaś Miałczyński się przynosi do Akademii? Ja pierdolę, kurwa. Zamiast sam uczyć w szkole, muszę słuchać jakiegoś dziada z brodą, który pierdoli. Ja pierdolę, kurwa, co ja tu robię? No, Może coś takiego. Dobra. Mimo moich namów nikt nie dzwoni w dalszym ciągu. Audycja już godzinkę trwa. Przepraszam. Nadal ten kaszel. No nie mogę się go pozbyć. Muszę sobie chyba kupić jakieś leki. W końcu jakiś syrop na kaszel czy coś. Kaszle i kaszle. Może jakaś gruźlica albo coś. To by nie było dobre, nie? Nie mógłbym nadawać. Ja bym FX mógł, efekty specjalne mógł robić, albo zagrać pomocnika Conana. Pisze Etam. Ale dlaczego Conana? Dlaczego pomocnika Conana akurat? Może zrobić Akademię Pana Etama. To można dzwonić. Pyta się Erkat, który spadł z księżyca chyba i nie wie, że w nocnym radio zawsze można dzwonić i że audycje są interaktywne. Można oczywiście na nocne radio Skype, nocne radio i już. Are Lamson pisze, Tomek naprawia rowery, słucha NR i przegryza pomidorkiem. Słynne pomidorki. Pozdrawiam Tomka i pozdrawiam pomidorki. Syropini. Czyli dobra, czyli nie macie żadnych pomysłów na inne ekranizacje znanych dzieł z dzieciństwa, nie macie żadnych pomysłów na temat pana Kleksa, co można by tu zrobić fajnego, nie macie żadnych wyobrażeń swoich i pomysłów, jak to zrealizować, nie pokusicie się o żadną ocenę tego, o czym mówiłem na temat reżysera, to na temat Tomasza Kota, który się wcieli w Kleksa, nic po prostu. Tylko przyszliście i słuchacie. No dobra. Ale to trochę rozczarowanie. Rozczarowanie u mnie jest niestety troszkę. A ja zawsze uważałem, że to taka społeczność właśnie chętna tutaj do pobajerzenia, z pomysłami, taka barwna, trochę jak dzieci z Akademii Pana Kleksa. A ja to taki Kleks. Pan Kleks. Zaraz wam powiem, dlaczego nazywają mnie Pan Kleks. O, właśnie dlatego. Arabella. O, właśnie, czeska produkcja. Bardzo miło wspominam tą Arabellę. Może dlatego, że to była taka produkcja inna, właśnie taka niepolska. No, prosił i wyprosił krawiec. No, na Etama zawsze można liczyć. Cześć Etamie.
1: O, już jestem? No, aha, bo mi słuchawki nie działały.
0: Gdzie ja jestem? Etam tak zwykle, zdezorientowany. Co? Gdzie? Jak? Kiedy? Gdzie ja jestem? Jak ja się nazywam?
1: Nie, no ja przed 5 minutami wstałem, poszedłem siku i mówię tak, włączę sobie tego streama i będę coś gadał do ludzi, taki zaspany. A tutaj jest ten, o Kleksie. To znaczy, ja Kleksa w ogóle nie oglądałem, nie? To jest najlepsze. Czy wiem, że tam takie były tandetne te efekty, tam te dzieciaki tańczyły w takich świecących, srebrnych, jak buty relax to wszystko wyglądało, taka była ta historia. Nie wiem co ludzie w tym widzieli, że chodzili do kina. No, ja nie dałem rady tego oglądać po prostu.
0: To, o czym mówisz, to raczej był Pan Kleks w kosmosie, to chyba był, no, którego ja też uważam za raczej nieudaną produkcję, na siłę robioną i bez sensu trochę. No to raczej Pan Kleks w kosmosie. A tutaj Lukacjusz pyta, czy to będzie cover czy remake. To nie wiem, no cover, remake, no po prostu nowa ekranizacja Akademii Pana Kleksa. No nie wiem, czy bardziej się będą opierać na książce Jana Brzechwy, czy bardziej na filmie. Zobaczymy, ale w każdym razie no, będzie to nowa Akademia Pana Kleksa. Na nowo zrobiona. I tyle. No.
1: Ale to już chyba taki bardziej amerykański będzie, mi się wydaje. Jak to ma jakaś ta stacja internetowa wypuszczać, to tak mi się coś zdaje, że to może być takie bardziej wypaśne. Nie? Chyba będzie miał jakiś budżet konkretny, nie?
0: Ale czemu to ma stacja internetowa wypuszczać? To nie, to będzie normalna produkcja, z tego co wiem. Tego nie robi żaden Netflix chyba.
1: Aha. To będzie pewnie takie jak z tym smokiem wyjdzie, pewnie jak tego gumowym, jak zwykle. Nie, wiesz co, to ja jestem na nie ogólnie ci powiem, bo jak to będzie robiła polska telewizja czy coś takiego. Ja pamiętam w 2005 tam, jak ten PiS wygrywał po raz pierwszy z tych trzech do tych porów razy, to mówiono o tym, że powstanie Hollywood, nie? Czyli taki Hollywood polski, co by się w sumie zgadzało, bo w Łodzi był i Semafor, i były łódzkie zakłady kinotechniczne, także można byłoby coś takiego zrobić, nie? Ale ja tak coś czuję, że nie wiem, czy pamiętasz jakieś filmy takie z chociaż z lat 90. na przykład było to coś takiego, że tam Dolina Węży był z efektami specjalnymi. No mam nadzieję, że to lepiej zostanie zrobione.
0: Słynny chociaż... krab, z którego Mietczyński darł łacha, tak, Dolina Węży.
1: No. Także tego, także ja na tym w kinie byłem, nie? Bo chciałem, byłem ciekaw, jak te efekty specjalne będą. I były tam rzeczywiście efekty. Na przykład było takie coś, że tam animowali przemianę, jakby morphing twarzy w takiego potwora, ale to było zrobione tak, że widać było, że to jakiś drzem nakładali na twarz. Skąd to wiem? No stąd, że też z kolegą robiłem taki efekt na taśmę filmową, żeśmy robili trochę drzemu na jego twarz i klatka trochę drzemu. No całkiem fajnie to wyszło na ósemce, nie? Ale na taśmie do kina to raczej to nie za bardzo, nie? Coś takiego. No, mam nadzieję, że to będzie się, wezmą się ludzie, którzy chociaż robili te takie filmiki La Allegro, te historie różne takie ludowe, czy jak to tam było. Co Allegro robiło o smoku wawelskim, tam jakiś o tym, o księżycu, tym, że tym panu Twardowskim, coś takiego. To chyba pamiętasz, nie?
0: Allegro, tak, dzieje mistrza, znaczy, aha, to masz to na myśli, ten Twardowski na współcześnie, bo były też dzieje mistrza Twardowskiego, całkiem udana produkcja moim zdaniem, znaczy ludzie trochę się z tego podśmiewali, ale dla mnie to nie było takie złe, ponieważ było właśnie bardzo baśniowe, był tam diabeł Boruta, który różne cuda robił, fajne, całkiem przyzwoite efekty były, trzymało to jakby, miało przynajmniej klimat, tak, i najbardziej by mi zależało, żeby w nowym Kleksie był ten przynajmniej klimat. To nie musi być, nie muszą być super efekty, nie musi być jakieś rewelacyjne, mistrzowskie aktorstwo, ale żeby był klimat. A zrobienie klimatu to jest bardzo delikatna rzecz i taka, są tu pewne niuanse, nie? Trzeba po prostu to czuć, trzeba czuć i tego się bardzo boję, no bo jak ma stworzyć baśniowy klimat ktoś, kto robił wcześniej tylko 3 filmy o bandziorach, no, o gangsterach.
1: Ja ci powiem, że no też to cienko widzę, szczerze mówiąc, bo jakoś tak ogólnie, chociaż ostatnio sobie przypomniałem, wiesz, że jednak, bo ja tak twierdziłem, że nic polskiego nie oglądałem, no jednak w ciągu tych x lat, już od 90 roku, no kilka filmów powstało, takich nawet całkiem dobrych seriali, Ekstradycja chyba to był taki z tym, z Konradem, nie? Całkiem dobry serial, no wiesz, to nie wiem, czy to jest pełnometrażowy ma być, tak? Czy serialowy film?
0: Pełnometrażowy.
1: Aha. No to ciekaw jestem, jak to rzeczywiście wyjdzie. No niby, wiesz, no grafików mamy dobrych, tak? Mamy ten Platinum Image, no to coś takiego jak Industrial Light and Magic. Jest też studio Kakadu, nie wiem, czy ono jeszcze istnieje. To pierwsze studio, które robiło do telewizji efekty. Także wiesz, jakby się wzięli, to i chochoła przechodniego by się mogli wygrać, nie? Chodzi o to, żeby ten film był też tak zrobiony, że nie tylko, tak jak Niemcy, Duńczycy i Islandzki, ostatnio bardzo fajny film oglądałem, taki powiedzmy dramat, horror, nie wiem jak to, nawet jak do jakiego gatunku, ale zrobili. 400-tysięczne państwo zrobiło bardzo fajny film. I żebyśmy po prostu też to mieli produkt eksportowy, nie? Żeby to inni chcieli też obejrzeć.
0: No właśnie, to nie jest sztuka zrobić coś na Polskę w tym momencie, jechać na nostalgii i liczyć na to, że pójdą na to szkoły, że zarobi i już, i gdzieś tam sobie potem zniknie, tylko zrobić coś, co będzie rywalizowało ze współczesnymi produkcjami zagranicznymi, no też tak uważam.
1: No właśnie, bo to też dobrą rzecz zwróciłeś uwagę, bo polskie filmy często miały nawet kino rosyjskie, ja pamiętam, nas kiedyś zabrali, bo zabierali pod przymusem, nie? Po prostu te szkoły. Potem będzie wielki sukces, obejrzało w kinach tam 3 miliony Polaków młodych, nie? A to się okaże, że to było 3 miliony ze szkół wziętych, nie? Zamiast lekcji. No wiadomo, zamiast lekcji to dzieciak pójdzie na wszystko, nie? Także
0: no,
1: tego.
0: Jak lektura, no to wiadomo. Ja bym chętnie zobaczył Krzyżaków nowych, więc to by była dobra produkcja. Tylko zrobić Krzyżaków na przykład bardziej realistycznych, bo tak naprawdę to Krzyżacy też nosili trochę inne stroje. To jest taki Tristan i Izolda w sumie w realiach historycznych. zrobione, ale pokazać może to bardziej tak, wiesz, bo kiedyś był taki trend, żeby wszystko było bardziej czarno-białe w filmach, w sensie takim, że złych nie pogłębiało się jakby rysu tych złych bohaterów. Zły to był, wiesz, śmiejący się, karykaturalny, a tu pokazać trochę bardziej to od strony krzyżaków, żeby to nie było takie czarno-białe, tylko żeby były odcienie, nie? Więc taki jest współczesny trend, że nawet no kiedyś jakiś Joker to był taki, wiesz, śmiejący się klaun po prostu, który nie miał żadnej historii za bardzo, a potem zaczęto pogłębiać te historie dotyczące także złych bohaterów. Dlaczego oni stali się źli? Czy może troszeczkę mają rację z czymś? Wiesz, o co chodzi, nie? I w tym kierunku trzeba by iść. Czyli na przykład w nowym Panu Kleksie Golasz Filip już nie musiałby być taki płaski, tylko i karykaturalny, i wrzeszczący, wiesz, że nie lubię niegrzecznych dzieci, dyscyplina musi być, tylko taki, wiesz, trochę pogłębiony, żeby on też miał swoje coś do powiedzenia, no.
1: No i żeby w ogóle dobra była operatorka. Ja jestem tym szczęściarzem, który krzyżaków widział w kinie i to z przerwą, bo też no, oczywiście jako szkołę nas zabrali i musieli zrobić w połowie przerwę, bo krzyżacy w oryginalnej wersji mają 4 godziny, nie? A to był pierwszy polski film, taka ciekawostka dla słuchaczy, tak jak w przypadku Przeminęło z wiatrem, który był w technikolorze nakręcony w proporcjach 2:40:1, w proporcjach ekranu, czyli takiej pełnej cineramie Akademii w Stanach Zjednoczonych, tak? I nawet na kliszy Kodaka, i to 70 mm, nie 35, a 70. Czyli najszerszej taśmy jakiejś użyła w kinie. I pamiętam, że no, fantastycznie się krzyżaków oglądało. Ja nawet bym zrobił, pokusił, znaczy nie trzeba go kolorować, bo on był kolorowy właśnie w technikolorze, ale zrobić remaster tego. Nie teraz na YouTubie, jak byście chcieli sobie popatrzeć, to jest bardzo dużo, jest nawet taki cały kanał chyba Kina Polska, czy jakiejś stacji telewizyjnej, która ma właśnie oficjalnie na YouTubie swój kanał, gdzie jest tak zwana cyfrowa rekonstrukcja. I są wszystkie te takie ryski, nieryski, są powyczyszczane. I jest jeszcze dodane to, co brakowało. Nawet alternatywy dostały kolory nagle, bo nie wiem, czy pamiętasz, jak to w telewizji wyglądało. One były takie kolorowe, ale jakby czarno-białe, nie? To dane jest. No.
0: Swoją drogą ciekawi mnie, chciałbym zobaczyć proces produkcyjny kolorowania starych filmów czarno-białych. Znaczy domyślam się, jak to się robi, bo sam potrafię pokolorować w ten sposób no, czarno-białe zdjęcia, jakieś nakłada się warstwy po prostu z płaskim kolorem, tam gdzie jest skóra jedna warstwa, oczywiście tryb mieszania kolorów, kolor i tak dalej, i klatka po klatce trzeba to robić, ewentualnie animować to jako shape'y, ale żeby trochę uprościć, uśrednić klatki. No, never mind. W każdym razie, wiesz, to jakoś nie jara mnie czyszczenie klisz i pozbywanie się rysek. W przypadku takich filmów jak Krzyżacy nadal będzie to ostro trąciło myszką, będzie widać jakieś tekturowe zbroje i że ktoś ma zegarek na ręku i że się śmiesznie tłuką w lekko przyspieszonym tempie. Więc trzeba by to raczej na nowo zrobić. Oczywiście bardziej klimatycznie, na mroczno, bardziej w odcieniach szarości, jeśli chodzi o bohaterów. I tyle, i zrobić to na nowo. I wszyscy by poszli na takich krzyżaków, to by był sukces. Polacy trochę nie potrafią zwęszyć, gdzie leży pieniądz, nie? Bo tutaj, no wiadomo, wszyscy by poszli na takich krzyżaków. Pół Polski by poszło na krzyżaków i film mógłby też za granicą się spodobać, a takiego Kleksa trzeba by też trochę wyciągnąć wnioski z tego, na przykład dlaczego spodobał się Harry Potter, co w nim było fajnego i starać się troszkę to przenieść. Ja w ogóle trzymałbym się mniej książki, potraktowałbym ją bardziej luźno i zmienił trochę scenariusz, żeby było ciekawiej, bo czemu mamy po raz kolejny tą samą historię toczka w toczkę oglądać, a czemu tego trochę nie przerobić względem oryginalnej książki, nie? Czemu nie dodać jakiegoś nowego wątku? Czemu trochę nie przerobić tej historii? No, samo zmienienie Adasia Niezgódki w Adę, w dziewczynkę, to może być jedna z niewielu zmian, jakich dokonają, bo wyjdą z założenia, że trzeba trzymać się oryginału, bo to grzech coś zmieniać, nie?
1: No, ja bym się nie zdziwił, gdyby jedno z dzieci mówiło po ukraińsku w dzisiejszych czasach. To też takie, wiesz, żeby czasami jakieś poprawności tam nie wprowadzali, bo to mogło być okropne, nie? Takie na siłę, ale w ogóle generalnie to tutaj jest tak dużo różnych rzeczy. No popatrz, nawet ten serial i w stronę w stronę mroku, co jest teraz, co oni uciekają przed słońcem, nie? Który jest napisany scenariusz jest napisany na podstawie Dukaja. Ja myślałem, że oni całą książkę wzięli Dukaja i to jest cała książka. Szukałem, mówię sobie, przeczytam, nie? Co dalej będzie, bo film jest bardzo fajny, serial. A się okazuje, że to jest tylko 4 strony z książki, ze wstępu takiej post-apo książki, gdzie na pierwszych 4 stronach Dukaj opisał tak w swoim stylu właśnie, w postaci takiego 4-stronicowego opowiadania, że coś się wydarzyło na Ziemi, że muszą uciekać przed słońcem, ale tak naprawdę nie wiadomo co. Nie? I cała książka jest w ogóle o czymś innym. I zobacz, 4 kartki z książki zrobili serial, który wszyscy czekają na trzeci sezon, nie?
0: No gdyby tak akademię spróbować zrobić w stylu amerykańskim, to powinny się ukazać też przy okazji gra komputerowa, jakieś figurki, komiks, wiesz, dodatkowe różne rzeczy, stworzyć całą modę na Kleksa i różne rzeczy z tym Kleksem, no ale oczywiście u nas to się też nie wydarzy, a szkoda, bo fajnie, no zawsze dodatkowy zarobek, zawsze dodatkowe pieniądze na kontynuację, zawsze większy sukces, więc wiesz, zrobić taką modę na Kleksa też wśród zagranicznych dzieciaków, żeby one się nim zachwyciły, tak jak się zachwyciły słynnym czarodziejem, Harrym Potterem. No czemu nie, czemu nie? Ale to u nas jest chyba takie trochę przeświadczenie, że za wysokie progi, nie? Że nie ma co się ścigać z Amerykanami w tych rzeczach, tak samo jak zupełnie nie mamy co się ścigać z Azjatami, jeśli chodzi o kino zabijacko-napadalskie, bo nie znajdziemy takich, co tak efektownie skaczą, robią salta i to nawet nie ma co. Więc trochę chyba takie jest podejście u nas i stąd tyle filmów różnych historycznych, takich smętnych trochę. No bo w tym jesteśmy dobrzy, w tym mamy już jakieś doświadczenie i tu możemy jakoś zabłysnąć w mrocznych historiach, takich obyczajowych, bardziej może, że gdzieś tam gadają, łażą, jakaś historia, czasami ciekawa, no ale nie porywamy się, po prostu uważamy, że to jest porywanie się z motyką na słońce, robienie produkcji właśnie fantastycznych, fantasy, science fiction, ogólnie fantastyki, nie?
1: Myślę, że po prostu też jest taka sprawa, że u nas jak coś się robi, jakąś produkcję taką większą, to sporą część zjada garza dla po prostu jedynych słusznych aktorów, nie? Tam jest bardzo wąska grupka towarzystwa wzajemnej adoracji i muszą te role być przyznane. I tutaj jest kupa kasy zażarta na to, nie? Zatem ja jestem ciekaw bardzo, jak wygląda w tej chwili proces produkcji filmu od strony, że tak powiem, operatorskiej, bo no, cały świat przeszedł już na kamery cyfrowe i to pytanie, czy u nas tak jest, czy my się na przykład z kliszą dalej nie męczymy. Wiesz, akurat to jest fajne, bo film na kliszy fajnie wygląda, ale ciekaw jestem, nie? Bo tak jakoś u nas nie ma czegoś takiego, jak na przykład są czy takie behind scenes, nie? Po prostu są takie filmy często na YouTubie dostępne po pół godziny, godzinie, jak produkowali. Już w tej chwili na przykład powstaje Avatar, który będzie tam kolejną częścią, bo w grudniu będzie premiera drugiego odcinka, a już można na temat tego filmu obejrzeć film o kręceniu tego filmu, nie? Już to jest w formie reklamy, nie? Godzinny film o tym, jak robią Avatara. No i za chwilę będą figurki, za chwilę będzie gra komputerowa, bo na komórki będzie pewnie gra. I teraz jak powstaje taki film, to od razu powinni mieć programistę, który zrobi grę do tego filmu, ugadać się z Hasbro, albo po co Hasbro, polskie jakieś, jakąś firmę, co Duplo robiła, nie Duplo, tylko do Mety robiła, i żeby klocki na przykład zrobić z tego, nie, z ludzikami, na przykład z panem Kleksem ludzikiem, kompatybilne z Lego, bez licencji tam po prostu tam po piracku.
0: No. Nie, no tam to by kiepskie było takie, wiesz, to byśmy się pokazali jako tacy zżynacze i piraci, co hachmenty, nie? Co tu
1: no
0: se zrobili.
1: Się dogadać.
0: Zrobili se podróbę Lego. Czemu nie zrobić czegoś własnego, czegoś, czego nie trzeba by się potem wstydzić, no. Ale pomysł, żeby zrobić jakąś taką z klocków akademię, którą trzeba zbudować i tam są różne ludki, różne postacie z bajek, czarodzieje, ten kleks, jak najbardziej, jakieś albo przynajmniej figurki do postawienia sobie tam przy komputerze, nie? Takiego kleksa, to sam bym sobie postawił kleksa. No. Bielizna z kleksem pisze, proponuje Sylwester, a Izajah pisze Etam w roli Juranda ze Spychowa. No, pasowałbyś. Jurand był znaczy, taki właśnie, ja krępy, taki...
1: Pasował tak naturalnie na Maćko z Bogdańca, ponieważ jestem wykapany ojciec Maćko z Bogdańca, bo ojciec to Bogdan. Także
0: a czekaj, a Jurand to który był? Bo ja właśnie miałem tak przed oczami tego, ale to był Maćko. A Jurand to był... to był ten stary, ten bez oka, co mu oko wyłupili krzyżacy i zabili żonę, tak? I porwali tą Danuśkę, córeczkę, tak? To już wiem, który Jurand.
1: Czekaj, bo teraz mi się już krzyżacy byli tacy złożeni, że już sam nie pamiętam, a oglądałem ten film kilka razy.
0: No, Jurand taki, wiesz, mroczny mściciel, nie? A Maćko to był stryj tego Zbyszka, no. Taki właśnie, wiesz, mały, ale taki postawny i wojowniczy też tam jeździli razem na wyprawy, nie?
1: No, zakłopotałeś mnie teraz, bo musiałbym teraz film jeszcze raz obejrzeć, bo sobie uświadomiłem, że już nie pamiętam. Pamiętam sceny niektóre właśnie, jak on uwalnia tego krzyżaka, co tą córę mu porwał i jego oślepił i on po prostu się wiesza. To jest taka scena, że tak powiem, biblijna, bo podobna scena była opisana w Biblii z tym, no, z Judaszem, nie? No
0: to był Siegfried de Lewe chyba, nie?
1: Jakoś tak.
0: Ten taki stary krzyżak, szef tych krzyżaków, nie? On się też powiesił faktycznie ze zgryzoty. Jak
1: i ta fajna scena, jak kazali mu przyjść pod Malbork i stanąć na dziedzińcu, ale ubrać wór na siebie, żeby tylko w worze, żeby oczyścić ciało. I tak jeden do drugiego ci Niemcy gadają tam, a niech tak postoi przez całą noc, to trochę mięso skruszeje, nie?
0: No, za bardzo tacy właśnie przerysowani, za bardzo takich idiotów z tych krzyżaków zrobiono i takich, wiesz, że wszyscy źli, nie? Tylko źli i śmiejący się. To tak nie można. Dzisiaj na współcześnie to się robi inaczej trochę. Trzeba zrobić ciekawszych, złych bohaterów też. A krzyżacy jak najbardziej. Myślę, że tam byłoby cała masa fajnych scen, tak? Które można by fenomenalnie pokazać na nowo. Chciałbym zobaczyć nowych krzyżaków. No, a jak uważacie ludzie, i ty, Etam, może też masz jakąś propozycję, kto mógłby zagrać Filipa Golarza? Golarza Filipa, to taka mroczna postać, to musi być jakiś aktor, który potrafi grać złowrogie postacie. Czy mamy takich aktorów? No, na pewno mamy, tylko pytanie, który by tutaj mógł godnie zastąpić Leona Niemczyka, świetnego aktora.
1: Leon Niemczyk, znaczy, kurczę, to jest taki bardzo, on jest bardzo charakterystyczny aktor. Zresztą chyba występował w największej ilości filmów w historii polskiej kinematografii, z tego co pamiętam. A kiedyś był taki z nim wywiad zrobiony, znaczy taki jeden z ostatnich wywiadów z nim. On się opowiadał, że w największej ilości filmów brał udział. Kurde, nie wiem, co teraz w ogóle, jacy teraz są aktorzy, bo kurczę, ja tak na bieżąco to nie jestem, bo wujka tego, jak on tam się nazwał, nie wujek Dobra Rada, tylko Pazurę to raczej nie, bo to się nie nadawał. Chociaż już teraz też się pomarszczył, taki w sumie mógłby być złowrogi. Nie wiem, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Linda to z kolei byłoby śmieszne, gdyby taką...
0: No, są tacy aktorzy, których faktycznie już trochę zaszufladkowaliśmy i ten błąd popełniono w Wiedźminie, wzięto na bohaterskiego rycerza, tego Stępnia z 13 posterunku i innych takich, wiesz, którzy są już bardzo znani i to nie popłaca, lepiej wziąć mało znanego aktora, bo on się nie kojarzy. No, pamiętam, że jak ten Stępień się pojawił i tymi oczami tak jeszcze mrugał dziwnie, jakby nie dowidział, to cała sala kinowa wybuchnęła śmiechem po prostu, wiesz? No to nie można tak robić.
1: No ja akurat w ogóle Wiedźmina, powiem szczerze, nawet tego serialu, czy to, co było w telewizji pokazywane jako serial, bo to była chyba kinówka, potem przerobiona na serial albo odwrotnie, nie? To ja też nie byłem w stanie w ogóle tego oglądać. Nie wiem, może po prostu ten Sapkowski akurat musi konkretnie leżeć komuś, nie? Ja nawet szczerze mówiąc z trudem oglądałem tych Hobbitów i no jak to się nazywało, wcześniej pierwsze były te części z tej trylogii Tolkiena. Nie bardzo po prostu tego typu fantazy trawię, nie? Jeżeli to jest fantazy.
0: No tak, jest fantazy, tak. Ale ty tam jakiś jesteś, jakbyś trochę z Księżyca spadł, taki wiesz, nie znasz, nie oglądałeś jakichś najbardziej znanych filmów, nie wiesz, co to jest fantazy w ogóle, nie znasz aktorów, taki jesteś zdezorientowany zawsze i nieświadomy.
1: Mnie się trochę myli po prostu, jeśli chodzi o takie właśnie gatunki, na przykład ja często mylę anime z tym, z mangą i tak dalej. Po prostu, no tak po prostu jest, bo ja oglądam bardzo konkretne rodzaje kina. Takim ideałem filmu to jest druga część Obcego dla mnie, nie? To jest taki film właśnie do wersji reżyserskiej, bo jeszcze była taka director cut, jeszcze pół godziny dłuższa. To jest taki film, który mi się podoba, albo na przykład pierwszy i o dziwo drugi też Predator mi się podobał. Także tak, tego typu.
0: Dobra,
1: tak.
0: Ale to nie idźmy teraz w kierunku Schwarzeneggera i Terminatora, bo się audycja rozmyje. Dobra, ale tam, to co? To dzięki za twój głos, przynajmniej ktoś zadzwonił do mnie.
1: No widzicie, jesteście okropni, nie dzwonicie w sprawie Kleksa, ja się na Kleksie nie znam nic, a nic, nie? Znaczy jest taki komiks Kleks, który się trochę znam, ale to nie, chyba nie ten Kleks.
0: No. O, no, a Paweł na czacie wymienił Janusza Habiora jako Filipa i ja dokładnie taką samą miałam pierwszą propozycję. Właśnie chciałem też powiedzieć, że ja proponuję Janusza Habiora, czyli coś w tym jest, czyli on by się nadał, no bo on gra takich bardzo złowrogie postacie, bardzo mroczne, różnych skurwysynów. No i popatrzcie, no coś w tym musi być, skoro i mi, i Pawłowi się od razu skojarzył właśnie Janusz Habior jako Golasz Filip. No to by... Jeszcze się zdziwimy, że naprawdę on pojawi się jako Golasz Filip.
1: A przy okazji właśnie wymyśliliście, ja to teraz zauważyłem, żebyście mogli to wymyśleć, taką fajną rzecz, że jeżeli taka produkcja powstaje z jakiegoś tam funduszu Ministerstwa Kultury czy czegoś takiego, to powinna być strona internetowa, gdzie ludzie głosowaliby na aktorów, skoro te postaci są, to jest lektura i tak dalej. No ja nie znam, bo nie czytałem lektury, ale po prostu by głosowali po prostu, których aktorów wcielić. I w ten sposób społeczność by się stworzyła wokół tego filmu i to był dobry pomysł na to, żeby właśnie tak jakoś to rozpromować, tak, przy okazji. Tym bardziej, że są Facebooki, są YouTube, jakieś tam ankiety do głosowania i tak dalej, nie? No, także nie wiem, może im trzeba podpowiedzieć, zadzwonić tam do czegoś tam, co to robi, nie?
0: No nie wiem, czy jakiś plebiscyt, głosowanie to zawsze jest dobry pomysł. Znaczy, w Stanach to jest zawsze taki mechanizm, że tak, że ludzie proponują różnych aktorów, kiedy jeszcze nie wiadomo, kto zagra daną rolę w nowej produkcji, a twórcy bacznie obserwują, co fani piszą na różnych tam swoich Facebookach, na YouTubach, o czym rozmawiają i bierze się to pod uwagę, myślę. A więc nie tyle plebiscyt, co po prostu danie ludziom głosu i obserwowanie i słuchanie, wiesz, po cichutku, nie? Co proponują i wtedy też reżyserowi bardziej, wiesz, bo takie otwarte mieszanie się w kompetencje reżysera to niekoniecznie może dobry pomysł, ale tak po cichu gdzieś tam wsłuchać się w głos fanów, czemu nie? No.
1: Do tego zrobić ten przed pierwszym, jak to się nazywa, ten pierwszy trailer z spin-offem, tak? Tak dobrze mówię? Nie.
0: Spin-off to jest
1: teaser.
0: Odprysk. Teaser. Tak, teaser. Teaser to taki mniejszy trailer, nie?
1: No ale zrobić właśnie Pan Kleks Celebration gdzieś, zrobić takie coś gdzieś w Warszawie, w jakimś dużym kinie czy multikinie dla dzieciaków i po prostu taki, tak jak na Star Warsach robią, nie? Coś takiego. Z takim rozmachem większym trochę. No, mogą zrobić paradę w Warszawie, to dlaczego nie zrobić coś takiego, nie?
0: No i jeszcze... To chyba... mhm.
1: Chyba po prostu idą po łatwiźnie, nie?
0: Tak.
1: Nie umieją podejrzeć zwyczajnie.
0: Trochę tak idą w oczywistość, w łatwiznę, w bezpieczeństwo, w asekuranstwo. Też mi się to nie do końca podoba. A może jeszcze nas życie zaskoczy i zobaczymy Piotra Franceskiego w roli golarza Filipa. To by był ciekawy zabieg, ponieważ byłoby takie odwrócenie ról. W oryginale kleksem był Franceski, a tutaj tym złym, jego przeciwnikiem, jego oponentem, jego nemezis byłby znowu Franceski. Więc byłby to ciekawy zabieg i fajne takie mrugnięcie okiem do starszego widza. Starsi widzowie, którzy poszliby z dziećmi do kina, by się uśmiechnęli pod nosem i powiedzieli: wow, dobry patent, nie? Tylko to trzeba trochę uruchomić, otworzyć głowę, pokombinować, a nie iść w takie oczywistości, że Franceski musi być narratorem, bo tak często występował jako narrator i podkładał głos do gier komputerowych i znamy go jako głos po prostu, nie? Jako dobry głos i to narrator. Zresztą ukazał się już taki trailer, znaczy no taki nie tyle zwiastun, co takie no przed produkcją jakieś materiały trzeba publikować, no to coś takiego się ukazało, gdzie Franceski właśnie siedzi przy biurku i czyta Pana Kleksa, czyli nic specjalnego, tak? Zero efektów, wszystko w jednym pomieszczeniu i Franceski gada i czyta książkę, więc nic ciekawego, więc znów idą na łatwiznę. Takie coś najprościej nakręcić. Bierzesz Franceskiego, sadzasz go w jakimś pokoju wynajętym, dajesz mu książkę i czytaj, i kręcimy. No, znowu pójście na łatwiznę. Znowu mi się to nie podoba.
1: Swoją drogą mam pomysł, jak pójść na łatwiznę. Tylko jeszcze nie domknąłem sobie w głowie historii. Film, który dzieje się w kilku pomieszczeniach u słuchaczy pewnego nocnego radia. Po prostu. I coś się dzieje. Jest pewna interakcja między nimi. No, tylko musiałbym wybadać Netflix, i chciałby to potem kupić, nie? Żeby coś z tego było.
0: Też wiemy, że można zrobić bardzo ciekawe filmy, gdzie dużo się opiera na dialogach, wszystko się dzieje w jednym pomieszczeniu, taki trochę teatr telewizji, no bo Tarantino jechał na takim patencie. I właśnie to sprawiło, że może są ciekawe rozmowy, że jest dobra gra aktorska, bo trzeba, wiesz, robić zbliżenia na twarz, spojrzenia różne, rozkminiają siebie tam, który tu jest, wiesz, który tu jest zły, który dobry, gadają ze sobą. I to jest ciekawe. Ja lubię takie rzeczy.
1: No ja ostatnio oglądałem aż 3 filmy, tak w ciągu roku, które dzieją się dosłownie przed komputerem, w całości. To jest Haker, Cyberprank chyba to się nazywało i coś jeszcze. Też tak z taką bardzo podobną nazwą, gdzie jest użytkownik, komputer i oglądamy właściwie przez cały czas pulpit i dziejącą się akcję na pulpicie. Nie? I naprawdę to były bardzo wciągające filmy.
0: No,
1: takie trochę z pogranicza thrillera, horroru, coś takiego. Nie?
0: No. Dobry patent.
1: Także może kiedyś pójdziemy tą drogą i coś takiego zrealizujemy. Ja zrobię teasera, a ty ocenisz, a widzowie będą się śmiać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Ja bym mógł zrobić takie studio, które by trailery same robiło. Właśnie, które i od razu byłoby wiadomo, że nie powstanie z tego film, tylko sam trailer, nie? Który byłby takim też taką ciekawostką. To bym chętnie robił. I to jest jakoś tam osiągalne, no bo mniejszy nakład pracy, pieniędzy. Dobra, etap, to dziękuję.
1: Znaczy,
0: no.
1: To, co robiliśmy kiedyś, bawiliśmy, ja się bawił się najpierw sam Kuba, to był bardzo dobry pomysł. On dzisiaj by się w czasach tej epidemii zapanowała, bo by się sprawdził. Byśmy oglądali sprzed kamerki życie człowieka zamkniętego w domu, któremu dowożą jedzenie na przykład, nie? I tutaj można byłoby fajną akcję wokół tego obudować, nie? No, a potem okazałoby się w drugiej części, że został zastrzyknięty i ma nopa, nie? I co z tym nopem? Bo potem się okaże, że ten nop to jest małpia, ta, jak to się tam ma nazywać? Małpia grypa?
0: Ospa.
1: No, o, że to wiesz, że to jest małpia. W tych właśnie tych, nie?
0: Chyba.
1: To jest ciekawa teoria swoją drogą, nie? Muszę o tym z Klodem porozmawiać. Dobra. To tyle z mojej strony i jeszcze może ktoś zadzwoni bardziej, że tak powiem, w temacie Kleksa, a ja, a ja sobie coś wypiję pokrzepiającego. Trzymaj się, hej.
0: No, hej, hej.

No, chyba nie będzie jednak nikt dzwonił. Jacyś rozleniwieni jesteście dzisiaj. Czat też już nieco przymilkł. No dobra, to może temat należy uznać za wyczerpany na tą chwilę. Mogłoby się okazać, no skoro nie przychodzi nam do głowy tak dużo pomysłów na remake'i, na różne powroty, na współczesne ekranizacje znanych różnych z przeszłości rzeczy, to może nie ma tego aż tak dużo, tak naprawdę. Może nie ma tu takiego dużego pola do popisu. A z pustego to i Salomon nie naleje, nie? Na pochyłe drzewo to i Salomon nie naleje. I nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu, kiedy płoną lasy. O, tak pięknie, poetycko powiem. Arek pisze, Gazprom odcina dostawy gazu dla firm z Danii i Niemiec. No, w tle taka muzyka trochę kojarząca się może z muzyką z Akademii Pana Kleksa. No ale jak mówiłem, to na pewno już sene vrati. To już na pewno sene vrati. Nie sądzę, żeby to było coś na poziomie Krzysztofa Gradowskiego i jego twórczości. No to co? To będziemy się żegnali w takim razie. Ja sobie idę coś... Może sobie kawkę zrobię. Chcę spróbować kawy z cynamonem. Podobno dobra rzecz. Nie wiem, czy piłem nawet taką kawę z cynamonem. Ciekawe, jak Kleks będzie czarował. On miał taki dziwny sposób czarowania w ogóle w Akademii Pana Kleksa, że układał ręce w taki trójkąt, w taką piramidkę, nie? I albo z kciuków strzelał, z kciuków. To takie dziwne było, z kciuków strzelał laserami. W Panu Kleksie w kosmosie to w ogóle wręcz taki Dragon Ballowy się zrobił ten Pan Kleks, bo on wyskakiwał w górę i strzelał tymi laserami w jakichś tam szabrowników, złomiarzy, którzy chcieli zniszczyć robota. On mówił, zostawcie tego robota, panowie, to jest jeszcze całkiem dobry robot. A oni tam powiedział, dawać go, chłopaki. A Pan Kleks odłożył neseserek. Co ciekawe, ja pamiętam, że za PRL-u ktoś tam, nie wiem, czy moja mama, czy ktoś, mieli taki też kuferek, taki identyczny neseserek. Widać, to nie było dużo do wyboru. Tak było właśnie za PRL-u, że był jeden neseserek, jeden wzór neseserka, trzy pary butów do wyboru, no, jedne lody. To tak bardzo ubogo było, nie? Monotematycznie. Kawa z adwokatem, proponuje Izaja. Jakaś gówno burza na kanale Mleczny Człowiek. A Speluna MMA jednak nie dzisiaj, tylko jutro. Sprawdziłem. Pierwszego jest. Czyli jutro, w środę. Ale co? Coś nowego? Jakieś nowe informacje na Mlecznym Człowieku? Może ktoś kiedyś nakręci film o Kononowiczu, gdzie będą... Gdzie, kto by mógł zagrać Kononowicza? To ciężko by było znaleźć aktora, który by zagrał Kononowicza, nie? Zrobić jakiś taki fabularyzowany film o Kononowiczu. Nie, no widzę, że nie ma nowych filmów na Mlecznym Człowieku. No są tylko te ostatnie, które były nakręcone przy okazji... udania się Krzysztofa do szpitala, a podobno wrócił już. Już było coś nagrywane, tylko nie jest to jeszcze opublikowane. No to go, tak jak przewidywano, dali mu kroplówkę i podleczyli go trochę i podobno już bierze leki. No to tak, przez kilka dni będzie brał leki, potem znowu przestanie, bo poczuje się lepiej i stwierdzi, że mu przeszła cukrzyca. Też dzisiaj się tam wdałem w taką dyskusję, bo na jednym kanale napisałem, co myślę na ten temat, że... Bo
społeczność się jakby organizuje, żeby przystopować całe to nagrywanie. Uważają, że to jest wykorzystywanie niepełnosprawnego człowieka i w ogóle powinno się to tego zabronić i tak dalej. A ja uważam inaczej, właśnie, że mogą zrobić niedźwiedzią przysługę tak zwaną Kononowiczowi i zablokowanie tego nagrywania, uniemożliwienie tam, nie wiem, zgłaszanie kanałów czy zgłoszenie tego do sądu, że się znęcają i tak dalej, to będzie tylko i wyłącznie działało na szkodę Kononowicza, że on jak, co, no tak, najlepiej jak go zamkną w ośrodku jakimś, tak, to będzie się świetnie czuł wtedy i będzie bardzo szczęśliwy. To całe nagrywanie sprawia, że on jakoś żyje, że coś robi jeszcze, że coś się wokół niego dzieje. On zresztą on jest taki, że panicznie boi się zostać sam, on boi się ciemności, boi się zostać sam, no się płacze, wzrusza, więc ktoś musi z nim być, ktoś musi go tam, nawet te wszystkie hejty, jakieś paczki z gównem, to wszystko sprawia, że on się wkurwia, on wrzeszczy, ale to mu jak, to go jakby nakręca, tak? On nabiera sił do walki. Wiecie, do czego zmierzam, że będzie to działało tylko na szkodę. On zostanie sam, albo go gdzieś zamkną. Tylko to jest też problem. On raczej się nie kwalifikuje do zamknięcia go w jakiejś choroszczy, bo on jest co najwyżej lekko opóźniony. No, a też nie do końca wiadomo, bo to może być po prostu bardzo taki prosty, niewykształcony człowiek ze wsi z okropnym charakterem. Więc no dlaczego mają go zamknąć? On jakoś tam sobie radzi, no chodzi do sklepu, w miarę kuma, co się dookoła niego dzieje, a to, że jest jak jest, no to jest. No. Więc ja bym zostawił w spokoju, poza tym, dlaczego zabronić komuś, nie? A Jacek i ten Geremek, to tam, nie wiem, niemiecki czasem przychodzi, to spoko ekipa, nie? Zresztą mnie wkurwił ten Barney, wielki bohater, przyjedzie raz na 2 lata, zabierze Krzyśka do szpitala i robi się bohatera, nie? I jedzie tam po wszystkich, że go krzywdzą, tego Konona i tak dalej. No, ten Barney to jest degenerat po prostu jakiś. A kiedyś gadałem z nim nawet myślałem, czy go nie zaprosić, gadałem z nim przez telefon. No ale dla wielu gości to jest nie do przeskoczenia zainstalować sobie Skype'a, bo to im się nie mieści. Jak słyszą, że musieliby coś tam zainstalować, to się zniechęcają od razu, nie? A ja mówiłem, no ja cię nauczę, ja ci pokażę tutaj wszystko, nie? No, chciałem z nim pogadać, z tym Barneyem, ale dzisiaj też już raczej nie miałbym ochoty, bo nie podoba mi się jego charakter. Dzisiaj premiera gry o Kononie o 20. O, to ciekawy news akurat od Adama. No zobaczymy, jak wyjdzie ta gierka. Graficznie mnie jakoś nie zachwyciła, ani koncepcyjnie, ale może będzie przynajmniej grywalna. Może będzie grywalna i wesoła, nie? To najważniejsze. Czyli jest to dobre wykorzystywanie człowieka, pisze Waligura. Ironicznie chyba. No nie wiem, czy wykorzystywanie. Też ludzie się strasznie spuszczają nad tym, że gdzie ta kasa cała z kanału. Tak jak napisałem w komentarzu, po pierwsze to jest wróżenie z fusów trochę i nie wiadomo, ile tej kasy faktycznie jest, ponieważ wystarczy, że 1/3 osób oglądających to miałaby zainstalowane jakieś adbloki, blokady reklam i już wszystkie wyliczenia idą w dupę, nie? Tych pieniędzy jest dużo mniej niż ludzie oceniają, że jest. Po drugie, tam ciągle jest coś kupowane, a to nowy zlew, a to teraz sprzątanie chcą sfinansować, a to coś tam, za mieszkanie mu płacą, więc to takie też nie jest zbyt zdrowe zaglądanie komuś do kieszeni, tak? A problem tego, że Kononowicz nie dostaje tych wszystkich pieniędzy, to też nie jest dla mnie znowu jakaś wielka sprawa, ponieważ on jest tam tylko aktorem. Nie wiem, jak Mel Gibson, czy ktokolwiek, czy jakiś Stallone gra w filmie, to nie dostaje wszystkich pieniędzy z filmu, tak? Tylko dostaje swoją garzę. Więc też jest to normalne, że Konon nie zgarnia wszystkich pieniędzy. Sradek, który montuje najprawdopodobniej te filmy cały czas, dzień w dzień, też trzeba mu coś pewnie odpalić. Nie wiem, chciałoby wam się dzień w dzień pracować i po nocach montować filmy i nic z tego nie mieć? No raczej nikt by się na to nie zgodził, tak? Komuś trzeba za to zapłacić. Więc są koszty.
a benzyna, jeżdżenie codziennie do tego Konona, więc dla mnie, ja trochę inaczej patrzę. Dziwię się w ogóle, że jest taki straszny hejt. Jacek to jest chyba jedna z nielicznych osób, którym faktycznie zależy na tym Krzyśku. Jak kiedyś to napisałem, to ktoś mi odpisał, że no, zależy mu, bo ma kasiorę. I takie, wiecie, takie wieczne zakładanie, że wszyscy są chujami, wszyscy są oszustami, wszyscy, to mnie już trochę męczy. I nie podoba mi się ta cecha u Polaków, bo jeden wielki hejt, nikt nikogo za nic nie pochwali, nikt nikomu życzliwego słowa nie powie. Oczywiście przesadzam, no u nas na przykład jest trochę inny klimat. Staramy się przynajmniej, żeby było trochę normalniej. Ale tak mówię, ogólnie taki klimat jest, nie? W Polsce, że strasznie dużo hejtu, nienawiści, takie zakładanie, że każdy chuj, każdy się nakradł, każdy kombinuje. Może ktoś ocenia pod kątem siebie samego i projekcja tutaj działa, nie? Jak ktoś tak wszystkich ocenia dookoła, że są oszustami, chujami, ściemniaczami, to może sam coś ma na sumieniu. Dlatego tak ocenia świat. A ja myślę, że Jacek jest, wydaje mi się, w porządku osobą. On ma dużo cierpliwości do tego Krzyśka, opiekuje się nim w zasadzie. Waligura pisze, czy myślisz, że Konon chociaż wie, jaki przychód generuje i czy powinien wiedzieć? No dobre pytanie, Waliguro, dobre pytanie. Powinien wiedzieć chyba, tylko że jest to problematyczne, bo gdyby wiedział, to by bardzo się wkurwił i chciałby te pieniądze wszystkie od razu dla siebie. Pytanie, co by się stało, gdyby taki nieogarnięty człowiek dostał wszystkie te pieniądze i też pytanie, dlaczego miałby dostać wszystkie pieniądze, bo tak jak powiedziałem, jest to jakiś tam projekt, jest to praca kilku osób, stała praca, niełatwa praca, nie wiem, czy chcielibyście się opiekować kimś takim i znosić jego humory, jego wrzaski, jego niewdzięczność, jego ciągłe jakieś ale... jego też zapach, smród, bo podobno smród jest potworny po prostu. Słuchajcie, no Barney wziął Konona, jak go wiózł do szpitala, to Konon oczywiście zostawił mokrą plamę na siedzeniu, tak? Ten człowiek się potrafi nie myć 3 miesiące, nie? Ja też jestem trochę na bakier z higieną, szczególnie ostatnio jakoś tak, no troszeczkę, ale no bez przesady, no nie sram pod siebie jeszcze, nie? Więc wytrzymać to wszystko to jest naprawdę bardzo duże wyzwanie i ja też tak ludzi się pytam, dlaczego Jacek by nie miał coś z tego mieć też? Czy to jest praca charytatywna, że on ma tam jeździć codziennie, wysyłać filmy z Srawkowi, publikować na kanale, przywozić mu te paczki codziennie, opiekować się nim, płacić mu, opłacać rachunki, jeździć na pocztę, pisać tam wiadomości na kanale? Czy miałby to wszystko robić za frajer w imię nie wiem czego, przyjaźni. Takiej przyjaźni, że Konon go przy pierwszej, lepszej okazji wywala za bramkę, tak? Wygania go z domu. Taka przyjaźń. No, mimo to Jacek jakoś tam ma dużo cierpliwości, temu Kononowi wybacza, opiekuje się nim w zasadzie jak dzieckiem trochę. Ciężka praca, no, ciężka praca. Nie jest to taka prosta rzecz, jak sądzę, jak się ludziom wydaje, nie? Najłatwiej jest zhejtować, oskarżyć, że wszyscy kradną się, bogacą na Kononie. Takie podsumowanie, że wszyscy się bogacą na Kononie, no nie do końca trochę tak to wygląda, nie? Dla mnie Jacek jest okej, okay, wydaje mi się całkiem dobrym redaktorem, szczególnie na tle innych. No, kto tam więcej zrobił? Kto tam bardziej dbał o Krzyśka? Kto? Meksikano? Niemiecki? Czeczetkowicz? Kto? No, tak więc, tak myślę. Tak trochę schodząc z tematu. Ale faktycznie, no, sytuacja jest troszkę krzywa, no, tak jak Waligura tu zadał pytanie, no, czy Konon powinien chociaż wiedzieć. Tylko z Kononem to przy takich sytuacjach pojawia się wielki problem. No, chciałby te wszystkie pieniądze, żeby mu dać, nic by innym nie, najchętniej nie zostawił, nie doceniłby w ogóle pracy innych, nie ogarniałby tego, że jego sukces jest jakąś sumą pracy różnych osób, a nie tylko jego. Jakby już dostał te pieniądze, to by je zmarnotrawił albo przyczyniłyby się one do jego śmierci, bo nakupowałby sobie jak małe dziecko 10 reklamówek cukierków. No wiecie, jaki on jest, nie?
więc jest to trochę problem. Nie wiadomo tak do końca, co zrobić z tym Kononowiczem. Nie wiem, jeśli taki temat was bardziej ciekawi, Kononowicza, to też możemy pogadać. Gdzieś tam znamy to uniwersum, jest ono dość popularne. Więc jeśli nie chcecie gadać o Kleksie albo o jakichś ekranizacjach starych dzieł, które znamy z dzieciństwa, polskich na przykład, no to możemy chwilę pogadać jeszcze na koniec o szkolnej, jeśli macie jakieś swoje na przykład tutaj propozycje, co można by zrobić z tym Kononem, jakie byłoby dobre rozwiązanie.

0: mieć kitę po prostu, nie? Za niedługo. Więc kiedy on się będzie cieszył tymi pieniędzmi? To jest pytanie, myślę, dosyć dobre, tak? I tutaj Jacek i ekipa powinni się nad tym trochę zastanowić, czy przypadkiem pod koniec życia, którego już możliwe, że niewiele zostało temu Kononowi, bo jak ktoś ma cukrzycę typu drugiego i zupełnie nie dba o siebie i się obżera cukierkami, no to...
1: Kasia. 30 zł.
0: Kasia. Sienka. Kasia, Kasiunia. Kasiu, Kasieńko. Siemaneczko. Siema, Kasia. Fajnie, że jesteś i że cały czas słuchasz jeszcze Nocnego Radyjka. No i dziękuję bardzo za donata. Dzisiaj Kasia sponsoruje audycję i uratowała tutaj honor nocników, wpłacając donacika całkiem sympatycznego, za którego dziękuję uprzejmie. Całuję rączki milej pani. Przepraszam, za dużo sobie pozwalam chyba. Ciekawe, czy Kononowi zaoferują chociaż rolę w Akademii Pana Kleksa, pisze John Locke. Próba połączenia tematów. Pytanie, ile jest z tego pomocy, a ile biznesu? Myślę, że jedno i drugie, no trzeba to łączyć ze sobą, żeby coś grało, żeby coś hulało, to musi być trochę biznesu w tym. I trochę pomocy, no jedno nie przeszkadza drugiemu, jak mawiał dziadek Jacek Poszyprzyński. Trzask praski po wszystkim. Jasne zasady by trochę to uregulowały. Nadwyżki powinny być dokładane na jakiś fundusz. Ja bym więcej inwestował z tych pieniędzy w jakieś wycieczki albo w jakieś sanatorium dla Konona, żeby on sobie gdzieś wyjechał, odpoczął. Wiecie, o co chodzi, nie? Żeby trochę w niego zainwestować, nie dając mu tych pieniędzy, ale jakiś, no nie wiem, no kupić mu samochód nowy używany samochód. Czy jakieś ciuchy fajne, żeby tak w niego włożyć te pieniądze, nie? Nie dawać mu ich, bo no, nie będzie umiał ich wydać za bardzo. Albo w ogóle jakieś schowa, zgubi, tylko po prostu spożytkować je na niego, nie? Większą ilość, bo on dostaje te 400. Nie oszukujmy się, skoro jest to sekretem, to znaczy, że Konon najmniej z tego ma. No niekoniecznie, no Jacek to wytłumaczył, że jest to dla jego dobra, że po prostu muszą w ten sposób mu wydzielać te pieniądze, bo są lepiej wydawane. No zauważcie, że tam ciągle coś jest kupowane, jakiś nowy boiler, zlew, to wszystko są wydatki, tak? Samo posprzątanie tej szkolnej, które też jest problematyczne, jest taki syf, wiecie, no barłóg syf, i zorganizowanie sprzątania jest problematyczne, bo nikt nie chce tam przyjechać. Jak się dowiadują, że to jest szkolna, to mówią, nie, dziękuję, coś mi wypadło w ogóle i nie mam czasu. Nikt nie chce tam przyjechać i się tego podjąć, bo wiedzą, czym to pachnie, tak? Wiedzą, że skończy się tak, że jakiś donos będzie na nich złożony, że będą ich ciągać, będzie ich ten Konon, że będzie ich opierdalał, że to jest stajnia augiasza przede wszystkim. No weź posprzątaj ten cały syf, nie? Więc to kilka tysięcy pewnie trzeba na to wydać i skąd te pieniądze są? No właśnie z tego funduszu, myślę. I tam ciągle jest coś kupowane, więc nie sądzę, żeby te pieniądze były kradzione. Myślę, że w ogóle przesadzone są szacunki. Kanał owszem zarabia, ale nie 30 tysięcy miesięcznie. No, to może być 10 koła. To może być nawet mniej, bo dużo zależy nawet od tego, ile osób ogląda reklamy do końca, a ile jest skipowanych, ile osób ma adblocka. Więc jakieś tam wyliczenia to można o kart dupę rozbić pewnie. Krawcu, o 19:00 konferencja Pink MMA. Nie wiem, czy chcę to w ogóle oglądać, Rogal, wiesz, bo... jest przerąbane z takie klimaty, wiesz, jacyś tacy zmanierowani geje, wrzeszczące lesbijki i jakieś z botoksem faceci w rajstopach, w szpilkach z włochatymi nogami, to chyba za dużo na moja percepcja może siąść i mózg mi się zawiesi, jak zobaczę coś takiego, to nie wiem, czy chcę to oglądać. Walki nie sądzę, żeby tam było coś ciekawego do oglądania. Będą się tak, wiecie, tam a masz. Będą się tam gdzieś ganiać po ringu. Będzie cyrk. Okej, no można chwilę popatrzeć, zobaczymy. No ale nie wiem.

sam. Nie wiem, czy to nie jest to marnowanie czasu zbyt wiele, znaczy oglądanie zbyt wielu tego typu główien, nie? Bo tutaj sobie oglądasz jakąś szkolną, tu Pink MMA i nagle się przyłapujesz się na tym, że pół dnia oglądałeś Badziewie. Badziewie spoko, no jakieś tam guilty pleasure, można sobie pooglądać farmazony, głupoty i pośmiać się, ale może lepiej przeznaczyć ten czas na coś bardziej konstruktywnego. Coś, co, nie wiem, jakiś dobry film sobie obejrzeć na przykład, albo pograć w dobrą grę.

co do ekranizacji klasyki, to chętnie bym zobaczył w końcu dobrze zekranizowanego Lema jakiegoś, nie? Na, tak na nowocześnie, z dobrymi efektami. Może trochę w klimacie Odysei kosmicznej coś, żeby to było takie trochę bardziej w tym kierunku, nie? Takie trochę spokojne, spokojniejsze, mroczne, trochę dłużyzn, ciekawe jakieś rozkminy. John Locke pisze, ja mam złotą zasadę, że z Guilty Pleasure to tylko NR i Conan. To Nocne Radio się kwalifikuje jako taki ten, jako takie patocyrki gówniane rzeczy, które oglądamy jednak mimo wszystko, bo gdzieś tam czujemy frajdę z pośmiania się z Krawca, tak? Czyli Krawiec to taki trochę lepszy Kononowicz, taki Kononowicz 2.0, tak? No dobra. Może coś w tym jest. A jakby zrobili polski film superbohaterski, Konon w roli głównej, jako Mleczny Człowiek. Też propozycja od Johna. No, co do polskich filmów superbohaterskich, byłoby tu coś może do wykombinowania, tylko trzeba by znaleźć swoją własną receptę na to, bo nie ma co kopiować Amerykanów tak dosłownie i robić tutaj i ścigać się ze Spider-Manem i Iron Manem, bo nie damy rady, tylko musiałoby to być jakieś nowe kino superbohaterskie, coś nowego, coś trochę innego, nie? Jakieś takie kino superbohaterskie naznaczone polskością, że tak powiem. I tutaj bym może zekranizował Wilka, na przykład komiks Wilku. Na pewno niektórzy znają, bardzo znany komiks, taki lekko undergroundowy, gdzie jest bardzo dużo dobrych tekstów takich, ale bardzo wulgarnych, bardzo takich, no wiecie, nie? Jak to Wilku ma gadane. I tutaj można by zrobić Wilka z live action, nie? Z żywymi aktorami. Ale byłoby to bardzo duże wyzwanie. Powstał jakiś animowany Wilku, ale nie zachwycił mnie, szczerze mówiąc. Komiks dużo lepszy, nie? To trochę na siłę. Ale już Jeż Jerzy był bardzo dobrze zrobiony. Animacja Jeż Jerzy. I co ciekawe, animacja dla dorosłych, a można było zrobić dla dzieci, ponieważ Jeż Jerzy zaczynał jako postać właściwie, no, taka bardziej dla dzieciaków. On zaczynał bodajże w takim miesięczniku Ślisk, który był poświęcony skejtom. Znaczy, no, deskorolki, wrotki, taki Ślisk, nie? I tam się pojawiał Jeż Jerzy, który miał właśnie deskorolkę i był bardziej taki dziecięcy trochę. Potem go tak trochę zrobiono bardziej na wulgarnie, na dorosło, nie? I zmieniono go. Takiego bohatera bardziej dla dorosłego. No i film właśnie taki jest. I są tam dresiarze, są laski, jest seks, są różne śmieszne postacie, fajne teksty, śmieszne, no, daje radę w każdym razie. Conan superbohater. No... No, jak chcecie sobie zobaczyć ekranizację szkolnej, taką właśnie fabularyzowaną, rysunkową, no to Chore Baje, no taki kanał jest, nie? No tylko te kreskówki są takie bardzo hardkorowe. Jest tam to wszystko, co znamy ze szkolnej, czyli fekalia, jakieś takie ten kryptogejostwo, wąchanie rozpuchu. No, w ostatnim odcinku, nowy się odcinek ukazał niedawno, no to major się sztachnął, ale kaloszem zdjętym z nogi Konona i faza lepsza niż chyba po rozpuchu, bo od razu go walnęło i zesrał się. Ale tak się zesrał, że taka góra się pod nim pojawiła, tych fekaliów. No. Ja myślę, że Kononowicz nawet jak odejdzie z tego świata, no życzę mu, żeby żył oczywiście jak najdłużej, ale no różnie to może być, biorąc pod uwagę stan jego zdrowia aktualny.
to myślę, że on nie zginie, to znaczy pozostanie gdzieś tam w pamięci, będą dalej powstawały kreskówki, przeróbki, bo materiałów jest tyle, że można z nich montować wszystko właściwie. Dlatego powstaje tyle różnych przeróbek, piosenek, wokalizowane są różne wypowiedzi, no bo tych materiałów jest cholernie dużo, można z nich zmontować wszystko. I myślę, że to będzie kontynuowane, nawet już jak Konona nie będzie z nami. Mam kilka komiksów z Jerza Jerzego i bardzo polecam, pisze John. No, ja też polecam, dobry komiks. Bardzo śmieszny. Jajcarski. Chętnie bym zobaczył Tytusa, Romka i Atomka dobrze zrobionego, nie? Ale to też wymagałoby... No, niestety cierpimy na deficyt dobrych animatorów. Zauważcie, Etam w ogóle jak powiedział, że mamy świetnych specjalistów od efektów specjalnych, to znowu to Platin Image cały czas, nie? To trochę na tej samej zasadzie, co mamy fajnych bohaterów, znaczy mamy świetne gry komputerowe, na przykład Wiedźmin i cały czas ten Wiedźmin. No, nie zesrajcie się z tym Wiedźminem. Już. I tak ciągle. Wiedźmin i Platin Image. I Platin Image i Wiedźmin. I Bagiński. I Wiedźmin i Platin Image i CD Projekt. No, to raczej jest dowód na to, że nie mamy tak dużo, skoro ciągle wymieniamy tych samych jako dowód na to, że mamy dobrych fachowców, nie? Gdybyśmy mieli faktycznie dobrych fachowców od efektów, od animacji, od... I tak bardzo dużo dobrych gier komputerowych, to byśmy wymieniali inne studia, inne gry, a to raczej ciężko. No, w zasadzie to z takich głośnych tytułów, które zawojowały świat, no to mi tylko do głowy przychodzi Techland jeszcze. No nie, z grami akurat nie jest tak źle. Jeśli chodzi o gry, to dobrze stoimy. Teraz People Can Fly jeszcze, Techland, CD Projekt. No, taki kraj, jakim jesteśmy, to akurat mamy się czym pochwalić. Myślę, że jest wiele krajów, które mają mniejsze dokonania, nie? Ile znacie rosyjskich gier, które gdzieś tam zawojowały świat, nie? A u nas można by jakby się zastanowić, tutaj zrobić mały research, to zaraz byśmy tu wymienili z 10 tytułów znanych na świecie, nie? Frostpunk przecież dobrze się sprzedał. Dying Light, rewelacja, świetnie mi się w to grało. Druga część wyszła niedawno, bardzo się spodobała znowu. No ale Techland został wykupiony przez CD Projekt, czyli no, znowu zaraz będzie tak, że wszystkie drogi prowadzą do CD Projekt lub CD Projekt. Chyba nie powinno się mówić CD Projekt, bo albo mówimy po angielsku, albo czytamy po angielsku, albo po polsku, nie? Z rosyjskich to tylko Counter-Strike. A Stalker jest ukraiński, nie? A Metro? Metro jest rosyjskie czy ukraińskie? Już nie pamiętam. Chyba też ukraińskie jest Metro. O, nie wiem już nawet. Ja akurat uwielbiam Wiedźmina. Też lubię, też się zaczytywałem w Wiedźminie, też uważam Sapkowskiego za wielkiego pisarza. Też no, wniósł coś nowego do fantazy ogólnie, bo stworzył takie fantazy bardzo takie, jakby to powiedzieć, realistyczne, pełne wulgaryzmów, takie wiecie, takie brudne fantazy stworzył, nie? Fantazy, w którym niekoniecznie stawiało się na uniwersum, na budowanie świata, tylko bardziej na postacie. Fantazy dające nowe możliwości. Już niekoniecznie smoki, księżniczki, elfy. No, czemu nie? Smoki są dalej, elfy są dalej, ale są pokazane trochę inaczej i inne problemy są przedstawiane. Jest problem rasizmu. Takie rzeczy wzięte z innych gatunków, przeszczepione do fantazy jakby, nie? No, był świetny zabieg. Robienie sobie szydery z różnych znanych baśni i parodiowanie różnych rzeczy, nie? Nawiązywanie, a to do Szewczyka Dratewki, a to do
Królewny Śnieżki i Siedmiu Krasnoludków, tylko przedstawianie tego w takiej dorosłej formie, zwulgaryzowanej, ociekającej seksem, brutalnością. Ciekawy zabieg, bardzo się to sprawdziło i spodobało ludziom. Takie bardziej dorosłe fantazy, nie? Takie fantazy, które nagle się zaczęło podobać ludziom, którzy nigdy nie sądzili, że zaczną czytać fantazy w ogóle, nie? CS nie jest ruski, tylko pełno tam Rosjan, pisze John Locke. Aha. No właśnie, też się zdziwiłem trochę, że Counter-Strike rosyjski. Ale myślę sobie, no dobra, może, że o czymś nie wiem. Timberborn się dobrze przyjął. Polska strategia o budowaniu osady Bobrów. A to nawet chyba nie widziałem. Niewygodny widz napisał. Teraz czytam jego trylogię husycką i bardzo polecam nadrobić, jeśli ktoś nie zna. No ja kiedyś próbowałem się z tym zmierzyć, ale nie zainteresowało jakoś za bardzo. Może to był błąd, może nie dałem szansy za bardzo. Polecam tym, którzy się spóźniają notorycznie na audycję, to sprawdźcie sobie, czy macie kliknięty dzwoneczek przy subskrypcji, czy dostajecie jakieś powiadomienia, że jest audycja. No bo tak, jak się przychodzi na po 2 godzinach audycji, gdzie już tematy wyczerpane, gdzie już dużo zostało powiedziane, już tak trochę ciągnięte jest to na siłę w trybie afterowym, no to może ktoś nie czuć się z tym komfortowo. CS jest twórców Steama, a to Amerykanie. Aha, czyli to jest ten, chyba ten, Valve, tak? Valve. To są ci od Half-Life'a też, tak? Zrobili Steama, jeśli dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam?

0: najlepiej to mieć zainstalowane, jeśli chodzi o powiadamianie, zainstalować sobie, dać sobie powiadamianie, które przychodzi na maila, którego macie w komórce. No to wtedy w komórce się pojawia wiadomość, nie? Że przyszedł mail i jest nadawany na żywo. To takie dosyć wygodne. Ja przynajmniej tak dostaję takie powiadomienia. No bo przy komputerze nie zawsze się siedzi, nie zawsze się sprawdza maila, a telefon ma to do siebie, że na przykład u mnie przychodzą na Gmaila takie powiadomienia, mam aplikację do Gmaila i przyjdzie nowy mail, to pyk, dryt, dryt i widzę, że coś jest nadawane, więc może takie rozwiązanie komuś przypasuje. Tak, to ci od Half-Life'a. No to dobrze pamiętałem. Swoją drogą Half-Life Alyx to chyba najlepsza gra na VR-a. Jakby ktoś chciał sobie zainwestować w okulary do rzeczywistości wirtualnej, no to macie najlepszą aktualnie grę, dającą najwięcej frajdy, bo tam można wszystko, tak? Tam można, jest świetna fizyka, dużo bajerów. Jakby jest w pełni, w 100% wykorzystywany ten VR i czujemy się, jakbyśmy naprawdę przenieśli się do innego świata. Nie jest to taka wybiedzona gra jak wiele pod VR-a, że jakaś tam śmieszna graficzka, coś, tylko jest realistyczna grafika, realistyczna fizyka, dużo możliwości interakcji z otoczeniem, nie? Możecie obrzucać cegłami kogoś z dachu swojego wroga albo, nie wiem, spuścić doniczkę na głowę, otwierać bagażniki od samochodów, tam szperać coś, przenosić obiekty, zabarykadować się, no czego tam nie można zrobić, nie? Więc jeśli ktoś myśli o VR-ze na poważnie i chciałby mieć z tego maksymalną frajdę, no to myślę, że Half-Life Alyx to najlepsza inwestycja. Chociaż pewnie gra nie jest tania, pewnie jest droga, ale no, wygląda na to, ja nie wiem, nie mam VR-a, ale wygląda na to, tak patrzyłem na gameplaye, na recenzje, to zostawia w tyle wszystkie tam Skyrimy VR, Fallouty VR i inne gry, jest gdzieś tam o klasę wyżej. Jak się włącza powiadomienia, e-mail o startującym live? No musisz mieć swoje konto YouTube skojarzone z daną skrzynką pocztową, na którą będą ci przychodziły. Musisz mieć tam po prostu wpisanego tego maila jako tego do komunikacji na kanale swoim i będąc zalogowanym na tym kanale, no chyba większość z was jest zarejestrowanych na YouTubie. Ma tam założone konto, będąc zalogowanym, klikasz na dzwoneczek przy subskrypcji, nie? Żeby nie mieć tylko subskrypcji, która sprawi, że będą wam się w proponowanych pojawiały rzeczy, czy tam na żywo coś jest, czy coś nowego się ukazało jakiś czas temu, tylko będzie wam przychodziło też na maila powiadomienie. I najprościej sobie właśnie na komórce zainstalować, mieć na przykład Gmaila, albo nie wiem, jak macie maila na O2 czy gdzieś, to zainstalować sobie na komórce aplikację do poczty, apkę do danej waszej poczty, czy to jakieś O2, czy inne tam, czy jakiś inny znany operator, który oferuje coś takiego jak aplikacja na telefon do sprawdzania tej poczty, no i wtedy wam przychodzą na komórkę powiadomienia, które się na ekraniku wyświetlają, nie? Że masz dwie nowe wiadomości, albo coś takiego, nie? Nie wiem, ja jestem też zalogowany na nocne radio na telefonie, tak po prostu, więc to jest może też jakieś rozwiązanie, może niekoniecznie przez maila to musi iść, może takie powiadomienia też chyba takie powiadomienia, nie jestem ekspertem, ale takie powiadomienia też przychodzą pewnie, jeśli się jest po prostu zalogowanym na komórce, na swój profil YouTube, tak? To wtedy wam się też na ekraniku wyświetli, jeśli macie kliknięty dzwoneczek. No. Czyli sobie gdzieś tam zasubskrybować kanał i dodatkowo dzwoneczek z boku, jest ikonka dzwoneczka. Pokombinujcie, ja też nie jestem ekspertem od tych rzeczy. Dupa, w ustawieniach powiadomień się to robi w aplikacji YouTube. No, co tam, etamie? Halo? Halo, Etam?
1: Nie słyszę. O rety, kurczę, co jest nie tak? Jeszcze raz, moment.
0: No ja cię słyszę.
1: Dobra, okej, okay. Nie, bo mój wspaniały Duji ma za wąskie wejście i czasami słuchawki mnie stykają. Mhm. Dobra, słyszę, że przyszedłeś sobie w after party, to mówię sobie, zadzwonię o tych dzwoneczkach i tych. Ja mam dzwoneczek, zawsze patrzę na albo na komórce, bo nie mam aplikacji Skype, zresztą żadnej od Google'a nie mam, ale mam taką aplikację Yandex.ru, rosyjską aplikację, a konkretnie Yandex.ru Lite, lekką, 1-megabajtową przeglądarkę. I tam po prostu mam jedną zakładkę otwartą, YouTube'ową, gdzie jestem zalogowany i się pojawia w rogu wtedy taka czerwona ikonka z plusikiem, jak gdyby jak coś jest na żywo. A druga to jest po prostu w przeglądarce internetowej jedną zakładkę mam otwartą, YouTube'ową, ciągle zalogowaną i tam się pojawia plusik. Także tyle tylko w temacie, nie? Bo to, co mówisz tam, to też przychodzi oczywiście na maila, na Google, bo żeby mieć YouTube'a, trzeba sobie Google najpierw założyć, przynajmniej tak teraz jest, i podać numer telefonu, żeby się zalogować. Oczywiście można tam fejkowy zrobić, można to skombinować, żeby to przebrnąć, a będzie przychodził mail, tak? Tylko trzeba mieć oczywiście Google maila, nie? No i ten sam efekt, że przychodzi wam powiadomienie.
0: Łukasz już pisze, dupa, w ustawieniach powiadomień się to robi w aplikacji YouTube. No właśnie, jest też coś takiego jak aplikacja YouTube, też mam takie coś zainstalowane, więc dlatego ciężko mi powiedzieć, skąd te powiadomienia przychodzą tak teraz z głowy, bo mam dużo rzeczy zainstalowanych. Raz, że jestem zalogowany na profilu właśnie w tej aplikacji YouTube. O, przepraszam bardzo.
2: 100 zł.
0: O, kuźwa.
2: A masz z okazji Dnia Dziecka, kup sobie cukierasków w skarbeńku, ty mój.
0: Kim jest ciocia Klocia? Mam pewne... No, ciekawe, kim jest ciotka Klotka. Ciocia Klocia. No, nie dowiem się, bo przez blika, tajemnicza osoba. A masz z okazji Dnia Dziecka, kup sobie cukierasów w skarbeńku, ty mój. No, ciekawe, kto to... Ciocia Klocia.
1: Ciekawe, na ile cukierasów już widzę, 100 zł.
0: No, ale pomyślałem, stuwa.
1: Że 100 zł, bo ty masz charakterystyczny śmiech przy stuwie. Jakbyś miał sampla wygranego.
0: No bo się cieszę, no, ciężko się nie cieszyć ze stówy, no. Dziękuję, ciociu kochana. Ciocia to zawsze, no. Kurczę, ale same ciocie dzisiaj tu i Kasia, i druga ciocia. Dużo mam tych cioć. Tutaj ciocie dbają o Krawculka. Dziękuję, ciocie.
1: No moje. Widziałeś, jakie miałeś wyczucie, że za dnia żeś wszedł, a nie w nocy późno. Bo w nocy to są wszyscy tacy zaspani i mówią, to mnie... No dobrze, dobry sposób.
0: Nie chcę się wstawać, nie? No ciebie tak ostatnio nie doceniają sponsorzy. Nadałeś fajnych audycji i to nawet niektóre dobre. Tak jak wiesz, wczoraj tutaj pojawił się temat, czemu Etam nie nadaje w nocnym radio. No ja mówiłem, że po pierwsze, twoje audycje są bardzo nierówne. Od mega zajebistych, które się ogląda wręcz zapartym tchem, są super ciekawe, fajne i śmieszne. No, przykładowo jak Karolina jest, to zawsze jest fajnie i zabawnie, jak się przekomarzacie. Albo takie audycje jak Zmywasz, to są super, takie hiciory twoje. A bywa, że są po prostu takie smętne, nudne, gdzie tam coś gadasz o grach na Atari i o kabelkach, to nie wiem, czy bym takie chciał. A po drugie, tak mówiłem, że ty nie lubisz, jak się do ciebie do czegoś zmusza, czegoś się oczekuje od ciebie, masz jakieś obowiązki, więc trochę byś się sam mógł źle czuć i lepiej się czujesz na swoim, tak jakby, nie? Nie wiem, czy dobrze to podsumowałem.
1: Znaczy, ja ten... Nie przywiązuję aż tak bardzo wagi do tego, nie? A sam widziałeś pewnie ostatnio chyba dwie takie osoby pod różnymi nikami, jedna samolotowa, druga rosyjska, zaczęły mi wyrzucać, że żebrze, nie? A nie pisałem, że żebrze, bo ja po prostu, to nie chodzi o to, że ja żebrze, bo ja nie chciałem w ogóle zakładać żadnych kont, ale tam ludzie mi pisali, weź załóż, no mówię, dobra, założę, przecież ja na tym nie stracę, tak, jeżeli to założę. Co najwyżej zyskam, tak? sobie. No, a zacząłem sobie wyznaczyć jakieś tam cele, takie typu, ja nie wiem, jakaś tam kamerka, lunetka i tak dalej. W sumie nawet lornetkę mam dzięki temu, taką fajną, plastikową, tylko jestem trochę zawiedziony, bo parametry nie są takie, jak powinny być, no ale cóż, no, czego się można spodziewać, jak lornetka kosztuje tam stówkę, nie? No nie można się cudów spodziewać, tak? Bo dobra lornetka to jest w tej chwili wydatek rzędu 1000-1500 zł, nie? No ale też nie jestem na tyle użytkownikiem częstym, żebym musiał kupować aż takie drogie sprzęty, nie?
0: Ja bym ci w ogóle, etam, bo tu za mojskie drogi tak złośliwie trochę piszę, ja pierdzielę, ta Onuca nawet ma ruskie aplikacje. Wiesz co, ja bym ci odradzał ruskie aplikacje, bo to są, one są często zawirusowane i trojany tam jakieś są. Pamiętam, że jak kiedyś zainstalowałem jakąś, nie wiem co mi odbiło, rosyjską przeróbkę Skype'a, która miała niby jakieś tam dodatkowe możliwości, to musiałem potem, wiesz, kurde, komputer sprzątać cały, nie? To jest syf, ruski syf znowu. I wszystko na kłamstwie. Tak. I wszystko na kłamstwie, ściemie i na oszustwie. I śmiem twierdzić, że co druga ruska aplikacja, którą sobie zainstalujecie, to będzie tam jakieś wykradanie kodów, coś. Przecież to jest naród złodziei, oszustów, gangsterów w dużej mierze, no.
1: Powiem tak, Yandexa mam tak to skonfigurowanego, a właściwie a aplikacje zabezpieczające, że ja dokładnie widzę, ile on danych pobiera i wysyła, a użyłem go do poczty i nie zainstalowałem, dlatego że to jest ruskie i w ogóle, tak samo jak Mail.ru, który mam zainstalowany do poczty, tylko z bardzo prostej przyczyny, jakieś dwa lata temu postanowiłem przypomnieć sobie cyrylicę, dzięki czemu już w tej chwili, no może nie płynnie, ale w pełni zrozumiale czytam zarówno po białorusku, ukraińsku, jak i rosyjsku. O, następny donate.
0: Tak, tym razem taki złośliwy trochę, bo Pedofil Hunter wysłał piątkę i pisze, a co to za kleks? Czyżby prowadzący lubił małych chłopców o imionach na literę A? Śmierdzi Trynkiewiczem i Watykanem naraz. No nie, ja lubię chłopców na literę B, tu się mylisz akurat, srodze. No cóż mogę tu powiedzieć, no dzięki za przykład trollingu, tak? No i potwierdza się to jak był limit od 10 zł, to nie przychodziły takie wredne komentarze posądzające mnie o niecne czyny i preferencje. A teraz znów przychodzą, czyli coś w tym jest jednak. Ale z kolei się ludzie buntują, mówią, o, taki pazerny od 10, o, chciałaby dusza do raju, o, to nic nie dam, o.
1: Jak znajdę tą opcję, to ja sobie podniosę od 7,50 w takim razie. Bo ja wczoraj poszedłem, słuchaj, tak jak już mówisz o różnych rzeczach, bo tak też wyczuwałem ostatnio podczas twoich rozmów, że tak i zaczyna ciebie też dotykać, że tak powiem, pusty portfel. Ja staram się chociaż grosza mieć zawsze w portfelu, tak na szczęście, taką złotą monetkę, nie? To takiego ładnego sobie wybrałem, wiesz, jakiegoś świeżutkiego, co dopiero co wypuścili z mennicy angielskiej, bo teraz w Anglii wszystkie monety polskie są w Anglii bite w tej chwili.
0: Tak, a czemu to? A czemu nie w Polsce? Co to za dziwne zwyczaje?
1: No, od 2016 albo 2017 mennica angielska bije tylko polskie monety. A mam taką teorię spiskową, ponieważ wszystkie monety, a szczególnie te groszowe, dwójki, to znaczy te złote, takie groszówki, tak? No i zaczyna też być tak z dwudziestkami i dziesiątkami. Są monetami, których wartość stempla, bicia tego całego wyobrażenia i materiału jest wyższa niż nominał, więc bardzo możliwe, że zlecili to za granicę, nie? Dlatego. To wiem na pewno, bo rant jest tak zrobiony i obwolutka dookoła, że to jest znak mennicy brytyjskiej. Akurat w to już się wciągnąłem, bo ostatnio wciągam się bardzo mocno w numizmatykę, że tak powiem, praktyczną, to znaczy taką, która polega na zbieraniu monet obiegowych, najdalej PRL-owskich, ale głównie obiegowych, a ponieważ mam kobietę przy ladzie, która może sobie obejrzeć pieniądze, zanim rozliczy kasę, no to przynosi mi tutaj co ciekawsze egzemplarze. Też ją uczę powoli, jak rozpoznać mennice, różnego rodzaju mennice pod łapą orła, i już dostałem trochę monet dwuzłotowych, pięciozłotowych okolicznościowych, w takim wyłapane w takim stanie, które są tylko do wypłukania dobrego kwaskiem i będą jak nóweczki i wystawiam je po prostu na tym, na Allegro. No tutaj właśnie przed chwilą rozmawiałem z Zenkiem i się chwaliłem mu moim najlepszym handlem, to znaczy sprzedażą złotówki z roku 1990 za 700 zł poszła. No troszeczkę więcej nawet jak za 700, bo to była licytacja. Natomiast wyłowiłem teraz to troszkę gorszej jakości i to mnie martwi, bezmennicową, czyli wybitą w Czechach, bo Czesi biją bez znaku mennicy. I złotóweczkę, tak tą współczesną złotóweczkę z 91. Ona jeszcze nie jest tyle wyceniana w katalogu. Jest wyceniana na 170-150 zł w zależności od stanu, ale widzę, że idzie dosłownie z tygodnia na tydzień to idzie w górę. Już w tej chwili są nawet po 300 licytacje, więc spróbujemy. Paserati, spróbujemy. Moczy się właśnie w takiej szklaneczce z paskiem cytrynowym, żeby ładnie ją wyczyścić. Na żywo. No ale też pozdrawiam, uczę się, że tak powiem, bo na przykład dzisiaj miałem potężną kolekcję monet bo to menda ostatnia z PRL-u, w tym najbardziej poszukiwane roczniki złotówek. I spaliłem, kurde, tak zwane lustra albo zwierciadła, bo różnie się na to mówi. Chodzi o to, co jest pod podorzełkiem, ten wiesz, wygładzony taki, wygładzone zwierciadło, które jest tak, że te moneta tak ładnie błyszczy, nie? Po prostu złom zrobiłem miksturę i spaliłem niestety. O, kolejny tutaj donate.
0: Tak. Halina, widziałaś? Chodź szybko, ale jaja, komputer czyta życzenia na YouTubie na żywo. No i są pozdrowienia dla koła wędkarskiego Supraśla i wszystkich sąsiadów z bloku z wyłączeniem Malinowskiego, bo to menda i kapuś i no i to Paseratti. Coś czuję, że Pedofil Hunter i Paseratti to ta sama osoba, bo i kwota taka sama i takie różne dowcipasy tutaj. No, spasiba.
1: Va. Pisze się spasiba, a czy to się spasiva?
0: Spasiva, tak?
1: Spasiva. Tak, przez V. Mm-hmm. Przez V. No to tu właśnie działa, że tak powiem, magia rosyjskiej poczty, bo ja tam musiałem trochę się na początku powysilać, żeby... A poza tym czytam sobie Yandexa jako portal. Też sobie zacząłem czytać. Powiem ci, po prostu mi jest szkoda. 9 lat ostatnio właśnie rozmawiałem z Ukraińcem, który świetnie mówił po polsku, ale mówię, porozmawiajmy troszkę po ich niemu, po waszemu, nie? Bo po prostu mówię, że mi szkoda po prostu 9 lat nauki, tak? Ja oczywiście się buntowałem, zresztą my wszyscy do tego podchodziliśmy wtedy za komuny w taki sposób, że no odbębnić, tak? Czy spóźnialiśmy się ciągle specjalnie, bo w piątek mieliśmy pierwszy rosyjski i w technikum i po prostu wszyscy się spóźniali specjalnie, nie? A trzeba było się tłumaczyć po rosyjsku, bo babka miała taką zasadę, że trzeba się wytłumaczyć po rosyjsku, nie? Dlaczego atsustwuje, czy nieobecny na początku lekcji, nie? No i każdy musiał wymyślić swoją jakąś tam formułkę, żeby tego, no i tak nas, że tak powiem, przymuszali do tego ruskiego, no ale mimo wszystko szkoda, nie? Bo tyle lat nauki, kurde, a teraz w ten, ostatnio zaczepiłem babeczki, bo to był dzień flagi, nie? I takie dwie babeczki szły, młodsza i starsza, znaczy dziewczynka i matka, nie? Tak podejrzewam. No i tak akurat psu się skończyła karma i mówię tak, zapytam się, czy sklep otwarty. Byłem w ogóle zdziwiony, że otwarty sklep, nie? No i mówię, przepraszam panie, czy otwarty sklep? Nie zareagowały. Drugi raz, przepraszam panie, czy otwarty sklep, nie? Nie zareagowały, ale dziewczynka się odwróciła i tak... Ona także, ja nie panie Maju, ale coś tam próbowała do mnie po polsku mówić, nie? I ja zrozumiałem, że to po prostu one są ze wschodu, no to spróbuję zagaić. No i poszedł tekst typu, nie wiem czy zrozumiecie, słuchajcie teraz, czy zrozumiecie. I zwincie, пожалуйста, ja mam do was wapros. Siewodnia jest polski dzień flagi. Ja chcę dać wapros, że ten balszoj magazin posle astanowki autobusa 53 odkryty siewodnia jest sio.
0: Nie pani maju niczego.
1: No. No, w każdym razie, czy ten sklep za przystankiem autobusu 53 jest otwarty. No i to takie tak prosto. No, bo ja też miałem stres mówiąc to, bo ja jak gadam, to tak sobie w myślach, no to ja sobie szybko to mówię, nie? Ale co inne jest być pod presją, że stoisz przed tą osobą, tak? A co inne jest, to jak z angielskim. No, z angielski ja tam trochę znam, tak? Ale trochę się ten, ale jak gadam, to córa mi się wkurza. Co ty gadasz? Ty wszystko odwrotnie gadasz tutaj, nie? Bo ona dobrze zna angielski. I kurde, cwaniara, się 7 czy 8 lat uczyła, na świeżo jest po tym angielskim, to tego. No ja kiedyś też po rosyjsku bym z Rosjaninem gadał i gadałbym z akcentem, żeby nie poznał, że ja w ogóle Polak jestem, nie? A w tej chwili po prostu no, muszę kombinować, jakby zyknąć pod górę, nie?
2: Paserati.
0: Ty, a...
2: złotych.
0: O, tak, przepraszam.
2: Ta sama osoba, tylko zmieniłem nick, bo brzydko tak się podpisywać. A prowadzący niech nie narzekają, że 5 zł, bo piątka do piątki i się niezła kwota może uzbierać. Menel pod Biedronką by się nie obraził.
0: No, Menel by się nie obraził pod Biedronką. Ja też się nie obrażam, absolutnie. To już 15 zł po piątce wpłacił Paserati. Więc w to mi graj. I nie, absolutnie nie gardzę piątakiem.
1: A ostatnio, czyli wczoraj.
0: Dzięki.
1: Czyli
0: wielkie.
1: Wczoraj tam akurat sobie dwaj chłopcy, bo kiedyś opowiadałem, była taka historia, że byłem w sklepie i dwaj chłopcy ukraińscy sobie kupowali, widać było, że byli zafascynowani tą kolorową ilością tych słodyczy, gum do rzucia u nas, bo to pewnie wygląda jak w Peweksie dla nich, jak dla nas kiedyś w Peweksie. I tam sobie tego chcieli kupić, tutaj tego. I im zabrakło, tam chyba 4,90 im zabrakło. I chciałem im dać tego piątaka, nie? Tylko kurde, ja mam taki zwyczaj, że nie biorę koszyka, tylko biorę te wszystkie reklamówki, co są na warzywniaku i po prostu sobie wkładam i mam dzięki temu za darmo reklamówki, nie? No i mówię, dam im, ale kurczę, nie miałem jak, bo już je tak trzymałem po prostu w obu rękach, żebym ruszył się po portfel, to by mi wyleciało, nie? No i nie kupiłem, a wczoraj dwóch było właśnie łebków i tam im zabrakło, chyba zeta im zabrakło czy coś, no i mówię stoi, dam ci dzięki, nie? Dzięki, czyli pieniądze. I dałem mu złotóweczkę, bo miałem akurat wolne ręce. Nie? Potem jeszcze został przed sklepem, jak ja wychodziłem i po polsku dziękuję panu bardzo. Mówię, nie ma sprawy, nie? Co w pariatkę, nie ma sprawy. Także już tam próbują, widzę po polsku co nieco, nie? Ale jeszcze są tacy dzicy trochę, bo jak na przykład na tych hulajnogach elektrycznych, które są tutaj w Szczecinie, wszędzie dosłownie, to potrafią wjechać tak po prostu centralnie, jak są drzwi otwarte, jest cieplejszy dzień, mają te ekspedientki sobie wietrzą. O, kolejny mamy donate.
0: Dzięki, Paserati, dzięki. No i już dwie dyszki, więc nie ma co narzekać. Dzięki wielkie. A ja sobie tutaj w tle gram w Hotline Miami, zabijam ludzi. Wyobrażam sobie, że to orkowie ze wschodu. Ze wschodnich krain przybyli tu rabować i trzeba... I mnie zabili, no. Widzicie, jak to jest.
1: Taką grę uruchomisz, to ci opowiem historię. Już troszkę się przedawniła, bo już to parę ładnych dni temu było. Powiem tak. Nie pomogłem dwóm policjantom, aczkolwiek podejrzewam, że mogłem im pomóc. Natomiast gdzieś z tyłu głowy miałem, że może być nieciekawie. To znaczy, że może być strzelanka. Jeździła tutaj suka gdzieś tutaj po osiedlu sobie w kółko. I teraz słuchaj, jaka historia. Wszedłem w taką boczną, totalnie boczną ulicę prowadzącą na peron, gdzie po prostu nie ma innej możliwości wyjechania samochodem. No i aż się przestraszyłem, bo przede mną po prostu z tej wąskiej uliczki wyjechał tak, że prawie że przed samym psem, po prostu na pełnym gazie wyjechał radiowóz, nie? Także zauważyli mnie w ostatniej chwili, ale nie przyhamowali, bo już po prostu byli dosłownie 2 metry ode mnie, nie? No i poszedłem sobie na dół tej ulicy, z której wyjechali, zrobiłem kółeczko i patrzę tak z daleka, to było ze 300-400 metrów, więc bardzo ciężko, mogłem się mylić, tak? Ale widzę, że za garaży, które tam były na końcu jak gdyby tej gospodarczej ulicy, bo tak to trzeba nazwać, taka ulica gospodarcza, wygląda jakiś facet. I tak wygląda, chowa się, wygląda, chowa się, nie? Jak szedłem w jego kierunku, robił to coraz częściej. Tak jakby nie chciał, żeby tam ktokolwiek wchodził, nie? I powiem ci, że w pewnym momencie, bo był wiatr, była wieczna pogoda, w pewnym momencie jak się obracał i któryś raz tak wyjrzał, jak już się zbliżałem, już może było ze 100 metrów, może 200, trudno mi w tej chwili ocenić, zauważyłem coś bardzo charakterystycznego. Za paskiem miał klamkę. Takiego albo Glocka, albo, no trudno powiedzieć z tej odległości, tak? Widać było, że była giwera. No albo mówię, albo mi się wydawało, może to było coś innego, ale tak wsadzone bardzo charakterystycznie za pasek. No i jak wracałem, no mówię, nie idę tam w ogóle, nie? W ogóle tam nie idę, bo tam jest takie miejsce, gdzie można za garażami całe auto by było schować. I wracając się, znowu wjeżdża, patrzę i znowu ten sam samochód. Poznałem, bo tam była babka, siedziała i facet, nie? No i on się przy mnie zatrzymali i mówi, czy nie widział pan samochodu? Nie? No pytanie było, czy nie widziałem samochodu. No samochodu nie widziałem, ale widziałem podejrzanego gościa, nie? Ale tak sobie przez chwilę pomyślałem, kurde, jak on zza winkla wyskoczy i któregoś z nich postrzeli, powiedziałem, mówię, wiecie państwo, no jak widzieliście, jak ja wchodziłem, bo mnie minęliście, zrobiłem tutaj rundkę, mówię, no żaden samochód nie wjeżdżał ani nie wyjeżdżał. Tylko tyle im powiedziałem, czyli nie skłamałem w sumie, nie? No i oni wzięli się, cofnęli i tego. Ale tak sobie pomyślałem, wiesz co, że wyjdą z tego samochodu, a tam jest takie miejsce, gdzie są krzaczory, jak rzeczywiście mnie oczy nie myliły i ten facet miał naprawdę tam broń, to mógłby ich po prostu łatwo, bo tam by byli na patelni po prostu wystawieni. Bo tam jest górka taka jeszcze mała i on mógł spokojnie w tych krzakach tam się ukryć i serię oddać, nie? I po prostu tak szczerze mówiąc, tak mnie coś ciekło, żeby powiedzieć, że mam podejrzenie, że tam się ktoś wystawia, wygląda tak głową, jakby tam był to. Ten. Spytali o samochód, więc mówię, no samochodu nie widziałem, tak? Nie skłamałem. Co byś zrobił na moim miejscu? Dobrze zrobiłem czy źle?
0: Co bym zrobił? Ja bym powiedział, udawał głupiego, powiedziałbym, ich weiß nicht. I don't speak Polish. I don't understand. Znaczy, nie, no, ja nie panie Maju.
1: No właśnie, dokładnie. Ja nie znaję języka. Jest sio, lachy. No i tyle.
0: Niechętnie raczej rozmawiam z pierskimi, nawet czego by to nie dotyczyło, bo nie mam zaufania. Boję się, że zaraz mnie, nie wiem, aresztują za posiadanie czegoś albo coś, albo będą coś chcieli, nie wiem, nie lubię.
1: Wiesz co, to był po prostu ten moment, kiedy tak, bo zazwyczaj jak się idzie, wiesz, idziesz z psem, to tam sobie rozmyślasz o głupotach, nie? Ale to był ten moment, kiedy ja po prostu miałem takie bardzo trzeźwe myślenie i tak sobie pomyślałem, kurde, a jak rzeczywiście ten gość miał pistolet, bo on tak wyglądał, bo on widział, że ja, bo ja zwykle tam po prostu idę w tym kierunku i mijam to miejsce, gdzie on był. A oni mnie się zapytali o auto, konkretnie jakiś tam model, nie wiem nawet dokładnie, już nie pamiętam, już się nie znam na samochodach. A tam jest takie miejsce, gdzie za te garaże mógł wjechać, spokojnie mógł wjechać i tam są krzaczory, bo tam sobie jakieś dzieciaki porobiły z jakichś starych tapczanów, z jakichś tych, zrobiły sobie taką, nazwijmy to, imprezownię w tych krzakach, nie? I tam, jeżeli była jeszcze druga osoba na przykład z nim, z bronią, to oni by nie mieli żadnych szans w ogóle, bo tam jest górka, nie? Coś strzeliło mi w tym sklepie.
0: No, tak ci trochę strzela, czasami głos trochę gorszej jakości. Coś tam masz z kabelkami chyba, nie do końca. Masz jakieś rozjechane kabelki.
1: Strzeliło, bo to profesor Leniuk się próbuje dodzwonić.
0: Profesor Leniuk się próbuje dodzwonić? No co ty?
1: Do mnie się próbuje dodzwonić.
0: Do ciebie?
1: No.
0: No to proszę. To weź go, dołącz. Dołącz Leniuka.
1: Spróbuję go dołączyć, czekaj, jak to zrobić teraz na tym telefonie, bo co nowa wersja, to jest inaczej zrobione, moment.
0: A, to może być problem trochę.
1: Nie, poczekaj, bo tutaj znajdę, już mam, dodaj osoby, teraz muszę chwilę poczekać i sobie wpisać, bo tutaj mam strasznie...
0: Tylko wiesz, no, Leniuk do ciebie na prywat dzwoni, to nie wiem, czy dobrze jest go w tym
1: popularność
0: momencie dołączać.
1: Popularność w nocnym radiu powoduje to, że mam tak dużą listę kontaktów. O, już jest profesor Leniuch i teraz zrobił się dołącz? Czy się nie zrobił? Kurde, moment, jeszcze raz. Kliknę go. No czemu się nie chce? Aha, bo to trzeba zadzwoń zrobić jeszcze raz tutaj. Dodaj. O. Zobaczymy. Da? Chyba dzwoni do niego. Dobra. Udało się. Strasznie, strasznie dziwnie to teraz porobili. Jest kupę, trzeba przebrnąć menu. Ale profesor Leniuk jest niedostępny, teraz jest napisane. No co zrobić? Ale ty jesteś.
0: O, chyba jest Leniuch, bo widzę, że się tu pojawił pseudonim. Leniuchu.
1: On się nie pojawi.
0: Leniuchu, jesteś? No nie
1: może
0: wiem,
1: się chciał spytać, jak pieluchę przewinąć albo coś. Ja jestem specjalistą w szybkim przewijaniu pieluchu dziewczynek, więc...
0: No też przypuszczam, że jak ty tam się bierzesz tam za dołączanie, za operowanie, to mogłeś stworzyć jakąś nową konferencję, coś takiego i on jest gdzieś tam
1: nie,
0: już osobno.
1: Nie, już jest.
3: Dzień dobry.
0: A jest Leniuch, cześć Leniuch.
1: No, jesteś.
3: Cześć, Karol, cześć.
0: Jesteśmy, od razu mówię, jesteśmy na antenie, jakby co, bo Etam jakby gada ze mną teraz w nocnym radio i do ciebie oddzwonił.
3: Bardzo sprytnie, no to mogłem się spodziewać po Etamie, a Jagódka właśnie mi zasnęła na ramieniu, a chciałem poprosić Etama, żeby w całej swojej dobroci odblokował ostatnią swoją audycję, bo chciałem sobie przesłuchać. Tu gdzieś ją poukrywał, nie wiadomo co.
1: Nie mogę, bo? Właśnie. Bo? To może wytłumaczę na antenie, bo już tyle osób mnie tutaj pisze i na temat tej ostatniej audycji. Słuchajcie, cały czas mam napisane, że trwa przetwarzanie.
2: Takie chwasty są jak wrzut na dupie zdrowego społeczeństwa.
1: A ile to nie jest już pierwszy raz?
2: Powinno się z takimi porządek zrobić raz
1: znaczy,
2: na zawsze.
1: Ja myślę, że z 4-5 godzin. No, nie, ona już dawno powinna być. To nie jest pierwszy raz. Trzy razy, to jest trzeci raz, jak mi się to... Trzecia albo czwarta, jak mi się to zdarza.
3: Dobrze, a wejdź w ustawienia tej audycji, gdzieś tam w panelu YouTube'a i zamień jej status z tego prywatnego na jakiś ogólny, czy coś na przykład tylko dla ludzi z linkiem i poczekaj, może jak tam klikniesz, to się coś odświeży, bo tak czekam.
1: A, wiesz co, już wiem o co chodzi. Tutaj jest napisane, że jest roszczenie, czyli jakiś fragment muzyki, bo tam jakiś podkład puszczałem.
0: A masz, żółtą kropę czy czerwoną?
1: Nie, w ogóle jest tylko możliwość prywatnego. Ale co ciekawe, nie ma w ogóle tej opcji dla wszystkich.
3: No dobrze, ale jak masz prywatną, to możesz udostępnić ją tylko osobom przez link prawdopodobnie.
1: No ale ciągle jest na tym jest, że trwa przetwarzanie, że będzie wkrótce, jest napis wkrótce.
0: Aha, czyli aha, się cały czas tak w kółko przetwarza i się nie chce przetworzyć. No to czasem tak się robi.
1: A był jakiś ząg w trakcie tego przez chwilę i że jakby na chwilę się zerwało i się ten, możliwe, że się plik uszkodził po prostu, a ja tego nie nagrywałem.
3: Można się było spodziewać. No to ja tak jeszcze chciałem przywitać nocników i nocniczki, drogie. Fajnie was słyszeć, ja tak sobie słucham z doskoku. No. I Radyjka, i książek, jak mam chwilkę czasu, i fajnie was słyszeć.
0: A dzisiaj jest faktycznie dzień dziecka? Ktoś wie?
3: Do 1 czerwca jest.
0: A jutro, tak. Aha, no, to dostałem na rzecz jutrzejszego święta, dobra.
1: Nie, pojutrzejszego, czwartek, dzisiaj jest wtorek. Widzisz, ty się też mylisz, ty się dni mylą. Widzisz, ty mamy taką przypadłość chyba obaj.
0: Wtorek, czas na worek.
1: No, ja też myślałem, że dzisiaj środa jest, ale nie, dzisiaj jest wtorek.
3: Ty, co ty tam opowiadasz? Dzisiaj jest wtorek, 31 maja.
0: No tak.
3: Jutro jest 1 czerwca, w środę. Tobie się już z tego nieróbstwa nawet kalendarz pomylił.
0: Etam to nic nie wie, jaki jest dzień, jaki aktor, kto się nazywa, co to jest fantazja, nic. On wie tylko, jak jest Amiga zbudowana dokładnie tam, jakie chipy i jakie są układy graficzne.
1: To i tak nic, słuchajcie, to i tak nic. Jak moja kobieta 10 lat siedziała w domu, to podchwytliwym pytaniem było pytanie o rok, więc wiesz, wiecie.
3: No. Jestem w stanie w to uwierzyć w twoim przypadku.
0: A przyznam się wam, że też często zapominam, który mamy rok, bo tak nie sprawdzam.
3: Wierzę, bo ilekroć się ciebie słuchacze pytają, ile masz lat, to nigdy nie wiesz. To też takie specyficzne u ciebie, Krawcze.
1: Ale ty możesz się na Ewie wzorować i właściwie nawet powinieneś, bo ty masz dużo tych audycji, i żeby każdy właśnie nadający mówił, że dzisiaj mamy ten i ten dzień tego roku, nie? Na początku audycji.
0: Albo jak to
1: Ewa tak
0: Klot,
1: robi
0: no
1: właśnie.
0: to Klot też tak robi, zawsze wymienia datę. No.
1: A rozmawiałem ostatnio z Klodem trochę.
0: Tak? O,
1: No.
0: i co?
1: No
0: Jak to
1: nic, no.
0: wyglądało?
1: Dobrze, no. Przecież no, dlaczego miałoby źle wyglądać? Przecież wyobrażasz sobie mnie, no jak ja przed ile to pół godziny, godzinę temu rozmawiałem z Zenkiem, no to dlaczego miałbym z Klodem rozmawiać? Nie wiem.
0: Jeszcze z Zenkiem rozmawiałeś?
1: No, co, a dlaczego mam nie rozmawiać z Zenkiem? Co to mi szkodzi?
0: I co,
1: No,
0: wyzywał cię?
1: ja mogę z każdym rozmawiać, ja na każdy temat nie ma problemu. Mnie jest trudno wzruszyć. A jak ja to tłumaczyłem już chyba kiedyś. Każdy ma prawo mieć na temat każdej osoby jakieś swoje zdanie. Nic mi do tego, no. Ale to nie znaczy, że nie mogę porozmawiać na jakiś temat, no i tyle.
0: Owszem, każdy
1: Oczywiście
0: ma prawo, ale
1: werbalizować
0: trzeba
1: można to różnie.
0: jakiś elementarny szacunek mieć do innych ludzi też, a nie obrażać ich cały
1: A
0: czas.
1: tam. A tam. Ja tam, jakbym po tego tak poważnie traktował internet jak życie realne, to ja bym tutaj był cały czas tylko mówił takie poważne rzeczy i w ogóle się ten nie mógł wyluzować. Trzeba wyluzować po prostu pewne rzeczy, uważam i tyle.
0: Ty,
1: Także, także.
0: no, a o czym gadałeś z Klodzikiem? Co tam było? Jakie tematy? Jeśli można wiedzieć, oczywiście.
1: To znaczy, wiesz co, ja bym nie chciał zdradzać rozmów prywatnych, bo tak. Ja nie wiem, co jest między wami, więc daj mi
0: Nic.
1: tutaj akurat zachować tajemnicę.
0: Między nami jest nic.
1: Nic o was bez was, o w ten sposób powiem.
0: Dobra, jasne. No, wiesz,
1: Całkowicie
0: nie
1: prywatna
0: naciskam.
1: rozmowa.
0: Nie naciskam.
3: Całkowicie prywatna. Czyli przechodzisz do radia, tak? Nie, no żartuję, to był
0: Nowy,
3: taki żarcik.
0: to ty będziesz tym nowym nadającym u Kloda, tak?
1: To znaczy,
0: Etam.
1: nie no, jakoś na razie nie nadaje nigdzie. Mam wejście do profesora Leniucha, do radia, chyba że
3: I
1: się
3: też nie
1: zmieniły
3: nadaje?
1: hasła.
3: Nie, nic się nie zmieniło.
1: Raz
3: I...
1: nadawałem, tylko nikogo
3: Och.
1: nie było.
3: Co ja ci poradzę? No to człowiek, jak ty wchodzisz kiedykolwiek, cokolwiek i no wiesz, ludzie nie czekają tak. Dobrze, że masz ten swój kanał, można było włączyć sobie powiadomienie, jak nadajesz, ale i tak nie mogę cię słuchać na żywo z reguły.
1: No, mam też, że tak powiem, możliwość ponadawania u Kuźni. To powiem wam, bo rozmawialiśmy kiedyś na ten temat i załóżmy, że u Kloda też będę miał taką możliwość. Tylko jest jeden problem, że ja po prostu nie wydolę sprzętowo, żeby tak na
2: Floki,
1: wszystkie te
2: 10
1: nadawać.
2: złotych.
3: No
2: Po
3: bez
2: prostu
3: przesady,
2: sześciokrotowy
3: przecież
2: dzień bez
3: u Kloda
2: majtek.
3: to chyba się nadaje tylko na iskaście, no to tam nie masz jakiegoś
1: Aha.
3: wielkiego obciążenia.
1: No tak, ale jak ja już bym miał wejścia do wszystkich tych, bo ja może tak wezmę, w ogóle sobie nazbieram tych radiów pełno, dużo różnych, jeszcze do tego, jeszcze na przykład do NK-go, do Radia Paranormalium, i ja wtedy będę w szerszym gronie, no po prostu. A jeszcze przekieruję to, bo bardzo dokładnie sprawdziłem ustawę o nadawaniu publicznym audycji w Polsce i jeżeli sieć kablowa obejmuje jeden budynek lub ma do 250 gniazd, to mogę również przekierować do takiej sieci kablowej, do takiej
3: Przecież
1: stacji czołowej.
3: tam nie chcę być złośliwy, ale jak zaczniesz ludziom te swoje opowieści serwować gdzieś tam we własnym bloku, to możesz dostawać przesyłki jak ten Kononowicz później.
1: No nie wiem, bo ludzie się raczej mnie boją, więc w realu, także. Także to tak, to takie, to jest taki efekt, jak sytuacja, kiedy wyszedłem przez samochód. Znaczy, samochód nie
2: Maserati.
1: zdążył
2: 5
1: zahamować, bo
2: złotych. Kto to
1: podjechał
2: jest
1: pod
2: Klot i
1: drzwi,
2: co to za
1: tramwaj
2: radio?
1: otworzył drzwi,
2: To
1: a
2: ten
1: ja
2: foliarz,
1: wyszedłem,
2: co mu
1: przeszedłem po
2: reptylianie
1: masce, po
2: sterują
1: prostu
2: mózgiem
1: gniatając tą
2: przez falę
1: maskę, bo
2: 5
1: wtedy
2: gramów?
1: jeszcze dużo ważyłem, facet wyszedł, a ja byłem w żonobijce, takiej koszulce, Jak zobaczył 5-3 w łapie, no to zrezygnował sobą z powrotem.
0: A tymczasem Ploki rzucił donejcika i pisze, że jest Światowy Dzień Bez Majtek. To ja mam cały dzień świętuję to święto. Znaczy cały rok świętuję Dzień Bez Majtek, bo nie noszę. Jest to znany fakt, moja cecha, mój trademark, nienoszenie majtek. Spodnie są moimi majtkami jednocześnie. A Passerati też znowu piątaka tu rzucił i pyta się, kto to jest Klot i co to za radio. To ten foliarz, co reptylianie sterują mózgiem przez falę 5G? No niekoniecznie ten, może inny foliarz niekoniecznie przez 5G sterują, ale no nie, Klot akurat, jeśli chodzi o foliarstwo, to on jest taki dosyć konkretny, poważny, on się zajmuje twardymi spiskami, nie miętkimi. Ale to zaciekawiło mnie, że Etam być może się ma jakby otwarte drzwi. To ciekawe. To pierwsza audycja będzie, no to całe UFO, to ja tam nie wiem za bardzo, co to jest, ale możemy pogadać, no UFO. No. Pamiętam, byłem w kinie kiedyś na film Marsjanie atakują. Fajne efekty. No, to ja kiedyś tak dostałem otwarte drzwi.
1: Jest Ewa.
0: Dostałem otwarte drzwi kiedyś u Kloda i zastępowałem go jedną audycję i strasznie się wkurwił Ivelios i mnie zrzucił, tak centralnie przerwał audycję w Paranormalium i wyłączył, bo ponoć gadałem, ponoć słaba była ta audycja i Ivelios po prostu ją wyłączył. Więc z tobą tam może być podobnie, chociaż już nie ma u Iveliosa.
1: A ja miałem odwrotną sytuację, wiesz, bo ja kiedyś gadałem, ale to takie totalne głupoty jakieś gadałem i to znaczy u ciebie gadałem. To jeszcze było, jak ty byłeś chyba z Klodem, albo zaraz po rozstaniu waszym. I ludzie do mnie zaczęli pisać, że jestem na Radiu Paranormalium. I rzeczywiście byłem, bo wszedłem sobie w telefonie, ja wtedy jeszcze miałem aplikację do tych wszystkich icecastów tam i tak dalej, że

0: Ja nie wiem.
1: Wszyscy się na wszystkich obrażają. Taki wieczna telenowela. Kto się w tym tygodniu na kogo obraził? Czy Etam Leoncio pogodzi się z Ewą Izaurą? I czy Claude wróci, syn wyklęty, na łono nocnego radia? No, już w następnym odcinku. No, na ciebie tam ciężko się obrazić w sumie, nie wiem, zdziwiłbym się, gdyby
0: ale,
1: się
0: obraził. Ale kobiety się mogą na mnie obrazić, bo ja tak sobie tak gadam, tak tutaj frywolnie czasami, nawet, że tak powiem, czasami po świnturze tutaj trochę, a ostatnio wymskło mi się, że ja tak gadam w radiu o kobietach, ale ja tak naprawdę postanowiłem już nie brać, że tak powiem, interakcji żadnych z kobietami. Bo
2: znaczy postanowiłeś nie brać tych interakcji z kobietami dlatego, że tak postanowiłeś, czy dlatego, że nie ma zainteresowanych? To wiesz.
0: Nie, tak zainteresowanych można... jest bardzo wiele.
1: Albo może się przerzuciłeś na interakcję z mężczyznami może.
0: Nie, po prostu szykuję się do klasztoru, nie? I tak...
1: Mnich Etam.
0: Tak po prostu ćwiczę, że tak powiem. Ale by mnie przyjęli, wiesz o tym, że mnie przyjęli? Bo złożyłbym śluby czystości.
1: Śmiech leniucha opętańczy.
0: Złożyłbym śluby czystości, a to nie oznacza ślubu nie mycia.
1: Śluby nie mycia, to dobre. Słuchajcie, czy jest z nami Ewa?
3: Tak, jest Ewa, witam.
1: O, Ewa jest, a się nie wyświetla. Jest, a jakoby jej nie było, niczym ta Orszula od Kochanowskiego. Jest, a jakoby jej nie było.
3: Od razu kwestie techniczne. Na transmisji Krawca bardzo dobrze słychać, a tutaj na Skype'ie słabiej. Także jest lepsza jakość na transmisji. Nie wiem, co to za usterki Skype'owe.
1: To chyba u ciebie, myślę, coś, Ewo, jest źle ustawione, bo ja tu mam głośność tak jak zwykle, wszystko na maksa i ty masz ostatnio problemy z głośnością, nawet u siebie na kanale sprawdzałaś i testowałaś, coś u ciebie
3: ale
1: musi być.
3: Ale to na telefonie, ja z laptopa teraz korzystam.
1: To zobacz sobie, czy nie masz przypadkiem wyciszonego, czy nie masz ściszonego Skype'a w ustawieniach, tam dźwięk i obraz, czy nie masz?
0: Nie, to nie o to chodzi, po prostu jak Ewa zadzwoniła, to ja merdam ogonkiem i po prostu się jej tam zepsuło z tego powodu. No.
1: Uważaj z takimi dowcipami, bo Ewa wzdycha, kiedy ty dowcipkujesz Etam, wiesz. Więc...
0: Wiem, że wzdycha.
3: No właśnie to jest smaczne, no. Zabawne przestaje to być. No. Mogę to się chciałem... tylko głupio uśmiechnąć. No.
0: To chciałem, ale to chciałem uzyskać, że właśnie wzdychnęła. Bo to jest najprzyjemniejsze.
2: Nie, to ja wzdychnąłem, jak to usłyszałem po prostu.
1: Myślałem, że to Ewa. A to leniuch. No cóż, Etam, te twoje żarty kręcące się gdzieś wokół fekaliów, członków, brudu.
2: A w którym to klasztorze będzie można cię odwiedzać?
0: Znaczy ojców karmelitanów bosych, bo chcę bliżej ziemi być, więc... Aha. Więc będę na boso chodził.
1: Widzisz, Ewa, co narobiłaś? Odrzuciłaś awanse Etama i do klasztoru idzie.
3: Kto do klasztoru idzie?
1: Etam.
3: No to nie idzie, no.
2: Ja nie wiem, czy ten klasztor
0: no, ale
2: to wytrzyma.
0: Czy to jest prawda odnośnie tego, że ty się na mnie obraziłaś, pogniewałaś. Jak zwał, to zwał. Bo to
3: ale tam już była rozmowa na ten temat. To co, zapomniałeś? Krótką masz pamięć? No.
0: Znaczy, jak się kobieta na mnie obraża, to staram się nie słyszeć tego, także tak.
3: To nie, nie to, że nie się zbraziłam, Etam. Po prostu ja nie mam czasu. Jestem zmęczona. Dzisiaj cały dzień sobie coś tam robiłam, sprzątałam, szyłam nawet. Także...
0: Ale ja już dawno w nocy do siebie nie dzwoniłem, więc wiesz...
3: No ale to ja po prostu już mam dosyć, mam iluś chętnych do pogadów, jestem zmęczona, daję se na luz, wyłączam laptopa, wyłączam telefon, zaczynam swoim życiem żyć.
1: O, pięknie.
0: Dobra, to jak będziesz miała ochotę, to zadzwoń i odbiorę wtedy.
3: Ale miałam dzisiaj, znaczy właściwie wczoraj już miałam zrobić nagranie, takie większe. Ale będzie chaotyczne i dlatego się między innymi wzięłam za robotę, żeby nerwa zabić, że nie mogę się przygotować do nagrania.
1: No, a wiesz...

0: Ewa Rzekononowicz w szpitalu?
1: Nie.
0: No.
2: O, a co się stało?
0: On ma cukrzycę typu drugiego i jak się, to tak jest, że jak się ma cukrzycę typu drugiego i się opijasz Coca-Colą i żresz cukierki, to może się to źle skończyć.
2: No, wybitnie może się to
1: no
2: bardzo
1: mleka,
2: źle skończyć.
1: No i mleka 8 litrów dziennie.
0: No.
2: Będzie miał zdrowe zęby.
0: I wszystko inne.
2: No to szkoda. Ciekawe. Miejmy nadzieję, że wyjdzie z tego.
1: A długo jest w tym szpitalu?
0: Wiesz co, już chyba nawet wyszedł, by dali mu jak zwykle kroplówkę, kazali brać leki, będzie brał te leki przez 2 dni, potem stwierdzi, że się wyleczył z cukrzycy że i uzna siebie za pierwszy przypadek wyleczenia z cukrzycy i już.
3: Jemu powinni dać pompę insulinową koniecznie, taką co ileś tam godzin wstrzykuje. Można, teraz są takie nawet wersje, że to można praktycznie z organizmem zintegrować, wszyć gdzieś tam pod skórę, jak ktoś ma więcej tłuszczyku, nie?
2: On ma chyba to się trochę. Po prostu instaluje na...
3: Ja wiem, ale widziałem też takie, które są właśnie takie miniaturowe, gdzie nie wiem, na czym to polega, czy to jest jakaś bardziej skondensowana ta insulina, że normalnie w fałd tłuszczowy się to wkłada, nie? To robi się taką kieszonkę, wycina się trochę tłuszczu i ten... Było na Discovery, czy na czymś tam było to.
1: No i żołądek też zmniejszają.
3: No, właśnie. No. Ja właśnie mam taki bebzioł wielki, jakbym w 6 miesiącu był, a to właśnie rozszerzony żołądek. Mnie lekarz wytłumaczył, że ja schudłem tyle, prawie 30 kilo, ale żołądek mi się sam nie skurczy po prostu. To mówi, że to nie ma w ogóle to, o czym mówić. Będę miał dalej w talii 90 parę, nie?
0: No, tobie tam też nie wróżę za bardzo, tak przepraszam, zdrowia, bo ty się bardzo niezdrowo odżywiasz. Taka dieta kisielowo-paluszkowa, to nie wiem, czy to jest zdrowe.
3: To znaczy, jeśli chodzi o badanie krwi, to poza oczywiście zwykle, no bo zęby, tak, są ciągle w trakcie leczenia, czyli leukocyty będą, bo zawsze jak mamy jakąś dziurkę, to wokół korzenia się tworzy taka warstwa z leukocytów. Czyli mamy te leukocyty służą, znaczy pokazują stan zapalny, to ogólnie mam wszystkie parametry w bardzo takich idealnie wręcz w środkowych tych przedziałach. A cholesterol to w ogóle jako 25-latka i testosteron. Natomiast no, muszę jeszcze poczekać na zejście tych leukocytów, bo one zafałszowują czasami niektóre parametry. No dał mi co mógł mi dać na kasę chorych, to mi dało. Są jeszcze rzeczy, które warto przebadać za pieniądze, nie? A niestety niektóre, na przykład krzepliwość krwi, a to polecam szczególnie tym, którzy wzięli te zastrzyki na tego całego COVID-a, to są po 300 zł, aż kosztuje ten parametr. To są 3 parametry, czas krzepnięcia, gęstość krwi i coś jeszcze. Już nie pamiętam, 3 takie parametry są. Jeżeli coś z tego nie tyka, to trzeba albo popróbować sobie poprawić to akardem, przykładowo akardem, bo akard jest taki najbardziej uniwersalny, albo iść do hematologa. Nie?
0: My tu sobie gadu-gadu, a Ewa dołączyła i może z jakimś temacikiem innym, czy raczej nie?
1: A chyba nie, ja tylko, bo Etam mnie tam wezwał.
0: Uruchomił cię.
1: No, żeby się odezwać, żeby nie myślał, że nie wiadomo, jak się pogniewałam. Po prostu, no, na pewne kwestie to się ma raz na wielki świat, wielki czas, przepraszam. Jakąś zachciankę, żeby, nie wiem, pomarudzić, a tutaj Etam cały czas, no. Tylko weszłam, zajrzałam, mówię, o, macie transmisję, mówię, posłucham. Etam, już się chwali, no.
0: No straszny, straszny chwalipięta, nie? Jest to,
1: co no, że powiedziałeś, że wszyscy się ciebie boją, no to... tam była rozmowa odnośnie tej jakiejś... Ja się nie znam na tym, coś mówiłeś o nadawaniu w swoim regionie, coś tam, bla, bla, bla. No, a Karawiec mówił, że no, jak będziesz znowu coś tam mówił, no to cię tam będą, tak jak Kononowicza coś tam.
2: A to przepraszam, ja,
1: mówię coś tam, ale no. No a ja tam, a mnie się wszyscy boją. No nie, no po prostu.
3: Znaczy nie, no u mnie to nikt nie powie, bo raz naszemu tutaj ormowcowi powiedziałem, że mu przywalę. Ty Leniuch więcej wie na ten temat, o co chodziło. już dostał już pierwsze ostrzeżenie, także tego, a dwa to taki całkiem krzepki gość jest u nas, który mi daje żółwika, nie wiem dlaczego, teraz już nie, bo dał mi żółwika, ja się zapomniałem, że to nie boks i po prostu mu tak przywaliłem tego żółwika, że się skulił. I to widziało to wszyscy ławeczkowi sąsiedzi to widzieli, po prostu jak mu przywaliłem z piąchy tego żółwika, po prostu się zapomniałem, że facet mi pięścią macha do twarzy, to ja mu przyjebałem w tą pięść, po prostu pięć kontra pięść, nie? I się facet zwijał na chodniku, nie? Bo ja mam twardą po prostu rękę, bo się w ścianę boksuje i, no i tak to już jest.
2: Ja na przykład bardzo nie lubię, jak ktoś, jak się tam podaje rękę, nie lubię podawać za bardzo rąk, no ale czasem trzeba się przywitać. Jak ktoś tak demonstracyjnie ściśnie ci tą rękę tak człowieku, że aż kości strzelają, ja nie wiem, co ci ludzie mają w tych głowach.
3: No
2: tak...
3: to jest właśnie ten sam sąsiad, któremu kiedyś ścisnąłem rękę, to pewnie teraz dał mi żółwika. Też się zginął po tym ściśnięciu ręką. Ja nie mogę po prostu, ale to nie jest to, że ja to robię specjalnie, tylko po prostu to jest nasza graba z siłowni takiej piwnicznej, gdzie tam były takie karki, co w ochronie pracowały. I ja my zawsze dawaliśmy sobie takiego, wiesz, porządnego ściska, nie? Kto mocniej. I mi to zostało. Ja do tej jakiejś tak dziewczynce tak zrobiłem, małej.
2: Brawo ty po prostu.
3: Znaczy nie, no siedziało, przyszedłem do szkoły i siedziało czterech dryblasów z naszej siłowni, a między nimi dziewczynka, to znaczy z naszej klasy dziewczynka w moim wieku, taka Agniesia, ale ona była taka drobniutka, nie? No i każdy, jeden grabę, drugi grabę i ona grabę i po prostu jak masełko by mi się rozjechała ta graba, po prostu poczułem, jak mi po prostu za chwilę wycieknie krew. Od tego. Ja zacząłem przepraszać, bo przecież. No po co nadstawiała? No. No, zdarza się, no, nic nie poradzę. No, mam tam silne uścisk dłoni.
0: Wiesz, no dziwne historie. Chciałeś się z dziewczynką małą przywitać, ścisnąłeś jej rękę i złamałeś. No, no wiesz, co ty to jest.
3: No ona mała nie była w moim wieku, nie, ale mała w sensie fizycznym, nie. Ta rączka to tak mi prawie, że tam rozprysnęła się. Nie? No. Ja się boję szczupłych kobiet, które by za mną biegały, bo po prostu ja bym do gablotki ją musiał wstawić i tego. Jak ja bym się na niej położył albo ścisnął ją tak mocniej, to kiepsko by było. No, mam taką, znaczy ja jestem, to jest najlepsze, to wiecie co, że jestem drobnej budowy. Ja mam drobną budowę kostną. Tylko po prostu to obrosło przez lata tym mięchem taki, tak. Człowiek się zrobił taki trochę bardziej żółwiowaty, nie? Jak żółw ninja.
2: A mam pytanie, bo właśnie włączyłem sobie transmisję. Co to jest za gra, w którą podejrzewam gra krawiec?
0: Hotline Miami 2.
2: Hotline Miami 2, fajne. No to tak widzę, obserwuję sobie, jak chodzisz i tutaj robisz etama na dzielni. Rozwalasz wszystkich.
3: A mi stanęło, znaczy po prostu tam pauzę zrobiłem, bo jak gadam i przez Skype'a i grę oglądam, co się dzieje, to się zawiesza mi Skype.
2: Pole, nie, a masz w planie może jakąś inwestycję w komputer?
3: Nie, ja teraz będę miał drugą dziewczynę tutaj w domu.
0: Jak to
2: miałeś się wyprowadzić, będziesz miał drugą dziewczynę, no to...
3: No bo taka sytuacja tam, że no, krótko mówiąc, koleżanka młodej z chłopakiem mieszkani tam wynajmowali, chłopak ją wyrzucił, a ona jest w ogóle z innego miasta, z drugiej strony Polski, no i nie ma za bardzo co z sobą zrobić, no i na pokój ją tutaj przyjmiemy.
2: I będą wreszcie schabowe. Pamiętaj,
3: nie,
2: 6+1.
3: Ale dobrze myślisz. Ja chcę, żeby one tylko posprzątały. To mieszkanie w końcu będzie czyste.
1: Bo ja już nie mam tego. Tam,
2: jak cię znam, to wiesz, jak to się skończy? Ja. Karolina, jak w ostatniej audycji u ciebie cię opierdoli, po czym posprzątasz, wyprowadzisz psa i pójdziesz zrobić zakupy. Bo ja ciebie bardzo lubię, ja bardzo ciebie lubię słuchać, ale mi się bardzo podoba, jak ty tak najpierw opowiadasz, co to kobieta powinna robić, po czym przez 6 godzin myjesz naczynia. Chłopie, jest fantastyczne. Ej, naprawdę, zmywarkę, chłopie, sobie zaoszczędzisz na wodzie, na tych wszystkich, wiesz, czasu kupę. Zmywarki teraz są naprawdę w dobrych pieniądzach, ale możesz podłączyć.
3: Nie będzie jak, słuchaj, u mnie są te meble, są naprawdę ze sobą połączone, by trzeba było je wyrżnąć. Wziąć piłę łańcuchową, po prostu wyciąć kawałek mebla na zmywarkę. No nie da się tego zrobić. Ale ja ci powiem, że takie meble, jak ja teraz mam, znaczy kupowane były w 2000, tak? To w tej chwili to się od 35 tysięcy zaczyna z robocizną.
2: To, co, to, to, twoje meble po tylu powodziach i tych wszystkich rzeczach, które na nie wylały, są warte, sam sobie wycej w myślach, więc naprawdę przysporzyłbyś tylko tak naprawdę sobie ten więcej czasu wolnego i Karolinie, bo to naprawdę tyle, ile tę wody musisz tylko powieść i wrzucasz rzeczy, opie, wszystko się umyje.
3: Ale ja mam zwroty. Ja mam teraz zwroty za wodę. Ja bardzo mało zużywam wody.
2: No tak, tylko kosztem tego, że masz w domu jakieś tam kłębowisko, co ostatnio słuchałem twojej audycji, co mówiłeś, że w jakąś cywilizację muszek wyhodowałeś gdzieś tam.
3: No, ale wiesz, ile mam zabawy teraz latając i strzelając w te muchy.
2: No, czy, no, biorąc pod uwagę, że jadłem wtedy coś i usłyszałem, że ty masz trofea z martwych much na ścianie, to wyobraź sobie moją reakcję. No, no.
3: No, wiesz, skonstruowałem mieszankę z dwóch płynów do mycia naczyń i wody w takiej barwie bezbarwnej, że po prostu nic nie widać. Jak wyschnie, to po prostu jest dokładnie jak było i wystarczy muszkę pędzelkiem takim do farby mam strząsnąć na podłogę. No i tyle, no. Tyle w temacie.
2: I dalej twierdzisz, że nie potrzebujesz zmywarki, żeby mieć czyściej w domu.
3: Nie, wiesz co, powiem ci szczerze. Ja już w tej chwili poprzez to, że wyrzucałem naczynia, które były brudne, mam tak mało naczyń w domu i sztuczców i w ogóle, że nawet jak wszystkie je zużyję, to i tak się mieszczą w tych dwóch komorach zlewu, więc można to ogarnąć w ciągu godziny. A jeżeli by przyjąć taką sytuację, jest to możliwe teoretycznie w tej rzeczywistości, że zaraz po zjedzeniu będziemy zmywać, to tutaj nie będzie.
2: Tak się robi w cywilizacji etapie, że się je, odkłada, wiesz, do zlewu, odkręca wodę i się zmywa. To tak normalnie jest.
3: No i to, do tego dobrniemy, jak aktualne naczynia zostaną jeszcze przerzedzone, bo tam parę już tak zardzewiało, że są wyrwy.
2: W ogóle na jakiej zasadzie polega to, że co, to byś nie chciało myć i wyrzuciłeś brudne naczynia?
3: To znaczy nie, bo córa zobaczyła, ile na tym jest pleśń i powiedziała, że już tego nie będzie jeść, no bo już pleśń miała już kapelusze, nie? Także.
2: No i ty mi mówisz, że ty nie potrzebujesz zmywarki w domu.
3: Ja naprawdę od świąt Bożego Narodzenia przed świętami dopiero Wielkiej Nocy umyłem naczynia. Tak stały cały czas.
2: To mam nadzieję, że jak przyjdzie ta koleżanka Karoliny, to chociaż wtedy będziesz na bieżąco robił porządek, żeby Karolinie wstydu nie było, wiesz, tam przynosić.
3: Jak będą dwie kobiety w domu, no to już one będą. Ja zresztą postawię warunek. To mieszkaj tam w pokoiku. Tylko, bo przecież mamy jeszcze jeden pokoik
0: wolny. Tylko sprzątaj, gotuj, piesz. No.
3: Nie. Chodzi o to tylko, żeby było zmyte. Psa, to jest druga sprawa. Nie, ale spokojnie, nie? No. Wykorzystam ją, nie, tylko oczywiście w sposób, który jest porządny, legalny. Czyli właśnie, żeby był porządny. Nie, ona ma 20 parę lat, także spoko.
2: No, a to jest jeszcze do ukształtowania.
3: No, także nie, jeszcze ja nie. Trzeba się być. Mnie już te rzeczy nie kręcą. Trzeba się poruszyć. Tam.
2: No tak. Ale rozbiłeś mnie z tym klasztorem, naprawdę, a się uśmiałem.
3: Nie, bo słuchaj, to jest w sumie dobra rzecz. Jakbym był takim ojcem, karmelitanym bosem z radiowęzłem, no,
2: ojciec
3: byłbym
2: etam.
3: W klasztorze znany z tego, że ojciec etam siedzi na nocnych modlitwach i wstaje o zachodzie słońca.
2: O 16 nad ranem.
3: No, ale mieliby wtedy nocni parafianie mieliby wtedy z tego pożytek, nie? Zamiast iść, nie? Radio o zasięgu do chyba 60 metrów też jest legalne. Radiowęzeł taki bezprzewodowy, z tego
2: co powiedz mi, po co komuś jest za radio do 60 metrów? Bo możesz równie dobrze iść do tej osoby, sobie z nią porozmawiać. To nie jest tak daleko.
3: No ale ja mówię o legalnym nadawaniu bez koncesji, tak? No bo wiesz, nawet w kablówce musisz mieć koncesję swojej własnej, żeby nadawać. Chyba, że ilość gniazd nie przekracza 250. Albo jest to jeden budynek i jest to wtedy traktowane jako radiowęzeł. Takie są przepisy. W ogóle powiem ci, musimy kiedyś pogadać, bo tyle nowych rzeczy się podowiadywałem o polskich tutaj przepisach, że po prostu jestem w szoku. Na przykład w tej chwili nie można latać dronem wyżej jak 125 metrów. Albo na przykład jak kupić taki zabawkowy dron, to musisz mieć na nim tablicę rejestracyjną.
2: Tak, tak, no ja słucham twoich audycji wszystkich na bieżąco, mam odsłuchane, tylko sobie właśnie tej brakującej, którą prosiłem, jeszcze nie odsłuchałem, także wiem, no ale co się dziwisz, no.
3: Postaram się ją jakoś odzyskać. Jak się nie odzyska, no to nic nie poradzę, no. Mogłem nagrywać na dyska, a nie nagrywałem.
2: Wiesz, zawsze możesz uruchomić jakiegoś bata czy coś tam, żeby ci nagrywało chociaż MP3, prawda, dla ludzi.
3: Nie wiem, to w OBS-ie tak jest, że nagrywa tam MP4, nie?
2: No, ja mówię trójkę, żeby nie obciążało twojego kompa. Może dajmy tutaj Krawcowi albo Ewie się wypowiedzieć, bo tak trochę zdominowaliśmy antenę.
0: Aha.
1: Ja to nie wiem, ja to chyba będę zmykała, bo nie moje tematy.
0: A może coś wiesz o nowej ekranizacji pana Kleksa, Ewa?
1: Nie wiem, jakiś powstał nowy?
0: No dopiero powstaje, nie? Ale to jak się nie interesowałaś, to też w sumie...
1: Powstaje. Nie, no to ja ciekawa, no bo lubię Akademię pana Kleksa.
0: Tak? No, tak dzisiaj, no taki był temat, nie? Do pewnego momentu gadaliśmy sobie o tym. Szkoda, że wcześniej cię nie było, to byśmy sobie pobajerzyli, bo teraz to już w sumie dużo zostało powiedziane.
1: Nie, no to nie będziemy się powtarzać, że sprzątałam coś tam, no szyłam wcześniej, także no miałam wyłączony laptop.
0: A co szyjesz sobie, jeśli można zapytać?
1: A znaczy przeszyłam, bo mam taką kołdrę 180, a tutaj szyją poszwy double, podwójne, a to jest 200 na 200 i po prostu sobie zwężyłam. Mm-hmm. No, żeby poszwa nie była za wielka na kołdrę. Także tak sobie przeszyłam z boków. Troszeczkę.
3: Dla informacji słuchaczy, poszewki mają zazwyczaj 200 lub 220 cm długości.
0: To bardzo ważne.
3: Jakąś tam szerokość.
1: Tak. Nie, to warto wiedzieć. Inaczej. W Anglii jest inaczej, bo tutaj w Polsce to była, z tego co pamiętam, 160 chyba, taka normalna kołdra, tak?
3: Szerokości oczywiście, nie?
1: No szerokości. 160 na 200.
3: Znaczy są, tak, długości są dwie zawsze, albo 200, albo 220, a szerokości są chyba od 120 do 220 centymetrów. To tam co 20 są mniej więcej, nie, te standardy.
1: No ja pamiętam, że kupowałam kiedyś, to były 160 na 200, albo ewentualnie gdzieś to już był luksus, 200 na 200, a tutaj jest, załóżmy jedynka taka dla jednej osoby, to jest 135 na 200. To jest takie wąskie, takie nie bardzo. No, także, ale trafiłam tutaj taką kołderkę na internecie 180 na 200. No. Także troszkę inne mają rozmiary.
3: Znaczy podejrzewam, że mniej więcej jest tak samo. Wiesz, ja tam wprawdzie pościeli nie kupuję, bo mam ich dosyć dużo w zapasie, ale kiedyś się zainteresowałem tematem szerokości i długości, bo szukałem materiału na green screen, a później na ekran, żeby sobie zmietły zrobić z dwóch takich patyków, zrobić zwijany taki ekran. No i dlatego się zacząłem rozglądać za tym, ale w końcu nie kupiłem projektora takiego, jak chciałem i zrezygnowałem.
1: No widzisz, Etam, nie zrobiłeś mi miotły, no. Obiecanki, pisanki, jak
3: ja ci miotły zrobiłem, tylko jeszcze ciągle jej nie zaanimowałem. To jest problem, nie? Nawet ma włosy, ta miotła. Są włosione. Ale ostatnio powiedziałeś, że nie chcesz tej miotły i tak pomyślałem, że to cię obraziłeś, że nie chcesz miotły, nie?
1: No. Aj, jak robisz tą miotłę, nie wiem, nie wiadomo ile miesięcy, to nie chcę, no.
2: I mam takie pytanie, jeżeli bym mógł na chwilę przerwać tę dyskusję. Etam, a jaką wartość dodaną do tego klasztoru wniesiesz? Bo tak sobie myślę... Dlaczegoż mieliby cię tam przyjąć?
3: No, będą mieli wyzwanie, żeby po prostu mnie jakoś tam właśnie przyjąć, tak żebym był jakimś takim bardziej normalnym mnichem.
0: Myślę, że to może być taki test dla tych mnichów, czy wytrzymają po prostu, czy przejdą taką no, nie, próbę.
2: Próba wiary na etapie.
3: Najbardziej, że tak powiem, będzie test, czy będą w stanie wejść ze mną po mnie do toalety i przetrwać mój test czystości.
2: Tam to jest obrzydliwe, no.
3: No ale taka jest prawda, no.
2: No, ale taka jest prawda, że to jest obrzydliwe też. A co będzie, jak się okaże, że jest jakiś jeszcze większy etam w tym zakonie i to ty nie będziesz mógł po nim wejść? A wiesz, że w zakonie nie będziesz mógł chodzić do toalety z PSP? Bo pewnie nie będziesz mógł mieć PSP nawet.
3: Ale ja nie chodzę teraz z PSP, to już mi minęło. Ja teraz,
2: w ogóle nawet... Oj, chodziłeś przez grube lata, sam mówiłeś,
3: no,
2: że...
3: No ale już przestałem.
2: Już
3: przestałem. Tak. A ja mam logiczną tą, bo ponieważ ja już jak wszedłem, to jak nawet, że tak powiem, skończyłem, to dalej grałem i po prostu potem już ledwo wstawałem, nie? Tak samo miałem z książkami, też tak się wyleczyłem, po prostu dręciałem w tej toalecie.
2: Z książką teraz... do toalety?
3: No a jak?
0: A co w tym? Co w tym dziwnego, że coś się czyta na kibelku? To chyba wiele osób tak ma. Ja myślę, że to może być taka próba, jak Bóg zesłał na Hioba wszelkie możliwe choroby i tam i doświadczył go, odebrał mu wszystko, to Bóg tak samo wysłał Etama do klasztoru, żeby właśnie sprawdzić tych mnichów, czy jak wielka jest ich wiara.
2: No. Wyobrażacie sobie taką sytuację, że na przykład za 2 lata dzwoni Etam do nocnego radia i mówi, że w klasztorze mają zwroty za wodę?
1: Bo nauczył ich czystości.
3: Ja myślę, że mogłaby być jakaś sytuacja, że tam by po prostu były duże oszczędności. Naprawdę duże.
2: Tak naprawdę ja tam pomyślałem, że popatrz, zmywarka, ta, którą ja mam, jedna i druga, one biorą 9 litrów wody na cykl mycia naprawdę sporej ilości naczyń i tak nawet myślę, że mógłbyś dostawać większe zwroty używając zmywarki, bo ty, podejrzewam, 9 litrów wody to ty na jednego widelca zużywasz, jak tak kiedyś robiłeś tego streama.
3: Nie, to tak się tylko wydaje. Ja mam bardzo, bardzo małe ciśnienie wody, bo ja mam podokręcane zawory, tak żeby liczniki nie pracowały zbyt szybko, bo one są coraz, im tym czujne, im czułeń, im mniejszy strumień wody leci. Taka zasada. Zresztą akurat oczywista zasada fizyki. Natomiast ja po prostu jeszcze będę teraz instalował operatory HIPO, które będą w ogóle, czy w ogóle wszyscy wiecie. Słuchajcie, oszczędzanie oszczędzaniem, ale jak będziecie mieć zbyt niskie, podejrzane zużycie wody, to pomyślą, że macie obejście na liczniku i przyjdą wam na kontrolę. Oczywiście może jej nie wpuścić, ale wtedy będą próbować się dostać drzwiami lub oknami, nie? Co niedobrze by się skończyło w przypadku, bo ostatnio miałem właśnie wezwanie do sprawdzenia, jak to się nazywa, doroczne sprawdzanie instalacji tej gazowej i...
2: Wentylacyjnej, no.
3: Nie, gazowej. Olałem ich po prostu.
2: No tak, no to jest na gaz i na wentylację ci sprawdzają, prawda? Kominierz przychodzi.
3: No i przysłali mi tak zwane pismo przedsądowe, nie? Że będzie sprawa w sądzie, jak im nie udostępnię. No a ja wtedy właśnie zacząłem się tym interesować. Bo co, gdybym był na przykład na Spitsbergenie, nie? Czy tam powiedzmy gdzieś tam daleko, tak? Wyjechał na rok na przykład. No to musi pan, tutaj cała filozofia, komuś udostępnić klucze. Ja bym nie chciał na przykład udostępniać klucze, ale pan musi. I tak się przekomarzała ze mną.
2: Wiesz, Etam, że mieszkanie, to wiesz, ty sobie za nie płacisz, ale to nie jest twoja własność tak w 100%. To jest trochę jak z chatą na kredyt. Tak długo jak spłacasz ten kredyt przez 30 lat, to nie jest twój dom, to jest dom banku. Tak samo tutaj, no, jak nie będziesz płacił czynszu, to cię wywalą z twojego mieszkania, no i...
3: Ale chyba, nie jest.
2: Jest jakaś reguła, jest regulamin budynków, no i skoro tak mówią, że masz dać komuś klucz, żeby wpuścić, no to masz dać klucz, żeby kogoś wpuścić,
3: nie.
2: No.
3: Nie.
1: Ale gaz musi być sprawdzany.
2: Musi być, ja tam, bo to jest niebezpieczeństwo, bo wiesz, będziesz miał jakąś nieszczelność, będziesz coś uletniał, odpalisz kiedyś kuchenkę i wywalisz pół pionu w powietrze. Wiesz, o co chodzi? To nie chodzi o...
3: Rozumiem, no. Tylko widzisz, tutaj jesteśmy w wielokrotnym błędzie. Po pierwsze, przepisy mówią wyraźnie, że wszelkiego rodzaju instalacje, liczniki, a to chodzi o miejsca, gdzie są liczniki, powinny być tak umiejscowione, żeby nie trzeba było naruszać miru domowego, czyli na przykład prąd jest na klatce schodowej, pomierniki są Wi-Fi, tak, i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, w budynku ponad czterokondygnacyjnym według polskiego prawa nie powinno być instalacji gazowej, a ponieważ akurat tu, gdzie biegnie instalacja gazowa, kilka lat temu wymieniali, kiedy już to prawo budowlane było wprowadzone, właśnie tak jak mówię, wymieniali rury z wodą, mogli puścić rurkę z 3-kilowatowym pionem elektrycznym i sobie by ludzie wymienili na płyty indukcyjne. Nie byłoby w ogóle tego potrzeba. Prosta.
2: No dobrze, ale no to jest kuchenka, a co z, nie wiem, prysznicem i całą resztą? No nie wiem, no to dla mnie trochę tak bez
3: ale
2: sensu,
3: jak prysznicem?
2: A poza tym...
3: Ale, ale przecież prysznic jest ciepłowodą, to jest bieżąco, to jest z elektrociepłowni.
2: Aha.
3: Tutaj nie ma takiej
2: no nie wiem, ja mieszkałem w blokowisku w Polsce, to mieliśmy bojler w łazience, żeby mieć ciepło.
3: Nie, to już jest 10% może budynków ma bojlery, już są polikwidowane.
2: No ja mam. Myśmy sobie sami musieli zainstalować, bo Junkers mi wybuch. Akurat to było dość traumatyczne, byłem młodym dzieciakiem, jak kurczę, wiesz, w wannie jestem i wybuch mi Junkers normalnie, tylko walnęło tą białą... frontową częścią walnęło w ścianę, człowieku. No naprawdę pamiętam, to grube było, także także Junkersy to nie są zbyt bezpieczne.
3: Obecnie powinna nastąpić zgodnie z prawem budowlanym wymiana pionów na piony elektryczne. Czy o te piony elektryczne oczywiście są, tylko że płyta indukcyjna bierze 3 kW, tak?
2: No to też w zależności jaka, bo tak naprawdę te technologie są już naprawdę dobre. Tutaj nasza rodzina też kupiła sobie kuchnię elektryczną, już w ogóle taką turbo wypasioną z jakimiś piekarnikami, z parami w ogóle. To naprawdę prawie nie bierze prądu, jak się na tym gotuje, autentycznie.
0: Tak? No ciekawe.
2: Tylko, że to kosztuje, wiesz, 6,5 tysiąca złotych taka kuchnia. A. No to wiesz. Zresztą ja uczciwie powiem, jeżeli będziesz chciał krawiec, to ci pokażę. No ostatnio mnie zastanawiało to twoje stwierdzenie, że o, jak będę sobie piekł chleb, i codziennie będę musiał piec chleb, to zapłacę fortunę. Ty masz piekarnik na prąd czy na gaz?
0: Na prąd. Jednak no na prąd. Myślałem, że mam na gaz, a mam jednak na prąd. No ale prąd teraz też w Polsce bardzo zdrożał. No ty jesteś cwany gapa, bo sobie mieszkasz w Irlandii, no to masz pewnie tańszy niż w Polsce.
2: To nawet nie o to chodzi, czy wiesz, czy tańszy, czy nie, ale jest jedna rzecz, której nie bierzesz pod uwagę. Jak sobie upieczesz taki kilogramowy bochenek chleba z dobrych składników, a nie to takie gówno, co się w sklepie kupuje z jakimiś ulepszaczami, gdzie tam składników jest 50, to tak naprawdę jako jedna osoba to ty będziesz miał ten chleb na, nie wiem, 4-5 dni. Bo takiego chleba nie zjesz dużo, bo on jest bardzo sycący. To nie jest taki chleb ze sklepu, że tam wiesz, kupujesz i zjadasz pół bochenka na śniadanie, a na przed śniadaniem, a resztę na śniadanie. To są zupełnie inne chleby, jeżeli sobie robisz sam w domu chleb, więc to też nie jest tak, żebyś go piekł codziennie, tylko raz na przykład na 3 dni, więc robiłbyś tych chlebów sobie 10 w miesiącu. Wiem, bo robię piekę chleby przecież dla rodziny cały czas.
0: Wolałbym mieć maszynkę do pieczenia chleba chyba.
2: Dupny pomysł, powiem ci. Nie wiem, ja już ci to chyba opowiadałem na audycji, ale z 3 lata temu gadaliśmy o tym, jak nie z 4. No niestety maszynki do pieczenia chleba mają mieszadła i te mieszadła w okresie pieczenia często ci zostają w tym chlebie i masz później dziurawy ten chleb. Musiałbyś sobie kupić maszynkę do pieczenia chleba, która chowa mieszadła, a to od razu jest, wiesz, koszt razy 3. Nie wiem, czy to jest opłacalne. A tutaj normalnie do foremki, wiesz, wkładasz ciasto, odpalasz piekarnik, godzina i masz chlebek na 3 dni spokojnie, taki kilogramowy.
0: Zaleniwy też jestem na takie rzeczy, niestety.
2: No, No, się nie oszukujmy, chodzi o lenistwo. Okay.
0: No, nie oszukujmy.
3: Ja myślę, że krawiec idzie w kierunku kufra, a nie z pełnego niespodzianek i robienia wszystkiego. Nie, ale to jest naprawdę wygodne. Słuchaj, na ostatnio nawet parówki tak ugotowałem.
2: To jest obrzydliwe, co ty robisz. Jak ty mówisz, że ty jesz w kuflu kisiel, po czym do tego samego kufla robisz sobie jakąś zupkę, po czym jesz z tego jakieś parówki, nie
3: ale
2: pukając
3: ja
2: tego nawet.
3: Ale ja za każdym myję.
2: No i widzisz, i tu się sam z sobą kłócisz, bo kiedyś w audycji swoim streamie powiedziałeś, że nie myłeś i nawet dobre było, bo się smaki wymieszały. Słucham bardzo, bardzo uważnie tego,
3: no tak, ale to, że nie myłem, to znaczy, że nie szorowałem. Natomiast puściłem strumień wody, który u mnie ma 80 stopni aż w kranie i wypłukałem go bardzo dokładnie. Także i dwa razy
2: masz
3: wylewałem.
2: Masz 80 stopni w kranie wody? To jak ty ręce myjesz?
3: Ale ja mam... I to nie jest angielski kran, to jest kran polski. I to jest kran, który ma mieszadło, to znaczy mieszadło
2: z jedną ściepą. Ja rozumiem, ale 80 stopni, chłopie, to...
3: No około 80 stopni, 75-80, kiedyś mierzyłem, bardzo dawno temu. Bo
2: prawie parą myjesz te.
1: Dobra, chłopaki, bawcie się dobrze, ja zmykam.
0: Trzymaj się,
2: Ewcio. No, miłego wieczoru, ja też będę zawijał, bo Jakutka się tu już na mnie obudziła. Na szczęście jeszcze grzecznie sobie leży, także mogę chwilę pogadać, ale też będę zawijał.
0: No, ja też się powoli zwijam. Wszyscy się zwijamy, ale tam jak zwykle zaraz oświadczy, a ja mogę tu zostać. No i...
2: Jeszcze tylko psycho musi zadzwonić i przeprosić za wszystkich jako ostatni i możemy
3: ja
2: kończyć.
3: Ja w zasadzie mogę dalej tutaj kontynuować.
0: No właśnie, o tym mówiłem. Leniu, a takie pytanko, jaki upiekłeś w życiu najciekawszy chleb? Jakiś taki najbardziej niezwykły, bo ten temat...
2: Najbardziej niezwykły chleb to był... Niestety nie polecam robić, to był chleb z żurawiną i orzechami i o ile jeszcze te orzechy włoskie były całkiem spoko, tak według mnie żurawina się nie nadaje do chleba, bo się robi za słodki. I wtedy jak chcesz taki, wiesz, taki chleb naprawdę nie pasuje za bardzo, no okej, z niesolonym masłem, no bo też tylko taki używamy, z niesolonym masłem samym jest okej, ale jakbyś chciał do tego dodać jakieś wędlinki, czy wędzonej, no bo ja też wędzę i wędliny i w ogóle, czy ryby, czy sera, no to nie smakuje za bardzo. Także chlebów z żurawiną nie polecam robić. Ale tak to z jakimś tam siemię lniane, jakiś mak, z kminkiem są bardzo dobre chleby. Ze słonecznikiem, no ale to wiadomo, to jest taki dość podstawowy składnik do chlebów. Tak, to są takie cztery główne składniki, jakie daję. Ale no i orzechy, ale nie dawajcie sobie żurawiny do chleba, bo... Za słodkie, to tego się jeść później nie da.
3: Kiedyś kupiłem chleb z rodzynkami, jakie to było paskudne, fuj.
2: No to jest mniej

Jaką teczkę? Albo lepiej nie mów, bo jeszcze będę musiał cię zabić. Ale nie martw się. Z racji, z uwagi na znajomość, zabiję cię bezboleśnie. Tak, żebyś nie cierpiał zbytnio. To mówię do potrzeby oczywiście, który ma na mnie teczuszkę. Kraj, co za kraj teczek. Każdy na każdego teczkę coś chowa na czarną godzinę. A, no właśnie, jeszcze by mu przyjemność sprawił, jakbym go zabił boleśnie. Dlatego właśnie cię chcę zabić bezboleśnie, żeby ci sprawić przykrość, z racji, że lubisz ból. A śpiewa dla was Jackie Chan.

całkiem ładnie śpiewa. To jest piosenka bodajże z disneyowskiego Mulana. Już nie pamiętam, to jakieś było o jakiejś księżniczce chińskiej chyba. No, każdy film Disneya jest o księżniczce. Na dobrą sprawę, prawie każdy. No, pierwszy myślałem, że to z Kung Fu Panda, bo było źle podpisane na YouTube. No, nie dość, że skacze, nie dość, że podskakuje, nie dość, że aktorzy, to jeszcze śpiewa. Pokażcie mi polskich aktorów, którzy tak ładnie śpiewają. Nie ma chyba zbyt wielu. Pokażcie mi polskich aktorów, którzy się fajnie biją. Też niewielu. Pokażcie mi polskich aktorów, którzy włożyli tyle serca i wysiłku w zdobycie kariery. Też niewielu się znajdzie. No, ale nie wypada tak marudzić na Polskę, że gorsza. Niech będzie, że wszystko mamy najlepsze. Dobra, już zadowoleni? Na początek posłuchamy sobie trochę muzyki. Nie wiem, czy w ogóle będę coś gadał. Nie ma ludzi, nie ma donatów, jakaś taka stagnacja lekka, ale tak musi być. To jest taka właśnie fala. Czasem robi się spokojnie, żeby potem wystrzelić ze zdwojoną siłą niczym nie powiem co, bo jeszcze jest przed 23. A na pewno jutro się spotkamy. O 21 gramy w RPG. Role-playing games.

jak kto woli, role-playing games. Czyli będziemy się wczuwać w bohaterów Starego Świata. Jak myślicie, jak potrzeba zacznie swoją przygodę jako mistrz gry? Siedzicie sobie, siedzicie i nagle słyszycie zza pleców takie: dzień dobry, chciałbym was wynająć. Chodźcie, zrobimy potrzebie psikusa i powiemy: spierdalaj pan, dzień dobry, zasrany. Mamy ważniejsze sprawy, piwko se pijemy. I potrzeba wtedy w panikę wpadnie, bo nie będzie wiedział, jak tu bohaterów zachęcić do wypełnienia questa. A my wtedy powiemy: dobra, żartowaliśmy, siadaj pan i nawijaj. Co, świat trzeba uratować? Znowu w piątek? Znowu w sobotę? Zawsze w sobotę, tak? No dobra, no i co? Kryształ ukradziono pewnie jakiś, tak? Trzeba znaleźć 7 kryształów pewnie. Potrzeba obsługuje Facebooka. On jest tutaj mianowany przeze mnie. Ja zauważyłem, że to zdolny chłopak, dałem mu szansę i to on tutaj właśnie kontaktuje się, odpisuje. Tak, dałem mu taką odpowiedzialną robotę, niech ma, no ale taką niewymagającą, żeby się chłopak mógł wykazać. No. A my sobie słuchamy muzyczki, piątkowy wieczór, spokojniutko, zobaczę, czy ktoś przyszedł w ogóle, o, już się zjawiają ludzie, jest trochę ludzi, no, zobaczymy.

0: Dawno, dawno temu, za siedmioma częstotliwościami, za siedmioma bajtami, było sobie nocne radio.
1: Ja tak się wczuwam trochę, bo projektuję dojo japońskie, ale nie takie zwyczajne i postacie różne. I muszę wpaść w odpowiedni... w odpowiedni klimat. I... Ej, jakąś rolicję daliście na NR, a nie można u was wszystkich odcinków znaleźć. A nie ma linka do rolicji, do ich strony, gdzie można znaleźć starsze odcinki? No to tutaj apel do chłopaków, żeby rzucili tam linka, ale to ja muszę chyba tak. Czy oni mogą we wpisie, ale ja mogę tam gdzieś z boku dać, nie? A co, a nie łaska sobie wpisać rolicja na Google? Ulicę Poznania patroluje rolicja. Jakiś news. Rolicja na Spotify, rolicja na nocnym radio, rolicja. No to cóż mogę powiedzieć, no zadzwońcie na rolicję, to może was poinformują. Są beznadziejnie wypozycjonowani. No gdzieś miałem stronkę oczywiście, ale... rolicja.pl, no proszę bardzo, jest. No to tam macie starsze odcinki. Już szczęśliwi?

Tak, właśnie o to chodzi, panie doktorze. Właśnie o to chodzi, żebyś sobie sam znalazł. Znaczy, no, czego oczekujesz, że dla ciebie specjalnie wrzucimy te starsze, tak? Żebyś nie musiał tam szukać albo wchodzić na ich stronę, tak? Cóż mogę powiedzieć?

Okej, okay, jest zapuszczony w razie czego nasz Skype radiowy. Nocne radio trzeba sobie dodać do znajomych, można dzwonić, może ktoś nowy zadzwoni, a może nie. A ja się tak zastanawiam właśnie nad projektem Dojo. I to nie jest takie proste zaprojektować ciekawe miejsce, no bo można oczywiście po prostu zbudować Dojo, zrobić na wzór. I nie, aż tak niegrzeczny nie będę, jak i Velios. Nie, nie, nie. No i powiem wam, że projektując, na co należy zwracać uwagę, projektując miejsce, od czego w ogóle zacząć? Ano od researchu. Research, czyli jakby to na polski przetłumaczyć, rozeznanie. Ja bym to przetłumaczył jako rozeznanie. No, żeby... No, zaczyna się od koncepcji, nie? Od grafik koncepcyjnych zwykle, czyli robimy sobie albo takie szkice dla siebie jakieś, które nam pomogą ogarnąć temat. Polecam, bo jest zdecydowanie potem łatwiej coś zaprojektować. Bo inaczej to troszkę się kręcimy w kółko, nie? Nie wiemy, czy to, co zrobimy już w 3D, to się będzie trzymało kupy. Możemy sobie coś zakomponować dobrze, żeby z różnych widoków tego dojo był ciekawy widoczek, no. Bo na przykład może wyjść sala za mała i co wtedy? Bo jednak powinno być trochę przestrzeni, nie może być... Nie może być zbyt klaustrofobicznie, no chyba, że zależy nam na efekcie klaustrofobicznym. Nie wiem, co to jest dojin. To po japońsku dożynki pewnie, tak? No, a dojo to jest taka sala do ćwiczeń, ale nie tylko. Tam też się medytuje, no oczywiście kultura japońska. Tam się medytuje, tam się ćwiczy, wolno wchodzić tylko na bosaka. Tam może wchodzić tylko wielki mistrz Jebiesuki Nabosaka. I wielki japoński budowniczy Nahui Mitahata. Takie dowcipy kiedyś były, nie? No i wielki ten japoński piłkarz Jako Takokiwa. No. No właśnie, to czemu jak kultura japońska, to się inspiruje chińską muzyką? Właśnie tu zapytuję słusznie, roztropnie pytajmiesz. Sam nie wiem. No wiecie, ja jestem trochę jak Ferdek Kiepski. Wszystko, co takie wschodnie, to dla mnie jest chińskie, nie? Jak mi dadzą sushi, to też powiem. O, chińskie jedzonko, Halincia, bardzo dobre. To ja właśnie, żem tak chciał, żem se coś zjeść takiego właśnie światowego, bo... Ja teraz taki bardziej światowiec chcę być, Halincia, ja żebym sobie pomyślał, że ja właśnie takie coś chińskie, takie, no. No i co jeszcze? Są tam takie, chcąc zaprojektować dojo, muszę przypilnować, aby to faktycznie wyglądało na dojo. Mam utrudnione zadanie, bo moje dojo musi być takim miksem trochę. Takie dojo science fiction, bo to się w przyszłości dzieje. No. Ale muszą być elementy charakterystyczne dla dojo, czyli oczywiście jakieś maty, jakiś taki ołtarzyk, na którym wisi coś ważnego, czy to portret mistrza, krawca, czy to... Warframe? Polecasz, tak? Doktorku? Co jest, doktorku? Już tu lukam na Google Images. No to sobie chętnie widzę, że całkiem sensowne rzeczy się tu wyświetlają. No i muszą być takie elementy, żeby było widać, że to jest żeby przede wszystkim było widać, że to jest dojo. Czyli jakieś charakterystyczne elementy. Maty leżące na podłodze. Właśnie waham się, no bo na razie robię w drewnie, ale drewno się z kolei bardzo słabo kojarzy ze science fiction. No ale z kolei już jakieś, jak się doda neony, kable, tu i ówdzie jakiś terminalik, odpowiednie oświetlenie też mrocznawe,
no to już się robi lepiej, nie? Więc nie jest tak prosto zrobić taki miks. No i projektuję tak, że musi być z zewnątrz od razu ciekawy widoczek. Fajne, robiąc research, nie należy się wstydzić podpatrywania tego, jak to zrobili inni. Wielcy mistrzowie, wielcy malarze uczyli się kopiując dzieła mistrzów, więc nie jest to żaden wstyd. No, gorzej jak już zżynamy fajne pomysły na żywca od kogoś, nie? No to już nie jest godne. Wtedy trochę już nie bardzo jest się czym chwalić, zdecydowanie. No, ale można czasami z kilku różnych pomysłów zrobić, coś ulepić, jakiś jeden, albo coś przerobić, albo... No i wtedy już jest bardziej nasze. Grunt, żebyśmy... Trzeba mieć tu jakieś wyczucie, żeby się samemu nie czuć źle, że się coś zerżnęło. Chociaż ja akurat się nie czuję źle, jak coś zerżnę. Przepraszam bardzo. No i... No tak. Czyli projekt od środka i projekt z zewnątrz. No i robiąc, podglądając sobie różne grafiki koncepcyjne, natrafiłem na przykład na fajnie zagospodarowaną przestrzeń, właśnie takie różne domki japońskie lub chińskie. No japońskie, zdecydowanie bardziej japońskie. W filmie Wolverine, to może zaskoczy niektórych, ale była taka część, to było chyba Wolverine Origin. No, gdzie była trochę przeszłość Logana pokazana, był... była wycieczka Logana właśnie do Japonii, gdzie spotkał on takiego bogatego japońskiego biznesmena, szefa jakiejś takiej firmy, która robiła elektronikę, jakieś broń, coś tam. No i tam się pojawiła zbroja Silver Samurai. To było, no to była oczywiście próba zaadoptowania postaci Silver Samuraja do filmu z Wolverine'em. No, Silver Samurai to jest postać trochę inna niż to zostało pokazane w filmie, jeśli mówimy o oryginale komiksowym. Silver Samurai to jest po prostu taki... To był taki bandyta. Trochę taki japoński Robin Hood, można... No, to był jakiś przywódca bandy bardziej może, po prostu, która napadała na ludzi, raczej negatywna postać. No, ale to był człowiek, a nie żaden pancerz Silver Samurai. Chociaż myślę, że fajnie to zostało. No, czasem można przerobić trochę, nie? Świat Marvela, świat DC przeżywają różne takie resety i historie są opowiadane na nowo i kanoniczne staje się to, co jest w wersji nowszej. Tak też się stało ostatnio z tym. Resident Evil, o. Resident Evil, słynna seria z zombiakami, seria znana z gier na PlayStation w szczególności. No i no, powstały też filmy na podstawie tych gier. I ta seria też doczekała się czegoś takiego, że powstał remake pierwszej części, bardzo udany, zachwalany, w najnowszym CD Action bardzo zachwalają i piszą, że jeden z lepszych remake'ów w ogóle. No i historię trochę zmieniono. Pozbyto się kilku bzdurek, kilku tam wypadków przy pracy, gdzie coś jest nielogiczne, gdzie coś jest słabe, poprawiono. No i ogłoszono, że od teraz kanoniczne jest to, co jest w nowszej wersji. No i tak samo trochę myślę, że jest z Marvelami i z DC. No i co? I znalazłem właśnie projekt tego miejsca, do którego przyjeżdża Logan, gdzie on tam się bije, zaprojektowany po prostu koncepcyjnie. Jakiś grafik to ładnie namalował i są pięknie oświetlone te domki w nocy. Bardzo dużo zmienia światło. To, czy obserwujemy jakąś scenę właśnie w nocy, czy w dzień, to zupełnie inny charakter się robi, nie? No, wystarczy sobie, zamknijcie sobie oczy i wyobraźcie sobie scenę, jak są jakieś, powiedzmy, japońskie domki na charakterystycznych takich wzniesieniach, na takich balach są poustawiane platformy,
Tak się zastanawiam, po co te platformy są właśnie? Chyba po to, żeby jakieś tam robactwo się nie wkradało do tych drewnianych domków, nie? To się robi na takim lekkim wzniesieniu i jakieś

specyficznym takim światłem, jakie jest o świcie, no bo inne zupełnie mamy światło o świcie, inne po południu. Z tego co wiem, to fotografowie najchętniej właśnie się biorą za focenie w okolicach 12 jakoś tak, nie? Wtedy słońce jest jakoś tak w zenicie i ładnie wszystko oświetla, że to dobrze wygląda. No ale można też spróbować wcześniej, o poranku. O poranku wszystko jest nieco takie blade, nie? A chodzi o to, żeby był kontrast. No ale mamy tą scenę, a teraz sobie pyk, otwieramy i znowu zamykamy oczy i wyobrażamy sobie scenę nocną, gdzie latarenki rozświetlają tu i ówdzie tylko te domki, gdzie panuje taki mrok, gdzie gdzieś tam mroczne niebo delikatnie podkreśla zarys gór. No, drzewa wyglądają też bardziej mrocznie, takie szponiaste łapy wyciągają, wyrastają z ziemi gdzieś tam dalej. No, zupełnie inny krajobraz. A wystarczy zmienić światło, nie? I nagle dzwoni blacha, tak? W tym momencie. Siedzimy, jest noc, cichutko, latarenki rozświetlają noc. I nagle dzwoni blacha. Ciekawa wizja. No i raczej chętniej projektuję właśnie jakieś sceny science fiction nocne, jakoś mi się to kojarzy. A jak mówimy jeszcze o cyberpunku, no to klimat nocny jest jak najbardziej wskazany. Chociaż cieszę się, że specjaliści z CD Projekt uciekli trochę od tego nocnego Night City. No jak sama nazwa wskazuje, no raczej właśnie klimat noir i noc i właśnie taki mrok. Night City, miasto przykryte chmurami. W oryginalnym Blade Runnerze też było podkreślone to, że właśnie nie ma praktycznie dnia. Jest jakaś tam katastrofa, przysłoniło słońce, człowiek zasyfił niebo, prawda, jak to zwykle człowiek, jak to my, no i nic nie widać, jest ciemno. Dzięki czemu lepiej widać klimatyczne neony i światełka różne na komputerach i światła różne samochodów i tak dalej, i tak dalej. No, tak więc muszę też to dojo zrobić z zewnątrz. I tutaj robię na takim wzgórzu, mocno zalesiony teren. Bawię się trochę w ogrodnika. Sadzę drzewa, krzaki, rozrzucam kamienie. Wszystko to robię na Unity, bo mi tak wygodnie. Naprawdę niezłe, realistyczne sceny można dzisiaj robić na Unity. A jeśli ktoś myśli o jakiejś lepszej jakości, no to wystarczy, że sobie tam ustawi lepszą jakość renderingu. Wiadomo, pewnych rzeczy się nie przeskoczy, nie? Nie mamy tam prawdziwego renderingu. Tylko trochę takich różnych trików, ale te triki są na tyle dobre, że jak ustawimy sobie wszystko jak trzeba, to efekt jest naprawdę niezły. Pamiętaj, że kolory powinny być spójne z naturalnymi. No, tu się z tobą, doktorze, nie zgodzę w sumie do końca. Czasem faktycznie dobrze jest wiedzieć, jakie kolory są w naturze, wyjść, poobserwować, trochę, żeby nasze kolory nie były takie z dupy, ale czasem z kolei chodzi o to, aby kolory były nieco odjechane, nie? Żeby krajobrazik był nieco taki wysterowany, jak to się mówi, no, czyli żeby niebo było tutaj różowe, tu fioletowe, żeby wszystko było zabarwione troszeczkę takim nienaturalnym wręcz światłem. Fajnym trikiem jest znalezienie sobie... Aha, doktor tu pisze, że mowa o japońskiej architekturze. Trzymaj się połączenia z naturą w ten sposób. Czyli o co chodzi konkretnie? No szkoda, że nie chcesz zadzwonić i pogadać na antenie ze mną o tym. To by było dużo, dużo lepiej, wygodniej i też słuchacze by pewnie posłuchali sobie. No, tak więc... No, na pewno naturalne powinny być...

te różne ścianki, dachy, kamienne murki i tak dalej, no bo mamy tak, mamy ściany zrobione na dobrą sprawę z drewna i papieru, dachówka też z jakiegoś tam kamienia, czy z czegoś naturalnego, mamy dużo drzew, dużo zieleni, bogate jakieś ogrody, nie? Kamienne murki, wszystko to jest naturalne. No ale z drugiej strony mamy cyberpunk, mamy przyszłość, mamy science fiction, no i to się troszeczkę kłóci, nie? Jak to pogodzić? No i właśnie tutaj walczę z tym, żeby to jakoś pogodzić ze sobą. Nie jest to takie proste, jak się wydaje. Bo ktoś sobie myśli, o, tu ja sobie tu namaluję, tu dojo, tu drzewko i science fiction. No to jakiś taki samochód ze skrzydełkami, pach i mamy. No i potem właśnie wychodzą gnioty jakieś, nie? Takie projekty, że to nic ciekawego. Projekt musi mieć coś takiego, żeby ktoś obejrzał i pomyślał, o, ale fajnie to wykombinował, fajny pomysł, fajna koncepcja, nie? Że tu zrobił tak, a tu wymyślił coś takiego, a tu taki ciekawy pojazd i to ze sobą, no żeby coś w tym było, a nie takim po prostu najprostszą drogą, nie? Że po prostu jest sobie dojo, jest sobie drzewka i jakiś komputer stoi. Kolory to lubię, jak jakaś seria jest spójnie kolorystyczna, na przykład taki Matrix, bo tam każda mgła czy kałuża jest lekko zielona. Pisze potrzeba. Nowe Star Treki, wszystko co normalnie jest szare, jest lekko niebieskie. No, to był świetny zabieg, właśnie to zabarwienie delikatnie wszystkiego na zielono w Matrixie. To dało takie odczucie, że to wszystko jest nienaturalne, prawda? Że to wszystko jest faktycznie jakaś wirtualna rzeczywistość, ten wirtualny Matrix. Genialny zabieg, taki prosty, a naprawdę patrzy się na to jak na coś specyficznego, coś nienaturalnego do końca, coś sztucznego. I dzięki temu, fantastyczny efekt jak dla mnie. Taki prosty, ale trzeba było też odwagi, bo to w końcu 3/4 filmu jest zabarwione na zielono. To ktoś by powiedział, co panie, 3/4 filmu na zielono, to się w łeb stuknij, a może na sraczkowato, nie? Cały pomalujesz. Pierwsza myśl mogła być taka, kogoś, kto tam był decyzyjny, że no jak to tak, cały film na zielono. Albo jakiś mądrala mógł przyjść i powiedzieć, chciałbym zauważyć, że połączenie zielonego z brązami, a tam też będzie dużo brązów, daje efekt kwaśnej sraczki, tak zwany. Kwaśna sraczka, tak zwana. Tego uczą w filmówce już na pierwszym roku, proszę pana. I to wywołuje u człowieka naturalny odruch wstrętu. Takie połączenie. Więc cały film na zielono, to ludzie wyjdą z kin do toalety, proszę pana, w czasie filmu. Więc kategorycznie mówię nie. Tak więc, no, zawsze się taki mądrala znajdzie, nie? I wtedy trzeba szybko podbiec, kopnąć go w dupę i pójdziesz ty, szmaciugo, pójdziesz ty, chamie! I go tam wygonić trzeba. Od razu. Dobra, robię przerwę muzyczną, bo ja muszę zjeść parę migdałów. To jest bardzo ważne dla mnie.

0: Hu, ha, w mordę skopa naszego wroga.
1: Popatrzcie, tacy Japończycy czy Chińczycy cały czas czerpią z tej swojej bogatej kultury i robią fenomenalne dzieła, nie? Którymi się zachwyca świat. Przyzwyczaili świat, zarazili świat swoją kulturą i wszyscy to kochają. A my, Polacy, zamiast robić jakieś fajne słowiańskie opowieści albo z czasów Polski szlacheckiej, jakiś, kurczę, nowych kmiciców wymyślać, to myśmy się zarazili disco polo, modern talking i zaczęliśmy swoje modern talking robić do dzisiaj, tylko takie jeszcze 10 razy gorsze. I chłoniemy wszystko, co plastikowe, kolorowe, tandetne. No, jeden wiedźmin wiosny nie czyni, nie? Nawet jak wypije, wywar jaskółki. No więc, kurczę, słabo. To jest właśnie zaprzepaszczenie tego, co fajne mieliśmy. Mogliśmy robić, kurczę, jakiś krzyżaków na nowo, jakieś opowieści o szlachcicu, co zawiera pakt z diabłem, kurczę, bitwy na szabelki. I robić fajne, pomieszać to z jakimś słowiańskim fantazy jeszcze wszystko. I byłoby pięknie. Nie Iwona off, tylko Iwona on. Jest cały czas włączona i czeka. I dalej ciche dni. A co? Coś było wysłane i nic nie ma? Niemożliwe to jest. Ja nigdy nie zapominam o włączeniu Iwony. Proszę mi tu nie amputować. Nie inputować, ani nie outputować. Jeszcze sprawdzę. Na wszelki wypadek, bo może się coś się zawiesiło się. No chyba coś przyszło faktycznie i Iwona nie odczytała, chyba jest chora. Co to się stało się? Niedobrze. Bardzo niedobrze, proszę Państwa. O, smutno mi, Boże. Zobaczmy. Przepraszam na sekundkę.

0: Niepowtarzalny orgazm. Idę se zaraz spać, bo rano trza do arbajtów wstać. Daj pan linka dla spóźnialskich na czacie po audycji, to se posłucham w pracy powtórkę. Błogosławię wszystkim. 200 520 zł.
1: Dziękuję ci, kochany i niepowtarzalny orgaźmie. Naćknię, naćpań, że tak powiem po chińsku. I oczywiście będzie link do audycji specjalnie dla ciebie, hojnego sponsora. A czemu Iwona na początku nie odczytała, to nie wiem, chyba ją zwolnię. Tak więc, no, kurczę, trochę zabiera to type end donation, niestety. Tak jak mam iść szczery, to bardziej się opłaca PayPalem wpłacać, tutaj wiecie, bo wtedy prawie nic nie znika. A w przypadku SMS-ów bardzo dużo znika, niestety. Nawet nie będę mówił ile, bo wam będzie przykro. No, to jak to było 200 tysięcy, to trochę będzie faktycznie. No, Iwona kradnie i jeszcze ta leniwa sucz nie chce odczytać. Za co ja płacę? To znaczy, za co wy płacicie? No, a z tymi kolorami to chyba nie skończyłem właśnie mówić, o co mi chodzi. Już kiedyś dawałem tego tipsa, którego podpatrzyłem w jednym z tutoriali zawodowych grafików ilustratorów. Bierze on sobie dzieła mistrzów. Najpiękniejsze jakieś krajobraziki i na przykład impresjoniści robią ładne. I kopiują samą paletę kolorów. Kolor nieba, kolor ziemi, kolor skał. Robią sobie taką paletę, ściągają te kolory. No, na Photoshopie jest to banalnie proste. I robią sobie taką właśnie taki zestaw kolorów, którego potem się sami trzymają. I to jest samo skopiowanie palety. Czy to jest podkradanie? No, w pewien sposób tak, ale jest to na tyle nieszkodliwe, na tyle nieinwazyjne, no to tak samo jak ze statusem Abaddonware, czyli te wszystkie stare gry z jakichś spektrumów z Commodore i kradzieżą. No niby jest kradzież, tak, ale taka mało szkodliwa trochę, bo nikt już na tym nie zarabia, dawno, dawno temu za górami, za lasami to było i jest to takie, że nikt tego już dzisiaj drugi raz nie sprzeda, raczej, chyba że wypuści może jakąś konsolę Microspectrum Return, gdzie będzie milion gier na jednym kartridżu, to może ktoś to kupi. No i tak samo z podkradaniem palety. Należy też pamiętać, że prawa autorskie do pewnych rzeczy no, wygasają tam po 50 latach, czy to różnie chyba jest tam. No. Z myszką Miki robią jakiś trik, że ciągle odnawiają te jakoś się to resetuje. Chociaż myszka Miki jest tak często podrabiana, że w sumie już chyba nikt nie ściga za myszkę Miki. Na miejscu Disneya też bym nie ścigał, bo to jest takie utrwalanie statusu i pozycji Disneya cały czas i taki prestiż, nie? Że myszka Miki stała się już taką ikoną, że no w sumie ja nie wiem, czy ktoś wykupuje jeszcze prawa do myszki Miki. Jest to tak wszechobecna postać, tak często piracona, tak stara, że to oczywiście, wykupują na pewno prawa do innych postaci Disneya, na jakieś tam licencje, na robienie sobie własnych zabawek Disneya z jakimiś nowszymi postaciami, ale myszka Miki. Te trzy kółka pieprzone, to ja sam bym na to wpadł, takie trzy kółka bym zrobił, to co to. Jak to było w Epic Rap Battles of History, gdzie się pojawia sam Walt Disney i się przechwala, że za pomocą trzech kółek zdominował całą planetę. No, w sumie trochę w tym prawdy jest, faktycznie. Trzy kółka, niby takie banalne, a cały świat zna myszkę Miki. Nawet na największym zadupiu dzieci będą raczej wiedziały, kto to jest myszka Miki. A jak coś jest tak popularne, tak wszechobecne, to rosną różne takie i teorie spiskowe, i taki lekki lęk przed czymś, co jest tak masowe i kojarzy się z wielką korporacją dodatkowo, prawda? Disneya. Ten pieprzony myszor, który też był parodiowany. przerabiany na takiego trochę wredniaka, buca, okrutnika, na przykład w South Parku, gdzie tam kopał po jajach braci Jonas i taki tylko mu na kasie zależy i jest szefem tego całego Disneya tak naprawdę. Zawsze się, do dzisiaj się zastanawiam, czy te białe rękawiczki tej myszki Miki to nie był taki psikus, którego Walt Disney, Mason, nie zrobił. Wszystkim nakładając ten charakterystyczny dla różnych tam masonów element ubioru, jak te białe rękawiczki, właśnie tej myszy, nie? Czy chodziło może po prostu o ubarwienie tej postaci, bo na początku ci bohaterowie typu właśnie myszka Miki, czy ten królik, kurde, królik, jak się nazywał ten królik, który miał zamiast myszki Miki stać się popularnym, ciągle zapominam, królik, nie Roger, królik, jak się ten pieprzony królik nazywał, nienawidzę tak zapominać czegoś takiego. Oswald. Królik Oswald. A tu go widzę bez rękawiczek. Jakim cudem? Dlaczego on nie ma białych rękawiczek, tylko ma czarne łapy? Ale na innych już widzę, że... A nie, bo to jest już skrzyżowany z myszką Miki. O, tutaj zabawny obrazek, jak to Miki niby zeżar tego Oswalda. No tak, bo to Oswald miał być gwiazdą. On jest taki trochę podobny do myszki Miki i narysowany w tym samym czarno-białym stylu. Możecie sobie zerknąć. Królik Oswald. No i on się pojawia w takiej grze komputerowej, gdzie myszka Miki ma zaczarowany pędzel. Epic Miki. Wyszły dwie części, pierwsza lepsza. Jest, no i w Epic Miki zostaje przypomniane to, że ten przypomniany ten stary bohater Oswald, królik. No i dosyć podobny jest do Mikeya. No, a te białe rękawiczki, no to masońskie, no ewidentnie masońskie rękawiczki nosi. I opanował cały świat, cholernik jeden. W ogóle, czemu to jest czarna mysz? Czy widzieliście kiedyś czarną mysz? No ale to pewnie z tego się wzięło, że pierwsze filmy były czarno-białe. Pierwszy kolorowy film Disneya to była Królewna Śnieżka. Pierwszy pełnometrażowy. I no i no co miał być? Biały cały? To by wyglądał jak jakiś albinos, nie? Szary? No szary nie może być. Szary za mało kontrastowy, zlewałby się z tłem i byłby taki szary nijaki. No to zostaje czarny. Musiał być czarny. No a potem co? Mieli go zmienić na jakiego? Na brązowego? Brązowy wyglądałby ciulowo. A mysz jest często taka brązowo-szaro-bura, jakaś taka szara myszka, nie? No nie mógł być szary, musiał być kontrastowy czarny. I te białe rękawiczki mogą być dla zwiększenia kontrastu ogólnie i żeby dłoń była po prostu lepiej widoczna, żeby różne te postacie, też takie przyczyny ekonomiczne, nie? Disney podobno był trochę takim Sknerusem McQuatchem, że bardzo pilnował, żeby jego czasu nie marnowali, żeby rysowali na akord. I taki liczy krupa i dusi grosz trochę, nie? No to takie dłonie można wykorzystywać, można z jednej postaci wziąć do drugiej, bo druga postać też ma te charakterystyczne białe rękawiczki, no to bierzemy same te rączki i wykorzystujemy, nie? Po prostu drugi, trzeci, czwarty raz z tych samych, z różnych postaci mieszamy to. Tak więc, no. Ale czemu on ma takie spodnie z tymi guzikami z przodu, takimi dziwnymi też? To jest dziwna postać ogólnie, ta myszka Mickey.

A wy słuchacie Nocnego Radia! Najlepszego radia! W Polsce! Ha! Pamiętajcie tylko, żeby nie karmić złego wilka! Ha!

No tak więc myślę, że projekt Dojo, dobry z zewnątrz, to nie tylko sam budynek. Najlepiej, jeśli budynek nie jest jeden, tylko coś jest jeden duży na środku, a dookoła jeszcze kilka mniejszych. Wtedy się robi taka fajna kompozycja, nie? To tak jak z kwiatami. Brzydko wygląda, jak dajecie dziewczynie jednego kwiatka, nie? Brzydko też wygląda, jak dacie dwa kwiatki. Dwa to nie jest najlepsza liczba, ale jak dacie trzy kwiatki, to od razu jest, wygląda to ładnie, choć skromnie. Dookoła coś musi być, musi być ścieżka. Tak na logikę, jakoś trzeba dojść do tego dojo. Musi być więc jakaś dróżka, która prowadzi tam po zboczach, którą się wchodzi na tą górę, na której umiejscowię całe te wszystkie te budowle. Roślinność bardzo ładnie zagospodarowuje też przestrzeń. No po to jest, nie? Więc muszą być roślinki, drzewka. Powiem wam, że wyszukując w internecie różne doja, no tu jest przykład takiego fajnego odkrytego, nie? Jest zamknięte jakby, ale w środku jest pewien placyk. To jest bardzo fajna koncepcja, bo możemy tutaj dużo ciekawiej podziałać z oświetleniem. Niebo oświetla. Należy pilnować, żeby właśnie ten environment, jak to się mówi, czyli właśnie niebo, otoczenie, żeby to ono tworzyło oświetlenie, żeby oświetlenie budynku było spójne z tym tłem, nie? Żeby nie było oderwane od tego, bo to wtedy brzydki efekt jest. Można dodać wtedy fajne efekty atmosferyczne, przyprószyć troszkę śniegiem ten placyk, wtedy się robi od razu ciekawiej, nie? Należy pamiętać o takich prostych zabiegach kolorystycznych, że czysta biel lub czysta czerń rzadko kiedy występują w przyrodzie. Trzeba to lekko złamać. Śnieg najczęściej będzie na przykład lekko błękitnawy, bo odbija się w nim niebo po prostu. Otoczenie. A czerń, no to taka czysta, stuprocentowa czerń, to rzadko gdzieś tam w chemii, nie? Jakiś tam węgiel czy coś, jakiś czarny proszek chemiczny. Śnieg będzie żółty, pisze doktorek. No, o zachodzie słońca to może tak. Albo jak nasikasz, nie? Patrzcie, jaki ładny księżyc na niebie za oknem i oświetlenie pasuje, pisze Etam. No, tak więc nie jest tak prosto rozkminić, nauczyć się robić dobre oświetlenie. Trzeba pamiętać o cieniach, czy cienie miękkie, czy twarde, nie? Cienie też nigdy nie będą takie jakby pozbawione koloru. W sensie, że mamy po prostu przeźroczystą czerń, tak jakby, która nam przysłania. Jakbyśmy przez czarne szkiełko obserwowali jakiś fragment otoczenia. Cień będzie lekko granatowy, lekko brązowawy. To zależy od tego, czy oświetla księżyc, czy słońce w zenicie, czy słońce o poranku, czy wieczorem. No, od pory dnia po prostu to zależy, nie? Głębokość cieni też zależy od pory dnia. Jak słońce jest nisko, to cienie będą dłuższe, nie? Jak słońce jest wysoko i rzuca cień z samej góry, no to cienie będą krótsze. I tak dalej. Trzeba o tym pamiętać, bo jak zrobimy to wszystko nienaturalnie, z głowy, nie obserwując w ogóle przyrody i zrobimy z dupy, no to jak nam się dobrze trafi, no to nam się trafi, tak? I ktoś się nie skapnie. Ale nawet pamiętajcie o tym, że nawet jak się ktoś nie skapnie, robicie coś, nie wiem, dla dzieci bardzo małych, projektujecie, czy dla jakichś niekumatych ludzi, to oni, mimo że nie zauważą jakiegoś błędu wprost, to coś im tam nie będzie grało. Ich podświadomość im powie, że coś tu nie gra i to jest kiepskie. I on tak powie, no to jest fajne, ale takie, jak coś mi tu nie gra. On nie będzie do końca wiedział, co mu nie gra, ale będzie czuł gdzieś tam intuicyjnie, że zostały tu popełnione błędy. I tyle. Może to jest właśnie to, co decyduje o tym, czy ktoś oceni nasze dzieło dobrze, czy lepiej, czy gorzej.
właśnie ilość tych popełnionych różnych wpadek, tych błędów, nie? Więc warto poobserwować sobie trochę otoczenie i żeby wychwycić te różne rzeczy, o których mówię na przykład teraz. A jest tego więcej, nie? Dużo.

0: fajnego, myślę, zwyczaju, dobry zwyczaj dla grafika wprowadzała ograniczona paleta kolorów na takiej Amidze. Oczywiście pozdrawiamy Etama, jak mowa o Amidze. Bo tam musieliśmy sobie na początku ustalić jakiś zestaw kolorów, którego się potem trzymaliśmy. Albo 32 kolory, albo 16, albo później 256. I to jest dobre, bo po prostu obrazek, w którym jest zbyt szeroka paleta kolorów, częściej wyjdzie nam kiepsko, bo coraz większej kontroli to wymaga pewnego mistrzostwa w posługiwaniu się tym kolorem, żeby to opanować. Zresztą, no myślę, że po prostu najlepiej mieć taki odruch, żeby tą paletę ograniczać. I powiedzmy, że mamy gdzieś jakieś skały, nie? Jakiś kanion. Zarezerwujmy sobie pewną skalę tych żółci, tych brązów stałą i trzymajmy się tego. Potem zarezerwujmy sobie określoną paletę dla nieba i też się tego trzymajmy. A jak zaczniemy za dużo wydziwiać i tutaj nagle te skały zmienią trochę te odcienie, tutaj to te kolory, to właśnie jak malujemy farbami olejnymi, to jest ciężko to zrobić, ponieważ kończy nam się dany kolor i potem musimy znowu wymieszać kilka kolorów, żeby znowu stworzyć tą samą sobie, te same odcienie na palecie naszej drewnianej, gdzie mieszamy te farby, nie? I często jak malowałem, to mi właśnie już nie wychodził ten sam odcień i zaczynałem nieco innym malować. Trzeba się też nauczyć nakładać warstwy, malować w pewien sposób warstwowo, czyli pierw jednym płaskim kolorem malujemy te skały, a potem detale dopiero nanosimy jako drugą warstwę, nie? A nie, że tu kawałek namalujemy, wypełnimy i już tu detale, a potem znowu się bierzemy za tło tych gór gdzie indziej. Wiecie, o co chodzi, że trzeba pewnej takiej systematyczności w tym, nie? I pewnego takiego opanowania, no bo kusi, żeby już tutaj przejść do sznurówek, żeby te sznurówki ładnie nam... Nie, pierw zrób od ogółu do szczegółu, jak to się mówi. I ten ogół i te szczegóły też dobrze sobie podzielić na takie jakby warstwy, tak jak macie warstwy na Photoshopie. Że pierw wypełnić powiedzmy to niebo jednolitym błękitem, a potem dopiero jako drugą warstwę bielą, jakąś tam oczywiście złamaną lekko, robić te chmurki, nie? Dobrze jest też wykorzystywać fakturę samego płótna. Jeśli mamy coś chropowatego na przykład na scenie, jakąś chropowatą tkaninę, w którą odziany jest bohater, to można wykorzystać tą fakturę płótna, żeby ona się przebijała jakby i żeby podkreślała fakturę naszego materiału. A tam, gdzie to nie jest potrzebne, to nakładamy na tyle grubą warstwę farby, że już nie widać tej faktury. Co innego też jest z projektowaniem postaci. Tutaj też jakieś inne zasady są, nie? I inne triki, inny system jakby projektowania tej postaci. Dobrze sobie w ogóle też na początku nawet rozpisać samą koncepcję na bohatera. Z czego składa się taki bohater? No, powinien mieć jakieś charakterystyczne elementy ubioru. Pamiętajmy o tym, że tu nie chodzi o odwzorowanie takiego szarego, zwyczajnego człowieka, że on ma bluzę, on ma buty, on ma spodnie, on ma włosy, on ma brodę i już, nie? Nie, bohater to jest ktoś inny, to jest ktoś więcej. On ma jakiś charakterystyczny swój gadżet najczęściej, coś trzyma w ręku, na przykład co świadczy o jego profesji. Czyli jak jest jakiś haker, to niech trzyma w ręku jakiś laptopik i deskorolkę. To były czasy, nie? Gdzie każdy haker na filmy był zawsze jakiś taki dzieciak z deskorolką, genialny. No, ale wiecie, jakiś kapelutek śmieszny. Takie elementy ubioru, które niekoniecznie by pasowały, żeby naprawdę w tym wychodzić, nie? Żebyśmy się głupio czuli, jakbyśmy się tak ubrali, ale wiadomo, że świat gier, świat filmu to jest trochę inny świat. I tam bohaterowie często wyglądają trochę gejowsko. Popatrzcie sobie na przykład na serię Final Fantasy, nie? Jak oni tam się ubierają. Jakieś takie włosy podstawione w szpikulce mają, wymodelowane i rozjaśnione, jakby sobie poszli i sobie rozjaśniali, nie? Albo jakieś pasemka se robili faceci. Jakieś takie dziwne, odkryte brzuszki mają, coś. No, normalnie byśmy powiedzieli gej, ale w takiej grze nas to jakoś nie razi i nie mówimy, że gej. Dlaczego nie mówimy? Ano dlatego, że na przykład ten bohater ma przy okazji na plecach olbrzymi miecz, którym nieźle wymiata, jest twardzielem i ma jeszcze dziewczynę, nie? No to nie mówimy gej, ale on wygląda jak gej, tylko ten efekt gejozy został jakby zamaskowany wieloma innymi zabiegami i pewnym kanonem, który świat narzuca też, nie? No to macie banda gejów, no popatrzcie, idzie sobie, banda gejów. A to i tak już to jest takie bardziej współczesne Final Fantasy, gdzie no też w pewnym momencie zaczęto bohaterom dawać czarne stroje. Tak jakby mieli połowę w ogóle zrobionych ze skóry czarnej, jakieś ćwieki, taka trochę punkowo-metalowa moda się wkradła, elementy w każdym razie z tej subkultury. Też jeśli chodzi o fryzury, nie? Chociaż irokezy to bardziej są charakterystyczne dla właśnie lat 80. i 90. Tam zawsze jakieś łobuzy, jacyś członkowie gangu, to zawsze mieli jakieś irokezy, a był taki czas, że nosili jeszcze, jak ja to mówię, kozaki, tylko że to w sumie to nie były kozaki, tylko raczej buty motorowe, nie? Można powiedzieć. Ale to w grze komputerowej to czasami ciężko odróżnić. Wygląda jakby po prostu facet, który ma jeszcze oderwane rękawy od bluzy i opaskę na czole i jeszcze irokeza i jeszcze kozaki założył sobie. No to tak jakby trochę ktoś wpadł do szafy swojej mamy i tam rozpierduchę zrobił i sobie zabrał tu kozaki, tu sobie włosy na cukier postawił. No szalony człowiek, ale właśnie takie zabiegi są fajne, bo dzięki temu bohaterowie są barwni i są charakterystyczni. Nie ma nic gorszego niż bohater, którego się nie zapamięta. Niż bohater, który nie ma nic charakterystycznego, jest normalny całkowicie. Chociaż oczywiście wszystko zależy od konwencji, od gatunku. No bo jak robimy jakiś realistyczny, kryminalny, psychologiczny thriller, coś jak Heavy Rain, w którego się ostatnio tutaj zagrywał też i na żywo potrzeba, no to wtedy wiadomo, że nie robimy jakichś takich siupów, że różowe irokezy, odkryte pępki i tam i kozaki, buty jakieś dziwne, śmieszne, tylko po prostu wszystko ma wyglądać w miarę realistycznie. Ale też dobrze jest obserwować nieco, jak się zmienia moda. Na przykład teraz są modne brody, faceci noszą brody, jakieś takie starannie przystrzyżone, takie metroseksualne drwale trochę, no to trzymamy się tego, nie? I każda epoka ma swojego idola i każda epoka ma swoje jakieś charakterystyczne elementy modowe, wizerunkowe. No i też dobrze jest trzymać rękę na pulsie, jak to się mówi, prawda? Więc kiedyś faceci nosili grzyweczki, na przykład jakieś flanelowe koszule. Można się na przykład dzisiaj nieźle uśmiać, jak popatrzymy sobie, jak się ubierali Polacy w latach 90. Jakieś takie kolorowe, śmieszne bluzy, jakieś takie grzyweczki śmieszne, dziwne spodnie. No wszystko to dziwnie wygląda dzisiaj dla nas, nie? A wtedy w ogóle nie śmieszyło. Ciekawe, jak by zareagowali ludzie, powiedzmy, żyjący w latach 90., jakby zobaczyli dzisiejszych bohaterów gier, nie? Tych takich właśnie jakichś punkowo-metalowo-metroseksualnych, nie? Z jakimiś włosami postawionymi do góry, z odkrytą klatą, z jakimiś ćwiekami. Pomyśleliby, co to, jakiś kosmita gej? Czy co to? Kosmita gej. Myślę, myślę, że przy projektowaniu postaci też warto zacząć od ogólnych bardzo rzeczy, czyli od postury, sweter turecki, pisze Etam. Od postury, tak? Czyli czy chudzielec, czy grubas, czy drągal, czy knyp. No i różne mieszanki tychże właśnie gabarytowych schematów, nie? Czyli może być na przykład... ktoś do mnie dzwoni? A któż to do mnie dzwoni? Któż to do mnie dzwoni? A to dzwoni Grzesiek. Witam szanownego pana. Halo, halo. Coś zatrzeszczało?
1: Halo?
0: No, halo, halo. Nie słyszysz mnie?
1: Halo, halo.
0: No, halo, halo.
1: Jest, przepraszam, na słuchawkach nie miałem przełączone, nieważne.
0: Ty chyba chcesz, żeby twoim znakiem rozpoznawczym stało się teraz to, że tam właśnie na początku cię nie słychać. Tak sobie wymyśliłeś pewnie. Przyznaj się.
1: Tak, nie, wiesz co, bo na Bluetooth słuchawkach słucham i żeby z tym kablem się nie majtać, a nieważne. Trochę technologii człowiek się gubi. A propos, mam właśnie technologii pytanie, bo o rysowaniu fajnie mówisz. Czy rysowałeś kiedyś na tablecie? Teraz są popularne, bo bardzo mi się podoba Galaxy Tab S3. Znaczy podoba mi się i 4, tylko jest cholernie drogi, kosmicznie drogi. S3 już troszkę cena spadła i to jest tablet z rysikiem, który ma ileś po prostu ta matryca jest tak czuła, z tego, co piszą, a nie znam się, że że profesjonalni rysownicy rysują na takich tabletach już. To nie jest pro tablet do rysowania, jednak już można fajnie rysować ponoć.
0: No myślę, że jest tak, jak mówisz właśnie, że te normalne tablety, te, które znamy właśnie jako urządzonka, w sensie małe komputerki z Androidem czy tam z iOS-em, mają już te ekrany dotykowe w takiej rozdzielczości, takiej jakości i z dobrym rysikiem, że faktycznie zaczęły przypominać te profesjonalne tablety dla grafików, które też, no te co lepsze, mają własny ekran i rysujemy nie patrząc na monitor, tylko po prostu rysujemy sobie bezpośrednio na ekranie. Graficy już od dawna mają takie tablety do kupienia, specjalne tylko do rysowania, no a właśnie te tablety dla ludzi, dla zwyczajnych ludzi też już dogoniły jakby. No, mnie niestety nie stać na takie drogie wynalazki, ale może sobie kiedyś kupię. No, póki co rysuję na normalnym tablecie, nie? Na takim po prostu dla grafika, gapiąc się w monitor, co jednak ma swoje wady, bo ciężko jest kontrolować. Zauważyłem, że o wiele większą kontrolę mam nad ręką, jak rysuję ołówkiem na kartce. No, w sumie, chociaż tu też są pewne pułapki, bo tak naprawdę zdradzę wam, że jeśli chcecie naprawdę zawodowo rysować, kupcie sobie koniecznie sztalugę. Po prostu inaczej pracuje wzrok, jeśli macie kartkę pod kątem, a zawsze macie pod kątem, jak ona leży na stole i patrzycie się na nią tak po prostu nie bezpośrednio z góry, no chyba, że się tak wygniecie, no ale to ciężko tak się wyginać, tylko patrzycie zawsze pod pewnym kątem. A na sztaludze macie bezpośrednio przed sobą, na wprost rysunek i troszkę inaczej wtedy pracuje wzrok, inaczej kontrolujecie rysowanie różnych kształtów i unikniecie pewnych deformacji, które będą powstawały przez długi czas, niestety, jak dopóki się nie przestawicie już na taki tryb rysowania pod kątem i jakby wasz mózg się nie dostosuje, nie? Więc sztaluga jak najbardziej na propsie, nie jest to drogie, zwykła drewniana sztaluga, możecie sobie też siąść przy takiej sztaludze, każdy zawodowy malarz, zawodowy grafik coś takiego powinien mieć.
1: Tak, mówisz, że nie masz doświadczenia właśnie, szkoda, myślałem, że
0: bawiłem się trochę, tak. Ja się bawiłem na takim Apple'owskim, to są te, jak się nazywają, te iPady, tak?
1: iPady, tak.
0: Na iPadzie, no, jakimś tam.
1: No, on też potrafił trzymać cenę, właśnie, tak. Czemu? Pytam, bo... Tak, biorąc do kupy plusy i minusy takiego tableta, to jednak warto mieć, bo to się nie psuje, to jest na kilka lat.
0: To się nie psuje, to jest na kilka lat.
1: Ale to tak sobie racjonalizuję.
0: To zabawnie zabrzmiało, nie? Bo gdybyś powiedział, to się nie psuje, to jest na całe życie albo na 10 lat, ale a dzisiaj mówimy, to się nie psuje, to jest to spokojnie 2 lata wytrzyma, nie? To się nie psuje.
1: Myślę, że więcej. Wiesz co, używam laptopa, który mam już chyba z 7 lat i ma Windows 10 jakoś tam. No nie jest pewnie najszybszy, ale mi to wystarcza do internetu absolutnie, do tego, co robię. Nie pracuję na komputerze, tak, tylko mam do rozrywki, więc taki tablet też pewnie by parę lat dobry posłużył. I gdy tą cenę rozłożyć na te właśnie parę lat, co posłuży, to nie są duże pieniądze, a kupa zabawy, myślę, że można porysować coś i gdzieś w pociągu film obejrzeć i tak dalej, i tak dalej. I właśnie może za rysowanie bym się wziął, może jakiś talent swój odkryję, bo nigdy nie rysowałem jakoś to, nigdy nie przykładałem się do rysowania i tak czysto dla fanu po prostu, dla siebie, żeby coś rysować, bo jeszcze jest taki plus, że są fajne tutoriale.
0: Tutoriale. Ja ci polecam zdecydowanie bardziej od tutoriali takie dobre książki. Wyszły nawet w Polsce, wyszło kilka różnych serii. Jedna z lepszych to jest Jak rysować mangę. Brzmi trochę tak głupio, ale bardzo, bardzo dobra seria książek i każdy tom jest poświęcony innemu zagadnieniu. Jak rysować roboty, jak rysować sylwetkę ludzką, jak rysować materiał, ubrań i tak dalej, i tak dalej. Jak słodkie dziewczynki, jak groźne dziewczynki, jak broń rysować. I jak kupisz sobie 10 takich tomów, tam jest tyle różnych ciekawych tipsów, informacji. I wiesz, pomimo, że jest to anime i jest to manga, no ten japoński styl, no to Japończycy są w tym świetni. Japończycy mają pewien system, co prawda, ale ten system jest po prostu doskonały, nie? I się sprawdza. Więc tą serię polecam. Oprócz tego są takie bardziej tradycyjne książki, które uczą technik malarskich, technik rysowniczych, z takimi, wiesz, rzeczami, których normalnie uczą cię w szkole, jak perspektywa, światłocień. I normalnie można się nauczyć. Jest trochę to wszystko zmitologizowane, że o, to się trzeba urodzić z talentem. Tak. Ale to jest troszeczkę w tym prawdy. No, na zasadzie takiej, że jeden ma troszkę większe predyspozycje. Ale to, że na przykład nie masz predyspozycji do sportu, to nie znaczy, że nie możesz być świetny i się nie wyćwiczyć w bieganiu, w czymś, nie zacząć trenować, że się urodziłeś z troszkę gorszymi predyspozycjami, prawda?
1: Tak, tym bardziej, że nie chcę z tego żyć, tylko dla fanu po prostu to robić. No, czasem mam pomysły, żeby zrobić jakiś komiks z chmurkami, krótkie komiksy. I właśnie no, nie kupię sobie kredek i nie zacznę na czwórkach to rysować, a tak myślę, może zrobiłbym jeden i znudziłoby mi się, a na takim właśnie tablecie, gdzie masz go cały czas pod ręką, to myślę, że bardziej. Tak zapiszesz sobie w jakiejś tam fazie, potem zawsze można wrócić i dokończyć. No.
0: Ja bym cię właśnie przestrzegał, jak już zaczniesz, do czego cię oczywiście bardzo zachęcam. Może się okazać, że ci to daje po prostu świetną frajdę, że efekty są z czasem coraz lepsze i tak dalej. No jest to fajne spędzanie czasu, ogólnie świetne hobby, nawet jeśli nie zaczniesz na tym zarabiać, ale żebyś nie uległ takiemu przekonaniu, że a co ja tam będę się z książek uczył, co ja będę jakieś tam tutoriale oglądał, ja się wszystkiego nauczę sam, bo to taka sztuka, tu na czuja zaraz tu rozkminię. Tak, rozkminisz, tylko że zajmie ci to 10 lat, a nie na przykład miesiąc, nie?
1: Mhm.
0: To jaki w tym jest sens? I efekty jeszcze będą gorsze, bo czasami naprawdę ciężko jest samemu dojść do pewnych niby prostych rzeczy, które książka ci szybko to wytłumaczy, właśnie żebyś na jakiej zasadzie perspektywa działa, jak wycieniować ładnie tą postać. Będzie pokazane na przykładach, na rysunkach, o co tu chodzi i zaraz skumasz. A tak to będziesz sam obserwował mozolnie jeden rysunek, dziesiąty, setny. No więc bez sensu dochodzić do czegoś drogą prób i błędów, bez sensu eksperymentować, jak można szybciutko się nauczyć i potem więcej czasu przeznaczyć już na fajne robienie czegoś, nie?
1: Tak, tak, właśnie, bo no, nie chciałbym używać już. To mnie trochę denerwuje, że to jest w jedną stronę odbiór mam, że tylko jakby słucham muzyki, oglądam filmy i w jedną stronę to działa, tak? Ty robisz radio na przykład, właśnie rysujesz i to jest trochę inaczej, jeśli coś robisz, niż tylko bierzesz, no, wiesz, nie wiem jak to... Wiesz, no, o co chodzi, tak? No, taka satysfakcja, jasne. Właśnie, że nie kupiłem coś po to, żeby tylko znowu, żeby mi tukło do głowy między reklamami jakiś nowy serial i tak dalej, tylko coś robić, mieć z tego fan.
0: Jak kupisz sobie na przykład jakiś zestaw dobrych ołówków, tak, że masz w jednym pudełeczku miękkie, twarde, to jest, myślę, dobre na start, nie? To i zaczniesz już rysować, to nie skupiaj się za bardzo, żeby tutaj już buźkę, wszystko starannie zrobić, tylko rysuj bardzo tak lekką ręką i delikatną kreską, którą będziesz coraz bardziej to wszystko wzmacniał i coraz więcej detali dodawał, ale na początku bas graj. Wiesz, lekko po prostu, ciach, ciach, ciach, nie wyjdzie zegnij kartkę do kosza, następna, wiesz, i po prostu się tym baw, a nie wczuwaj się w to za bardzo i nie ulegnij pułapce takiego perfekcjonizmu, że od razu musi być super, nie? Tylko wiesz, bas graj, ćwicz, ćwicz, ćwicz i jak najwięcej, nie? A jak tak się skupisz, że tutaj zmarszczka, tutaj oczy, za blisko te oczy i gumką tam zaczniesz szorować, to nie tędy droga trochę, nie?
1: No pewnie tak, jak z wszystkim pewnie. Nie ma co podać perfekcjonizm.
0: No i taki, wiesz, rozmach, żeby był, nie? Też jak kupisz sobie na przykład farby, to rób te plamy, wiesz, po prostu chlapnij tą plamą, nie?
1: No, porozmazuj. Z farbami nie bardzo, jak na razie nie wyobrażam się za bardzo, ale od ołówków tak, czemu nie? To mogę zacząć. Ja chyba zacznę, bo właśnie przypomniałeś mi teraz, tak słucham, postanowiłem zadzwonić, że kiedyś właśnie miałem się zabrać za rysowanie, żeby coś robić twórczego, znaczy twórczego w cudzysłowie dużym, jednak coś robić zamiast tylko słuchać, oglądać i tak.
0: Doktor pisze tutaj, że talent to talent. Jeśli nie masz talentu, to rysowanie do rysowania to potrzebujesz dużo więcej ćwiczeń. No to troszkę tak, ale mówię wam, nie przesadzajmy z tym talentem. Wydaje mi się, że każda grupa zawodowa stara się troszeczkę tak wywyższać każdy po swojemu i lekarz będzie ci dawał kupę rad, które czasami będą o takie, wiesz, po prostu przesadzone, że musisz tu... O co mi chodzi? Jak pójdziesz do dentysty, to dentysta ci pójdziesz na dobrą sprawę, to powinieneś myć zęby po każdym posiłku 10 razy dziennie i nitkować i szczotkować i wyjdzie ci, że musisz pół dnia spędzać na myciu zębów, bo dentysta wie, co mówi, nie? Z kolei jak pójdziesz do nauczyciela, to nauczyciel ci będzie przekonywał, że chodzenie do szkoły to najważniejsza rzecz na świecie i powinieneś pół życia w szkole spędzić, a grafik będzie ci wmawiał, że to trzeba się urodzić z talentem, bo każdy chce się poczuć trochę bardziej wyjątkowy niż faktycznie jest. I ja bym nie przesadzał z tym talentem. Można się szybko nauczyć. Ważniejsza jest pewnie pasja. Myślę, że pasja to jest to o wiele coś ważniejszego. Bo jak masz tą pasję, to zaczynasz obserwować bardziej wnikliwie świat. Cię to po prostu jara, cię to kręci i zaczynasz różne niuanse wychwytywać, że o tej porze dnia świat wygląda trochę inaczej, inna cała gama barw, nie? Na zewnątrz. I bo masz tą pasję. Może, tak, i może to jest ten talent, znalezienie w sobie tej pasji i tej chęci. I na to się może składa ten talent. Może talent to jest jakaś grupa różnych cech, właśnie tego zamiłowania, tej pasji, tej wnikliwości, radości, którą, bo wiadomo, że jak coś lubisz, to robisz to trochę inaczej niż jak się zmuszasz, nie? I może jak to wszystko pozbieramy do kupy, to wychodzi nam coś, co nazywamy właśnie talentem i plus jeszcze jakieś drobne predyspozycje, że ktoś jest bardziej wrażliwy na bodźce, no to jeszcze to można dodać.
1: Tak, też zależy to od założenia po co. Jeśli mam to robić dla fanu, no to nie widzę sensu połować się tym, że mam gorsze te rysunki, na żadną wystawę nie idę i tak jak mówiłem, zarabiać na tym nie chcę, no to jest fan dla fanu, tak? może coś tam się uda ciekawego, no to ewentualnie zostanie, tak. Chodzi o to, żeby inne części mózgu też ruszyć. Akurat nigdy nie rysowałem i chciałem kiedyś spróbować właśnie teraz. O tym mówisz, no to mi się przypomniało. A propos talentu też właśnie czytałem niedawno książkę Talent nie istnieje. I tam jest krok po kroku obalana ta naleciałość talentu. Czemu to jest zakorzenione w naszej kulturze, coś takiego jak talent. No i Artur Król pisze o tym, że ci, co na przykład wirtuozi, skrzypiec, muzyczni w ogóle, czy biegacze, czy artyści, na przykład, nie wiem, malarze, dajmy na to, zgodzą się, że jest talent, bo nie powiedzą, że oni zapieprzali ileś tysięcy godzin przez całe życie, ileś 10 czy 13 tysięcy godzin, że po 12 godzin dziennie ćwiczyli nieraz i po 3 godziny minimum dziennie. To jest takie minimum, jak w ogóle, że tak jak wirtuozi, ci co na basie grają, to podobno, żeby na basie robić solówki, dobrze grać, no to trzeba zapierdzielać naprawdę jak w pracy po 8 godzin dziennie. Na tym basie różne przejścia robić i ćwiczyć cały czas. No i oni po 20 latach nie powiedzą, a to tyle i tyle ćwicz, tyle i tyle ćwicz. Niektórzy powiedzą, ale też duża część powie z nich, nie, to talent. Bo wtedy jest taka jakby iskra Boża, tak? Coś mam od Boga. A ci ludzie, którzy patrzą, co nie widzieli tych godzin ćwiczeń, no to też powiedzą, to talent, bo wtedy siebie łatwiej oszukać, że o, mi się nie chciało tyle ćwiczyć, no to musi być talent. No, bo mi się nie chciało. I ten mit talentu, tak, dokładnie, mit talentu się utrzymuje.
0: Fajniej to brzmi i no właśnie, taki obdarowany przez los to zawsze lepiej niż zapierdalał. I zapierdalać to może w sumie, to może każdy, a obdarowanym być przez los, przez Boga, przez... To już nie każdy, nie? To trzeba być wybrańcem.
1: To jest ciekawe o Mozarcie pisze, że no to czemu Mozart był taki dobry i już komponował, jak miał tam 5 lat, pierwszą jakąś tam pieśni. No a nie do końca, prawda? Bo jego ojcem był najlepszy nauczyciel muzyki u ówczesnych czasów. No to był właśnie ojciec Mozarta i on grał Bacha, piosenki pod jego czujnym okiem i uchem przez lata i to prawda, komponował tam, przerabiał tego Bacha, miał 5 lat. Ale tak naprawdę pierwszy utwór zakomponował, co był w miarę, no to miał 21 lat i jak te lata treningów przeliczyć, no to właśnie już ponad 10 tysięcy godzin ćwiczył. Czyli tyle, kto jakiś wirtuoz, który jest w wieku 50 lat, tak? Normalny człowiek, co idzie do szkoły muzycznej. To przerobił w tym wieku 21 lat. No i jednak nie da się, nie ma drogi na

0: psychofizyczne są nieco inne. Jedno dziecko sięga po kredki i zaczyna już ćwiczyć, już rysować, szybko się w tym doskonali, a drugie dziecko szybko się doskonali z kolei w piłce nożnej, nie?
1: Tak, to pewno trzeba... Kurde, gdyby tak, nie wiem, kamerować, nie wiem, wszczepić w oko dziecka coś, taki duże badanie zrobić, no to by nam się pewnie wyłoniła ta... no wyszłoby na jaw, czemu, które dziecko co lubi robić. No pewnie został pochwalony, o jak fajnie tam ty biegasz tą piłką i wybrał piłkę, a może ktoś coś narysował, jakiegoś bazgroła, ale ciocia pochwaliła, że bardzo ładne, ale albo dostał super kredki i mu się takie, wiesz, 100 kredek, cała tęcza kredek. No i samo bawienie się tym już jest, było dla niego frajdą i pazgrał na potęgę. No, a drugi dostał 12 kredek woskowych, które się nie tarły i może już poddał się prędzej. No nie wiadomo. Ale też ponoć w brzuchu mamy, tak? W tym wieku prenatalnym już jak mama słucha muzyki, często określonej, to ponoć to wpływa na pewne umiejętności, czy tam spokój dziecka. No są takie. Słyszałem, że są takie zależności. To bardzo ciekawy temat swoją drogą.
0: Być może jest tak też, że te predyspozycje nasze, na przykład psychiczne, robią się coraz większe z wiekiem, no bo... ćwiczymy dane partie mózgu przez ileś tam lat, powiedzmy, że niektóre mamy nieaktywne przez 20 lat, a inne cały czas stymulowane, no to wiadomo, że potem mózg jednego człowieka będzie bardziej nadawał się do tego, żeby malować, a drugiego, żeby co innego robić, nie? Więc ja bym powiedział, że ten talent to coś mniej właśnie wrodzonego. Z jednej strony też troszeczkę, ale większe to ma znaczenie z czasem właśnie. Im starsi jesteśmy, tym bardziej już nabieramy pewnych nawyków, pewnych predyspozycji związanych z budową mózgu, bo nam się kształtuje już wszystko tam gdzieś w środku, nie? Z czasem, więc czas tutaj. Im później się za coś zabierzemy, tym może być nam trudniej. Bo jeżeli na przykład, no nie mówię, że ty, ale no posłużę się tobą jako przykładem, nie wiem, czy tak jest, teraz się weźmiesz za rysowanie, a okaże się, że w życiu w ogóle z tym nie miałeś styczności, że cię to nie interesowało, że się w tym, nawet o tym za bardzo nie myślałeś, to może być ci ciężko, nie? Bo zupełnie będzie to coś dla ciebie obcego, i właśnie już pewne partie mózgu masz nieco przyklapnięte i nieco sflaczałe i nieco,
1: Niejedne partie mózgu masz.
0: Niewyrobione.
1: Tak, no, może tak gadam o tym rysowaniu. No to akurat pytałem a propos tego tabletu, że to jedna z funkcji, która mnie jakby jest, racjonalizuje sobie nią, żeby kupić ten tablet. No, zobaczymy. Ale co jeszcze ciekawe w tej książce, jak już zacząłem, a propos tematu, a propos tego, co przed chwilą powiedziałeś, że dawniej ludzie żyli krócej, no to nie żadne odkrycie. Teraz już, no mimo wszystko są nowotwory i tak dalej, mimo wszystko ludzie żyją coraz dłużej, tak? Życie ludzkie się wydłuża i jest coś takiego jak Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czy studia Trzeciego Wieku. W każdym razie ludzie, którzy przechodzą w wieku tam 65-60 lat na emeryturę, to oni jeszcze mogą te 10 tysięcy przysłowiowe, te 10 tysięcy godzin jeszcze po prostu nauczyć się czegoś nowego od zera i jeszcze się tym cieszyć przez lata. I też badania były nad takimi ludźmi, i w tej książce są różne przykłady podane, no nie przykłady jednostkowe, tylko statystyczne, że naprawdę ludzie zaczynają na emeryturze, biorą do ręki jakiś instrument, z którym nie mieli do czynienia i potem grają, tak? Uczą się twardo, uczą się nowego języka, trudnego, takiego egzotycznego, no przeciekawe różne rzeczy robią, czyli ćwiczenia.
0: No, bywa też, że po jakimś wypadku, po fizycznym uszkodzeniu mózgu człowiek nabiera niezwykłych talentów, nie? To by wskazywało, że jednak sporo zależy od

0: mózgu.
1: Tak, pewnie tak. Okej, dobra. To ja przyłączam się na odsłuch i słucham dalej o rysowaniu. Może mnie zniechęcisz, może mnie zachęcisz bardziej. Ale to tableta i tak sobie kupię. Może nie teraz, bo mnie nie stać na razie, ale z czasem, tak.
0: No okay, to powodzenia, powodzenia w takim razie. I daj znaka za jakiś czas, jak tam ci poszło z nowym przedsięwzięciem.
1: Dobra, okej. Okay. Spoko, na razie.
0: Cześć.

Okej, wróćmy do projektowania naszego bohatera. Ustaliliśmy już sylwetkę. Powiedzmy, że jest to mężczyzna. Taki dosyć szczupły, wysoki, ale taki, jak to się mówi, wyżyłowany, taki żylasty, lekko umięśniony. Ale już tutaj możemy myśleć o profesji jego. Powiedzmy, że jest to jakiś haker. No to tutaj pewne stereotypy jednak muszą wziąć górę. Więc ciężko, żeby haker wyglądał jak Conan Barbarzyńca. To jakoś nam nie współgra. Chociaż możemy też z drugiej strony założyć, że jest to taki oryginalny haker, który ćwiczy sztuki walki i uprawia sport jednocześnie. Znam nawet takiego człowieka. Słuchajcie, wielki, ćwiczy się na parze, ćwiczy MMA i jest programistą. No, to też można wymyślić takiego bohatera, nie? I może to być nawet ciekawe, łamanie pewnego stereotypu. Ale częściej się trzymamy stereotypów, niż je łamiemy. Więc dopasowujemy sylwetkę do profesji, do charakteru i tak dalej. No więc mamy tego naszego hakera, wysoki, szczupły. I teraz ważna bardzo rzecz, ubiór. To ubiór bardzo mocno definiuje bohatera. Szczególnie popatrzcie na tak, no, jak to jest widoczne w różnych superbohaterskich klimatach, nie? Jak ważny jest ten strój. Strój, ale też i włosy. Fryzura naprawdę potrafi całkowicie zmienić wygląd postaci. I fryzura też dużo mówi o bohaterze czy o bohaterce. Jeśli to jest fryzura taka, powiedzmy, ostrzyżona kobieta, to już ma pewne cechy takiej chłopczycy, nie? Z kolei jakaś taka słodka laseczka częściej będzie miała długie włosy i częściej będzie miała blond włosy, bo to jest, powiedzmy, słodka blondynka. Bardziej tak jest też stereotyp, że słodka to blondynka, a czarnulka to taka bardziej właśnie twarda jakaś, nie? I mniej słodka. Może to być kobieta, która ma nienaturalny kolor włosów. Notorycznie się to stosuje w mandze i anime, gdzie cała gama kolorów się pojawia jako kolor właśnie włosów, nie? Mamy włosy niebieskie, zielone. I to też jakoś tam poszerza. Japończycy pewnie odkryli, że to daje dodatkowe możliwości zdefiniowania bohatera. To, że zielone włosy kojarzą się z jakąś taką kosmitką trochę, nie? Dziewczyna nie z tej ziemi, ma zielone włosy. To jest dziwne. Zielone włosy są niespotykane. No więc to jest jakaś dziwna dziewczyna. Z kolei jakieś takie ciemnofioletowe włosy to będzie taka bardziej mroczna dziewczyna, bo to jest taki trochę mroczny kolorek. Fiolet, takie różne jego odcienie są zarezerwowane dla jakiejś strefy sakrum, dla mistycyzmu często, nie? Jakieś fiolety, takie karmazyny, wiecie, purpury. To są takie właśnie kolorki, które częściej się pojawią przy takich okazjach. Jak są kolory, powiedzmy, jak załóżmy, że dziewczyna ma siwe włosy. No to tutaj podświadomość nam coś podpowiada, że to jest jakaś doświadczona dziewczyna, bo nam się kojarzy, że no, osiwiała ze stresu na przykład, nie? Albo osiwiała, bo taka jest po prostu młoda, ale doświadczona, już taka trochę młoda, ale jakby wewnętrznie staruszka. Wiecie, o co chodzi? To nie zawsze się dosłownie do tego podchodzi, ale pewnymi skojarzeniami, bardzo czasami luźnymi skojarzeniami. Częściej łysy będzie na przykład twardziel. Albo no, są pewne fryzury zarezerwowane dla kasty wojowników, że tak powiem, nie? Skąd to się wzięło? No, za krótkie włosy trudniej złapać i rozbić komuś nos o kolano, może, nie? W wojsku strzyżemy się na króciutko. No, więc jak robimy jakiegoś wojownika, jakiegoś marines, jakiegoś żołnierza, jakiegoś wojownika ulicy, to on częściej będzie miał krótkie włosy, albo przynajmniej będzie miał oznakę, że gdzieś te włosy ma krótkie, czyli po bokach będzie miał krótkie, a na górze troszeczkę dłuższe, nie? Jakieś postawione na sztorc. Nawet jeśli nie całkiem krótkie, to przynajmniej gdzieś tam jest wygolony częściowo, czyli taki pół żołnierz tak jakby, nie? I powiedzmy, że mamy bohatera, powiedzmy, że mamy tego naszego hakera, który kiedyś służył w wojsku. Dajmy mu fryzurę taką troszeczkę. Pytajmy, pisze Kuba, wojownik Waszyngtonu.
i potężne zakola, dodaje Longin. To ja. Ja nie mam takich strasznie potężnych. No. I załóżmy, że nasz haker miał w przeszłości coś do czynienia z wojskiem i gdzieś tam współpracuje z wojskowymi coś, można mu nadać jakieś wojskowe elementy, czyli powiedzmy, że dajemy mu jakieś bojówki z Moro i fryzurę lekko taką wojskową, ale nie do końca, czyli on ma powiedzmy jakąś tam kitkę na górze, a po bokach ma tam wszystko wygolone, tak, nie? Więc takie połączenie, mieszamy ze sobą różne elementy. No i pomimo tego, że on nie wygląda jak Packer, nie wygląda w 100% jak żołnierz, bo ma tam na duże jakąś tam kitkę, coś, to jest jednak po bokach wygolony, ma te bojówki i widać, że on coś ma z wojskiem jakby wspólnego, nie? Że to jest jakiś taki twardy koleś, czy z wojskiem współpracuje, czy coś, czy w ryj dać może dać w razie czego. Ale powiedzmy, nadajemy mu od góry, od pasa w górę, chcemy, żeby on był taki punkowy trochę. Dodajemy mu jakieś karwasze na rękach z ćwiekami, na przykład jakiś podkoszulek z oddartymi tak rękawami, jakiś dziwny emblemat i naszyjniki, żeby troszkę miał tego punkowego sznytu, nie? I jak to wszystko sobie tak zmiksujemy, jakiś kolczyk w uchu na przykład, żeby był taki trochę właśnie też taki punkowiec czy ulicznik, no i wszystko to, jak zmiksujemy ze sobą, to jak z tym przepisem na dobre danie. Niby składniki te same, co w innym daniu, ale te z kolei z jednego dania, te z drugiego i wychodzi nam coś wyjątkowego. Wiecie, cała sztuka, żeby zrobić fajny miks, nie? Więc zakola się powinny na dupie kończyć. Wskazówka od potrzeby, fachowa.

możemy zrobić bohatera, który właśnie będzie łączył ze sobą wizerunek twardziela i kujona troszeczkę, nie? No takie dwie przeciwstawne sobie jakby siły, klimaty. No i wygląda, ma te bojówki, ma tą groźną fryzurkę, ale ma też i okularki, nie? Na przykład. Różne łączenie ze sobą fryzur i zarostu też może dać ciekawe efekty, nie? Jak chcemy uzyskać efekt, że to jest jakiś śmieszek, jakiś fajtłapa, on powinien wyglądać trochę jak taki niewydarzony gostek, nie? Jakiś taki śmieszna fryzurka, albo na przykład kolor włosów mu się nie pokrywa z kolorem zarostu, co daje nieco komiczny efekt. Ma na przykład brodę ciemną, a włosy blond, nie? I już widzimy, że to jest jakiś taki śmieszek, błazen. Oczywiście dużo też zależy od towarzysza naszego bohatera. Każdy rozsądny, taki bardziej bohater i taki bardziej poukładany, dobrze jak on ma jakiegoś błazna dookoła siebie, który daje nam dodatkowe możliwości scenariuszowe, że wpędza naszego bohatera w kłopoty albo zadaje pytania, bo on ciągle nic nie rozumie, ciągle nic nie kuma i tam, stary, a dlaczego i tam i w ogóle idziemy? A wtedy nasz główny bohater, nasz mentor, który sam jako samotnik byłby nudny po prostu, bo to, no wiecie, no czym byłby, kim byłby Kajko bez kokosza, nie? I tak dalej. Kim byłby Pinki, ten mózg bez Pinkiego i tak dalej. Musi być zawsze ten towarzysz, który stanowi kontrast dla głównego bohatera i daje dodatkowe możliwości. No i musi być od razu widać, który tu jest mentor, który tu jest mądry, który tu jest opanowany, który tutaj jest twardzielem, a który jest błaznem, cieniasem i fajtłapą, który się będzie potykał o własne nogi. Więc jak tak zaprojektujemy, że nie będzie wiadomo, który jest który, no to już wtopiliśmy trochę. Chociaż oczywiście zawsze można łamać zasady po to, żeby stworzyć coś ciekawego. I możemy stworzyć właśnie. Taki zabieg był w paru filmach, że główny bohater, ten, który miał być właśnie tym lepszym gliniarzem, tym gliniarzem, który wszystko potrafi, to był tak naprawdę taki Jaś Fasola, a ten, który miał być jego błaznem i pomagierem, to okazywało się, że to ten potrafi panować nad sytuacją. Co, że twierdzisz potrzeba, że z nami tak trochę jest? Że to ty tutaj się pojawiłeś, żeby nie było tak nudno? Bo ja taki zbyt idealny i taki zbyt, prawda, doskonały, żeby był ten błazen, tak? To ty się pojawiłeś, tak?

No, sam kolor ubrań, właśnie kolor ubrań, kolor włosów, gadżet, jakiś emblemat, jakiś znak, to już nadaje charakter bohaterowi. Wiadomo, że ten, który się ubiera cały na czarno, będzie z niego słaby właśnie śmieszek, słaby błazen. Błazen powinien być kolorowy. Są pewne schematy. I dlaczego trzymamy się pewnych schematów? Bo większość ludzi ma to w sobie zakorzenione. I to jest pewien język, którym mówimy, nie? I którym coś chcemy przekazać. Chcemy coś zdefiniować. I jak będziemy tylko i wyłącznie łamali schematy, to zrobi się groch z kapustą i będzie to dziwne. Będzie to dziwne i tłumacząc to na język Jana Kowalskiego, który będzie to oglądał, będzie to słabe. Bo słabe to jest bardzo szerokie pojęcie. Jeśli ktoś intuicyjnie będzie czuł, że tu mu się coś nie zgadza i tu, i tu, i tu, i tu, i tu, to powie po prostu, że to jest kiepskie, nie? Że coś mu tam nie gra, że albo po prostu, no, da kciuka w dół. Taka jest smutna prawda. Ale łamanie schematu, stereotypu, konwencji od czasu do czasu jest świetnym zabiegiem, tylko trzeba to robić umiejętnie i z wyczuciem pewnym i z pewną taką premedytacją i ostentacyjnie, tak żeby ktoś to załapał w ogóle, bo co z tego, że będziemy robili jakieś zabiegi, których nikt nigdy nie wychwyci, bo będą tak ukryte, tak misterne i tak nieoczywiste, że gdzieś tam zginą i zostaną niewyłapane, nie? Więc poza tym widz, odbiorca lubi coś znaleźć i czerpać z tego satysfakcję i on wtedy częściej właśnie powie, o, ale fajne, nie? Dobre, dobre, bo on to odkrył, bo on się połapał, on rozwikłał tą małą łamigłówkę, którą mu podsunęliśmy i jest z tego zwyczajnie zadowolony, więc w ten sposób powinniśmy tworzyć różne dzieła, tak żeby coś było do rozszyfrowania. Jaki sens jest dawać zagadki, których nigdy nikt nawet nie wyłapie, że one są do rozwiązania, nie? Można dawać nawet bardzo trudne, coś i misterne, i subtelne, ale żeby ktoś w ogóle czuł, że coś tu jest, że można się nad tym chwilkę zastanowić, że można poszperać, że można się podowiadywać, wtedy będzie szacun. Ale czy krawiec przemyca ukryte treści w swoich audycjach? A jak mówił Pan Jezus? Czy macie jeszcze jakieś pytania? Czy krawiec lubi rzuć gumę turbo? Jeszcze jak.

0: A słyszeliście, że jacyś trzej kolesie obalili pomnik tego Jankowskiego. Wzięli, przyszli, jakieś liny zawiązali na szyję temu pomniku, podważyli tam, przewrócili, przewrócił się na ziemię. No i mają kłopoty teraz, będą sądzeni o niszczenie mienia, straty wyceniono tam na 25 tysięcy złotych chyba. No i dobrze, no i dobrze. Milczenie kościoła w tej sprawie, zamiatanie pod dywan wcześniejsze. Myślę, że... A ciekawe, co potrzeba powie. Pewnie powie, że wandalizm nie jest rozwiązaniem. Są inne metody. Witam.
1: Bo mi kradniesz tutaj temat z nocnego Marka, ale też mam jeszcze jedną inną rzecz, ale to potem. Z tym pomnikiem to jest przede wszystkim tak, że jedno co istotne pominąłeś, to że temu prałatu, po tym jak on został zrzucony, on w ogóle został zrzucony na opony, tak żeby się ten pomnik nie potłukł, więc nie wiem skąd te 25 tysięcy złotych, ale sobie to zobaczę, sprawdzę i czy to faktycznie tak jest, bo tam żadnych szkód dla tego pomnika nie wyrządzono.
0: Tak wyczytałem na portalu.
1: Zostawiono dziecięce majteczki w dłoniach tego pomnika, tak dość wymownie, ale co najważniejsze, osoby, które dokonały tego czynu, oczywiście to nagrały i poczekały na przyjazd policji. Także w momencie, kiedy mamy już do tego stopnia taką, wiesz, taki obywatelski sprzeciw, no to myślę, wiesz, takie, wiedz, że coś się dzieje. Natomiast najgorszym, co się tylko mogło stać, to się okazało, że jakiś, nie wiem, chyba pisior, w każdym razie były działacz Solidarności, poszedł złożyć kwiaty pod przewróconym pomnikiem księdza pedofila z majteczkami w dłoni.
0: No właśnie, niestety jest to całe jakieś stowarzyszenie ludzi, którzy zbierali na ten pomnik i sprawili, że on się w ogóle pojawił, też już zgłosili do prokuratury całą sprawę i to oni tutaj jakby mimo wszystko bronią tego prałata, mimo że ewidentnie jest to człowiek, który nie zasługuje na obronę, bo raz, że te pedofilskie motywy, dwa, że mówi się, że był też kapusiem SB.
1: A to nie był prałat Solidarności, czy coś takiego?
0: No nie wiem, dużo osób twierdzi, że ma dowody na to, że był kapusiem, że kapował i wiesz, i taka dosyć koszmarna postać nam się jawi. Człowiek, który był bardzo zarozumiały, taki buc, wiesz, on ciągle komuś tam coś dosrywał, wiesz, jakimś mięsem rzucił, taki antyksiądz trochę, który nie, za bardzo nie świecił żadnym przykładem. Nie namawiał do dobrych rzeczy, tylko taki, wiesz, opływał w bogactwa, biznesmen, kasiora, wredny, bucowaty, pedofil i kapuś. I bronić takiego kogoś i pomniki mu jeszcze stawiać, w ogóle ja nie wiem, czy jemu ten pomnik za życia jeszcze postawili, czy po śmierci?
1: Nie, to było po śmierci. W Polsce chyba tylko i wyłącznie Janowi Pawłowi II stawiali pomniki za życia, przynajmniej z tego, co mi wiadomo. Ale to jest moment, w którym mamy taki rewizjonizm do tego punktu, że przewracamy pomniki, to się dzieje bardzo rzadko, tak? Wyobraź sobie te wszystkie pomniki, nie wiem, Armii Czerwonej, które upadały, no, dość przecież niedawno, tak? Cała, nie wiem, dekomunizacja nazw, ulic i tak dalej, to się stało bardzo niedawno, a tutaj, no, przewrócenie pomnika, no nie wiem, kiedy ostatni raz w Polsce mieliśmy coś takiego i zazwyczaj to, jeżeli coś takiego się zdarzyło, to był jakiś, nie wiem, jakiś tam Saddam Hussein, albo nie wiem, albo weszli amerykańscy żołnierze i wiesz, i zaczęli wprowadzać nie komunizm, tylko to drugie, demokrację.
0: To drugie.
1: Ten drugi system ucisku, tak. No to wiesz, no to jest takie dość szokujące, że ktoś sobie w ogóle na to pozwolił. Nie wiem, mi się wydaje, że pewien Rubikon został tutaj przekroczony w tym momencie. I jakaś część historii, która może nie w książkach do historii naszych dzieci, bo my dzieci nie będziemy mieli, ale w książkach do historii waszych dzieci będzie uczona, przynajmniej powinna być uczona, że do takiego obalenia prałata doszło.
0: No, Kościół zalicza troszkę w topę, bo miał do tej pory bardzo ugruntowaną pozycję w Polsce i mógł naprawdę, miał olbrzymi kredyt zaufania wśród ludzi, a teraz wydaje się, że w ludziach coś w końcu pękło. No bo mamy i ten kler, i te pomniki upadające, i papież Franciszek teraz dostaje raporty jakieś o pedofilach, znaczy o hierarchach w polskim kościele, którzy ukrywali tą i tuszowali pedofilię. Kardynał ten Nycz się nie stało. No, ale przecież było wiele spraw.
1: Nycz jest akurat spoko.
0: I Józef Pec, Michalik. Wszyscy właściwie nasi hierarchowie są beznadziejni i częściej znajdziemy fajnego księdza i porządnego księdza gdzieś tam bardzo nisko w hierarchii, a ci, którzy są najwyżej, są najbardziej wredni, zawistni, jacyś tacy pyszni, wstrętni. Tacy na pierwszy rzut oka, nawet aparycję mają wstrętną, bo jakiś taki gruba z takim, wiesz, brwiami po prostu złymi.
1: Oj tam, po gębie nie ma co jechać. Po gębie nie ma co jechać. Nie idźmy tą drogą.
0: No tak,
1: nie,
0: mówią Brzydcy.
1: No i tak samo ja mówię, bo jestem brzydki. Też do najpiękniejszych nie należysz. Już nie te lata. W ogóle dzisiaj słuchałem ciebie w Teorii Chaosu z 2011 roku i powiem ci, że ci się głos bardzo zmienił.
0: Tak.
1: Wtedy brzmiałeś strasznie jakoś tak, nie wiem, tak bardziej młodzieżowo, tak, ale tak młodzieżowo w sensie jakbyś miał 14-16 lat, nie? Że jakiś głos niższy czy coś takiego, tylko tak trudno mi jest to określić, takiego mniej takiego zastanowienia się, mniej takiego poprowadzenia pewnego czegoś, tylko wiesz co, tak bardziej nawet jak karabin maszynowy, tak szybciej próbowałeś wszystko z siebie wyrzucić, co było dla mnie strasznie dziwnym doświadczeniem, bo głos niby ten, nie, właśnie nie to, że przeszedł mutację, może sobie mikrofon zmieniłeś od tego czasu, ale z tego co wiem, to chyba nie.
0: Chyba nie.
1: No właśnie, natomiast bardzo, bardzo ten twój sposób mówienia, który wyewoluował, który jest dzisiaj bardziej takim, wiesz, takim mówcą na agorze. Ciekawe doświadczenie, aż sobie muszę po swoje pierwsze jakieś tam nagrania nieśmiałe z czeluści sięgnąć i usłyszeć sam siebie. Natomiast jeszcze chciałem wrócić bardzo...
0: Ale to w rezultacie, tak podsumowując, jakoś tam na plus czy na minus?
1: Bardzo na plus, bo wtedy brzmiałeś jak taki niedorozwinięty gówniarz, który sobie tak po prostu gada dla samego gadania, albo tutaj ten, albo tutaj ten, albo tutaj, a w ogóle zapomniałem o czym mówić, więc będę mówił tutaj o czymś zupełnie innym i będę udawał, że zapomniałem, a tak nawiasem to w ogóle jeszcze wprowadzę jeden wątek, bo zapomniałem tego, o którym przed chwilą mówiłem i od razu tutaj za chwilkę przejdę do tematu, ale jeszcze tylko jeden wątek poruszę i tak kurde, no dynamicznie, fajnie, dynamicznie, no ale jedno co faktycznie cię różni od Krawca z 2011, a mam to na świeżo, bo dosłownie przed twoim wejściem o 20 mniej więcej to odsłuchiwałem, to jest to, że nauczyłeś się kończyć wątki, że jeżeli masz jakąś myśl, to ją doprowadzisz do końca. Nie ma coś takiego, że jakieś pytanie cię... tylko nie, spokojnie, ja tu dokończę i zaraz przejdę do kolejnego wątku. Także bardzo, bardzo, bardzo na plus i tutaj cię muszę pochwalić.
0: No, dziękuję. Ale to jest w ogóle, okazuje się, że bardzo ciężko jest się nauczyć tych niby prostych rzeczy, o których mówisz. Właśnie to, żeby umieć zakończyć wypowiedź, żeby może jeszcze ewentualnie jakiś wstęp, żeby zacząć odpowiednio, żeby rozwinąć i w miarę zwięźle zakończyć, to jedno. A dwa, żeby się nie spieszyć też, bo faktycznie pewnie się bardziej spieszyłem, bo miałem to, co pewnie często dzwoniący do radia nadal mają, bo no jeszcze nie, jakoś nie doszli do tego, że to się nie trzeba wcale spieszyć, że tutaj nikt nie stoi ze stoperem, ale takie wrażenie może być, że ktoś stoi ze stoperem, no bo to znaczy, czas radiowy, nie? Ty masz chyba nie... tak często, że się spieszysz. Ty często napierdalasz jak karabin maszynowy. Niby masz te różne nawyki dobre właśnie, ale oprócz tego też czasami ci się włącza taki zapierdalacz, nie? Taki motorek w dupie.
1: Tak, włącza mi się ten motorek w dupie, tylko ciężko mi jest się go pozbyć, ponieważ mam już takie przyzwyczajenie, że jeżeli mówię coś na live, to wtedy wiesz, jedno mówię, jedno mi płynie z gęby, drugie gdzieś tam już sobie w tle buduję. I się okazuje, że buduję tutaj całą jakąś taką fantastyczną historię, którą za chwilkę chciałbym wam opowiedzieć i próbuję złączyć to w jakieś konkretne, fajne klocki. No i czasami to wychodzi jak wychodzi, że zwyczajnie mówię zbyt szybko, no tylko i wyłącznie dlatego, żeby też nie zabrać za dużo dużo tego czasu, bo oczywiście wasz czas, który poświęcacie na odsłuchanie tego, bardzo szanuję, jak i szanuję czas zarówno prowadzącego, jak i ludzi, którzy później będą też chcieli do tej audycji zadzwonić, ale mam tyle pomysłów, że chcę te pomysły zamknąć właśnie w jakąś logiczną całość i się buduje taka cała pieprzona tęcza świata, o którym wam chcę opowiedzieć, a jednocześnie wiem, że no nie mam czasu na tyle, żeby siedzieć z wami tutaj półtorej godziny, tym bardziej, jeżeli to nie jest moja audycja, no i próbuję to jakoś, nie wiem, może czasami sztucznie, może czasami nieudolnie przyspieszać i chyba nawet w tym momencie odrobinkę w to popadam.
0: Ale chyba tutaj dotknąłeś sedna, bo gdzieś tam z tego, co mówisz, się wyłania prawdziwy powód, czemu zarówno ty, jak i ja często zaczynamy tak napierdalać szybko, bo ja starałem to u siebie jakby przeanalizować i dojść, skąd to się bierze, i wydaje mi się, że to jest taki podświadomy lęk, że jak będę mówił wolno i robił jakieś pauzy, to się stanie nudne i zanudzę słuchaczy, nie będę już tak ciekawy, że oni zaczną ziewać, że sobie pójdą, przyłapuję się na takim myśleniu gdzieś tam w głębi, nie?
1: Też daje się to zauważyć w środowisku podcastowym, że jest bardzo wielu ludzi, którzy sobie podcasty zwyczajnie przyspieszają, bo jednak no, czas to pieniądz, tak, i no, nawet ta marginalna uwaga, którą poświęcisz na podcast, no to jest jednak pewna uwaga, no i nie zawsze jest warte poświęcić tyle czasu na to, co jest powiedziane przez prowadzącego, więc warto w tym momencie się odrobinkę skompresować, nie wiem. A pytajmyż lubi wolno.
0: Są tacy, co lubią wolno, a są tacy, co lubią szybko. No, ale to może i jest wtedy troszeczkę, ktoś się może zniecierpliwić, jakiś słuchacz, i zacząć ziewać faktycznie czasami, rzadko, może się zdarzyć, ale weźcie pod uwagę, że są i plusy, że możecie budować napięcie, że możecie chwilkę zbudować napięcie i potem dojść do sedna, kulminacja i wtedy jest fajny efekt. A dwa, że możecie, że dobrze robi, jak raz przyspieszacie, a raz zwalniacie, bo wtedy jest właśnie ta dynamika.
1: Wiesz, jeżeli to nie jest audycja interaktywna, jeżeli opowiadasz jakąś historię i to jest jakaś taka historia, no sam u siebie to widzę po bezlitości, gdzie lubię sobie przyteatrzyć, lubię sobie przyaktorzyć i ma to czasami jakiś taki czerstwy wygląd, no bo aktorstwa za bardzo w życiu nie liznąłem. Natomiast czasami warto się, wiesz, zastanowić, że jeżeli mówisz o jakimś takim ciężkim wątku, tak, o, nie wiem, o czyjejś śmierci, o czyjejś stracie, o gwałcie, o kradzieży, o cierpieniu, o bólu, to nie oszukujmy się, zwyczajnie głupio by było potraktować to jako notowania giełdowe. Warto tutaj dać sobie chwilę i tobie, i mi, i wszystkim słuchaczom nad tym, żebyśmy się zastanowili. Rozumiesz, o co chodzi?
0: Pewnie, też co innego, jak robicie 10-minutową audycję na YouTube, gdzie chcecie wymienić 10 różnych ciekawostek i macie na to 10 minut, no to wtedy troszkę inaczej się nadaje, niż jak mamy tutaj 2 godziny na przykład i możemy sobie zupełnie na spokojnie, a nawet to może dobrze zrobić, bo jak się zbyt szybko wypstrykamy i powiemy w pół godziny to, co mieliśmy do powiedzenia, no to potem się kończy temat.
1: No już tutaj nie zdradzaj naszych kuchennych zakamarków nocnego Marka.
0: Witam państwa serdecznie. Dziś
1: wolniej mówimy, im wolniej mówimy, im bardziej leniwo przygotowujemy tę całą ekspiację, to całe takie doświadczenie towarzyszące temu wszystkiemu. Witamy się powoli z każdym słuchaczem. To też jest taki fajny... A może troszkę odsłońmy ten. Jeżeli się prowadzący wita z każdym na czacie, to znaczy, że nie ma tematu.
0: Ostatnio na YouTubie słuchałem takich jakichś YouTuberów, którzy mają ze 100 razy tyle odsłon i subów, co my, a czytają dosłownie jak z kartki. Nagrywają po 5 minut audycję o tym, jak kiedyś Mortal Kombat wyglądał, na przykład, I jeszcze tak jakoś drętwo, takie to wymuszone i takie przewidywalne wszystko, że no nieraz z kolegami siedzieliśmy i graliśmy w Mortala, a po naszej rozgrywce często dochodziło też i do walk poza grą. Wiecie, co mam na myśli. Takie, a ja tak kurwa słucham, ja pierdolę, jak można czegoś takiego w ogóle słuchać, coś takiego nagrywać i łapkę w górę dawać. Ratunku.
1: Ale prawda jest taka, że wszyscy najwięksi twórcy podcastów i kanałów na YouTube mają to wszystko napisane. Tylko, że kwestia jak to przeczytasz, tak? Bo bardzo często słychać, jak ktoś coś przeczyta. Zresztą miałbym taką sytuację, mam nadzieję, że ta osoba nas teraz nie słucha, bo powiedziałem jej, że jest takie fajne radyjko i być może kiedyś będzie miała tutaj możliwość pojawienia się. No i nagrała swój pierwszy odcinek podcastu. Ja tak... No powiem szczerze, że mój syntezator mowy by zrobił to lepiej i tak kulturalnie, nie? Tam próbuję podpytać, nie? Czy ten, czy ty to czytasz, czy jak? No tak, oczywiście, że czytam, a to słychać, że czytam? Nie gówno, Rutkowski, no kurde, no... Nawet, kurde, jeżeli, bo to jest bardzo fajna praktyka, żeby sobie przygotować, nawet jakieś takie, nie wiem, jakieś frazy, jakieś fragmenty, czy cokolwiek, i tutaj bardziej przemawiam do naszych szanownych redaktorów Nocnego Radia, jeżeli, bo wiadomo, jest część, jeżeli robimy sobie coś na live, no to jest taka część zwykłej, od serca pogadanki, ale czasami są zdania takie, które chcemy przeczytać, które mamy przygotowane po prostu słowo w słowo, i jeżeli... Ta czytajniaka czytałeś. Jeżeli to zrobimy słowo w słowo, no to będzie miało sens. Natomiast problem w tym, że tekst czytany jest zupełnie inaczej. Tekst mówiony jest zupełnie inny niż tekst pisany. I tak sam mam, jeżeli robię konsultację naukową, to sprawdzam, to w pierwszym momencie ludzie są w szoku, że tutaj jest pełno jakichś tam błędów językowych i tak dalej. Nie, ale weź pod uwagę, że to będzie mówione. I to będzie brzmiało naturalnie, nie? Więc z jednej strony fajnie napisać, ale z drugiej strony napisać tak, żeby to było jakieś takie, nawet powiedzieć sobie parę razy to zdanie, tak sam przed sobą i się usłyszeć, nie wiem, nagrać i odsłuchać, czy to ma sens, czy to się do siebie dodaje, czy to nie jest jakiś taki nudny... Uderzę w pewną strunę, która być może się komuś nie spodoba. Mam straszny problem z kanałem Astrofaza, ponieważ u niego widzę pewien konkretny sposób mówienia, gdzie można zauważyć, że w odpowiedni sposób akcentuje konkretne zdania i buduje napięcie do kolejnego zdania. I kiedy przechodzi do kolejnego zdania, używa dokładnie tej samej intonacji i przechodzi w zdanie podrzędnie złożone w dokładnie ten sposób, który zrobił przed chwilą. I jeżeli na przykład chwilowo zrobi jakieś małe zawieszenie, to wtedy w kolejnym zdaniu zbuduje dokładnie ten sam akcent i zabrzmi on tak dokładnie tak samo. Nie wiem, czy był na jakimś szkoleniu, czy na czymś. Robi fajną robotę, ale to jego to. Kurde, za każdym razem mógłbym to zagrać normalnie.
0: Tak, to w niektórych gatunkach muzycznych stosuje się taki właśnie system, że pytanie i odpowiedź, nie? No i to właśnie niektórzy tak się nauczyli mówić. Niektórzy z kolei mówią też tak doskonale, że pomimo, że brzmi to jak improwizowane, jak mówione normalnie z głowy, a nie z kartki, to w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że to, co on mówi, jest tak dopracowane, tak doskonałe, że musiał się tego albo nauczyć, albo gdzieś tam ma jakiś właśnie prompterek i sobie odczytuje i nauczył się. Powiem wam, przyznam wam się, że też potrafię napisać sobie tekst i odczytać go tak, żebyście się nie połapali, że on jest czytany z kartki.
1: Wiesz, to co mnie zaskoczyło,
0: ale
1: to
0: tego nie robię już.
1: Że zdarzyło się, że dostałem opinię na temat, miałem rozmowę z jednym z słuchaczy, gdzie rozmawialiśmy o serii Bez Litości, który to słuchacz był bardzo zaskoczony, że wszystkie Bez Litości były nagrywane na live'ie. Że żaden nie miał przygotowanego na kartce słowo po słowie, że to nie było czytane. Więc ten odbiór też na dwoje babka wróżyła, tak? Bo, no nie wiem, to taki... Nie wiem, czy to potraktować jako wiesz, jako naganę, czy jako pochwałę, ale jako coś, co nie wiem, coś, co jakoś wpływa na moje postrzeganie mojego dalszego warsztatu. Ale może wreszcie przejdę do kwestii, dlaczego do ciebie dzwonię.
0: Po pół godziny dajesz.
1: Kiedy rozmawiałeś z Grześkiem odnośnie tych wszystkich pasji, talentów i rzeczy, które robimy, no troszkę z zawodu, troszkę for fun i tak dalej, to chyba ty zaznaczyłeś, że jest coś takiego, że jeżeli za późno się za coś weźmiemy, no to może już się okazać, że nie do końca jesteśmy do tego, wiesz, technicznie przygotowani. I chciałem tutaj poruszyć dwa osobiste przykłady, mianowicie skrzypce, które sobie kupiłem na 21 urodziny i które po roku sprzedałem, bo stwierdziłem, że po prostu mam już zbyt grube paluchy na to. I no jakoś szło, no, ale kompletnie nie miało to sensu, także jeżeli moi drodzy chcecie się nauczyć grać na skrzypcach, to naprawdę w małym niemowlęctwie. Natomiast ostatnio bardzo poważnie rozkręcam moją taką dawno zapomnianą i rzuconą w kąt pasję, mianowicie klawisze. I się okazuje, że te klawisze, z którymi sobie za bardzo nie radziłem, kiedy byłem w szkole muzycznej, kiedy się uczyłem grać na gitarze, to w tym momencie idą mi tak 10 razy lepiej. Dlaczego? Dlatego, że jestem programistą i mam tak dodane do siebie półkule mózgowe, że koordynacja lewej i prawej ręki idzie naprawdę zajebiście. I tego się nauczyłem. I nie miałem szans osiągnąć tego, co osiągam teraz, mając tam, nie wiem, 12-15 lat. I to mnie ogromnie zaskakuje.
0: Ja jestem tak dobry, że jednym palcem potrafię grać. A to jakieś zawsze mi się wydawało strasznie trudne do nauczenia się właśnie, żeby obiema ręcami właśnie grać naraz i jednocześnie. Może mam w ogóle coś z półkulami, bo za cholerę, no nie wiem, może to po prostu wymaga dużej ilości wprawy.
1: No tak ładnie to określiłeś, że to bardziej pasja, a nie talent, tak? Bo nie znam, to znaczy znam muzyków, którzy gwiazdorząc będą w stanie powiedzieć, no ja mam talent, bo powiedzieć, że ja mam talent brzmi lepiej niż, że spierdoliłem sobie szkołę, znajomości, nie chodziłem na piwo, nie chodziłem na dziewczyny, w ogóle przegrałem całe swoje życie, bo 12 godzin dziennie ćwiczyłem na gitarze. No i fajnie wtedy powiedzieć, no mam talent. No nie, no zresztą mam taką mam bardzo, bardzo dobrą i przede wszystkim szczerą opcję, gdzie moja siostra, która osiągnęła w muzyce nieporównywalnie więcej, będąc naprawdę bardzo młoda w porównaniu do mnie, że ją najbardziej wkurza, że jeżeli ona wymiata na basie, to wszyscy jej mówią, wow, talent. Nie, to kurwa, ja ćwiczyłam na to, no. I wiesz, i nikt nie jest w stanie tego skąsać, że za tym siedzi, wiesz, za tym siedzą wielogodzinne ćwiczenia, kiedy dzieciaki szły grać w piłkę, kiedy chodziły na dyskoteki, kiedy robiły coś tam, kiedy oglądały sobie seriale, to ona napierdalała na tym basie od początku do końca. No,
0: no ale więc doszliśmy wiesz, jakoś też do tego tutaj podczas rozmowy, że wcześniejszej, że ten talent jednak się pojawia też za młodu i on decyduje. Może nie talent, tylko pewne predyspozycje właśnie, które decydują o tym, czy sięgniesz po kredki, czy po skrzypce, czy po piłkę, czy po ciężarki. No i potem w czym będziesz się rozwijał, nie? Więc i na początku jest szczypta tego talentu, no nazwijmy to tak, i później się to pojawia jako pewne predyspozycje, uwarunkowania, pewne przyzwyczajenia, pewne nawyki i to się przekłada już na budowę mózgu pewnie jakoś też, nie? I też i fizyczne zdolności, no bo talent nie tylko można mieć przecież do malowania, do sztuki, do grania, ale też do sportu, nie? No więc jeśli całe życie nie ćwiczyłeś nic, no to tak samo jesteś zupełnie niepredysponowany do uprawiania sportu.
1: No ale wiesz, na tym i tutaj pewnie za chwilkę się zleci na mnie hejt jako, że dzieci nie mam, tak, ale na tym mniej więcej polega to, że swoim dzieciom pokazujemy różne opcje, że nie wiem, zapisujemy je na karate, na język angielski, na skrzypce, na fortepian i tak dalej, na te wszystkie zajęcia pozalekcyjne, tak żeby dzieciak miał możliwość liźnięcia czegoś, tak?
0: Żebyśmy my wykryli właśnie jako rodzice, do czego dzieciak ma talent i co mu dobrze idzie, co mu sprawia przyjemność.
1: Ale skąd mamy wiedzieć, dopóki dzieciak nie przepracuje pół roku na fortepianie?
0: No będziemy wiedzieć to, jak powiedziałeś, wysyłamy tu i tam, żeby dojść do tego, co mu dobrze idzie i to rozwijać, nie? I pomóc to rozwijać.
1: Tak, tylko że tutaj będzie specjalna fala hejtu, że bardzo często nam się wydaje, że nasza córka będzie pianistką, nie? No więc będziemy inwestować i wmawiać jej, że pianino jest dla niej dobre i że to jest dla niej fantastyczne, a może by się ona odnalazła lepiej z pędzlem i sztalugą, tak? Tego nie wiemy, bo po prostu straciliśmy swoją opcję, tak? No, jeżeli ktoś trafi na to, no to fajnie, no to gratuluję. No, rozumiem, jeżeli ktoś inwestuje w takie zajęcia dodatkowe, które faktycznie mają praktyczne zastosowanie, czyli języki obce, szczególnie angielski, no to faktycznie okej, w porządku, to się kiedyś opłaci każdemu. Ale w sytuacji, kiedy powiem szczerze, że sam też będąc ofiarą, powiedzmy, szkoły muzycznej, widziałem mnóstwo ludzi, gdzie w nich nie było pasji do muzyki, tylko widać było takie, no mamy fortepian w domu po babci i fajnie by było, żeby nasza córeczka tutaj zagrała na tym fortepianie, bo ani ja, ani mój mąż nie chcą na tym grać, bo nie umiemy, nie? I takie, nieważne, czy im się to podoba, czy się nie podoba, nie, ciśniemy, zabieramy im czas, które mogłyby poświęcić na coś innego, na choćby właśnie, nie wiem, płótno i farbę olejną.
0: No tak, no ta nieśmiertelna chęć zrobienia klona swojego, żeby dziecko kontynuowało na przykład naszą drogę życiową i nasze pasje. I pewnie w rodzicach jest takie przekonanie, że no co prawda nie idzie na razie, ale ja będę tak długo cisnął, aż w końcu zacznie mu się to podobać i będzie w tym dobry i znajdzie w tym przyjemność. Jeszcze trochę go pocisnę, aż w końcu go przekonam, nie? Do tego, że to, co ja uważam, że dobre, jest dobre. No a to może się to skończyć klapą. A może i się udać, tylko pytanie, czy jest sens robić własnego klona, nie?
1: Nawet nie tyle klona, co klona swoich marzeń, które się nie udały. Jest taka książka, Pieśń Tygrysicy, o której na pewno wspominałem w radiu. Historia bodajże to z perspektywy córki było to opowiedziane. Rodzina, gdzie była matka, o ojcu za bardzo nie było wspomniane i dwie córki, wyśmienite skrzypaczki, które po prostu, wiesz, zbierały level Asian, nie? Bo to były Azjatki, gdzie zbierały wszystkie możliwe nagrody w konkursach i tak dalej, ale to była pieprzona tresura, tak? No, odebrało się dzieciom absolutnie wszystko, absolutnie, wiesz, każdą możliwą chwilę swojego dzieciństwa. No i dobra, no i może coś tam wykształciłeś, no ale jaki byłby fan? Wyobraź sobie, że nie wiem, że twoi rodzice by stali nad tobą z pejczem i cię tak, wiesz, tak klepali po dupie i trzymali przy sztaludze, krawiec, ty teraz rysuj, bo ty masz w życiu rysować.
0: No właśnie. No, ale można starać się zarazić jakąś pasją, bo na początku może tej pasji nie być i można trochę popróbować tak siłowo, to znaczy siłowo, wiesz, tak, po prostu lekki przymus, żeby może, a nuż świdelec się uda i może to być mission successful, nie, że w końcu dzieciak skuma, że w tym jest coś fajnego i zarazi się miłością do, nie wiem, do sportu, do skrzypiec, do kredek i tak dalej, nie, trzeba trochę tak czasami użyć pewnej perswazji.
1: Ale tutaj Porfiry dobrze na czacie zaznacza, że właśnie azjatyckie dzieci grające na gitarze są dobrym porównaniem. Siedmiolatek, który potrafi wyciąć kawałek Steve'a Vai'a, wirtuoza gitary, ale to będzie totalnie rzemieślniczo i bez polotu, tak? Czyli odtwórczo, tak? Nutka po nutce. w momencie, kiedy się pojawia jakaś, nie wiem, jakaś improwizacja czy coś takiego, no to w tym momencie zaczynamy pracować, tak? Że jeżeli dostaniesz nutki do zagrania, a ty zrobisz coś bardziej po swojemu, bo tak ci bardziej w duszy gra, no to to jest fajne. Czy nie wiem jaka jest, wiesz, jaki jest odpowiednik tego u grafika i jak to wygląda po stronie grafików i jak to wygląda w, nie wiem, w jakimś ESP. Nie byłeś w ESP, ale myślę, że to też jest ten problem, że nie wiem, no tutaj może niech ktoś się po SP wypowie, czy tam jest tak, że ta twórcza strona jest w jakiś sposób doceniana. Bo od siebie powiem, że mój niestety uniwersytet bardzo deptał, to znaczy może nie wszyscy, ale w większości była deptana ta twórcza strona i jeżeli ktoś wyszedł tak poza program bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bo coś mu tam zagrało w duszy, nie? Nie będę wchodził w szczegóły, okej. I przychodzi i że zrealizował coś w zupełnie inny sposób. W zupełnie inny sposób technicznie. No i co? No i wtedy jest truja. I to, no właśnie, to jest drugi mój punkt złamania się, jeżeli chodzi o grafikę, bo to chodziło o grafikę komputerową, gdzie napisałem piękny silnik na kwaternionach, gdzie kuźwa na kwaternionach to się liczy na macierzach czterowymiarowych, gdzie mamy długość, szerokość, wysokość i czas. I to jest bardzo szybkie, bo to są przekształcenia macierzowe, to jest mnożenie przez macierz i bardzo szybko się to...
0: Aha.
1: No,
0: nie, no to tak, jasne, no te kwadryliony, to kumam.
1: Nie, wyobraź sobie, od strony programisty, bo troszkę wiedzy na ten temat masz, że możesz przedstawić przy użyciu jednego obiektu informację o tym, gdzie obiekt jest i w jakim czasie jest. I następnie jakiś jego ruch, to jest kwestia przemnożenia przez kolejną macierz. Takie, wiesz, przemnożenia przez dwa. I to jest zajebiste. A ta grafika komputerowa na uniwersytecie uczyła nas, żeby robić to ręcznie, żeby wszystko ręcznie po prostu przeliczać każdą wartość i tak dalej. Więc napisałem zajebiście, wydajny, nie wiem. To była taka, może nie tyle gierka. Latało się kometami, które zostawiały za sobą cząsteczki. I to było bez akceleracji sprzętowej, bez niczego. Chodziło płynnie w 60 fpsach. I co? Truja. Ty skurwysynu, zapamiętam cię do końca życia, chuju jebany.
0: Kto wie, może ta jedna właśnie sytuacja, to jedno właśnie chłodny stosunek do twojej pracy sprawiły, że jesteś dzisiaj nie grafikiem, tylko programistą. A tak może byś dzisiaj był twórcą jakiegoś genialnego silnika graficznego, który by konkurował z Unrealem i Unity i byś nam tutaj gadał na antenie o pikselach, o efektach cząsteczkowych, o renderingu, o teksturach. I tak sobie myślę, że czasami jedna taka... Wiesz, no bo faktycznie jak coś robimy, to chcielibyśmy być za to pochwaleni, że to ma sens, to robimy. Chcielibyśmy znaleźć ten sens, a ten sens się sprowadza właśnie do reakcji innych osób. No gorszym zniechęceniem mogło być tylko to, gdyby się w ogóle wszyscy mieli cię totalnie w dupie i nikt by w ogóle nawet nie skomentował twojego silnika. Tak jak ostatnio stwierdziliśmy, że brak... reakcji i feedbacku jest jeszcze gorszy niż zjebka, nie? No to tylko to ci się mogło gorszego przytrafić. No, byłeś mega zadowolony z tego, co zrobiłeś, a tu nagle takie chamskie zderzenie z chujową rzeczywistością.
1: Wiesz co, jak to kiedyś mój psychoterapeuta powiedział, i to jest bardzo mądre, i zapiszcie to sobie w swoich notesikach życiowych, brak komunikatu też jest komunikatem.
0: O, dobre. A słuchaj, a z tą wirtuozerią i tą odrobiną szaleństwa w muzyce czy w grafice, jak byś to skomentował, patrząc od strony na przykład mangi i anime? No bo mówiłem też, że tam jest pewien sztywno określony system. Znaczy wiadomo, że są różne odmiany troszeczkę tego rysunku. Raz są te oczy większe, raz troszkę węższe. Raz są te proporcje bardziej złamane, raz mniej. Ale jest jednak pewien system tworzenia mangi i anime. I zawsze towarzyszy temu, powiedziałbym, taka wirtuozeria. Oczywiście są pewne takie magazyny, gdzie gdzie początkujący rysownicy mangi robią takie bardziej ekspresyjne rzeczy. Ja bym powiedział, że ta ekspresja i odrobina szaleństwa często niestety maskuje braki warsztatowe, bo jak zrobimy tą kreskę taką rozechwianą i tak dalej, no to mniej widać nasze braki w rysowaniu anatomii, nie? I tak dalej. No ale mi się na przykład podoba ta doskonałość i ta perfekcja w tym, że postacie są zawsze taką czystą kreską narysowane. Zawsze mnie denerwowały takie jakieś, wiesz, bohomazy, nie? I nie za bardzo. Tam, gdzie oczekuję sztuki, to na obrazach pięknych, a nie w komiksie na przykład, gdzie chcę widzieć, że rysownik zna anatomię, gdzie potrafi wyrazy twarzy różne fajnie narysować, gdzie włosy się zachowują jak włosy, a nie jak jakaś szmata na głowie i tak dalej, i tak dalej. No.
1: Nie wiem, czy jestem tutaj odpowiednią osobą, żeby występować w imieniu anime i mangi. Nie czuję się zdecydowanie. Ale może na innym poziomie, którego widziałem troszkę więcej, czyli tatuaż. Kilka różnych technik tatuażu, gdzie mamy takie, wiesz, takie dziergane po prostu, można powiedzieć, piksel po pikselu, tak? Jedną maleńką igłą 0,1 mm i z drugiej strony, bo z czterech tatuaży, no to mam trzy zrobione właśnie taką metodą rastrową, można powiedzieć, i mam jeden najświeższy zrobiony właśnie takim troszkę smużeniem, takim troszkę pociąganiem pędzla i tak dalej. I każdy z nich robi swoje wrażenie na swój zupełnie inny sposób, ale to też mniej więcej o to chodzi w sztuce, żebyśmy nie konkurowali ze sobą między różnymi gatunkami, tylko żebyśmy, nie wiem, pokazali to, co jest możliwe w określonych ramach, bo zarówno ta zajebiście wierna kreska będzie fajna, tym bardziej w świecie anime, który już jest troszkę świat 3D jest zdeformowany wobec idealnego świata anime, idealnego świata mangi, a co innego, jeżeli jeszcze ten świat 2D zdeformujemy jeszcze troszkę bardziej. Wektorowe tatuaże? Nie znam tego pojęcia.
0: Że może są jakieś drukarki już do tatuaży w ogóle, że ci przenoszą obraz, tak?
1: To znaczy, jeżeli robią ci tatuaż, to jest robiona kalka i masz kalkę nakładaną na ciało, no i na tej podstawie jest tatuaż rysowany i są właśnie takie gotowe drukarki, że jeżeli masz coś sobie, nie wiem, w Adobe przygotowane, to wtedy rzucasz na drukarkę i przenosisz i no.
0: Chyba bym wolał taki, jednak od tatuażu oczekiwałbym pewnej doskonałości i perfekcji, a jak będzie coś właśnie zdeformowane, lekko krzywe, to już bym się źle z tym czuł, denerwowałoby mnie to, mimo że wcale nie jestem jakimś perfekcjonistą, ale może w grafice trochę jestem faktycznie.
1: Powiem szczerze, że kiedy byłem z Rolicją na piwie w zeszłym tygodniu, to właśnie kelnerka się bardzo zainteresowała z jednym z moich tatuaży i mi łapkę zmacała.
0: A tatuaży to się często tak niechętnie odsłania je i pokazuje, bo to coś niby coś takiego osobistego, nie? I
1: nie, no
0: w dobrym tonie jest wtedy to skromnie zakryć i powiedzieć, a to długa historia.
1: Nie, no mam całe prawe ramię wytatuowane, więc wiesz, i zacząłem od początku, od przedramienia, więc na jak szaleć, to szaleć. No, to
0: wyglądasz trochę jak bohater jakiegoś filmu czy komiksu.
1: Nie, ale to był właśnie mój pomysł, żeby się tak zrobić, że jedna część ciała będzie bardzo wytatuowana, a druga blada. I fajnie, naprawdę robi to fajne wrażenie, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Mogę ci podsunąć fajną koncepcję na tatuaż, nad fujarką sobie nutki wytatuuj.
1: Nie, no stary. Może jeszcze sobie na penisie centymetr wytatuuję.
0: A kiedyś coś jakiś kolega mi opowiadał, że jakiś lasce wkręcił, że ma narciarza wytatuowanego nad penisem. Ona tak strasznie się zaciekawiła, chciała zobaczyć, no w końcu ten tak się nie chciał zgodzić, w końcu zdjął majtki, pokazał jej, a ona mówi, no i gdzie ten narciarz? A on mówi, odjechał.
1: Ferrari na penisie. Ja jestem bojówką Mercedesa.
0: Słuchaj, a masz jakieś fajne pomysły na zaprojektowanie bohatera? Oprócz nieśmiertelnych gogli na głowie na przykład? Albo nie wiem.
1: Dobra, a masz jakąś taką bazową koncepcję bohatera? W którym kierunku mam iść?
0: No, rozwińmy może jakoś fajnie, bo czegoś mi jeszcze brakuje w tym naszym hakerze, który jest trochę taki na pół... wojskowy, niby geek, ma okularki, ale ma taką, wiesz, groźną fryzurkę lekko wojskową, taki wygolony po bokach, ma jakieś tam glany, odrobinę jest takim punkiem, bo ma taką punkową trochę koszulkę, lekko naddartą, jakąś tam, jakieś karwasze na łapach, ozdóbki, kolczyk w uchu, ale czegoś mi tu jeszcze w nim brakuje.
1: A możesz mi screena udostępnić?
0: No czekaj, włożę sobie głowę do skanera. No nie, nie mam, nie mam. W głowie robimy. Tutaj teatr wyobraźni, radio.
1: Okej. Okay. Dobra, czyli haker, lekko wojskowy, lekko punkowy. Dlaczego

0: taki człowiek, wampir, który bardzo chciałby, nie wiem, który docenia kwestie wizualne, ale nie do końca się w nich sprawdza i także dobra, okej, okay, czyli płaszcz za kolano koniecznie, lekki, taki prochowiec nawet zrobiony z Inspektora Gadżeta, tylko że w ciemniejszych kolorach.
1: Fajny i ciekawszy trochę motyw niż oklepany, nieco skórzany płaszcz, nie? Taki właśnie a la detektywistyczny troszeczkę.
0: Kojarzysz materiał Cordurę?
1: Nie.
0: Nie kojarzysz.
1: Wstyd mi jako krawcowi, że nie kojarzę materiału.
0: Cordura, czyli taki bardzo mocny materiał wojskowy, z którego szyją wszystkie spodnie, kurtki i tak dalej, i plecaki i inne cuda.
1: Plecaczek. Właśnie. Myślę, że plecaczek jest bardzo fajnym motywem i można ten plecak może mieć różny zupełnie wygląd, nie? Może być malutki, może być wielki, może... chociaż dzisiaj jest bardziej modna torba niż plecak. I plecak jednak się kojarzy troszkę z młodszymi, a taki starszy, bardziej dojrzały mężczyzna ma torbę z jakąś tam przewieszoną przez ramię, nie? Na przykład.
0: Wiem, do czego zmierzasz i już ci tutaj... O, coś takiego, kopiuj adres obrazu.
1: No, jakaś taka torba. To też oczywiście wszystkie te elementy ubioru powinny jakąś harmonię kolorystyczną tworzyć. O tym wiedzą kobiety, które sobie ładnie dobierają kolor butów do koloru sukienki i to współgra z kolorem bluzki, a to wszystko ładnie dopełniają ozdoby na rękach, naszyjniki, jakieś kolczyki. A faceci czasami mają to, najczęściej mają tą umiejętność mniejszą, ale dobrze, jeśli bohaterowie są kolorystycznie fajnie zrobieni. Jak popatrzycie sobie na wczesne projekty różnych znanych bohaterów, czy to kreskówek, czy coś, to zobaczycie, że te postacie są często robione w bardzo wielu wariacjach kolorystycznych i wybierana jest ta, która tworzy najlepszy zestaw. Na przykład, nie wiem, Wilma Flintstone na początku miała być blondynką, z tego co pamiętam. Ale okazało się, że ruda jest nie chuda.
0: Okej, okay, czy twoja postać jest wysoka?
1: Tak. Wysoka, raczej szczupła, no bo to taki jest bardziej stereotypowy haker. Postanowiłem nie robić z niego siłacza Packera.
0: Okulary Lennonki i długa broda. Nie taka krasnoludzka broda, tylko taka z samej brody bardzo, bardzo długa.
1: No, teraz brody są właśnie w modzie. Ja go bardziej widziałem jako takiego Skrillexa, wiesz, troszeczkę. Tutaj wklejam na czacie. Czyli takie, to się chyba nazywają rogowe okulary, tak? Że mają takie rogi.
0: Lennonki, hakerowi bym Lennonki dał. No, ale wygolenie boku bardzo, bardzo tak.
1: No, coś w tym stylu myślałem, właśnie włosy. Czasami możecie sobie wziąć kilka takich charakterystycznych postaci i zmiksować je ze sobą, czyli na przykład dorabiacie takiemu Skrillexowi zamiast takich okularów z grubymi oprawkami czarnymi, jakie ma charakterystyczne dla siebie, dajecie mu okulary Lennonki i brodę i już jest zupełnie inny bohater, nie? I ten głupi pogański wstrętny kolczyk mu z ucha jakiś masajski wyjmujecie.
0: Czekaj, jeszcze jeden obrazek wrzucę. Pewnie będziesz znał typa.
1: Kurde, coś mi się ostatnio obrazki na czacie nie pojawiają, bo ja go nie widzę. Znowu widzę X-a tylko.
0: To sobie odśwież ten.
1: O. Weź TikToka i se odśwież. Już se odświeżam. No dalej nic nie widać. A inni wklejają i jest.
0: To ci wkleję na Skype'ie. Taki ze mnie kumpel. Ho!
1: No, o, dobra, to sobie już tutaj luka. A, teraz się pokazało. Tak, sorry, nie zauważyłem, że drugi raz skleiłeś i się pokazało. W ogóle też na czacie. No, jest okej, jest spoko, nie? Coś takiego można by zrobić też. No, nie zapominajmy, że każdy element wyglądu coś mówi o tym naszym bohaterze i że on zawsze będzie oceniany właśnie nawet na podstawie tych małych detali, jak jakiś kolczyk w nosie. Kolczyk w nosie nam już mu coś mówi, że to jest jakiś wariat, nie? Że to jest jakiś taki szalony człowiek. Irokes

0: też nam mówi, że to jest jakiś buntownik. Kolorowe włosy nam mówią, że to jest jakiś taki niebieski ptak, jakiś taki lekkoduch, nie? I tak dalej, i tak dalej. I nie należy się od tego jakoś, nie należy tego negować, że te drobne rzeczy coś mówią, bo inaczej trochę budujemy swoje wyobrażenie, kim jest ten bohater, w przypadku bohatera fikcyjnego, a inaczej człowieka na ulicy, bo człowiek na ulicy nas tak bardzo nie interesuje i nie wnikamy, to raz. No a dwa, że troszeczkę jakoś tak inaczej się myśli o bohaterach. Też jak jest nie... Tak, są takie proste zabiegi, jak jest lekko nieogolony, to symbolizuje to pewne takie niedbanie o wygląd już, nie? No bo jak dba, no to się goli cały czas, nie? I tak dalej.
1: No, z drugiej
0: tak dalej.
1: Strony taki, wiesz, taki troszkę rebel, taki troszkę buntownik, nie? Który nie będzie się golił dla systemu.
0: No właśnie. Też kolor skóry nawet. Czy jest blady? No jak jest blady, to jest trochę odludkiem, siedzi dużo w domu i tak dalej. Jak jest opalony, ogorzały, no to dużo przebywa gdzieś tam na zewnątrz, szlaja się i tak dalej, i tak dalej. No. Więc wszystkie te takie drobne rzeczy, jak poskładacie do kupy, to warto sobie to pierw pospisywać, a potem zrobić jakieś szkice. No a na końcu się już tworzy, charakteryzuje odpowiednio aktora, albo już buduje model 3D do gry postaci.
1: A to jest w sumie dobre, tak nigdy tak analitycznie nie spoglądałem na przykład na bohaterów gier komputerowych. Tak, no. dlaczego, nie wiem, dlaczego oni, powiedzmy, no w tym Heavy Rain, który wcześniej już wywołałeś, no to ten Ethan Mars, no to faktycznie to jest taki typowy tatusiek, ma taką, wiesz, rozczapieżoną fryzurę, no bo był po rozwodzie i tak dalej, no ma jakąś tam zarost i tak dalej, bo o siebie kompletnie i Orp, nasz dostawca gifów, zdał egzamin jak zwykle. Orp, kochamy cię naszym nocnym, złym serduszkiem.
0: No właśnie, jak przeanalizujemy sobie postać męża, postać taty, to też ona się rządzi swoimi prawami. Tata często zapuści brodę, bo jak facet chce wyrywać laski, no to chodzi ładnie ogolony, ładnie odpicowany, a tatusiek już ma już taką fryzurę bardziej zwyczajną, ma brodę albo wąsa sobie zapuszcza, prawda? Przestaje przywiązywać tak dużą wagę do ubioru swojego, chodzi w jakimś swetrze, jest taki tatuśkowaty, my to tak mówimy semową potoczną, że jest taki bardziej tatuśkowaty, ale jak się nad tym zastanowimy, to ma konkretne jakieś odzwierciedlenie właśnie, znaczy konkretne znaczenie też przy projektowaniu postaci, bohatera. Bohater, który ma być tym właśnie rozsądnym, tym silnym, tym właśnie tym głównym, nie tym drugim błaznem, tym takim kontrastem dla naszego bohatera, on powinien mieć bardziej rysy twarzy takie normalne, takie standardowe, wiecie, no bardziej przystojny, nie za... Po prostu bohater, który ma na przykład wielki nos, już się kojarzy z jakimś klaunem troszeczkę, no taki Jackie Chan, jemu zawsze ciężko było grać takiego stuprocentowego twardziela, bo ma ten nohal, ma ten taki sympatyczny wyraz twarzy, więc stworzył wizerunek takiego typa, który jest twardy, potrafi się bić, ale jest takim śmieszkiem, tu skacze, gdzieś podskakuje, przez okno wpada, przewraca się, wiecie, musiał to połączyć, nie? Bo jego wizerunek nie pasował do twardziela takiego stuprocentowego, więc musiał zrobić pewien miks.
1: Tak dalej. No i tutaj jeden z takich fajnych, nie jest oryginalny szkic, zaraz znajdę, z Detroit Become Human, gdzie tam mamy różne androidy, ale to daj mi chwilkę, za chwilkę znajdę.
0: Przyjęło się też, że kwadratowa szczęka jest jakąś oznaką męskości i nadaje się świetnie dla twardziela. A szczęka taka zaokrąglona u faceta sugeruje pewną taką kobiecość, wrażliwość i to jest bardziej marzyciel, powiedzmy, jakiś spokojny człowiek. Takie detale też, nie? Budowa brwi grubsze, takie bardziej krzaczaste, bardziej wyraźne brwi, grubsze, kojarzą się z kimś bardziej srogim, z kimś bardziej męskim. Brwi u faceta im są cieńsze i bardziej delikatne, tym bardziej idziemy w kierunku kobiety. I tutaj jest właśnie to taki prosty schemat i system, że im bardziej mężczyzna jest kobiecy, tym bardziej nam to coś sugeruje, nie?
1: Więc, poczekaj, no. jak to się nazywa? Jak się nazywają te szkice, które robimy na samym początku, te prototypy, kiedy robimy grę? Jak to się nazywa? Kuźwa, uciekło mi słowo.
0: Koncept arty albo grafiki koncepcyjne.
1: Tak. Tego mi brakowało.
0: No i w grafikach koncepcyjnych pamiętajcie, że to nie jest artwork, to nie chodzi o to, żeby to było ładne często. Jak popatrzycie sobie na takie rasowe grafiki koncepcyjne, to one często są z jakimiś dopiskami, że jest dokładnie opisane, na przykład, że to jest drewno, to jest metal. Jak projektujemy jakieś pomieszczenie, to jest na przykład dopisek, że podłoga jest jasna i odbija się w niej otoczenie, że bardzo jest taka odbijająca po prostu, nie? Jak to się mówi, no, reflective. Albo no, są poopisywane materiały, są pewne dopiski, które mówią, jak coś ma się zachowywać przy ruchu i tak dalej, bo o to tu chodzi. Od was nikt nie oczekuje tutaj wielkiej maestrii i wprawy w rysunku, chociaż też, no bo to musi jakby być na tyle dobre, co narysujecie, żeby było rozpoznawalne, żeby było klarowne, czytelne. I no, ale to niekoniecznie będzie potem w jakimś albumie, nie, do podziwiania, tylko to ma podpowiedzieć potem projektantowi na przykład od grafiki 3D, jak na podstawie tego zbudować model i to wszystko.
1: No i nie znajdę. Musiałbym chyba uruchomić grę i wam pokazać.
0: A czego szukałeś?
1: Koncept artów do Detroit Become Human, gdzie są tam przeróżne androidy o przeróżnych charakterach, między innymi taki, wiesz, taki zatwardziały policjant, służbista, który spokojnie mógłby się odnaleźć w SB, i z drugiej strony Luther, właśnie, o, koncept art Luther, może to się uda, bo to jest moja absolutnie ulubiona postać, w Detroit, ale go nie znajdę. Kuźwa, nie ma.
0: Służbista albo ktoś taki bardzo przywiązujący wagę do zasad i tak dalej, to czasami możemy na przykład zrobić mu taki wąsik a la Hitler, nie? I tak czasami się robi, że jakiś taki kanar, który koniecznie nas chce spisać, to będzie właśnie taki mały i hitlerek. Bo tu się posługujemy pewnymi schematami, które znamy z historii po prostu. I jeśli jakiś bohater, jakaś postać nam się wryła w głowę już, to nam się kojarzy z jakimś zachowaniem i tym też się warto posługiwać. Jak chcemy jakiegoś barbarzyńcę zrobić, no to niestety Conan Barbarzyńca tak mocno stał się ikoną, że wytyczył pewien wizerunek barbarzyńcy. Chociaż barbarzyńca spokojnie, jakby popatrzeć na historię, na to, no, na prawdziwe informacje o barbarzyńcach, mógłby wyglądać zupełnie inaczej. Albo moglibyśmy barbarzyńców bardziej upodobnić do jakichś Indian, albo do Mongołów, ale nie, no, nam się kojarzy z Conanem Barbarzyńcą już niestety.
1: Tutaj wrzuciłem dwa obrazki, z czego jeden faktycznie jest z gry, z tych bonusowych wartości, gdzie na podstawie aktora, no, zrenderowano Conora, który był ten policjant to Conor, przecież tak wiem, ale ja się na chwilkę wyciszę, odpalę sobie Detroit i spróbuję wyciągnąć koncepcyjne grafiki Lutera.
0: Dobra. Patrzę sobie tutaj na to, co pokazał Potrzeba. Fajny krój garnituru. Właśnie we współczesnych grach często się proponuje nowe rozwiązania ze świata mody, tak jakby żywcem wyjęte, no bo trzeba zaprojektować współczesny strój, który nie będzie nudny, nie? No i tutaj myślę, że ktoś z zacięciem właśnie projektanta mody może się odnaleźć, zrobić jakieś nietypowe mankiety, albo łączyć ze sobą różne epoki, czyli nadać współczesnemu garniturowi elementy, które znamy z innych epok, z renesansu na przykład, czyli dać jakieś na przykład jakieś połączenie współczesnego stroju z elementami, na przykład takimi, że pojawiają się koronki, jakieś szerokie mankiety albo bufiaste spodnie. Warto, na pewno można wtopić, jeśli mamy zaprojektować współczesnego bohatera na dzisiejsze czasy, a jesteśmy trochę do tyłu i posłużymy się jakimiś krojami garnituru z lat 90., nie? Że były te szersze spodnie, były... No troszkę inaczej to wyglądało. No i taka wtopa, bo to już nie jest jakiś fajny zabieg, który możemy wytłumaczyć, że chcieliśmy tutaj, prawda, że to specjalnie zrobiliśmy, tylko po prostu wtopiliśmy. Wtopiliśmy, bo jesteśmy już nie na bieżąco, mocno, z modą. No i daliśmy ciała po prostu. Myślę, że dobre są te rzeczy, które potrafimy po prostu wytłumaczyć i uzasadnić, nie? Że chodziło nam o jakiś miks właśnie z różnych epok, albo że chcieliśmy nawiązać do czegoś. A jeżeli po prostu widać, że się nie znamy na modzie i zrobiliśmy stary krój garnituru, albo niemodne jakieś zupełnie oprawki do okularów, które się nosiło, nie wiem, 10 lat temu, no to jest kiepsko wtedy, nie? Więc troszkę trzeba trzymać rękę na pulsie.
1: Już znalazłem płytkę i już uruchamiam, za chwilkę dostarczę.
0: Dobra. Co jeszcze mogę wam powiedzieć o projektowaniu bohaterów, lokacji? Zauważyłem, róbcie wysokie sufity. Jak projektujecie lokacje, zapełnijcie dobrze przestrzeń. Jeśli zobaczycie, że to tak trochę banalnie brzmi, ale całe pomieszczenie powinno być jakoś zagospodarowane. Nie powinno być takich pustych miejsc, że tutaj jest ściana, jest jakiś kąt i tam nic po prostu nie ma. To wygląda słabo, nie? Trzeba odrobinę. Jak nic tam nie ma, to powieście chociaż tam jakiś obrazek, postawcie jakiś stolik. I jak zapełnicie całą przestrzeń, oczywiście dbając o to, aby nie było zagracone, żeby nie było przesytu. Jak zagospodarujecie, powinno już być dużo, dużo lepiej. Jakby wam to nie wyszło, to będzie przynajmniej ten efekt, że przestrzeń została zagospodarowana. To się wiąże z... To są te same zasady, które obowiązują też i w malarstwie, i w rysunku. No, jak jedną połowę obrazu zapełnicie bohaterami, że siedzą sobie na kocykach, na trawce, jest drzewo i tak dalej, a na drugiej połowie obrazu będzie tak pusto i nijako, to będzie po prostu jakiś błąd kompozycyjny, nie? Że cała waga jakby tego obrazu poszła w prawo. I tak samo jest z tymi lokacjami. Wszystko trzeba jakoś zapełnić, żeby... Bo inaczej ma się wrażenie, że projektant, grafik najzwyczajniej w świecie już mu się albo nie chciało, albo nie wiedział jak, czy zapomniał, no to i to się jawi jako błąd, nie? No i po prostu głupio to wygląda, jak tam nic nie ma. No i tyle.
1: Tak. Tutaj chyba faktycznie to, co Adriano wrzucił, to jest jedyna grafika koncepcyjna, która była wokół Lutera. A szkoda, bo naprawdę piękna postać.
0: Wiesz, czym mi się to kojarzy? Myślę, że inspiracją były takie modele pokazujące anatomię ludzkiego ciała z naciskiem na mięśnie, na układ mięśniowy. I bo te jasne obszary wyglądają jak tkanka tłuszczowa, no i widać też jakby właśnie schemat mięśni, nie? Tylko, że kolor się zmienił, bo z reguły to, co jest tutaj niebieskie, to jest czerwone. Myślę, że inspiracją był właśnie manekin pokazujący ludzką anatomię od środka, jakby zdarta skóra, nie?
1: No tak, tutaj Luther jest mięśniakiem. Jeszcze tutaj jedną rzecz wam wrzucę, albo nawet dwie, moment. Tylko sobie muszę wydać punkty historii.
0: Warto też pamiętać, że pomimo tego, że trzeba się jakoś tam trzymać, że trzeba mieć przynajmniej jakieś podstawy, jakieś wyobrażenie, jak to wszystko działa, znaczy właśnie nie wyobrażenie, tylko jakąś konkretną wiedzę na temat mechaniki, jak projektujemy roboty, czy urządzenia, czy pojazdy, to jednak to nie będzie oceniane przez techników, mechaników i można popełniać błędy. Może być tak, że gdyby naprawdę tego waszego robota ktoś skonstruował, to te zawiasy, te stawy by nie pracowały tak naprawdę. Nikt nie będzie tego aż tak głęboko analizował. Grunt, żeby nie popełniać takich oczywistych błędów, które wychwyci nawet laik, nie? Że on wam od razu, zwykły szary człowiek, zauważy, że coś jest nie tak. Tak samo z realiami historycznymi. Nikt nie będzie na tyle... świetnie się znał, że wam zaraz tam powie, a podeszwa nie mogła być taka tu syntetyczna, tylko słomiana czy coś. Walić to, no grunt, żeby mniej więcej to przypominało starożytną zbroję z danej epoki. No, problematyczne może być już na przykład robienie w klimatach średniowiecznych zbroi jakiejś po prostu, nie wiem, z epoki, ze starożytności, nie? No to już troszeczkę się tutaj może ktoś przyczepić i to się trzeba się zastanowić. Oczywiście, no, świat może pozwalać na to, że miesza się ze sobą starożytność i średniowiecze. No, ale żeby tutaj się właśnie nie zapędzić za daleko, jakoś tam trzeba się trzymać i wiedzieć mniej więcej, jak wygląda zbroja gotycka, jak wygląda zbroja samuraja i tak dalej, nie? Chociaż mieszanie tych elementów też może być wskazane, no ale tutaj ostrożnie bym polecał.
1: No, w zależności jak bardzo jesteś, wiesz, oderwany od rzeczywistości, bo jeżeli robisz sobie Wiedźmina, który jest gdzieś tam oderwany, no to można sobie pozwolić na taki crossover, a jeżeli robisz coś, nie wiem, jakiś taki historical fiction, czy to w ogóle ma znaczenie? To istnieje coś takiego jak historical fiction?
0: No są takie odmiany fantasy, które są bardziej historyczne, nie? Mhm.
1: Natomiast tutaj właśnie wrzuciłem świeży screen z Detroit Become Human, gdzie mamy jedną postać w siedmiu smakach i tak mniej więcej wyglądają grafiki koncepcyjne, gdzie nawet sobie nie wyobrażam, puściłem podczas jednego z live'ów dotyczących Heavy Raina fragment, który pokazywał, w jaki sposób to zostało zrealizowane. Nie wyobrażam sobie takiej dynamicznej roboty, naprawdę.
0: No, troszkę się trzeba napracować. Niby projekt jednej postaci, a faktycznie tyle różnych odmian stroju, to trochę jest roboty, trochę jest roboty. Wiem, bo czasami sam muszę niestety takie rzeczy robić i jest trochę roboty. To taki bohater, który kojarzy mi się trochę z kloszardem jakimś, z takim, wiesz, niezamożnym gostkiem, który sobie gdzieś tam po ulicach wędruje, rozchełstany trochę. Właśnie ład i nieład to też jest coś, co warto podkreślić. Jak robimy, powiedzmy, projektujemy lokacje do gry apokaliptycznej, gdzie bohater w mieszkaniu jest zabarykadowany, gdzie ludzie wyginęli i tak dalej, on się gdzieś tam kryje, zapasy ma, to wiadomo, że tam musi być nieład, muszą być jakieś skrzynki, porozwalane trochę wszystko, zakurzone, brudne, ten brud trzeba troszkę pokazać. No, a czasem możemy znaleźć coś fajnego właśnie w ładzie i zrobić pomieszczenie, które jest jakimś laboratorium i tam jest wszystko poukładane, sterylne, czyściutkie i to może też robić wrażenie niesamowite, czyli może być siła ładu, siła nieładu też, nie?
1: No to akurat jest Hank Anderson, który jest partnerem jednego z głównych bohaterów Detroit Become Human. To jest taki policjant, ale taki policjant, wiesz, z Teksasu, którego znajdziesz w barze z whisky, który nienawidzi androidów, który nie lubi wszystkich i który będzie bardzo brutalny wobec ciebie.
0: Ach, ci konserwatyści, oni zawsze muszą kogoś nienawidzić i zawsze są niechętni temu, co jest nowe, bo kiedyś to było, panie. Kiedyś nie było tego robotstwa całego.
1: No, a tutaj sobie tak przeglądam właśnie te postacie, które mam do odblokowania i między innymi mam tutaj gołębia. Moment, mam psa i mam gołębia. Jest tutaj jeden taki cybernetyczny pies, ale... Wiem, że... O, jest gołąb, za chwilkę wam wrzucę. Gołębie, wzrost, waga nie dotyczy, data urodzenia nie dotyczy, gołąb miejski, czekaj, zaraz wam to wrzucę. Są wariacje? Są wariacje. O, jest śnieg. Okej, jest ciemno. Moment. Wariacja.
0: Jest też tak, że pewne elementy stroju zawsze się kojarzą z czymś konkretnym. Na przykład czapeczka z daszkiem zawsze się kojarzy z jakimś luzakiem, z kimś młodszym. Tak samo krótkie spodenki. Krótkie spodenki raczej właśnie też sugerują kogoś, jakiegoś młodego, lekko ducha. No, na pewno jest to niezobowiązujący też strój. No, ale możemy się tym posługiwać. Jak chcemy podkreślać, że jest jakiś młody chłopak, luzak, no to czapeczka, krótkie spodenki są w sam raz, nie? Garnitur też coś sugeruje i to bardzo dużo, no. Co leci w podkładzie? No to ostatnio taki jakiś podkład znalazłem, chyba na jednej stronie, gdzie jest muzyka Creative Commons. Blue Baloo Tonight, jeśli kogoś interesuje.
1: Okej, okay, jeszcze tylko sobie gołąbka wrzucę.
0: Myślę, że świetną robotę zrobili projektanci postaci od Cyberpunka z CD Projekt. Naprawdę fajni są bohaterowie. Charakterystyczna kurtka głównego bohatera z LEDami na kołnierzu. Świecące tatuaże. To wszystko są elementy, które trzeba było gdzieś tam rozpoznać i przypisać je do tego Cyberpunka i używać ich. Więc tutaj... Myślę, że brawo. I po prostu fajna taka punkowa moda. Troszeczkę właśnie dawne lata, ale to wszystko uwspółcześnione sprawnie. Tutaj jakieś trampeczki, tu kolorowe ciuszki, tu irokes, ale nie czuję się, że to trąci myszką, nie? Więc jak najbardziej jestem tutaj pod wrażeniem. W ogóle jestem pod wrażeniem też, jak ta gra wygląda. Na początku coś tak myślałem, że kurczę, mogło być lepiej, ale teraz patrzę na gameplaya i widzę, no, świetnie zaprojektowane modele, wszystko, grafika doskonałej jakości, cienie, światło, ruchy ust, synchronizacja ust z mową, fajnie bronie zrobione, no wszystko na najwyższym poziomie. Brawo Polacy!
1: Nie mogę się doczekać, aż to wyjdzie i będę miał okazję w to zagrać.
0: Ja też. Ale to oni chyba trochę znowu na wyrost zrobili i gra będzie miała dosyć duże wymagania. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak to wszystko pójdzie na twoim nawet PS4, nawet jak masz Pro czy co tam masz. To ciężko mi sobie wyobrazić, że to ruszy, bo tam jest olbrzymi tłum na ulicy. Jest otwarty świat, który też troszeczkę, wiesz, żyłuje ten procesorek, tą kartę. Bo wszystko musi być w jednym momencie wyświetlane. Nawet jeśli te modele w tle są zamieniane na uproszczone, no to masz cały olbrzymi świat. Lokacje się nie doładowywują. Przynajmniej, znaczy, nie widać tego. Jest to bardzo sprawnie też zrobione. Nie ma żadnego tam przyładowywania. Kurczę, no, ja na swoim rupieciu to w ogóle nie mam szans. No, to oczywiście, że tak.
1: No dobra, ale...
0: Ja tu liczę na was, że mi do tego czasu kupicie nową kartę graficzną.
1: Ty, ale przecież widziałeś na tym, na strumieniu z Heavy Rain tę scenę na dworcu, tak? Gdzie było mnóstwo postaci i to było skopiowane jeden do jednego z PlayStation 3. To wyglądało dokładnie tak samo. To jest do zrobienia.
0: Jest, ale tych postaci raz, że tam było troszkę mniej. Dwa, że lokacja nie była zbyt obszerna. To była jakaś taka zamknięta lokacja. To nie był otwarty świat, gdzie musisz mieć jeszcze całą resztę świata gdzieś tam załadowaną, nawet jeśli jest wygaszona. I tych postaci było jednak mniej niż w Cyberpunku, gdzie to miasto naprawdę wygląda przebogato, nie? No więc tu... Ale to jak z Redsami to bywa. Oni robią trochę tak, wiesz, o generację wyżej w danej chwili. To jeszcze będzie wychodziło z rok. Znaczy, będzie robiona gra jeszcze z rok. Do tego czasu się jeszcze, myślę, nieco pozmienia. Może wyjdzie nowa konsola nawet, nie? Jakieś PlayStation 5 czy tam coś. Czy tam PlayStation Pro 2 XL.
1: Nie, już piąteczka będzie w tym roku.
0: No to myślę, że to będzie jakaś taka uproszczona wersja na PS4 i pełnowartościowa na PS5, nie? Tak jak było
1: to znaczy,
0: z GTA.
1: Jeżeli chodzi o te uproszczone wersje, to widziałem GTA 5 na PlayStation 3 i na PlayStation 4. Może miałem zbyt mały monitor, żeby się tym zachwycić na PlayStation 3, ale za dużej takiej, nie wiem, takiego wow graficznego nie widziałem. Jeżeli grałem w GTA Online, no to faktycznie tam były problemy, bo były sytuacje w GTA Online, masz coś takiego, że budujesz misję w kilka osób i to są kompletnie, jeżeli sobie nie zrobisz swojego teamu, to są to kompletnie losowe osoby z internetu. No i raz miałem taką sytuację, że trzy osoby z czterech umarły, No i jeżeli i mogłeś śledzić tych, którzy jeszcze żyją. No i koleś tam zapitala sobie na jakimś motorku i tam widać jedną taką płaszczyznę, która wygląda mniej więcej jak piasek. Jego motor, który nie wygląda jak motor, tylko on sobie siedzi tak sobie w powietrzu i sobie jedzie.
0: Tak, dokładnie, bo jest upraszczany model kości, wiesz? I niesamowite rzeczy, jakbyście w ogóle mieli możliwość zobaczyć, co się dzieje na tych obszarach, które są przed wami ukrywane i upraszczane, to zobaczylibyście na przykład bardzo zdeformowanych bohaterów niezależnych, którzy nagle im szczęka gdzieś odpada, albo głowa się robi dwa razy większa i po prostu i koszmarnie to wygląda. A to się bierze stąd, że sam model kości do poruszania postacią jest zamieniany na dwa razy prostszy. Dużo się trików stosuje, żeby optymalizować.
1: Ale wiesz, ale tutaj akurat Redów bardzo szanuję, ponieważ to była, nie wiem czy jedna z pierwszych gier, ale na pewno była w czołówce, która stwierdziła, że nie będzie robiła wersji na PlayStation 3. Bo nie będzie Wiedźmina 3 na PlayStation 3. Po prostu nie. No i zrobili i faktycznie to się, wiesz, to się sprzedało, niczego nie żałuję. Nie wiem, być może miało to swoje uzasadnienie. Cieszę się, że w Wiedźmina trójkę zagrałem dopiero na czwórce.
0: Redsi są takimi trochę wirtuozami, nie? Oni dużą wagę zawsze przywiązywali do technologicznej strony. I to się czuje, że po prostu nie ma lipy, nie? Że oni nie idą na kompromisy tak łatwo, że tu uprościmy, tu tekstury zmniejszymy, tu przeportujemy. Nie, oni widać, że po prostu szanują to, co robią, dużą wagę przywiązują do efektów swojej pracy, no i za to ludzie ich szanują. Za to też, że wydawali te wszystkie dodatki niedrogo, robiąc taki ukłon dla graczy, którzy tam kupili Wiedźmina trójkę, to mogli sobie tam chyba za darmo te dodatki, nie? Tam krew i wino czy coś, a dla...
1: 42 zł.
0: No nie śledzało się, że już za 20 zł chyba były. A może nie, teraz są?
1: Może teraz. No nie wiem. Z rok temu kupiłem za 42 zł i...
0: To drogo trochę.
1: Nie żałuję niczego.
0: No nikt nie żałuje, bo te dodatki naprawdę były świetne. No. Z tego, co słyszałem, bo mi się już w zasadzie nie chce grać w gry. Ja wolę sobie majstrować przy silniku. Dosłownie mi się za bardzo nie chce. Są tylko takie pojedyncze tytuły, w które muszę zagrać. Jak na przykład Cyberpunk, no w to muszę zagrać. We Fallouta też czułem, że muszę zagrać, ale się rozczarowałem niestety. Swoją drogą Bethesda już zalicza zgon. Po Falloutie 76 to już chyba nie wstaną. Zrobili taką lipę, taką manianę odpierdolili, po prostu takiego gniota wypuścili, że ludzie przestali...
1: 76, tak?
0: No chyba tak to się nazywa. No taki Fallout do grania w multi, nie? Że masz otwarty świat, spotykasz się i strzelanka bardziej niż RPG, ale tak to skiepścili, są bugi, jest to kiepskie, po prostu brzydkie, nudne. No i po prostu nie wiem, gdzie ta stara Bethesda, która naprawdę swego czasu dawała radę, no Oblivion był świetny, Skyrim, co by o nim nie mówić też, no zapisał się gdzieś tam na stałe w historii gier. Jak najbardziej pozytywnie. No i nie wiem, czy Bethesda jeszcze coś fajnego wypuści. A zagrałbym sobie. Okazało się, że ludzie tęsknią za... Chcą grać w tego single playera, a niekoniecznie z bandą jakichś dzieciaków, którzy tam, mam miecz plus 5, chce ktoś zamieni na kamienie nieskończoności, kurwa, biegają tam coś, jakieś czaty, coś. Nie, ja chcę się zagłębić w przygodę, fajny scenariusz mieć, czuć, że ktoś mi jakąś historię opowiada, jakiś mistrz gry, a nie, że siedzę z bandą dzieciaków i biegają, skaczą, kurwa, jakieś zbrojami się wymieniają. Dajcie spokój, strzelać się.
1: Fallout 76 w zeszłym tygodniu był za darmo dodawany do nakładek na gałki napada. O kur... To jest prawda, o ja pierdolę.
0: on jakoś tak na początku kosztował bardzo drogo, potem zeszli z ceny, potem jeszcze, potem już za pół darmo, a teraz wcale bym się nie zdziwił, gdyby go dodawali do nakładek
1: do gumy,
0: na gałki.
1: Do gumy do rzucia.
0: A w końcu go zaczną za darmo rozdawać, a już nikt nie będzie chciał. Idź pan z tym gównem. No, ale tak to jest, jak ktoś tak bezmyślnie dąży za trendami i modą, bo zawsze tych gier, które wydawała Bethesda, tych Elder Scrollsów, to mało było takiej konkurencji, czyli RPGów z otwartym światem, z takim specyficznym klimatem, typowym dla Bethesdy, nie mieli konkurencji i mogli to spokojnie ciągnąć, a oni, nie, teraz trzeba w multi iść, wszyscy tak robią, trzeba iść z duchem czasu, znalazł się jakiś młody japiszon, nowy dyrektor, no i pociągnął ich za nogi w dół i niech spierdalają.
1: No i tak to mniej więcej się kończy taka wizja waszego amerykańskiego dreamu w Dolinie Krzemowej. Nie, to się nie sprawdzi. No są fajne rzeczy, jest Overwatch, jest Apex, jak to, Apex Legends, jest Fortnite. Są rzeczy, które zostały napisane od początku do końca w ten sposób, ale angażowanie tego świata Fallouta, na którym się kuźwa wychowaliśmy, bo Fallout 1, Fallout 2, nawet Fallout Tactics, to było coś zupełnie innego. To było coś, co... Ten Fallout 3, tak jakbym dostał śledziem po ryju w ryj.
0: A ja byłem zaczarowany z kolei. Mi się podobał i podobała jedynka i dwójka, a trójka była czymś nowym, ale zupełnie innym, ale bardzo mi się spodobał klimat, nie? To, że mogę się w końcu zagłębić w ten świat swoimi oczami, go pooglądać w przenośni, no bo w trybie FPP, no szczególnie mi się na początku to podobało, ta krypta, gdzie, wiesz, gdzie od dzieciaczka tam jestem, nie, gdzie młodzieńcze lata przeżywam, to było coś zupełnie nowego, fajnego i całkiem nieźle to zrobione było nawet. Megaton, a potem całkiem fajne miasteczko, takie postnuklearne. A ty się zawiodłeś? Mówisz to w sensie negatywnym, że śledziem po ryju dostałeś, czyli co?
1: Tak, na trójce się bardzo zawiodłem, bo nie miałem tej imersji, nie miałem tego, nie wiem, tego przyjemnego doświadczenia wczucia się w postać. Jak się wczuwałem w jedynce, w dwójce, nawet w Tacticsie, kuźwa, gdzie Tactics był zajebiście chujowy. Nie.
0: No był. Kurczę, to się zdziwiłem. A New Vegas też oceniasz, tak?
1: New Vegas dużo, dużo lepiej, bo odrobili swoją pracę domową i zrobili coś, co dużo bardziej się skupiło na fabule niż na durnej, wiesz, strzelance. Bo w momencie, kiedy wyszedł Fallout 3, to wychodziliśmy z pewnej ery gier turowych. Tych starych gier turowych, znanych jeszcze z lat 90., które były widoczne właśnie w Falloutie 1, 2, tak? I jeszcze w Tacticsie, gdzie można było włączyć tryb turowy, gdzie traciłeś sporo na tym trybie turowym. Ale w Falloutie 3 no możesz sobie włączyć VATSA, ale to się nie sprzedaje. To nie ma sensu, to się nie dodaje. To jest FPS, to jest strzelanka, to jest jebany Doom.
0: Pierogi z grą Fallout 76 na płycie DVD, płyta gratis. No. Ja się najbardziej zawiodłem czwórką. Nie czułem jakoś w ogóle klimatu już tego świata falloutowego. Jakieś przekombinowane to było. W New Vegas czułem, w trójce czułem, a w czwórce... Może to też kwestia tego, że mi to już słabo zaczęło chodzić, no bo 1-gigowa karta graficzna to już nie dawała rady. A jak się źle gra w jakąś grę pod względem płynności, to też to się przekłada na odczucia.
1: A to się z tobą zgodzę, że też Vegas mi się z tych nowożytnych Falloutów bardzo przyjął jako jedyny. Czwórka nie.
0: A Morrowind i Oblivion i Skyrim w te RPG grałeś?
1: No oczywiście.
0: No i jak to oceniasz? Moim zdaniem Morrowind już z dzisiejszego punktu widzenia nieco archaiczny. Oczywiście można go sobie trochę przymodować, ulepszyć, ale mimo tego archaizmu miał swój taki niepowtarzalny klimat, wiesz, te dziwne, te robaki wielkie, te grzyby, ten mrok taki, nie? Te pustkowia takie, no to i dźwięk, wszystko, no jakoś to tworzyło fajny klimat. Oblivion taki bardziej słoneczny, bardziej taki heroik fantazy, od razu pierwsze odczucia, kolorowiutki taki, ale też dawał radę. No Skyrim, może już trochę zmęczenie materiału, wiadomo, wszystkiego więcej, wszystko już jakby lepsze, ale źle zrobiły uproszczenia, interfejs, troszkę jakby gorszy scenariusz w tym Skyrimie, wydaje mi się, niż w Morrowindzie i w Oblivionie, no ale dawał radę jeszcze. W Bethesdę online, już nie grałem, bo nie lubię online'ówek, jakoś mnie denerwują to, że tam wszystkich tak dużo biegają, skaczą, podskakują, wymieniają się pierścionkami plus 5. Psuje mi to klimat i imersję, no więc już nawet po to nie sięgałem. Poza tym w to trzeba dużo grać, żeby do czegoś dojść i ciągle coś tam dokupywać. Nie. A jakie ty miałeś odczucia związane z tymi starymi grami Bethesdy?
1: No Skyrim przede wszystkim, tak? Który jest chyba definicją całej... Przepraszam, muszę wyciszyć. Okej. Który jest definicją całej historii Bethesdy. I tyle. Nic więcej, nic mniej.
0: No. Bethesda trochę jedzie na jednym schemacie, nie? Zawsze, że zawsze startujesz jako jakiś tam więzień, wybraniec. Zawsze więzień, wybraniec jesteś na początku.
1: Właśnie, bo my się jutro musimy się umówić, żeby wylosować ci postać, bo już dla Zenka i Oli wylosowałem.
0: To wylosuj mi więźnia, wybrańca i zaczynam w więzieniu skrępowany Przychodzi nie. Cesarz i mnie uwalnia. I mówi, you are the chosen one. Widzę to w twoich oczach. You are the chosen one.
1: Nie dam, come with me. Nie dam wam takiego dobrego openingu.
0: Ciekawe, co to będzie jutro. Przypomnijmy, o 21 gramy.
1: O 21 gramy w Warhammera, pierwszą edycję. Będzie z nami Zenon, Ola oraz Krawiec oraz ja jako mistrz gry zagramy sobie w Warhammera, pierwszą edycję. Na razie takiego jednostrzałowca. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Będzie wesoło, będzie przyjemnie. Mamy już dwie z trzech postaci wylosowane. Także szykujcie dupy, będzie śmiesznie.
0: No nie wiem, czy losowanie to jest najlepszy pomysł, a co jak komuś nie przypasuje zupełnie postać, a nie lepiej przypisać tak, żeby jakoś względnie to pasowało to i pokrywało się.
1: Wtedy wylosujemy raz jeszcze, bo mam już dwie postacie wylosowane.
0: To za losowanie, jak nie będzie po naszej myśli, to losujemy jeszcze raz. To jest losowanie u potrzeby.
1: Nie, no dobra, okej. Moment.
0: Dobra, Krawiec, to dam ci taką postać, żeby pasowała do ciebie. Taki żałosny błazen, level zerowy.
1: Dobra, powiedz. Dobra. Losujemy postać, aż udostępnię ekran Krawcowi, żeby nie było. Cyk.
0: Cyk i znik, bo nic nie widzę.
1: Już widzisz. Jakiej chcesz być płci?
0: Mężczyzna. Niech będzie.
1: No dobrze. W jakim chcesz być wieku?
0: Kurde, mam predyspozycję na dziada całkiem niezłe.
1: Czyli stary. Jakiej chcesz być rasy? In before Żyd.
0: Człowiek. Rasa Żyd. To w tym, w South Parku w kijku prawdy był do wyboru Żyd. Profesja Żyd.
1: No to cyk. Klasa.
0: Daj mi się chwilkę zastanowić. Dobra, niech będzie uczony. Uczony dziad. Będę się wymądrzał.
1: Wieszczek? Pasuje ci wieszczek?
0: Nie!
1: No to losujemy raz jeszcze. Uczeń alchemika.
0: Dajesz dalej. Wiek 27 to stary? To co ja mam o sobie powiedzieć? To ja już jestem, kurde, to ja już nie żyję. Zwłoki. Mój
1: aptekarz.
0: Wiek.
1: O.
0: Aptekarz. Dzień dobry, nazywam się Jurek Z.
1: A to są chujowe te. Weź sobie jakiegoś.
0: Daj mi szarlatana i nazwę się Zięba. Ja ten. Poborca podatkowy. Dzień dobry, witam szanownych bohaterów. Zdaje się, że mamy tutaj podatki do zapłacenia.
1: A może chcesz być zielarzem?
0: Zielarz? Będę handlował ziołem w Starym Świecie?
1: No tak, szósty zmysł.
0: No niech będzie zielarz.
1: No dobra, no to zapisujemy sobie postać do jutrzejszego RPGa. No i będzie wesoło.
0: Stary, 27 lat. No super. No w ten sposób losujesz. A, myślałem, że kurczę ten...
1: Masz gotowe postacie.
0: Pytajmiesz, pisze gender, rasa gender, 44 lata. Zawód szarlatan. Na przykład mógł być. Słuchajcie, ja tu mam urządzonko, które pozwoli wam skutecznie zabijać wszelkie potwory. Nazwałem to Magra.
1: Zabijać wszelkie otwory.
0: A jest taka profesja teoretyk spisku? Będę jakieś głupoty opowiadał cały czas.
1: W Warhammerze 44 edycja.
0: A wiecie, kto stoi tak naprawdę za chaosem i za spaczeniem? Tu mieszka taki, słuchajcie, jeden, Bździsław się nazywa, ja już go wykryłem tutaj. On nas naświetla promieniami, słuchajcie, chaosu.
1: Dobra, kurde, półtorej godziny już jestem tam. Może jeszcze ktoś będzie chciał zadzwonić, a ja tutaj wszystkich płoszę i blokuję.
0: Ja też już kończę. Zobaczę, co to za konkurencji jest napisane. Gość Krzysztof. To wszystko. Gość Krzysztof.
1: Z Bożej łaski.
0: A to ten Krzysztof. Wow, sam Krzysztof dzisiaj jest gościem. Ludzie.
1: Ludzie, co wy Boga w sercu nie macie?
0: Musi być jakiś zajebisty Krzysztof. Dobra, to idziemy, idę posłuchać też. Dobra.
1: Idziemy tak, wiesz, tak w cichości. I usłyszymy się jutro o 21. No, bądź tak 10 minut przed. Ustalimy tam szczegóły.
0: Dobra. Trzymaj się.
1: Na razie.
0: Nara.
1: I cichosza. Przepraszam, musiałem.
0: Ork się odezwał. Dobra. Mam tutaj ekranik. Dobra, sobie też zapiszę. Pieniądze. 9 złotych koron. Włosy ciemny blond. Oczy niebieskie. Zielarz. Człowieku, mam tutaj ziółko, które ci pomoże w twojej przygodzie. Rozumiesz? To ziółko plus 5 do wszystkiego. Nie no, dobra. Zobaczymy, co to będzie za zielarz. Krzysztof Caroń? Krzysztof Kononowicz, myślicie? Tak, że Kononowicz? O, kto wie? Dobra. No to trzymajcie się. Tymczasem, Borem Lasem. Nie no, Borem Lasem to będzie jutro o 21. Także wpadnijcie koniecznie posłuchać prawdziwej sesji RPG na antenie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, do usłyszenia jutro. Trzymajcie się, cześć.

No halo, mam nadzieję, że mnie słychać, tylko jeszcze przez miksa Wojtek Krawiec zszedł. Ja jeszcze nie jestem aż taki śpiący, także z moją tradycyjną chrypą wchodzę na antenę. No to etam, jak już chciałeś dzwonić, to dzwoń, bo co ja tak sam będę po próżnicy, to chciałeś ze mną pogadać. Ja tutaj tylko przechodziłem i chciałem sobie tu przy moim czołgu w piwnicy usiąść. Tak sobie myślałem, że posłucham, no i zostałem wywołany. I ja chyba tego sztuga nigdy nie skleję, także drogi etamie, jakby co, to dzwoń. Czekaj, zobaczę, czy w ogóle mnie słychać. Nie wiem, się chyba nie odświeżyło, albo się odświeżyło. A bo ja będę tak bez przygotowania. W ogóle jutro to chciałbym troszeczkę tak ten zmienić profilowo, bo Apache działa, ale mam całych dwóch oglądających i pewnie Etama też nie ma, ale patrzcie, jak to spadło z 40 do 2. Dobra, to ja do niego zadzwonię sam. Zobaczymy.

0: podejrzewam. No nie ma go. Dobra, nie da się z nim połączyć. Byłem u, tak, ale u kolegi, jak on się tam nazywa. Byłem u kolegi Enkiego, bo tak wiem, tu kolega, jak on ma. Kolega Zenon mnie zachęcał, ale to chyba nie mój profil za bardzo. Kolega Enki to chyba nie za bardzo mój profil, nie wiem, nie wiem o czym tam miałbym się odezwać. Trochę to takie za bardzo alternatywne dla mnie, a ja jestem taki prosty chłop i no. No Grzesiek się odezwie. Chyba, że ja się odezwę i będę u Enkiego, kto wie. To tak, Etam, Grzesiek, jeden z drugim, zadzwońcie, a jak nie zadzwońcie w ciągu jakichś najbliższych 5 minut, to ja się wyłączę i tam wejdę na antenę, jak mi się uda. Dobra, no ale to słuchalność jest na moim poziomie typowym. Nawet gdzieś mi tego nie widzę, gdzieś mi wszystko zniknęło. Nie, no chyba nawet mam. Czyżby się okazało, że mam słuchalność zerową? No, ja dzisiaj też zmęczony po sobocie, co wam powiem. Stół sobie zmontowałem. No, zmontowałem sobie stół, taki pierwszy, taki jezusowa robota, pierwsze takie ciesielskie zajęcie, tak jak to Pan Jezus czynił kiedyś. No wyszło, dałem z siebie całe mocne 30% i wyszło tak, no, może i nie najlepiej, ale za to jako tako. Także się trzyma jakoś. Będzie w sobotę to tak trochę większa impreza, mam nadzieję. Ludzie się zejdą. Zobaczymy. Coś mi się... O, Mac mi się teraz zaciął. No, a tam... No, chciałem wejść w polemikę od takiego Enkiego, bo tam ludzie się żalą. Jeden się żali, że jakieś takie straszne kontrole bezpieczeństwa po 11 września się porobiły na lotniskach w Europie, że coś tam płynu nie można było wnieść i tak dalej. Ja wam powiem sobie ten... zacznijcie latać poza... Drodzy słuchacze, kiedy zaczniecie latać poza Europę do jakichś takich krajów mniej cywilizowanych, jakbyśmy to mogli powiedzieć, no to tam wygląda to trochę gorzej, bo tam taka kontrola bezpieczeństwa to nie jest tak, że na lotnisko, nie, to czy do hotelu, czy nawet w Etiopii to do takich miejsc jak nawet biuro jakiegoś tam dostawcy prądu, to też się przechodziło przez bramki przesłuchania, no w Kuwejcie do hotelu też się przez bramki przechodziło, także do biur też się przechodziło. Na lotnisko, żeby wejść, to zazwyczaj właśnie w takich krajach też się przechodzi. To nie, że się do samolotu, ale się przechodzi przez bramki kontrolę bezpieczeństwa już na samo lotnisko. Poza tym w Wielkiej Brytanii to jeszcze od czasów to się przechodziło przez taką kontrolę, żeby wejść na peron już przy pociągach międzynarodowych. W Chinach, żeby wejść na dworzec kolejowy, się taką kontrolę przechodzi. No, nie jest to jakiś tam super wynalazek ani ostatnich czasów, ani ten nasz europejski. Nie wiem, zawiesiło mi się w cholerę wszystko. Sam siebie teraz słyszę. No i się też sprzętowo. W ogóle pomyślałem sobie, że jak już nasz ten, bo, dlaczego tak o tym Enkim, bo on jeszcze mi zawsze nadaje wtedy, kiedy ja nadaję, dlatego ta słuchalność taka, nie, to może ja jestem chujowy, ale dobra, to raczej to, nie, że, no ale dobra, ale myślałem, jak to podnieść słuchalność, także sobie wyciągnąłem, odkurzyłem mój aparat, o dziwo można go podłączyć do komputera, także może będę streamował tutaj, wrzucę kamerę na moją piwnicę. Kto wie? No, no patrzcie, tam się odgrażał, że zadzwoni, że zadzwoni i nic. No, ale chciałem tak, mówię, audycję trochę zmienić profil, bo tak politycznie nie działa, historycznie nie działa. O, i się pojawił. Cześć Krzysiu.
1: Politycznie nie działa, historycznie nie działa.
0: Jestem w tle u ciebie. Weź mnie wyłącz.
1: Już
0: Dobra,
1: nie.
0: już. No, witam cię serdecznie. Etam,
1: Cześć.
0: widzisz, jak mi Etam podpuścił się, tu mówi, weź tu, odpal, to zadzwonię i se pogadamy na antenie. No i odpaliłem i zniknął.
1: Ja ci wszystko zaraz wytłumaczę.
0: No mów.
1: Etam ma zegarek. U Etama jest duża czarna dziura gdzieś w Szczecinie i u niego czas się zagina. Inaczej, wiesz.
0: Poszedł do Jerzyny.
1: Wpadł w spiralę tunelu przestrzennego i on wróci za minutę. U nas minie 15, u niego 1 minuta i się będziemy mieli wszyscy rację, że
0: To tak jak Interstellar, nie? Jak ktoś
1: tak.
0: oglądał. Tam bliżej czarnej dziury to czas płynie wolniej, tu u nas szybciej, tak no, jakoś się wyrównuje czy coś. No, nie,
1: Tak,
0: a ja
1: tak.
0: wiem, dlaczego taka mała słuchalność. Nie wrzuciłem na tym, nie wrzuciłem
1: Na nocnym właśnie miałem mówić, na
0: na
1: radyjku
0: streamie.
1: cię nie
0: Dobra,
1: ma.
0: już wrzuciłem
1: No.
0: na streamie. Ale ja dzisiaj to tak jestem, wiesz,
1: Z doskoku,
0: z
1: nie?
0: doskoku, bo miałem czołg sklejać i oj, zostałem wywołany.
1: Jaki czołg?
0: Nie, to nie czołg, sorry, działo szturmowe.
1: A to na działach się nie znam, na czołgi. No też się nie znam, ale lubię bardziej, przynajmniej znam kilka.
0: Sztuk 3. Sturm, Geschütz, Fia, Drei. I to w fińskiej
1: To jest ta
0: wersji.
1: haubica słynna, czy to inne jest?
0: Nie, to bardzo słynny, bo to chyba liczniej produkowany pojazd przez Trzecią Rzeszę w II wojnie światowej.
1: To działo samobieżne? O to chodzi?
0: Tak, działo szturmowe
1: A,
0: na
1: okej.
0: podwoziu Trójki.
1: Okay. Rozumiem. To teraz już tak gruby, duży kaliber, nie? To krótka
0: Nie,
1: lufa.
0: się, nie to,
1: Nie?
0: to były stuchy, one miały 105. To jest stuk z 75 długą, sklejam. Tak,
1: Okej. Okay.
0: jeszcze z wersji G z fińskiej armii. Dobra, to tak.
1: Dobra, to nie znam się.
0: Czołgi stycznie. Nie mówię, że. Czy ty w ogóle tego naszego konkurenta, czy tam znajomego, czy w ogóle Enkiego ostatnio słuchałeś? Bo mnie tam zachęcili, żebym posłuchał, i stwierdziłem, że to jest dla mnie za bardzo alternatywne trochę.
1: Wiesz co, słuchałem, audycja była w niedzielę wyborczą, bo nie można było mówić o wyborach wtedy.
0: Aj.
1: Jak agitować przynajmniej, tak, za kimś
0: Tak.
1: i fajnie było, że dzwonił Szymon i bardzo fajny humor ma, taki sarkastyczny, fajnie mi się to słuchało. Etam dzwonił też.
0: Szymon ten od tego?
1: Ze Singapuru.
0: Aha, nie ten od kanału. No bo
1: Od kanału.
0: jest taki Szymon, ma taki kanał tam coś ten na YouTubie,
1: A
0: ale
1: to nie.
0: to nie, to nie.
1: A to Szymon jest, Szymon mówi coś takiego było. To nie
0: Sisi.
1: wiem, czy o to ci chodzi.
0: Jo. Już mówisz, Szymon to mam jednego w głowie. Szymon z Singapuru jeszcze do mnie się nie odezwał. Ale nie, ja tam widzę, że niektórzy dzwoniący to tam są tacy bardzo alternatywni, to u nas już mniej alternatywni są.
1: No tak, na tym radio sceptyczni bardziej. U Łękiego właśnie wtedy akurat nic nie było o alternatywności. No tam trochę o COVID-zie, że to spisek, ale poza tym to tak
0: Bo ja
1: nie, w
0: też,
1: ogóle nie.
0: bo tu tak kolega się właśnie przed chwilą żalił na antenie tam u Enkiego, że tak sobie zafundowaliśmy ograniczenie wolności, że te zaczęli tak trzepać na tych lotniskach, że się wchodzi, to właśnie przed chwilą mówiłem, jak słyszałeś, że latałeś poza Europę gdzieś pewnie.
1: Poza Europę nigdy nie
0: Nie
1: latałem.
0: latałeś poza Europę. No to wam
1: Nie.
0: powiem, że to poza Europą, Stanami, czy tymi takimi bardziej ucywilizowanymi państwami, no to te kontrole bezpieczeństwa są wszędzie. Czy do pociągu, czy do hotelu, czy do biurowca. Czy w ogóle jakieś blokady na drogach, to tak jest, czy w Afryce, czy w Azji, to jest normalne. I jakoś, no nie my to wynaleźliśmy, to od dawna w Azji było, czy w Afryce, także nie wiem, czemu ktoś tu odczytuje, że to jakieś takie nadzwyczajne zaostrzenie. I inni ludzie poza Europą musieli się do tego przyzwyczaić w życiu.
1: No ja myślę, że zatęsknimy za czymś takim, żeby przyjść sobie pół godziny wcześniej przed lotem i żeby nam plecak prześwietlił i tyle. I pasek trzeba zdjąć i żeby klamra nie

0: No, ale jak już tu dzisiaj wskoczyłem, mówię, że chciałbym tak jutro, bo tak słuchalność mam niewielką, czy to historycznie, czy tego, no to porozmawiam sobie tak, mówię, Man ostatnio otworzył nowe radio, nie wiem, słuchałeś Nowy Świat?
1: Nie słuchałem, bo ja tak nie przepadam za manem w telewizji przepadam, a w radio jakoś, no nie, nudzi mnie i nie,
0: On ma
1: może za
0: taki
1: mało słuchałem, ale jakoś,
0: usypiający głos
1: no, nie
0: trochę, nie?
1: porwał mnie, no.
0: Też ma taki temper głosu usypiający trochę, nie? On tam pasował do tych jazzów i tak dalej, by. Jeszcze taki Kiedryński był, nie? On miał tam te trzy kwadranse jazzu i to w niedzielę z
1: A to
0: rana.
1: to
0: To
1: coś kojarzę.
0: na kacu można było przysnąć, jak ktoś miał w niedzielę, a zdarza się.
1: Wchodzę właśnie pierwszy raz na stronkę Nowy Świat. Coś się kręci. Na tym radiu mówili, kiedy to mówili. Nie, w piątek chyba było, tak, bo w piątek ruszyła. W ostatni piątek ruszyło nadawanie i też w piątek a propos audycji. Pamiętam, że na tym radiu ten temat był poruszony. Ja się nie znam na stronach internetowych, ale chłopaki mówili, że jest bardzo wytaniona, że na jakimś szablonie za $5 zrobiona. A nie wiem, no ładnie wygląda.
0: Może nie najlepiej, ale jako tako mocne
1: Jako tak.
0: 30%, tak. Może i nie robi najlepiej, ale kto robi dobrze, nie?
1: To widzę, że
0: Walaszkiem.
1: odrobiłeś kapitana Bombę.
0: Nie, to ta Walaszka to ja zawsze.
1: A to fajnie, to
0: Zresztą on
1: ja
0: jest
1: również.
0: z moich okolic. A mój ojciec tam właśnie mieszka w tym
1: O
0: w
1: proszę.
0: Falentach niedaleko od Dawid Bankowych, słynnych, skąd Walaszek jest. Elegancja Francja Dawidy Bankowe kiedyś miał takie. No. Także znam te okolice i nawet chyba wiem, gdzie był bar Janusz, bo mijałem go chyba parę razy w Raszynie. To takie są właśnie
1: Pokaż,
0: okolice.
1: no.
0: Bar Janusz. Ale widzisz, jaki ten mam usypiający w ogóle talent. Z 40 spadło do 6, teraz już mamy 16. Ale udało mi się skutecznie odgonić słuchaczy.
1: No widzisz.
0: Także
1: Ale
0: ten.
1: też na Radejku jest kilka, nie? Osób, widzisz.
0: Tak, a w ogóle Enki w Szwajcarii mieszka?
1: Chyba w Polsce, jak przed, nie wiem,
0: Nie, bo on ma
1: przynajmniej tak mi
0: taką
1: się wydawało.
0: szwajcarską flagę, ale i flagę Izraela, także nie. No w Izraelu raczej nie, bo to mało ludzi tam mieszka, a Szwajcaria.
1: W Polsce raczej, wiesz?
0: Ja myślałem, że w Szwajcarii.
1: Raz tu mówił, że był na Mazurach, coś tam z samochodem wypadł i to raczej, no to raczej ze Szwajcarii na Mazury w jeden dzień to tak
0: Do Szwajcarii,
1: trochę daleko.
0: Szwajcaria, jaka jest? Kaszubska, o! Szwajcaria Kaszubska też jest taka.
1: A to nie wiem.
0: Na Kaszubach, jak nazwa wskazuje, a nie w Szwajcarii. W ogóle zauważyłem, że każdy kraj ma jakąś Szwajcarię. Jest Kaszubska, jest Saksońska, jest Szwajcaria jakaś tam. Już ludzie lubią Szwajcarię. No, ale chciałem tak bardziej kulturalnie, żebyśmy jutro pogadali o książkach, może. Może tak, o tym, co się dzieje ostatnio w literaturze, o jakichś takich właśnie.
1: O co w literaturze ostatnio się, znaczy nic, albo się nic nie dzieje, albo nikt z nas nie wie, co się dzieje, bo mało czytamy wszyscy, no to chyba, że to jesteś chlubnym, ale no książek to się nie czyta raczej.
0: Nie, no ja czytam, mam, w ogóle ja mam ten problem, bo ty mieszkasz też za granicą, ale odkryłem,
1: No.
0: że Empik przysyła książki w stałej cenie za przesyłkę 40 zł, 10 euro. Także jak sobie czasem zamówię po 20 książek, no to taka 20 kilo, ale za 10 euro za przesyłkę,
1: No to
0: dobra.
1: wtedy ma to sens. Tak, ale ja odkryłem Kindle i chociaż nie wszystkie na Kindle, nawet połowy nie ma, ale jednak dużo jest, tyle co by
0: A ja nie
1: chciałbym
0: mogłem
1: czytać.
0: jakoś. Na początku nie mogłem na komputerze coś mi się otrzymać. Że wykupię sobie tego, bo to jak papier jest Kindle, nie?
1: Tak.
0: Że będzie mi lepiej. To w ogóle mi się zepsuł na koniec, ale. No nie, jakoś nie mogę. Nie
1: Pytanie,
0: mogę.
1: czy kupiłeś sobie Kindle z podświetleniem, czy nie?
0: Nie no, specjalnie bez.
1: Specjalnie bez. To ja powiem ci ode mnie tak, że kupiłem sobie, byłem zachwycony, ale odkryłem bardzo szybko jego wadę, że no, nie był fajny. Raz, że te pierwsze bez podświetlenia były trochę wolne i takie jeszcze rozdzielczość nie była taka duża.

0: Oddałem go siostrze, tak? Zostawiłem go, jak byłem w Polsce. Kupiłem sobie używkę za chyba 60 funtów z podświetleniem. Boże, jak ja zacząłem na tym czytać, to nie mogłem się od niego odczepić, od tego Kindla, bo jak czytasz książkę, musisz mieć źródło światła. I się obracasz, na przykład leżysz na łóżku, to masz lampkę za sobą i się obracasz tak w lewo, żeby się ustawić, tak? Żeby ci to świeciło na lewą, z prawą stronę. W podświetlanym Kindle, on nie jest podświetlany jak monitor w ten sposób, znaczy no, podobna technologia, ale nie bombarduje cię tymi pikselami, tak samo nie jak smartfon, że cię męczy, za chwilę tak patrzysz, gdzie indziej ci się w oczach mieni i kiedy za długo się zapatrzysz na właśnie wyświetlacz smartfona, tylko tak, masz jedną, śpisz, leżysz sobie, masz jedną rękę wyciągniętą, ścierpnie ci, bierzesz drugą, robisz sobie fikołki, matołki na łóżku, obraca się jak chcesz, nie musisz szukać źródła światła, można godzinami czytać. I bardzo polecam podświetlany Kindle.
1: Ja
0: Uwierz
1: właśnie
0: mi, to
1: jakoś,
0: jest
1: ale ja
0: strasznie fajne.
1: lubię, wiesz co, lubię papier, lubię czuć tę książkę, lubię jak ona jest, wiesz, u mnie na fizycznie, na półce, jakoś mam ten sentyment do tych książek.
0: Jedno jednak nie wyklucza drugiego. Też lubię papier, też lubię książki. Mam tu koło siebie książki, zawsze
1: A
0: gdzieś leży.
1: takie
0: Chociaż pewnie, że
1: pytanie
0: tak, ale.
1: techniczne, techniczne, wolicie papier kredowy czy taki gówniany, taki szorstki?
0: Szorstki oczywiście.
1: Ja też shortki. Jakoś No
0: ładnie
1: ja też,
0: pachnie, tak
1: kurde,
0: niższe jest.
1: kredowy fajny jest, ale jest taki świecący i
0: No i refleksy
1: ja.
0: masz, jak czytasz. Ciężko
1: Tak,
0: się czyta. tak.
1: Ja lubię te
0: Gdy
1: pierwsze
0: jest.
1: stary.
0: Gdy jest książka o fotografii czy coś takiego, no to fajny jest kredowy, wtedy oczywiście masz dużą rozdzielczość, ładnie widać i spoko. Czy o obrazach, nie wiem, coś takiego. Ale jeśli niepotrzebne są ilustracje, to ten zwykły papier jest najlepszy.
1: Spóźniłem się tutaj do was, bo obiecywałem, że wejdę szybciej Krawcowi, ale montowałem, robiłem sobie zdjęcie kamerką internetową swojej nowej marksistowsko-leninowsko-etamowskiej rewolucyjnej brody, którą możecie podziwiać tutaj na czacie Nocnego Radia. Jak sobie klikniecie w miniaturkę, będzie troszkę większe, bo niestety tylko internetowa kamerka teraz mam tutaj
0: Tam
1: podłączoną.
0: wiesz, że Narcyz dawniej nie było aparatów, co prawda, ale Narcyz nie jadł, nie, nic nie robił, tylko się patrzył w odbicie, w sadzawce swoje.
1: A nie, ja się tylko
0: I to
1: chciałem
0: zapominał o
1: pochwalić,
0: Bożym świecie.
1: że nie kłamie, że puszczam ją, tylko kurczę, niestety musiałbym zrobić to zdjęcie w dzień, bo ta kamerka nie jest w stanie oddać siwizny tej brody. Całkowicie zaniknęła siwizna, bo to dodaje jednak takiego, jakby to nazwać, powagi sytuacji. I to jest dopiero 60% tej brody, która będzie docelowo, także z wąsem oczywiście zawiniętym ku górze.
0: To jest jak raczej był cesarsko-królewski.
1: No wiem, promuję nowy marksizm w erze kapitalizmu, więc staram się połączyć, że tak powiem, oba style naraz.
0: Ty, a w ogóle co to jest ta Ewa Lipka?
1: A to jest taka kobieta, która ma bardzo kontrowersyjne opinie są na jej temat. To znaczy, ja się już nasłuchałem od kilku słuchaczy, ale ja się nie poddaję niczyim ocenom. Oceniam, po prostu dla mnie to jest fajna laseczka, z którą można sobie fajnie pogadać. Proste, proste.
0: Nie, to dla mnie też jest za bardzo alternatywne. W ogóle ja chyba się zestarzałem. Jakoś w tych alternatywnych środowiskach tak średnio się czuję.
1: No nie, no ona dla ciebie jest za dojrzała. Poza tym masz młodziutką, drobniutką, azjatycką żonę, więc czegoż więcej chcieć.
0: Czy młodą. Już.
1: Na ile? Który rocznik jest? Nie, bo się o wiek nie pyta, tylko rocznik, który jest.
0: No, powiedzmy, że PESEL by się zaczynał od 8.4, ale nie ma PESELa.
1: Czyli jeszcze przed Czarnobylna.
0: Tak, ja też zresztą.
1: No. O.
0: No,
1: No,
0: też.
1: to ja mam mniej więcej chrześniaka w tym wieku. No. No, ja już dziad stary, jak widać na fotce.
0: A kolega Grzesiu, to też jest przedczarnobylny czy poczarnobylny? Jestem poczarnobylny, także że Młodzież, młodzież. opad radioaktywny zdążył się wchłonąć w strukturę Ziemi, akurat moja mama jadała z tych upraw swoje posiłki z tych owoców i warzyw. Tak, robiła sobie posiłki właśnie i wyrosłem ja, taki ładny.
2: Ale no właśnie dlatego, że jesteś młodzież, że tak powiedzieć, gówniarz, to dlatego Kindla czytasz, a my tu widzisz stara gwardia. No.
1: Znaczy ja wam powiem, ja parę razy oglądałem te wynalazki, typu właśnie papier taki elektroniczny, czyli właśnie te wszystkie tablety z papierem elektronicznym typu Kindle i podróbki Kindle i chińskie Kindle i inne. To znaczy cały właśnie szkopuł jest w tym, że one mają ekran, który nie jest odbijający, tak? Czyli jak to się mówi fachowo, taki papierowy no po prostu. A B to, że nie mają podświetlenia. To są właśnie te dwie cechy charakteru, które nadają tego charakteru specyficznego, ołówkowego takiego koloru temu, co jest napisane. I mówiąc szczerze, bym się na coś takiego skusił kiedyś, ale kurde, jednak ten mój minimalizm życiowy skłania mnie ku temu, żeby nie kupować sobie kolejnego gadżetu do tego. Staram się po prostu nie gromadzić rzeczy. Już przestałem to robić jakiś czas temu, bo i tak się ich tyle nagromadziło, że rozdaję albo ewentualnie sprzedaję gdzieś na Allegro, bo po prostu się człowiek napełnił tym wszystkim, a ja jestem niestety chomikiem typowym i później mi szkoda wyrzucić, jak się zestarzeje. Nie? Mam tak na przykład z telefonami, które mam około 20.
2: Ja te książki staram się ratować. Na przykład jak chodzę sobie takie tutaj, nie wiem, w Polsce macie te takie budki, książki do wymiany. W Anglii na pewno są, nie?
1: No, tak. Antykwariaty są.
2: Nie, natomiast... nie, takie na ulicy, taka szafa z książkami. Że...
1: Nie widziałem.
0: Dobra. Nie wiem, w dużych miastach może są, ale tak to mało popularne. To w Polsce było, pamiętam.
1: Tutaj tak... Nie, u nas raczej nie tego. Nie ma takiej mody.
2: A tutaj właśnie tego mam duże języczne, bo tak jak z żoną idę i widzimy jakąś na ulicy, to nawet tutaj w takich malutkich miasteczkach gdzieś tam w Belgii, w jakimś Albon czy coś tam, to takie są te szafki. No i co zawsze bierzemy i jakie ciekawe rzeczy znalazłem. Na przykład teraz w takim malutkim miasteczku się nazywa Eternach w Luksemburgu. Stała taka szafka, wyciągam i jest wydanie Quo Vadis niemieckie z 56, nie,
0: 50, o, 50,
2: tak, 50 roku wydanie Quo Vadis po niemiecku gotykiem wydane w Luksemburgu.
0: O kurde, dobra.
2: Także takie różne rzeczy można. Między innymi udało mi się też znaleźć hitlerowską książkę kucharską, bo była wydana chyba w 1938 roku. Książka kucharska ze zdjęciami kolorowymi w ogóle. Takie ciekawe rzeczy.
1: Gdyby była jeszcze z podpisem Hitlera, to by była bardzo cenna. Szczerze. Ja mam jedną książkę z podpisem autora. No, ale nie pasował będzie do tego programu, bo to jest Janusz Korwin-Mikke i to jeszcze jest podpis.
0: Miał mówić, że to pewnie Korwin.
2: A ja mam
1: tak.
2: Ja mam książkę, parę mam z autorów. Mam jedną na przykład naszego byłego prezydenta, mi się podpisał. Zgadnijcie, który, to będzie bardzo łatwe.
0: No, ten pierwszy nie miał pisać, to Kwaśniewski pewnie.
2: Tak, to był Kwaśniewski.
1: Dał radę podpisać.
2: Pierwszy umiał,
0: nie żartuję, drugi
2: nie umiał.
0: Aha, no, pierwszy ten z takich półwyborów otwartych, no, dobra.
2: A ten mi się nie podpisał, to... ale kiedyś mu rękę uścisnąłem. Miałem tą, tak, przyjemność. Potem, co jeszcze, Wołoszańskiego mam, mi się kiedyś podpisał.
0: O, proszę, to fajne.
2: Bartosiak,
1: kurde,
2: Jacek.
1: Ciężko będzie to przebić, co powiedziałeś właśnie, ale ja ci powiem, że rękę uścisnął mi Korwin, znaczy nie ja jemu, tylko on mi. Bo podszedł do mnie, ku zdziwieniu działaczy lokalnych, ale był pewien powód tego, po prostu mnie poznał że tak powiem, z facjaty, natomiast, a coś mu kiedyś pomogłem i dlatego taka była sytuacja, natomiast co do podpisu prezydenta, to ja miałem prezydenta w dalszej rodzinie, więc tutaj cię przebijam w pewnym sensie.
2: Którego?
1: Którego? Oj, bardzo, bardzo dawnego, ale nie powiem który, bo zdradziłbym za dużo rzeczy.
2: No, to będzie przedwojenny.
1: W Wrocławiu. Wsławił się bardzo. Bardzo, bardzo dobry prezydent był.
2: Takich, także... to nie, takich nie mieliśmy, co byli bardzo dobrzy, także nie kłam.
0: Który no, Kwiatkowski?
2: To nie był prezydent.
1: Teraz mnie nie ciągnij za język. Teraz mnie nie ciągnij za język.
0: On był
1: Bo zaraz herb znajdziecie i wszystko znajdziecie.
0: Ale prezydent Warszawy czy kraju był prezydentem Polski?
1: Prezydentem Polski.
2: To nie, okay, to dobra, nie było to nie. Dobrego jeszcze. I przed wojną też nie, coś mi się nie taki nie ten.
0: Czekaj, który...
2: No, dobra. Wojciech.
0: On, dobra, nie ważne.
2: Dobra, nieważne. No. Że był prezydent, a ten, a widzę, że ty taki korwinowiec jesteś, że tak z Korwinem na ty.
1: Nie, ja przepraszam bardzo, nie. Ja Korwina bardzo szanuję za publicystykę, bo jego publicystyka jest bardzo fajna, natomiast co do polityki, to powiem tak, w gruncie rzeczy trudno się mi jest przyczepić do bo mi się po prostu czepiał, tak? Poglądy ma całkiem okej. Okay. Ale jak mówię, one mi bardziej wchodzą, bo to jest taka mieszanka polityczno-obyczajowo-okresowo, no bo to jest człowiek renesansu jednak, taki, no powiedzmy XIX-wieczny, no, w swoich poglądach i dlatego cenię go jako publicystę, tak książka, którą mi podarował, którą dostałem za pomoc w pewnej rzeczy z dedykacją, jest bardzo fajnie napisana, bardzo przyjemnie się to czyta. Nie należy jej puszczać, żeby kobiety czytały, absolutnie.
0: To Wademer Smolca?
1: No, już zdradziłem, no oczywiście, że tak, no każdy, kto no, będzie już teraz...
0: Ja też czytałem, tylko ja czytałem, byłem w celach humorystycznych, a tam tylko no, poważny...
1: Nie, tam są bardzo, bardzo dobre porady i mam kiedyś nadzieję, że zrobimy, ja już tutaj miałem...
2: Biedne twoje dzieci...
1: Miałem już, no tak, mężczyzna nie może nigdy wiedzieć, ile ma dzieci, to jest inna sprawa, być pewien tego. Natomiast jeżeli chodzi o, czy taki mężczyzna rozwiązły. Natomiast jeżeli chodzi o, ogólnie mówię o kontakty moje takie osobiste z Korwinem, to już one ustały. Z tego względu, że no po prostu wszystko, co chciałem wymienić zdania różnymi formami, czy osobiście na spotkaniach, gdzie... Miałem okazję z panem Januszem być zamknięty w jednej z szczecińskich restauracji przez 4 godziny od zewnątrz przez właściciela, bo sobie poszedł i nas zamknął. Także miałem go na wyłączność. Także już
0: to,
1: kontakty.
0: To ja przytoczę, bo tu sięgnąłem sobie, bo też mam Wademek Mojce, też z autografem. Korwin maszynowo takie książki robi, ale przy mnie podpisał, tak, fajnie. On to napisał według haseł i te hasła, które wyjaśnia, tak, według jego tam światopoglądu i te hasła ułożył w kolejności alfabetycznej. Moje ulubione hasło to jest kobieta. To pozwolę sobie zacytować. Kobieta. Jest to, jak wiadomo, najlepszy przyjaciel człowieka. Próba zrozumienia kobiety jest zupełnie bez sensu. Musi pan zachowywać się tak, jak pan uważa za słuszne i znaleźć kobietę, której to odpowiada. Dlaczego jej to odpowiada? Nie może pan tego zrozumieć, gdyż nie jest pan kobietą. No i tak dalej, fajnie. No w celach humorystycznych polecam.
1: Znaczy, wiesz co, ja bym się odniósł do tego akurat fragmentu, tego akurat nie pamiętałem w tej chwili, natomiast powiem tak, w zasadzie to się zgadza, z tą tylko różnicą, że ja bym to skrócił. Ja mam lepsze definicje, jeżeli chodzi o definicje słów niż Korwin.
0: To nie była cały, to taka pierwsza kapit tylko przeczytałem, bo tam...
1: Ja wiem, że on się rozpisuje na ten temat. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale dla mnie najprostszą definicją, że kobieta jest to samica człowieka. Samica gatunku człowiek, jeżeli ktoś chce trzema wyrazami to określić. No, także ten. Natomiast mężczyzna jest to oczywiście samiec gatunku człowiek i tyle. No. To jest prawidłowa definicja. To jest prawidłowa taka słownikowa, żebym tak powiedział, definicja, posługując się prostą logiką. Co ja uwielbiam, bo to jest po prostu najlepsze, co może być, żeby się nauczyć to człowiek się cały czas musi uczyć, bo do różnych zagadnień się podchodzi i się to coraz bardziej upraszcza. To jest tak jak matematyka, tak? Upraszczamy do najprostszego zapisu. I podobnie można robić z jakimiś takimi tekstami, jak ty właśnie czytałeś tą definicję. Ja doszedłem do najkrótszej możliwej, nie? Ale jak na przykład wejdziemy w temat, o którym mówił Krawiec przed wejściem tutaj na antenę Błażeja, to tam było powiedziane o małpach, coś o małpach, że coś jakieś obraźliwe małpy. No ja bardzo też protestuję, bo według nowomowy małpa to nie jest małpa jako zwierzę i to jest obraźliwe dla małpy, bo według nowomowy małpa to jest człowiek niepełnosprawny ewolucyjnie i tak powinno się o tym mówić, nie?
2: To już, trochę już się zakręciłem, ale ja nie mam żadnej książki z Korwinem, to się przyznam. Nawet nie kupiłem.
0: Nawet nie wiesz, ile tracisz.
2: Nie, jakoś mnie ten człowiek, wiecie, kiedyś mój ojciec miał takiego kolegę z biura projektów dawnego, co zakładał ten tam kongres liberalno-demokratyczny, czy to, nie, czy Unia Polityki Realnej, sorry, KRDL to potem Unia Wolności była, nie? Oni jakoś tam wszyscy byli na początku. Jakoś, nie wiem, od całego początku jakieś te poglądy mnie odpychały. Jakieś XIX wiek nigdy nie był dla mnie, chociaż jestem starterczały dziad, ale już XIX wiek to tak za bardzo.
1: Ale miałbyś o co walczyć wtedy konkretnie, a w tej chwili to tak już nie za bardzo. Ja powiem na pocieszenie tym, którzy nie lubią Korwina, że, bo powiedziałem o tym, że dostałem podpis i dedykację w podzięce za pewną przysługę, nazwijmy to tak, no nie będę tam się w szczegóły wdawał, o co tam chodziło. W każdym razie, ni cholery do dnia dzisiejszego nie wiem, co on tam napisał w tej dedykacji. Nie jestem w stanie tego rozczytać.
2: No to
1: Ale podpis ma ładny. Podpis ma ładny.
2: Z dedykacji to mam jeszcze tego, Szewacha Weissa. O. Kiedyś udało mi się i nawet miałem okazję z nim zamienić parę słów. Bardzo sympatyczny człowiek.
0: Proszę.
2: Tak, to na targach książki, nawet całkiem przypadkiem trafiłem na targi książki w Warszawie. Ktoś, no kwachu, to tak, ten Jaruzela, to ja miałem 16 lat, jak go spotkałem, bo zostałem wysłany z młodzieżówką SLD na jako robić tłum, na tam chyba 10-leciu, drugiej RP, trzeciej, której tam już numer mamy. No i tak generał sobie stał na uboczu i tak podeszliśmy i tak zagadał, że tutaj młodzież przychodzi na takie uroczystości, tutaj gratuluję. No takie było. I co jeszcze z podpisem? No Włoszańskiego, to mam wielki sentyment. To chyba miałem lat 13 czy 12, jak pojechałem. Mnie mama zawiozła na jego spotkanie i dostałem podpis. Ale to jak miałem 12 lat, to który to był rok? Bożesz ty mój. 95.
1: Całkiem no to u mnie w tym wieku gazy latały po ulicach, tutaj się walały takie, był bardzo charakterystyczny gaz, jak milicja strzelała za stanu wojennego, bo przypominał jak papier toaletowy, skończy wam się rolka, to zostaje na końcu takie coś z kartoniku, nie? Na co było to nawinięte, taka tubka i tak właśnie wyglądała pusta puszka papierowa po gazie, bo to z takiego papieru grubego. Tylko grubsze to było troszkę niż to w rolce papieru toaletowego.
2: Grzegorz nie pamięta stanu wojennego zapewne? Chyba ja też nie.
0: No nie.
2: Nie, ja się urodziłem w ostatnim miesiącu stanu wojennego, to też nie pamiętam też za bardzo. No właśnie, ale to czyli czytacie, czyli to nie, że tak umiera czytelnictwo kompletnie.
0: Jestem zły na siebie, bo ja się zapuściłem w czytaniu właśnie przez głupiego smartfona i że cały czas coś w Łącze mi pierdoli w tle i tak spędzam czas, że słucham tak jednym uchem i ten...
1: No to jest ta przewaga nad czytaniem, nie?
0: No taka przewaga robić, właśnie, że nie przewaga, bo nie zapamiętasz nazwisk, dat, kontekst jako tako, a po tygodniu nie, gdyby cię przypalali na krześle elektrycznym, to byś nie przypomniał sobie nawet 10% tego, co słuchałeś. Gdy przeczytasz,
1: to ja już,
0: będziesz
1: to
0: pamiętał
1: dużo. Ja już odczułem na własnej skórze na audycjach, bo mi potem zarzucają, a podawaj źródła. Ja mówię, ja nie pamiętam, kurna. Jak ja słucham 16 godzin na dobę z różnych kanałów, i słucham, a żeby nie marnować czasu na czytanie, no to ten, a tak to człowiekowi jednak ta składka liter, zresztą nie wiem, czy zauważyliście, jak czytacie, szczególnie, czy publicystyka to może nie, ale też trochę, ale jak czytacie coś takiego opisowego bardziej, że to jest książka z akcją, tak jakbyście film na przykład oglądali, to w pewnym momencie, kiedy zaczynacie czytać, to jeszcze rozróżniacie, są wyrazy i ten, ale w pewnym momencie widzicie już obrazy, a nie widzicie tekstu. Macie coś takiego?
2: No trochę. Chociaż ja to ostatnio, co ja skończyłem, Tramera chyba to było ostatnie, co skończyłem. Jak niszczono polską kolej, to tak mało obrazowo, to raczej publicystyka.
1: Ja to wiem od środka akurat, cała rodzina na kolei była.
2: To polecam Tramera, to jest dobra książka, naprawdę. Co jeszcze? A teraz Gołkowskiego czytam, ale to tak całkiem przypadkiem mi wpadł. Żelazne szczury, jakby ktoś chciał. Taka fantastyka pierwszowojenna. Science fiction pierwszowojenne. Ciekawe, polecam.
0: Jakie było science fiction przedwojenne?
2: Pierwszowojenne, nie.
0: Przedpierwszowojenne.
2: On jest nasz autor, polski, żyjący jak najbardziej. To jest ten, co napisał tam chyba trylogię Stalkera, czy co on tam pisał. No, ale nie, po prostu pisze ten, fantastyczną książkę osadzoną w realiach pierwszej wojny światowej.
0: Okej, w ten sposób.
2: Tak, całkiem ciekawe.
1: To chodzi ci o Jacka Dukaja?
2: Nie. Gołkowskiego.
1: Aha. Bo też była, też była taka książka Dukaja, która jest osadzona właśnie w tym okresie przed wojną pierwszą i po wojnie pierwszej w trakcie. Czekaj, jak to się kurde nazywało? Takie opasłe tomisko to było. No wyleć, nie przypomnę sobie już w tej chwili. No ale miała właśnie taki trochę taki fajny klimat, że jak się czytało, to jakbyś na Sibir jakby cię wywozili po prostu. Aż zimno odbiło od tej książki po prostu. To było takie właśnie, że tam pociągi jechali, gdzieś na Syberię wywozili. Tak, ale to było science fiction, nie? To nie było te realne, nie?
2: To taka sztuka tak napisać, nie wiem, czy kojarzycie książkę Knuta Hamsena pod tytułem Głód? Kojarzy? Ktoś czytał Knuta Hamsena? To jest
1: Nie, ale domyślam się, że się chciało jeść.
0: Na Ukrainie?
2: Nie. Knut Hamsun to jest norweski pisarz. On opisywał swoje życie w Kristianii, czyli dzisiejszym Oslo, jak tam mu było biednie. Ale jak czytasz tą książkę, to naprawdę robisz się głodny w pewnym momencie. I też polecam, jak ktoś ma problemy z jedzeniem, to Knuta Hamsuna, trochę norweskiej starej literatury.
1: Ciekawe, z którego roku to było, bo Norwegia dopiero co odzyskała niepodległość tak dawno od Szwecji.
2: To był XVII wiek, proszę, czy XVIII.
1: Czyli jeszcze to była Szwecja, bo...
2: Nie, XIX wiek, 1800 któryś, XIX. Knut Hamsun to jest XIX wiek. A co wam w ogóle z takich polecacie do czytania? Ale to może jutro będziemy polecać coś do czytania. Chociaż mam kogoś na antenie teraz, bo jutro to pewnie nie będę miał nikogo.
1: Jak to kurczę, wiecie, co do czytania, to może nie. To może zostawmy na jutro, jeżeli ja będę w stanie jutro zadzwonić.
2: Jak się pojawisz, natomiast... bo ostatnio jeszcze nikt nie pojawił, nawet ty.
1: Nawet ja, no widzisz, tak się złożyło akurat, że po prostu spałem. Niestety, bo ostatnio sobie ucinam królewskie drzemki w tych momentach. Czasami czy YouTube'a mam włączonego na podsłuchu, a czasami to obudzi, a czasami nie. I po prostu różnie to bywa, nie? Natomiast co bym wam polecił do obejrzenia, takie pokazanie społeczeństwa klasowego w pigułce, to jest w tej chwili serial, słuchajcie, się nazywa... Kurde, jak on się nazywa? No, pociąg z 1001 wagonów. Po angielsku Snow Skipper, czy jakoś tak to się nazywa. Leci to bodaj na HBO albo na Netflixie. Czekajcie, zaraz to sobie zobaczę. Ja sobie na Chomiksie sprawdzę, czyli wolnościowym Snow Piercer, to się pisze, nie wiem jak się to czyta. Pokazane bardzo fajnie w postaci pociągu, który wiezie ostatnią grupę ludzi żyjących na Ziemi. Którzy przetrwali i pokazane jest fantastycznie społeczeństwo klasowe, na podstawie klas pociągu po prostu.
0: Mówiłeś serial, ale to nie jest film?
1: I jest film też, tak, jest, zgadza się, jest film, ale jest też serial teraz aktualnie. Film jest sprzed kilku lat.
3: Tak.
1: Natomiast serial jest dużo lepszy. Serial jest dużo lepszy, jest dużo takich bardziej pobocznych wątków.
0: Nie wiem jak serial, ale film jak rzadko dałem 2 na 10 na Filmwebie. Tak mi się
1: no, powiem ci tak, on jest dosyć specyficzny i mało realistyczny. I mówię to jako człowiek z wykształceniem kolejowym. Tym bardziej serial, gdzie mówi się o 1001 wagonów. Taki pociąg jest niemożliwy do skonstruowania. Natomiast...
0: Jak nie? Było takie, tam po 800 wagonów jeździły.
2: Jeżdżą. Chyba nawet
1: tak, ale musisz spojrzeć najpierw na ten pociąg, który tam jest użyty, bo bez tego oczywiście można bardzo nisko zawieszenie zrobić, środek, dużą masę bardzo blisko osi toru i teoretycznie się pociągnie. Kilka lokomotyw jeszcze w środku, które
0: będą... Dobra, ale to do sedna, bo ja tu o książce chcę, to mówię o tym.
1: No także polecam ten serial jako taki właśnie odzwierciedlenie współczesnego, klasowego, nazwijmy to, świata w pewnym sensie, nie?
0: No. To ja powiem ci, Bożej, co ja ostatnio czytałem, tak, że się zaczytałem tak, wow. Przypadki Robinsona Crusoe czytałem.
2: A to dawno.
0: Wiesz co, bo jak się jest gówniarzem, to z tej książki się mało wie. Bo tam jest bardzo dużo właśnie też o klasach. To jest generalnie książka o wykształceniu i o wychowaniu. Tak jak się ten chłopak obijał, ojciec prowadził sklepik, uczył go, przyuczał go, żeby ten sklepik mu został. On jednak chodził na, kiedy tylko mógł, za zatokę. I patrzył do portu i patrzył, jak przybijają statki, jakie ludzie opowiadają, gdzie to, jakie cuda są na świecie. A wiadomo, że bycie żeglarzem no to jest ciężki kawałek chleba. Ale jednak korci młodego człowieka i to jest fajne pokazane, jak w końcu się przemógł i jak te braki w wykształceniu mu potem, jak nie chciał się uczyć języków, jakby mu to skórę uratowało ileś tam razy, ale jednak się nie uczył i pracy się nauczył moment, jak musiał spać z murzynami, jak go Arabowie złapali jako niewolnika i tak dalej, bardzo ciekawe rzeczy. No, bardzo ciekawe.
2: Nie, jest wiele takich książek chyba, które były jako lektury nieszczęste w szkole i ja wam powiem tak, no przez te lektury to nie można ludzi zmuszać do czytania czegoś konkretnego, bo to zniechęca i te książki,
0: oczywiście, które,
2: tak, zostawały lekturami, one zazwyczaj są najbardziej niedocenione, bo wiele z nich jest całkiem niezły, można dzisiaj z tego dużo czerpać, ale ludzie po prostu tego nie lubią czytać, bo to była lektura i taki przymus to tak do tego prowadzi. No, a z takich książek chyba przereklamowanych bardzo z tego kanonu lektur, to nie wiem, takie mamy dużo, nie? Jakieś tam Nad Niemnem, jakieś tam, co jeszcze? No i tak Nad Niemnem to chyba przechodzi coś, przez co nie można było przebrnąć. Taki horror każdego ucznia. Ktoś przebrnął przez Nad Niemnem?
0: Nie, absolutnie.
1: Znaczy ja oglądałem film ten, bo to jest o tym ten wuju, co tam Justynę, jej ojciec ma sumkę u niego i tam sobie tworzy. No. To jest to, tak? I tam są bohaterowicze i
2: No.
1: No film jest zajebisty. Mi się podoba przede wszystkim tam wątek imć pana Różyca, który do Justysi smali cholewki. I ta globusa dostała jak ona nie przyjęła jego zalotów, bo odrzuciła, bo facet został z majątkiem po ojcu i się rozpierdzielił wszystko, jeszcze został morfinistą, bo teraz to ten wuj nie zrozumiał, mówił pijakiem chyba, nie morfinistą, bo przecież w tamtym czasie jeszcze po pierwszej wojnie światowej w burdelach na przykład można było normalnie morfinę sobie tam wstrzykiwać, nie? Zresztą w CKDZ też jest to pokazane chyba nawet.
2: No, kiedyś to dużo rzeczy było więcej legalnych, nie, niż dzisiaj. No, ale tam, no, to jako pierwszy tutaj wielbiciel Nad Niemnem. To jest ciekawe. A co jeszcze takiego było, takiego strasznego? Grzegorz, co było najgorszego z tego, co musiałeś przeczytać?
0: Wiesz co, nie czytałem, bo może powiem ci,
2: na streszczeniach straciłem.
0: Nie. Ja w ogóle byłem punkiem w szkole i miałem wywalone, byłem anty wszystko.
2: No ja byłem metalem i miałem długie włosy.
0: Miałem obliczone 50 mniej więcej procent, żeby być i jako tako zdać.
2: Ja sobie źle obliczyłem 50% obecności i wiesz, co się stało. NK dostał. To nie.
0: Ja nigdy nie kiblowałem. Najśmieszniejsze jest to, że nawet maturę zdałem za pierwszym podejściem i egzamin zawodowy, bo do technikum chodziłem, to z 40 paru osób 7 zdało. I z napisem z polskiego, nie pamiętam na ile procent, ale całkiem dobrze matura z lalki, pewnie powiedział, streszczenie szytował, bo film oglądał, nie.
1: Lalka jest zajebista, po prostu film jest świetny, jeden i drugi zresztą.
2: Ale do tego trzeba dorosnąć niestety.
0: Ale tak, i potem wiecie, że z rok temu przeczytałem lalkę i o kurwa, ale fajny.
2: Nie, do wielu rzeczy trzeba dorosnąć po prostu i one tak za wcześnie się pojawiają w życiu człowieka, nie? No, tak jakieś tam właśnie whisky, czy kawa, czy lalka, czy takie rzeczy. Do tego trzeba dorosnąć.
0: Nawet powiem ci więcej, do krainie Alicji w Krainie Czarów trzeba dorosnąć, bo to jest tak skomplikowana, kilkuwarstwowa logicznie książka, że mózg paruje, żeby te wątki poodkrywać.
2: Ale no, nam, nie wiem, ale nam się fajna audycja się zrobiła, wiecie? Właśnie coś takiego chciałbym prowadzić w środę, to może więcej osób się pojawi. Ale no właśnie o tym, jak można odkrywać tą taką literaturę, która gdzieś tam była nawmuszana, my się do niej zraziliśmy, ale potem do tego wracamy i odkrywamy jakieś kompletnie nowe warstwy. A ja to powiem wam ciekawostkę o maturze mojej z polskiego. No jak kiblowałem jeden rok, to wam mówię, bo źle wyliczyłem, bo ja nie byłem co prawda punkiem, ale byłem metalem i też byłem bardzo antysystemowy, to zresztą tak mi zostało trochę do dzisiaj. No i źle obliczyłem sobie 50% obecności na fizyce, której nienawidziłem przez nauczycielkę i źle wyliczyłem troszeczkę i mi wyszło tam, no tak jak wiesz, Trzaskowski Duda, nie? Tak balansowałem, no i ja zostałem Trzaskowskim i no musiałem spędzić jeden rok dłużej, co nie było takie złe, bo trafiłem do klasy humanistycznej, gdzie były same dziewczyny i posadzono mnie obok takie bardzo fajne, ładne, i ona była ładniejsza w klasie, była całkiem sympatycznie było. Ale zmierzając do brzegu i właśnie miałem jedno pytanie, bo ja starą maturę zdawałem, nie? Że pisałem i potem na ustnej miałem jakieś trzy pytania. Jedno z nich, jakie trafiłem, to było opowiedz, zachęć do czytania, czy opowiedz o jakiejś tam książce XX wieku autora i stwierdziłem, że polecę Wabank. Znałem tytuł książki, które przeczytałem później jeszcze w życiu, ale akurat wtedy jej w ogóle nie czytałem, nawet tak nie za bardzo wiedziałem, o czym jest. Mówię cały smutek Belgii Hugo Klausa. Ta komisja tak... no to wiecie, poloniści to zawsze mają bardzo dużo książek przeczytali w życiu. Ale w współczesnej literaturze belgijskiej raczej chyba nikt. No, czyli tam opowiadałem sobie tam, wiecie, takie randomowe historie, co tam w książce mogło być, że do tego niezbyt trafiłem w treść, bo potem ją przeczytałem. I zdałem i to dostałem najwięcej punktów chyba za to pytanie, że takie elokwentne i czytam takie książki.
1: To ja jestem odwrotny, jeśli chodzi o ten etap szkoły, od was kompletnie odwrotny, to znaczy ja miałem w szkole średniej chyba 4,57 jakoś na świadectwie, że jakoś tak maturalnym, a maturę zdałem na dwa mierne, także zupełnie odwrotnie.
2: Ty, za twoich czasów to chyba jeszcze miernych nie było.
1: Za moich czasów wprowadzono mierne w ostatniej klasie, co mnie strasznie zdenerwowało, ponieważ dużo przedmiotów zawodowych pokończyło się, z których z pewnością miałbym szóstki i pewnie wyszłoby więcej jak 5-0 na świadectwie maturalnym, ale niestety były tylko piątki, bo za moich czasów wprowadzono religię do szkół, za moich czasów właśnie te oceny się zmieniły, za moich czasów zniknęły mundurki ze szkół mundurowych, w ostatniej klasie jak byłem, to już też rosyjski wycofali, już pierwsza klasa miała, koty miały angielski, tak. Także to dużo rzeczy było. Właśnie ja jestem tym takim rocznikiem, właściwie to mi by się opłacało urodzić kilka lat wcześniej. Nie przed ostatnim lądowaniem na Księżycu, ale przed pierwszym lądowaniem na Księżycu. Bo wtedy z całą pewnością firmę swoją bym założył nie na studiach, a zaraz po szkole średniej i wyszedłbym na tym zajebiście. Prawdopodobnie miałbym ją do dziś. Bo to był czas, kiedy już, jak ja już miałem swoją własną działalność, kiedy już zaczęto robić tak cholerne utrudnienia, których po prostu człowiek no, nie był w stanie znieść, jako taki, mówię, taki mały rzemieślnik w sumie, w gruncie rzeczy, nie? Po prostu to zabijało całkowicie tą taką indywidualną przedsiębiorczość. No i po 15 latach, że tak powiem, struna się tak napięła, że stwierdziłem, że to nie ma dłużej sensu, że lepiej.
2: Po 15 latach to mi się zaraz przypomina taka scena z filmu Underground. Ktoś oglądał Kusturicy?
0: Tak.
2: Tak, i tam było, że no i Peter Popara Czarny zaginął i jego drogi przyjaciel Tito tak się tym przejął, że zachorował i po 23 latach zmarł.
0: To oni tam mieli ten czołg w piwnicy?
2: Tak, tak, budowali.
0: No, no okej.
2: Okay. Też piękny film, polecam Kusturicę, któremu odbiło zresztą na starym.
0: Tak, Kusturica, właśnie, lubię też jego filmy.
2: Ale on już się nie nazywa Emir, nie wiem czy wiecie, nie jak, wiem. Jak mu odbiło trochę Kusturicy, bo on się nazywał Emir Kusturica, a Emir to jest imię raczej muzułmańskie, nie? Bo wiecie, w Bośni to oni przemieszani byli. On urodził się w Sarajewie jako Jugosłowianin, właściwie nie był ani muzułmanin, ani ortodoks, ale mu na stare lata odbiło, przeszedł na prawosławie, zapuścił brodę, zmienił imię i został serbskim nacjonalistą. No to też można.
1: No i Jugosławia to była, to było bardzo fajne państwo tak w ogóle. Przecież to, przecież oni jeszcze olimpiadę robili, w którym to było w Sarajewie, olimpiada 84 jakoś.
2: Tak, czy coś taki... tak, moja żona się rodziła 84 i tam był taki Lisek Włóczko i on tak.
1: Tak, tak, i on tak się spał, Sarajewo, Sarajewo, taka czołóweczka, można znaleźć na tym.
2: Mam zdjęcie jeszcze, gdzieś tam był namalowany, jak byłem w Sarajewie, kiedy ja ostatni raz byłem, dawno temu, 2003 chyba, 4, 5, coś takiego.
1: No to był kraj, który, do którego jechało się, jak to mówiono, że co najmniej do Bułgarii, a co najwyżej do Jugosławii, jak był dobry pracownik, nie? Ja miałem okazję, niestety niewykorzystaną, pojechać do Mongolii, do Ulan Bator, komunistycznej jeszcze wtedy, nie wiem, czy nadal nie jest, no, Mongolii, no ale już był pokrótku, już witał się z gąską, mieliśmy jechać tydzień w jedną stronę, koleją tam transsyberyjską i tam z jakąś przesiadką, czy tam wagony mieliby nam przełączać do innych składów i tydzień z powrotem, a w Ulan Bator mieliśmy spędzić aż 3 dni, nie? Taka wycieczka była. Tylko kurczę, u rodziców w pracy wszyscy dyrektorowie sobie pobrali te wycieczki po znajomości, niestety, ale niższego rzędu jak dyrektor pracownicy się nie załapali na ten wagon socjalny.
2: Czyli stara prawda mówi, jak chcesz być bogaty, to dobierz sobie dobrze rodziców.
0: Tak, ale no, to mogłeś akurat... swoje... Miałeś jakieś 30 lat hakiem, żeby swoje może nie spełnić, więc...
1: To znaczy, nie, no to ja byłem wtedy dzieckiem, to było w ogóle zaraz po stanie wojennym, albo zaraz przed stanem wojennym, jakoś tak, przełom 70-tych, 80-tych lat, gdzie po prostu kolej pracownikom swoim i dzieciom wszystko fundowała w wagonach. Na przykład były wczasy w wagonach, gdzie na bocznicy nieużywane jakieś starej stały 2-3 stare zdezelowane wagony, odmalowane, przedziały miały poburzone ścianki i z dwóch przedziałów był zrobiony pokój, nie? To były wczasy po prostu normalne, takie wczasy socjalne w wagonie socjalnym, nie? Były też takie wagony z wczasami, które właśnie jeździły, nie? I właśnie gdzieś tam jeździły, na przykład zwiedzać NRD.
0: Fajny motyw, bardzo fajny motyw. Jechać, puścić skład na bocznicę, niech sobie pobrykają ludzie dalej, potem go przewieźć na drugi dzień do innego miasta. Zajebista sprawa.
2: No to teraz to się za grube miliony sprzedaje. To tam się Orient Express nazywa czy coś, nie?
1: Powiem wam szczerze, taki skład, który stał tutaj niedaleko w Międzyzdrojach, został zezłomowany, nie ma już tego w cholerę. Jak tylko komuna znikła, to poniszczyli to wszystko. Znaczy, czy to się w ogóle rozsypało, bo po prostu przestali o to dbać, nie? Zwyczajnie. Tam 3 wagony stały.
2: Dobra, panowie.
0: Do tego Undergrounda, wracając, bo przypomniał mi się, dlaczego ten film oglądałem, bo... Czemu w ogóle wpadłem na te filmy? Przez to, że Brygowicz robił często muzykę do...
2: No oni razem z liceum jednego byli.
0: Proszę, tak? No tak. Proszę, właśnie, to przez Bregowicza zacząłem to oglądać, no. Bo ścieżkę dźwiękową miałem, najpierw znałem ścieżkę dźwiękową, później film oglądałem.
2: O ile pamiętam, to oni byli z jednego liceum, a potem jeszcze chyba Kusturica razem z nim był w Bielodugmę, ale to nie jestem pewien. Bielodugmę kojarzysz, to jest zespół Bregowicza. On takiego rocka grał. Okay. Poszukaj sobie Bielodugmę, to taki jugo rock przyjemny.
0: To, nie, to spoko, to sobie wpiszę na Spotify. Jak się to pisze?
1: Umo mnie tutaj.
2: Bielodugmę, czyli biały guzik.
0: Jest, już mam, no. No, spoko. No. Ale to posłucham sobie pewnie.
2: Taki sympatyczny jugo rock. To jeden z najpopularniejszych zespołów w dawniejszej Jugosławii. No i właśnie to był Bregowiczowy zespół. Na pewno parę kawałków znasz, bo potem to przerabiali w Polsce.
0: To może tak samo jak Jugoton? Nie, tak
2: Jugoton też tam coś było właśnie z Bielodugmy.
0: No, to tak, z tamtych części świata Bregowicza, Jugoton, nie widzisz, nie znam za wiele.
1: No, umów mnie tutaj na czacie muszę mu odpowiedzieć, czego bym jeszcze nie miałem zrobić chyba w kwestii tej wycieczki do Ulan Bator. Słuchaj, kochany, ja wtedy miałem 12 lat i rodzice się po prostu nie załapali. Mieli już zapewnione, ale jednak te bilety dmuchnął ktoś wyżej na stołku. Także sorry, ale to nie była moja wina, że tam nie pojechałem. No.
2: A jak lubisz jugolskie klimaty, jeszcze dojdę, to jest jeszcze Elektryczny Orgazm.
0: No to jest Jugotonu chyba.
2: Nie, no to było, oni dużo przerobili zespołów, nie?
0: Tak, ale Elektryczny Orgazm, to myślałem, że to była chyba płyta Jugotonu, coś takiego.
2: Nie,
0: było,
2: Elektryczny Orgazm to jest słynny zespół jugolski. Zresztą jak kiedyś byście oglądali film, co się nazywa Karula, czyli Posterunek Celny, też polecam jugosłowiański, to tam właśnie jednego zamknęli za to, że tam napisał wielki Elektryczny Orgazm.
0: Kazik śpiewał w dwóch wariacjach tą piosenkę. Tak, myślałem, że to jest Jugotonu, okej. Okay. Osobnie jest.
1: A wiecie co, że kilka jugosłowiańskich filmów rzeczywiście w polskich kinach było, ja teraz sobie przypominam. Tylko tytułów sobie oczywiście nie przypomnę, ale pamiętam, że na jakiś byłem z tych filmów. Chyba to był film wojenny, komedia wojenna i bardzo fajnie się to oglądało z tego, co sobie przypominam.
2: No nie, no nie mieli co tam o partyzantach takie. A wiecie co, kręcili w Jugosławii Winnetou, słynny nerdowski western. Kurde, nerdowski western. Widzicie, ile jest...
1: Tak, no Winnetou, nie wiem, czy wiecie, ale Winnetou to przez pewien czas, przynajmniej w Szczecinie, nie wiem, czy to była akcja na całą Polskę, czy tylko na Szczecin, był chyba w 20 czy w 17 tomach był wydawany przez gazetę Głos Szczeciński albo Kurier Szczeciński, już nie pamiętam. I to była taka jedna z pierwszych serii kioskowych, gdzie się zgromadziło zeszyty właśnie, nie?
2: Widzicie, ile jaka ten blok wschodni jest kopalnią alternatywnej kultury.
1: No ja z Jugosławii...
0: No pewnie.
1: Ja z Jugosławii miałem do swojej kolekcji hobbystycznej zabawki, zresztą one były rzadkością akurat w Szczecinie, ponieważ Jugosławia również, podobnie jak nerdowo, słynęło z produkcji kolejek elektrycznych, znaczy w skali N i w skali H0 konkretnie, tam istniała firma Mechano, która istnieje do dziś, tylko nie wiem, czy ona jest pod Serbią, czy pod Chorwacją. Do dziś można znaleźć Mechano, przez samo H się pisze. I miałem wagoniki i lokomotywki właśnie z tej firmy, między innymi parowóz kowbojski taki właśnie, z który puszczał dymek w skali H0.
2: No, ten, ja miałem Merklina. Kiedyś ojciec mi kupił i mi mama ostatnio wyrzuciła. I dlatego Merklina to ja... kurde, ostatnio widziałem w sklepie hobbystycznym ta lokomotywka, co mi matka wyrzuciła, jak się przeprowadzała jakieś 3 lata temu. Vintage to teraz tak się ładnie nazywa, nie, że staroć. No i taka stoi ten stara lokomotywka, cena 670 euro. Mówię, kuźwa mać! Matka.
1: No to była matka. Skala 1 chyba, co?
2: H0.
1: Czyli z trzecią szyną po środku.
2: Dokładnie. I kurde, mówię, matka, oddawaj 70 euro. A w ogóle mój ojciec to w ogóle już zrobił tragedię dla mnie. Wyrzucił 2 fotele Kierowskiego, które miał.
1: No ja akurat tutaj...
0: Jakie fotele?
2: Hierowskiego, sobie zobacz, Hierowski to takie nasze, no mój słynny projektant mebli i no, to... kurde, one teraz chodzą po 1000-2000 euro za jeden fotel, nie?
1: I... No ja ostatnio odkryłem u siebie, znaczy odkryłem, ja wiedziałem, że ja to mam, starego laptopa 486, czyli już nie taką starość, bo w sumie to połowa lat 90. No i tak zacząłem wpisywać sobie tam gdzieś w internecie i wyskoczyła mi aukcja na eBayu. Patrzę, kurde, $570 jeszcze licytują, nie? Laptop 486 z 16-kolorowym ekranem LCD.
2: O, a ja w ogóle się pochwalę ostatnio ten... Dostałem zadanie utylizacji różnego sprzętu elektronicznego. Właśnie dzięki wirusowi, epidemii nie odbyły się targi. Może ktoś kojarzy Red Dot, czerwoną kropkę w Essen. To są takie Oscary designu przemysłowego. Nie, do fuj designu przemysłowego. Wzornictwa przemysłowego, to tak się ładnie nazywa, nie?
0: Nie, ja się nie znam na takich rzeczach.
2: No, ale to tam wysyłają, no i wysłali koleżanka mojej żony, się zajmuje organizowaniem dla chińskich firm, żeby mogło się wystawić i startować w tym. No i wysłali kontener różnych próbek wszystkiego, nie? No i targi się nie odbyły, a Niemcy to jako naród bardzo praktyczny stwierdzili, drodzy Chińczycy, albo to zabierzecie, albo płacicie po 200 za utylizację, za jedną rzecz, nie? No to na szybko zadzwoniła, czy nie możecie wziąć wana i tego zabrać, bo to Niemcy potem, a co to jest? Wszystko w folię popakowane, po prostu próbki, nie? Ale jakie? No i na przykład 5 telewizorów po 100 cali, nie? Biorę. Jadę. Piątek i będę szabrował tam wszystko, co na wystawie jest.
0: Szabruj, jak coś, to ja może taki stół celowy, to powiem ci, że jaki by nie był, czy nie, plazmowy, nie plazmowy, takiego telewizora nie ogląda się 24 na dobę, tylko specjalnie do filmu się włącza, więc może być paliwożerny.
2: Nie, QLEDy to są chyba.
0: Tak? OLEDy. No to tym bardziej.
2: Nie, bo to są rzeczy, które dopiero w przyszłym roku wchodzą do sprzedaży.
0: To myślałem, że to jakieś te vintage, jak mówiłeś, nie?
2: Nie,
0: okay.
2: To było...
0: Myślałem, że jakieś pierwsze prototypy takich dużych telewizorów.
2: Nie,
0: okay.
2: Nie, oni to wysłali, bo to w przyszłym roku ma wchodzić na rynek, a tu wysłali na wystawę, wiesz, żeby zdobyć nagrodę za dobry design. I, no i muszą Niemcy powiedzieć, weźcie, spierdzielajcie z tym, bo nam tylko ten zagraca. No i dzięki właśnie wirusowi. Także jakby było, to mam na spylkę, jakby ktoś chciał.
0: Masz mnie na Skype'ie, jakby co to ten...
2: Jak zapłacisz za przesyłkę, bo to ciężko.
0: Zapłacę. Daj mi znać ile
1: takie cacko. Gorzej, że ci to odsną na granicy.
2: A, bo ty już jesteś pozaunijny, proszę pana.
0: No, ale ja sobie to do Polski sprowadzę, spoko.
2: Zobaczę w piątek, co tam ten, zobaczę, co tam na paletach jest. To załaduję.
1: Mówisz 100 cali.
2: No tam chyba są
1: 100 cali. No.
2: A jeden jest fajny, taki 70-calowy, ale możesz go obracać w jedną i w drugą stronę. Że możesz pionowy i poziomy, jak chcesz.
0: Tak. Wiesz co, bo na przykład wiem, że dużo jeździ kurierów, nie tylko do Niemiec, nawet do Anglii jeżdżą. I wracają nie na pusto, ale wracają, więc taki jeden z drugim kurier by często
2: mogę ci złapać jakiegoś
0: coś za tam nie jakąś bardzo dużą opłatą, ale coś tam bym rzucił i by z chęcią coś takiego przywieźć.
2: Bo tam autostradą, co jeżdżę do roboty, to właśnie to jest na Calais, nie? Także tu tych kurierów,
0: no kurwa, to
2: miliony pewnie. Ja widuję tutaj, panie, miliony. Wszyscy, oni tak...
0: Ale jak najbardziej poważnie mówię, jak coś to na Skype'a pyśle, takie cacko, taki duży
2: to
0: telewizor.
2: Możemy, muszę najpierw, wiesz, pojechać i zobaczyć, co tam będzie do szabry.
0: No.
2: Ale biorę
1: twoje... A ja nie chcę. Chyba, że będziesz miał projektor, to tak. To wtedy tak.
0: Zobacz, ja tam ja mam projektor.
2: Także...
1: No, to wiesz, o co chodzi, nie? Bo światło odbite, zawsze takim moim... Znaczy ja mam 3 projektory filmowe, na taśmę filmową. Miałem 2 projektory też takie, nazwijmy to LCD, tak? Czy DLP, bo nie pamiętam, jakie to były technologie. Ale powoli zaczynam dorastać do tego spełnienia swojego marzenia, żeby mieć projektor krótkoogniskowy, żeby ten ekran oglądany z kanapy z 2 metrów miał 3,5 metra średnicy. Nie, bo ja bardzo lubię w kinie siedzieć w pierwszym rzędzie. Takie zboczenie moje to jest. Po prostu lubię siedzieć w pierwszym rzędzie.
0: Dlatego leży w paczce mój, 2-3 filmy oglądałem na tym projektorze, dlatego leży w paczce, bo on jest lampowy. I ma chłodzenie dosyć potężne. i fajnie wszystko, jeśli mogę sobie w słuchawkach siedzieć, a nawet nie, ja lubię w ciszy oglądać film i myślę, że telewizor by był dobrym rozwiązaniem, taki duży.
2: Dobra, z tego panowie, powodu. Bo mi się...
0: To już kończąc, projektory są fajne, ale laserowe są, jest nowszy typ, tylko że tam kosztują po, nie wiem, taki dobry 8 tysięcy w górę.
2: Więc dobra, taka... zobaczę specjalnie dla ciebie, czy jakieś laserowe są na składzie tam. Może są, także ten.
0: To gdybyś mógł popatrzeć na laserówki i na duże telewizory, będę wdzięczny.
2: Będę szabrował, także widzicie, jak coś potrzebne elektronika, to do ten dzwonić do komunisty i dożyć do komuny na nocne radio. Także, bo mi się skończą tematy na jutro, ale widzę, że tak właśnie o takich rzeczach jak kultura, to
0: chciałem a propos jeszcze do tematu właśnie wrócić, bo po II wojnie światowej Amerykanie zostali przyjęci w Europie jako zwycięzcy, jako ci, którzy przynieśli pokój, cywilizację i zachodnią tą technologię, i z tego powodu też kultura amerykańska bardzo została ciepło przywitana w zachodniej Europie. I teraz jest takie przeświadczenie od 50., 60., 70., 80. i była, wszystko braliśmy z Hollywoodu i tak dalej, bezkrytycznie. Głównie przez Wielką Brytanię też, ale Niemcy też mocno. Stany Zjednoczone inwestowały w Niemcy i też swoje marki tam wprowadzali, żeby swoje marki sprzedawać, to i swoje reklamy i tam no dolar rządził, krótko mówiąc. Chyba Francja jedyna tak się bardziej opierała, bo nie byli zbyt dumni, żeby tak wszystko zamerykanizować z tych krajów zachodnich. A tak jak mówisz, Europa Środkowa i Wschodnia jest taka, tak jakby się nic tam nie działo, tak?
2: A naprawdę...
0: No nie, działo się dużo i nie ma się czego wstydzić. Tak. A teraz z perspektywy tych czasów okazuje się, że ta amerykańska kultura to taka wydmuszka troszkę. A właśnie nasza środkowoeuropejska i wschodnioeuropejska niekoniecznie to fajne rzeczy robiliśmy.
2: Tak jak był Związek Radziecki i Stany, no to Związek Radziecki zawsze za nim stał, wiesz, te lata, gdzie był Dostojewski, gdzie był Czajkowski, gdzie był, no jakoś na innej bazie kulturowej to powstawało. Ale dobra, to przejdziemy do tych albańskich pisarzy, co tam kiedyś też czytałem, i innych rumuńskich jutro, bo ja jutro muszę też się zasiedzieć do wieczora, to dzisiaj muszę i spać, żona mnie zabije za dwa dni siedzenia tutaj w piwnicy. Także dzisiaj krawiec mi wywołał. Dzięki, fajnie się rozmawiało i życzę wam dobrej nocy i mam
0: spoko
2: nadzieję,
0: że się usłyszymy. Widzisz, masz rozbiegów dzisiaj tak. Przed jutrem.
2: Dobra, to usłyszymy się jutro, mam nadzieję.
0: Także dobrej nocy.
2: Do miłego.
0: Trzymajcie się.
2: Hej. Miej nocy wszystkim i do jutra.

0: krążka, który można kupić tylko na koncercie, prawda?
1: Tak, taki mieliśmy pomysł, żeby to był taki, taka jakby... taka niespodzianka trochę, chociaż teraz jest spodzianka, wiadomo, że ta płyta jest dostępna na koncertach, natomiast nigdzie indziej nie można jej zdobyć, to jest taki gadżet jakby od nas dla słuchaczy i bardzo się cieszymy, że ta płyta ma naprawdę dobre opinie. Nie trafiło jej jeszcze tak bardzo dużo do ludzi, jakbyśmy chcieli, ale to już wkrótce nastąpi i naprawdę bardzo się cieszymy, że powoli docieramy do słuchaczy.
0: Ale w sensie, że więcej tej płyt trafi, to planujecie też taką sprzedaż internetową, czy jednak tylko na koncertach będzie?
1: Jest taka nadzieja, natomiast to są późniejsze takie nasze plany póki co. Po troszeczku, po piosence będziemy wypuszczać co jakiś czas nowe utwory. I żeby zachęcić po prostu słuchaczy, żeby przyszli na koncerty, posłuchali całości i żeby zakupili płytę, żeby już mieć całość. Póki co dostępne są 3 utwory, wkrótce będzie kolejny.
0: No właśnie, najbliższy koncert 2 czerwca w Szczecinie, dobrze mówię?
1: Tak.
0: I 3 potem czerwca w Poznaniu. Także myślę, że ten Poznań to jest dobra miejscówka dla wszystkich z całej Polski, bo to w centrum Polski.
1: Blisko, mniej więcej.
0: Tak, także myślę, że można sobie taki wypad do Poznania zorganizować, albo do Szczecina.
1: Do Szczecina też zapraszamy, to jest nasze rodzinne miasto. Wprawdzie ja nie mieszkam od kilku lat w Szczecinie, tylko w Warszawie, natomiast koledzy mieszkają w Szczecinie i w zasadzie można powiedzieć, że to jest takie nasze rodzinne miasto, tam zawsze wracamy.
0: No i żeby takie koncerty w tych swoich rodzinnych miastach to są super wyjątkowe, nie? Więc...
1: Z różnych powodów różnie bywa, czasami jest wyjątkowo, bo to wiadomo, że świetnie jest zagrać w swoim mieście, natomiast czasami jest tak, że no, bo to wszyscy znamy was, jesteśmy stąd, to chodź na ten koncert, poczekamy sobie, aż cała płyta będzie w necie, takie tam są różne. Nie. Natomiast od naszych przyjaciół, znajomych muzyków mamy póki co wręcz gratulacje, że ten zespół jest i że jest taki materiał, podoba się.
0: Jeszcze możemy zachęcić, że są wyjątkowo tanie bilety, jak tą na naszą inflacyjną rzeczywistość, bo tylko 30 zł.
1: Tak jest, tak. Zapraszamy bardzo. To tym bardziej zapraszamy bardzo.
0: Ponowimy zaproszenie jeszcze na końcu audycji, a powiedz w ogóle, jak ci się teraz koncertuje, bo miałaś pewną przerwę.
1: Owszem, miałam bardzo długą przerwę od takiego mocnego grania, bo po drodze tam różne rzeczy muzyczne wykonałam, nawet wypuściłam swój własny materiał, który to bardzo jest delikatny i udało mi się zagrać 2 mini koncerty z tym materiałem Majako. Powrót do tej rockowej rzeczywistości na scenie i w ogóle na próbach jest... No było tak, że trzeba było kondycję sobie z powrotem odbudować, bo to zupełnie inne śpiewanie niż takie spokojne, takie pod nosem sobie nucenie do ukulele, a tutaj jednak trzeba wyjść na scenę i ryknąć. No ale powoli, jeszcze nie ma 100% mocy mojej, ale powoli ja myślę, że już niedługo ta moc będzie taka, jak ja bym chciała, jak ja to słyszę.
0: Mhm. A czy jakoś twoje podejście do koncertowania się zmieniło na przestrzeni tej twojej kariery? Czyli nie wiem, jesteś bardziej wybredna co do miejsc, czy wręcz przeciwnie, tak postpandemicznie jesteś spragniona jakichkolwiek koncertów, bo wreszcie można koncertować?
1: No, ja chciałam po prostu rzeczywiście pokoncertować i wszyscy chcieliśmy po prostu pokoncertować i te kluby, w których występujemy, to są optymalne możliwości, na które nas teraz po prostu stać. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy naprawdę sobie wybierać te kluby, w którym my chcemy zagrać, tak? Teraz to tam różnie wygląda, ale generalnie cieszymy się, bo ja na przykład w takich klubach, takich gabarytów, jak teraz gramy, to nie często grałam. Rzeczywiście z Moonlightem to były takie troszkę większe, średnie kluby, a tu są takie małe, tu jest bliższy kontakt z publicznością. Mnie to bardzo cieszy. Z każdym się potem można, że tak powiem, piątkę przybić, pogadać, poznać po imieniu. To są super w ogóle spotkania. Ja też bardzo lubię takie koncerty, które nie są takim ogromem ludzi, aczkolwiek z drugiej strony bardzo bym chciała, żeby przychodziły na nas tłumy ludzi, ale to wkrótce.
0: To wkrótce, powolutku. A to czyli jak tam, dobrze się sprzedają te bilety na wasze koncerty? Ile tam tak osób jest?
1: No kilkadziesiąt. Powiedziałabym. Jak ten zespół w zasadzie znikąd, który, no bo to Rose Garden to jest zespół trochę znikąd, no może...
0: ale nie ludzie znikąd.
1: Ale nie ludzie znikąd. Jestem

0: Jesteśmy doświadczeni wszyscy bardzo, natomiast jako zespół jesteśmy debiutantami i ten materiał jest debiutancki. To jest bardzo dziwne zaczynać w tym wieku kolejną rzecz. Ja już parę lat temu myślałam, że ja już nie będę chciała niczego nowego zaczynać, ale potem przyszło do głowy, cały materiał przyszedł do głowy Majako znikąd, nie wiadomo skąd, a potem nagle się pojawiła taka możliwość robienia po prostu utworów. Bardzo regularnie, bardzo systematycznie pracujemy nad kolejnymi piosenkami i cały czas to wszystko się rozwija, a ja właśnie takiej pracy potrzebowałam. Trochę żałuję, że nie mogę być dwa razy w tygodniu na przykład na próbie. No ale cóż, no, odległość nas dzieli zbyt duża póki co. Jeszcze bym chciała pracować dodatkowo na próbach, tak kondycyjnie już rzeczywiście. Mhm. Ale cieszę się, że praca nad materiałem, są cały czas piosenki, jest systematyczna, są teksty kolejne. Andrzej Kutys bardzo świetne teksty popisał. Jeżeli ktoś już miał okazję słuchać tej płyty, to tam naprawdę każdy tekst jest tak wyraźnie o czymś. Ja bardzo lubię teksty o czymś. Oczywiście fajne są piosenki na czy aicha aicha, to jest też bardzo fajne. Natomiast ja lubię, jak piosenki niosą jakąś treść. Tutaj tej treści jest ogrom. Ogrom po prostu. Andrzej jakby chciał, to by z tych tekstów trzy płyty napisał.
1: No właśnie. Dobra. Dobrze wam to idzie. Czyli mówisz, że koncerty w tych klubach to jeszcze nie umierają, jeszcze jest to żywe.
0: Jest sporo ludzi, którzy są ciekawi nowych rzeczy. Nowych rzeczy takich prawdziwych, prawdziwego grania, tak? Że takiego bezpośredniego, bo mnóstwo jest nowych rzeczy w sieci, to nie ma się co oszukiwać. Codziennie wychodzą tysiące nowych piosenek i naprawdę można się w tym bardzo pogubić. Natomiast mnie cieszy, że tak. Bo ja już miałam wrażenie, że koncerty rockowe to już tak trochę umarły, ale ostatnio tak z dwa lata mam wrażenie, że coś coraz więcej jakoś tej mocniejszej, gitarowej takiej muzyki się pojawia, bo już się wszystkim być może trochę znudziły te syntezatorowe brzmienia, sztuczne bębny i takie rzeczy. No nie wiem, być może, nie jestem socjologiem, ale takie mam jakieś dziwne wrażenie, że jakiś lekki powrót rocka następuje. No różne przecież gwiazdy z lat 80., 90. nagle powstają i robią materiały takie mocne, prawda? Rokowe zespoły.
1: Tak, tutaj Waran z Komodo pisze, że ostatnio był na jednym takim koncercie klubowym i on był jedyny chętny do porozmawiania. A jak jest u was? Dużo tam ludzi podchodzi i zaczepia?
0: Ja wiem, no... Ja nie widzę jakiegoś dystansu, jakby my nie tworzymy dystansu, żeby ktoś do nas nie podszedł. My jesteśmy bardzo rozmowni tak z ludźmi i raczej rozmawiamy po koncercie, czy też przed koncertem również rozmawiamy.
1: To może była kwestia artysty, który tworzył dystans i dlatego tylko Waran się odważył podejść. Może to o to chodziło.
0: Może być coś takiego, bo rzeczywiście czasami no, artysta jest, przyjeżdża zagrać koncert, a ten koncert rzeczywiście gra, wszystko jest świetnie, a po koncercie to on tak nie bardzo, on by sobie siadł w kąciku, posiedział spokojnie. I to ludzie też to czują, że no, lepiej nie podchodźmy, wyjdę, że zmęczony, czy że coś tam, czy coś tam, nie? No, różne są momenty i artysta raz może być chętny do rozmowy, raz nie, no. To różnie było, no.
1: Ale czy jest jakaś szansa jeszcze, może na jakiś festiwal, żebyście gdzieś pojechali w tym roku, czy już raczej nie bardzo? Czy jakieś propozycje takie były?
0: My się cały czas staramy, tak teraz ten pierwszy rok koncertowania, bo zaczęliśmy w marcu, póki co do listopada już są jakieś koncerty ustawione i to jest tak, że to jest teraz taki, nie wiem, takie koncerty rozpoznawcze, jakby to nazwać. Aha. Powiedzieć, zobaczyć jak to w ogóle wygląda, jak się gra to na żywo, bo to też był taki materiał, który powstał, materiał muzyczny powstał na sali prób, a ja tutaj w domu siedziałam przy komputerku i na robiłam melodię, potem Andrzej do tego siadał i wymyślał tekst, potem ja nagrywałam już z tekstem i to tak trochę powstawało każdy u siebie. Mm-hmm. Można tak robić. Nie tak kiedyś, żeśmy pracowali, że wszyscy siedzimy na próbie i robimy utwory. To teraz to troszkę inaczej to wyglądało.
1: Czyli badacie się z publicznością, publiczność z wami.
0: spotykamy się, staramy się, żeby nasze grono obserwatorów się rozszerzało, co się dzieje, żeby było coraz więcej chętnych słuchaczy. Ja staram się ze swojej strony na scenie w ogóle oddać całą tą treść jak najbardziej emocjonalnie, tylko w danym momencie jestem w stanie to zrobić. Staram się śpiewać też na najwyższym poziomie, jak jest to możliwe, więc wszyscy starają się grać też na najwyższym poziomie. Naprawdę dużo serca wkładamy w te koncerty, a to się tylko rozwija. To ja myślę, że to, tego serca będzie jeszcze więcej, bo nadejdzie taka większa swoboda, bo to teraz są też początkowe koncerty, zespoły się ze sobą latami czasami zgrywają, prawda? Więc to też tak, ja myślę, że będzie tylko lepiej, że każdy kolejny koncert zapraszamy, bo już są osoby, które były na kilku koncertach i oni też już słyszą, że jest coraz fajniej, coraz tak bardziej no żywo to brzmi.
1: No, tacy powracający fani, to jest najlepsza rekomendacja. A jak sobie...
0: I nie coś śpiewać piosenki, to strasznie trudne piosenki i tekstowo są już tacy. Ja dumna w ogóle, zadowolona bardzo.
1: Jak są jacyś chętni u nas tutaj na Nocnym Radiu słuchacze do dzwonienia, to zapraszamy z Mają. Dzwońcie w każdym momencie audycji, nie zwlekajcie do końca, bardzo was proszę. Tutaj dzielcie się może swoimi jakimiś koncertami, na których ostatnio byliście, albo może jakieś macie własne pytanie do Mai. Także zapraszam. I jak oczywiście macie ochotę sypnąć groszem, to zapraszam na Tipli Nocne Radio. Możecie też jakieś pytanie w donacie wysłać, to na pewno zostanie odczytane. Ale słuchaj, ja chciałam od początku, jak to się wszystko u ciebie zaczęło, czyli od kogo tego bakcyla muzycznego połknęłaś, jak, czy to jakaś tradycja rodzinna, jak to
0: musimy
1: wyszło?
0: Musimy się bardzo cofnąć. Bardzo, bardzo. Czekaj, cofam się, cofam.
1: Maszyna czasu. No to,
0: tak, ja pamiętam pierwszy swój koncert w życiu, jak miałam ze 3 latka chyba, bo jeszcze mojego brata młodszego nie było na świecie. I jakieś była impreza rodzinna, jakieś imieniny czy coś takiego. Już to mgliście bardzo pamiętam. Natomiast pamiętam, że stałam jakby z tyłu za mną była szafa i ja stałam przed tą szafą. Dla mnie to była scena, bo było takie obramowanie jakby, nie, że ta szafa mnie ten... I ja stałam i śpiewałam jakąś swoją wymyśloną piosenkę, taką trochę do siebie, trochę tam do ludzi, co byli na przy stole siedzieli. Takie tam idzie kotek przez miasto, coś takiego, takie pod nosem. I ten jakby występ pamiętam swój jako pierwszy. I uważam, że to był bardzo poważny występ, bo tam była poważna publiczność. Publika. I była ta szafa, która naprawdę, ja miałam wrażenie, że jestem na scenie. No. To ja naprawdę miałam mało lat. Potem była taka sprawa, że była pierwsza komunia święta, co się u nas obchodzi się do tej pory, że dziecko się śle tam i tak. No i wszystkie dzieci dostały rowery. A ja dostałam pianino.
1: O.
0: I to było tak, że ja byłam nieszczęśliwa.
1: Czemu?
0: Bo ja chciałam rower.
1: Też chciałaś rower?
0: Ja naprawdę chciałam ten rower. O. Natomiast było pianino. No, dobra, to pianino. Oczywiście tata tam, potem poszliśmy do takiej wypożyczalni rowerów, bo była w Szczecinie taka wypożyczalnia, chyba jedyna. I żeśmy wypożyczyli ten rower tam na weekend, to ja sobie tam pojeździłam, to spoko. Natomiast to pianino, no i wobec tego, no to trzeba dziecko posłać do szkoły, żeby ogarnęło to pianino, no nie? Mój ojciec był muzykiem, mój ojciec studiował, tam nie skończył studiów z różnych względów, natomiast był muzykiem, grał na pianinie do tego stopnia dobrze, bo ja to pamiętam, że potrafił usłyszeć i napisać minuty, no. Które ja potem umiałam zagrać, więc mocno wykształcony muzycznie. Ja nie jestem taka wykształcona absolutnie. Ja skończyłam edukację muzyczną na szkole podstawowej muzycznej, ściśle ognisko muzyczne, do którego zostałam wysłana. Grałam, ale w pewnym momencie odkryłam, że raczej to nie granie mi łatwo, mi dobrze idzie. Było spoko, byłam dobrą uczennicą, dobrą plus z tego grania. Natomiast stwierdziłam, że dobrze to mi idzie śpiewanie. I dopiero jak dostałam nuty pierwszy raz do śpiewania i popatrzyłam na te nuty, o, spoko, pierwsza mogę być. Zgłosiłam się do odpowiedzi, taka była lekcja o muzykalnienie. No i zaczęłam śpiewać ten solfeż i po prostu stwierdziłam, że to mi łatwo idzie. Jest brzmienie i to było takie pierwsze odkrycie wtedy. Ja nie wiem, ile ja mogłam mieć lat, może 10, może 11. I pani powiedziała wtedy, że Maja, masz ładny głos.
1: O, to cię tak podbudowało na pewno.
0: Podbudowało, jeszcze do tego było czysto, bo to wiesz, z nut już to zrozumiałam wtedy. I z nut było czysto, w ogóle było pięknie. Maja, masz ładny głos. No to Maja stwierdziła, że ona jednak będzie bardziej śpiewać niż grać. No coś tam grałam, dokończyłam tą szkołę tam z różnymi po drodze perturbacjami. No i potem jakoś tak się zdarzyło, że jednak na moment się odwróciłam w stronę plastyki, bo zapragnęłam pójść do liceum plastycznego, gdzie poszłam zresztą do liceum plastycznego. No i tam w tejże szkole w pewnym momencie był taki pomysł, żeby była akademia z okazji czegoś tam, nie wiem, ale to było coś, że wojskowe piosenki żeśmy śpiewali. To jeszcze były czasy przed przemianą. Mhm. Tuż przed. No i żeśmy śpiewali te wojskowe piosenki, no i ja zaśpiewałam piosenkę Wojenko, Wojenko. Tak, stojąc na sali gimnastycznej, bez żadnego nagłośnienia, kolega mi podegrał na pianinie, ja zaśpiewałam to Wojenko, Wojenko, lekko tam zablusowałam w dwóch miejscach, dostałam owację na stojąco. Nauczycielka od polskiego trzymała się za głowę i mówi, Baja, jak ty śpiewasz, o Jezu, jaki głos, jak ty śpiewasz, była w szoku totalnym. A ja po prostu zaśpiewałam piosenkę, ale kurczę, to było niezłe, to było, i ja wtedy poczułam, hej, może coś tego będzie. No i potem poszłam w takie miejsce, gdzie na pewno były mikrofony, wzmacniacze, gitary, ludzie grający, śpiewający, czyli do kościoła.
1: Ale tam już nie Wojenko, Wojenko, tam psalmy jakieś.
0: Taka sytuacja, bo tam też można było wystąpić po prostu przed publicznością, bo to już nie chodzi o to mszę, bo tam też oczywiście śpiewanie psalmów, alleluja i tego wszystkiego. I ja tam, prawda, żeśmy grali w trakcie młodzieżowych mszy, takie było coś takiego, że było młodzieżowe i tam normalnie perkusja, basówka, gitara, klawisze i ja jako taki anioł blond, bo wtedy byłam aniołem blond, śpiewającym po prostu na wszystkich oczywiście pasterkach te śpiewane, gdy śliczna panna to kobiety płakały. Jak ja śpiewałam. Ja po prostu śpiewałam w tym kościele dlatego i szczerze mówię teraz, jeżeli ktoś mnie pamięta z kościoła, dlatego, że tam był sprzęt do śpiewania. Nigdzie inni tego nie było. Po prostu. To była pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy. Tam na pewno będzie na czym śpiewać. I dlatego tam poszłam. Spędziłam tam trochę czasu, potem niestety się napatrzyłam na bardzo złe rzeczy, ale to już tutaj może nie będziemy się na ten temat rozwijać. I tak odsunęłam się. No i stwierdziłam, żeby nie tracić śpiewania dalej, no to poszłam do chóru Politechniki Szczecińskiej, tam był akurat nabór na świeżych, do takiego świeżego składu. Poszłam do tego, na ten nabór i stałam w korytarzu czekając. No i weszło takich dwóch chłopaków młodych. Tak stali, ja tam sobie czekałam, prawda, na przesłuchanie, oni stali. W tym momencie do mnie podeszli. I zaczęli, ja to pamiętam, machał rękami mi przed nosem, mówię, bo właśnieśmy wyszli ze studia, nagraliśmy materiał, wiesz, i nasza wokalistka jednak niestety, no nie dała rady. I przyszliśmy tutaj, żeby na pewno tu wszystkie dziewczyny umiały śpiewać, no bo to jest chór Politechniki Szczecińskiej, no to kurde ten. No i tak sobie pomyśleliśmy, jak miałaby wyglądać nasza wokalistka, no bo przecież wiadomo, że wszystkie umieją śpiewać, no nie?
1: O, cwanie.
0: Ja wtedy zmieniłam kolor włosów na ciemny, no i oni wtedy stwierdzili, że przecież wokalistka takiego zespołu, a to był zespół Moonlight, powinna mieć ciemne włosy, prawda, powinna umieć śpiewać klasycznie i coś tam, no i zaprosili mnie do nagrania pierwszego materiału, takiego demo, który był nagrany w szczecińskim radiu ARP. Wtedy jeszcze nagrywaliśmy na takie taśmy węgierskie, mechlabory, takie były wielkie magnetofony stojące. Nagrywaliśmy takie na takie taśmy, ale stół mikserski był oczywiście. I to były wtedy takie pierwsze nagrania rockowe. Natomiast wcześniej w tym kościele również zdarzyło mi się nagrać dwa materiały muzyczne, które ja nie mam pojęcia, czy to jest gdzieś w internetach, ale jeden zespół nazywał się Jeruzalem i nawet żeśmy wygrali jakiś przegląd piosenki religijnej, taki ogólnopolski, który się odbywał w Szczecinie. A drugi to zespół to był Kleks i to był taki zespół gospel. I tak były też nagrania, natomiast to były takie, no takie bardzo, bardzo pierwsze. A pierwsze poważne dla mnie nagranie to właśnie było ten Moonlight i ten pierwszy taki materiał, który wyszedł tylko na kasecie w tej takiej oryginalnej wersji. To jak... I tak to się zaczęło.
1: Tak to się zaczęło, ale zespół Moonlight bardzo płodny albumowo, właściwie co rok album, co rok prorok. To dosyć chyba było takie obciążające, co? Tak co roku nowy album nagrywać i z nowym materiałem jeździć.
0: To było tak, że w tym 93 roku, kiedy wyszedł ten materiał debiutancki na kasecie, to jeszcze była taka stara firma szczecińska Rock and Roller i oni wydali tę kasetę. Nie mamy pojęcia, ile się tego sprzedało. To wtedy w ogóle prawa autorskie, to nic nie działało zupełnie, absolutnie. I to jak żeśmy się znaleźli w Metalmanii i zaczęliśmy wydawać te prawdziwe płyty, no to był 96 rok. Mhm. 1996 tam, dla tych młodych. No i to było tak dziwnie, że mieliśmy jakiś taki rok, że zagraliśmy na... Nie, to było jeszcze wcześniej. Nie, zagraliśmy na festiwalu w Grodzcu, bo teraz ten festiwal jest w Bolkowie, ten gotycki taki festiwal, jejku, jak on się nazywa? Castle Party. To on wcześniej, na samym początku był na zamku w Grodzcu, tam były straszne warunki sanitarne, natomiast był nastrój, był prawdziwy czarny zamek. O matko, matko, matko. No i tam żeśmy zagrali i tam był jakiś wysłannik, kurczę, z tego, z Metal Mindu.
1: I tam was wypatrzył.
0: Tak to mniej więcej było. Potem my żeśmy jeszcze pojechali, czy to było wcześniej, czy najpierw było Olecko, a potem było Castle Party. To było takie lato, że żeśmy zagrali w kilku miejscach po prostu. I żeśmy jeszcze zagrali, taki był przegląd w Szczecinie młodych kapel, żeśmy tam zagrali, żeśmy egzekwo wygrali z drugim zespołem. I nagrodą było to, że jechaliśmy do Szczecina i zagraliśmy na Famie, do Świnoujścia zagrać na Famie. I ta Fama to była telewizja w ogóle, ogólnopolska transmisja i my żeśmy tam grali na początek tego. I potem właśnie był chyba Olecko, nie, Węgorzewo, przepraszam, i potem był ten Castle Party. I jak dwa dni, co wróciłam z Castle Party, zadzwonił do mnie na telefon stacjonarny Tomasz Dziubiński. O! Taka długa historia. Tomasz Dziubiński do mnie zadzwonił. Dzień dobry, ja tu Tomasz Dziubiński, firma Metal Mind Productions. Tararara, zaczął opowiadać. Pani Maju, czy macie państwo materiał na płytę? Mhm. Mówię, mamy. Mamy około 60 minut materiału, spokojnie, nie? Aha, no to w takim razie zapraszam do firmy, chcemy z państwem podpisać kontrakt. Tararara. Za dwa miesiące pojechaliśmy do studia, nagraliśmy pierwszą płytę Kalpataru. To się potoczyło bardzo, bardzo szybko. Natomiast to było bardzo dawno, prawa autorskie, wszystko było zupełnie w powijakach i po prostu, jak to wiadomo, kontrakt barbarzyński i głównie zarobiła firma, prawda, Metal Mind Production, gdyż płyta Kalpataru nawet była debiutem roku 1996 roku.
1: Ale to chyba też wynika z tego, że ten młody zespół po prostu się cieszy, że w ogóle ktokolwiek chce wydać ich materiał i na to tak się po prostu wykorzystuje.
0: Albo nagramy płytę i nic po prostu z tego nie będziemy mieli, bo, albo po prostu nie nagramy tej płyty, nie? No więc tak. Jakieś kierunki ta firma dawała, no, był budżet na płytę, był budżet na teledysk, były koncerty, takie ileś koncertów, typu ilość była wypisana wręcz w kontrakcie, że tyle ma koncertów firma załatwić dla zespołu, no takie tam rzeczy, potem jeszcze żeśmy jeździli, ale to już dużo później, to firma organizowała te takie Dark Stars Festival, co przez 3 lata był taki objazdowy festiwal z firmy Metal Mind, ale to już dużo później było, więc były tam jakieś rzeczy, no dzięki temu zrobiliśmy parę klipów też, no coś tam ta firma zapewniała, natomiast absolutnie nie zarabialiśmy.
1: Jak chcecie sobie zobaczyć właśnie zespół Moonlight na przestrzeni dekad, to na YouTubie jest wiele pełnometrażowych, że tak powiem, koncertów waszych. Jest na przykład z 96 koncert w Łęgu, z 2003 koncert w Krakowie, z 2017 koncert w Radiu Szczecin.
0: Chyba z 98 jest jeszcze koncert z Polskiego Radia Szczecin, coś mi się tak wydaje, też jest dostępny.
1: Tak.
0: Polskie Radio Szczecin. No jest tego trochę i rzeczywiście to było grane na żywo, to była pełna prawda w ogóle, jak tak żeśmy grali i to było niezłe.
1: Jak się te koncerty zmieniły, oprócz tego, że zamiast zapalniczek mamy latarki i smartfonów teraz?
0: No właśnie, faktem jest, że kiedyś były zapalniczki, tak sobie przypomniałam teraz.
1: Były.
0: Teraz wszyscy mówią tak, że bardzo dużo osób rzeczywiście ma te smartfony i przez pierwsze kilka tych utworów to wszyscy mają te smartfony i oni patrzą w te smartfony, a nie na cenę, nie? No. Tak trochę dziwnie czasami wygląda, ale no to cóż, taki znak naszych czasów. Kiedyś ludzie byli bardziej żywiołowi, naprawdę bardziej tak odbierali. Teraz sporo ludzi jest takich statycznych, że oni naprawdę słuchają, no i tyle.
1: Albo nagrywają.
0: To też być może. Ja to bardzo doceniam, to słuchanie, no bo ja czasami jak patrzę na tych, co szaleją pod sceną i tak machają tymi głowami, to ja mam wrażenie, że oni nic nie słyszą. Że oni słyszą tylko ten taki łomot typu perkusji, że jest jakiś rytm i tak nie do końca, no nie skupieni są, bo są skupieni bardziej na machaniu głową. Aczkolwiek bardzo doceniam, że ktoś potrafi być taki ekspresyjny przy muzyce na żywo, na koncercie, więc to też się zmienia niestety. Też to kiedyś było żywiołowo, a teraz mam wrażenie, że tak bardziej spokojnie. No to dla mnie się zmieniło. Natomiast sytuacja w polskich klubach i tamte warunki, to tam to nie za wiele się zmieniło. Najwięcej zmieniło się chyba sprzętowo. No jest po prostu, teraz jest wygodniej grać niż kiedyś, nie?
1: Nie wiem, czy czytasz komentarze pod koncertami? Nie czytam.
0: Znaczy
1: nie, komentarze pod waszymi koncertami na YouTubie. Poczekaj, zaraz dojdziemy do komentarzy. Mamy telefon.
0: No, jest.
1: Halo, krawiec, czy my się słyszymy? Halo? Dołączył, ale go nie słychać.
0: Ja słyszę.
2: Już się chyba słyszymy.
1: O, teraz tak.
0: Dzień dobry, wieczór.
2: Dobry wieczór. Witaj, Maju. Cześć, Aniu.
1: Hej.
2: Chciałem powiedzieć pani Maju, że bardzo mi się pani podoba śpiew pani i pani.
0: O, dziękuję, jak mi miło. Taka stara się jeszcze może podobać, wow.
1: Czy krawiec, byłeś na jakichś koncertach Moonlight? Jakieś wspomnienia?
0: A może. Może, bo ja taką nimfą kiedyś byłam, długowłosą.
2: No, to... Tak. No, a w ogóle znalazłem informację, że pani występowała gościnnie, przypomniałem sobie o tym właściwie, z zespołem Sirach, tak? Do płyty Acme pani z nim wspólnie nagrywała.
0: Tak. Tak, nagrywałam. To też była taka sytuacja z Grodźca właśnie. Oni mnie też usłyszeli wtedy w Moonlight'cie, ale to było jeszcze rok wcześniej i po prostu nie wiem jakim cudem do tej pory, bo wtedy nie było komórek, Facebooków, nic. Tam były telefony stacjonarne. Nie mam pojęcia jakim cudem od kogoś wydębili mój numer telefonu i zadzwonili do mnie panowie, zaprosili mnie do Wrocławia. Absolutnie nie znałam żadnej piosenki. Przyjechałam kompletnie w ciemno. Oni mi tylko opisywali tą muzykę i puszczali przez telefon wtedy. I potem w studiu na bieżąco wręcz robiłam te wokale. I szczerze, no, miałam taką wenę, że uważam do tej pory, że te wokale, które zrobiłam w Sirach, są naprawdę piękne i kurczę, nigdy nic podobnego nie zrobiłam potem już.
2: Tak, dużo wnoszą do płyty. No akurat zaczynałem swoją przygodę z takim rockiem gotyckim, jakby no właśnie z zespołem Sirach od drugiej płyty Did Tomorrow Come, ale Acme też jest bardzo w porządku.
0: Acme została w ogóle nagrana w dwóch wersjach, z tego co ja pamiętam. Była pierwsza wersja, którą wydała jakaś inna firma i potem Metal Mind, jakby zespół nagrał dla Metal Mindu drugi raz te wszystkie piosenki, bo ja pamiętam, że ja też je nagrywałam dwa razy. Drugi raz i wtedy wyszła płyta poprzez Metal Mind. Więc wiem, że były dwie wersje tej płyty, tej pierwszej z Iracha.
2: No, jako tutaj kapitan chciałbym też zachęcić was, słuchacze, do dzwonienia, żeby z panią Mają porozmawiać. Macie doświadczoną wokalistkę naprawdę na antenie. Można o wszystko wypytać.
0: Sporo myślę, że mogłabym opowiedzieć. Jeżeli ktoś ma jakieś takie konkretne pytania, to ja zapraszam. Ja zapraszam. Ja nie jestem fachowcem wykształconym, natomiast jestem doświadczonym fachowcem. Na wielu scenach występowałam, śpiewałam z wieloma zespołami. Mnóstwo chórków zrobiłam w życiu gościnnych, duetów z różnymi zespołami. Niektóre płyty się ukazały, niektóre materiały się nie ukazały z różnych względów. Natomiast jak tak sobie to policzę, to jest tego sporo, naprawdę sporo. W różnych stylach było i reggae, był i ten taki mocniejszy metal, był i taki rock zupełnie rockowy, były też kołysanki dla dzieci, były piosenki dla dzieci, była piosenka aktorska we Wrocławiu, bo tam mi się też zdarzyło 2 razy pracować. Różne, różniste rzeczy, ciekawe rzeczy, naprawdę.
2: Bardzo duże doświadczenie, to się domyślam, że chyba jest pani na bieżąco z wydawaniem, z tym, jak zmienił się rynek, dystrybucja, pewnie tak. Inaczej się dzisiaj umowy podpisuje i organizuje pewne rzeczy też, prawda?
0: Tak, tak, duże są różnice rzeczywiście. No to tak jak z zespołem Rose Garden jest teraz tak, że my sami nagraliśmy materiał, sami go wypuszczamy po troszeczku. Na razie nie wiążemy się z żadną firmą, bo szczerze mamy złe wspomnienia. No i mamy sporo znajomych i rzeczywiście, żeby się wiązać z jakąś firmą, umową, to trzeba mieć naprawdę jakąś fajną propozycję, bo rzeczywiście jest tak, że w pewnym momencie to kierowca zarabia najwięcej. I tak było przez wiele lat w zespole Moonlight, że jeździliśmy na te koncerty i to kierowca zarabiał najwięcej, a my po tak zwanej symbolicznej stówie i wracaliśmy z drugiego końca Polski do Szczecina. No tu się teraz po prostu jest tak, że sami sobie organizujemy koncerty, no i liczymy się z tym, że może być wtopa, może być średnio, może być dobrze. To się zmieniło, że jest łatwiej jest zorganizować koncerty. Normalnie każdy może zadzwonić i chcieć zorganizować koncert w klubie. I to jest łatwiej, bo kiedyś było bardzo trudno o kontakty i te koncerty się bardzo trudno jakoś organizowało. Teraz to jest inaczej. Poza tym docieramy do słuchaczy nie tylko przez koncerty, aczkolwiek przez koncerty ja tam uważam, że najbardziej. Natomiast przez sieć docieramy do słuchaczy i w ten sposób też staramy się. Kiedyś tego absolutnie nie było. Kiedyś nawet nie było YouTube'a. Jejku, no niczego nie było. Można było posłuchać zespół wtedy, kiedy się przyszło na koncert lub wtedy, kiedy się kupiło kasetę albo płytę. No i niestety wtedy, kiedy się przegrało płytę od kolegi, też można było posłuchać.
1: Słuchaj, no Maju, poczekaj krawiec, bo póki jesteś właśnie na antenie, to chciałam Maję zapytać, spotkałam się z taką opinią, że po co właściwie chodzić na koncerty, skoro można sobie w lepszej jakości odsłuchać na płycie. Maju, jaka jest wyższość koncertów, jeżeli twoim zdaniem jest wyższość koncertów nad płytą?
0: No z mojej strony śpiewanie na żywo do ludzi to jest kompletnie zupełnie inna energia. I wiem, jako słuchacz również, bo też czasami bywam na koncertach, to jest zupełnie inna energia. Oczywiście jest tak, że nie do końca wszystko dobrze widać, tak, to prawda. Trzeba stać, jest głośno, nie można sobie wolumem ściszyć. Natomiast jest zupełnie inna energia. To jest, jaka energia się unosi na koncertach, no to wiedzą ci, co po prostu na tych koncertach byli. Ja mam znajomą koleżankę, która nie chodziła w życiu na koncerty i jakiś czas temu powiedziałam, a przyjdź do nas na koncert. I ona fajnie, ona przyszła. Mówi, no stoję i ciary mam, nie? Ciary. To jest zupełnie coś innego niż słuchanie nawet koncertów poprzez sieć, bo są też te koncerty na żywo, też były przez jakiś czas. Teraz też są, że można na żywo koncert pooglądać, posłuchać, ale to nie jest tak. To jest zupełnie inna energia z ludźmi, zupełnie inna energia przy słuchaniu takim odtwarzaniu po prostu. Zupełnie inna energia. Ja zapraszam na koncerty. Z każdym pogadam. Ja mam czas.
1: Krawiec, masz jeszcze jakieś pytanie?
2: No, tylko mogę potwierdzić, że przy nadawaniu w radiu na żywo też zupełnie jest inaczej niż przy robieniu podcastów.
0: To jest zupełnie inaczej, bo to jednak to jest podcast, jest nagrany, możesz to sobie otworzyć rzeczywiście w każdej chwili i to jest okej, i to jest w ogóle wygodne i fajne. Natomiast co na żywo, to na żywo. Żywa interakcja, to tak jak jest rzeczywiście przy komponowaniu i zdarzyło mi się parę razy coś takiego, że po prostu siedzę z kimś i robimy utwór i ta iskra przeskakuje tak po prostu i się samo tworzy. Czasami można zrobić utwór w 20 minut, naprawdę, jak jest dobra współpraca.
2: i koncerty są jakby takie niedoskonałe, ale w tej niedoskonałości też jest jakaś czasem wartość. No bo w studio to się zrobi ileś tam, nie wiem jak to się fachowo mówi, no takich nagrań całościowych, ileś setów, tak się domyślam, że tak to jest i potem się montuje, tu się bierze najlepsze z tego, tu najlepsze z tamtego, nie?
0: Bardzo często tak się robi, rzeczywiście montuje się bardzo wokal, nawet poszczególne słowa, nuty się montuje. Nawet słowo się dzieli na pół i się montuje. Parę razy w życiu zdarzyło nam się to zrobić, ale to były takie niuansiki, że po prostu chcieliśmy coś wyciągnąć. Natomiast na płycie tejże Okruchy Luster Rose Garden ja śpiewałam z reguły longiem od początku do końca i potem dogrywałam chórki. Ja w taki sposób raczej nie było za bardzo cięte. Ja też szczerze byłam bardzo chora wtedy, jak nagrywałam ten materiał. Ja miałam po prostu tak wszystko zatkane, że ja nie wiem, jakim cudem to zaśpiewałam. Troszeczkę w niektórych momentach słychać, że jest ten głos taki skrzypiący. Natomiast ja nie mam pojęcia, jak zaśpiewałam taki trudny materiał na zatkanych zatokach. Wręcz było tak, że średnie dźwięki mocne musiałam wypuszczać inną, że tak powiem, drogą, bo zatoki przynosowe były zatkane i przez to niektóre dźwięki nie brzmią tak, jak na żywo. Ja wiem, że na żywo teraz niektóre utwory brzmią dużo, dużo lepiej, bo ten głos jest po prostu mocny i otwarty, a nie przytkany przez chorobę.
2: A zaśpiewałaby pani z autotunem?
0: Nie próbowałam. Miałam kiedyś takiego kolegę, który był uparty bardzo, żeby zawsze stroić wokale i każdego absolutnie stroił. Z tym, że to nie był autotune na scenie, tylko tam wrzucał w program taki tam melodyjny czy jakieś coś, żeby wystroić wokal. Mimo, że ja śpiewam no, tak dosyć mocno czysto, to on i tak jeszcze mnie wystroił, pamiętam tam, że było idealnie. Nie za bardzo. Ja lubię jak słychać człowieka, jak śpiewa. Ja chcę słyszeć człowieka, chcę słyszeć oddech, ja chcę słyszeć jakieś zaskrzypienie, ja chcę słyszeć to, bo dla mnie wtedy śpiewa człowiek. A jak się tak to montuje i tak się robi, no bardzo mocno wystraja się właśnie na przykład, te dźwięki się tak dokładnie, żeby to tak pięknie wszystko chodziło, to takie trochę jest takie, no już jakby robocik śpiewał. A jeżeli śpiewanie z autotunem na żywo, no nigdy tego nie próbowałam. Natomiast słyszę czasami to u innych artystów. Z jednej strony, no może troszkę rozumiem, no nie wiem, no może jest tak, że ktoś na przykład świetnie w studiu śpiewa czysto, a potem jak wychodzi na scenę, no to troszkę jest nie tak, więc być może można trochę coś podstroić. Natomiast ja uważam, że okej, ale w jakichś momentach i drobniutko, tak malutko, a nie, żeby po prostu ten autotune chamski taki był słychać, żeby i taki jest kurde wokal w ogóle, jakby ktoś na klawiszu zagrał, no to już mi się nie podoba absolutnie.
1: No ale dzięki takiemu autotunowi to mogą śpiewać też ci, co za bardzo nie potrafią śpiewać, prawda?
2: Ciekawe,
0: owszem, niestety to się zdarza.
2: Ciekawe, jakby brzmiało szaleństwo z autotunem. W głowie oroczy tylko jak zdrajca, łoroczym jest życiem.
0: Tak, bo tam są ozdobniki. Nie wiem, nie wyobrażam sobie.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę. Przełączam się na odsłuch. Do...
0: Tak jest, dziękuję bardzo.
1: Dzięki, krawiec, cześć. No słuchaj, szalało to Moonlight, szalało. No i w 2007 szaleństwo dobiegło końca. Mhm. No i padła już tutaj ta nazwa tej firmy, Metal Mind Productions. Co tam tak się wydarzyło? Że głównie przez konflikt z nimi chyba zakończyliście na jakiś czas działalność.
0: Ja nie wiem, czy to aż taki był konflikt. To było jakoś coś takiego, że w pewnym momencie firma zaczęła nam z roku na rok ucinać wszystko. Budżet na studio, budżet na teledysk. Bo to był już ten czas, kiedy płyty się tak zaczęły przestawać sprzedawać. Zaczęła się sieć, zaczęły się YouTuby, zaczęły się internety. I oni zauważyli, zresztą nie tylko przy naszym zespole, tylko przy wszystkich swoich zespołach, zauważyli spory spadek i zaczęli to ucinać. No i my w pewnym momencie mamy w kontrakcie co roku nową płytę musimy zrobić. Ledwo my ją zrobimy, od razu jedziemy w trasę, wracamy z tej trasy i de facto zostają nam 3-4 miesiące do terminu, żeby oddać kasetę czy tam płytę demo. Więc w pewnym momencie zrobiło się to za często, a nie było z tego żadnych absolutnie po prostu profitów. No. I my żeśmy jeździli na te koncerty, co już wspomniałam wcześniej, że najwięcej zarabiał kierowca. Po prostu.
1: A teraz po prostu któryś z was jest kierowcą i tyle.
0: Tak. Teraz już w ogóle jest tak, że panowie już nie wożą ze sobą wielkich pieców, tylko na kampera grają. Nie wozimy ze sobą bębnów, tylko po prostu ustalamy to na miejscu i poruszamy się tym samochodem osobowym po prostu wszystkim, żeśmy ograniczyli po prostu bardzo, no, cieszę się, że w ogóle była taka możliwość, bo najnormalniej w świecie nie byłoby nas stać na jeżdżenie na koncerty, jeżeli musielibyśmy wynająć busa ze Szczecina, gdzie jest wszędzie ze Szczecina daleko.
1: Oj tak, Szczecin wyjątkowo daleko.
0: Ja jadę z Warszawy, ja teraz z reguły pociągami jakoś dojeżdżam, natomiast moi koledzy muszą dojechać ze Szczecina i oni naprawdę mają czasami bardzo, bardzo daleko, nie? Więc to, żeśmy ograniczyli koszty, no i na razie staramy się w taki sposób. Fajnie by było wozić całe swoje sprzęty, ale z drugiej strony zauważyłam, że to jest dosyć wygodne. No nie ma takiego ładowania, pakowania, obciążenia pleców, no i zostawiamy za sobą mniejszy ślad węglowy, no.
1: Ale dobra, wracając jeszcze do tego Metal Mind. Powiedziałeś, że mieliście w kontrakcie, że musicie co roku wydać album? To była taka norma wtedy? To się wydaje mordercze dosyć. Bo tak wydaje mi się, że średnio zespoły co 2 lata wydają album, co 3, ale co roku?
0: W Metal Mindzie było tak, że my żeśmy mieli taki, bo myśmy najpierw mieli jeden kontrakt, żeśmy go zerwali, potem żeśmy wrócili, mieliśmy kolejny, a potem on znowu tam jakieś aneksy właśnie wprowadzał, że coraz niższe jakby budżety były na wszystko. I to już było takie wkurzające, ale jakby terminy były bardzo mocno napięte. My żeśmy z reguły wydawali płytę około października, tak jak pamiętam, i jechaliśmy na przykład na trasę listopad, i wracaliśmy, ledwo troszkę człowiek odpoczął, a tu już na przykład w następnym październiku ma być kolejna płyta gotowa. I na przykład mamy demo dostarczyć do maja, nie? A my nie mamy żadnego utworu. I tak było często. Nie mam pojęcia, jakim cudem żeśmy dali radę nagrać. W sumie dla Metal Mindu to było chyba 11 płyt. Mhm. Nie mam pojęcia, jak to się stało. I tak jak sobie teraz pomyślę, skąd my żeśmy czerpali pomysły, żeby to w ogóle, nie wiem, może dlatego, że byliśmy młodzi, byliśmy tacy cały czas, te głowy pracowały cały czas, nie? Bo też mieliśmy swoje terminy. No i jeszcze jedna rzecz była bardzo istotna w kontrakcie. Płyta musiała mieć określoną długość. 57 minut bodajże. I jak kiedyś żeśmy zrobili materiał, któremu brakowało 3 minut, to Ciubiński to cofnął i musicie dorobić jeszcze 3 minuty, bo ja muszę mieć 57 minut, nie? A my mówimy, ale to przecież to jest już gotowy album, to co my tu mamy? No i to się powstały te wtedy takie ukryte traki. Z takiego, że na przykład po 1,5 minuty ciszy jeszcze na koniec płyty coś jest. Takie numery wymyślali, no bo co mieliśmy zrobić, no, żeby się czas zgadzał, więc to też często takie były dziwne rzeczy. Teraz mam wrażenie, że artyści jednak mają dużo większą wolność, mimo że oczywiście mieliśmy dużą wolność, bo my żeśmy te piosenki naprawdę robili swoje i staraliśmy się od nikogo nic nie zżynać, że tak powiem, i nie żeby te piosenki były podobne, tylko żeby były rzeczywiście nasze. I ten Moonlight ma taki swój rys. I rzeczywiście ten. Natomiast rzeczywiście zostaliśmy przez firmę wyciśnięci jak cytrynę, pestki wyplute, skórki zasuszone.
1: Mhm. No. I tak się poczuliście już ostatecznie w tym 2007 roku? I kto tak rzucił to hasło? Czy to tak wspólnie faktycznie do tego dojrzeliście?
0: Wspólnie do tego dojrzeliśmy. Ja już teraz mogę powiedzieć, bo pan Dziubiński nie żyje, więc ja mogę powiedzieć, że to ja powiedziałam, że ja wezmę na siebie całą jakby winę. Poszłam do lekarza psychiatry. Opowiedziałam w ogóle całą historię, jak to tam wyglądało. Ja zresztą wtedy byłam już bardzo taka wypalona i w bardzo złym stanie. Wtedy zresztą podjęłam leczenie i poprosiłam wtedy, pamiętam panią doktor, żeby się nad tym zastanowiła, ale czy ewentualnie nie mogłaby napisać jakiegoś takiego krótkiego listu do prezesa, że pani Maja jest wypalona, że nie jest w stanie, że chciałaby rozwiązać kontakt, bo w kontrakcie niestety były kary pieniężne, sięgające tam, nie wiem, 50-60 tysięcy złotych za zerwanie wcześniejsze kontraktu z naszej winy. Ale był jeden punkt, że ze względów zdrowotnych było to możliwe. I tak żeśmy rozwiązali kontrakt. Udało się to po prostu w ten sposób, bez żadnych problemów, bo tam po prostu już było tak, że już zaczynali nas cisnąć, nie? Nic od siebie, a chcieli od nas coraz więcej, nie?
1: Tutaj Gosia rzuciła na nocno-radiową tacę 50 zł. Dziękuję Gosiu za twórczość i muzykę. Jeszcze jakiś jest anonimowy 666, to chyba jakiś szatański przelew, ale szatanowi też dziękujemy, skoro wpłaca.
0: Dziękujemy. Są słuchacze, którzy podpisują się tymi cyframi, zdarza się. Dziękuję słuchaczu, no, 666. To jest.
1: No i przyszedł potem ten rok, nie wiem, 2014-2015, jak z kolei ten reunion nastąpił.
0: Tak, dobiegliśmy.
1: Jak do tego dojrzeliście?
0: A to była też taka długa historia, bo to rzeczywiście wtedy, no co, no 10 lat prawie, żeśmy nic, nie? Nie wiem, nie byliśmy w konflikcie. Znaczy my tam mieliśmy pewien problem rzeczywiście, że Daniel odszedł z zespołu z różnych względów. My żeśmy jeszcze nagrali kilka płyt przecież bez niego, a potem właśnie tak jak mówiłam przed chwilą, to się tak porozchodziło i żeśmy jakoś rozwiązali ten kontrakt bez kar. I potem było tak, że ja po prostu zaczęłam pracować ze swoim bratem, mój brat założył firmę, palarnię kawy w Szczecinie, ja zaczęłam pracować, już tak sobie myślałam, a... już muzyki pewnie robić nie będę. I to było tak, że taki kolega się w pewnym momencie do mnie odezwał, a Maja, porobimy jakieś covery, coś tam. No i ja zrobiłam parę piosenek z tymże kolegą, to był taki kolega Borogol, taki miał pseudonim na Facebooku, my żeśmy się znali tam z wcześniejszych lat i on miał takie mini studyjko i tak żeśmy zrobili jedną piosenkę chwilę autorską z moim tekstem, z moją melodią, z jego całością, produkcją. Jest w teledysk, zapraszam w ogóle, Maja Konarska i Borogol, chwilę. Na przykład żeśmy zrobili Początek i Koniec, który to też jest piosenką autorską i zrobiliśmy parę coverków, między innymi coverek Adele, między innymi cover Aha, ten High and Low. Moja ukochana piosenka, po prostu poświęciłam dużo miłości tej wersji. Zapraszam, bo do niej też jest teledysk na YouTubkach, więc można sobie w każdej chwili pooglądać i posłuchać. No i tak jakoś tak mi się zachciało wrócić i tak się zdarzyło, że naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy palarni kawy, gdzie pracowałam, Daniel Potarz założył studyjko swoje. I przez przypadek przychodził jeden, drugi raz. Nie mieliśmy tam długo kontaktu, bo tak jak mówiłam, były pewne problemy i on odszedł od zespołu. I on tak przyszedł w pewnym momencie, tak pogadaliśmy, spotkaliśmy się w tym studiu, on tam jakiś już utwór miał. No i najpierw nagraliśmy utwór Two Faces. I do tego, żeśmy zrobili taki straszny teledysk, taki ja się zmieniam w takiego totalnego czarnego potwora rozczochranego na końcu. A na początku jestem taką białą królową śniegu i generalnie taki przerażający jest też dość ten klip, a też tam tańczy piękna tancerka baletowa. No i generalnie ten utwór żeśmy zrobili, no i potem powstał pomysł, żeby może zrobić jeszcze całą płytę. No i tak żeśmy zrobili całą płytę, płytę Natę. Akurat na płycie Natę nie znalazł się utwór Two Faces, więc on jest tylko dostępny tak w formie teledysku na YouTubku, więc zapraszam do oglądania. Natomiast zrobiliśmy płytę na ten, no pojeździliśmy na trochę koncertów, było trochę takiego powrotu, nawet byli chętni, ale potem no to wszystko znowu się rozeszło po kościach, nie?
1: Mhm. Czyli taki jednorazowy wyskok mieliście, ale...
0: To był dobry wyskok, żeśmy tam pograli trochę fajnych naprawdę koncertów, powstał ten klip, no taki był trochę zryw i jeszcze ludzie przyszli na nas znowu wtedy na te koncerty, ale potem już jakoś tak każdy zajął się swoimi sprawami i to się tak trochę rozeszło, no bo to było, by trzeba naprawdę pracować, naprawdę grać, naprawdę jeździć na koncerty, a nie spotykać się dwa dni przed koncertem i zrobić dwie próby. No ja tak nie widzę jakby zespołu, nie? Więc dlatego przypuszczalnie się to rozeszło po kościach.
1: Ale może było wam to potrzebne tak, żeby tak po swojemu to zrobić, zakończyć, nie, tą działalność.
0: I powstały bardzo ładne piosenki. No, piosenka Off na przykład, Moonlight, gdzie w wersji na płycie, no bo nie ma tego na YouTubku chyba nawet, nawet tego chyba Daniel nie wrzucał, jest tylko wersja demo na YouTubku, ale w wersji na płycie śpiewam tę piosenkę z Łukaszem Drapałą, który to jest przecież finalistą ostatnio The Voice of Poland. Ja już wtedy go zaprosiłam, prawda, żeby on zaśpiewał ze mną. Zaśpiewał przecudnie, przecudnie. Jest po prostu jak w masełko, nie? I to jest bardzo piękna piosenka zresztą swoją drogą. No i też zaśpiewał tam jeszcze inny wokalista na tej płycie, wokalista zespołu Kurkuma ze Szczecina, który to też jest taki, takim zespołem, który ma swoje sukcesy. Teraz nagrywają kolejną płytę w Isabelin Studio, więc też bardzo szacun. I też ja potem na przykład wystąpiłam na ich płycie w Chórkach, jakby taka, o taki odzew, więc to też taka była miła współpraca. Więc ta płyta na te jest naprawdę ładna, melodyjna, ciekawa, natomiast nie do kupienia.
1: Ja ci chciałam tutaj poczytać trochę właśnie tych komentarzy, które znalazłam pod różnymi koncertami Moonlight na YouTubie, bo wiem, że artyści nie mają czasu tego czytać. No ale tutaj takie właśnie trochę taka może laurka, trochę takie wspomnienia. Wowin Ors 2 lata temu napisał: taka piękna muzyka jest wieczna. Ja, stary metal, jestem... A Moonlight poznałem dzięki audycjom Maćka Kiszkowskiego i Tomka Beksińskiego w Trójce.
0: Tak, tak jest. I taka też jest historia a propos właśnie Tomka Beksińskiego, który to był pierwszy, najpierwszy, który puścił naszą piosenkę w radiu u siebie w audycji. I to była jeszcze piosenka z kasety magnetofonowej. I on pierwszy zasygnalizował w ogóle takiemu szerszemu, że jest taki zespół Moonlight. Ja nie wiem, jak on ten numer wtedy puścił, Bakuracja. To był taki bardzo długi numer, taki ciągnący się jak karawana po pustyni mniej więcej. I pamiętam, że on właśnie pierwszy raz nas jakby udostępnił i to takie, ja to mam tą pamięci, co by było, jakby on nas nie udostępnił. Potem Trójka zresztą kilka razy była patronem naszych płyt, patronem medialnym. Więc mieliśmy jakąś tam współpracę również z Trójką.
1: Tak, Tomek Beksiński was namaścił. No tak. Tutaj Edek77 pisze: kiedyś polska muzyka miała duszę. Pamiętam trójkowy koncert Moonlight w radio. Coś wspaniałego. Obecnie szkoda gadać. W sensie szkoda gadać, co się w radiach dzieje. To pewnie o to chodziło. No i tutaj mam taki ciekawy komentarz od Radka Z. Maju, słuchaj uważnie. Byłem pierwszy raz na koncercie Moonlight w szczecińskim Słowianinie, jakoś w okresie wydania płyty Meren Re, czyli tam 97 rok. I pamiętam, że zrobili na mnie wrażenie. Jeszcze jako młody młokos, uczeń drugiej klasy technikum, zachwycałem się gotyckim rockiem, klawiszami, ostrym riffem i subtelnym głosem wokalistki. Pamiętam doskonale, jak wymachiwała rękoma, gestykulując w rytm muzyki i rzucała czarujące spojrzenia do małolata, który wyglądał inaczej od reszty. Maju, czy ty podrywałaś faktycznie fanów ze sceny, tak wprost?
0: Ja powiem szczerze, ja byłam takim krótkowidzem całe życie, że nic nie widziałam. Teraz już noszę szkła kontaktowe, a na co dzień okulary. Natomiast ja szczerze nie za bardzo widziałam twarze dokładnie. Widziałam, że stoją przede mną ludzie, widziałam zarys ich twarzy, natomiast wszystko było rozmazane i szczerze chyba nie wiedziałabym, czy ktoś się patrzy, a ktoś się nie patrzy. Więc obawiam się, że to po prostu... Było tak ogólnie.
1: Radkowi Z się wydawało, ty po prostu jesteś taka bestia sceniczna, że tam każdy facet myślał, że ty właśnie do niego gestykulujesz i do niego te spojrzenia rzucasz.
0: Ja i te spojrzenia to były po prostu mrużenie oczu, żeby coś widzieć. To były spojrzenia zagadkowe być może. Natomiast no, ja zawsze staram się śpiewać do widza. Ja rzeczywiście teraz mając szkła kontaktowe na oczach, ja widzę po prostu wszystko i ja śpiewam normalnie patrząc im w oczy. To jest niesamowite. Oni patrzą też w oczy. To nie jest tak, że oni odwracają wzrok. To jest niesamowite, że wiesz, że nie odwracają wzroku, tylko patrzą na mnie, jak ja do nich śpiewam. To jest super w ogóle. Teraz lepiej, bo widzę.
1: Nasz Tomisiu pyta, czy można się z panią umówić na kawkę.
0: No, o kurczę.
1: Po koncercie można na pewno piwko wypić w pubie jakimś tam, czy w Poznaniu, czy w Szczecinie.
0: Ja myślę, że i kawkę można też wypić po koncercie. Ja tam nie widzę problemu. Zapraszam na koncert. I jak pseudonim?
1: Tomisiu.
0: Tomisiu. No to Tomisiu, jak powiesz, że jesteś Tomisiem, to pijemy kawkę po koncercie.
1: Także jak będziesz w Poznaniu, słuchaj, szykuj się Tomisiu na Poznań na 3 czerwca. Kupuj bilet na ląd tak. I się widzicie z Mają. Mateusz Ślączka 14 lat temu napisał: kocham ten zespół, chyba najseksowniejszy głos w Polsce.
0: Jezu. A wiecie, a propos, może to nie najseksowniejszy, ale wiecie, co stało się tak kiedyś raz w życiu moim, że była taka gazeta Teraz Rok, nie wiem, czy ona dalej jest w formie papierowej, natomiast tam był taki ranking co roku na wokalistów, zespoły i takie w ogóle rzeczy, nie, kto jest najlepszy, od 1 do 10. No to raz w życiu mi się zdarzyło być drugą za Kasią Nosowską.
1: Też za Szczecina. Kurze, ten Szczecin jednak ma szczęście do wokalistek.
0: To był dla mnie taki po prostu, ja się tak cieszyłam w ogóle, mówię, z Kasią Nosowską przegrać to jak wygrać przecież, no nie? No kurczę, mega w ogóle. Było tak raz w życiu rzeczywiście i to było bardzo fajne, bo to jednak było czasopismo ogólnopolskie. No Metal Hammer, tam też były rankingi, natomiast oni tam, nie było dla mnie. Dla mnie to takie śląskie pismo zawsze takie bardziej było. A tutaj Teraz Rok był, czy wtedy tylko Rok to był jeszcze, nie wiem, nie pamiętam. Bo ta gazeta zmieniła nazwę, czasopismo, bo to był miesięcznik. I byłam raz na drugim miejscu. Pięknie.
1: Tutaj jeszcze mam takie po hiszpańsku komentarze. Me encanta esta banda, czyli uwielbiam ten zespół. I powiem ci, że kilka takich po hiszpańsku komentarzy wychwyciłam, albo po angielsku, że ktoś jest z Meksyku i czy wy macie jakichś fanów w Meksyku? Nie wiem, koncertowaliście tam kiedyś?
0: Nie, bo żeśmy nigdy nie wyjechali dalej niż do Niemca.
1: Aha, czyli tylko w Niemczech.
0: Nie, ale było tak, że kilka płyt Moonlight było nagrane w dwóch wersjach językowych, czyli moi koledzy nagrywali jedną płytę, a ja nagrywałam dwie. Po polsku i po angielsku. I to było w kilku przypadkach. I wiem, że te płyty angielskie trafiały na zachód, bo ten Metal Hammer, to tam jakoś jednak Metal Hammer to nasze polski, to było takie przedstawicielstwo na Polskę, nie? A tak generalnie ten Metal Hammer to był taki dosyć. I mieli swoje standy w sklepach i te płyty były. Mhm. I my mieliśmy bardzo dobre recenzje generalnie z zagranicy. One dochodziły do nas naprawdę, między innymi z Meksyku, z Islandii, z jakichś bardzo dziwnych krajów w ogóle dochodziły. Być może tam trafiały te angielskie wersje płyty i może ktoś rzeczywiście tam się zainteresował. No niestety nie było nigdy tak, żeby Metal Mind chciał nas wysłać za granicę, nie? Tak nie było. Oni raczej sprowadzali gwiazdy tutaj do Polski i rzeczywiście stawiali nas przed tymi gwiazdami. Graliśmy z Pendragonem, nawet przed Deep Purple, z Tiamatem. W ogóle graliśmy parę razy na Metal Manii. No ogromne przecież wielki spodek ludzi, więc w Polsce tak, natomiast żeby nas wysłać gdzieś, to nie.
1: No tutaj 7 miesięcy temu taki komentarz napisał właśnie w temacie śpiewania po angielsku. Kapela jedyna w swoim rodzaju, muzyczni killerzy. Gdyby była to anglojęzyczna grupa, to sukces na skalę światową murowany. Dzięki za kawał dobrej muzyki. No ale ty mówisz, że były te wersje po angielsku.
0: Natomiast to były późniejsze płyty, to nie były te pierwsze. Jakby w 96, 7, 2000, na przykład płyta Floa jakby była w wersji angielskiej, bo dopiero później zaczęliśmy wersje angielskie robić. Po Jajsi, Chandra i te kolejne nasze płyty, one były w dwóch wersjach językowych. Natomiast te pierwsze nie i tutaj rzeczywiście jakby wtedy, w 90-tych latach, no była taka możliwość, tak kto wie, może bylibyśmy w zupełnie innym miejscu niż teraz jesteśmy. Natomiast no, to się wtedy odbywało naprawdę jak najmniejszym kosztem, żeby jak najwięcej zarobić, nie? Na nas, więc tak się mniej więcej odbywało.
1: No tak jak mówisz, gdyby to się wydarzyło tam w tych latach 90., to kto wie, bo tutaj Chupacabra pisze taki polski Nightwish, nawet wokalistka podobno do Floriansen, a ktoś pisze, że jednak bardziej The Gathering, no.
0: Tak, porównywali do tych zespołów nas kiedyś, rzeczywiście, no, było tak. Natomiast pamiętam też kiedyś, byłam kiedyś właśnie u prezesa w Metal Mindzie i pamiętam, jak on był zachwycony Within Temptation, tym zespołem, i on mi puszczał tę płytę, jakąś tam, nie pamiętam którą, i pani Maju, może tak byście grali, jakbyście taką płytę nagrali, no ale my wtedy mieliśmy w głowie zupełnie inne klimaty, więc nawet nikt tego nie wziął pod uwagę, no ale pamiętam, że chciał bardzo, żebyśmy tak grali, nie? Chciał mieć w swojej stajni taki zespół. Ale nic z tego, bośmy zaczęli grać coraz trudniej, coraz trudniejszą, tak bardziej już muzykę, no odjeżdżaliśmy w pewnym momencie bardzo daleko, to prawda.
1: Wiele jest takich komentarzy w stylu czekam na powrót Moonlight, ale też jest dużo takich komentarzy, jeden tutaj David Matthews pisze, po ich rozpadzie nie powstał już żaden porządny polski zespół. Czy ty się zgadzasz z tym? Czy jest jakiś, zespół młodszy od Moonlight polski, którego słuchasz i który polecasz?
0: Ja?
1: Tak.
0: Ale młodszy w sensie, w jakim sensie taki świeży jakiś taki?
1: Znaczy, bo tutaj chodziło o to, że po waszym rozpadzie już nic nie powstało fajnego, tak? Czyli zakładam od 2000...
0: Czyli przedtem powstało.
1: No przedtem powstało, nie. Ale czy po 2015 coś powstało?
0: Tego typu grania nie sądzę, nie ma takiego grania.
1: A czego ty słuchasz?
0: Sądzę, że... A ja słucham różnych rzeczy. Ja słucham piosenek tych popularnych, które są. Są takie, co mnie denerwują. Głosy na przykład są takie, które mnie denerwują i nie jestem w stanie przebrnąć przez piosenkę.

0: że nie słucham tak, nie szukam takich jakichś nowości po sieci na przykład. Ale moi koledzy to wiem, że na pewno słuchają nowych rzeczy. Zawsze jak jestem w Szczecinie, to czy Radek coś puści, czy Andrzej, zawsze jakieś nowych rzeczy posłucham. Więc nie jest tak, że jestem taka zupełnie niedouczona, ale jakoś tak ostatnio rzeczywiście najbardziej towarzyszy mi moja muzyka, nasza. To mi najbardziej towarzyszy. Jakby temu poświęcam najwięcej czasu.
1: Ale na przykład pogadajmy trochę o tym twoim projekcie Majako, bo to była też płyta pod tym samym tytułem Majako.
0: Nie ma płyty jako płyty. Są po prostu, to jest album, który składa się z 9 piosenek i te 9 piosenek jest po prostu dostępnych w sieci, tak bym to nazwała.
1: Tak, tutaj w tle słyszycie ze Spotify'a playlistę Majako pod tytułem Moja impreza i tam są właśnie te piosenki pod szyldem Majako i kilka kawałków Rose Garden, bardzo wam polecam. I tu mówią o tym, że to taka twoja alternatywna wersja. I
0: Tak.
1: mamy to ukulele, to ukulele się, grałaś na ukulele zanim się to stało modne, czy kiedy do tego ukulele dotarłaś?
0: Nigdy nie grałam na ukulele. Ja próbowałam kiedyś na gitarze, natomiast stwierdziłam, że 6 strun dla mnie to za dużo. Ale w pewnym momencie powstała taka sytuacja. To taki splot wydarzeń trochę smutnych i potem trochę śmiesznych. Natomiast miałam przyjaciółkę Agnieszkę, która bardzo ciężko chorowała i zmarła. 2 lata temu w kwietniu nie mogłam pojechać na pogrzeb, gdyż tak się zdarzyło, że byliśmy wtedy tu wszyscy w domu na kwarantannie, bo wtedy jeszcze była kwarantanna. Nie mogłam jej pożegnać w ten sposób. Strasznie płakałam, bo to była moja przyjaciółka od liceum. I pewnego dnia już wyszliśmy z tej kwarantanny, poszłam do pracy, sobie stoję w pracy, moi koledzy gadają o swoich dziewczynach. No tam gadają, moja stara coś tam, a moja stara to ty wiesz co jej powiedziałem, żeby do Krakowa leciała samolotem. I kurczę, oni zaczęli rozmawiać coś takiego i w pewnym momencie wpadł ten pierwszy wers, który jest w piosence, nie wiem czy mogę go zacytować,
1: Możesz,
0: bo
1: jest po 22.
0: o tak, na chuj ci taka stara. I mi się tak złożyło w głowie w ciągu paru minut. Ja zapisałam sobie to wszystko. Na następny dzień akurat miałam wolny dzień. Usiadłam do tego, złożyłam ten cały tekst i mówię, kurde, no to musi być na ukulele. Ja to od razu usłyszałam, to musi być na ukulele. Mówię, nie wiem, no. Mówię, Aga, natchnęłaś mnie? Mówię, to twoja sprawka? Taka piosenka? Mówię, tak, mówię, niemożliwe, bo pewnie będzie jedna piosenka. Mówię, nie, no to zajrzałam sobie do internetu, kupiłam sobie takie tanie ukulele tam ze stroikiem. Mówię, nigdy nie grałam na ukulelu, tam była też tabela akordów, no takie podstawowe rzeczy. I ja bo naprawdę jeden dzień przysiadłam i ja już po tym jednym dniu grałam to tymi dwoma palcami na tym ukulele tę piosenkę i ją śpiewałam, ona powstała. Ja ją sobie od razu usiadłam do komputerka, jakoś tam byle jak ją zarejestrowałam, bo oczywiście ani grać na ukulele, ani przyciskać nic, to wszystko takie było brzęczące, takie kwadratowe, krzywe. Natomiast nagrałam to i potem puściłam moim kolegom w pracy. I oni się tak obśmiali. Ja mówię, nie, no to trzeba coś pójść może za ciosem. No i potem mi przyszła kolejna piosenka do głowy, kolejna, kolejna. I takich się zebrało 9. Wywaliłam parę swoich takich stresów codziennych. PPR na przykład, czyli popandemiczna postawa roszczeniowa, czyli co się dzieje teraz, jak ludzie traktują wszelkie usługi, restauracje, w ogóle jakieś takie rzeczy. Bachory, no to utwór to po prostu powstał w ciągu też jednego dnia. To był 1 czerwca, niestety, nie?
1: Idealnie cię natchnął święto dziecka.
0: Tak, to był 1 czerwca i po prostu to, co się działo w restauracji tego dnia, to właśnie było to, co jest w tej piosence. Ja cały czas czekałam, aż będzie jakaś katastrofa, jak któryś się wywali, któryś się poślizgnie albo coś takiego. Cały czas był taki gwar. W ogóle masakra. No, na 4 żeśmy wyszli po tym dniu. Ja od razu prawie napisałam też tą piosenkę. Więc te wszystkie piosenki, również piosenka ojejku, Larwa Miłości na przykład, jest całkowicie z życia, to jest para moich przyjaciół, którzy się kiedyś spotkali nagle się w życiu i po prostu już kiedyś jedno i drugie było larwem, a teraz już nie są larwami, już są dobrymi, kochanymi w ogóle. To są wszystko piosenki, które, te teksty się wszystkie w zasadzie wydarzyły. To się wszystkie wydarzyły, niekoniecznie mnie, bo piosenka Dwóch Tomaszów, Nie Mogaszów, to jest ojciec.

0: Dziewczyno, znaczy dwóch Tomaszów Niemogaszów, to jest piosenka, która, ta historia przydarzyła się mojej koleżance, przyjaciółce. No, więc każda historia jest prawdziwa i to tak jak mówiłam, wszystko może być tematem. Ja w to nie wierzyłam, bo zawsze myślałam, że te teksty, ja czasami pisałam teksty w Moonlight'cie, ale one mnie kosztowały zawsze bardzo dużo. Tam nawet na całe płyty pisałam teksty, ale mnie kosztowały. Jakoś no, ten, a tutaj po prostu to się wysypało z rękawa. To się po prostu wysypało, te wszystkie piosenki się wysypało i potem pewnego dnia z moim przyjacielem się spotkaliśmy, Konradem Kienicem, który to wyprodukował cudownie. Spotkaliśmy się, pogadaliśmy i potem wiesz co, on mówi, ja ci to wyprodukuję, ja to zrobię. To będzie moja taka, takie wyzwanie, nie? I to się zrobiło.
1: No, czuć, że to się tak naturalnie z ciebie wylało, tak z życia wzięte historie, taki twój komentarz, tak humorystyczny.
0: Nigdy nie przypuszczałam, wiesz, że jestem w stanie śpiewać takie słowa, bo ja tam używam wręcz słów, opisuję sytuacje takie, no kurde, nie dla dzieci, no nie? Czyli, że nic nie stanie, kurde, bo chlasz na przykład. I takie są te, zachęcam zresztą do posłuchania tych piosenek, bo te piosenki naprawdę składają się w mój rok życia. To jest, te wszystkie historie się po prostu wydarzyły.
1: Bardzo fajna zabawa słowami, komentarz do rzeczywistości, a największe wrażenie robi właśnie to połączenie tego hawajskiego takiego klimatu, ukulele, który, bo dużo jest tych dziewczyn, co na ukulele grają, wiadomo, Julia Pietrucha i tam wiele innych, ale to są zawsze, czy Ranko ukulele chociażby, ale zawsze to są takie przesłodkie piosenki o miłości. I właśnie to mnie odpychało trochę od tej twórczości.
0: Chociaż Ranko ukulele ja bardzo pozdrawiam, bo jej piosenka Bo jesteś kluską,
1: tak.
0: To była dla mnie pewnego rodzaju inspiracja. Więc tutaj Ranko ukulele bardzo pozdrawiam i tak, to jest świetna dziewczyna. Natomiast tak, tu jest bardziej romantycznie. A ja chciałam pokazać poprzez ten anielski śpiew, tak. Głosik tu słodziuśki, najsłodziuszy. Ja starałam się najsłodziej na świecie zaśpiewać na hu, żeby jakby bagatelizować problem przez tą słodkość, która jest w ogóle w tej piosence, ale żeby go podać jednak. Mm. A tu na swójcie taka stara, bo po prostu zobaczyłam dwa związki, gdzie faceci mówią o młodych swoich kobietach, moja stara i typu przypierdala się, czepia się, coś tam. To na chuj ci to. Powiedz, kochany mój, na chuj.
1: No właśnie, poruszasz tam kilka takich społecznych problemów, chociażby oj dziewczyno o Tomaszach Niemogaszach, kwestie, wiadomo, alkoholizmu.
0: Kwestia alkoholizmu, dokładnie. Ja zresztą tylko alkoholizm jeszcze gdzieś tam jest w piosenkach, bo tam też to picie mi na chuj bajka dla kobiet. Tam też jest pokazany właśnie taki dziad, co to siedzi, pije piwko i gra w gierkę cały czas, nie? Mhm.
1: Powiedz, co ty sądzisz w ogóle o tych, którzy reklamują alkohol? Czy ty przyjąłabyś taki kontrakt reklamowy, żeby jakieś whisky zareklamować albo piwko, jak piwkujesz sobie na plaży?
0: Na plaży nie piję. W ogóle ja lubię, jak to alkohol dopiero po 20 smakuje. Mhm. Nie lubię picia w ogóle w dzień piwka, wódki czy tam czegoś. Może się za dużo napatrzyłam, nie wiem. W każdym razie nie wiem, trudno jest mi powiedzieć. Ja piję wino, ja uwielbiam wino i dla mnie na przykład, no, jakby mi zaproponowali
1: reklamy wina,
0: jeszcze bym chciała bardzo dużo skrzynek dodatkowo, bo ja lubię białe wino i po prostu dla mnie białe wino jest czymś takim więcej niż tylko po prostu alkoholem, nie? Więc lubię to, więc bym miała pewnie dylemat, no wszystko jest dla ludzi, natomiast no alkohol jest dla dorosłych, tak? Ale z drugiej strony no też z alkoholem dużo ludzi ma problemy i sama wiem, sama to widzę. W najbliższym otoczeniu czasami, bo i w pracy to się widzi, no po prostu na koncertach się widzi, no różne sytuacje, no więc a propos problemu z alkoholizmem jeszcze jest piosenka Kaziu Wróć, prawda, bo tutaj też to jest piosenka w zasadzie o tym, co tracimy jak za dużo pijemy, nie? Więc ten alkoholizm się pojawił, bo ten alkohol istnieje, że tak powiem, w moim życiu. Natomiast wódka, piwko niekoniecznie, nie? No, dla mnie białe wino, to tutaj tylko tak mogę powiedzieć. Ja nie wiem, to dużo czynników by musiało wpłynąć na moją decyzję. Nie jestem w stanie tak powiedzieć, nie?
1: Czyli nie wrzuciłabyś od razu alkoholu razem z papierosami, no bo mamy zakaz reklamowania papierosów, no bo papierosy wiadomo, są szkodliwe, koniec, kropka.
0: Holunie, no właśnie, kurczę, w tym sęk, że zależy jak, dla mnie, chociaż no dla mnie nawet ta 30 whisky, co sobie facet dziabnie, kurczę, przy kominku, to też nie jest nic wielkiego, no ale ja jestem wychowana w domu, gdzie no tam się piło jakiś alkohol, imieniny, urodziny, imprezowo, raczej tak imprezowo, nie? Nie było tak, że w moim rodzinie. Natomiast w mojej rodzinie się paliło papierosy, ale w pewnym momencie się przestało palić papierosy. No po prostu jakoś tak naturalnie przeszło, ale pamiętam z dzieciństwa, że się normalnie paliło papierosy przy dzieciach, tak? To nie było nic nadzwyczajnego, nie?
1: No tak, to się pozmieniało ewidentnie. Teraz już nawet palacze nie palą sami w domu, tylko wychodzą na balkon.
0: Tak, wychodzą od siebie na balkon, żeby sobie nie nadymić dokładnie i innym, żeby nie nadymić. No. Przecież wiadomo, tego nie było.
1: Ja się tylko zastanawiam, wiesz, nad tym, czy jest w ogóle sens reklamować alkohol, robić taki wizerunek, że to jest jakiś element dobrej zabawy, bo mi się wydaje, że w Polsce mamy taki problem, że każda okazja jest dobra, żeby się napić. I jeszcze, wiesz, jak są, jeszcze jak artyści reklamują alkohol, to znaczy też mi się to wydaje moralnie wątpliwe, ale okej, okay, powiedzmy, to ale już jak sportowcy reklamują alkohol i jak jakieś eventy sportowe są sponsorowane przez producentów piwa, to już jest dla mnie w ogóle kosmos. W ogóle mi się to nie klei.
0: No, z strony siedzą ci ludzie przy tych telewizorach i oni piją to piwo. Do tych sportowych wydarzeń, prawda? Na tych meczach wszystkich te piwa w plastikowych kubkach, nie?
1: No tak, tak.
0: Tych amerykańskich mówię, oczywiście nie wiem, jakie są u nas teraz, chyba jest zakaz na stadionie, albo może nie, bo nawet nie wiem. Ja raz w życiu byłam tylko na meczu. Nie mam pojęcia, jak to zupełnie wygląda teraz.
1: No ja też nie wiem, jak to teraz wygląda, ale chodzi mi o to, że po prostu wydaje mi się, że jak ktoś chce kupić alkohol, to i tak sobie kupi.
0: Oczywiście, nie ma potrzeby reklamy, nie ma potrzeby, też tak mi się wydaje. Papierosy nie są reklamowane i co? I bardzo dobrze się sprzedają, nie? Dokładnie. Alkohol też się daje, no to tutaj jakby no to takie produkty alkoholowe, to czasami tam niektóre gwiazdy reklamują jakieś koktajle, jakieś takie coś tam, jakieś takie cudawianki. Nie wiem, tutaj może żeby sprzedać to poprzez nazwisko. Diabli wiedzą, no to są jakieś takie już duże no pieniądze tam wchodzą w grę, no nie mam o tym pojęcia.
1: Jest też bardzo fajna piosenka Dom, w której śpiewasz zrób dla mnie dom, 30 metrów na 5 kroków w przód i w bok. Naprawdę tyle ci wystarczy, Maju? 30 metrów kwadratowych?
0: Naprawdę, ja nie mam dużo rzeczy, ja nie potrzebuję dużo miejsca. Ja mam teraz, mam idealne miejsce do życia. Mieszkamy w dużym domu z przyjaciółmi i mam takie miejsce, gdzie ja tutaj naprawdę, to jest jedno z najlepszych miejsc, w jakim mieszkałam kiedykolwiek. Duży dom z ogrodem, są 4 koty, 2 psy. Jest tak właśnie, ten kot, co jest w piosence, to dokładnie wchodzi przez okno w odwiedziny albo wychodzi na ogród ode mnie. Więc to też taka prawdziwa sytuacja. I rzeczywiście, no ja mieszkałam już kiedyś w dużym domu. I kto to posprząta?
1: Albo kto zapłaci temu, kto ma to posprzątać.
0: Ja pamiętam, że po prostu rachunek za gaz już wtedy tam z 10 lat temu, to był jakiś dramat w zimie, nie? Mhm. Ja powiem szczerze, ja jestem chyba jestem minimalistką. Można coś takiego o mnie powiedzieć. Mam bardzo mało rzeczy, wręcz je co jakiś czas jeszcze uszczuplam, żeby mieć jak najmniej rzeczy. I Ja nie potrzebuję wielkich przestrzeni, chociaż no tutaj mam tą przestrzeń, bo mogę wyjść do ogrodu, więc w zasadzie ta potrzeba przestrzeni w jakiś sposób jest zaspokojona, ale tak u siebie to ja lubię mieć swój kwadracik i jeszcze zasłonić roletki, żeby w ogóle słońce nie wpadało, bo słońce mnie wkurza w domu. No mam coś takiego od zawsze, nigdy nie rozumiałam, jak ktoś może chcieć mieć słoneczne mieszkanie.
1: Czyli takie lepsze światło księżyca niż słońca.
0: Od północy dla mnie dobre mieszkanie. I teraz mam właśnie spokój tutaj w tym domu, że to, że to słońce tak wpada tylko tak z samego rana teraz, jak jest taka już pora, maj, czerwiec, lipiec, jak wpada sobie tak z rana i tak o 9 już sobie wypada. I to mi bardzo pasuje. No nie wiem, no tak, taką jestem jakąś dziwną osobą, że uciekam od słońca. Od jakiegoś czasu mi się tak zrobiło. No i tak, tak lubię.
1: A jak to się stało, że Szczecin porzuciłaś do Warszawki?
0: No, to była taka sercowa pomyłka.
1: Okej, rozumiem. Ale właśnie przy sercowych pomyłkach, to powiedz, no, przez tyle lat miałaś jakichś psychofanów, którzy cię tam stalkowali, kwiaty wysyłali, chcieli się umawiać, a ty wolałaś nie?
0: Znaczy, szczerze mówiąc, nie. Czy był jeden taki, no był jeden taki, w pewnym momencie się go bardzo przestraszyłam. Dzwonił w nocy po pijaku i taki był starczywy. Ja cię kocham, a ty coś tam w ogóle. I ja się trochę przestraszyłam, poblokowałam gościa, no po prostu i tyle. No. Ale szczerze nie, ja nigdy, kiedyś dawno temu na naszej klasie było coś takiego i pamiętam, że tam sobie jakiś profil założyłam, żeby właśnie znaleźć swoich znajomych z liceum. I była taka sytuacja, że jakaś dziewczyna, to nie wiem, no tak wyglądało, że to dziewczyna było, że napisała do mnie parę wiadomości, że a, ty nie umiesz śpiewać, a tak w ogóle to ja byłam na koncercie, strasznie fałszujesz i w ogóle. I tam z dwa razy jej odpisałam, ale potem już w pewnym momencie mówię, co, o co chodzi w ogóle? W ogóle bez sensu, więc powiedziałam, że, znaczy już przestałam odpisywać w ogóle, ale takich było kilka wiadomości. Jakaś osoba po prostu stwierdziła, że jestem beznadziejna, nie umiem śpiewać i że strasznie na koncertach fałszuję i że ona słyszała i że była. A tak, no to cóż, ostatnio jak się zaczęło teraz dziać troszkę, zaczęło się troszkę ruchu też w sieci, no to pojawili się różni tacy ludzie, którzy się chcą zaprosić do znajomych. I jako, że ja no, przyjmuję raczej do znajomych, oczywiście patrzę, ile mam wspólnych znajomych, takie tam jakieś kryteria sobie mam. I przyjęłam parę osób, których niestety musiałam no, zablokować, bo już były nieprzyzwoite zdjęcia i to tak prawie, że od razu jak teksty w ogóle, a mi się nie chce w ogóle jakby no, nie chce mi się rozmawiać.
1: No nie, to nie może... ma sensu z takimi osobami, ale w ogóle o tych social mediach chciałam z tobą, czy Facebook, no. Czy Instagram, ty to robisz trochę, powiedz tak szczerze, jak możesz, z obowiązku, no bo tak się mówi, że no muzyk to musi, nie, bo jak go nie ma tam, no to tak jakby w ogóle nie istniał. Czy jednak lubisz tam, czy czasami tak masz taki, a pokażę fanom, co tam, nie wiem, jakieś zdjęcie kotka, czy coś tam, jak to jest?
0: Dzisiaj właśnie takie mam zdjęcie kotka słodkie, więc się zastanawiam, czy je nie rzucać. Aczkolwiek rzeczywiście ostatnio głównie są to muzyczne sprawy i na jednym i na drugim profilu, bo ja mam Maja Konarska swój prywatny i Maja Konarska taki fanowski, który dawno temu założył mój też dobry kolega Łukasz, który długo go prowadził w ogóle sam. Nazbierał mnóstwo mi słuchaczy tam śledzących. I ja już ostatnio już sama rzeczywiście dalej go prowadzę. Oczywiście Łukasz również od czasu do czasu coś wrzuca, no bo ma taką moje pozwolenie, nie chcę wrzucać co tam ten, bo on mądrze to robił, mądrze prowadził. I na tych dwóch tych rzeczywiście staram się na bieżąco informować, bo to są też ludzie, którzy są zainteresowani tym, co ja robię muzycznie. Natomiast rzeczywiście prywatne takie wiadomości to już, czy posty, rzadko wrzucam. No ostatnio mnie natchnęło na żoną perukę różową, i tak wrzuciłam takie zdjęcie i nagle się okazało, że o, to tak, nareszcie w długich włosach, o, to tak, nie daj się namówić już nigdy na krótką fryzurę, takie tam rzeczy w ogóle, bo oni mnie pamiętają jako nimfę z Moonlightu i oni chcieli, żebym była taka chuda i długowłosa w ogóle i taka pląsająca po scenie, a to już nie jest, już jest inna Maja, Maja już ma swoje lata, Maja już dużo rzeczy przeżyła i Maja teraz jest właśnie taka, no, jak jest teraz.
1: I to zdjęcie z peruką właśnie wrzuciłam tutaj na planszę.
0: Tak. Założyłam sobie włosy, bo stwierdziłam, że kurczę, a spróbuję, bo mam krótkie włosy rzeczywiście, dobrze się z nimi czuję i w ogóle uważam, że to jest też jakoś charakternie wygląda, bo dziewczyn z długimi czarnymi włosami jest po prostu mnóstwo i ja sobie postanowiłam mieć taką fryzurę ostatnimi czasy i tak właśnie ten. A te różowe długie włosy, no to po prostu był taki szybki impuls. Wcześniej też wrzuciłam jakieś zdjęcie w takiej szarej peruce, bardzo długowłosej, to też było mnóstwo polubień w ogóle od razu, że o matko kochana, kiedy Maja będzie miała takie włosy? No nie wiem, jak się urodzi następnym razem.
1: Fani to sobie wyobrażają, że ty po prostu tak jak na scenie, to tak wiesz, w domu też tak funkcjonujesz, w tych obcisłych gorsetach, w tych butach na obcasie, a ty widzę, że ostatnio się na bluzy raczej przerzuciłaś.
0: Jestem strasznie bluzowa, jestem straszna dresiara. Ja bym chodziła co... Albo w jeansach, tak, normalnie w bluzie. Kapturowe bluzy to ja po prostu uwielbiam, nie? To ja nie wiem ile ich mam, ale mam ich sporo, lubię je bardzo i je bardzo często noszę. Teraz też mam bluzę z kapturem, prawda, mam skarpetki w tęczę na przykład. I w ogóle. Generalnie ja to na co dzień stawiam na wygodę, noszę płaskie buty, okulary właśnie, nie wkładam szkieł kontaktowych na co dzień, tylko okulary i taka już jestem sobie, taka ciocia. No, taka ciocia, no. Tyle.
1: Mam tu takie bardzo osobiste pytanie od Tomisia. Nie mogę się wytrzymać do tej kawy z tobą. Co cię, Maju, najbardziej uszczęśliwia w życiu?
0: Święty spokój mnie uszczęśliwia bardzo. Mój święty spokój wewnętrzny, że nie mam żadnego problemu, kłopotu, to jestem wtedy szczęśliwa i typu wstaję rano i na przykład mówię, o, środa, kurde, jest pięknie, nie? A tak z zawodowych rzeczy to współpraca muzyczna, ta właśnie ta taka energia w studiu, jak coś robimy, nagrywamy. Duety, ojejku, to mnie tak kręci, typu śpiewanie w duecie na głosy, to ja w ogóle kocham, nie? Zresztą mnóstwo chórków zrobiłam dla różnych zespołów, bo uwielbiam śpiewanie w wielogłosie, więc to mnie bardzo uszczęśliwia naprawdę. No i co, kotek, piesek, no dzieci niestety to nie jest moja bajka, ja tak jak mówiłam, ja się bardziej uśmiechnę do pieska i kotka, no. Aczkolwiek dzieci patrzą na mnie wielkimi oczami, bo mam te różowe włosy i te okulary i tak przyciągam wzrok małych dzieci, nie? No, ale to ja zwierzątka bardziej.
1: Mówisz o tych duetach, a masz jakieś w głowie takie duety, które sobie marzysz? No nie, może z Kasią Nosowską byście jakiś duet zrobiły?
0: Ja bym bardzo chciała, poznałam Kasię Nosowską bezpośrednio, ona mnie zna, Kasia Nosowska, wie co ja jestem, wie co ja robię. To nie jest tak, że w związku z tym, że my ze Szczecina to się jakoś tam znamy. No nie, kiedyś tam się poznała, tak w zasadzie przez naszego producenta Marcina Borsa, który produkował nam płyty przez wiele lat i on potem produkował płyty Kasi, z nią współpracował i jakoś tutaj żeśmy się poznały. Natomiast no, ja to jestem taką fanką męsko-damskich duetów. No nie. Uwielbiam w długości, zresztą ta piosenka Off z płyty na te z Łukaszem Drapałą, to wyszło nam przepięknie w ogóle, to jest tak tłuste wokalnie, że pamiętam, że my żeśmy mieli obydwoje taką wenę, żeśmy tyle tych głosów nagrali, że potem Daniel nie mógł się połapać, musiał połowę wrzucać, bo po prostu żeśmy tak nas poniosło podczas tego nagrywania, więc lubię współbrzmienie głosów na żywo, bardzo lubię współbrzmienie głosów, więc ja to bym strasznie chciała, chórki, ja zawsze chciałam mieć chórek ze sobą, zresztą w Moonlightie było tak przez pewien moment, że jeździła z nami jakaś druga wokalistka, która robiła mi drugie głosy. Było tak w pewnym momencie, była taka Magda Zając, potem była Ania, były takie dziewczyny, ale to było tak roku 98, 99, 2000 te lata, więc były takie sytuacje, bo ja bardzo lubię w długłosie. Potem przez chwilkę po prostu leciały chórki z komputera, nie? Natomiast to nie jest to samo jak żywe śpiewanie, więc to mnie bardzo uszczęśliwia, ale uszczęśliwiają mnie też kwiaty w wazonie. Bardzo mnie uszczęśliwiają, no, ale uwielbiam po prostu kwiaty cięte. Ja wiem, być może to nie jest ekologiczne, nie mam pojęcia, ale bez wazonie to na mnie robi wrażenie, nie?
1: Już za chwilę bez będzie, tak, zaraz ten najpiękniejszy moment właśnie tak. Bez zakwitnie. Ale to śpiewanie to nie jedyna rzecz, którą ty robiłaś w studio, bo miałaś też dubbingowe występy, reklamy radiowe. W jakich bajkach cię mogliśmy usłyszeć?
0: Czy tak naprawdę to ja zrobiłam dwie serie takiej bajki, która była puszczana w telewizjach regionalnych. To była bajka Świat w oczach Allegry. To była muzyczna bajka i tam były te takie pacynki a la Mapety. Mhm. I do nich było dograć polski dubbing, bo to była brytyjska chyba bajka. No i tam grałam kilka ról nawet. To była suczka Lindy, była mama ptasia, bo to były takie zwierzątka, one śpiewały, tańczyły. To generalnie muzyczna bajka, tak jak mówiłam. No i ile to za 40 odcinków?
1: Jak podobało to były... ci się to?
0: Bardzo. W pewnym momencie już było tak, że prawie że od pierwszego podejścia były nagrania zostawiane, nie? Że ja miałam tekst, wiedziałam już, jak ta postać kłapie dziobem i już wchodziły czasami od razu pierwsze podejście typu powiedziałam, o dobra, zostaje równo, nie, zostaje. Więc już były takie sytuacje, ja to bardzo lubiłam. Potem jeszcze był odcinek pilotowy, takiej jeszcze tego samego typu bajki, też brytyjskiej chyba, ale to był odcinek pilotowy i potem oni tego w końcu nie podjęli i już żeśmy tego nie robili. To został serial nazwany w wersji polskiej Świat w oczach Majki. I ja wtedy miałam równą rolę i mnie nie chcieli już potem, no. Znaczy nie chcieli tego serialu po prostu telewizji regionalnej, więc to już nie doszło do skutku, szkoda, żałuję, bo to był taki jeszcze bardziej zabawny taki serial z tymi pacynkami. No ale tak, dubbing i parę piosenek do takich różnych bajek, ala takich w latach 90. takich chińskich. Taka to była manga, ale jeszcze taka nie do końca. Nie wiem, czy pamiętasz, takie aż oczki im tak drgały. Takie to były wielkie oczy, małe noski. Takie były bajki w pewnym momencie. To nie była jeszcze taka kreska mangowa, jak jest teraz, tylko takie początki. I w jakiś tam we dwóch piosenki takie tytułowe śpiewałam po polsku. Ale to już nie pamiętam nawet tytułu, bo to było ze 30 lat temu prawie, nie?
1: Ale no, gdybyś miała okazję, propozycję jakąś wrócić do dubbingu, bawić się, to kto dalej?
0: Od razu w to idę, uwielbiam zmieniać głos, bawię się, wygłupiam się też, lubię ten synchron robić. Ja sobie oglądam TikToki, w ogóle różne rzeczy i czasami sobie też takie no, jakby ruszam ustami do głosu. Dubbing to jest coś odwrotnego, że właśnie mówisz głos do ruszających się ust. To też jakby jest podobna sytuacja. Ja lubię to, bardzo lubię i ja bym to poszła od razu. Kto tam chce w ogóle? Starą babę mogę grać aniołka. Aniołek, matki, stara baba może być stara. Jakakolwiek w ogóle. No, grałam też zwierzątka, więc mogę też grać pieska albo kotka. No naprawdę, bardzo bym chciała dubbingować, bardzo mi się to podoba. Natomiast to jest bardzo zamknięty światek. No, trudno tam się w pewnym momencie się tam usiłowałam coś tam z drugiej strony przez inne miasto, ale nie, na razie nie ma szans w ogóle. Ktoś by musiał po prostu zauważyć mój ogromny potencjał.
1: Oby tak się stało, a na czacie Stilnox, czy to tylko nie wiem, czy to ten Stilnox, o którym myślę? Pisze,
0: Boże,
1: była też piosenka do serialu Życie jak poker.
0: Jezu, zapomniałam! Tak, była! Życie jak poker, serial polsatowski. Rzeczywiście byłam po prostu pod ręką w studiu wtedy, we Wrocławiu. I tak została nagrana ta piosenka. Ona była przez chyba połowę tego serialu, a potem ta sama piosenka została zaśpiewana na nowo przez Kubę Badacha. To pamiętam. To życie jak poker. Życie to wytrawny pokerzysta. To była piosenka, to był serial tak zwany codzienny. No. Nic na tym nie zarobiłam. Tak a propos, tak tylko chciałam.
1: Taki Polsat nie dał ci zarobić na serialu, który dzień był grany?
0: To było w 98 roku. To było jeszcze, czy nawet siódmym. Nie, siódmy, ósmy i to były jeszcze czasy przed tymi wszystkimi autorskimi prawami, bo to jakoś rok, dwa lata później wszystko weszło i to było tak, że się podpisywało umowy takie, jednorazowa kwota i zrzekasz się praw autorskich i wykonawczych. Wtedy to było po prostu, takie były umowy.
1: To teraz taka nie mieści.
0: Bo prawa wykonawcze w ogóle są niezbywalne teraz. A kiedyś to po prostu podpisywało się umowę, no zapłacili mi chyba 1000 zł za to. Chyba jakaś taka kwota, około 1000 zł zapłacili mi za to i tyle. No ja oczywiście mam to zgłoszone teraz do StoArtu, czyli tam, gdzie prawa autorskie są, wykonawcze są jakby ogarniane. I jest ta piosenka zgłoszona. Jeżeli kiedykolwiek ktoś to puści, to mam nadzieję, że wreszcie mi spłynie.
1: A się zdziwisz, bo dosłownie 2 dni temu na YouTube taki kanał PST wrzucił właśnie tą piosenkę z Życie jak poker.
0: Ale to w moim wykonaniu, czy to w wykonaniu tak, Badacha?
1: Bo w twoim wykonaniu. No to... To jest taki kanał, który ma, pokazuje czołówki i tak zwane tyłówki seriali polskich, starych. I jest początek serialu Życie jak poker razem z piosenką twoją, która leci na końcowych napisach.
0: To ona leciała na końcowych napisach, dokładnie. I okazuje... Na początku... ale potem oni zamienili i potem ona leciała rzeczywiście na koniec na napisach już, tak, to na początku w pierwszych odcinkach leciała na początku, a potem to zamienili. Ja jeszcze dogrywałam jakieś takie do akcji, nie? I to było tak, że Bartek Strawiński, bo on wtedy był kompozytorem tej muzyki i mówi, miał obrazek przed sobą, nie? I on mi tam grał i mi mówił przez mikrofon, a teraz tak ja tak zaśpiewywałam i tak na żywo żeśmy nagrywali niektóre momenty, więc tam w tych pierwszych odcinkach jeszcze były w ogóle jeszcze jakieś dodatkowe wokalizy w moim wykonaniu.
1: Słuchaj, okazuje się, że mamy na czacie ten Stilnox. Martin pozdrawia.
0: Cześć Martin, cześć misiaczku.
1: I bardzo dobrze, że Martin się tu objawił, ponieważ te koncerty, które się zbliżają, to właśnie współgracie ze Stilnoxem. Najpierw Stilnox, potem Rose Garden, nie wiem jaką tam macie kolejność, bo to jest taki romantic rock, night.
0: Z kolejnością, w zależności od miasta, różnie jest, tak?
1: Czyli słuchajcie, no ta noc z tymi dwoma zespołami za jedyne 30 zł, no to ja nie wiem, czy można jakąś lepszą ofertę koncertową znaleźć, to jest naprawdę szaleństwo.
0: Naprawdę szczerze, to są różne zespoły. Każdy z tych, bo tam z nami jeszcze gra Kestrella. Różne zespoły to są, natomiast to nie jest nudne. To nie jest tak, że cały czas leci to samo, bo właśnie są tak podobne zespoły, że w ogóle aż ich trudno rozróżnić. Są bardzo różne te zespoły. Każdy ma co innego do zaoferowania. No Martin jest takim showmanem, że naprawdę warto przyjść, nie? Są bańki, są w ogóle pióra, jest cudownie w ogóle, brokat jest w ogóle cudownie. Ja tam uwielbiam patrzeć w ogóle, jak on robi swoje show. Ja to bardzo lubię.
1: Jak jesteśmy przy imieniu Martin, to może powiesz coś o Mortenie Harkecie.
0: Bo to jest my love, moja miłość.
1: Opowiadaj, kiedy to się wydarzyło?
0: Oj, ja miałam z 11 czy 12 lat. Nie mam pojęcia, gdzie usłyszałam piosenkę Take On Me, bo to była piosenka Take On Me. Pod koniec podstawówki to była jakoś, chyba na jakiejś dyskotece szkolnej. Coś takiego. W każdym razie piosenka Take On Me, zachwycona gdzieś jakimś cudem, jeszcze zobaczyłam teledysk, co wtedy graniczyło z cudem, bo w telewizji polskiej w ogóle nie puszczono teledysków żadnych, no chyba, że Lady Punk albo tam Zdzisławę Sośnicką, bo to czasami się zdarzało. Natomiast aha, po prostu jak od pierwszego wejrzenia, potem się udawało, mama gdzieś tam kogoś w Niemczech znała, coś tu brawo, plakaty. Z brawo, no Morten Harket to jest moim ukochanym wokalistą do tej pory. To ma takie w ogóle, taki rozpiętość ma głosu w ogóle, że ja to do góry tak dociągnę, jak on dociągnie, ale do dołu tak jak on już nie dociągnę, więc on ma dużo większą skalę, śpiewa pięknie, romantycznie. Ja tam troszkę też się skupiłam na jego solowej karierze, bo on parę piosenek bardzo fajowych wypuścił, takich zupełnie pod szyldem Morten Harket, więc to też było super, bardzo lubię. No niestety koncert w Warszawie był dla mnie przeraźliwie drogi, no i nie poszłam na koncert za 740 zł, najtańszy bilet daleko z boku, nie? Więc no niestety.
1: No nie, nie.
0: Przykro mi. Potwornie.
1: Tak, te zagraniczne gwiazdy teraz tam, to faktycznie człowiek...
0: Ja ich rozumiem, no jechali pół świata, lecieli coś tam, ja ich rozumiem, natomiast no fajnie by było, żeby ktoś ich tam dosponsorował te bilety, żeby te bilety były dla ludzi, a nie tylko dla naprawdę bogatych ludzi, dla których wyrzucić tam na dwa bilety prawie 1500 zł, to nie jest problem, nie? No dla mnie to jest problem, no, stosunek pracy mojej do kosztu biletu jest nieproporcjonalnie nie taki, w ogóle nie, niedobry jest.
1: Ale wiesz co, mam wrażenie, że w Polsce niestety jak... po raz kolejny przy kolejnych produktach, to tutaj po prostu pośrednicy zarabiają. Tak jak w Polsce, jak chcesz kupić jakąś wycieczkę zagraniczną, no to ona jest droższa niż w Niemczech. jakieś produkty droższe, albo w tej samej cenie, co za granicą w tych zachodnioeuropejskich krajach. I tak samo podejrzewam jest tutaj z tymi cenami biletów, bo czasami nawet sobie też patrzę, na przykład jaki jest cena biletu w Berlinie, a w Warszawie, no to czasami w Warszawie jest droższy po prostu to ten sam zespół. I tyle.
0: Naprawdę. No cóż, no jest tutaj taka dysproporcja, no cóż, no na nas bilety nie są drogie naprawdę, a warto przyjść, bo można zobaczyć trzy naprawdę ciekawe zespoły, gdzie każdy gra coś innego, ale to jest coś, to jest jakieś, tak? Więc to nie jest jakaś taka sztampa, którą odbijamy po prostu jak inni, tylko że no naprawdę to jest ciekawe, no ja bym sobie na taki koncert poszła. I ja sobie pójdę.
1: Jak macie ochotę dzwonić, to już są ostatnie momenty. Także tak. Zachęcam, dzwońcie, jak macie jeszcze jakieś pytania do Mai. Tam na początku Agnieszki miała takie pytanie do ciebie, właśnie już na koniec bardziej audycji. Czy oglądałaś ostatnią Eurowizję i występ polskiej reprezentantki?
0: Tak, oglądałam. I oglądałam również preselekcję, tam w fragmencie widziałam to, potem sobie obejrzałam preselekcję po prostu w internetach, bo akurat w momencie danym nie mogłam całości oglądać. I rzeczywiście jak usłyszałam pierwszy raz no te jakby rywalizujące dwie piosenki, bo to jest piosenka solo i ta piosenka Gladiator od Jana, no wydawało mi się, jak tak patrzyłam na to, że to no jednak Gladiator ma dużo większy jakby wartość muzyczną, artystyczną i w ogóle wszystko takie jest bardziej fajne. Blanka mnie zaskoczyła totalnie, zrobiła ogromną robotę, no. Śpiewanie z preselekcja, śpiewanie teraz, nie była ziemia. Oczywiście ona nigdy nie przeskoczy pewnych sytuacji, bo ona no, ma ten głos taki skrzekliwy, taki jak trzylatka. Nie, ale zrobiła ogromną robotę i za to jej szacun. Dostała się również do finału, być może politycznie, nie wiem, whatever. Piosenka była słaba, śmieszna, zabawna, natomiast wycisnęli z niej wszystko, co się dało. Więcej się chyba już nie dało z tego wycisnąć. No, tyle, no. Cóż robić? Ja rzeczywiście podobała mi się piosenka Szwecji bardzo. No, nie jestem zdziwiona, że zwyciężyła. Natomiast już krążą po internecie, że to jest piosenka prawie cała splagiatowana. Z jakiejś piosenki z 2015 czy któregoś roku. Estonia? Nie pamiętam, kto to tam śpiewał. Rzeczywiście, to jest idealnie tak samo, taki sam wznoszący się tam melodia. I dokładnie jest rzeczywiście ten sam pochód i w jednej i w drugiej piosence. Natomiast O niebo lepiej wykonała to Lorin, tak? Dobrze wymawiam. I tutaj rzeczywiście ta piosenka zrobiła ogromne wrażenie na mnie, ale rzeczywiście tutaj coś kurde nie gra. I już bym się można było przyczepić. No nie? Natomiast podobały mi się też inne piosenki, ale tak, oglądam Eurowizję od wielu lat, bo parę razy zdarzyło się wydłubać wśród tych piosenek, co to nie były na pierwszych miejscach, nawet nie były w pierwszej dziesiątce, bardzo fajne piosenki, które mi się podobały, na przykład bardziej niż piosenka wygrana. Na przykład też w zeszłym roku no, jakoś tak się zachwyciłam tym samym Ryderem, który no, to głos jak dzwon, w ogóle obserwuję go na TikToku i w ogóle cudownie śpiewa, wspaniale, w ogóle ta piosenka też była fajna, no ale musiała wygrać Ukraina, więc ten festiwal jest taki polityczny, natomiast podobają mi się od jakiegoś czasu, że scena jest naprawdę, to jest już światowe show, że ta scena, te wizualizacje czasami są tak ciekawe, no szkurde, po prostu mi nie wpadło mi to do głowy, nie? A tutaj, kurde, robili ludzie, no to robią fachowcy, no to robią najlepsi, kurczę, na świecie, a to, że muzycznie tam w większości nie jest najlepiej, to taki jest festiwal, ale zdarzają się perełki i uważam, że niech sobie grają, kurde, no. No taka Blanka nigdy w życiu by nie pojechała, no nie zaśpiewałaby na takiej scenie. Być może to jest jej największy sukces w życiu, no. Ale z drugiej strony solo myślę, że totalny hit tego lata, będzie wszędzie. Będą się śmiać.
1: Już jest.
0: Ja też się śmiałam troszkę, ale kurczę, ta piosenka tak niestety zostaje w głowie, że potem chodzisz przez cały dzień i śpiewasz sala, sala. I jeszcze z tym właśnie kogucikiem sala, sala. I bioderko się samo od razu podnosi. Pyk, pyk, pyk, pyk, nie? No cóż, no czasami takie piosenki są też potrzebne, no. Będzie się młodzież na plaży przy tym bawiła, no. Na pewno. I super, no zrobiła dziewczyna co mogła, super, no artystycznie może to nie na poziomie, ale kurczę, generalnie występ, ja nie mam zastrzeżeń. Było czyściej niż niektórzy wielcy artyści, co tam śpiewali wielkimi głosami i też kurde czasami jechali po poboczu. A tutaj nie było, a tu nie było po poboczu, ona po prostu paru nut nie wyśpiewała. Bo to zauważyłam, ona paru nut po prostu, paru słów nie wyśpiewała, one były tam z chórków. Ona wiedziała, kiedy ma przestać, bo by była zadyszana czy coś takiego. No to tyle mam zastrzeżeń. Paru minut nie wiem. No, występ jak występ. Ale oglądam Eurowizję i będę oglądać, bo mnie to interesuje z różnych względów. O.
1: No właśnie, jak jesteśmy przy tych wizualiach, to może pogadajmy trochę o pędzeniu teledysków. Ostatnio miałaś chrzest bojowy na planie zdjęciowym do ballady o zabijaniu. I taki bardzo mroczny teledysk, gdzie byłaś zawijana w folię, podtapiana. Co tam się działo w ogóle?
0: Ballada o zabijaniu to był właśnie pierwszy utwór, który został wypuszczony właśnie od razu z teledyskiem. To Hector Verrios zrobił, miał po prostu wizję, miał pomysł, żeby jakby pokazać taką historię jakby takiego seryjnego mordercy. Zresztą o czym jest ta piosenka, bo ta piosenka jest o tym, który trochę się boi, a trochę się cieszy, trochę go to ekscytuje, trochę jest podniecony, trochę wszystko w ogóle tym właśnie zabijaniem. I wymyślił sobie, że zabije mnie na różne sposoby, nie? W tym klipie. No i tam było właśnie utopienie, to było najtrudniejsze, bo to był staw w parku Skoroszewskim. Dobrze mówię, to był taki staw, pełna rzęsa, w ogóle muł czarny, wszystko. To było całe szczęście na koniec zdjęć, ale wcześniej tam byłam przywiązana do drzewa. Krew na przykład to był koncentrat barszczu Krakusa, jakby to bardzo realistycznie wyglądała ta krew. Posypałam tymi liśćmi suchymi i w ogóle miałam udawać martwą. No i potem jeszcze właśnie to utopienie w tym jeziorze. I to był jeden dzień zdjęciowy taki właśnie w plenerze, no to utopienie w jeziorze, ja byłam twarda, ja stwierdziłam, że co tam, idę, było ciepło w zasadzie, weszłam do tej wody, po prostu takiego mułu wszędzie, to nigdy w życiu nie miałam, rzęsa, mrówki jakieś po mnie chodziły, ale byłam twarda, to nawet Hector mówił, już myślałam, że przerwiesz, bo widziałem, że ci tu robak przez czoło przechodzi, nie? Już myślałam, że przerwiesz, a ty dośpiewałaś do końca, więc to były chyba trzy ujęcia w tym, trzy pełne oczywiście ujęcia całej piosenki były w tym jeziorze, potem mnie z niego wyłowili. I jakoś już ten. I potem był jeszcze jeden dzień zdjęciowy, gdzie już leżałam, byłam zawinięta w tą folię, byłam pobita pod taką ścianą, siedziałam na takim jakimś stołku i byłam generalnie zmaltretowana również. Też. Tu już mi się ten barszcz nawet po oczach lał, co zresztą widać na tych ujęciach, że ja mam wręcz oko zakrwawione. Naprawdę uwierzcie mi, barszcz jest słony.
1: Jadłaś barszcz oczami, dosłownie.
0: Jadłam go oczami. A miałam szkła kontaktowe i wyobraźcie sobie, był taki moment, kiedy mi ten barszcz szedł pomiędzy szkłem. I ja w pewnym momencie jak mrugnęłam i miałam taką jeszcze czerwoną poświatę, mówię, no nie. Ale wytrzymałam. Ja jestem bardzo karna, jeżeli idzie o pracę przy teledyskach, w ogóle w studiu, konkretna i nie marudzę i robię nawet, kurczę, jak jest zimno, a były takie teledyski, gdzie ja w leciutkiej sukieneczce czy tam bluzce na ramionczkach, a było tam 9-10 stopni, nie? Więc jakby zdarzały się różne trudne momenty w teledyskach, a tutaj no to było dosyć duże wyzwanie, ale ja wiedziałam od samego początku, że to będzie trudne i że mnie po prostu Hector wyciśnie jak cytrynkę zrobił. Trauma była jakiegoś stopnia, bo ja jakieś dwa tygodnie później miałam jakieś takie dwudniowe załamanie. Obudziłam się płacząca, w ogóle taka zestresowana, nie poszłam do pracy. W ogóle miałam wrażenie, że mam gorączkę, ale po dwóch dniach mi to przyszło, tak mi się przeszło. Mi się wydaje, że to mogło być po tym, bo to było naprawdę realne. Ja tam się w tej folii, jak byłam zawinięta, to miałam również zawiniętą twarz. To było dosyć klaustrofobiczne uczucie i jeszcze on mi się kazał tak miotać w tym, więc ja w pewnym momencie też łzy mi w oczach stanęły tam już na tym planie. Natomiast tego nie widać, ale no to było takie, bo to, ja wiedziałam, że w każdej chwili oni mnie z tego odwiążą. Natomiast no to było coś takiego, że no, poczułam jakieś emocje takie osoby, która może być rzeczywiście zmaltretowana w jakiś sposób. Więc tam prawda jest, tam w tym teledysku jest prawda. Zapraszam do oglądania, bo naprawdę napracowaliśmy się nad nim. Hektor się też nad nim bardzo napracował.
1: Mocny.
0: On też musiał po błocie latać tam w ogóle i tam z kamerą.
1: Bardzo mocny, wczułaś się w rolę i pewnie masz delikatny wstręt do barszczów marki Krakus. Przynajmniej przez jakiś czas.
0: Barszcz do ust nie lubię bardzo, natomiast niech mnie nie polewają po oku, już nie. Już wiem, jak to jest, nie? Nie mogliśmy dostać sztucznej krwi, było za mało czasu, nie? I on jako, że on po prostu jest po szkole między innymi i te efekty specjalne też jakieś robił, więc on mówi, a kurde, barszcz. Był jeszcze dżem.
1: Dobry wybór dżem. I tańszy, bo sztuczna krew jest strasznie droga.
0: I był jeszcze dżem jakiś tam wiśniowy bodajże, ale on nie zdał takiego egzaminu, więc dlatego jednak został ten barszcz.
1: Ale szkoda trochę, że tych teledysków coraz mniej powstaje. No bo wiadomo, że z odejściem, spadkiem popularności tych muzycznych kanałów, już minęły dawno lata świetności i MTV, co się tam działo w latach 90.
0: No. W kanałach muzycznych też nie leci muzyka, nie?
1: Tak, tak. Trochę szkoda, że nie ma tych teledysków tyle i mało w sumie ich powstaje, nie?
0: Szkoda, że nie lecą w telewizji po prostu. Znaczy są jakieś kanały, ale zauważyłam, kanały muzyczne dotyczą Disco Polo na przykład, gdzie masz kurczę 4 czy 5 kanałów, które lecą prawie całą dobę, lecą Disco Polo. A przecież mamy tyle super w ogóle. Dlaczego nie ma takich kanałów, które by puszczały przez całą dobę polskie piosenki? I to nie kurczę Marylę Rodowicz, Zdzisławę Sośnicką, czy parę innych w ogóle tych starych rzeczy, czyli klasyków, tylko coś po prostu, żeby szukali, żeby to, tylko to, no to z drugiej strony ludzie nie będą tego oglądać, nie? Bo oni chcą właśnie Bejba oglądać, aczkolwiek spoko, no niech oglądają sobie Bejba. Bejba jest spoko, Bejba dała radę, nie? Więc to, nie wiem, no. Nie mam zdania, czasami aż się dziwię. Ja też sama nie oglądam aż tak. Lubię obejrzeć klip na YouTubku sobie na przykład. Lubię, natomiast też nie jestem jakąś taką stałą użytkowniczką, oglądaczką klipów, nie?
1: Raczej Spotify.
0: Tak.
1: Jeszcze jedną rzecz chciałam zapytać, bo też reklamy radiowe kręciłaś. Skoro siedzimy przy barszczu Krakus, to co ty reklamowałaś?
0: Znaczy szczerze mówiąc, z pożywczych rzeczy to chyba nic.
1: To co to było? To
0: jakieś... Czekaj, jedyna taka bardzo ogólnopolska reklama, która leciała z moim głosem w telewizji, to była reklama czasopisma Tina. I to było przez chwilę, z półtora miesiąca może leciało, ale to też jeszcze było przed tymi prawami wszystkimi, nie? Była ogólnopolska reklama, a tak to ja pierdzielę, żeby tak sobie przypomnieć, jakie to tematy były w ogóle tych reklam.
1: Nieistotne zupełnie to było. Przyszłaś, odśpiewałaś i koniec.
0: Tak, tak. Bardzo często tak było, że przyszłam, odśpiewałam i zaraz zapominałam. Bo tak też się zdarzyło. Ale na przykład kołysanki dla dzieci. Zdarzyło mi się współpracować z firmą, która robi te szumisie, czyli te takie maskotki dla malutkich dzieci. Śpiewają kołysanki albo mają bicie serca, czy tam jakiś tam różowy szum, czy cokolwiek tam dzieci usypia. I między innymi zaśpiewałam do szumisia i dokładnie, kurczę, przedwczoraj spotkałam taką koleżankę, która ma malutkie dziecko. Ona mówi, ty wiesz co? Dostałam szumisia i wiesz, akurat z twoim głosem dostałam szumisia.
1: Fajnie.
0: Więc jest też coś takiego, więc tutaj jak ktoś ma malutkie dzieci, ja nie jestem specjalną fanką dzieci, jak wiecie, bo już niektórzy słyszeli piosenkę Bachory, ale generalnie no, mam taki trochę talent do takiego słodkiego, aniołkowatego śpiewania szeptem prawie, że...
1: No tak, no, tak. Kołysanka dla Merenre to do tej pory czekacie na ofertę Disneya do jakiegoś filmu.
0: Kołysanka z płyty tego, z płyty Natę, mówisz o kołysance, tak?
1: Tak, tak.
0: Tej? Tak, no to jest w ogóle, to jest mój, to ja, dlaczego? To jest taka piękna piosenka. I też podobna piosenka jest piosenka Larwa Miłości. To jest też disneyowska piosenka o robaczkach dla mnie. To jest, poznały i się pokochały, no. ale na coś nie zgłasza się do mnie.
1: Tomisiu z Kalifornii, to może nam, może ty zgłosisz te piosenki Disneyowi, może ciebie posłuchają. Ale mówiłaś właśnie o piosenkach dla dzieci, to miałaś na myśli to dla szumisiów, czy było coś więcej?
0: Znaczy, no to tak jak mówiłam wcześniej, to były takie piosenki do tych filmów,
1: do tych
0: takich
1: bajek.
0: Tak. Natomiast takie zupełnie piosenki dla dzieci. Tu jest taki pewien projekt z pewnym artystą, poetą ze Szczecina, pisarzem, poetą. Natomiast ja tutaj no, nie mam teraz za bardzo czasu. On popisał piosenki, popisał teksty. Ja zrobiłam już jedną piosenkę. To jest piosenka o Oskarze chomiku, który umarł i miał pogrzeb. Więc jakby taka piosenka dla dzieci, to taka, on tak to mówi, że to takie dzieci potłuczone troszkę, nie? I to takie jakieś piosenki tutaj, tak, tylko nie mam pojęcia, kiedy dojdę do tego. No nie, parę razy, poczekaj, przypomniało mi się, śpiewałam jeszcze piosenki dla dzieci na takie jakieś wydawnictwo, też to było dawno temu, może było z 20 lat temu we Wrocławiu, wtedy mieszkałam i wtedy jakieś studio mnie zaprosiło i ja zaśpiewałam parę piosenek świątecznych dla dzieci, tam były też jakieś słodkie duszki i tam był duet z Maciejem Balcarem. Ta serce miałam. I to była piosenka o Mikołaju. I to była też taka piosenka, no to była taka praca zarobkowa, no. To była płyta, która była dołączona do jakiegoś czasopisma w ogóle, na święta. I to tyle kurczę, co pamiętam. Nie mam tych nagrań, ale to też były piosenki dla dzieci, bo to było pismo dla dzieci o komputerach, takie początkowe, takie kolorowe, nie?
1: No to tyle. Ja ci polecam pracę nad jakimiś piosenkami dla dzieci, bo to moim zdaniem jest taki zaniedbany rynek trochę w Polsce. No jest Majka Jeżowska, to trzeba by nową Majkę tutaj rzucić na ten rynek, a wiadomo, że rodzice te bachory rozpieszczają i wszystko im kupią i jak będzie koncert Maji Konarskiej, jakiś piosenek dla dzieci, to zapłacą każde pieniądze, żeby swojego bachorka uszczęśliwić.
0: Prędzej będzie taka sytuacja, że ja będę autorem takich piosenek, a będzie ktoś inny je śpiewał. Że prędzej widzę taką sytuację, bo ja myślę, że spokojnie mogła takie rzeczy pisać. Natomiast no, tu potrzeba wiary we mnie wreszcie. No, niech ktoś wreszcie we mnie uwierzy, że ja jestem w stanie zrobić mnóstwo rzeczy, mnóstwo muzyki, że mam tyle talentu, że ja dużo rzeczy jestem jeszcze w stanie wymyśleć wokalnie, zaśpiewać. Owszem, ale niech ktoś inny zaśpiewa. Ja już od jakiegoś czasu mówię. Kurczę, ktoś ma pomysł, coś chce śpiewać, ma głos, a nie ma repertuaru, no. Kurczę. A ja jestem doświadczonym kompozytorem. Mam zarejestrowanie w ZX-ie ponad 100 utworów. Wprawdzie większość nie jest tylko moja, tylko jest współautorstwa. Natomiast jest też kilkanaście utworów moich w 100%. Więc tam mam dosyć spory dorobek, jeżeli idzie o tych autorów artystów.
1: Ale czy masz na myśli kogoś konkretnego, kto mógłby twoje utwory te dla dzieci na przykład zaśpiewać? Bo tak ciekawi mnie, jak to się odbywa, że ty napiszesz jakąś piosenkę i chciałabyś kogoś usłyszeć, kto ją wykonuje? Jak to się ma zadziać?
0: Nie wiem właśnie, jak to się ma zadziać. Tutaj potrzebuję dlatego kogoś takiego, kto będzie wiedział, jak to się ma zadziać. Bo ja jestem naprawdę od komponowania, od wymyślania, a właśnie już tych wszystkich rzeczy takich, jak dotrzeć, jak, gdzie, kto, do kogo uderzyć, do kogo zadzwonić, do kogo napisać, no to tego ja już niestety nie wiem, nie? I tutaj jest mój duży problem.
1: No problem jest taki z tymi celebrytami, to, że no, tak jak do ciebie się skontaktowałam zwyczajnie przez Facebooka, no to podejrzewam, gdybym się chciała, co mi oczywiście do głowy raczej nie przyjdzie, skontaktować się z Kasią Nosowską, to od razu mi automat odpowiada i ona w ogóle podejrzewam, jak to jest właśnie u niej na profilu, nie wiem.
0: Możliwe, ja nie mam jej prywatnego profilu w znajomych, absolutnie, ja ją normalnie obserwuję jako artystkę i tyle, natomiast też kolegów, gdzie też już na przykład to nie jest żadna wielka gwiazda, natomiast też właśnie zespół zaznajomiony i ja napisałam z jakimś pytaniem i mi też odpowiedział od razu automat. Czyli to jest tak, że można sobie to po prostu ustawić przypuszczalnie, bo nie wiem.
1: Tak,
0: ale... Tylko po co mieć ten taki profil, teoretycznie do rozmowy, skoro odpowiada za ciebie automat od razu. I w tym momencie to ja nie wiem, to ty chyba nawet nie wiesz, że tam była jakaś informacja, cokolwiek, bo to od razu jest odpowiedziane. Tak jakby nie było do wglądu w ogóle. Ja nie wiem nawet, czy oni dostają jakieś potwierdzenie, że przyszła wiadomość. Jak od razu jest odpowiedź.
1: Znaczy, oni sobie ustawiają niektórzy właśnie takie automatyczne odpowiedzi, żebyś jakieś bardziej dokładne pytania zadała, z czym się do nich odzywasz. I czasami się potem odzywają też tak już konkretnie na tą twoją odpowiedź, ale na przykład, nie wiem, Katarzyna Figura czy Kasia Nosowska, no to ich profile prowadzą już jakieś inne osoby i one, jak nie masz konkretnych pewnie finansowych propozycji, to raczej nie skontaktujesz się bezpośrednio z Kasią Figurą, nie?
0: Być może tak jest. Ze mną można się bezpośrednio skontaktować. Ja sama póki co ewentualnie z Łukaszem Stępką ten profil fanowski prowadzimy i ze mną kontakt nie jest jakiś specjalnie trudny. Natomiast szczerze wolę przez Messengera czy tam w taki sposób, przez komunikator, niż żeby ktoś miał do mnie dzwonić, bo ja jestem introwertyczką i ja mam czasami problem z odebraniem telefonu z nieznanego numeru. Po prostu nie odbieram.
1: Ale teraz to nawet nie wypada tak zadzwonić bez uprzedzenia.
0: Z tego strachu. Natomiast czasami się zdarzają jakieś takie telefony, ale to no, pewnie z reguły czy coś, ale ja po prostu jak widzę numer prywatny, to też nie bardzo. Jakoś, ja nie wiem, jak ktoś się przede mną ukrywa, to niech spada.
1: Nie, nie, teraz tutaj jeszcze przy tej sztucznej inteligencji, która podrabia głosy i przy tych automatach, botach, co cię naciągają na wszystko, to nieznanych numerów lepiej nie odbierać.
0: Rzeczywiście sprawdzone kontakty i to już jakoś musi być rzeczywiście umówione. No, a tak to no... Ale no mówię, kiedyś Dziubiński zadzwonił od tak, no. Ale kiedyś raczej, no po prostu się odebrało telefon normalnie, zwykły, stacjonarny. Nawet nie było jeszcze tych telefonów, co to mają numery wyświetlane tak, na tych. To telefon z tarczą, pamiętam, zwykły telefon z tarczą.
1: Tak, to były lata świetne temu. Ale już
0: takie stare żyją.
1: Tak, żyjemy. I teraz na Messengerze się zgadujemy, właśnie to dowodem na to, że Maja odpowiada na messengerowe wiadomości jest dzisiejsza tutaj nasza rozmowa, która już dobiega końca, ale na koniec jeszcze raz chcę Was zaprosić razem z Mają właśnie na tą romantyczno-rokowo-gotycką noc. Najpierw...
0: Romantic Progressive Rock. To jest to, o czym gramy. Nie mam pojęcia, ale taka nazwa, takie coś wystąpiło. Atmospheric Romantic Progressive Rock. To jest mniej więcej taka muzyka. Zapraszamy. Dużo treści, dużo śpiewania. Nie obijamy się na scenie. My się nie obijamy.
1: 2 czerwca Szczecin, 3 czerwca Poznań. Ale to nie jest koniec tej waszej trasy, bo jeszcze 16 czerwca zagracie w Chicago. Ale w Kielcach.
0: Tak, zagramy w Chicago.
1: A 17 czerwca w Krakowie w klubie Oliwa.
0: Tak.
1: I to już będzie koniec, czy będą jeszcze jakieś...
0: Nie, już ci mówię, następne są możliwości. Ja tu otwieram swój normalnie kalendarz i tak, następny koncert potem jest, gramy na Temu Misiu w Chorzowie, w Leśniczówce. To jest taki koncert charytatywny 22 lipca w sobotę, też zapraszamy, to jest świetny koncert, będzie Ania Ortodoks. Będziemy razem śpiewać na 99% na dzisiaj, to mogę powiedzieć. Śpiewamy coś
1: duet.
0: Razem.
1: To jest duet.
0: Potem mamy 1 września koncert w Warszawie ustawiony. Potem mamy 8 i 9, to jest Poznań i Ostrów Wielkopolski. Słuchajcie, nie ma tamto. I bodajże jeszcze widzę tutaj 3 listopada znowu we Wrocławiu, ale to jest jeszcze niepotwierdzone chyba z tego, co wiem. Więc na razie jakby skupmy się na tych 4 koncertach, które są w najbliższym czasie, no. Czyli 2 i 3 czerwca i 16 i 17 czerwca. To są dni piątek, sobota.
1: A ja tak prywatnie, a czemu Trójmiasta nie ma na tych liście?
0: A, bo już było.
1: A, bo już było. Bo się spóźniłam.
0: Natomiast coś tam ma być. Natomiast nie chcemy grać w tym samym klubie, tylko w jakimś innym i No gadamy. Myślę, że będzie Trójmiasto, bo przecież Steel Nox pochodzi, zespół jest z Trójmiasta. Wobec tego oni tam mają najbliżej, więc będą ciągnąć do siebie. No. Jest plan, żeby tam też wrócić, bo tak jak mówię, badamy na razie teren, spotykamy się z publicznością, staramy się dotrzeć w jak najwięcej miejsc i tak się badamy z tematem póki co.
1: No to tym zaproszeniem będziemy kończyć. Maju, ja Ci bardzo dziękuję za ten czas, który nam poświęciłaś, za tą miłą rozmowę.
0: Mam nadzieję, że się czegoś dowiedzieliście ciekawego.
1: Same ciekawe rzeczy.
0: Tak. Ale miało być w różnych rzeczach, no to było przy różnych rzeczach.
1: Tak. To co puszczamy na koniec?
0: Co my tam mamy na

czołem. Kojarzycie ten obrazek na ilustracji? To oczywiście mówię do tych, którzy oglądają na YouTubie. Z tego, co pamiętam, to ten sam drzeworyt nieznanego autora pojawił się w okładce do hiperprzestrzeni, do takiej audycji prowadzonej kiedyś przez kapitana Tomasza. Ma to nawiązywać, symbolizować w sumie badanie przez człowieka świata. Ale nie tylko takie naukowe, ale też ezoteryczne, takie badanie zjawisk nadprzyrodzonych. Autor, jak mówię, nieznany, więc tajemnicza sprawa. No i co my tu mamy? Mamy tutaj płaską ziemię na okręgu. No, raczej to nie jest dysk, to jest po prostu okrąg. I to jest przykryte kopułą, do której poprzylepiane są gwiazdki. A za tą kopułą, to takie dziwy jakieś niesamowite. Może to Królestwo Niebieskie jest. Albo, no w każdym razie, jakaś rzeczywistość nam nieznana i różna od naszej, bo widać, że to się wszystko różni. Dopiero tam widać chmury w sumie. Jakieś dziwne budowle. Ciężko to tak dokładnie zidentyfikować, co tam jest. No, słoneczko wydaje się znajdować wewnątrz naszej kopuły. To wielkie drzewo to być może jest takie drzewo, które jest opisane w Biblii też. Czy coś tu będzie o tym drzewie? O, jest. Patrzałem, tak trochę po wieśniacku, patrzałem, a oto drzewo w środku ziemi, a jego wysokość ogromna. Drzewo wzrastało potężnie, wysokością swą nieba sięgało. Widać je było aż po krańce ziemi. No, to jest cytat. Księga Daniela. Pozdrawiamy Daniela. Cześć, Aldona. Pozdróweczka. Niepowtarzalny orgazm, Klapaucjusz są też z nami i Porfiri. A, przerwałem powtórkę jednej z najlepszych audycji, które nadawałem. A o czym to była audycja, bo ciekawy jestem. No, tak to jest. Czasem samemu sobie można przerwać. To tylko Chuck Norris chyba potrafi i ja samemu sobie przerwać. To świat według Gabriela. Cześć, roboty. I Tomu, Zamojskie Drogi, Art. I jakaś tajemnica.

Osoba z datą w niku. Nie wiem, czy to jest data narodzin. Magilla może po prostu, Magilla. Goryl Magilla. Tak, nazywam się Krawiec. Tak na mnie mówią. No dobra, niech będzie, że nazywam się trochę inaczej, ale czy nie można sobie po prostu... Czy nie można oczekiwać, że ktoś do ciebie będzie mówił tak, jak sobie wymyśliłeś, tylko a pokaż pan dowód, a co pan masz w dowodzie? Oto... Goryl. I też się Krawiec nazywam. No, nie nazywasz się Krawiec. Ja mogę pokazać dowód na to, że mówią na mnie Krawiec od wielu, wielu lat. Mogę to udokumentować jakoś, udowodnić, a ty sobie teraz wymyśliłeś. Ale dobra, mogę na ciebie mówić Krawiec, jak chcesz, no, jeśli sobie tak życzysz. Ale skoro jesteś Magilla, to dlaczego mam do ciebie mówić? No, Magilla twierdzi, że ma na nazwisko Krawiec, po prostu. No, możliwe. To by ciekawe było. To zadzwoń, to pogadamy sobie jak Krawiec z Krawcem. No. Aha, a ta audycja, która ponoć fajna, to o pracy grafika. Magilla to gitarzysta T-Love. O proszę, to nie wiedziałem nawet. Ja znam tylko Goryla Magillę z bajek. Magilla to goryl do sprzedania. Kupujcie, w tym sklepie jest najtaniej. Coś takiego śpiewał za szybą. Chciał, żeby go ktoś kupił, a nikt nie chciał kupić biednego goryla Magilli. No i mamy tutaj poszukiwacza. On wydaje się pastora utrzymać. To chyba jest jakiś kapłan. Ten pastorał, a wiecie, że do czego jest pastorał? Pastorał to jest takie narzędzie pasterza. W dawnych czasach nosili takie lagi zakrzywione, bo można było taką zakrzywioną lagą złapać owcę za szyję, jak chciała zwiać i ją tam przyciągnąć, nie? On był taki zaokrąglony, bezpieczny w miarę, że nie raniło się owcy, ale można było ją chwycić za gardło i przyciągnąć tym pastorałem. No to nam powinno coś dawać do myślenia, że dzisiaj kapłani coś takiego w ręku trzymają, nie? Czyli co, jak jakaś owca chce zwiać, to ją tym pastorałem, nie? Za szyję i no to gdzie to uciekamy, stoimy. No, tak trochę nieelegancko. No, ale sami o sobie mówią, że są pasterzami. No, a tak dzisiaj chciałem właśnie pogadać z wami o wizji Ziemi i świata i może nawet wszechświata w Biblii. No, tak ważna książka. Powinniśmy ci, którzy uznają tą księgę za objawioną, za taką, która nam przekazuje bardzo cenną wiedzę, no to powinni albo się zgadzać z tym, co tam jest napisane, albo nie. No właśnie, często się przytacza fragment, gdzie Ziemia jest opisana jako taka, która jest na okręgu. Na kręgu. W oryginale hebrajskim to jest po prostu koło nawet. No, próbuje się ten okrąg przyrównywać do kuli i przedstawiać Biblię nawet jako pierwszą księgę, która już ludziom przekazywała, że Ziemia jest kulista. No, wydaje mi się to bardzo naciągane, jeśli nie wręcz takie kłamliwe trochę, bo po pierwsze wcześniej już były takie badania. Na przykład Grek Eratosthenes obliczył obwód Ziemi przy pomocy kołka. Nie wiem, jak on to zrobił, ale strasznie łebski facet musiał być. No tam cień kołka badał coś jakoś, no ale to Grecy w ogóle się takimi rzeczami zajmowali.
No, więc nie wiem, jaki jest sens przedstawiania Ziemi, która jest na okręgu i że to jest dowód na to, że jest kulą. Tym bardziej, że jest wiele innych fragmentów, które przeczą, jakoby ona była na kuli. Jest też mowa o kulistym sklepieniu, że jest ono. Teraz niech to dokładnie przeczytam. Izajasza. Ten, co mieszka nad kręgiem ziemi, no tu jest właśnie wspomniane, że ziemia jest kręgiem, to w ogóle ten krąg mógł się wziąć stąd, że jak tak się rozglądamy dookoła, to nasza percepcja właściwie tak na okręgu bada, nie? No nie jest to sześcian, tylko, a nie jest to kwadrat. Jest to taki okrąg, to tak nasz wzrok działa po prostu, nie? Że tak widzimy. Trochę. Stąd to się pewnie wzięło. No, wiemy dobrze, że tam z egipskich różnych rzeczy było podprowadzone sporo. I tam była właśnie półsfera nieba u Egipcjan i sfera nieba i gwiazd. I ją symbolizowała bogini Nut. A pod tą sferą była płaska ziemia, czyli Bóg Geb. I był jeszcze Bóg powietrza, Shu, wielki Shu. No, to mamy taką trójcę trochę też, nie? Może stąd się wzięły opowieści o trójcy. I to jest około 5000 lat jakoś starsze od Biblii. Myślę, że to stąd się mogło wziąć. Tu mogła być inspiracja. To wielkie drzewo, o którym wcześniej czytałem, które jest tak wielkie, że widać je z najdalszych krańców Ziemi. Zwracam tutaj uwagę na krańce, że Ziemia ma krańce. To mi się z kolei skojarzyło z Yggdrasilem, czyli z takim drzewem z mitologii germańskiej. To też takie jebitne drzewo, przeogromniaste. No, to możemy sobie wyobrazić drzewo, które widać z najdalszych krańców Ziemi. Tam nie było nawet napisane, że z najdalszych, tylko z krańców Ziemi. Czyli Ziemia ma swój koniec. No, zresztą wracając do kopuły, ciężko kopułę, która przypomina trochę namiot, jak to zostało napisane, rozpościerać nad kulą by było, nie? Tylko nad dyskiem już można. Ziemia musi być wklęsła, bo gdyby było inaczej, to woda z jezior rozlewałaby się po stałej powierzchni. No. Ale to co by przeszkadzało? To jest właśnie średniowieczna wizja Ziemi, że są te krańce Ziemi, stąd też różne legendy o potworach, które tam są. Na tych krańcach Ziemi albo jakieś potwory, albo jacyś dziwni strażnicy nie z tego świata. No w każdym razie cuda niewidy. I to, co widzicie na ekranie, to jest właśnie dosyć fajnie pokazana taka średniowieczna wizja. Tak sobie człowiek w średniowieczu na przykład wyobrażał świat, myślę. Dokładnie. Słonko z buzią, to tak dzieci malują, nie? Słonko z buzią. Buzię widzę w tym słonku, buzię! Tak więc mamy kolejnym dowodem na to, że w Biblii nie mamy do czynienia z kulą, tylko z okręgiem. Zresztą tak jest napisane. Okrąg, a nawet koło w oryginalnym hebrajskim tłumaczeniu. No, znaczy w oryginale po prostu. No to jeszcze mamy te krańce. Kula nie ma krańców. Nie ma końca. Zresztą szatan też Jezusa wziął. Zaraz postaram się to znaleźć.
Mateusza, jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę. Pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych. Ze szczytu której górki byłoby widać. Na kuli. Wszystkie królestwa, się was zapytuje. Tak więc kolejny dowód na to, że mamy do czynienia z dyskiem albo z okręgiem. No, nawet z Everestu, jakbyś się wspiął, panie, i miał i wołaliby na ciebie sokole oko, Nerox sokole oko, no to byś nie zobaczył wszystkich królestw Ziemi, gdybyśmy byli na kulce. Zresztą to nie jest kula, tylko elipsoida. No więc zresztą jak ten Jezus miał strasznie dobry wzrok, jak on wszystkie królestwa zobaczył z góry. I pogoda była też wtedy znakomita. 0% mgły w ogóle, nic, tak w ogóle, tak przejrzyste powietrze było. Słonko maroszczeniowy pyszczek, twierdzi KG Bierut, pozdro. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Oprócz tych krańców Ziemi, mamy też Ziemię, która zostanie poruszona w posadach i poczną trzeszczeć jej słupy. No to też pasuje trochę do takiej Ziemi, która jest właśnie dyskiem, plackiem, że ma posady i na słupach jest. No, jednocześnie też jest napisane, że ta Ziemia jest nieumocniona na niczym, a potem, że ma posady i ma słupy i jest mocno osadzona. Izajasza, albowiem tak mówił Pan, stworzyciel nieba, on Bóg, który ukształtował i wykończył ziemię, który ją mocno osadził. No tutaj akurat jest, że jest mocno osadzona. Osadzona no, na słupach jest ziemia. No to kulki to raczej na słupach, to tak też bardziej pasuje do takiej płaskiej ziemi. No, czyli mamy ziemię, która jest na dysku, jest osadzona, ma jakieś podstawy. No, z tym żółwiem to tam oczywiście nie ma nic w Biblii, że jest na żółwiu, na słoniach, tak dalej. Tylko raczej tu były jakieś słupy i posady. Jest kopuła niebieska. No, spotkałem się z takimi wierzeniami u chrześcijan współczesnych, że kiedyś była jakaś taka kopuła po prostu. No, to byli akurat ci, którzy wierzyli, że Ziemia jest okrągła, ale wierzyli, że ma około 6000 lat. Przy okazji wspomnę, że znaleziono jakąś studnię teraz drewnianą, która się świetnie zachowała, wydobyta z morza, gdzieś tam w morzu przetrwała, wyłowiono ją i szacuje się, że ma około 7 tysięcy. To Adam zrobił tą studnię, to chyba jego. Może. No to jakiś biskup wyliczył i też jakiś rabin liczył i wszystkim wychodzi, że właśnie no, zgodnie z Biblią Ziemia powinna mieć około 6 tysięcy lat. Albo jak kto woli życie na Ziemi, bo mógł sobie Pan Bóg zrobić, a potem czekać miliardy lat, a potem pach i jest.
Tak czekał, czekał i myślał, jakby tu zrobić, jakby tu... może tak, nie, tak to nie. I tak myślał sobie miliardy lat, a nagle... mam! I piu! I jest. Kilka dni.

Ziemia jest sferulą. Według Enuma Elish, zapisy Sumeru, Mezopotamii, to Ziemia jest sferulą, czyli odpryskiem po uderzeniu większej planety. No proszę, jakie mądre te Sumery. Sumery, szmery i inne bajery. Kosmiczne reptiliany, magiczne talizmany. No, to by się zgadzało. Może. Tak więc mamy sferę. A, no i co mówiłem, że wierzyli ci chrześcijanie, że wielki potop to było właśnie tak, że pękła ta sfera, która jest gdzieś tam w niebiesiech była, bo już jej nie ma, pękła i się wylała woda, która była nad tym sklepieniem niebieskim. A to stąd, że Biblia też gdzieś coś tam wspomina, że jest woda nad sklepieniem niebieskim, no to wszystko trzeba sobie jakoś zracjonalizować, usprawiedliwić może bardziej, bo z racjonalizmem to nie ma nic wspólnego. Dorobić ideologię, no to też nie za bardzo pasuje. Dorobić, dopisać pseudowiedzę. Nie wiem, jak to powiedzieć. Potem ujrzałem czterech aniołów, to z kolei Apokalipsa oczywiście, stojących na czterech narożnikach ziemi, jak powstrzymywali cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał na ziemi ani na morzu, ani na żadne drzewo, ani na płatki kukurydziane, ani na osła twego, ani na żonę twą i trawnik twój. I tu taką listę można by dopisać. No i właśnie, pytanie, gdzie są narożniki ziemi? Czyli tutaj nam się trochę kłóci ten krąg, okrąg, a właściwie koło, no bo co to za dysk, który ma narożniki cztery? To, czyli Ziemia bardziej na kwadracie jest, mój drogi bracie, chwacie, żyjący w celibacie i śpiący na macie. To ja już chyba kompletnie zgłupiał teraz. I komu tu wierzyć, panie? Czyli czworokąt raczej. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? No to tak też dużo nie ma o tym kształcie. Opis nieba kiedyś czytałem wam, prawda? Straszne to są dziwne opowieści dziwnej treści. To niebo. Tam jest wszystko wykładane kamieniami szlachetnymi. To takie jakieś żydowskie niebo. I wszystko ze złota i kamienie szlachetne. No, może jakiś biedak sobie właśnie tak wyobrażał kiedyś. Taki prosty biedak bez szkoły, co w dupie był i gówno widział i całe życie w swojej chatce z gówna spał i z rana wstawał i na pole szedł, które było 100 metrów od jego chatki z gówna, no to on tak się patrzy na tych bogaczy, te pałace, tak też by chciał i on sobie wyobraża, że po śmierci znajdzie się w takim miejscu, gdzie wszystko będzie ze złota i on będzie miał tyle tego złota, że już mu nic nie zabraknie i nigdy nie będzie musiał zastanawiać, za co kupić sobie buraków, szynki, chlebka Bożego, bo wszystko będzie ze złota, dużo kamieniów kamieniów i wszystkich ludziów Pan Bóg obdaruje, będą mieli dużo pieniążków. A nie taka bida, jak teraz, że człowiek nic nie ma. Tak sobie myślał. No to taka wizja nieba, trochę mi się tak kojarzy. Czemu wszystko miałoby w tym niebie być ze złota i kamieniami szlachetnymi wykładane? Cholera jasna.
I mury tam jeszcze były, mury, chyba żeby tam nie weszły, nie weszli tam inni, ci źli, ci co się nakradli, ci wstrętni. Tylko się odgrodzić murem na kształt wielkiego muru chińskiego albo jakiegoś muru berlińskiego. No i to niebo to miałoby się, to może to jest właśnie za tą kopułą. Może te gwiazdki, co my je oglądamy, to są takie dziurki tylko w tym, jak w durszlaku. I prześwituje tam wielka światłość, bo tam jest bardzo jasno w tym niebie. Tam jest cały czas jasno. Tam ciężko zmrużyć oczy, bo tam się nigdy nie robi ciemno. Tam jest zawsze jasno, świetliście i już tak cię oczy bolą. A kurde, w takiej opasce musisz spać na oczy i mieć wyciszony pokój, bo inni też nie mogą spać i tam biegają cały czas, krzyczą, bawią się i ty tak już tak marzy ci się noc, taki spokój, cisza, ciemność, żeby trochę oczy odpoczęły od tego światła. Nie, nie ma. Pan Bóg chodzi i on tak świeci, bo Pan Bóg jest taki świetlisty i tak świeci po prostu, że rozświetla całe to niebo. To on jest źródłem tego światła. Albo tam jest jakieś słońce inne. Cholera wie, no. Z tym słońcem to też jest dziwna sprawa, bo Pan Bóg pierw oddzielił światło od ciemności, a potem stworzył słońce i księżyc. I gwiazdy. To co on oddzielał wcześniej? Niech ktoś zadzwoni i mnie to wytłumaczy. Ja bym bardzo chciał się dowiedzieć, no. Tak więc mamy krańce Ziemi. Mamy kopułę, ponad którą jest niebo Boże, w którym jest wszystko wykładane kamieniami szlachetnymi. Mamy drzewo pośrodku ziemi. Właśnie, czemu nikt tego drzewa nie znalazł? Jak to takie, no to jakieś magiczne drzewo. Ciężko znaleźć, co prawda, środek na kuli. To musiałoby być w jądrze to. Ziemi, to drzewo, jakbyśmy środka szukali. No ale na okręgu, no ale załóżmy, że jednak ten okrąg to kula, no. No to gdzie to drzewo, o którym Biblia wspomina? Takie, które widać z najdalszych końców świata, mimo że żyjemy na kuli. No ale załóżmy, że NASA faktycznie kłamie, że chcą tylko pieniędzory wyciągać. To też takie, zawsze prosty człowiek to tak, takie ma myślenie, nie? Że o... Pieniędzory chcą wyciągać od nas, tylko kłamią i o, to pieniędzory chcą, o, ja przejrzał. To tam na szkolnej, kto się tam interesuje, ostatnio też tam popatrzyłem nawet, co tam się dzieje, każdy każdego oskarża, że ten chce wyrwać pieniędzory od innego i że to wszystko skok na pieniędzory. No to tak właśnie prostaczek, tak sobie zawsze innych posądza. To projekcja trochę taka, bo on sam by chętnie dorwał jakieś pieniędzory i tak innych oskarża. O, ja znam ludzi, znam ludziów, to pieniędzory chcą. No. A ja nie chcę pieniędzorów. Jak nie chcecie, to możecie nie wysyłać donejcików. Chociaż byłoby miło. Siedzi Jahwe na tronie spocony i patrzy mu spocony i patrzy lubieżnym okiem na tańczące nastoletnie serafinki. To są wściekłe ataki. No tak więc coraz dziwniejsza się ta Ziemia robi. A co Biblia mówi o piekle? Nic. Jeszcze sobie sprawdzę. No, jest parę razy wspomniane, że znajdziesz się tam, gdzie będziesz zgrzytał zębami, coś takiego. Jest też wspomniana Gehenna. Ale to takie miejsce, gdzie wyrzucano odpady. I to było raczej przyrównanie, że to będzie takie miejsce, jak to najgorsze miejsce, które sobie wyobrażał ówczesny człowiek. Czyli takie wysypisko śmieci, czyli znajdziesz się na śmietniku, tak jakby.
Chociaż to Szeol, a nie Gehenna raczej. Chociaż nie, to była właśnie Gehenna. Szeol jest miejscem spotkania wszystkich żyjących. Te różne opowieści dziwnej treści, one niestety sobie przeczą czasami. Ale czytam tutaj, że Szeol jest miejscem, w którym gromadzą się wszystkie cienie i przedstawiano je jako otwór, taki grób, otwór w ziemi, studnie bez dna i w ogóle najgłębszy otwór, jaki może być. Coś takiego. Jeszcze było coś o Limbusie, prawda? Limbus miałby być takim z kolei miejscem, w którym nie obowiązuje czas. Albo w którym coś po prostu jest dezintegrowane. Grałem kiedyś w taką grę RPG, gdzie mieliśmy zaklęcie Oko Limbusa. Magowie mieli takie zaklęcie Oko Limbusa. I to było otwarcie portalu do takiego innego wymiaru, w którym nic nie było, w którym było strasznie ciemno, nie można było tam oddychać. Nie było tam niczego, jak u Krzysztofa Kononowicza, trochę takie miejsce. Zohan z Zabrza napisał: powiedziałem księdzu, że ziemia jest płaska. To mi powiedział, że kiedyś ludzie nie mieli takiej wiedzy jak teraz. No to co o Kant, ale to dziwię się, że tak powiedział, bo osoby wierzące zwykle bardzo gorliwie bronią wszystkiego, co jest w Biblii napisane, bo gdyby się okazało, że tam są jakieś bzdurki, bo ludzie nie wiedzieli, bo ludzie głupie byli jeszcze, no to by wynikało, że to tam wszystko może być bzdurką, nie? A wierzący bardzo się tego boją. No więc to takie strzelenie sobie troszeczkę gola do własnej bramki. No, ludzie się powoli schodzą, a ja powoli zmykam, bo taką krótką audycję chciałem dzisiaj nagrać. Nikt nie dzwoni, nikt nie pisze. No, pisać to może i piszą, ale chętnie bym podyskutował na te tematy. Staram się wyszukać, co jeszcze Biblia może ciekawego mówi o kształcie świata, wszechświata. No, można zadać sobie pytanie, dlaczego Jezus jako Syn Boży, jako osoba, no, która musiała dysponować wiedzą niedostępną dla ówczesnych ludzi i przeogromną wiedzą, nic tym ludziom biednym nie powiedział właśnie, że ziemia jest po prostu kulą, nie? Tak mógł powiedzieć. Nauczycielu mój, powiedz, że nam, jak jest kształt ziemi. Jest kulą. I co? I już? No już. No tak po prostu, jest kulą, tak. Ale jak to tak? No zaraz wam wytłumaczę, no coś, jest coś takiego, co kiedyś nazwą grawitacją, no a wy sobie to możecie nazwać, nie wiem, tam przyciąganiem na przykład teraz, nie? No ale jak to tak? No a zrób hop siup. Hopla! O, i spadłem, no faktycznie. A tamten drugi, co jest po tej dolnej stronie kuli, to on nie spadnie? Nie, no bo grawitacja działa tak, że przyciąga do środka, no. Aha, no to dziękuję ci, nauczycielu mój. A czemu my chorują, powiedz, nauczycielu mój? A, bo są takie małe istotki, takie tyci, takie bardzo małe. No nie zobaczycie, bo nie ma takich urządzeń. Kiedyś wynajdą. No ale to musicie się myć, no. Weź się, no, umyj się, Mateuszu. Jakubie, ty też się umyj, albowiem jaja twe śmierdzą. Nauczycielu, jak to tak? No tak, no jak to? No normalnie napuszcza się wody do miski i się tam tego, i się tam pucu, no co? Co jak? No.
Aha, no to my się będą teraz myli, no, nauczycielu. No i co, nie mógł tak zagadać? Właściwie to Jezus za bardzo nie dysponuje żadną wiedzą taką nadprogramową, nie? Tylko wszystko mówi raczej z wszystko, co mówi o... wszystko, co wykracza poza jakieś tam sprawy niebiańskie, duchowe, o których każdy może sobie jakoś tam pogadać, no to właściwie on nie popisuje się żadną wiedzą, która, co do której można by powiedzieć, że bardzo wyprzedzała swój czas, nie? Jakaś wiedza naukowa, wiedza techniczna, biologia, chemia, no czy Jezus coś powiedział takiego? Może powiedział, to proszę bardzo, to mówcie, nie? I co tu odpowiedział ksiądz Zohanowi ostatecznie? Że jeśli podważam jeden wers Biblii, to jest tak, jakbym całą Biblię podważył. No to w rezultacie co ten ksiądz? Ja nie wiem. A KGB Rut wkleja tutaj półksiężyc z gwiazdą, wyglądający bardzo znajomo, i pisze, że to jest znak, który łączy wszystkie religie. An, co to jest an? An, świat wewnętrzny, ki, świat zewnętrzny, to pokazuje sferulę, czyli sferę pustą w środku. Aha. Aha, czyli ten ksiądz od Zohana się sam zaorał, bo Zohan się tutaj, rozumiem, zapytał, no to jak to z tą Biblią, jak nie wiedzieli, to takie tam mądrości, a to... No tak. No nie wiedziałem, że KGB Rut jest chyba islamistą, skoro twierdzi, że półksiężyc i gwiazda to jest... najbardziej uniwersalny i niesamowity symbol, który nam wszystko tłumaczy. Bo jest tu An, świat wewnętrzny, jest Ki, świat zewnętrzny i jest Sferula. No nie wiem. Piekło to tak raczej w średniowieczu sobie wymyślono. W Biblii to tam mało co jest. W ogóle szatan się sporadycznie tam pojawia, nie? I to raczej tam no tego Jezusa kusił na pustyni na pewno. Z Bogiem się zakładał od tego Hioba. No i co? No, tam zabił kilkanaście osób szatan w Biblii jakoś, nie? Łącznie.

Przypominam, że audycja jest interaktywna i jak ktoś ma ochotę, to może się dołączyć i może mi wyjaśni, jak to jest z tą Ziemią na okręgu, która ma cztery rogi, ten okrąg. To jest kółko graniaste jakieś. Może tutaj kółko graniaste. Czy kółko graniaste to nie jest przypadkiem takie właśnie, co ma cztery rogi? Nie, to była chusteczka haftowana. Mam chusteczkę haftowaną, wszystkie cztery rogi. Co to w ogóle znaczy graniaste? Graniasty, synonimy. Mający wystające krawędzie, no to dobrze myślałem. Czyli ziemia jest kółkiem graniastym. To dlatego stąd ta zabawa u dzieci w kółko graniaste. Teraz już zrozumiałem. Czyli ziemia jest kółkiem graniastym. Ale to jest sześciokanciaste. Biblia mówi o cztero. Czterokątne koło. Czyli ziemia jest czterokątnym kołem. Ale może te cztery, ale się mówi też rozgonić coś na cztery wiatry, nie? Właśnie, te cztery wiatry, to tak mi się kojarzy trochę z Różą Wiatrów, nie? Cztery strony świata. Pamiętam, kiedyś kolega, mistrz gry, przeniósł nas do świata, gdzie były tylko trzy strony świata. I tak się wszyscy tak dumaliśmy. O co mu chodzi? Jak to? Trzy strony świata. No są trzy. I co? Ale jak to tak? No, mówię, są trzy, a nie cztery. Nie rozumiem. I tak się głowiliśmy. Niebo to siatka zbudowana z sześciokątów. To jeszcze bardziej tajemniczo brzmi dla mnie. To taka struktura? A może ta kopuła to jest kopuła tego... Nie tureta, tylko tego furela? Jak się nazywało? Kopuła? Ja sobie chyba program do taka geokopuła. Fulera, no. Kopuła furela. Fulera. Fulera. Czyli taka kopuła z trójkątów zbudowana. Można sobie kupić taką kopułę Fullera za 1454 zł do wspinaczki dla dzieci. Dziękuję bardzo, tyle pieniędzy. Wolałbym sobie już czynsz zapłacić. Co zresztą niedługo będę musiał zrobić. I czego się bardzo lękam, mimo że Jan Paweł II mówił nie lękajcie się, a ja się lękam. Oj, Krawcze, filozofujesz. Czyżby palonko? Nie, nic. Ani talentu w płynie, ani takiego wziewnego. Cztery podpory to cztery kontynenty. Pisze Pior. Może powinien czytać Pior. Ojciec Pior. Tak to interpretujesz? Chyba nierówno pod kopułą. Co, że ja? Ktoś w ogóle ma w ręku Biblię? Czy to tak dla jaj? Robimy se jaja już nie z Biblii, ale z naszego wyobrażenia o Biblii. Defekt osobowości. Możesz sobie sprawdzić cytaty, które wcześniej przytaczałem. Przewiń sobie audycję. Sprawdzaj. No, czy, nie wiem, czy jakbym tu szukał coś w Biblii zamiast w internecie, to bym robił przerwy takie 15-minutowe. Czekajcie, tutaj muszę znaleźć odpowiedni fragment i musiałbym ją znać na pamięć i Jehowym być chyba, żeby wiedzieć, gdzie szukać i mieć takie zakładeczki porobione.

Ciekawe rzeczy, ciekawe. Teraz właśnie sobie uzmysłowiłem, że historia nie zna za bardzo żadnych takich mesjaszy, którzy by przekazywali wiedzę taką właśnie, która bardzo wyprzedza swój czas, nie? To są zawsze tylko tacy przewodnicy duchowi, którzy nam mówią, co się z nami będzie, doskonale wiedzą, co się z nami będzie działo po śmierci. Na przykład po śmierci wejdziesz w taki tunel i tam będzie taki wielki lizak trójkolorowy, który się będzie kręcił, a dookoła niego taka siatka z waty i na tą watę spadniesz i się od niej odbijesz i wtedy przejdziesz, wpadniesz do takiej różowej wody specjalnej, magicznej i ta różowa woda sprawi, że się rozpłyniesz. I takie mądrości mają na przykład, nie? A żeby tak jakąś naukową wiedzę przekazali, która, no jak już tak odsłaniają sobie tą zasłonę, za którą jest jakiś świat niezbadany, albo zaglądają w przyszłość, w przeszłość, w ogóle dostępne są dla nich takie rewiry nam, dla nas zakazane i niedostępne, no to mogliby coś nam przekazać takiego niesamowitego, nie? Co dopiero odkryjemy za 100, 200, 300 lat, za kilka wieków. No, a to nie. Oni tylko dysponują taką wiedzą właśnie, co się tam dzieje w zaświatach, albo taką wiedzą, że której nie idzie w żaden sposób zweryfikować. No, tak więc w Biblii za bardzo nic o piekle nie ma, z tego co wiem, ale poprawcie, bo skoro tutaj niektórzy tacy zorientowani. Biblia, piekło. To jest takie miejsce, gdzie będzie nas piekło. No, na pewno nie ma tam żadnych opisów takich jakichś tortur, nie? Że znajdziesz się w takim miejscu, gdzie będą tortury. Stąd może niektórzy chrześcijanie zupełnie inaczej wyobrażają sobie piekło niż katolicy na przykład. To taka katolicka chyba wizja piekła jest ta z diabełkami, że tam smołę gotują, takie czerwone z ogonkami, z różkami, nie? I tam ognie piekielne. No, a niektórzy chrześcijanie wierzą, że to jest na przykład miejsce poza niebem, do którego nie dociera łaska Boża. O, ta łaska to tak promieniuje po prostu od tego Boga i ona już tam nie dociera, zanika. Już tak ledwo, ledwo co, tak gubię zasięg łaski. Panie, tak jeszcze czuję odrobinkę tej łaseczki, tak zanika, a nie ma, zerwało. Nie, już nie ma łaski. Dobra, to bez łaski to idę sobie. Ale nie wiem, czy bym tak nie chciał na przykład sobie pójść, bo wiecie, tak bez łaski, nie? Bym powiedział do Boga, tak, bez łaski. Może. No i co, że tej łaski nie ma? No to co, ja muszę czuć tą łaskę? Że on się gapi na mnie cały czas?

Wiesz, może coś Jezus mówił? No jest na pewno, że no skoro jest opis nieba, do którego trafią nieliczni, bardzo nieliczni, przypominam. Ktoś pamięta, jaka to liczba? Ileś tam kilkadziesiąt tysięcy? No, w Apokalipsie na pewno mamy groźbę, że czciciele bestii, antychrysta, będą potępieni i tam są opisane właśnie katusze już, nieustające katusze. Straszna kara i taka, na którą byśmy nie skazali nawet najgorszego chyba łotra. Katusze w nieskończoność, nie? No bo to się nigdy nie skończy. Chyba, że piekło zamarznie. Ale to piekło zamarznie wtedy, jak świnie będą latać. No to nieprędko. Wieczne męki. No straszliwa kara. Straszliwa. I to jeszcze takie męki, nie? Że wam wiercą dziurę w brzuchu i flaki, przybijają flaki gwoździem do drzewa i każą biegać dookoła wam i takie różne tego typu. Swoją drogą głupie te diabły strasznie są, że tak się lubują w takich strasznie przyziemnych torturach. O, Pior napisał 144 tysiące. 44 przypadek? To nie jest przypadek. 44 jest tutaj. Tylko, że 144 to strasznie mało. Ile jest ludzi na Ziemi? 4 miliardy? Ilu jest ludzi na Ziemi? 7 miliardów, przepraszam. 7,5 miliarda nawet. To bardzo, bardzo niewielu z nas. A to w tej chwili jest tylu, a ci, co już umarli i się znaleźli. Ciekawe, ilu ludzi do tej pory umarło na Ziemi. No ale załóżmy, że do tej pory się jeszcze nikt nie załapał, na przykład. Załóżmy, że do tej pory się nikt nie załapał. To jaki to jest odsetek, czy raczej promil? 144 tysiące z 7,5 miliarda. Jest ktoś dobry z matematyki? Bo ja to ni hu hu zupełnie w ogóle. Tabliczki mnożenia nawet nie znam za dobrze. Ale robię postępy. I mam taki plan, żeby się nauczyć tabliczki mnożenia w końcu. Bo to jak to nie znać? Wstyd. Wstyd po prostu. Ale może ktoś, jakaś mądra głowa obliczy. Jaki to jest promil 144 tysiące z 7,5 miliarda. To nawet nie jest promil, no to jest mniej. Ale ile to jest? Ciekawi mnie. No właśnie, jak wygrać w Totolotka? To strasznie ciężko. A jeszcze weźmy pod uwagę tych, którzy już poszli do nieba i ta liczba jest mniejsza, bo już nie zostało tak dużo miejsc. Pewnie, za mojskie drogi pisze, pewnie jakieś 0,0002 procenta, tak na oko. No to strasznie małe szanse są. Strasznie. Czyli są strasznie wyśrubowane. Czyli szansa 1 do... Zohan pisze 1 do 48600. To musiałbym wyrzucić jedynkę na kostce 48 tysięcy ściennej.
Ale niektórzy chrześcijanie twierdzą, że każdy ma zapewnione miejsce w niebie, wystarczy się powołać na Pana Jezusa. Też są i tacy. Ponieważ tak trochę po znajomości, oni nawet tego nie ukrywają. Wystarczy po prostu wierzyć w Jezusa. Próbowałem się dowiedzieć, co to oznacza w praktyce wierzyć w Jezusa. No to może tak na zasadzie wierzę w Ciebie, dajesz, słuchaj, wierzę w Ciebie, jesteś the besta ogółem, całe te the besta, wierzę w Ciebie. Można się domyślić, że chodzi tutaj o utożsamianie się z ideałami, które głosił i tak dalej. Wystarczy zapłacić, pisze Jedi. Tak się tego nie załatwia, naprawdę. Myślę właśnie, że jakbyś chciał zapłacić, to nawet jak już byś był jednym z tych nielicznych, wygrałeś w tego niebiańskiego totolotka, wzięli cię już się cieszysz, kurde, ale mi się poszczęściło, takie były małe szanse. No, to jakbyś coś tam powiedział o pieniądzach, wiesz, w kolejce, albo zachęcił tak kogoś tam, słuchaj, tak, ja już się dostałem, nie, ale ty nam możesz zapłacić coś, to by cię wyrzucili z tej kolejki i od razu byś tam spadł w czeluście piekielne. Jak już nawet się dostaniesz, to nie mów nic tam o pieniądzach, bo prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż bogacz wstąpi. Smok Wawelski pisze 0, żebym tu zer teraz nie pomylił, 0,00192%. No, to też bardzo mało. Ciężko. To czy warto się starać? Bo chyba nie w takim razie, bo skoro są tak mikroskopijne szanse dostania się do nieba, a wymaga to naprawdę wielu wyrzeczeń, bo skoro normy są tak wyśrubowane, tak niewielkie szanse i tak trzeba spełnić tak duże wymagania, no to należy żyć jako tak

my w tym dole, no to, to życie słabe będzie, nie? A i tak Bóg na końcu tak popatrzy. No niby tutaj nie było zazdrości żadnej, nie było kradzieży, nic nie ukradłeś, nawet glizdy, temu drugiemu, co w dole siedział, nawet glizdy nie ukradłeś, jak głodny byłeś. Brawo, brawo, całkiem nieźle. Widzę też tutaj, że w życiu nie użyłeś brzydkiego słowa takiego jak dupa, na przykład, też się chwali, nie wolno przeklinać. Co my tu jeszcze mamy? Nie pożądałeś niewiasty ani żadnej rzeczy, która jego jest. To mówię tam o sąsiedzie twoim. Tej glizdy jego nie pożądałeś, bo on też niewiele miał, też ma szansę się dostać. Ale widzę tutaj jednak co i znajduję wam coś tam, że na przykład śpiewaliście sobie tam coś. Lo, lo, lo, lo, lo. To nie wolno, to śpiewamy sobie, tak? A to proszę bardzo. Ja mam na twoje miejsce miliard tu chętnych. Do widzenia. Proszę nie dzwonić, my zadzwonimy. Lepiej kamień młyński u szyi i do głębin wskoczyć. No właśnie. To się tyczyło tego, kto skrzywdzi tego maluczkiego, tak? To mowa była o księżach, o gwiazdach Hollywood, o producentach z Hollywood i rabinach i muzułmanach, i Żydach, no. Oni tak mają, że krzywdzą tych maluczkich często w pupę, na przykład. Ostatnio znowu afera. No to faktycznie, no, jest namawianie do samobójstwa, ale to dobrze namawia. To ja też uważam, że powinni sobie kamień młyński do szyi i hopla, byłby spokój. Jak się nazywa ten aktor? Taki, który... Corey Feldman, on ma, stworzył jakiś dokument, na który sam zbierał pieniądze i ma to właśnie dotyczyć molestowania małych dzieci przez producentów różnych i różne szychy z Hollywood. No, przez łóżko do kariery, nie? Tyle, że w przypadku tych maluczkich. No i tego dokumentu się wystraszył nawet Netflix i nie zdecydował się na publikowanie go u siebie, ale niedługo ma się ten dokument ukazać. No, już wiele gwiazd o tym wspominało. Jeszcze do niedawna było to traktowane jako zupełnie jakaś odklejona od rzeczywistości teoria spiskowa, a teraz wygląda na to, że tak faktycznie jest. To jest straszne. No, kamień młyński to takie betonowe skarpetki, faktycznie. Mógł to z jajem powiedzieć. Lepiej, żebyś se betonowe skarpetki, ale nie było betonu, no to. To musiał kamień o kamieniu młyńskim powiedzieć.

No. O tym, co się dzieje w Hollywood, to mówił też Daniel Radcliffe. No. Też. Tylko, że jego to nie dotknęło, ale dowiedział się różnych rzeczy i słyszał dużo i też mówił, że tam się takie rzeczy dzieją. Z kolei Krzysztof Sadowski, który twierdził, że oskarżenia, jakoby on w tym swoim tęczowym music boxie molestował małe dziewczynki, to, że to zemsta jednej osoby, no to się kolejne osoby pozgłaszały. Ale coś śledztwo tak jakby niebrawo. No. Tak więc mamy kolejnego pedofila, który może prędzej umrze.

dopiero jak umrze, to zaczną mówić. Tak jak było z Jimmy'em Savilem, nie? Trzeba było poczekać, aż umrze sobie, go pochowają i dopiero wtedy nagle zaczęto wyjaśniać sprawę. Beton rzymski wynaleźli Rzymianie. No tak, beton to jakiś taki faktycznie stary jest. Pan Tik-Tak też? Kurde, tu doktor Pajchiwom pisze, że... Ale to niepotwierdzone. Ale to coś jest dziwnego w takich ludziach, którzy tak się strasznie pchają do tego, żeby tam z dziećmi pracować. No zawsze niekoniecznie musi to oznaczać, wiadomo, że mają jakieś dziwne ciągoty, no ale jak tak przez całe lata gdzieś tam z tymi dziećmi jeżdżą, biegają, śmieją się, krzyczą, tam do namiotu im wchodzą, no to zawsze większe prawdopodobieństwo, że to trafiło właśnie na jakiegoś z boka, który w ten sposób sobie szuka dojścia, nie? Do dzieci. Tak więc powinni jakoś badać tych różnych panów tiktaków, tych sadowskich. Ale środowisko artystyczne jak chętnie obwinia, jak chętnie wytyka palcami tych różnych księży, no to tutaj powinniśmy być ostrożni, bardzo ostrożni, panie redaktorze, bo pan Sadowski to wielki człowiek, wielki artysta, muzyk. Możemy bardzo łatwo skrzywdzić człowieka. Bardzo łatwo. Naprawdę. Więc bardzo, bardzo ostrożnie musimy ten temat analizować. Bez pośpiechu, panie redaktorze. I ja jako artysta mogę powiedzieć, że nigdy z czymś takim się nie spotkałem, a znam pana Sadowskiego tyle lat i gdyby coś było, to ja bym to widział. A w życiu nic nie widziałem. Nic nie ma, nie, panie redaktorze. Tak więc bardzo, bardzo ostrożnie, bo możemy skrzywdzić wspaniałego człowieka. No, to tak zaraz wszyscy murem, nie? Murem za knurem. Bo wielki artysta. No, niezły z pana artysta, panie Sadowski. Taki, że aż panu z pędzla kapie, no. No i opowiadają dziewczynki, że znaczy dziś już dorosłe kobiety, że im wsadzał ręce w majtki i takie różne, nie? Gdzieś tam zapraszał. Ci artyści to się często tymi dziećmi tam wymieniają. To jest umoczonych bardzo wielu ludzi z ogromnymi wpływami, bogatych. No to wiadomo, no, kto bogatemu zabroni, nie? Bogaty ma dużo kontaktów. Ludzie też niechętnie o tym mówią. Oczywiście matki zaraz się wypowiadają, że ja nic nie widziałam. No bo a co ma powiedzieć matka? Że wysyłała dziecko wiedząc, co tam się dzieje? Niektóre z tych dzieci potem, no to często tak jest, że w dorosłym życiu strasznie dużo ćpają, piją, bo są tacy zniszczeni, nie? Tym upokorzeniem, bo to takie upokorzenie straszne. No i ćpają, piją i popełniają samobójstwa. Właśnie jakiś przyjaciel tego Korea, który grał w filmie Goonies, jeden z tych chłopaczków, co grał w Goonies, nie? I wiecie co, tak sobie z ciekawości przypomniałem to Goonies, i zobaczyłem tam strasznie dużo takich podejrzanych akcentów. To jest niby film familijny dla dzieci, a tam nagle się pojawia jakiś tekst o torturach sadomaso. Że tak się śmieją, że żartują sobie. Jakieś tam na strychu mamy narzędzia do tortur sadomaso i coś tam i się śmieją, nie? I potem znowu coś i znowu coś. I tak sobie pomyślałem, kurde, to kino familijne na pewno? I to małe dzieci, takie teksty. I coś mi się tam nie spodobało bardzo, nie? A kiedyś zupełnie na to nie zwracałem uwagi jakoś, ale teraz tak się przyglądnąłem. Co to za film, ten Goonies? I to może chodzi o tego, nie? Właśnie, co też tam produkował.
No, dramat, dramat. Co się dzieje z tymi ludźmi? Co się dzieje z tą cywilizacją? No, tak. W Starym Testamencie tam córki z ojcem, ale to w dobrej wierze, żeby się rozmnożyć, no i żeby ród nie wyginął, no to córki z ojcem, tak. Dużo tam takich rzeczy nawiązujących do seksu, no seksualność ważna, seks ważny, wiadomo, i jedna z takich elementarnych tutaj rzeczy nas dotyczących, rozmnażanie się, seks i w ogóle, no to może to trzeba o tym dużo różnych historyjek układać. I tutaj jeszcze znak rozpoznawczy narodu wybranego, to tak sobie myślał Bóg, co by tutaj... A może im kawałek, czubek pindolka na przykład niech se obcinają, to będzie fajne. Będę ich tak rozpoznawał, będę im się patrzył na pindolka potem z góry i jak będę widział, że nie ma napleta, to jest z mojej bandy. Tak sobie pomyślał Bóg i było to dobre. No... O Mojżeszu sobie trochę tam czytałem, że niektórzy twierdzą, że wymyślony ten Mojżesz. Inni twierdzą, że się w Egipcie od egipskich magików nauczył różnych sztuczek ciekawych. Inni z kolei twierdzą, że narodu wybranego nigdy w Egipcie nie było, że to jest mit, nawet książki o tym są. No i co tu myśleć? Jak człowiek ma nie zgłupieć od tak różnych informacji? Pozostaje tylko wierzyć w coś albo nie wierzyć, ale to głupio tak żyć i w coś wierzyć tak na słowo honoru. W tym piekle coś tu jeszcze szukam. No właśnie, często się pojawia jednak, jak już jest coś o tym miejscu, które jest poza Bogiem, które czeka tych, którzy się nie załapią, no to taki w sumie towar wybrakowany ten człowiek, że w znakomitej większości jest na śmietniku ląduje. To strasznie kiepsko wypadamy. No, to jest piekło, jest kojarzone właśnie z ogniem. Ogień się jednak pojawia jako ten symbol. Względnie żar. Żar, ogień, piec. Kiedyś z jakimś księdzem rozmawiałem na te tematy, to on chyba skąsał, że coś tak tutaj trochę lepiej kombinuje niż jakaś tam moherowa babcia, że coś jakiś mam trochę więcej przemyśleń w tym temacie, to zaczął tam ze mną coś zaczął właśnie wydziwiać, że to jest miejsce, takie jakieś pytania zadawało, jak byś się czuł, jakby nikt cię nie kochał? Ja tak się czuję trochę, kto mnie nikt nie kocha. No, takie miejsce, w którym nie ma miłości, jak w domach z betonu, gdzie nie ma, a nie, tam było, tam nie ma wolnej miłości w domach z betonu. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. Ale to strasznie się nie udał ten człowiek. Jak ułamek promila, kurczę, tylko do nieba pójdzie. A reszta będzie cierpieć straszliwe męki. Panu Bogu tak nie jest trochę przykro. Tak trochę... Nie wiem, ja gdybym wiedział, że na przykład... miliard moich dzieci gdzieś tam jest dziurawionych, przypalanych, wrzeszczą, całymi dniami wrzeszczą i wołają mnie jeszcze, tato Krawcze, ratuj,
ratuj, a jakiś zły pedofil je tam wykorzystuje, jakiś inny morderca je tam ze skóry zaraz będzie obdzierał, już se brzytwę ostrzy, a ja bym se tak siedział tutaj i z tą dwójką dzieci, co się tutaj załapały, były godne, żeby w moim mieszkaniu mieszkać, zaprosiłem, chodźcie tutaj, to bym tak się nie przejmował tamtymi i bym myślał sobie, o tu serniczka jeszcze, serniczka. Moje dziadki kochane. To świetny tata. Brawo, świetny ojciec roku po prostu. Przyznaję Panu Bogu tytuł ojca roku. Nie wiem, czy można Panu Bogu przyznać tytuł ojca roku. Na przykład dziecko, które się urodziło, nie zostało ochrzczone i pójdzie do piekła? No nie. Zohan. No właśnie, ale to jest kwestia dyskusyjna, czy pójdzie, czy nie pójdzie. No, zdrowy rozsądek nakazywałby myśleć, że nie pójdzie, bo niczemu jest niewinne, nie zgrzeszyło, jest jak czysta kartka, no to... Kościół stara się to jakoś tłumaczyć, że jest właśnie ten limbus, lądują w nim dusze, na przykład tych dzieci, które umarły przy narodzinach, i tam są niszczone te dusze, taki recycling troszeczkę być może, że te dusze w tym limbusie, no to takie wymysły kościółkowe są już, nie? No to każdy może sobie coś wymyślić. A ja myślę, że te dusze to są rozbierane na części przez aniołki i potem jest to do takich kontenerów duchowych, astralnych wrzucane wszystko i potem taką mistyczną rurką astralną to idzie i poprzez czakram wawelski z powrotem idzie do sfery życia, a potem przez sferę serca idzie przez limbus, a z limbusa naokoło przez piekło, taką rurką specjalną, do której szatan nie ma dostępu, bo to jest niebiańska rurka. I potem anioł gra na trąbce i bym tak, coś mogę sobie wymyślić też, nie? No to tak... Potem anioł gra na trąbce i ta dusza ścieka do specjalnego naczynia, z której inne aniołki lepią duszę dla kolejnych nowonarodzonych dzieci. Jakiś taki boży recycling, no nie wiem. No ale oczywiście no, też jest ta wersja, że Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy do... Od tamtej pory, jak Jezus umarł za nasze grzechy, to już nie idziemy do piekła. No, ale to by było trochę nieeleganckie w stosunku do tych, którzy się urodzili przed Jezusem i poszli. Tak, ostatni umarł, zanim Jezus tak wziął na siebie grzechy, tak paru sekund mu zabrakło i tak se potem taki zły, kurde, jeszcze parę sekund i już bym poszedł do nieba, a tak to, kurde... Do dupy, gówno, miało być dobrze, wyszło jak zwykle, no. Jeszcze parę sekund, jakbym parę sekund później umarł, to bym się załapał jeszcze na tego Jezusa i bym poszedł do nieba. A tak to będę teraz przez całą wieczność cierpiał, bo właśnie do piekła idę, tu diabły mnie eskortują, cholera jasna, nawet uciec już nie można nic, no i będę teraz cierpiał, no. A jeszcze parę sekund. Ja to mam pecha, po prostu. Kiedyś mówiłem, że zazdroszczę tym, którzy żyli w biblijnych czasach i zobaczyli takie rozstępujące się morze, człowieka wyleczonego z ciężkiej choroby, tam z trądu i tak dalej, i inne cuda niewidy, no to łatwo wtedy uwierzyć w sumie, nie? Łatwiej, o wiele łatwiej niż komuś, kto nic nie widział, nic nie słyszał, nadprzyrodzonego nic nie widział. No i jak tu wierzyć, no. No ale teraz bym jednak bym nie chciał, bo mógłbym się załapać na życie przed Jezusem i bym wylądował w piekle, a dopiero potem ludzie, którzy umarli po tym, jak Jezus wziął na siebie grzechy wszystkich i od tej pory mają wszyscy odpuszczone, no to farciarze to są w czepku urodzeni. Siema, Pulek.
siema. No się schodzicie, kurczę, tak jak ja już nie mam nic do powiedzenia i nikt nie dzwoni i kończę. A to sobie można przewinąć, albo zaraz sobie odtworzycie audycję. Ja sobie łyknę może napoju, bo mi w gardle zaschło.

Bardzo się cieszę z wyroku. Bydgoszcz. Kościół ma zapłacić ofierze księdza pedofila 300 tysięcy złotych. Precedensowy wyrok. No, bardzo fajnie. I podzielą się tą karą archidiecezja wrocławska i diecezja bydgoska za wyczyny księdza Pawła K. Żeby to tylko nie był Paweł Krawiec. No, który tam nawywijał i jest jednym z bohaterów filmu Tylko nie mów nikomu. Sekielskiego. No to tym razem Kościół zapłaci. No, u nas to precedens. Na świecie, w niektórych krajach jest to standard. Stąd bankrutujące parafie. A u nas... Czy za donata zostanę? Chętnie bym pogadał, ale to tak, no, to zależy jaki donate. No, jak tam 10 zł, to nie wiem, czy mi się chce siedzieć po nocy. Chociaż każdy gros. Kłamstwa grosa. Kłamstwa gyrosa. Właśnie, ja trafiłem jakiś czas temu na kłamstwa gyrosa. Co prawda to był kebab, ale tam też gyros dają. No i kupiłem i nie był dobry. Jakiś taki dziwny kawałek mięsa znalazłem w tym kebabie z gyrosem.

0: No, tak więc cieszę się z takiego wyroku. Zobaczymy, bo tam jeszcze się oczywiście obrońcy nie zgadzają, będą apelować, odwoływać się, jak to tak? Dlaczego firma ma ponosić odpowiedzialność za swoich pracowników? Przecież to jest nie do pomyślenia. Gdyby tak Kościół musiał płacić za każdego księdza pedofila, to byśmy zbankrutowali od razu. Zniszczyłoby to Kościół. Nie wolno. Bardzo dobrze. Karać, lać, patrzeć, czy równo puchnie. A wiecie, że do tej pory tutaj przyjeżdża sobie prezydent Macron i rozmawiają sobie, a może by tak w Polsce szybkie koleje jakieś zrobić, a może to, może tamto, może wspólnie coś tutaj zbudujemy na kolei, prawda? Bo wy takie dobre koleje, to a my też byśmy tu chcieli. A do tej pory w połowie polskich pociągów kupa wypada na tory. I się rozpryskuje majestatycznie. Z deską, to już chyba deski nie trzeba kolanem trzymać, nie? Czy trzeba? Ktoś był ostatnio, jechał ktoś pociągiem? No właśnie, tylko połowa pociągów ma toalety z obiegiem zamkniętym. A druga połowa, no to jedzie sobie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, a z dziury leci kupa. Jest taki wiersz Juliana Tuwima. Poranek wczesny, jadę pospiesznym, wprost do Warszawy, załatwić sprawy, pociąg o czasie, ja w drugiej klasie, wagon się kiwa, piję trzy piwa. Donate napływa.
1: Pulek jak zawsze z szacunku 20 zł.
0: No dzięki, Pulek. Za dwie dyszki. Też szacuneczek dla sponsora. Kochanego. Piję trzy piwa, donate napływa, łódź niciara, niciarniana, łódź niciarniana, w pęcherzu zmiana, pęcherz niesługa, a podróż długa, ruszam z tej stacji do ubikacji, kto zna koleje, wie jak się leje, to co trzęsie się, w Los Angelesie, formę osiąga, w polskich pociągach, wyciągam łapę, podnoszę klapę, biada mi biada, klapa opada, żednie mi mina, trza klapę trzymać, łokieć kolano, trzymam skubaną, celuję w szparkę, puszczam niagarkę, tryska kaskada, klapa opada, fatum złowieszcze, wszak wciąż szczę jeszcze, organizmy płynną, spełnia powinność, najgorsze to, że przestać nie może. Toczę z nim boje, jak Priam o Troje. Chcę się powstrzymać, ratunku nie ma. Pociąg się giba, o, a piwo spływa. Lecę na ścianę z mokrym organem, lecąc na drugą, zraszam ją strugą. Wagonem szarpie, leję do skarpet. Tańcząc czardasza, nogawki zraszam, ostraszna męka, kozak flamenko, tańczę cholera, wzorem Astera, miota mną ciska, ja organ ściskam, wagon się chwieje, na lustro leje, skład się zatacza, ja sufit zmaczam, wszędzie łabędzie, jezioro będzie, odtaczam... Odtańczam z płaczem, la kukaraczę, zwrotnica podskok, spryskuje okno, nierówne złącza, buty nasączam, pociąg hamuje, drzwi obsikuje i pasażera, co drzwi otwiera, plus dawka spora na konduktora, reszta mi kapie, na skrót PKP, wreszcie pomału, brnę do przedziału, pasażerowie patrzą spod powiek, pytania... Skąpe, gdzie pan wziął kąpiel? Warszawa, Boże, nareszcie dworzec, chwila szczęśliwa, na peron spływam, walizkę trzymam, odzież wyrzymam, ach, urlop błogi, od fizjologii, ulga bezbrzeżna, pociąg odjeżdża, rusza maszyna, hen w dal po szczynach. No, to był wiersz Tuwima. No, do biciku byłoby lepiej faktycznie. Można by coś zarapować. Fajne są stare różne wiersze. Można znaleźć różne ciekawostki. No, to był właśnie wiersz o takiej klapie, którą trzeba trzymać kolanem i się obsikujemy trochę niczym Adaś Miałczyński w pociągu. Też była taka scena. No, to nie wiem, czy we wszystkich pociągach ta klapa nadal jest właśnie taka, że przycina siusiaka. No, nie przycina siusiaka, ale można sobie krzywdę zrobić. Tak więc poradźmy sobie najpierw z tymi małymi rzeczami. To tak jak tym naszym rządzącym muszę to tak jak mojemu dziecku wytłumaczyć. O, 5 zł.
1: Satani się ma 5 zł.
0: Satani. Siema, szatanie. Szatanie to ty? Ja, to nie jest prawdziwy szatan. To jest jakiś zwykły, skromny, ubogi człowiek, ale dał, co miał. Dziękuję bardzo. Bo gdyby to był szatan, to by mi tutaj przesłał 666, albo w ogóle jak ma wszystkie królestwa świata, to by tu milion przesłał. A to zwykły, skromny, szary, aczkolwiek dobry i szczodry człowiek. Szatan serduszko, tak. No, tak więc tłumaczę, jak małemu dziecku. Słuchajcie, wy posły, osły. Najpierw się zaczyna od małych rzeczy. Najpierw się naucz malować kredkami świecowymi, a potem się bierz za malowanie dzieła farbami olejnymi. Najpierw się naucz, jak się włącza komputer, a potem się bierz za programowanie. A nie, że ty się od razu bierzesz za programowanie w assemblerze, jak debil jakiś tam walisz w tą klawiaturę i okłamujesz nas, że o, ja umiem programować, ja co, a ja jakiś głupek, a właśnie, że nie. I wam pokażę zaraz. Nie. Najpierw od małych rzeczy zaczynasz, czyli od tą klapę zrób, żeby nie trzeba było trzymać kolanem i żeby kupa nie rozbryzgiwała się w sposób majestatyczny, kiedy pociąg jedzie. Co potem z tymi, którzy idą naprawiać jakieś tory, nie? I idą naprawiać te tory, a tam wszystko, tam jakieś gówno rozbryźnięte, nie? Leży sobie, bo pociąg... Chociaż jak pociąg z dużą szybkością sunie i ta kupa wypada, to ona się rozbryzguje na tak malutkie kawałeczki, że to nie ma... Ślad po niej nie zostaje. Praktycznie. To jest wszystko przemyślane. To mądre głowy nad tym myślały. Jeszcze zatęsknicie za starą, dobrą polską koleją, w której można jeszcze okno otworzyć i zgasić światło w przedziale. Pisze defekt osobowości. No, coś w tym może być. Słyszałem, że ciężko jest znaleźć gniazdko też w pociągu elektryczne, żeby sobie wpiąć laptopa, czy tam naładować komórkę. To nie dla Polaczka takie luksusy dla was, cebularze. Co wy chcieli? Może, ale może Unia ma jakieś wytyczne już na ten temat, to możemy nakazać, że mają być, bo Unia każe. To, co Unia każe, to przecież świętość, nie? Teraz Unia nakaże nam, że mięso drożeje 2 razy, to taka podwyżka 2 razy drożej, to za problem. No, niech zdychają z głodu, albo niech jedzą kalarepę.

Ale ja też nie mam żadnych pretensji, że 5 zł. 5 zł, jak to mawiają, dobre, bo za darmo. To ja z otwartymi rękami przyjmuję i się cieszę. I podskakuję do góry. O, papierosy się skończyły. Muszę sobie iść. No tak, dawno nie jechałem pociągiem. Walikon pisze, że w Intercity pełno gniazdek. A w PKP są jakieś? No. Może ktoś zadzwoni i opowie, jak tam się jechało. Ja zmykam na pół minuty. Nie przeczytało przez PayPola? Ale to wysłałeś używając tego linka, który jest w opisie, lub klikając na banerek, który jest na stronie głównej? Bo obawiam się, że mogłeś wysłać na jakiś stary, na przykład nieaktualny już od, nie wiem, roku czy dwóch adres, który kiedyś tam się pojawiał w niektórych audycjach. Mam nadzieję, że nie wysłałeś na tamten, chociaż do tamtego też mam dostęp. Ale to zobaczymy od razu. Zobaczymy, co tam się dzieje.

Chyba doszło. Jeszcze tutaj sprawdzę. Znaczy, tu mam ostatni od tip and donation z opisu audycji. No to może za chwilkę przyjdzie, bo na PayPalu faktycznie widzę, że coś jest nowego. Tylko, że mam tutaj podpisane od Joanny. A doktor Pajchiwo chyba jest mężczyzną. Od Elmirka? No to nie wiem, jakieś dziwne rzeczy. No, jak na krawiec, to po... Tylko to, czy w takim razie na PayPala związanego z moim mailem krawiec, czy przez tip and donation, bo w tip and donation nie trzeba tam wpisywać, nie? No, jak macie jakieś propozycje na fajne gry, w które można by pograć online, ostatnio grałem w Primala, Far Cry'a, to możemy coś uruchomić. Teraz już mam lepszą kartę graficzną, wszystko działa pięknie, ładnie. To Agnesa właśnie proponuje Workers and Resources, Soviet Republic. A to sobie zapiszę, zobaczymy, co to za cudo. No, mogłaby być dobra taka gra, bo moglibyśmy wspólnie tworzyć jakiś nowy, wspaniały świat, nie? I wy byście tutaj mogli coś podpowiedzieć. No, a dziękuję za tego donajcika, bo wygląda na to, że doszedł, tylko że po prostu się tutaj nie przeczytał przez na PayPalu jest, ale to może nie, jednak nie przez tip and donation, tylko przez PayPala po prostu wysłałeś doktorze Pajchiwo, nie? Z konta swojej koleżanki, dziewczyny, siostry, mamy, ciotki, babki, prababki. Nie wiem, właśnie. Days Gone. Też kolejna propozycja. Próbowałem znaleźć na Steamie jakieś fajne gierki i powiem wam, że ciężko coś za darmo znaleźć. Ciężko coś znaleźć nawet free to play. Gry free-to-play są takie średnie dosyć. No, chyba, że jakieś perełki typu tam World of Tanks, nie? No to chyba dobre. Ale większość tego, co znalazłem, jakoś tak mnie nie porwało. Pograłem chwilę w jakąś grę Exile. Było taki jakiś Diablo podobny bardzo twór. Nawet te zbiorniczki do many i energii takie same. Ale to po prostu gorsze niż Diablo. W Diablo był fajna historia była, fajny klimat, super nowe umiejętności. Tam nowa umiejętność oznaczała jakieś zupełnie nowe rzeczy. Nagle potrafisz przywoływać jakiegoś niedźwiedzia albo ożywiać trupy, coś. A tutaj no to tak słabo. Tam plus do zręczności, plus do siły... możliwość wystrzelenia dwóch strzał, a nie jednej. No i tak rozwijam, a nie widzę, żeby moja postać nabywała jakichś spektakularnych umiejętności nowych, fajnych. No i tak łażę, zdobywam ten topór plus 20 do siły, plus 15 do zręczności, plus 7 do wiedzy, plus 4 do inteligencji. No i jakoś mnie to nie cieszy za bardzo. I wykasowałem. Ciągle jakieś klucze musiałem zdobywać. To mi się przypomina, kurczę, gra z Królikiem Baxem, gdzie muszę znaleźć klucz do skrzyni ciągle i to cała gra na tym polega. Angry Video Nerd miał odcinek z Królikiem Baxem, przyszedł do niego tam Królik Bax. What's up, Doug? I zażądał, żeby Angry Video Nerd zrecenzował grę Bugs Bunny Crazy Castle. Angry Video Nerd odparł, że nie jest zainteresowany i do widzenia i nie będzie w takie gówno grał. No i zaczął się bić z tym królikiem, bo królik bardzo chciał i tam się trzaskają, biją się. Wiecie co, tam straszne sceny. Ten królik Bugs
taki był w stroju królika Baxa, jakiś typ przebrany, on w pewnym momencie, no przepraszam, że tak powiem, ale wysrał się takimi bobami wielkimi, to chyba jakieś kulki z czekolady były takie, ale tak po prostu wysrał się na niego i tak jeszcze sra i te z siebie te odgłosy wydaje jak królik Bugs. Nie! I sra na niego. Straszny odcinek. I w końcu zmusił tego Angry Video Nerda, żeby grał w to gówno z królikiem Bugsem. I to taka właśnie gra, gdzie biegasz, znajdujesz kluczyk, otwierasz skrzynię, w niej jest następny kluczyk, którym otworzysz następną skrzynię i chodzisz po tych pieprzonych drabinkach i tam ci przeszkadza Catcher Duffy i nie możesz na niego wpaść i to wszystko, no. I potem jak już zrecenzował tą grę, to królik Bugs zażądał, że ma następną grę z królikiem Bugsem zrecenzować i dał mu Bugs Bunny Crazy Castle 2. I to była dokładnie prawie, że taka sama gra. Też chodzisz po drabinkach i zbierasz klucze i otwierasz skrzynię. A potem jeszcze było Bugs Bunny Crazy Castle 3 i 4. I tam się bili co chwilę. No, tak więc takie krapy. No tak, czekam właśnie na 13, żeby to... też mi wcześniej też Zenon o tym wspominał. Tutaj słuchacze też mi przypominają, że od 13 będę miał możliwość ściągnąć za darmo Kingdom Come Deliverance. No, świetna gra czeskiego studia, w którym mamy do czynienia z takim bardzo realistycznie przedstawionym średniowieczem, z dość realistyczną walką, systemem fechtunku. No i wszystko jest takie, bardzo mało fantazy w tym jest, a właściwie tam w ogóle chyba nie ma żadnych czarów. Fajna, no brakowało mi takiej gry. Z wielką przyjemnością zagram, nawet się zastanawiałem, czy nie kupić sobie tego Kingdom Come Deliverance, a tutaj taka okazja, że od 13 za darmo. Boję się, że się wkręcę. Zacznę w to giercować. No, będzie grane. Może właśnie w to pogramy sobie wspólnie. Myślę, że nie tylko ja tu czekam. No właśnie, miałem po papierosa pójść, a tu mi w bestialski, wstrętny, podstępny sposób przerwaliście, wysyłając donata. Mam się ja z wami.

0: nie ze sklepu, tylko z kuchni. W kuchni po prostu sobie leżały. Zrobiłem sobie dzisiaj schabik, ale stwierdzam, że golonka jednak lepsza. Nie golonka, tylko ta. Coś mam, jakieś zaćmienie. Karkówka, o, karkówka. Karkówka, suchy jakiś ten schab. Suchy, taki twardawy. Ale za to w sklepie natknąłem się na Hubę Bubę. To ostatnio z Etamem marudziliśmy, że o, już nie ma tej pysznej gumy Huba Buba. A właśnie, że jest. Tylko problem polega na tym, że to jest zupełnie inna Huba Buba. Bo to nie jest Huba Buba. Tylko to jest guma Chupa Chups. Ja chciałem wziąć Hubę Bubę, a wziąłem Chupa Chups. Chyba. A może miałem zwidy. Może tak bardzo chciałem Hubę Bubę, że mi się w oczach zaczęło coś zmieniać i halucynacje po prostu. I wziąłem Hubę Bubę za Chupa... Wziąłem Chupa Chups za Hubę Bubę. Nie wiem, ale takie sobie. Dzisiaj miałem dziwny sen, że ostatnio same dziwne sny mam. Z wycieczką szkolną, to cofnąłem się chyba w czasie, pojechaliśmy do jakiejś wsi, gdzie mieliśmy wystawiać przedstawienie teatralne. Ja dostałem jakieś takie pantalony, taki strój na średniowieczną modłę, takie obcisłe spodnie zielone a la Robin Hood, jakaś kamizelka, tunika, buty wysokie. W średniowieczu mało kto nosił wysokie buty, chyba że jeździł konno. To są raczej buty do jazdy konnej, najczęściej używane. No ale taki strój przypominający średniowieczny. No i miałem tam grać, ale jakoś się nie załapałem, bo gdzieś tam polazłem, nie zdążyłem, a potem jeszcze pożar był. I co ciekawe, pamiętam, że czułem w tym śnie żar od pożaru. Nie mogłem się zbliżyć do ognia. Jak to mózg potrafi nas oszukać, nie? Że czujemy ból. Oczywiście to nie jest nigdy taki ból jakiś wielki, no ale czujemy, że jest bardzo nieprzyjemnie. Że jest bardzo gorąco, że coś tam nas boli. Taki trochę symulowany ból jakby. No ale czujemy. Jakieś oszustwo. No dobra, dzwoni ktoś czy nie dzwoni? Mam jakieś tematy tutaj szukać. No jak takie Boże sprawy wcześniej były, o kształcie ziemi w Biblii i tak dalej. No to mamy też panią Grażynę Juszczyk, nauczycielkę z Kropkowic, która sądzi się jakoś tak od 2013 roku. Tak. Wtedy się zaczęła sprawa. Do szkoły miał przyjechać biskup, więc Lizusy, świętojebliwe Jezusy, zaczęły wieszać tam krzyże w klasach w ogóle. No, a ta pani, nauczycielka matematyki, zdjęła krzyż w klasie, bo stwierdziła, że to nie jest dobre miejsce na wieszanie krzyży. No i zaczęto ją bardzo źle traktować w tej szkole. Wytykać palcami, totalny ostracyzm, jakieś donosy na nią. No, próba zniszczenia jej, nie? No, bo jak ona śmiała zdjąć krzyż. No i w końcu sprawa wylądowała w sądzie. I była, no, prześladowana przez innych nauczycieli. To krzyż w pokoju nauczycielskim. O, to właśnie. No i wygrała w końcu sprawę. Dostała jakieś odszkodowanie 5000 złotych.
1: Doktor Bajchiwo za antyklerykalizm. 10 zł.
0: O, doktor Bajchiwo. Wspaniale. Tak, jestem antyklerykałem, nie ukrywam tego i dziękuję za 10 zł. No, jak tu nie być antyklerykałem? Chyba każdy normalny człowiek jest antyklerykałem, prawda? Chyba to, jak ktoś ma jakieś zaburzenia takie psychiczne trochę, to kocha tych księży, kocha i wszystko im wybacza. Że pazerny, że dzieci gwałci, że głupi, że chamski, że jakieś wały finansowe robi, to wszystko wybaczam, bo to jest wspaniały ksiądz. No i co dalej? Wygrała sprawę, dostała jakieś odszkodowanie 5000 zł i pojawiły się jakieś przeprosiny, których się domagała w prasie, ale to się bardzo nie spodobało panu Ziobro Zbigniewowi, który złożył jakąś dziwną apelację, jakąś kasację, którą się naprawdę w wyjątkowych sytuacjach stosuje. Na przykład, gdy wyrok narusza wolności i prawa człowieka, gdy w sposób rażący narusza prawo lub gdy zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego. No oczywiście, no nie trzeba być tutaj geniuszem, żeby dojść do tego, bigot Ziobro chce się podlizać Kościółkowi, bo on taki boży i w ogóle. No, żyjemy niestety w państwie kościelnym. Wszyscy, którzy twierdzą, że jest inaczej, to chyba nie do końca sobie zdają sprawę, w jakiej rzeczywistości żyjemy. No, najwyższa władza, najważniejsze osoby w państwie bardzo się uruchamiają w przypadku takich właśnie spraw, gdzie chodzi właśnie o jakiś zdjęty krzyż, albo obrazę uczuć, albo że się jakiś ksiądz poczuł urażony, coś, no to od razu na równe nogi, zwarci, gotowi i już tam biegną, już chcą wszelkich możliwych instrumentów użyją do tego, żeby tam żeby kogoś pognębić, żeby jakiś wyrok skasować. No to jest takie państwo kościelne, no tak nie do końca, tak na pół gwizdka, no bo jeszcze nam tutaj nie przychodzi do domu jakaś policja policja religijna. Nie zaczepia nas na ulicy, na przykład jak w islamie, jakiś strażnik moralności, który się przyczepia, że na przykład kobieta nosi sukienkę za krótką i tak dalej, no to jeszcze tego nie ma. Ale wszystko przed nami. No, ale tak wyczytałem Porfirii, że to jest jakaś taka specjalna kasacja. Znaczy, no taki specjalny tryb, którego się bardzo rzadko używa. Tak piszą w prasie.

0: A jak jesteśmy przy szkole, no to cały czas dają o sobie znać te takie kościelne jakieś ciągoty, jakaś taka bigoteria i purytaństwo. No bo z kolei w liceum ogólnokształcącym w Rzeszowie dyrekcja wprowadziła specjalny taki dress code, że nie wolno nosić koszulek na ramionczkach, krótkich spodni i spódnic, i biżuterii, i nie wolno się malować, i w ogóle najlepiej się w zgrzebny wór ubrać. W jakąś włosienicę, żeby nas jeszcze drapało. No i takie, jakaś taka moherowa dyrekcja właśnie. No i uczniowie się sprzeciwiają trochę. Jest jakiś specjalny profil zrobiony na Facebooku. Już go tam obserwuje około 4000 osób. No, może tędy droga, może trzeba po prostu walczyć o swoje prawa. No niestety, jest tak, że jak nie walczymy o swoje prawa, nie sprzeciwiamy się różnym nowo wprowadzanym zasadom, czy podatkom, czy zmianom w prawie, no to będziemy coraz bardziej gnojeni tylko i ograniczani. Życie to niestety nieustanna walka i konfrontacja. Tak to już jest, panie.
1: Smaczny budyń krawiec, ale ja cię lubię słuchać. Pozdro 612 zł.
0: No proszę, jak miło. A ja lubię odbierać donaty. A smaczny budyń. No, nabrałem ochoty na budyń. Dawno nie robiłem sobie żadnej galaretki, budyniu. Znaczy, galaretkę kupiłem sobie ostatnio, ale nie byłem zachwycony tą kupną taką, a budyń zjadłoby się. Tylko, że od kiedy przestałem mleko pić i jeść jakieś dużo mlecznych rzeczy i białe pieczywo, to tak jakby ozdrowiałem. Dużo lepiej się czuję. Mam ładną cerę, a miałem kłopoty, takie jakieś zaczerwienienia, a teraz jest lepiej. Nie wiem, czy to właśnie nie z powodu mleka lub białego pieczywa. Teraz przyzwyczaiłem się. Powiem wam, że na początku ciężko trochę się przestawić na pieczywo ciemne, na różne razowce, na różne tam grahamki i tak dalej, ale teraz mi to smakuje, jest okej. I jakoś nie tęsknię nawet. Co do dress code'u, w szkołach to trochę rozumiem, bo mam koło domu parę liceów i stary, jak te małolaty wyglądają, pisze Porfiri. No tak, no w sumie tak. No faktycznie, przyjdzie ci taka 17-18-latka w jakiejś miniuwie, jakieś pończoszki, może jeszcze podwiązka tam wystaje. No to tak trochę może rozkojarzać, właśnie tak się rozkojarzyłem trochę, jak sobie to wyobraziłem.
2: No, za moich czasów to się nosiło mundurki i tarczę szkolną, wyobraźcie sobie, i się papucie zostawiało w szatni. Teraz rozwydrzone to wszystko, tylko smartfony.
0: No i też, właśnie, w szkołach też zabraniają teraz smartfonów. Może to w sumie dobre, no bo to strasznie ciągnie młodego człowieka, żeby co chwilę zerknąć na Facebooka. Szczują małe szmaty, pisze słuchacz. Nieładnie. No i tak siedzą przy te telefoniki, tam smyrają. I jeszcze się bardziej uzależniają młodzi ludzie od tych serwisów społecznościowych. No ale to zawsze jakiś ratunek przed tą szkolną nudą, nie? Poza tym można się zawsze wspomóc. Ja wiem, czemu nauczyciele nie chcą, żeby przychodzić do szkoły z jakimś tabletem czy smartfonem, bo taki uczeń może nagle wstać i powiedzieć: proszę pani, ale to, co pani nas tu uczy od miesiąca, to ja tu klikam i sobie mogę przeczytać od razu. Tu na wikipedia.com.pl
3: Wikipedia.pl, Wikipedia, o jest, to zupełnie wszystko tu mam, no to co, będę chciał sprawdzić, to sprawdzę.
4: Siadaj! Krawiec pała. Podważanie autorytetu nauczyciela. Oj, będzie znowu naganny z zachowania.
0: Nauczyciele po prostu się boją, że uczeń bardzo łatwo pokaże, że ten nauczyciel to w sumie gada, wciska do łba te regułki, tą wiedzę. A ta wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Można sobie wyklikać w 2 sekundy, nie? Dzisiaj. A po chwili się tu rozmarzył. Każda wymalowana, obcisłe spodnie z dziurami na 70% powierzchni, wymalowane, cyc wypięty. I się tu rozmarzył Porfiri. No a w tym wieku to taka dziewczyna to już wie, jak na nauczyciela wpłynąć, jak się postarać, żeby dostać dobrą ocenę. Się nachyli, tu wypnie, tu... No i każą, też wśród tych nakazów znalazł się taki, aby, że dziewczyny muszą nosić staniki. No to widać, przychodziły bez staników. No tak, i weź tu tak się skup, nie? I tu się nachyla przy twoim biurku nauczycielskim jakaś taka małolata, tutaj cycuszki sterczą, prawda? I tutaj się nachyla, widać, że tam co jest pod bluzką. No, a ty się skup, tak? I ty tutaj ocenę wystaw i przepytaj. A ona, o, a co tu jest? Tu proszę mi powiedzieć, o tu w książce, tu się pochylę i pokażę, o tu. No. Może to i dobre. Nie no, powinny nosić staniki. No, przyjdzie taka w jakichś krótkich spodenkach, takich wrzynających się w pośladki, z tyłu jeszcze, że całą pupę widać, bez stanika, z odsłoniętym brzuszkiem, tak, wymalowana,

nauczyciela też zawsze można nagrać taką komórką, jak się robi z niego jaja, czy tam mu się kubeł nakłada na łeb, nie? No i potem wrzucać to na YouTube'a, no. No to faktycznie to nie jest chyba dobry zwyczaj. Co tu jeszcze za temaciki? O, Chinka wystraszyła gwałciciela, bo powiedziała, że ma kononowirusa. Kononowirus. A wiecie co? Autentycznie w jakimś programie, nie wiem, nie pamiętam, czy to była niezależna telewizja, czy jakiś inny taki kanał tego typu, słucham sobie, co tam mówią, a gość naprawdę mówi, no i właśnie ochrona przed kononowirusem. Nie wiem, czy to tak przejęzyczenie, czy on naprawdę myślał, że to się nazywa kononowirus. No i włamywacz się włamał, a Chinka oświadczyła, że ma tego wirusa i włamywacz uciekł. Tak więc ciekawe. No i potem jeszcze go złapali, tego włamywacza, no. Też to jest ciekawe, że policja tak często łapie jakichś złodziei, włamywaczy teraz, nie mając za bardzo jakichś dowodów, poszlak. Tak po prostu czytam i tak gdzieś tam się włamał, nie zostawił żadnych śladów, nie wiadomo było, kto to jest, skąd, a tu go nagle gdzieś tam znajdują go, gdzie on, już tam wiedzą, gdzie, co, jak. I tak sobie pomyślałem, że może to po prostu te kamerki. Dzięki kamerkom sporo jest takich właśnie sytuacji, w których łapią jakiegoś delikwenta. Chyba tak. Coś czuję, że po prostu dzisiaj to jest ciężki jest los dzisiaj włamywacza, złodzieja. Wszędzie te kamerki. Jak masz gdzieś Biedronkę, czy jakiś inny hipermarket obok, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że z każdej strony, na każdej ścianie jest jakaś kamerka i że cię nagra po prostu, gdzieś tam wchodzisz. I potem można by sobie zebrać materiał wideo z innej kamerki, no bo widzimy na kamerce, że włamywacz wychodzi i gdzieś tam idzie, skręca w uliczkę i znika nam z pola widzenia. No to potem patrzymy, gdzie na tamtej ulicy, w którą on wszedł, czy tam też jest jakaś kamerka. I widzimy, jak on tam podchodzi do przystanku i sobie czeka na autobus. I jedzie jakimś tam autobusem. No to już znamy kierunek, znamy trasę, wiemy, że gdzieś musiał wysiąść. Powiedzmy, że do pętli były jeszcze tylko 4 przystanki, no to mamy 4 możliwości, gdzie tam wysiadł. Sprawdzamy sobie na kamerkach przy innych jakichś hipermarketach. Mogłoby się okazać, że to właśnie te hipermarkety obstawione kamerkami ze wszystkich stron się bardzo mocno przyczyniają do tego, że łapią tych różnych złodziejaszków na przykład.

Bestia, bestia, nie człowiek. Dlaczego tacy ludzie chodzą po świecie? Lepiej by było dla niego, żeby se kamień młyński do szyi przyczepił, zanim tą śliwkę zjadł. W bestialski sposób. Chytrze. No to jednak zmieniono wyrok i musi zapłacić 20 zł grzywny i koszty sądowe 100 zł. Ale to też nie wiem, co o tym myśleć, bo postawcie się w sytuacji takiego przedsiębiorcy, który sobie stawia jakiś tam marketing i taka szarańcza ciągle przychodzi i dziennie wam tak, tu se ktoś coś skubnie, tu se dziecko weźmie bułkę, tu sobie emeryt spróbuje tego, spróbuje tamtego. No, może po prostu Polacy za mało mają w tym umiaru, bo ja już od wielu sprzedawców, bo się trochę podpytywałem, słyszałem, że no niestety nasi rodacy kradną na potęgę w sklepach, to jest niestety plaga. Bardzo dużo kradną. Jest to częste, niestety, nad czym też ubolewam, bo trochę wstyd. No i mało, że kradną, to jeszcze tak sobie myślą właśnie, a tu se skubnę, tu se spróbuję, tu sobie przetestuję, no i tak może być, że po jednym dniu z tego całego kontenera śliwek w czekoladzie zostanie połowa, nie? Bo każdy se spróbował, czy dobre, czy aby nie kwaskowate. Ja też ostatnio idę sobie po sklepie i tak patrzę, dziecko sobie podchodzi, bierze jakąś bułę i haps. I sobie idzie z tą bułą, nie? Tam gdzieś do rodziców. A rodzice na pewno, dobrze, tylko schowaj, synu, dobrze, żeby pan ochroniarz nie widział. Dobre dziecko, dobre, ucz się. Ale jako, że nie jestem konfidentem, to nic tam nie mówiłem nikomu, nic, ale to tak taki trochę niesmak. Nie widziałem jeszcze, często widzę zakonnice, jak robią zakupy i zawsze one wkładają do torebki jakiejś swojej różne rzeczy. I były takie sytuacje, co jakiś czas czytam artykuł o tym, że złapano jakąś zakonnicę, jak kradła jakąś puszkę, Pepsi, coś tam. Szkoda mi tych zakonnic, bo one naprawdę żyją skromnie. One tam mają wydzielane jakieś takie grosze, nie? Tam matka przełożona daje 10 zł i kup se bułkę i jednego kabanosa, tylko nie za dużego, siostro. No i tak bardzo skromnie żyją. To jest strasznie duży jest kontrast. Te zakonnice żyją strasznie biednie, a księża po prostu ponad stan, nie? I jak burżuje, jak lordy sobie żyją i niczego im nie brakuje. No taki to patriarchat właśnie jest, że kobieta nie ma nic, jest biedna, żyje skromnie i ma się umartwiać jeszcze najlepiej, a mężczyzna, no to brzuchol tutaj na obiadki sobie przychodzi, ma wyznaczonych parafian, co mają go ugościć, mają coś dobrego ugotować, bo przychodzi ksiądz. Dzisiaj do tego akurat domu mają dyżur. No, tak to jest. Szkoda mi tych zakonnic. Tak widzę, że chowają. Znaczy, dzisiaj nie jest to niczym nadzwyczajnym, że ludzie chowają sobie rzeczy do jakiejś swojej reklamówki, do torby. No, nie wszyscy dzisiaj chodzą z koszykiem, ale jednak większość ludzi nie chowa do torby, tylko trzyma w rękach na przykład. Jak robią jakieś niewielkie zakupy, no to sobie tam trzyma dwa piwa w jednej ręce, jakieś tam orzeszki w drugiej, pod pachą chleb i idzie do kasy. Nikogo to już dzisiaj nie razi, chociaż jeszcze do niedawna było to nie do pomyślenia. Coś się tutaj zmienił trochę obyczaj, ale zakonnice widzę, że one zawsze mają jakąś taką czarną torbę, jakąś tam skórzaną, coś pod pachą i do tej torby tak chowają. Co tak dziwnie wygląda, tak jakby kradły po prostu. Ja nie wiem, czy one kradną, może potem wyciągają to przy kasie, nie? Jedną zakonnicę widziałem, to wyciągała, tylko też pytanie, czy wszystko, czy coś się nie zawieruszyło, nie? Krawiec, a po co powstały zakony żeńskie? No to też tak myślę, no, żeby wykonywać całą tą robotę, której facet nie chce wykonywać. Taką robotę najgorszą. Pranie gaci tym księżom, usługiwanie im, opiekowanie się dziećmi niepełnosprawnymi, chorymi ludźmi. Widzieliście kiedyś, żeby ksiądz się

opiekował jakimś chorym człowiekiem? Nie, on jest od wyższych spraw. Ja dlatego tak nimi gardzę po prostu, bo to są zwykłe nygusy. Lenie, nygusy, taki najgorsza po prostu banda. No i nie no, gdzie? On co najwyżej przyjdzie, coś tam wymamrocze. Kaching. Pieniążki lecą, nie? A zakonnica, to ona ma się opiekować chorymi, starymi, ma sprzątać, myć podłogi, gary, prać gacie jakiemuś tam proboszczowi i tak dalej, gotować. A mężczyzna jest od wyższych celów, żeby myśleć, żeby dumać nad istotą stworzenia, żeby kontemplować, żeby rozmyślać, żeby dumać, żeby wysnuwać wnioski pewne. I od takich rzeczy jest mężczyzna. A kobiecie Bóg dał inne zadania, moi kochani. Prać skarpety, gotować dobre potrawy, takie, żeby mężczyzna mógł smakować, testować i podziwiać. Nie zaszkodzi rzucić jakiś komplement, żeby kobieta też miała coś od życia. Trzeba pochwalić. Nawet jeśli nie jest to jakieś bardzo pyszne, nawet jeśli nie wyszło znakomicie i powiedzmy mięsko jest lekko łykowate, może się zdarzyć, pochwalmy niewiastę. Powiedzmy, ten obiad był godny samego Jehowy na przykład. I w tym momencie możemy mu kamieniem rzucić w niego, bo nie wolno wymieniać imienia Jehowa. No. Tak więc zakonnicy też nie wolno zgrzeszyć. Widzieliście, żeby jakaś zakonnica tam, nie wiem, był skandal, że pijana gdzieś przyszła, czy tam coś. Nie, nie ma. Muszą być nieskazitelne. Takie, żeby zasługiwały na pochwałę. O, sorry, tutaj mi się włączyło niechcący. Żeby można było z czystym sumieniem powiedzieć, to jest dobra niewiasta. Boża. I stąd potem te zakonnice takie wredne są, takie, wiecie, oziębłe, wredne, takie, bo życie ich nie rozpieszcza za bardzo, nie? Życie ich nie rozpieszcza, żyją skromnie, nie mają żadnych przyjemności. No i potem się taka kobieta robi, taka właśnie wredna, zimna, zafiksowana. Myślę, że ratunku trochę szuka w tej swojej wierze i staje się bardzo taka wierząca, modli się dużo, no, gdzieś tam stara się jakoś naprawić swój stan psychiczny tą modlitwą właśnie. No, to jest smutne, mnie to smuci, szkoda mi tych kobiet tak naprawdę. Można też sobie poczytać o byłych zakonnicach, co mają do powiedzenia o byłych księżach. To są ciekawe informacje. To jest też dobre. Dwie lesbijki z dzieckiem adoptowanym chciały się w Polsce tutaj zarejestrować. Zarejestrować tą swoją córeczkę. Gdzieś tam przyjechały z zagranicy. Z Hiszpanii do Polski. No i polski urząd oświadczył, że to nie można, to tak nie ma, że dziecko jest tworem mężczyzny, związku mężczyzny i kobiety. Proszę pani, czy pani, nie wiem, pani chyba nie zna Pisma Świętego, proszę pani. Skąd pani jest w ogóle? Czy pani w ogóle jest katoliczką? Chyba nie. Do widzenia. I pogonili tam, nie ma. Nie można zarejestrować dziecka, jak są dwie mamy. Nie ma takiego
nie ma takiego miasta jak Londyn, jest tylko Londek-Zdrój. Do widzenia. Asia i Elena są parą od 8 lat. 2 lata temu wzięły ślub na Majorce, na Jajorce. Kobiety skorzystały z metody in vitro i w marcu 2019 urodziła im się córka Azara. Azara się tym zajmę. Dziewczynka ma obywatelstwo polskie, jednak nie przysługują jej podstawowe prawa. Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego odmówił jednak nadania jej numeru PESEL. No, jakaś posłanka się tutaj upomina o prawa dziewczynki. No, i czy waszym zdaniem to jest ciemnogród, czy waszym zdaniem jest to jakiś jeszcze, jakieś ostatki zdrowego rozsądku w tym strasznym świecie? Jak to się nie da zrobić wina w miesiąc? Bierzesz sok jabłkowy, siary dorzucasz. Odstawiasz na miesiąc i jest wino jak talala. Może jakąś przerwę muzyczną zrobię.

Wypędzam cię, duchu nieczysty. Wsadź sobie w dupę. W imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. To On rozkazuje ci. On, który zepchnął cię z niebios w otchłań piekła. Precz. Opuść tę istotę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Kurde, tak właściwie to wychodzi na to, że jestem antyklerykałem, antysyjonistą, antysystemowcem, antypaństwowcem, antylewakiem, antyprawakiem, właściwie wszystko na anty. To po co żyć w ogóle na takim świecie? Ale to się jakoś pokrywa z wnioskami, do których doszedłem, że ogólnie tak jestem zawiedziony trochę światem, rzeczywistością. Jest garstka ludzi, których lubię, was mam na myśli oczywiście. Siedzimy sobie tutaj, jest miło, a tak ogólnie to tak nie przepadam za wszystkim. I nie robem, też pytanie. No trochę tak, trochę tak. No, no właśnie, to trzeba się brać za robotę. Popracować jeszcze dzisiaj trochę.

Katedry są w kształcie kobiecego łona? A gdzie ty mieszkasz, KG Bierut? Tak jakoś mi się nigdy nie kojarzyło, że w kształcie łona są katedry. Co to za katedry tam są u niego jakieś dziwne? Ale widziałem kiedyś taki kościół, który wyglądał właśnie jak taki penis z jajami. To pamiętam, ale że katedra w kształcie łona... Masz na myśli, że wejście ma taki kształt do katedry? No cóż, każdy ma jakiś fetysz, no. Czym się param na co dzień? Gdzie pracuję? Nowy słuchacz pyta, Mariusz. Jestem grafikiem komputerowym, animatorem, ale niekulturalnym, bardzo niekulturalnym. Grafika 3D, projekty różnych, przeróżnych rzeczy. Strony internetowe, logosy, różne rzeczy projektuję. Taki dosyć wszechstronny grafik. I całkiem niezły, nie chwaląc się. Jakby ktoś coś chciał zamówić za rozsądną cenę, bo niestety teraz mnie nie za bardzo stać, żeby tutaj robić coś, jak ktoś się zgłosi. Ej, tu ziomuś, wiesz, bo tu nie mam co prawda pieniążków, tam dałoby się coś tam tego jak najtaniej, to tak niekoniecznie, bo nie wyżyję. No, a nigdzie nie chodzę do pracy, jestem freelancerem, wolnym strzelcem. Ale bardzo się cieszę teraz, że już od... To akurat fajna zmiana, to jest dobra zmiana. To, że właściwie nie muszę składać pita teraz, tylko po prostu trzeba pita zatwierdzić, można przez system elektroniczny, a jak się tego nie zrobi, to on się automatycznie zatwierdza, tylko że my bierzemy odpowiedzialność za po prostu, że urząd się nie pomylił tak jakby. Chodzi o to, po prostu jeśli nic nie zrobimy i automatycznie zatwierdzimy, a będzie tam jakiś błąd, to jakby jest nasza wina, a nie urzędnika. Dobrze mówię? Czy źle? Chyba dobrze, nie? Tak więc za nas się... W końcu cywilizacja zaczyna tu docierać. Bardzo mi się to podoba. Te komputery to nie jest głupia rzecz wcale. No, Umo jak zwykle tutaj się dopytuje, co grafik to praca w ogóle jest? No, to oczywiście, że tak. Dzięki grafikom, gdyby nie było grafików, to byś miał wszystko takie brzydkie, takie szare, jak za komuny, takie w opakowaniach zastępczych. Wszystko to byś miał zamiast jakiegoś ładnego, fajnego projektu opakowania, to miałbyś taką pieczątkę przybitą z napisem opakowanie zastępcze, wiśnie w czekoladzie. No i co? I chciałbyś żyć w takiej rzeczywistości, gdzie nic ładnego dookoła ciebie nie ma, żadnego ładnego plakatu filmowego, żadnej ładnej okładki książkowej, tylko wszystko takie obskurne na szarym papierze, obskurwiałe, no to co? Znieść to gówno składanie pita. No nie musisz składać, chyba, nie? Po prostu... Możesz sobie, najlepiej sobie przez system elektroniczny, tylko ten system elektroniczny bardzo dziwnie weryfikuje to, czy zadaje nam pytania, jak ile wynosiła twoja stawka jakaś za rok taki i taki. I weź to sprawdzaj teraz i dojdź do tego. Oczywiście wszystko, ale ja po prostu nie robię nic i wtedy mam zatwierdzone i wypełnione i już. O, blenderek dobra rzecz, tak. Potwierdzam.

żeby mi słuchacz o pseudonimie Walikoń zarzucał, że jestem nierobem. No to ja już nie chcę mówić, czym on się zajmuje, tak sądząc po ksywce, całymi dniami. I on mnie tu posądza, że nierobem. No. Najlepszy program do pitów to e-deklaracje. A czy tam też są takie jakieś kretyńskie pytania? Ile tam miałeś wyliczeń za rok taki i taki? Bo ja tego nie mam jak sprawdzić, to ja się gubię w tym. Poza tym, co to za pytanie? Jeszcze ja rozumiem pytanie imiona rodziców. Czy tam data urodzenia? Zadać trochę takich pytań. No. Ale to prawda jest to, co mówię, tak? Że jak po prostu w ogóle tego się tym nie zajmujesz, nie uruchamiasz, to po prostu za ciebie to mają już wypełnione i automatycznie jest to zatwierdzone, tak? No dobra, no to można by jakiś inny system, tylko faktycznie ciężko jest wymyślić jakieś dobre pytanie, które by sprawiło, że zmaleje bardzo ryzyko, że ktoś za ciebie wypełni pita, jakiś bandyta wstrętny, pseudonim Piciarz, pseudonim Pita, w straszliwy, okrutny sposób pokryjomu wypełniał ludziom pity. Robił to od wielu lat. Dopiero teraz go złapano. Tego Piciarza. Na koniec tylko jest pytanie o dochód z poprzedniego roku. Pitol, no, to jest dobra ksywka. Pitol. Wypełnia ludziom pity. Zajmuje się tym od lat. I policja nie może go złapać. Wypełnił już 154 osobom pity. Co za łotr, co za złoczyńca. Bestia, nie człowiek. No, ja używałem jakiegoś e-płacznika chyba. Jakiegoś e-płatnik, coś tam przez jakąś stronę internetową, coś ściągnąłem, coś tam zainstalowałem, ale to już jakiś czas temu. Ostatnio w ogóle nic tam nie robiłem i wyszedłem z założenia, że bo nie wyszedłem, tylko gdzieś tam wyczytałem, że właśnie jak nie zatwierdzisz, jak tam się nie zalogujesz i ci się nie wyświetli, ten tam twoje wyliczenia się nie wyświetlą, nie zatwierdzisz, to się automatycznie zatwierdza, ale ty bierzesz odpowiedzialność. No to ja ufam, że wszystko zrobili dobrze i no, dziękuję bardzo. No, tam nigdzie mnie nie wzywali, no to więc chyba dobrze. A ty na czarno działasz, Krawiec? Nie, no piszę umowy o dzieło. Jak ja lubię pytania takie, a ty masz pirackie oprogramowanie? A ty działasz na czarno? A ty uszczuplasz przypadkiem dochody państwa? A co pan książkę piszesz? A pan z policji jesteś? Czy pan może rudy jesteś? Nie mam działalności. Jak ja bym miał działalność, to bym nie zarobił na sam ZUS chyba w niektórych miesiącach. Ludzie, nie. Bądźmy poważni. Bądźmy poważni, naprawdę. Nie stać mnie na takie luksusy. Nie stać mnie na takie luksusy, jak samochód, czy tam ZUS zapłacić. Dajcie spokój. Tak, miałem kiedyś działalność i bardzo źle to wspominam. Już nie chcę mieć. Polska to nie jest kraj, który w jakikolwiek sposób troszczy się, sprzyja, czy jakoś dba o przedsiębiorcę. Przedsiębiorca tutaj jest taką dojną krową, żeby tym biedakom tam fundować te jabłcoki, to od tego jest. Tak więc.
Gdzie ja tam, tu wydaj na księgową, tu zapłać ZUS, tu coś. I dziękuję bardzo, tu se konto firmowe załóż. O. Nawet mi się o tym gadać nie chce, cholera jasna. Kto się tam interesuje szkolną, to może wie, ile prawdy jest w teorii słupowej, przepraszam, w aferze słupowej, która mówi o tym, że ta, jak się nazywa ta, co majora tam przygarnęła, Monika, że ta Monika to chce majora tam naciągnąć na kredyt jakiś, żeby z niego słupa zrobić i wziąć kredyt na 700 tysięcy, żeby potem on spłacał, potem zniknie gdzieś. Nie wydaje mi się, żeby to tak było. To raczej widzę takie januszostwo tutaj, że wszyscy ciągle zarzucają, że ona chce od niego kasę, a ten od tamtego kasę, a ten miał temu kasę, a kasiorę, a nie dał kasiory. Tak ciągle ta kasiora, to takie polskie, nie? Ciągle się żrą tutaj o 100 zł, o 200 zł się żrą, miał dać, nie dał, a o ile on na tym zarabia. Żygać się chce po prostu. To co, macie jakieś fajne tematy jeszcze na koniec?

powrzucałem trochę z tych zaległych audycji, które już są na serwerze, dzięki Glenowi, który zrobił fantastyczny mechanizm, który konwertuje audycje z YouTube'a na MP3 i dodaje je od razu na stronę, to znaczy wrzuca na serwer i one są od razu tworzone, są z nich wpisy, tylko one są jako ukryte. Trzeba tam miniaturkę dodać, opisik jakiś walnąć. No i tak po trochu odgruzowuje, jak to się mówi, odgruzowuje, jest trochę nowych audycji. Jutro wrzucę następne, albo jeszcze dzisiaj. Znaczy wrzucę, tym razem tylko zatwierdzę i uzupełnię tam co nieco, ale o wiele mniej roboty jest, o wiele mniej roboty. Nie słyszałem Etama ostatnio. No nie mogę trafić na Etama. Trochę żałuję, bo chętnie bym sobie posłuchał. I Karola coś ode mnie chciała. No ciekawe co. Jeśli to, o czym myślę, to bardzo chętnie. Miałem oczywiście na myśli na przykład korepetycje z grafiki komputerowej czy coś takiego. A ona mnie może czegoś innego nauczy?

0: to, ale coś tam byśmy wymyślili, może. Przykład Krav Magi, o. Lekcje wychowanie do życia w rodzinie. Ile płacisz za wynajem? Przestańcie takie pytania tu zadawać, bo się głupio czuję. A ile płacisz, a ile zarabiasz, a płacisz, a masz tu opłacone? Co to za pytania? Kurde. No ale jak już pytasz, to odpowiem. Płacę za wynajem. W tym miesiącu mam do zapłacenia 1380 zł. No, 1380 zł. Jak wali koniu, jeśli razem z tym pytaniem będzie szła jakaś wpłata, która mi pomoże zapłacić, to bardzo dobre pytanie, bardzo dobre pytanie. I szanuję i się nie dziwię, że się pytasz, masz prawo wiedzieć. Nie trzy pokoje z kuchnią, tylko dwa pokoje z malutką kuchnią. To nie jest dużo. We Wrocławiu bym płaciłem 1700 na przykład, nie? A tutaj 1300. A na antenie doktor Paichiwo. Witam serdecznie, doktorze.
1: No witam.
0: Siam, siam, osiam, hua.
1: Dokładnie tak. No cóż, trochę trema, bo pierwszy raz dzwonię. I tak obiecywałem już od wielu, wielu audycji, że zadzwonię, no i w końcu jestem.
0: No to w końcu się widzicie, spotkali doktor Paichiwo i Ambroży Kleks.
1: I Ambroży Kleks.
0: I guzik z tego będzie. Nie, no żartuję oczywiście. Guzik to też pewien symbol ważny w uniwersum Kleksa.
1: Piegi bardziej.
0: No piegi też, wiadomo. No, ale to się cieszę, że zadzwonił doktor Paichiwo. Pozytywna postać, a nie na przykład Golasz Filip. No to by było słabo trochę.
1: Dokładnie.
0: A skąd w ogóle taki pseudonim masz?
1: Taki pseudonim mam tylko i wyłącznie do nocnego radia tak naprawdę, bo no cóż, anonimowość sobie gdzieś tam cenię i wiesz, nie chciałbym, żeby być rozpoznawany po imieniu i nazwisku, a uwielbiam pana Kleksa od lat młodości, no i tak jakoś wyszło. No, ukryłem się doktorem, ale doktorem nie jestem, nie martw się.
0: No, wielu ludzi ma pseudonim doktor, nie? Mieliśmy doktora Hakenbusza na przykład, albo innych. A powiedz, a słuchałeś na przykład audycji, gdzie rozważaliśmy na temat Kleksa, co tam są za rzeczy poukrywane, jakie to mroczne jest i w ogóle?
1: Tak. Nawet z Potrzebą kiedyś rozmawiałem na czacie na ten temat.
0: No proszę. A co chciałeś powiedzieć ciekawego?
1: No co, no a propos tych wydatków i całych finansowych tutaj twoich uniesień, że tak powiem, i tych pytań na temat ZUS-u i na temat, wiesz, czy masz działalność i tak dalej. No nie wiem, czy wiesz, ja siedzę w UK. Rozmawialiśmy kiedyś na ten temat, że nawet w sprawie Jana Taratajcia można by zrobić jakieś urządzonko i tak dalej, które by pikało lub mrygało.
0: A, to coś przypominam sobie, tak.
1: Tak, no i wiesz, i tak chciałem zadzwonić, po prostu zdać taką szybką relację, no bo my tu siedzimy, ja w zasadzie siedzę tutaj 18 lat już. No, za mierzą.
0: Kawał czasu. Wiesz,
1: no jest to kawał czasu i dzisiaj był taki punkt zwrotny w mojej karierze w UK i zdecydowałem, że będę wracał do Polski, to tak na dobre. I wiesz, i fajnie było, ale się skończyło, że tak powiem.
0: A co cię skłoniło do takiej decyzji głównie?
1: Że tak powiem, Anglia stała się tym, czym była kiedyś, czyli no wiesz, że z Anglii wypłynęła jakby cała ta kultura rasistowska, skinheadzi, no niewolnictwo jakby nie patrzeć, no i to powraca, że tak powiem. Brexit odbił się głośnym echem. Dzisiaj byłem w sklepie w Aździe, który jest marketem typowo brytyjskim. Kupowałem sobie żarcie dla kota. Dwa opakowania typu jakiś Whiskas i wiesz, i KitKat. zapłaciłem za to 17 funtów, to w przeliczeniu na polskie jest około 100 zł. No ja się
0: o mordy jeża.
1: Kaman, czemu takie kwoty? O co chodzi? No a pani mi mówi, że jak ci się nie podoba, no to tu jest Lidl taki zbudowany dla biednych Europejczyków.
0: Tak ci powiedziała? Serio?
1: Tak powiedziała pani przy kasie, no. No i wiesz, i... No, co tu dużo mówić? No, nie będę dłużej siedział chyba w miejscu, gdzie wiesz, gdzie nas nie chcą, że tak powiem.
0: Czyli coś w tym jednak jest, że czasem się na obczyźnie tak czujesz trochę jak nie u siebie, nie? Po prostu.
1: To jednak jest jakaś ściema, że ludzie mówią, że tutaj przyjeżdżają, czują się jak u siebie w domu, jest lepiej niż w Polsce, wracają do Polski, to czują się tam jak gość. Tak mówią ci, którzy, nie wiem, albo są płytcy, albo po prostu nie poznali tego życia w Anglii, nie zasmakowali go tak do końca, nie? No ja mogę powiedzieć, że ja tu przeżyłem bardzo dużo i gdzieś tam prywatnie i w pracy i wiesz, i ogólnie w życiu przeżyłem dosyć sporo. I wiem, z czym życie się je, no ale no to, co się teraz tutaj dzieje, no to przechodzi ludzkie pojęcie. No i wiesz, a propos, też mam firmę, też jakby mam nawet dobrą pracę. Finansowo to się zamyka w około 30 tysiącach funtów rocznie, czyli nie jest źle. No i zostawiam to, wyobraź sobie, zostawiam to dla nawet 2000 w Polsce, które będę zarabiał w biedrze na kasie.
0: Kurczę, no ale chyba jakieś zaskórniaki masz, które może ci pozwolą coś tutaj otworzyć, jakąś działalność, coś z czymś
1: tylko
0: wystartować?
1: Planujemy z dziewczyną wrócić i może wybudować, może kupić dom. Wtedy moje oszczędności wszystkie pękną.
0: No ale to i tak fajnie, nieźle. Wiesz, też nie wszystkim rodakom się udaje w ogóle dojść do poziomu takiego, że ich stać na wynajęcie samodzielnie sobie jakiegoś mieszkania, tylko tak się wszyscy, większość chyba tak mieszka na spółkę, gdzieś tam wynajmują, nie? To takie smutne, bo to nie świadczy o tym, że dotknęli jakiegoś dobrobytu, że im się lepiej żyje, to, że muszą mieszkać z kimś, nie?
1: No jest coś w tym, nie da się ukryć.
0: Też jak w Irlandii mieszkałem, to cały czas byłem skazany albo na hostele, albo na mieszkanie z kimś. No nie byłoby mnie stać na wynajęcie sobie samemu. Zresztą też niechętnie by patrzyli pewnie trochę, że tutaj jakiś obcokrajowiec z Polski, jakiś dziwny taki, to by się bali.
1: Nie ma najmniejszego wynająć czegoś samemu. Ewentualnie możesz sobie pomieszkać na pokoju lub na tak zwanym sharehouse, no tak jak powiedziałeś, no. Jedyną opcją jest być albo w związku i z dziewczyną, we dwójkę pracować i wiesz, jakoś we dwójkę no jest łatwiej wynająć to mieszkanie, ale jeżeli jesteś sam, możesz o tym zapomnieć. To nie jest kraj, który... To jest jeszcze bardziej złodziejski kraj niż Polska. No, oni, wiesz, oni w podatkach zabierają bardzo dużo, doliczają do cen 30% VAT-u, więc no, na każdym kroku płacisz podatek w tym kraju. Mhm.
0: A jest pytanie tutaj do ciebie, w jaki region planujesz zjechać, przepraszam.
1: W region Świętokrzyski.
0: Świętokrzyski. Tam chyba tak...
1: Kielce.
0: To tak biednie trochę, nie? Chyba tam.
1: No, może było kiedyś, ale ci powiem, że się rozwinęły Kielce bardzo, bardzo, no. Jest to... Jedno z ładniejszych miejsc, jakim byłem w Polsce ostatnio.
0: A to fajnie nawet, że wracasz do ojczyzny.
1: To jest takie połączenie dwóch rzeczy, bo jakby ja pochodzę z Łodzi ogólnie, no i zresztą jak potrzeba. No i wiesz, i Łódź jest takim miastem brudnym, czarym, dużym i cywilizowanym, że tak powiem. Kielce są czymś takim po środku, że jeżeli na przykład lubisz życie na wsi, ale lubisz też miasto, no to Kielce są, wydaje mi się, idealnym miejscem.
0: No to cóż, życzę ci powodzenia. No jak sobie jakiś domek kupisz, to już połowa sukcesu, bo nie płacisz wtedy tak dużo za wynajem, jakoś można sobie tutaj spokojniej troszeczkę żyć. Jest jakiś kapitał zainwestowany w jakiś domek właśnie, no. A planujesz, mówisz, wybudować, nie chcesz kupować jakiegoś używanego? Może się zainteresuj tematem budownictwa taniego, takiego, wiesz, na przykład trochę naginasz prawo i budujesz sobie domek bez jakichś tam zezwoleń, pozwoleń. No mówi się, że za 50 koła można sobie dzisiaj wybudować domek, jak zakombinujesz trochę, nie? Są no na YouTubie takie kanały.
1: I strony.
0: Słucham?
1: Nie rób ze mnie Waldemara Deski z drugiej strony.
0: A czemu nie? No, trzeba trochę z tym systemem się poszamotać, nie? Żeby wyjść na swoje. A tak to no, zaraz ci pozabierają urzędasy różne i państwo ci zaraz, wiesz, zabierze. I się jeszcze przypierdolą.
1: Gehennę przeszedł. Jak budował ten garażyk swój, no to Gehennę jednak przeszedł, no. No ale tam ktoś w wiadomości chyba kiedyś był.
0: No tak, ale to mówisz o Waldemarze Desce cały czas, tak?
1: Tak.
0: No ale chyba już dzisiaj ma spokój, już chyba się od niego w końcu odczepili. Chociaż w sumie nie śledzę, co tam u Waldemara Deski. Ale on był kiedyś nawet gościem u Kuby, który tu się pojawia w jego audycji Rozmowy w nocy. Sobie tam gadaliśmy z Waldkiem. Słucham?
1: Z USA. Chicago.
0: Tak. Jest pytanie, czy tam się u mnie nie da coś taniej, no ale jak taniej? No może by się dało coś taniej, jakbym bardzo tutaj długo szukał, to może bym znalazł coś w końcu o 100 zł taniej na przykład. No to co, a za przeprowadzkę ile wydasz i ile się tam naszamoczesz i cholera wie, na jakich sąsiadów trafisz, czy nie na takich, co będą mi znowu puszczać disco polo za ścianą przez pół dnia. Więc ja się już cieszę, że mam tutaj względnie ciszę, względnie spokój. Tutaj starsze osoby sobie mieszkają, nawet jak tam pies trochę poszczeka, no mogę trafić gorzej, mogę trafić na tak, że przez cały dzień pies szczeka, nie? Już tak miałem. No i co zrobisz? I pójdziesz do typa i albo ci powie, że pies jest od tego, żeby szczekać i będzie dwa razy większy od ciebie, albo będzie dwa razy mniejszy od ciebie i ci powie, że jego pies ma nowotwora, bo też taki miałem przypadek. I w jednym i w drugim przypadku nic, niewiele mogę zrobić, nie? Więc już się cieszę, już tutaj zaklepałem. Poza tym nie wiem, czy taniej coś znajdę. No, to nie jest tak bardzo drogo, nie? Za wynajem te 1300 w Polsce. No, we Wrocławiu to płacisz 1000... Mówię, za jeszcze gorszy standard niż teraz płaciłem 1700, nie? 1750 nawet. Plus jeszcze tam woda, coś, no, ciągle dochodziło coś.
1: Ile metrów masz tego mieszkania, Krawcze?
0: Ile metrów?
1: Mhm.
0: 44 metry.
1: No to nie ma tragedii. To nie jest zła cena za wynajem 44 metrów. To nie jest kawalerka. Ile masz pokoi? Masz dwa pokoje?
0: Tak.
1: No i super. To powiedzmy wychodzi po 300 zł za każdy pokój plus 400 za kuchnię.
0: W Poznaniu 700 zł za pokój w kamienicy, pisze Paulina. No ale to za pokój, nie? To mieszkasz z kimś znowu. Wspólna kuchnia, wspólny kibel i ustalanie zasad, że ty zmywasz wtedy, a tu nieposprzątane, a tu włosa znalazłem na mydle. No i tak żyjesz trochę jak w jakimś akademiku w sumie, nie? Znaczy, wiem, że niektórym to pewnie odpowiada, spoko, potrafią się tam dostosować, przyzwyczaili się. Mi by było ciężko, jestem taki trochę trudny bywam w... Jeszcze jak mieszkałem z dziewczynami na przykład, wynajmowałem z dziewczynami, no to straszny rygor jest. Laski to bardzo sobie cenią czystość, wszystko musi być poukładane, posprzątane. No to tak ciężko staremu kawalerowi się dostosować czasem. A ty mówisz, no fajnie, tutaj kolejny taki dojrzały słuchacz, mówisz, że masz... żonkę, tak? I z żonką tu przyjeżdżasz?
1: Żonkę jeszcze nie, żonkę będę miał chyba za 2 lata, jak wrócimy do Polski, no to myślimy tak o jakimś ślubie, ale nie, poznałem ją tutaj ogólnie 5 lat temu i wiesz, i tak sobie żyjemy, no i muszę powiedzieć, że byłem w dłuższych związkach, miałem związki, wiesz, po 10 lat, gdzieś to się tam rozpadło i tak dalej, no i to jest taki najbardziej dojrzały związek w moim życiu i chyba miłość mojego życia, że tak powiem, no.
0: No to super. No to nie ma co odwlekać. Kiedyś trzeba powiedzieć pas i już to jest to. No. To fajnie, fajnie, to się cieszę. No to możesz nas informować, na przykład jak przyjedziesz już do Polski, to możesz nam coś opowiedzieć o perypetiach swoich, co cię tutaj zaskoczyło, z czym był kłopot, a co wyszło fajnie, to zawsze miło sobie posłuchać, nie, o takich doświadczeniach jakichś.
1: Bardzo chętnie, myślę, że zadzwonię częściej nawet i w ciągu tych 2 lat, jak jeszcze tutaj będę, bo wiesz, wjechalibyśmy wcześniej, ale chodzi o to, że... Chcemy wyrobić sobie tą minimalną jakby garzę do emerytury w Polsce, żebyśmy mogli sobie jednak w funtach też coś pobierać. No bo jak ja tu jestem 18 lat, to mi się jednak należy. Wiesz, i chodzi o to, że właśnie tej dziewczynie mojej brakuje 2 lata do tego, żeby przepracowała pełne 10 lat w UK i żeby mogła się kiedyś tam ubiegać o tą emeryturę angielską również. No i te 2 lata właśnie dzisiaj wyliczyliśmy, że to dokładnie będzie gdzieś tam w maju 2022, jak już będziemy mogli sobie spokojnie zjechać. No ale mamy kota i trzeba wyrabiać paszport i wiesz, no jest dużo, dużo do ogarnięcia, że tak powiem, z tą przeprowadzką, no ale nie ma rzeczy niemożliwych z drugiej strony, nie? Ludzie nie takie rzeczy robili. Ostatnio dzwonił chyba słuchacz, który się z Danii do Australii przeprowadził.
0: No to może Jacek z Australii.
1: Jacek, tak, z Australii, no.
0: No tutaj widzicie, ludzie z całego świata. No i zaskoczenie, bo ktoś też wraca tutaj. Fajnie, miło posłuchać nawet takich wieści.
1: Tak, cały czas tutaj słucham Nocnego Radia. To nie jest tak, że jak mnie nie ma na czacie, to ja gdzieś tam was nie słucham, bo ja pracuję, mam, wiesz... taką pracę, że sobie siedzę i dłubię, no i mogę mieć słuchawki w pracy. No więc nałogowo po prostu, kiedy siedzę tam 10 czy 12 godzin, czasami jak robię nadgodziny, to non stop jesteś, że tak powiem, u mnie na słuchawkach.
0: Może jak przyjedziesz tutaj do Polski, to postanowisz jak otworzyć jakiś interesik swój, jakąś firemkę, albo może jakiś serwis internetowy, jakiś pomysłowy, nie? Czy coś? Czy nie za bardzo ci takie rzeczy?
1: Tak, ale ja podobno nie mam głowy do interesów, tak mi wszyscy mówią, nie? No i coś też w tym jest. No nie miałem nigdy jakiegoś super pomysłu, wiesz, mam już 37 lat, nie jestem jednym z tych startuperów, którzy w wieku 18 lat zakładają coś i koszą wielkie baksy i tak dalej, no. To nie ja. Ja ogólnie chyba jestem takim bardziej wycofanym człowiekiem, który gdzieś tam lubi sobie, wiesz, usiąść, zrobić swoje, wyjść po pracy i zapomnieć o niej. Wspominałem mimo wszystko, że mam działalność gospodarczą tutaj, ale wiesz, ale to nie jest taka działalność, że ja mam jakiś lokal czy coś. Mnie po prostu wynajmują firmy jako osobę fizyczną, w cudzysłowie moją firmę, do wykonania pracy, wiesz, i kontrakt trwa na przykład tam 3 miesiące i ja sobie chodzę do pracy, robię sobie swoje, wychodzę, zapominam o pracy, robię sobie swoje i tak dalej. Tak to mniej więcej wygląda, nie?
0: Może zdradzisz, jaka robota, w czym jesteś specjalistą?
1: Ja jestem specjalistą w elektronice, w wiringu tak zwanym. Ogólnie okablowuję różne sprzęty, głównie wojskowe. Nie wiem, światła do lotniskowców robiliśmy rzeczy do łodzi podwodnych, robiliśmy komputery, robiliśmy taki sprzęt elektromagnetyczny, który powoduje, że taka łódź na przykład nie rdzewieje. No różne fajne rzeczy robiliśmy.
0: Czyli ciągniesz kabla, można powiedzieć.
1: Ciągnę druta, dokładnie.
0: Kablociąg, tak mi się przypomniało z Kiepskich, taka piosenka była, może, tak, tak, może ją znajdę.
1: Ociągnięciu druta.
0: Ale to fajna robota, bo to można chyba zarobić na tym. Tacy właśnie specjaliści, adwokat też tu potwierdza, elektrycy, czy hydraulicy, czy... No to dobrze zarabiają. Fajna kaska. Bieda cię... Nie dotknie cię bieda ani nędza.
1: Tak, myślę. Tak fajnie to brzmi, jak teraz to mu opowiadam, ale wiesz, ta gdzieś tam to moje 5 minut w UK, to zaczęło się tak naprawdę... 5 lat temu, a przez poprzednie 13 to pracowałem sobie gdzieś tam na kuchniach, gdzieś tam, wiesz, w jakichś fabryczkach. No różnie to było, no.
0: No to droga smoka, no Bruce Lee na początku też zmywał gary, no co chcesz.
1: Tak, ale tak daleko, aż bym nie zachodził. Ale no coś w tym jest. No przez swoje trzeba zawsze przejść, nie? No, ale jak poczujesz takie 5 minut, no to jednak trzeba to wykorzystać i wiesz, no i siedzę w tych robotach czasami po 12-13 godzin i coś tam z tego jest, no. Ale to też mówię, no w ostatnim czasie, no 5 lat, to jest na 18 gdzieś tam na emigracji, nie? No ale wiesz, w głowie nie to mi było. W głowie mi były też jakieś rzeczy typu imprezki, typu jakiś tam znajomi, typu wiesz. Kręcenie kurde, druta, że tak powiem, kesze.
0: Tak? Też takimi rzeczami się zajmowałeś? No tak, wiesz, teraz ja sobie przypominam, tak.
1: Tomka z Radia na Fali, ogromnym fanem. Zresztą ja słucham was gdzieś tam od początku, jeszcze przed Radiem na Fali gdzieś tam słuchałem. I wiesz, i co, no i jak Tomek tylko opowiedział o kesze, no to tutaj była cała akcja. Tutaj ze znajomymi kupiliśmy 20 kilo miedzi. Każdy miał dansy w domu. No i kręciliśmy druta, no i w końcu doszło do karczemnej awantury z moją wybranką o to, że przypalam druta nad gazem i robię nano powłokę.
0: I powiedziała ci albo Mehran, albo ja.
1: I powiedziała mi, że jak to było? Kochanie, jak to było z tym drutem od Keszew? Jak to było, jak my się pokłóciliśmy?
0: Jak tak dalej będzie, kochanie, to sobie będziesz sam druta ciągnął.
1: Aha. Ona mówiła, żebym sobie najpierw popróbował na drewnianym patyczku, to zobaczę, jak się robi formal coating, czy jakoś tam się nazywa. No w każdym razie tą nanopowłokę, no i zaczęła sobie robić jaja, a ja to strasznie poważnie wziąłem wtedy do siebie i wiesz, i jak to? Przecież ty się w ogóle na tym nie znasz i co ty wiesz o kesze i tak dalej, nie? Jeszcze zobaczysz. Jeszcze, i mówię, jeszcze zobaczysz, jak ci zrobię health pena, bo ona tam miała też jakieś tam historie ze zdrowiem i miałem jej zrobić health pena na różne bóle i tak dalej, no ale jak to mówi potrzeba z health pena, to tylko sraczki można dostać. Jestem tego żywym przykładem. No, kesze niestety nigdy nie działało, a wręcz przytruwało.
0: No to widzicie, mamy tutaj relacje z robót, z majsterkowania w systemie, w technologii, jak to się dumnie nazywa, technologia kesze. No to na pewno skojarzyłeś ilustrację, która dzisiaj jest, nie wiem, czy widziałeś na YouTubie, pewnie ci się przypomniały stare czasy trochę, bo Tomek właśnie miał taką planszę u siebie w hiperprzestrzeni właśnie.
1: No to jest coś tam z alchemią związane, nie? To jest plansza. No.
0: Coś takiego. To jest ogólnie o poszukiwaniu wiedzy przez człowieka, ale takiej wiedzy i naukowej, i takiej pseudonaukowej, alchemicznej, no. Mistycznej, tak. Mistycznej. I to jest jakiś drzeworyt nieznanego autora. No ale mamy tutaj płaską ziemię. No ryzykowne dać sobie na okładkę audycji płaską ziemię, nie? Tak teraz sobie pomyślałem, że Tomek tutaj pojechał z grubej rury.
1: No ale nie wiem, czy wiesz, on dalej zajmuje się sprawami kesze i wiesz, i tam ciśnie mocno ten temat.
0: Tak, nawet wyrobił sobie jakieś uprawnienia do pracy w laboratorium, coś takiego. No twierdzi teraz, że jest naukowcem takim z prawdziwego zdarzenia.
1: Tak, pracuje w CERN.
0: W CERNie?
1: No weź. No ale tak coś mówił chyba Claude z teorii chaosu, że pracuje teraz gdzieś w jakichś poważnych, wiesz, nie chciałby mówić gdzie, ale w jakichś poważnych instytucjach badawczych, no i ja słyszałem, że się wyprowadził z Londynu, ale z tego co wiem, to dalej tam gdzieś w Londynie grzebie to kesze i robi te jakieś tam bajery. Ja tylko powiem tak, że jak tam gdzieś śledziłem to jeszcze w miarę i oglądałem te zdjęcia, to ja nie chciałbym się znaleźć w tym jego laboratorium, bo na pewno potknąłbym się o nie jeden drut. Ile on tego tam naukładał na tej podłodze, ile on tego po prostu miał, chłopie, wiadra pełne po prostu, nie, no to jakaś masakra była.
0: straszną jazdę złapał, nie? Na to cashę.
1: A naprawdę to był fajny gość, znaczy był, no jest fajny gość. Wydaje mi się, że to go zniszczyło strasznie, no bo te audycje Hiperprzestrzeń i tam, wiesz, no całą tą otoczkę Radia na Fali, to się tego się naprawdę dobrze słuchało. No były momenty, kiedy odlatywał, były momenty, kiedy, wiesz, było lepiej lub gorzej, no ale umówmy się, to nie jest głupi facet, nie?
0: No nie jest, nie jest. No nawet to aż takie dziwne trochę, nie? Że tak bardzo się na tym jednym zafiksował w pewnym momencie, tak jakby, nie wiem, złapał Pana Boga za nogi, jakby odkrył tajemną wiedzę, kurczę, skrywaną od tysięcy lat, która mu pozwala przetwarzać materię. No on tak zawsze trochę do tego podchodził i tak to przedstawiał, że to jest tego kalibru wiedza, która rozwiąże problem głodu, biedy, niesprawiedliwości i przeistoczy cały świat i go przerzuci na zupełnie inne tory, inna świadomość, inne myślenie, rewolucja, w ogóle nowa era, no to wiesz, no może nie powinniśmy się dziwić, że skoro...
1: No, mów.
0: Nie, no w sumie mów ty.
1: Wiesz, dla mnie to jest takie, porównałbym to, że Tomek się stoczył, bo był naprawdę na poziomie, no ale on musiał gdzieś to po drodze zobaczyć, że to nie działa. No wszyscy, którzy tutaj ze znajomymi gdzieś tam próbowaliśmy z tym poeksperymentować, to naprawdę nie działa, a my mamy pojęcie o elektronice, mamy różne mierniki, no mówię, pracujemy w takich różnych rzeczach i wiesz, i jak zacząłem podłączać kiedyś do tego mierniki i tak dalej, no i zobaczyłem, co się dzieje, no po prostu nic się nie dzieje. A GANS no to jest zwykła elektroliza i też w tym żadnej filozofii nie ma. Jest to znane od setek lat i wiesz, no umówmy się, no nic w tym po prostu nie ma. No pan Kesze to jest kłamca i oszust. I dziwię się Tomkowi, który z takiego inteligentnego poziomu po prostu szedł na... Wydaje mi się, że jemu po prostu jest głupio przyznać się do błędu.
0: Coś w tym może być, co mówisz, bo no, ja Tomka znam trochę dłużej niż większość osób, które go słucha i on zawsze był taką osobą, która, wiesz, prędzej sobie odgryzie język niż się przyzna do jakiegoś nawet najmniejszego, takiego głupiego jakiegoś małego błędu. On się wtedy robi zły, on się wtedy robi agresywny. No coś ma w sobie taką brzydką cechę charakteru, mimo innych cech, które są fajne, to ma taką jedną, która go trochę psuje właśnie, no. Niestety. No a z tym Kesze to tak jakoś zdechło. Nie widzę, żeby w Polsce ten ruch się nadal jakoś rozwijał. Zgasło, nie? A gdyby to była faktycznie taka fantastyczna technologia rewolucyjna, no to by to wystrzeliło w ogóle. Dzisiaj każdy by o tym słyszał i no, jak coś jest dobre, to broni się samo, nie? A nie, że zdycha i coraz o tym ciszej. No cóż, więc już chyba nic z tego Kesze nie będzie za bardzo. Od czasu do czasu gdzieś tam się natknę na jakiś jeden filmik, się pojawi jakiegoś amatora, który dopiero się w to wkręcił i chce przekonać cały świat, jaka to rewolucja i że to zmienia myślenie. A nie wiem, może, bo są tutaj, do dzisiaj właściwie mam taką zagwozdkę, wiesz, czy to po prostu ludzie się tym jakoś podtruwają i zaczynają mieć od zatrucia miedzią jakieś omamy i im się wydaje, że to wiesz, że to jakaś mistyczna siła, że latają po kosmosie. No bo znamy te relacje ludzi, którzy byli u Tomka i twierdzą, że spotykali się w snach, latali po kosmosie, że nie muszą jeść, w ogóle takie opowieści tego typu, nie? No to pytanie, czy ci ludzie kłamią, czy coś im się zrobiło w głowę, czy... a może to faktycznie działa, nie?
2: I wiesz, ja myślę, że to jest coś w tym...
0: Ale cię teraz dobrze słychać.
2: A, no bo słuchawki mi padły i muszę przez telefon rozmawiać, bo ja tu cały czas, wiesz, przez mobile jednak.
0: No teraz cię dwa razy lepiej słychać, wiesz?
2: No to dobry mikrofon musi być w telefonie.
0: No, często są dobre mikrofony w telefonie. To wiesz co, to dzwoń z telefonu, bo wcześniej to tak brzmiałeś trochę jak przez jakiś taki mikrofon z Biedronki, wypatrzony przez Etama na promocji, a teraz brzmisz normalnie.
2: Dobrze wiedzieć.
0: no i jest zagwostka, no kurczę, do dzisiaj nie wiem, ile w Tomku jest szarlatana, a ile człowieka, który faktycznie w to wierzy i jest przekonany, że u niego to działa. No, nie
2: wiesz,
0: wiem.
2: Ja wiem, w ten sposób powiem, że kłamstwo powiedziane 1000 razy nawet w swojej głowie, o sobie czy do siebie,

0: No, to, szarlatana, myślę, że w Tomku aż nie ma tyle. Myślę, że to jest po prostu to, że jest bardzo dumny i nie umie się jednak przyznać do tego błędu, bo jeżeli jest choć trochę inteligentnym człowiekiem, to gdzieś po drodze zauważył, że to jest wierutna bzdura. Ale wiesz, ale Tomek to jest też człowiek biznesu. On ma świetne pomysły na jakby i na brandy różne, na jakieś takie opakowania, wiesz, gdzie tam robił to Go to the Forest, no to te wszystkie opakówki papierowe, to ten wygląd eko, no można było z tego ukręcić całkiem dobry interes. I nie na healthpenach, tylko na tej całej otoczce, wiesz.
1: No ale może tu on to kręcił,
0: może,
1: nie?
0: Może on to dalej sprzedaje, nie?
1: No sprzedaje, no. Można kupić u niego mydło jakieś tam z Gansami, cały czas sprzedaje te magrawy i trzeba, tu się zgodzę w 100%, że on po prostu robi te rzeczy ładne, nie? One są, to są takie cudeńka, można powiedzieć. On dba o to, żeby tam był jakiś specjalny wosk zamiast kleju, żeby to nie było skręcane, tylko tam poskładane, wiesz, drewienka, wycina to mozolnie, wszystko, wiesz, ładnie wypolerowane i po prostu ładne, ładne, fajnie zaprojektowane. No, do tego zawsze miał smykałkę. Ja go poznałem przecież jako drugiego grafika, nie? W firmie, który jakoś tam mnie nadzorował. No jak ja byłem jeszcze grafikiem, który nic prawie że nie potrafił, to on już robił projekty takie naprawdę fajne i profesjonalne, więc dobry w tym jest. No ma dobry gust, ma tego. Znaczy to, że ja go zacząłem uznawać za szarlatana w momencie, kiedy się dowiedziałem, że koledze obiecuje odzyskanie wzroku, nie? Jak coś tam kupisz, tu magraw za 2000, a potem pomyślimy, jak ci przywrócić wzrok. To wtedy sobie pomyślałem, nie, to za dużo już trochę.
0: Ale to on mówił na antenie, tak oficjalnie?
1: Nieoficjalnie, ale już kiedyś się wygadałem i zdradziłem to, bo moim zdaniem to go całkowicie skreślają, takie akcje, nie? A to jest...
0: Nawet o tym nie wiedziałem, no to rzeczywiście, to jest gdzieś tam punkt do dyskwalifikacji ogromny, nie? Ale no gdzie, jakby no testuj coś tam na sobie, ale nie obiecuj ludziom, wiesz, że nagle wyleczysz ich z raka, tak? No, dawać komuś takie nadzieje, a potem gdzieś tam go zostawiać, to też jest jakieś, no moralnie to jest to po prostu dno.
1: Ale on leczy raka na co dzień i się z tym nie kryje i obwieszcza to całemu światu, że on leczy raka. Jeździ po jakichś szpitalach i tam instaluje te health station, tak? Które mają leczyć pacjentów.
0: Nie uwierzę w to nawet przez sekundę. Jeżeli mieszka w UK, to nikt by w szpitalu nie pozwolił mu zainstalować urządzenia bez atestu. Nikt.
1: Wiem i też się nad tym zastanawiałem i sądzę, że on po prostu po raz kolejny, on często konfabuluje, tak? To jest taki trochę kłamczuszek i myślę, że on po prostu nie w szpitalu, tylko do jakichś starszych osób do domu na przykład to przynosi, nie? I przekonuje te starsze osoby, że ich wyleczy i im tam
0: dokładnie
1: instaluje
0: tak.
1: Coś i pewnie tak to było, a w jego...
0: Głowie leci z tym po prostu dalej, tak, i jemu się wydaje, tak, że odbawia świat i wiesz, i tak to wygląda mniej więcej.
1: W jego głowie jakaś opowieść potrafi rosnąć jak w buzi dziecka niejadka wątróbka po prostu, że coraz więcej tego jest, wiesz, i po prostu nagle się robi z tego cała legenda i opowieść, która ma w sobie powiedzmy 20% prawdy, więc niestety, no wtedy to była dla mnie dyskwalifikacja, jak się dowiedziałem, że robi takie rzeczy i nie powiem już nawet, że dzisiaj do niego jakąś sympatię czuję, bo ciężko czuć sympatię do kogoś, kto okazał się jakimś tam niewdzięcznikiem dla ciebie, kto jednak ci coś tam zawdzięcza, a traktuje cię jak szmatę i tak dalej, nie? Kto ci nie...
0: No wiem.
1: Kto ci jakby, wiesz, kto ci jakby zamknął też drzwi do radia, bo ja tam chciałem z czymś się pojawić w Radiu na Fali, w pewnym momencie to powiedział mi, że nie, człowieku, wiesz, nie ma szans. I tak dalej. Dużo mógłbym tutaj wymieniać i po prostu się nazbierało trochę. Ja nie powiem, że ja do niego dzisiaj jakąś sympatię czuję czy coś. Nie, jest raczej moim taką osobą, która mnie jest wśród tych, które mnie najbardziej zawiodły, nie?
0: No powiem ci, krawiec, jak ktoś by mi jebnął 7 bitcoinów, które były warte w pewnym momencie około, wiesz, 20 tysięcy złotych za jednego.
1: On no mi nie jebnął ich. Nie, to nie tak, że on je tam zwędził czy coś, tylko on je po prostu wziął, myśmy tam machnęli ręką, ale wiesz, już samo to, że sobie przez ileś tam lat żyjesz za pieniądze, które ktoś ci tam zostawił.
0: No nawet... tak, tylko że my słuchacze tego nie wiedzieliśmy.

0: a to było kłamanie po prostu w oczy, no nie, bo on sobie żył za jakby, no, te bitcoiny, umówmy się, a mówił, że nie musi pracować, gotuje sobie, znaczy wiesz, piecze sobie chlebki, nie musi robić tego, wstaje sobie o której chce, robi sobie to, robi sobie tamto, a tak naprawdę gdzieś tam żył za cudze, nie?
1: No, za swoje, ale wiesz, no, jakby nie było, te pieniądze jakoś tam odziedziczył po radiu, które... Część z tych bitcoinów ludzie wpłacali, przypuszczam, też na Kloda, dla mnie, nie tylko dla Tomka, bo te bitcoiny jakoś wcześniej się pojawiały, jak jeszcze, wiesz, nie były dużo warte. Ale już samo to, no, ja w takiej sytuacji byłbym ogromnie tak czy owak wdzięczny i nie mówiłbym o drugim człowieku, że on jest pazerny na kasę, bo on potem zaczął o mnie opowiadać, że ja jestem jakiś za kasę strasznie tu pazerny i tak dalej, czyli w drugą stronę, no wiesz, no to tak, tak bym czegoś takiego nie robił, po prostu bym przemilczał, byłbym tam jakoś, wiesz, wdzięczny, a ten tak, wiesz, zero, no po prostu wyszły jakieś takie paskudne. Też mnie zabolało to, że jak radio zamykał, o nikim nie wspomniał w ogóle z tej gwardii, która tam to radio współtworzyła, przecież tam tylu się ludzi przewinęło, ciągle tylko ja, i wtedy właśnie ja zrobiłem to, co zrobiłem, bo... No zrobiłem, co dużo mówić, zrobiłem, no, nie, jestem zadowolony z siebie, zrobiłem to radio, ja i tylko ja, bo taki jestem. I tak wiesz, przez 2 godziny gadać o sobie, no coś jest, coś nie po kolei w głowie ma do końca ten człowiek, nie, więc nie chce mi się nawet już o tym za bardzo gadać i tak za dużo gadam, może nie powinienem, bo wielu ludzi to odbierze, że nie powinienem takich rzeczy mówić. Ale
0: nie,
1: to,
0: no, nie mów złego, słuchaj.
1: Wszyscy to wiedzą.
0: W zasadzie to sobie no wiesz, no wspominam stare czasy, że tak powiem. Coś mnie tam łączy z wami od ilu lat radio na fali nie istnieje, a ile istniało? No to powiedzmy to jest 6 lat, 7, więcej chyba nawet.
1: No.
0: Tak łącznie do dziś, no nie? No to jest jednak kupa czasu, no i wiesz, i my go słuchaliśmy i gdzieś tam ludzie wpłacali kasę i mecenasowali tą audycję, czy tam, jak to się mówi, dawali swój mecenat, inaczej powiem. No i wiesz, i potraktował ich zupełnie bez szacunku, no, mówiąc, że komputery się spaliły i ludzie zniszczyli radio i wiesz, i
1: brak szacunku dla ludzi to tam się pojawiał często, bo tam było w pewnym momencie już tak, że jak ktoś tylko nie był za tym cashem, nie kadził przecież Tomkowi, no to już od razu
0: nie,
1: był zły i spierdalaj.
0: Maska się po mordzie nie klepała i nie, tego no tam... typu teksty były na antenach.
1: No tam niektórym to w sumie się należało, bo to były też tacy ludzie, którzy tam od lat Tomkowi... zachodzą za skórę i tak dalej i nawet mają jakoś tam frajdę z tego, że go tam wypunktują czy coś, no to się odgryzał, ale też nie powinien tego robić w stosunku do tych, którzy jakoś tam go ani nie obrażają, ani mu źle nie życzą, tylko po prostu wierzą w coś innego, no to on od razu, no to idź se, wiesz, idź se stąd, człowieku, idź stąd, nie? I takie taplanie się we własnym sosiku, no to nie mogło się dobrze skończyć, bo to robisz sektę wtedy. Trzeba z każdym jakoś porozmawiać, każdego jakoś starać się zrozumieć, no, a nie tak się zamykać w swoim świecie.
0: Przede wszystkim próbować odpowiedzieć jakoś, wiesz, udowodnić komuś, że nie ma racji, czy ma tą rację, czy jak tam, a niekoniecznie matka cię po ryju nie wyklepała, nie? No ale dobra, starczy o tym, Tomku, bo rzeczywiście, wiesz, niektórzy mogą spuchnąć od słuchania tego.
1: No, ale
0: może sam Tomek słucha.
1: Nie sądzę. On jest taki, że odcina się całkowicie od rzeczy, które mu są nie po drodze, wiesz? I przypuszczam, że z moich audycji to może jedną posłuchał, jak zobaczył, że jest o mechranie kesze. I zobaczymy, co ten śmieszny człowiek powiedział. No, i on sam się przyznał, że odsłuchał 10 minut czy coś takiego i wyłączył. On jak coś go nie interesuje, coś jest mu nie po drodze, coś jest z innej bajki, jak on to mówi, to on w ogóle się tym nie interesuje. No, ma swój świat i dobrze w sumie, no, niech ma sobie, niech se żyje chłopak, niech sobie kombinuje, niech sobie namawia starszych ludzi na kesze i może to jest jego droga, może zawsze mu to chodziło po głowie, żeby być jakimś uzdrowicielem, szamanem, a jak się nie da, to nawet szarlatanem, takim trochę.
0: Już sobie to wyobrażam. Witam panią, mam tu czarne druty w teczce. Chce pani kupić?
1: No, a może ci zabrakło intencji dobrej po prostu?
0: No na pewno, myślę, że tak, że głównym powodem tu był brak jednak, wiesz, pozytywnego myślenia i intencja moja była skierowana nie w tym kierunku, co potrzeba, no i stąd pewnie nie zadziałało.
1: No bo tak się tą technologię Keshe opisuje, że to jest coś takiego, co działa na pograniczu świata materialnego, niematerialnego i duże znaczenie ma tutaj twoje nastawienie do tego wszystkiego, to co masz w głowie, że jak jesteś takim, wiesz, w cudzysłowie nieciekawym człowiekiem, to ta technologia jeszcze ci źle zrobi w ogóle, nie?
0: No to ja na pewno byłem tym nieciekawym człowiekiem, bo tak jak mówię, parę razy mi bolał brzuch.
1: Widzisz, człowieku, masz gówno w głowie, to cię sraczka spotkała.
0: Tak.
1: Taka historia, człowieku.
0: Taka sytuacja.
1: Nie, no, wiesz, no, brzmisz całkiem rozsądnie i wydajesz się całkiem normalnym człowiekiem, już tak mówiąc serio, więc nie sądzę, żebyś tutaj miał coś za pazurami, tak żeby
0: cię... Tak, wiesz, do końca na pewno nie, bo jakby tak do końca byłbym normalny, to nie sądzę, żebym z wami wytrzymał tyle czasu, nie? Tutaj to są ludzie nienormalni.
1: Tak jest. Ale co jest normalne, a co jest nienormalne? Dzisiaj
0: a co tam w ogóle
1: ciężko...
0: pana Marka słychać? Nie śledzisz?
1: No, pan Marek to chyba jeszcze grubo przed Tomkiem tą technologię Keshe propagował. No i mam taką teorię, że to jest zatrucie po prostu miedzią, ta choroba Wilsona. A powiedz, bo to jest ciekawe, ty piłeś te gansy też?
0: Wstyd się przyznać, ale zdarzyło się.
1: No nie, no wstyd, nie wstyd. No wiesz, no jak byłeś przekonany, że masz do czynienia z czymś naprawdę niesamowitym, nasłuchałeś się, no to spróbowałeś. Ale pewnie niedużo tego piłeś, nie? Tylko trochę.
0: No niedużo. Ja miałem to wszystko porozlewane po takich buteleczkach po, nie wiem, z 20 ml. I to dosłownie taką nakręteczkę sobie gdzieś tam wypijałem, ale to może nie dlatego, żeby zobaczyć, czy to działa, tylko jak słyszałem, że ludzie to piją, no to mówię, nie no, muszę zobaczyć.
1: Jak inni, to ja też. No
0: czy to dobre, czy to niedobre,
1: co
0: wiesz.
1: Będę gorszy?
0: Czy to gazowane, czy to niegazowane.
1: I czułeś, że coś ci się zmienia, jakoś nastawienie do życia, percepcja?
0: No, brzuch rozbolał.
1: Tylko brzuszek rozbolał.
0: No. CO2 gans to był i brzuszek rozbolał. Ale wiesz co, jest coś w tym fajnego, bo jak te gansy się tam robią, czy w sumie to się nie powinno w ogóle gansem nazywać, no ale dobra, pomijając. Jak te gansy się robią, to bardzo ładnie wygląda. To jest naprawdę coś cool, nie? Bąbelki lecą, kolorek na dole się robi. No wygląda co najmniej jakbyś, nie wiem, alchemiczną formułę stworzył, nie?
1: Mhm. No tak, a Marek, u pana Marka, no to jest, on chyba już się nie wyleczy za bardzo, wiesz, u niego tam są trochę takie sprawy, że być może jego stan, w którym się znajduje teraz, wynika trochę z tego, z charakteru jego mamy i tak dalej, wiesz?
0: Tak, tak, tak, gdzieś tam, kiedy jeszcze to śledziłem, no to widziałem, co tam się działo. Grubo, grubo.
1: Zadawanie się z ezoterykami też potrafi zryć banie. Wyobraź sobie, że spotykasz kogoś, kto jest dla ciebie przyjacielem, autorytetem i on ci nagle objawia, że wszystko jest kłamstwem, wszystko do tej pory widziałeś nie tak jak trzeba i tak dalej, i tak dalej i ci przestawia wszystko w głowie. No to są niebezpieczne sprawy, niebezpieczne sprawy. Potem się okazuje nagle, że ci pieniądze znikają, bo cię oszukał, no to i wpadasz w jakieś kłopoty takie różne, materialne, psychiczne i twój mózg stara się jakoś poradzić sobie z tym i w pewnym momencie przypuszczam, że budujesz sobie świat, który ma to wszystko jakby uzasadnić to, co się dzieje wokół ciebie. Taka obrona troszeczkę, taka samoobrona twojego
0: mózgu.
1: Tak, wiem,
0: o co ci chodzi, sobie po prostu w głowie wytłumaczysz wszystko, że to jednak... nie z tobą jest nie w porządku, tylko jakby, wiesz, dookoła wszystko jest nie w porządku i to wiesz, to spiski wszędzie i śledzą nas i parchy pod ziemią, wiesz, no były historie.
1: No właśnie. właśnie. No dobra, doktorze Paichiwo, bardzo miło się
0: gadało.
1: No, też
0: myślę, że na pierwszy raz to starczy, bardzo fajnie.
1: Rozgadaliśmy się. Mam nadzieję, że jeszcze zadzwonisz nieraz do audycji i sobie pogawędzimy.
0: No, wydaje mi się, że przełamałem te pierwsze lody, więc już będzie łatwiej. Wiesz, już po 5 minutach głos mi się przestał trząść i ręce dygać, więc jest okej. Okay.
1: W ogóle nie było słychać żadnej tremy u ciebie, tak ci powiem.
0: Nie? Super.
1: Nie, nie. Dobrze się kryjesz, widzisz. No dobra, to co? To do usłyszonka w innej audycji jakiejś.
0: Do usłyszonka też. Trzymajcie się tam wszyscy i co? Głowa do góry, krawiec, nie łam się.
1: Głowa do góry, cycki do przodu i jedziemy.
0: No, za dużo smuci koniu.
1: Czasami muszę z siebie coś też wyrzucić. Też mam swoją tutaj psychoterapię, autopsychoterapię.
0: Ale to wiesz, ja uważam, że twoja psychoterapia najlepiej wychodzi ci wtedy, kiedy na przykład naśladujesz pewne głosy. To jest świetne jakby... Wiesz, rozprawienie się ze twoimi złymi duchami, nie? Jak ci leżał JP the second.
1: No, to jest też jakiś trening dla głowy, zmusić się czasami do tego, żeby coś sobie pośmieszkować, pożartować, bo wtedy się przestawiamy na trochę inny tryb myślenia.
0: Pewnie, pewnie. No, ale nie zawsze jest tak wesoło, wiesz... To się da pośmieszkować, nie?
1: A to jest właśnie taki brutalny sposób, takie, wiesz, zrobienie czegoś na siłę trochę, nie?
0: No ale ja cię i tak podziwiam za to. Czy masz dobry humor, czy zły, to tam, wiesz, zawsze gdzieś tam nadajesz ewentualnie 8 godzin, wiesz, lamentowania.
1: 8 godzin lamentowania, dziękuję bardzo.
0: No bywają takie audycje, sam o tym wiesz.
1: No w sumie. O, donejcik wpadł, czekaj. O, 20 złotych.
2: Jak jest ziemniak na szlugi?
0: No, nazbierałeś dzisiaj nawet tych donejtów.
2: Na świecie.
0: Ze stówka będzie. Złotych.
1: Niekaste ziemniak, dziwny pseudonim. Niekaste ziemniak na szlugi w imię pokoju, zrozumienia i miłości na świecie. No, dobra intencja, człowieku. Dobra intencja, dzięki za dwie dyszki.
0: Boży człowiek, Boży człowiek.
1: No, widzisz, udało ci się pieniążki przyciągnąć. To jest, jesteś jak ten Żyd z obrazka na szczęście, taki, co przynosi szczęście w finansach.
0: Nie obrażam się.
1: Za Żyda? To dobrze, że się nie obrażasz za Żyda.
0: Wczoraj sprawdzałem genezę swojego nazwiska i tak sobie myślę, bo zacząłem gdzieś tam czytać o tym, kto w Polsce jest tam gdzieś tam ukrytym Żydem, nie? I mówię, kurczę, ja to mam takie rzadkie nazwisko. Wyszukałem sobie, że tylko 13 osób w Polsce jest o takim nazwisku. Mówię, kurde, czy to nie jest jakieś żydowskie nazwisko czasem?
1: Przypomniał mi się ten dowcip, jak pan ma na nazwisko? Sraczka. O, to bardzo rzadkie nazwisko. No, to... Tak, to jest. No. Czasami ludzie mają jakieś takie dziwne nazwiska, jakiś tam Janusz Skurwol, nie? Czy tam coś, czy tam jakiś chujomiot i oni żyją z takim nazwiskiem, muszą żyć. No.
0: Wyobraź sobie szkołę podstawową. Ty chujomiocie mały.
1: No. Dobra.
0: Dobra,
1: to tymczasem.
0: Trzymaj się.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.
1: Agnesa dokonała coming outu i napisała, że ma depresję psychotyczną, borderline. No to słynne borderline. Dzwoń, Agnesa, dzwoń, ja jestem ciekawy. Mamy do czynienia z borderką chyba, tak? Czyli z taką... kobietą, która potrafi być nieobliczalna i się faceci boją tych babeczek z borderline. Zadzwonił Etam, a mi się chce siku. Musiałeś dzwonić, jak mi się chce siku?
3: No to po prostu idź siku, zostaw mnie samego.
1: No takiego doświadczonego radiowca to można zostawić samego na antenie. To ja wracam za pół minuty, albo nawet za minutę, bo już prostata nie ta sama.
3: No spokojnie tam sobie usiądź, żebyś nie obsiusiał deski. Także tego wytrzyj potem sobie jeszcze i dobra, nieważne.
1: Już podmyj i tak dalej. No to ja za chwilę wracam, a zostawiam was z mistrzem Etamem.
3: Dobra. No, także krawiec, jak słyszeliście, miał świeżaka, dobrze mu poszło i krawcowi, i świeżakowi. Także całkiem fajnie rozmowa się rozwijała, ale ja tak wam powiem, wracając jeszcze do tematu Tomka, że mnie osobiście brakuje tych jego audycji, szczególnie tych, zdaje się, czwartkowych. Tam były takie audycje o tych technologiach, jak to w historii się rozwijało, tam o Tesli. Tego, jeden był Substancja, a drugi jakoś inaczej się nazywał. Zawsze zapominam nazwę tego programu. No nie mówiąc już o hiperaudycji, czyli hiperprzestrzeni, która zdaje się jakoś w soboty czy w piątki leciała. Też bardzo fajna. No może kiedyś wróci do tego nadawania, a może gdzieś nadaje, a ja o tym po prostu nic nie wiem, nie? Natomiast wracając jeszcze do Agnesy, no właśnie z tymi Agami to coś jest nie tak. One wszystkie jakieś mają albo jakieś mitomanie, albo jakieś borderline'y. Kurczę, to jest strasznie niebezpieczne, nie? Albo chudy, albo jeszcze co gorsza ten, jak to się nazywa fachowo, żeby się teraz nie przekręcić z nazwą, zaburzenie afektywne dwubiegunowe, nie? Już jest w ogóle przechlapany, nie? Dwie osobowości, a są też historie takie. Ostatnio film taki fabularny oglądałem o 18 osobowościach w jednej postaci, w jednym człowieku. Fabularny oczywiście film. Zresztą bardzo, bardzo ciekawy, chyba nawet trylogia to jest. Tam są trzy historie jak gdyby opowiedziane. Coś, co się dzieje przed główną historią, w czasie głównej historii i po głównej historii. Ale tytułu już szczerze mówiąc nie za bardzo pamiętam. No, także Agneso to ważna sprawa. O, słyszę, to właśnie tradycyjny spacer jak psi włączył. Poza tym jeszcze o czymś to przypomina. Ten mój dzwoneczek. Wczoraj ci, którzy byli, to pamiętają, że odważyłem się przyjść do was tak o godzinie tam 21 czy 2, jak już to było. Ale na razie się jeszcze nie odważyłem opublikować wczorajszych swoich pogadanek, chociaż jak odsłuchałem je do połowy, to były całkiem do rzeczy. I paru tutaj mi dzisiaj czatowników pisało, że no, może być opublikował. Zobaczymy. Myślę, że użyję do tego mojego serwera własnego, żeby tutaj nie obciążać radiowego. Coś mnie kurczę, chrypka, przepraszam, bierze. Zimno jest strasznie u mnie w domu. Za oknem gwizdże wiatr i to dosłownie gwizdże. Jakby ktoś stał i gwizdał, bo mamy tutaj taki orkan, czy jak to tam się nazywało, nawet skoki dzisiaj odwołali w Willingen, co mnie trochę zasmuciło, bo jakoś przyzwyczaiłem się do tego serialu skokowego, także niestety dzisiaj sportowych emocji związanych z narciarstwem nie udało się, że tak powiem, niedzielnej sesji odbyć. Oglądania to bardzo odpręża, wbrew pozorom, jak ktoś lubi sport. Sport to zdrowie z jednej strony, a z drugiej strony samo oglądanie sportu to sprawia, że człowiek czuje się taki, jak gdyby sam odbył tę gimnastykę, tak? Tak ja tak na przykład mam z oglądaniem siłowni, tak? Jak sobie trenują te tak zwane motivation files, gdzie kulturyści pokazują swój trening. Po takim obejrzeniu treningu czuję, że mam zakwasy. To tak chyba psychicznie jakoś oddziaływuje i być może ten kolega, który dzwonił, zajmował się wcześniej gansami, być może po prostu rzeczywiście jest to powiązane jakoś naukowo z tym, że trzeba w to wierzyć, co się robi do końca. Nie? Trudno powiedzieć. Ja myślę, że jak się nic nowego nie wynajdzie, jakichś nowych, nie wiem, nowych jakichś powiązań, być może intencjonalnych, być może zaczniemy używać jakby większej części naszej papki neuronowej, czyli mózgu, to być może nie pójdziemy dalej, nie polecimy dalej w kosmos, bo jednak wystrzeliwanie siebie na petardach to jest troszeczkę kiepski pomysł. I raczej będziemy tutaj troszeczkę uwięzieni, tak jak już wam mówiłem, do układu Księżyc-Ziemia. Także no mówię, no ja liczę na to, że jeszcze kiedyś Tomek powróci. Wprawdzie chyba z tym CERN-em to był taki dowcip trochę. No ale kto wie, może jak narobi tego tak dużo, to w końcu się zdziwimy i coś tak pierdyknie i się okaże, że to wszystko zadziałało nagle, że tam jakaś free energy się stworzyła. Bo jak wiecie, największym problemem przez długi, długi czas, kiedyś był taki dowcip, że przyjeżdża z Japonii Polak, ma dwie walizki i pokazuje wszystkim zegarek, nie? A mówią, a gdzie, co w tych walizkach? On mówi, że to baterie, nie? Właśnie bateria to jest taki najbardziej słabe ogniwo i to dosłownie, bo baterie właśnie składają się z ogniw. To najsłabszy element tej naszej elektroniki. Mamy teraz duże, epickie smartfony, właściwie to komputery z funkcją dzwonienia, a ich najsłabszym elementem jest właśnie ogniwo bateryjne. Ja nawet zacząłem się zastanawiać w pewnym momencie, po co oni robią takie cienkie te telefony, nie? W filmach takich, które się dzieją parę lat do przodu, to mamy nawet już te takie płytki grafenowe, gdzie telefon jest przeźroczysty. Tylko zastanawiam się jedna rzecz, po co komu przeźroczysty telefon, nie? Na takiej płytce. Jest to trochę mało praktyczne, bo ten obraz będzie mało kontrastowy zwyczajnie. Ja osobiście, gdybym miał wybierać między telefonem, smartfonem o dużym ekranie, powiedzmy takim 5-calowym czy 5,5-calowym, który jest cienki, w sensie grubości, tak? A takim, który jest gruby, a ma baterię na przykład o 3 razy większej pojemności, to wybrałbym tą drugą opcję. Ostatnio nawet poszedłem sobie do sklepu oglądać to, czego nie kupię i patrzę, jest taki grubaśny, naprawdę jak kawał cegły, taki potężny telefon. I powiem wam, że jedną mocną rzeczą, no poza tym, że to był telefon pancerny, podobno, to była bateria, która tam starczy na 3 dni normalnego użytkowania, nie? A ty, krawiec, jaki telefon byś wolał? Gruby, a długo z baterią działający, czy taki cieniusieńki, fajny, taką płytkę wręcz przeźroczystą, ale żeby działał jeden dzień?
1: No, ciężkie pytanie. Od pewnego czasu mam taki normalny, współczesny telefonik i jestem z niego dość zadowolony. To jest fajne, że on jest taki cienki i lekki, bo mogę sobie go wszędzie nosić, do sklepu, gdzieś tam, wiesz, no, nie urywa kieszeni. A takiego grubasa, takiego juggernauta, molocha, to trzeba by gdzieś tam mieć specjalną kieszeń jakąś uszytą do niego, albo w torbie go jakieś nosić. Więc no coś za coś. Ten mój w sumie tak dosyć długo, z 2 dni trzyma takiej eksploatacji, że sobie czegoś na nim słucham. Do kibla sobie go często teraz zabieram i noszę ze sobą. Fajny telefonik, wszystko na nim tam płynnie działa, no, a wcześniej miałem taki właśnie grubszy, co pewnie dłużej działał, bo miał mniejszy ekranik i w ogóle to o wiele mniej byłem z niego zadowolony, bo to przestarzała technologia już trochę, zamula, taki ciężkawy też trochę, no, wolę chyba taki współczesny.
3: Ja to jestem takim trochę klodziarzem pod tym względem, to znaczy mam telefon, na którym właściwie już wszystko przestaje działać, bo tak stara wersja systemu Android jest. No ale powiem, że jest jedno dziwne zjawisko w tym telefonie, mianowicie im jest on starszy, ja już leci mu 6. rok, jak go mam, tego Mindfona, mówiąc po niemiecku, to tym dłużej bateria trzyma. Chyba to dlatego, że jestem człowiekiem, który wie, jak używać ładowarki, to znaczy zawsze go wyładowuję do 1%. Jak już jest tuż przed zgaśnięciem, to dopiero go podłączam do ładowarki i ładuję do pełna. Nie? I tak staram się co drugie przynajmniej ładowanie, żeby było do pełna. Podobno nawet jeśli są te baterie nowe, te litowo-jonowe, czy jak one tam się nazywają, bez pamięci tak zwanej, to mimo wszystko one jakąś tam pamięć mają i to dobrze na nie wpływa. No ale Noki komunikatora biznesowego z 2000 roku nic nie przebije. 10 lat na tej samej baterii. Na początku oczywiście trzymał tydzień, potem już tylko jeden dzień, ale 10 lat przechodziłem z nim na jednej baterii. Taki, wiesz, otwierany komunikator z klawiaturką i tam organizerem i tak dalej. Bardzo fajny sprzęt, naprawdę. Do dziś dnia go mam, jest sprawny, także...
1: Ale to był bardzo drogi telefon, nie? To był
3: no, taki ponad telefon... 4000.
1: no to też nie oczekujmy od jakiegoś telefonu za 400 zł, na przykład tego, co mamy za w telefonie za 4000, i to zarówno jeśli chodzi o parametry, jak i też o baterie i tak dalej. Tyle się mówi o Planet Obsolescence, a rzadko kiedy się podnosi argument, że no, jak coś jest wytanione bardzo, no to nie będzie nam tak dobrze służyło i tak długo działało, bo te, jak w przypadku droższego sprzętu, bo te telefoniki z niższej półki, one mają części, które też mają, muszą mieć swoją jakąś wytrzymałość, nie? I swoją datę przydatności. To nie jest, że ktoś tam programuje nam opornik. No, bywają też niby w komputerach Apple'a takie się mówiło, że tam specjalnie po prostu jest tak zrobiona część, że ona ma się zepsuć, no ale to zupełnie co innego niż sytuacja, w której po prostu jakaś tam część elektroniczna ma swoją, jak to powiedzieć, ma swój okres przydatności, no tak jakby, nie? No w końcu się wszystko zepsuje, zużyje, wytrze, przetrze, przepali i tak dalej, nie?
3: No tak, no właśnie we wspomnianej Nokii w końcu po 10 latach noszenia zaczął być problem z ekranem, który zaczął gasnąć. W związku z tym, że tam była klawiatura rozkładana na pół, tak jak laptop, to tasiemka się zaczęła po prostu przecierać, tak? Ale to dopiero po 10 latach. I w międzyczasie, w 4 czy 5 roku użytkowania, zostało na niego rozlane gorące mleko i to dosłownie centralnie do środka po prostu to się wlało i on dalej działał. Ja go oczywiście szybko wysuszyłem, szybko tam go wypielęgnowałem, no bo wiesz, to telefon, znaczy ja za niego 4500 zł nie dałem. Jak wszystko załatwiłem sobie sprytnie na Allegro, akurat od pana, który tirem woził te telefony i w lesie mi go sprzedał, jako spadek z tiru. Ale na gwarancji wszystko normalnie, legalnie, także to jest jego problem, że tak sprzedawał. Także miałem go za 1/3 ceny, nie?
1: Paulina pisze, a lodówki ZSRR nadal działają. No pytanie, czy to działają w naszej tam wyobraźni i takie ogólnie jest przeświadczenie, że to gniocja nie łamiocja, to ruskie dobre, czy to naprawdę tak jest? Jakbyśmy musielibyśmy zapytać kogoś, kto ma taką lodówkę, nie? No bo to może to jest troszkę mit, że te właśnie te prostsze urządzenia. Ja mam na przykład pralkę tutaj w tym mieszkaniu, właściciela pralka. Ona jest jakaś taka stara, właśnie niemiecka, stara pralka. Powinna działać świetnie, a nie działa świetnie. No działa źle, psuje się i źle pierze. No ale fakt, miałem kiedyś takie sprzęty, które działały, właśnie były mocno bardzo eksploatowane, a działały 10 lat, jakieś takie wideo, NEC, nie? Na przykład miałem, które bardzo długo działało, telewizor, Sony, ale to był też sprzęt wtedy kupowany z wyższej półki, bardzo dobry, markowy i też z wyższej półki, jeśli chodzi o tą firmę. No to też moglibyśmy się spodziewać, że jak kupimy sobie bardzo, bardzo drogie wideo, najlepsze jakie tam jest w sklepie, no to będzie długo działało, a jak kupimy takie wytanione jakieś najtańsze, tej samej no nawet marki, no to nam się zepsuje po 3 latach, po 4. A poza tym, no ale zgodzę się na pewno, że trochę tak jest, że te urządzenia bardziej skomplikowane, które mają więcej różnych funkcji, więcej bajerów, no to są bardziej... Większe jest ryzyko, że nam się coś tam w końcu zepsuje, niż jak jest urządzenie bardzo proste. Kiedyś pamiętam, ojciec kolegi kupił jakieś takie też bardzo dobre wideo, które miało tam 4 głowice, bajery, jakiś pilot się sam programował. No wtedy to był szok, tak? Takie wideo z kosmosu. I ono się bardzo szybko zepsuło, to wideo, no właśnie dlatego, że było tak skomplikowane, że miało tyle różnych funkcji, bajerów. To jest wielkie wyzwanie dla inżyniera, żeby tak wszystko zaprojektować, żeby to było odporne. Miałem kiedyś telefon z klapką, z otwieraną klapką i w końcu ta uszczelka przewodząca, która tam łączyła te rozsuwane klapki, no to też coś tam się w końcu zepsuło i przestał wyświetlać. No, zadanie dla projektanta, jak zrobić też urządzenie, jak zaprojektować, żeby ono było odporne na wstrząsy, na otwieranie i zamykanie i tak dalej, nie?
3: No tak, to jest jeszcze kwestia teraz, że teraz są te klapkowe telefony, które są produkowane, one się nazywają najczęściej telefonami dla seniora, to są specjalnie już lepsze materiały do tego, nie? I one są w ogóle bardzo tanie, teraz po 30-40 zł można taki telefon kupić, nie? Ja też pamiętam telewizor, czy w ogóle pierwsze wideo swoje, bo tak mówię, że wideo, no ja kupiłem w Olechu, taki pierwszy tutaj w Szczecinie sklep, gdzie można było za złotówki wideo kupić normalnie. To był 89 rok i to była firma Tensa i do dziś dnia to wideo, a właściwie odtwarzacz mami chodzi bardzo sprawnie. A jest to urządzenie mało skomplikowane, tak? Znaczy no, on nawet nagrywania nie ma, to jest po prostu typowy odtwarzacz, bo takie też były wideo, jak pewnie pamiętasz, że tylko odtwarzały, nie? Można było tylko odtwarzać na nich. Z kolei jak później, już dużo, dużo później, wiele lat później miałem wideo do montażu, takie przystosowane właśnie. Nawet mogę się pochwalić, że w Albandy miał pilot tego wideo. Nie wiem, czy pamiętasz, był taki odcinek, gdzie miał pilota, gdzie mógł zmieniać kanały sąsiadom, nie? To jest właśnie pilot od tego wideo, które ja mam. Dokładnie ten sam model. SLV chyba 540 i ono się popsuło po kilku latach i w pewnym momencie już panowie w serwisie powiedzieli, że zwyczajnie się ta naprawa nie opłaca, ponieważ ilość przekładni tych wszystkich tam, jakieś tam funkcje takiego pokrętła do montażu, po prostu tam jest tego tyle, że żeby to rozebrać i naprawić, no to trzeba będzie po prostu zapłacić tak dubeltowo, że bardziej się opłaca kupić coś nowego zwyczajnie.
1: A powiedz, Etam, słyszałem, że Karolina coś ode mnie ostatnio chciała w audycji, jak prowadziłeś, której niestety nie słuchałem, coś nie mogę trafić na ciebie, muszę sobie jakiś powiadamiacz jednak tutaj uruchomić znowu, bo widzisz, ciebie nie ma na YouTubie, a jak się pojawiasz na radiu, to ja o tym nie wiem nawet.
3: No wczoraj się pojawiłem, zatęskniłem za rozmową ze słuchaczami. Pytali mnie tutaj, czy już mam Skype'a, ale ja tutaj na razie postawiłem na to, żeby nie trzeszczał, więc masz to z głowy. Nawet się zastanawiam nad publikacją tej wczorajszej pogadanki, ale dopiero jestem w połowie odsłuchu, więc nie wiem, co powiedziała Karolina, bo ona była w drugiej połowie. Nie pamiętam po prostu zwyczajnie.
1: No dobra.
3: No, także ten. A powiedz mi w ogóle, bo ja tak wskoczyłem w środku, bo tam coś o tych gansach rozmawialiście, bo ja tak mówiłem, jak ciebie nie było, że ja trochę tęsknię za Tomkiem, bo on tą hiperprzestrzeń jak prowadził, czy te o tych fuzjach tam różnych, nie pamiętam tej nazwy tej audycji, zawsze mi się myli substancja z czymś tam jeszcze, tam były na przemian takie dwie.
1: Dokładka jeszcze była.
3: Była dokładka, ale było jeszcze coś takiego, gdzie tam właśnie o Wilhelmie Reichu on opowiadał i o Tesli, o tych wszystkich takich właśnie naukowcach z przełomu wieków
1: doświadczeń.
3: No możliwe, że to
1: hiperprzestrzeń, dokładka i substancja. Chyba więcej.
3: No trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać, że niech kto inny jak Kunrad objawił się właśnie w hiperprzestrzeni. To wtedy się objawił nam tutaj. Także to nie było byle co, nie? On się tam pojawił po raz pierwszy, potem u Kloda i potem dopiero w Nocnym Radiu. Także taka była kolejność. Także znaj mocią panie kolejność tutaj. Gdzie kto się pojawił.
1: Sam wymyśliłem nazwę hiperprzestrzeń i sam wymyśliłem nazwę dokładka. A i synteza jeszcze była, tak, synteza. To może o syntezie mówiłeś.
3: O syntezie, tak.
1: Synteza i substancja to już są Tomka nazwy.
3: Tak. Tak jest. No w ogóle szkoda, że to radio na fali, że tak powiem, znikło, bo mi się na przykład bardzo przyjemnie oglądało przy słuchaniu tej właśnie fajnej strony wizualnej, tej strony. Ona była taka bardzo specyficzna, taka wręcz artystyczna, bym powiedział. Jak jakiś taki mural, w zabytkowym, nie wiem, gdzieś w Egipcie czy coś. No super zrobiona, naprawdę.
1: No, Tomek przejął stronę jakby zrobioną przeze mnie, ale bardzo mocno ją upiększył, można powiedzieć. Jego okładki były naprawdę fajne. Zrobił, no i tam ją po prostu trochę zmodernizował, że tak powiem. Zmienił logo w pewnym momencie, też radia i tak dalej.
3: No, może go jeszcze gdzieś tutaj przyciągnie do Nocnego Radia jako nadającego. Może będzie chciał jeszcze gdzieś ponadawać, a może nadaje, ja o tym nie wiem, nie?
1: Tak, oczywiście, na pewno. I to wielka jest twoja wiara, widzę, człowiek wielkiej wiary. Nie no, pytanie, czy ja bym chciał nawet, nie? Bo niby staram się być otwarty i tak dalej, ale nie wiem, czy miałbym przyjemność nadawać z kimś, kto mi wiele razy napluł w ryja na przykład. Chyba nie, chyba nie, chyba raczej nie. Tym bardziej, żeby się to mogło skończyć tak, że byłbym wyrzucony ze swojego radia w końcu na przykład. Albo coś w tym stylu.
3: No ja nie rozumiem tych waszych, ale macie młodą krew, to wrze w was młoda ciana krew, także dużo testosteronu, także zrozumiałe jeszcze. A smarkacze, jesteście jeszcze młodzi. Co zrobić?
1: No, dobrze. Okej, boomer.
3: Jak będziecie w moim wieku, to tego. No a tak skoro powiedziałeś o wierze, to dzisiaj taki news, który miałem powiedzieć, gdybym wszedł na antenę, ale nasz profesor Leniuch wszedł na wyższy poziom. Taka plotka, teraz będę plotkował na jego temat, może słucha. Wszedł na wyższy poziom, już nie tylko czyta kazania, ale stał się członkiem 5-osobowej Rady Nadzorczej w Kościele. Dokładnie nawet nie powtórzę, o co tam dokładnie chodzi, ale w każdym razie jeszcze bardziej się związał z Kościołem katolickim. Został przyjęty i teraz wierni wychodząc z Kościoła podają mu rękę. Także,
1: co, profesor także Leniuch?
3: Tak, profesor Leniuch.
1: Ale przecież on jest ateistą z tego, co pamiętam. I taki
3: ale
1: nawet...
3: Ale czyta co tydzień na ambonie, wchodzi i czyta kazania, a teraz został członkiem Rady Nadzorczej Kościoła. Także stary, słuchaj.
1: Bardzo ciekawy człowiek.
3: No pozwolił mi to powiedzieć.
1: To dopiero jajcarz i oryginał. Tutaj ateista, taki antyklerykał, też często mnie tutaj dopinguje, a nagle członek Rady Kościelnej i uczestnik kółka różańcowego i no ciekawe.
3: Także plotka nie tylko z drugiej ręki, ale wręcz z pierwszej, bo jak mówiłem, pochwalę go za to na nocnym radiu. Także wiesz, ja na tobie też krzyżyka to trudno powiedzieć, X-a, tak bardziej jak Conan, X. X-a na tobie nie stawiam, czy jeszcze do krzyżyka nie wrócisz. No może tak będzie, kto wie. Na nikim nie można tej krzyżyka postawić. Nie? Jak to mówił kiedyś Furia, tutaj Pan Jezus cię kocha, nie? Mimo że ty nie za bardzo w drugą stronę, ale kto wie.
1: To musiałby mi się... Okej, okay, jak przyjdzie sam Pan Jezus i pogada ze mną, to się zastanowię.
3: Poza tym...
1: Jak przyjdzie, mi się objawi nie we śnie, tylko tu ma przyjść do mnie, zapukać, zadzwonić domofonem, przyjść i no coś tam by się pewnie zapytał. Krawcze, dlaczego mnie prześladujesz? A ja wtedy...
3: No właśnie.
1: I kleks taki na majtach.
3: Tutaj jest ten problem, bo Słowo Boże głosi, błogosławieni ci, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli. Może dla ciebie zrobi wyjątek. No.
1: Pozostanę akurat niewiernym Tomaszem, a niewierny Tomasz miał okazję wetknąć palec w ranę.
3: No a teraz, a kto wie, może będzie ta druga tajemnica środowa i będziesz miał objawienie jakieś, kto wie. To by było dopiero, nie?
1: I pojawi się nowa audycja niespodziewana i kochani, muszę wam coś zakomunikować. Wydarzyło się coś naprawdę, naprawdę niezwykłego. Aż nie wiem, jak wam o tym powiedzieć.
3: No. Pojawi się buzia na twoim monitorku, budzisz się rano, a tam wierni przed oknem, jak kopie sięgnął. To on, coś powie do nas.
1: Buzię widzę!
3: To buzie by było dobre.
1: Na tym obrazku tu na YouTubu. W buzie widzę na tym YouTubu.
3: No, kobiety by chciały z tobą masowo kopulować, żeby im błogosławił łono. To by było dobre. Dobra.
1: Jak mi się objawi Matka Boska Przenajśmieszniejsza, to się nawrócę. Matka Boska Przenajśmieszniejsza.
3: A taka jeszcze Stepująca. Obserwacja, teraz będę plotkował o tobie, bo tak ostatnio sobie odsłuchiwałem poprzedniego twojego wejścia smoka, czyli chyba to był piątek czy czwartek, już nie pamiętam, chyba piątkowego. I tak zauważyłem jedną rzecz, taką prawidłowość, że ty tak mówisz, że jesteś zmęczony, nawet byłeś podchorzały, mam nadzieję, że już wszystko okej. No i tak w pewnym momencie powiedziałeś, że jesteś chory, poza tym nie ma donate'ów. i w tym momencie zaczęły pojawiać się donaty nagle, nie? Także musisz o tym pamiętać po prostu, żeby nie na sam koniec, tylko tak chociaż w połowie audycji przypomnieć delikatnie o tych donatach, bo to jest bardzo istotne. Także ja teraz to robię w twoim imieniu, przecież tam już słyszałem od poprzedniego dzwoniącego, że jednak jakieś były, bo ja mówię, się włączyłem w trakcie. Bo nie wiem, czy wiesz, ale siedziałem w tym czasie, nie wiedziałem, że nadajesz, bo siedziałem i robiłem projekty. I to takie dubeltowe jak twój hamburger, więc i wszystkie poszły, więc także wiesz. Ja myślę, że ty zrobiłeś wielki błąd. Ty zrobiłeś prawdziwy życiowy błąd z tym hamburgerem, że żeś nie posłuchał mnie i nie wysłał go wtedy.
1: Mówisz?
3: Tak. Mówię, to by się zupełnie inaczej skończyło. To by się skończyło albo śmiechem, albo sprzedażą, krótko mówiąc, nie? A tak się skończyło niemy filmy, nie? Kompletnie.
1: No, zero. No, wiesz, to mi się coś takiego jeszcze nie zdarzyło, żeby mi klient w ogóle przestał odpowiadać i ja go tam, wiesz, nawet zbeształem tak dalej, a ten nic, zero odpowiedzi. Tak nawet chciałem sprowokować go, żeby się coś odezwał. No nic, no zniknął jak kamfora.
3: Ale komórkę do niego masz, to weź odszukaj tam.
1: No, nie odbiera, no. Co.
3: Ale to nie. Chodzi, że nie odbiera, to zrobisz tak, że odbierze. Weź to na czasie się pewnie tam zapamiętało, ileś tam wstecz byś musiał cofnąć. I weź te moje projekty sobie na komórkę i mu MMS-ami wyślij normalnie, nie? I powiesz gratis, tak napisz mu gratis. Nie, tam taka animacja też była z tym, że z tym burgerem i taki rymek tam był śmieszny, nie? Też mu to wyślij. A co ci teraz to wisi? Weź mu wyślij, niech ma. A co? Sam się odezwie, zobaczysz do ciebie i powie: o, panie Kaprze, bardzo pana przepraszam tutaj za moje takie, no, nie ukrywajmy, chamskie zachowanie. W ramach przeprosin chciałem się do pana odezwać tutaj, jaką kwotę jestem winien, nie? Mówię ci, to by podziałało z całą pewnością. Człowiek by się odchamił od razu, wiesz, jakby dostał liściem róży, płatkiem róży w twarz, nie? Tak, takie przyjemne wręcz bym powiedział, nie? No, trzeba spróbować, no, co masz do stracenia w zasadzie.
1: A pewnie mu się odwidziało coś i w ogóle tego interesu nie otworzy, bo tak widzę, że strona gdzieś tam zaparkowana, domena tylko. No jest jakiś na Facebooku profil i tutaj ma niesamowite logo, packa do przewracania burgerów w kółku. Taka. Moje były chyba troszkę lepsze, ciekawsze, ale to nie wiem, czy to ten Burger Lab.
3: Ja ostatnio wpadłem na pomysł, na który chyba jeszcze nikt nie wpadł. Bo wiesz, bo logo to się zawsze kojarzy z tym, że to jest po prostu logo tamten, ten, jak to się mówi, sygnet i ta otoczka cała tego sygnetu, jakiś tam napis do tego, nie, i tak dalej. A ja wpadłem na pomysł taki zupełnie inny. Ruchome logo. I teraz sobie wyobraź, że to ruchome logo byłoby tak zaprojektowane, że by się nadawało i jako grafika gdzieś na róg strony, i można byłoby też je zrobić na drukarce 3D i ono by się też ruchało, znaczy ruszałoby się tak w przestrzeni, nie? Takie coś, czego jeszcze nikt nie zrobił. Ja nie wiem, czy nie opatentować tego pomysłu ewentualność apokalipsy bandy zaproponował krzyk jako alternatywę komunikacji na odległość, więc i chciał to opatentować, nie?
1: To nie jest nic nowego. Od dawna proponowałem, żeby słuchacze Nocnego Radia wyszli na balkon i wrzasnęli: Nocne Radio!
3: Ja miałem inny pomysł, żeby każdy sobie kupił nadajnik UKF i żeby przyłożył do głośnika i nadawał na najbliższe tutaj kilkaset metrów dookoła siebie na częstotliwości UKF. Wiem, że to jest nielegalne, ale co tam? Zresztą nie można przyłożyć nadajnika do głośnika. Zawsze mogę nie widzieć, że on działa, nie? W ogóle mnie te legalności i nielegalności ostatnio strasznie irytują. Po prostu człowiek intuicyjnie patrzy, jak coś chce zrobić, czy to jest legalne, czy nie. No, jak można tak żyć w ogóle? Czy ja muszę za każdym razem sprawdzać, czy to jest legalne, zastanawiać się, szukać przepisu? Zauważyłeś na pewno, czy jak coś zrobić, coś takiego, no to nie przy każdej rzeczy, ale takiej, powiedzmy, poważniejszej jakiejś, takiej, która wymaga jakiegoś ruchu od ciebie, to zawsze sprawdzasz przepisy, czy to można, czy nie można, nie? Czy to wolno zrobić, czy nie wolno, nie? A ja proponuję, żeby się nad tym nie zastanawiać, bo jak będziemy się nad tym zastanawiać, to będziemy się tylko myśleć, czy wolno nam to zrobić, a ponieważ nie znajdziemy odpowiedzi, to po prostu tego nie zrobimy, nie? Dlatego ja na przykład ostatnio zacząłem mieć sobie batona po prostu na środku marketu i posłyszałem tam, że jakąś babcię zatrzymali za cukierka, którego spróbowała, czy dziadka, pamiętam, kto to był.
1: Mówiłem nawet dzisiaj o tym, śliwka w czekoladzie. Warta 40 groszy. Jednak się udało od tego wyroku odwołać i facet dostał tylko karę 20 zł i już nie bez więzienia za tą śliwkę i bez prac społecznych, bez odróbek.
3: No, natomiast nie, no, baton normalnie, przecież jak możesz być głodny, wchodzę na market, bo jestem głodny. Mi się często zdarzało, że na przykład sobie otworzyłem kolę i sobie popiłem, nie, potem zapłaciłem za tą butelkę, ale w ramach dobrej współpracy ze sklepem, no to trzeba spróbować najpierw towaru. No jak idziesz na targowisko islamskie czy żydowskie, to nawet ci się obrazi sprzedawca, jak się nie spróbujesz i nie potargujesz potem jeszcze o cenę, nie? W żywocie Briana to jest bardzo fajnie pokazane, chociaż w takim komediowym stylu, nie? Natomiast tam się obrażą. To kurczę, no patrzmy, bierzmy dobrze wzorce ze wschodu, nie? Z Bliskiego Wschodu. Idziesz, cukierki są na wagę, no to odpakowuję jednego, jem go. Jak mi smakuje, to biorę, jak nie smakuje, to nie. No powinna przy każdym, jak nie chcą, żebyśmy sami to robili, ja chcą przecież, bo w końcu wprowadzają kasy samoobsługowe, nie? To jest w ogóle śmieszne, słuchaj. Nie wiem, czy obserwowałeś to zjawisko tych kas samoobsługowych, gdzie się one pojawiają na razie w formie jednej lub dwóch sztuk, a reszta jest z kobietami tradycyjnie posadzonymi za kasami i obok tych kas samoobsługowych stoi trzech ochroniarzy przy każdej, nie? Czyli to jest bez sensu kompletnie, no bo pozbywają się kosztów w formie pani, która kasuje, ale muszą trzech ochroniarzy, żeby po prostu skasował każdą rzecz ten człowiek, nie? Ja przyznaję szczerze, raz w życiu byłem przy takiej kasie i połknęła mi 6 zł z karty, bo tylko taką jakąś małą rzecz kupowałem, a ja nie wziąłem tego towaru w ogóle, bo nie wiedziałem, czy skasowałem, czy nie skasowałem, nie wiedziałem, jak się zachować dalej, nie? A facet się na mnie groźnie patrzył w garniturze, znaczy taki marny byłem, po nim przeszedł, nie? Ale zostawiłem to, nie? Po prostu, bo nie wiedziałem, o co biega w tej kasie. W Tesco to było. Nie, a ty próbowałeś kiedyś kasować tak sam?
1: No właśnie jeszcze się nie odważyłem, bo też się w Biedronce pojawiły te kasy samoobsługowe. No muszę spróbować. Ale tam nie widziałem tylko jednego ochroniarza, który się patrzy, żebyś nie świsnął jakieś śliwki w czekoladzie przypadkiem, w spodniach nie schował.
3: Ale to chyba
1: proszę
3: jest
1: pana,
3: tak, że...
1: coś, co to za plama taka jakby od czekolady? A to nie jest śliwka w czekoladzie, ja się zesrałem się. A to przepraszam.
3: A tutaj was zadziwię tutaj wszystkich, bo samoobsługowe rzeczy, takie nie kasy nazwijmy to, ale sprzedające rzeczy różne na Poczcie Polskiej, to jak miałem 6 lub 7 lat, po raz pierwszy już 40 ponad lat temu, były powszechne w Szczecinie na pocztach i znaczki można było i nawet resztę wydawały. Znaczki można było kupować i w tramwajach, w Konstalach 4N, czyli tych takich starych, powojennych tramwajach, były kiedyś też kasowniki, które sprzedawały bilety. Takie wprawdzie w pełni mechaniczne to były urządzenia, ale się wkładało złotówkę i on wyrzucał skasowany bilet. Czy trzeba było go dopiero skasować później chyba. To było tak. Ale były takie automaty. I one były mechaniczno-bateryjne, tam miały jakieś podłączenie do prądu i takie żyd było, jeszcze ci drobniaki wydał, jak należy, nie? Poza tym w kościołach były automaty do uruchamiania szopki tej noworocznej. Takiej, była taka dziura i tam się rzucało monetę. Jak się wrzuciło, to taki pociąg jechał z tymi wszystkim. Trzech króli szło sobie, takie wędrujące. Nie wiem, czy przypominasz sobie, czy ty nie chodzisz, ale może nie widziałeś czegoś takiego, ale pewnie kojarzysz taką szopkę, co tam chodzą te postaci. Automatycznie, nie?
1: No coś takiego.
3: No, także ta automatyka była już od dawna w sumie i to nie jest żadna wielka nowość. Natomiast ja chodzę do kasy z ludźmi, pomijając to, że mnie odstrasza to płacenie kartą. Ja nie lubię po prostu płacić kartą. Wolę mieć zwyczajnie gotówkę, wybrać sobie gotówkę i zresztą właściwie już w tej chwili to nie korzystam z konta bankowego. Natomiast ja wolę iść do człowieka, bo ja wiem, że ten człowiek ma pracę dzięki temu, nie? I z taką panią można chwilę pogadać i w ogóle tak jest przyjemnie, jest jakaś interakcja, nie? A może mi po prostu interakcji brakuje, no. Zwyczajnie.
1: Aha, no. Kurczę, tutaj sobie zrobiłem taki mały research w międzyczasie z tym Burger Labem. I coś mi się wydaje, że po prostu właściciel się zorientował w pewnym momencie, że już są inne Burger Laby, bo znalazłem tak na szybko jeszcze dwa inne. Jeden jakiś taki rosyjski, już jakaś sieć Burger Lab, druga jakaś taka bardziej amerykańska chyba, i zobaczył po prostu, że to już jest użyte. Domenka z PL, widzę, to chyba jest jego, zarejestrowana tutaj, i się zniechęcił po prostu.
3: Znaczy, ja bym takiej nazwy w ogóle nie dał, bo Burger Lab brzmi strasznie eksperymentalnie. Ja bym zrobił Burger Szmak. Przez szy właśnie, szmak.
1: Szmak. Tak po niemiecku.
3: Burger
1: Schmacken.
3: Tak.
1: Burgeren Schmacken. No, Warszawa, tak, to chyba...
3: Się... Albo Burger Szmak ze szmalcem, o. To by było jeszcze lepsze. I wykorzystać to właśnie, że smażymy burgery z miłością na szmalcu. Dlaczego nie? Przecież mało osób na pewno o tym pamięta, że to było w Bambi. No, także pomysł z labem jest, mówię, to jest taki bardzo, bardzo... To ja bym się bał nawet w czymś takim jeść, szczerze mówiąc. Mam tutaj tego Staxa, takiego polskiego KFC na rogu. Kurczę, raz się skusiłem, mówiąc szczerze, i dostałem po tym biegunki. Potem sobie pomyślałem, że to jest po prostu tak, że oni nie mają klientów. Sprzedają to ciutkę taniej, to jest równie dobre jak KFC, nawet ma taki dosyć inny, specyficzny smak, bardziej ostry, ale ponieważ tam nie ma klienteli, no bo to nie jest KFC, tak? To sama marka robi to, że tam pełno młodych ludzi wchodzi, bo idzie do KFC, a nie do jakiegoś polskiego Staxa, to oni po prostu, podejrzewam, że odgrzewają ciągle te kurczaki na okrągło i to zwyczajnie jest nieświeże. Dołożą trochę panierki, odsmażą drugi raz, trzeci raz, nie? I po prostu strasznie ryzykownie jest w czymś takim jeździć, gdzie nie ma tej klienteli. Myśmy jakoś tak dziwnie, kurczę, zaprzepaścili całkowicie na te polskie takie, nie ma na przykład, żeby schabowy kupić, nie? Albo coś takiego. Rzadko się takie coś znajduje, nie?
1: No, u mnie mogę sobie kupić u Chińczyka schabowego, który jest całkiem przyzwoity, fajnie tak rozbity, cieniutki, duży, z frytkami, da się zjeść. No to u Chińczyka, nie? Schabowy. Ale faktycznie zgodzę się z tobą, że brakuje takich fast foodów, znaczy takich po prostu jakichś budek, food trucków, gdzie można by sobie na przykład ziemniaki na 1000 sposobów kupować różne, z boczkiem, z kefirkiem. Super, ludzie by chętnie to kupowali, nie? Tylko Polak jest zawsze zapatrzony w to, co mają inni w innych krajach, a już Ameryka w ogóle, bo my są jak Amerykany tutaj, nie? Zamiast korzystać z jakiegoś swojego swoich przepisów na sukces, to zawsze tacy zapatrzeni. A można by właśnie sprzedawać jakieś pierożki na różne sposoby, pierogi ruskie z grzybami. Pierogi można na tyle sposobów zapodawać, nie?
3: No tak, znaczy ja tutaj mam akurat dwie pierogarnie koło siebie, ale mówiąc szczerze, ja to kiedyś podejrzałem, że oni to mrożonych kupują, taki wielki wór, i po prostu wrzucają do oleju, to w głębokim oleju jest gotowane tam w wysokiej temperaturze, to trochę się mija z celem, tak, bo w ten sposób to ja sobie mogę w Biedronce kupić pierogi.
1: Pierogi w oleju?
3: Nie wiem, jakaś taka woda z
1: pierogi
3: woda, taka
1: to się w wodzie gotuje, nie?
3: Ja wiem, że w wodzie, ale oni tam mieli jakiś olej. Olej mieli chyba zrobiony, wiesz co, żeby one były tłustsze, tak mi się wydaje, i potem jakieś tam skwarki na to coś nakładali. No po prostu to jest na szybko zrobione, a też widzę, że no nie ma to obrotu. Jak idę koło Burger Kinga, wiecznie jest kolejka, idę koło KFC, wiecznie jest kolejka. Nawet teraz takie też zrobili, że numerki się pokazują i się tego. W McDonaldzie to nie wiem, bo McDonalda to nie używam.
1: Też kolejki są, jak byłem, jak jeszcze chodziłem, to też... Ale nawet się teraz cieszę, że nie ma koło mnie żadnego KFC-ta czy tam Max Racha. I'm loving shit! Tylko są, mam tu fajnego food trucka z dobrymi daniami z kurczaka, mam Chińczyka, mam dwie pizzerie, tak wszystko bliziutko, rzut beretem mokrym. Tak więc sobie często zamawiam, ale ostatnio mniej, bo oszczędzam troszeczkę. No właśnie, słuchajcie, dociągniemy do stówki z donajcikami, brakuje tutaj jeszcze czterech dyszek, to bym się bardzo cieszył. To posiedzę jeszcze z wami i sobie pogadamy.
3: No, dorzućcie Krawcowi, to prędziutko. No, bo jak nie będziecie dorzucać, to ja też sobie pójdę.
1: Jak dorzucicie, to się pojawię na pewno we wtorek znowu, jakiegoś zrobię, jakieś fajne pogadanki, przygotuję jakiś temacik.
3: No nie pchacie tak, nie pchacie tak szybko, każdemu wystarczy już. Chociaż się teraz rozpychać będą rękami i nie wrzuci żaden do tego. Powinieneś mieć taką, kurde, taką szparkę w komputerze, że się wrzuca. Kurde, jakoś to właśnie uprościć te donaty takie tak totalnie, nie? Po prostu nie wiem, ja jestem przerażony, że to jest strasznie skomplikowane, te wszystkie jakieś takie PIN-kody, nie PIN, jak to się nazywa, Boże, nie PIN-kody, tylko te. No jak się nazywa te takie, co teraz wymyślili, że się podaje numerek i to dwie minuty jest ważne. Takie coś
1: blik.
3: Było
1: blik. O, to w ogóle właśnie. Nie jest skomplikowane, Etam. Ja

0: Raz z PESEL-u, hasło 2, logować się, tylko sobie pyk, pyk, pyk i już wiem wszystko. Fajne to jest, wygodne, polecam ci. Spróbuj się przekonać trochę, nie bądź takim dziadem technologicznym wiecznie.
1: Znaczy ja używałem aplikacji bankowej jednego banku, a potem drugiego przez kilka lat. Natomiast w grudniu przestała mi działać ostatnia aplikacja z ostatniego banku. W związku z czym trzymanie sum pieniędzy do 10 tysięcy w banku nie ma najmniejszego sensu, bo to są odsetki rzędu 5 zł miesięcznie, więc po prostu poryzygnowałem, skoro już, no nie będę kupował telefonu specjalnie przecież dla aplikacji bankowej, pisałem tam do nich, właściwie dzwoniłem do nich, dlaczego nie skompilowali pod Androida 4.4.4, czyli takiego, jakiego mam aktualnie, najnowszego. Odpowiedź była prosta, że potrzebne jest 5. Bardzo logiczna.
0: No tak, często nam tak odpowiadają pięknie, nie? Nie mamy takiego czegoś, o co pan prosi, ponieważ to, co pan prosi, jest niemożliwe do wprowadzenia.
1: A odpowiedź jest bardzo prosta, jak to prześledziłem dokładniej na forach informatycznych różnych, gdzie właśnie się ludzie zaczęli zastanawiać nad tym właśnie, dlaczego co chwilę nowe te. Znaczy po pierwsze to jest napędzanie koniunktury sprzedawcą sprzętu, no ale powiedzmy, że bankowi na tym nie zależy, bo zależy bardziej na tym, żeby po prostu mieć większe uprawnienia. Niestety te nowsze Androidy dają większe uprawnienia. Na przykład aplikacja bankowa chce mieć dostęp do kontaktu, do treści SMS-ów, do aparatu fotograficznego, do zdjęć multimediów i tak dalej, i tak dalej. No lista jest 12 pozycji, nie? Także, wiesz, mając stary telefon, już w którym ma wyłączone wszystkie opcje Google poza sklepem, to on tam nie ma co patrzeć u mnie za bardzo, bo ja tego ani Facebooka nie używam, ani Messengera, ani Skype'a nie używam. Do Skype'a mam specjalnie ten telefon, z którego teraz mówię, on tylko po to jest. Także, wiesz, po prostu nie zawiedzą się o mnie dowiedzą, a z kolei jak się za troszeczkę dowiedzą, to znaczy na przykład zacznę coś wydawać, zauważyłem, to na przykład już mam za chwilę telefon, albo SMS, albo informacje w aplikacji bankowej, jak jeszcze miałem. I to tak bezczelnie na przedzie się wyświetla. Kliknij 30 tysięcy na koncie, nie? Ja mu, kurde, no tak, kliknę 30 tysięcy na koncie, albo zadzwonił do mnie facet i mówi tak, nie chce pan nowego samochodu? A ja mówię, nie. Mówię, co starczy. Tak, autentycznie tak się zaczęła rozmowa. Nie chce pan nowego samochodu? Ja mówię, nie. A starcza panu stary? Ja mówię, nie, ja żadnego samochodu nie mam, ani nie miałem, ani mieć nie będę. Dlaczego? A ja mówię, no bo po prostu jeżdżę taksówkami. A tablet by się panu na przykład nowy przydał, iPad? A ja mówię, nie. I tak wszystko, tak rozmawiałem z nim przez dobre pół godziny. On mi tym wymyślał potrzeby, nowe potrzeby, o których jeszcze wczoraj nie miałem pojęcia, aż w końcu po prostu powiedziałem, zacząłem mu tłumaczyć, że ja nie jestem klientem docelowym, ponieważ ja nie jestem konsumentem. Ja ciągle używam tych samych rzeczy. Nawet u mnie jajka po terminie się nie zmarnują, a teraz mam na przykład stertę tych serc kurzych podrobów i tak żal mi wyrzucić, a stoją cały czas w lodówce, mówię sobie zaraz, chyba to jutro zrobię, ugotuję i tutaj kotom położę na tym ugotowane, posiekam te serducha i zrobię im gotowane serca.
0: O, bardzo jeszcze dobrze.
1: No bo to szkoda wyrzucać, wiesz, a ponieważ to było w zamrażarce, to można spokojnie ugotować w gorącej wodzie w 15-20 minut, niech się pogotują i zwierzakom daje. Zacząłem myśleć, żeby właśnie nie wywalać jedzenia, bo ostatnio pół kiełbasy na przykład poszło do śmietnika, albo co gorsza poszło pół kumbra z sarny, który kosztuje 156 zł, nie? Poszło do śmietnika, bo też nikt nie chciał jeść tego, co ja zrobiłem, bo za bardzo gumiaste wyszło, a kot sobie poradzi, on ma ostre zęby, ostre pazury, także tylko muszę znaleźć jakiś taki tani talerzyk, najlepiej to zrobić z folii aluminiowej, takie członko i na to członko położyć i wynieść gdzieś na murek.
0: No niestety, miseczkę jak zostawisz, to już nie będzie miseczki. No. Kto to kradnie te jakieś miseczki cały czas, no to nie ma co
1: powiedzieć. Ja się już niczemu nie dziwię. Jak mój tato miał na cmentarzu schowaną przy naszych pomnikach rodzinnych haczkę z 20-letnią taką wykiętą, zardzewiałą, ze spleśniałym tym kijem, i ktoś to ukradł, to po prostu ja już niczemu nie dziwię. No, takie rzeczy kradną.
0: Ludzie potrafią ławkę całą ci wykopać z ziemi na cmentarzu, też tego doświadczałem. Jakiś wazon kamienny ci ukradną, jakiś kwiat

0: ty jak posypiesz nawet ziemią, tu, wiesz, tu w Polsce takie trzeba znać triki, że słuchaj, to trzeba ziemią posypać te kwiaty i to ubrudzić błotem i zarysować trochę, tak, żeby było, to wtedy ci nie ukradną. To jest taki sposób na złodzieja.
1: Na sąsiedniej kwaterze tam pani, która tam czasami też bywa, w końcu się wkurzyła i napisała kartkę, położyła na grobie, jak bierzesz złodzieju, to odłóż z powrotem, nie? Skorzystaj i odłóż, nie? To przyszła następny raz i miała kartkę, nie nazywaj mnie kurwa złodziejem, nie? I oczywiście już grabek nie było, nie? Potem jakieś grabki się rozchodziło, czy coś takiego. No, a także trzeba chować gdzieś po liściach, po tego. No, na szczęście te rzeczy typu szczotka, typu grabki nie są dzisiaj drogie. To jest tam 10-15 zł w Castoramie. Naprawdę można za parę złotych kupić. Ale to już jest po prostu, wiesz, samo to, że ktoś pójdzie na cmentarz i na przykład kwiaty ukradnie, no kurde, no. To jest po prostu, są miejsca, z których po prostu takich rzeczy się nie bierze zwyczajnie, no. Nie wiem, jakim trzeba być po prostu człowiekiem, żeby z cmentarza wziąć nie przed, nie wiem, grabie albo taką rzecz, która jest jeszcze zniszczona totalnie, bo to nie jest, jak mówię, nowe, tylko jakieś zardzewiałe, stare. Po co to komu? Nie mam pojęcia.
0: Jest jedna rzecz, która mi się podoba w nazizmie na przykład, że za takiego Hitlera to wiesz, jakichś takich złodziei czy jakichś zboczeńców, co kogoś zgwałcili, to coś, to od razu strzał w tył głupiego łba i żegnamy pana, nie? I przeprowadzka 2 metry pod ziemię. To jest fajne, że te takie reżimy różne i dyktatury, czy systemy totalitarne, to oni się nie cackają. A w demokracji to... A może on miał trudne dzieciństwo, a może to, a może sram to. I to nie jest dobre chyba specjalnie, nie?
1: Nie, no wiesz, co innego, jak ktoś na przykład, nie wiem, nie ma na przykład jedzenie weźmie, nie? Bo to nie jest nawet grzech sobie jedzenie ukraść. Natomiast wiesz, jeśli chodzi o takie te, to na przykład popatrz, inaczej traktują w marketach, gdzie jest ochrona i takiego kogoś, to tam jakiś batonik sobie weźmie, a inaczej na przykład był taki facet w Poznaniu, co miał jakąś żabkę, czy tam, co takie sklepy, co w tych agencjach się bierze, że tam, jak to się nazywa, franszczyznę. I on po prostu miał już dosyć tych takich łebków, co mu tam piwo zabierali, czy coś, i on publikował zdjęcia i wieszał po prostu te zdjęcia na tym. I przychodzili mu tam, zrywali te zdjęcia, nie? Jeszcze sprawę jakąś tam miał potem, że ten u mnie w żabce też powiesili gościa jakiś czas, znaczy nie gościa w sensie fizycznym, tylko zdjęcie jego, nie? Że tam piwa kradł, dziewczyny się w końcu wkurzyły, na drukarce go wydrukowały i wisiał na A4 na kartce, nie? Długo nie powisiał, chyba ktoś kazał to zdjąć w końcu, ale ten, no ja bym w każdym razie zrobił, gdybym był właścicielem żabki, czarcią zapadkę taką bym miał przy wyjściu i po prostu spadał do piwnicy, spadał.
0: No i tam zrobić takie kolce na dole i jak spadnie i nabije się na kolce, to jeszcze z głośniczka słychać Flowers Victory.
1: Nie, ale na przykład spadałby tam, na miękko by spadał, na jakąś tam, nawet tak, żeby go tylko potrzymać za 2 dni, nie? Tam w środku. No co, no podłoga się zerwała, no. Zobaczyć, co z tego wyniki. Zwyczajnie. No nie ma sprawy, w której można byłoby wygrać, jeśli nie ma ludzi gotowych za nią się poświęcić. No i tyle. A u nas doszło do tego, że po prostu jak jest coś duże, na przykład politycy. No politycy są cwani, tak? Bo oni mają ochronę. Jakbyś ty podszedł do polityka z zamiarem jakimś, to ci zastrzelą, tak? Ochroniarz cię zastrzeli. A przeciętny człowiek nie ma żadnej obrony, tak? Tam bierze na siebie to ochroniarz, a tutaj ty musisz wziąć na siebie, tak? I najczęściej to nie będzie obrona konieczna, bo znajdą 150 innych powodów, żeby przykładnie cię ukarać, że obrony konieczne. Najpierw to uciekać po prostu, nie? Zresztą to jest najgłupsza rzecz, jak cię ktoś napada, żeby zacząć uciekać, nie? Tym bardziej, że zawodowcy cię zawsze napadają, tacy, którzy napadają właśnie zawodowo, nie? Masz chwilę na reakcję. Jak tutaj kurczę żyć w takim kraju, nie? Zobacz, donatów nie ma, kurczę, bronić się nie można. Żadnych emerytur, rent, kurczę, takich dla młodych, schorowanych na depresję i ergofobię ludzi nie ma. Czy lekarz rodzinny ci orzeknie na przykład, że się nie nadajesz do pracy, to ci w ZUS-ie odrzucą to. Ja słyszałem, że nawet ZUS-owska komisja faceta bez nogi uleczyła. Czy tam bez ręki, czy bez nogi, już nie pamiętam. Zdarzają się takie przypadki. Nie? No, ciężko się tutaj żyje. Ja myślę, że taki człowiek, bo tam też o firmie rozmawialiście z poprzednim rozmówcą i tak, człowiek wrzucony z nienacka, taki Francuz czy Niemiec, w nasze warunki prowadzenia działalności gospodarczej umarłby z głodu po prostu, nie? Już nie mówiąc o tym, który jest na Hart 4, nie? Na zasiłku tym bez prawa do zasiłku. Bo w Polsce po prostu by zginął. Po prostu zginął. No, co by zrobił, nie? Nie miałby znikąd pieniędzy, nie? Tam po prostu jest nie do pojęcia.
0: Ja bym tutaj trwają dyskusje. Niektórzy uważają, że jak człowiek jest głodny, to ma prawo kraść. No nie wiem, jakoś nie jestem przekonany. Ja bym zaproponował humanitarny gaz, taki dla tych, którzy się nie mogą powstrzymać i kradną. Na przykład, nie no, tak już mówiąc serio, to jak ktoś kradnie no, z biedy, z głodu, to już jest głodny, nie wiem, no to ja rozumiem jeszcze, ale tacy, co ukradną jakiś sprzęt, czy okradną kogoś na ulicy, to ja bym humanitarny gaz wynalazł. Za Hitlera właśnie ktoś wyszedł z taką propozycją i trzeba takiemu człowiekowi, który nie pracuje, nie produkuje tyle, ile sam kosztuje społeczeństwo, a jeszcze lepiej więcej, to trzeba mu powiedzieć, szanowny panie, jaki jest cel pańskiego istnienia tutaj? I proponuję humanitarny gaz. To tak wychodzili na mównicę i przedstawiali takie postulaty ciekawe.
1: Gadasz jak liberał teraz.
0: Jak Korwin.
1: Normalnie zachodnie markety, wiesz, one tyle na krzywdzie tutaj Polaków tego, czy idziesz batona tam głodny, no to Boże kochany. To tam. Zresztą co my będziemy tutaj gadać? Oni nie tylko, że na naszej biedzie, to jeszcze na zdrowiu, przecież tam jest same świństwo dookoła w tych sklepach. No. Także, wiesz, to tam no, kradniesz świństwo, żeby inni tego nie jedli, nie? Ratujesz, krótko mówiąc, po prostu pozostałych użytkowników konsumpcji, że tak powiem, masowego rażenia. Ja to tak zawsze nazywam konsumpcją masowego rażenia, to co jest w sklepach. Muszę sobie taki miernik kupić, wiesz, ja nie wiem, jak to by było, bo taki pan Marcin, który ma taki kanał tutaj, on teraz ostatnio o nim jest głośno, bo ma kilka rozpraw, spraw już w sądzie, przez parówkarzy wytoczonych. On kupił sobie pomiernik rosyjski o rosyjskich normach właśnie i robi pomiary na antenie YouTube'a i pokazuje po prostu, że to ma za dużo tyle procent, to ma za dużo tyle procent. Praktycznie wszystkie produkty, które są kilkukrotnie przekraczają te tak zwane normy, przy czym te normy trzeba zaznaczyć, że one powinny wynosić zero wszystkie, bo te rzeczy, które tam są w tych produktach, powinny ich w ogóle nie mieć. A one są określone na jakimś poziomie. I ten miernik ma taką ciekawą rzecz. Ma normę ostrą i normę europejską. Norma ostra to jest rosyjska i japońska, bo te dwa kraje mają najostrzejsze normy na świecie, jeśli chodzi o żywność. Najbardziej dbają. Car Putin i ten, jak on się tam nazywa w tym... Najjaśniejszy pan w Japonii, dbają o swoich poddanych, nie? I okazuje się, że tam są te normy przekroczone kilkanaście razy nieraz, szczególnie w mięsie, które jest po prostu tak nafaszerowane, tą rezerwatywę, taką pieluchę tam taką dają pod spód, żeby to wszystko ściekało, nie? Ja chyba opowiadałem ostatnio, a może wczoraj nawet mówiłem, jak byłem ostatnio przyjrzeć się na filety z indyka i filety z kurczaka. I takie filety z kurczaka, jak ta pani podniosła, bo ona się, zacząłem wybrzydzać, nie? I ona tam podniosła w tym markecie te filety. Mówię, tam taki pod spodem fajny widzę, jak je uniosła do góry, ja zobaczyłem, że ta miska, która była z tymi filetami, do połowy była wypełniona takim płynem. Płynem była krew, jakieś takie, nie wiem, solanka, pewnie jakieś azotany, coś takiego. Dosłownie pół tej michy było wypełnione płynem. Pływało to wszystko. Natomiast z indyka pierś tego nie miała. Oczywiście ona jest dwa razy droższa od tej z kurczaka, no ale zdecydowałem się na to z indyka, bo przynajmniej nie było tego wszystkiego, co tam, w czym pływały te kurczaki, nie? No masakra.
0: Przeciętny Polak zjada około 40 kg cukru rocznie, czytam. Jest to odpowiednik ponad 3 paczek cukru na miesiąc. Skąd takie liczby? No bo mamy ten cukier dzisiaj już we wszystkim praktycznie. Słyszałem, że nawet chleb dzisiaj jest, daje się do niego cukier. No bo to jest taka pogoń, to jest takie połączenie dwóch brzydkich cech. Pogoń za hajsem i brak jakby... przejmowania się drugim rodakiem, swoim bliźnim, bratem, nie? No tak po prostu, żeby se zarobić, nie? No bo chętniej ludzie kupują. Potem nawet automatycznie, nie wiem, ręka sięga po taki towar, co czuliśmy się trochę lepiej, jak to jedliśmy, bo tam był właśnie ten cukier naładowany cukrem. No i to straszne ilości. Słyszałem w ogóle właśnie, że to jest taka polska specyfika, że do wszystkiego się ten cukier dodaje na potęgę, żeby ludzie chętniej kupowali, żeby się uzależnili od tego cukru. I no to też znowu nie świadczy najlepiej tutaj o naszych przedsiębiorcach.
1: Ja ci się przyznam, że ja w ogóle jem bardzo mało. Na przykład dzisiaj to w ogóle prawie nic nie jadłem przez cały dzień. No ale ja mam, powiedzmy, z czego schodzić, tak? Natomiast mój tato często kupuje faworki, czy jak to woli, chruściki. One są takim cukrem pudrem posypane. To jak ja się do nich dorwę, to ja po prostu ten cukier puder sobie jeszcze tam na dnie tego pudełka po prostu zlizuję dosłownie, bo ja strasznie lubię cukier, kurde, zauważyłem. Znaczy to nie jest tak, że ja...
0: Każdy lubi cukier.
1: No i się nie mogę powstrzymać, bo ja praktycznie słodyczy nie jem, praktycznie nie, ale jak już się dorwę do tych chruścików, to po prostu ten cukier sam, puder szczególnie mi smakuje. Kiedyś za komuny to były takie całuski posypywane, to ja zawsze prosiłem, żeby im podwójnie tym cukrem posypali taki, wiesz, taki jak jest torrus, tak to wyglądało, taki całusek, tak zwany, ciasteczko z dziurką w środku.
0: Za komuny to też było takie hasło, cukier krzepi i promowano jedzenie.
1: Nie, to przed wojną, to przedwojenny jest, to jest przedwojenny.
0: Tak?
1: No ale wiesz, tak, to jest sprzed wojny jeszcze z 30 lat. Natomiast faktem jest, że te parówki, które ten pan sprawdza tym aparacikiem, no, jego można kupić za 1000 zł, 999 dokładnie kosztuje. I coraz więcej ludzi to ma, coraz więcej ludzi na YouTubie się odważyło, bo pierwszy zaczął, nie? I to już kilkadziesiąt tysięcy osób każdy film ogląda, także ludzie zaczynają się świadomi robić. No i będą prawdopodobnie musieli pod naciskiem, już teraz w Sejmie była konferencja jedna zrobiona, będą musieli pod naciskiem teraz rzeczywiście te normy wprowadzić tutaj w Polsce, takie jakie są na Zachodzie, nie? Bo coraz więcej ludzi robi badania, sobie wyobraź, że jest laboratorium takie w Niemczech, które robi badania krwi na obecność Roundupu w organizmie ludzkim, nie? I wszyscy, którzy zrobili, jak na razie, tam kilkadziesiąt osób zdeklarował, że zrobiło, mają przekroczone wielokrotnie normę Roundupu w swoim organizmie, nie? A to jest trucizna, to jest czysta trucizna, nie?
0: No, widzę, że bardzo promowano ten cukier. Widzę tutaj takie plakaty. Faktycznie niektóre wyglądają na komunistyczne. Ja myślę, że to było i przed wojną, i za komuny też to ciągnięto, ponieważ no, przed wojną chyba nie było kolorowych plakatów takich, nie? Na socrealistyczną modłę. A tutaj widzę, matko, nie żałuj cukru. Cukier za 1 zł daje tyle sił, kaloryi, człowiekowi ile da słonina za 2 złote, masło za 3 złote, mięso za 4 złote. Kolejne tu plakaty. Cukier krzepi, matko, nie żałuj dziecku cukru, cukier wzmacnia kości. Ale
1: słuchaj,
0: to jest fajny przykład na to, jak nas mogą oficjalnie jakieś media czy państwo oszukiwać po prostu, nie? No bo dziś wiemy, że to jest to ściema. Cukier wzmacnia kości, to jakiś farmazon, nie? Nie słyszałem w życiu o takim czymś. I mogą nas tak po prostu robić w ciula. Dzisiaj równie dobrze, mówiąc nam, że coś jest dla nas dobre, zdrowe.
1: A ja ci teraz włączę ci szarą komórkę, coś ci się przypomni. Ja chcę być lekkoatletą, a ja karateką. To pij mleko, pij mleko, pij mleko, pamiętasz to?
0: Tak, chcesz być pij mleko, jeśli chcesz być karateką, coś było, no.
1: Chcesz być wielki, pij mleko, było też to hasło i to było całkiem niedawno.
0: No.
1: A wiesz o tym, że krowie mleko pite przez ludzi, szczególnie to coś, co jest substytutem mleka. Mleko krowie jest dobre dla świń, natomiast u dzieci, szczególnie właśnie małych, odwapnia kości. odwapnia kości i to jest osteoporoza. To, co zrobili teraz tę szklankę mleka, jak moja córa szła do szkoły kilkanaście lat temu, podstawowej było codziennie dawane mleczko, takie w takich tych kubeczkach, tych kartonikach, nie? To przecież jak te dzieci piły rzeczywiście codziennie to mleko, chociaż wiem, że nie piły, ale jak piły, ktoś się taki zdarzył, to one w 40 lat będą mieć osteoporozę. To jest nieuniknione. Wyszła. Po prostu. Odwapnie jak cholera te kości, nie? Człowiek powinien pić mleko kozie, owcze, ale nie krowie. Krowie się do świńskiej paszy dodaje normalnie.
0: No a ile myjemy rzeczy robionych z tego krowiego mleka? Różne sery, serki?
1: Zasadniczo wszystko. Powiem ci, że ostatnio kupiłem taki lepszy, wziąłem taki lepszy serek z tych takich o smaku pleśniowego, to nie był dosłownie pleśniowy, ale taki jak pleśniowy, coś w tym rodzaju. Tylko on się bardziej rozsmarowywał, nie był taki twardy jak pleśniowy. No takie coś kosztuje między 10 a 17, 18 zł nawet takiej lepszej marki, to one są robione z koziego mleka, nie? Natomiast te takie po 3,50 są, po 4 zł można czasami dostać, pewnie już podrożały ostatnio, ale te najtańsze, które są w biedzie, to oczywiście to jest wszystko z krowiego mleka robione, nie? I te krowy, uwaga, są pasione z kukurydzą, paszą kukurydzianą, która jest ściągana z Argentyny, robiona, genetycznie modyfikowana, suszona Roundupem.
0: Jesteś tym, co jesz. Takie bardzo stare powiedzonko. W ogóle w tych starych różnych przysłowiach one mogą się wydawać jakimiś mądrościami ludowymi, już nieaktualnymi, czy tam jakieś takie mądrości chłopka roztropka, ale te różne powiedzonka, przysłowia, porzekadła mają w sobie często naprawdę wielką mądrość. Gdzieś tam skumulowaną wiedzę wielu pokoleń, przez wieki, i to warto czasami traktować to na serio, bo nam się wydaje, że jak coś brzmi prosto, to nie może być mądre, nie? Jakieś tam powiedzonko jednozdaniowe, a to wcale nie jest, to taka iluzja trochę. Jedno simply the best i proste nie znaczy, że złe albo głupie, wręcz przeciwnie. Często jest tak, że rzeczy proste są właśnie najlepsze, że jak coś jest prawdziwe, to da się to, jak coś jest prawdziwe, wartościowe, to da się to wytłumaczyć w kilku zdaniach, nie? A jak coś jest gdzieś tam oscyluje na granicy prawdy, fałszu, teorii spiskowej, prawdy, nieprawdy i tak dalej, no to trzeba to tłumaczyć, przekonywać, wykłócać się, nie da się tego prosto powiedzieć, tylko zawile jakoś, no, a właśnie rzeczy proste da się wytłumaczyć prosto. I czasami jakaś prosta prawda może nam bardzo, bardzo pomóc. Jesteś tym, co jesz. W zdrowym ciele zdrowy duch. To wszystko jest albo prawda.
1: Albo na przykład tak obserwuję okienko YouTube'a i widzę, że odkąd ja się włączyłem, ustały donaty. No więc prosta prawda. No, mamy dzisiaj chyba troszkę słuchaczy z Etiopii, takich biednych, i tak nic się nie dzieje.
0: Słuchacz z Etiopii ma myszkę za dyszkę i głośniki z Afryki. Taki biedny, wychudzony.
1: No, przepraszam bardzo, ja mam myszkę za 7,30, więc...
0: A głośniki z Afryki?
1: Nie, głośniki mam Logitecha C60 za 59 zł. Ja wszystko wiem, co ile kosztowało, spokojnie, spokojna głowa. Mikrofon z kamery zrobiony, te ładowarka z Netto, lampki z Netto, tak, gdzie wszystko jest, wiesz. A telefon z odzysku.
0: Mikrofon zrobiony z lampek choinkowych, starego miksera i Amigi 500.
1: Słuchaj, ty nawet nie wiesz o tym, ale mikrofon można zrobić ze słuchawek. Te słuchawki douszne, nie mówię o dokanałowych, tylko tych takich dousznych. Jeżeli włączysz do line-in, uzyskujesz mikrofon. Tylko musisz odpowiednio głośno do nich mówić z bliska, nie? Będą działać jako mikrofon. To jest tak samo jak z silnikiem. Jak mu podajesz prąd, to się obraca, a jak kręcisz, to z drugiej strony wypływa prąd, nie? To działa jak prądnica. I tak samo jest ze słuchawkami. Jak do nich, jak ich słuchasz, to masz dźwięk, a jak do nich mówisz, to masz mikrofon, nie? Także to nawet nie wiesz, z ilu rzeczy takich domowych można zrobić naprawdę bardzo, bardzo fajne rzeczy. Na przykład wibrator z miksera, nie?
0: No to dziękuję za taki wibrator. Zresztą ja w ogóle nie chcę wibratora. Nie. To raczej, gdzie ja sobie go wsadzę?
1: No, poeksperymentować można. Człowiek, kurczę, w końcu ciekawski jest różnych rzeczy.
0: To mam tylko jeden otwór, gdzie on by się ewentualnie zmieścił, więc nie ma tu za bardzo możliwości eksperymentowania. No to...
1: Jak razem zamieszkamy, pokażę ci drugi, który masz.
0: Inną jeszcze dziurę, gdzie się może zmieścić?
1: Tylko trzeba końcówkę trochę przypiłować.
0: To nie wiem, czy chciałbym z tobą mieszkać, Etam. Zaczynam się bać ciebie w ogóle troszkę. No, dziękuję za takie eksperymenty. I to jeszcze jakiś wibrator z Biedronki przyniesie mnie po pieści prąd. Dziękuję bardzo. Dwa kubki na sznurku to telefon, pisze Tomu. Dokładnie, kiedyś nawet skonstruowałem jako dziecko takie, gdzieś było w jakimś tam świerszczyku, czy tam w misiu właśnie taki telefon z kubków, sznurek i to naprawdę trochę działało.
1: Czy tak naprawdę to się używało nie tyle kubków, co takich specjalnych do pasty na buty, takich puszeczek po pastach na buty, nie wiem czy pamiętasz, robiło się dziurki i napinało się, tylko sznurek musiał być napięty, bo on wtedy działał dokładnie jak struna, nie jak membrana. Struna i membrana powstawała właśnie z takich od past do butów. Z takich płaskich.
0: Jakiś radio śmieciarzy. Tutaj pisze Equilibrium, że mu z fotela gąbka wystaje. Ja to w sumie też tak wyglądam trochę jak strach na wróble. Słuchajcie, może my wszyscy tacy tu jesteśmy, takie wyglądamy jak strachy na wróble, gdzie wszystko jakieś podarte, pocięte, wytarte, jakieś telefony zrobione z pasty po butach i sznurka.
1: Mnie nie przebijecie. Ja nie wiem, czy ja to mogę powiedzieć na antenie, ale ja dzisiaj miałem ciekawy przypadek. Wyszedłem z łazienki po tym drugim, podciągam majtałaski, zakładam spodnie i patrzę, kurde, rozgnieciona kupa na podłodze.
0: No przestań takie
1: dosłownie,
0: rzeczy.
1: Dosłownie.
0: Ale co, się sfajdałeś na podłogę niechcący, czy co? Czy
1: nie ci wiem, nie wiem.
0: Wpadła gdzieś ta kupa nie tam, gdzie
1: nie
0: trzeba?
1: Nie wiem, skąd się wzięła, ale najwyraźniej z moich majtek.
0: Wyskoczyła.
1: Nie wiem, jak to się stało, no w końcu mam papier, nie? Chociaż podobno w Anglii akurat na Polaków mówią, to są ci, którzy, ta nacja, która rozciera kupę papierem po tyłku, nie? Bo tam podobno jest ta kultura, nie? Że tam sobie muszą umyć po każdym tym.
0: Co za sobie... kultura! Wielka mi kultura! A my sobie rozcieramy.
1: Nie no, wiesz, ja jak byłem ostatnio w jakimś sklepie właśnie z armaturą łazienkową, tak sobie tam przeglądałem, jakie cuda teraz nie widzę są. Teraz sobie wyobraź, że toalety mają prysznic taki, że się dwa guziki są. Jeden guzik, że spuszczasz wodę, ale drugi jest taki, że ci do góry tak strzela taką fontannę. Mówię.
0: No to ty pierwszy raz słyszysz o czymś takim jak bidet?
1: Ale to było zintegrowane z toaletą razem, nie? Nie było, że to było osobne, nie?
0: Bidet.
1: Mnie ta nazwa odstrasza, szczerze mówiąc. Bidet brzmi jak dla kogoś biednego coś, nie? Tak samo pisuar mnie strasznie odstrasza. Nie umiem korzystać z pisuaru. Zawsze sobie spodnie ochlapię, bo to jest tak jakoś dziwnie ulokowane. Nie wiem, jak można z tego korzystać. Toaleta jest do tego, żeby się...
0: Widzisz, takie tematy się pojawiły i słuchalność wzrasta. Już tu niektórzy sobie szli, a tu nagle jeszcze 10 osób dodatkowych przyszło. Lubicie to!
1: Także widzisz, jak się rozmawia o takich prawdziwych... Dzisiaj zaprezentowałem swojej kobiecie biceps. Bo tak ostatnio schudłem, bo 12 kilo, nie? I ten tak... Tak mówię, no zobacz, popatrz na mnie z boku. Mówię, popatrz, no bo nie chciała patrzeć, nie? Ale mówię, popatrz na mnie, nie? Za jak schudłem, nie? Jak już się patrzyłem, no to pokazałem jej biceps, nie? I zamiast mnie pochwalić, to mówię, byś sobie pachy ogolił, nie? Mówię, chyba żartujesz, takie bluźnierstwo, kurczę, przecież pachy służą po to zarośnięte, żeby wabić płeć przeciwną, nie? Bo wystrzeliwują feromony, które właśnie powodują atrakcyjność u kobiet, nie? I to jest prawda, bo to można sprawdzić na Wikipedii, dlaczego są te włosy, nie? Podpaszne tak zwane.
0: Nęcisz nimi kobiety, wabisz na nie kobiety.
1: Poza tym, jak gra się w piłkę nożną, grają Italiańce, to jak podnoszę ręce, kiedy pada bramka, to od razu widać, że kibicuje Włochom. Nie? Także wiesz, wszystko można racjonalnie żarcik uzasadnić.
0: A podoba nie ci się, jak kobieta ma bujne owłosienie pod pachami, owłosione nogi i taki lekki wąsik jeszcze?
1: Wierz mi, że przez 3 lata chodziłem na praktyki w technikum, w czerwcu zawsze na miesiąc. Miałem okazję, bo zawsze byłem jakimś grupowym, bo ja byłem dobry z przedmiotów zawodowych, co niestety konsekwencją tego było to, że mi wyznaczali na grupowego i dawali mi kilka dziewczyn. One nie były kumate zbytnio z przedmiotów zawodowych. Najczęściej się opalały, więc bardzo często miałem okazję oglądać i tylko wyłącznie takie, które miały takie włosy i to były nie taki tam jakiś tam meszek. Nie, nie, to mogłeś taką kępkę złapać w rękę normalnie. Nie?
0: I potarmosić trochę.
1: Takie to były czasy, oczywiście, że tak. Kiedyś nawet leżały na plecach z rozpiętymi stanikami. Kiedyś zrobiliśmy żart, rzuciliśmy im trochę takiej trawy zerwanej czy czegoś, to się odwróciły, bo to wiesz, ten odruch nie jest taki. Także i cycki zauważyliśmy, brodawki były lekko obrośnięte. To wszystko się zdarzało. Spokojnie, no to jest pełna natura, tak?
0: Naturales. No to co kto lubi, no. Ja jestem taki staroświecki i jednak wolę wydepilowaną kobietę. No tak jakoś to nawet tak dziwnie wygląda. Kobieta sobie założy jakieś bikini, a tam jakieś włosy wystają. No to tak dziwnie trochę, nie? No ale szanuję twoje upodobania tam.
1: Jakie włosy, krawiec. To mają być pejsy po bokach takich figowych majtek. Taki wisieć aż. To jest seksy.
0: Jest pytanie, czy włosy na plecach też miały.
1: Nie, słuchajcie, teraz prawda. Prawda, wczoraj podczas tej mojej niby audycji Cora tutaj chodziła w maseczce i ona sobie potem tą maseczkę zrywała. To taka z tych maseczek, co się przylegają do twarzy i potem taka guma się robi, nie? Mhm. Nie wiem, bo co ona to robi w tym wieku, no ale dobra. Zrobiła, no i potem się dziwiła, że ją to boli. No przecież wiadomo, że ma owłosienie na twarzy, bo każdy ma owłosienie na twarzy. To jest taki meszek, pozostałość po futrze, ale oczywiście, znaczy, jeżeli ktoś wierzy w ewolucję, nie? Natomiast on jest, bo on spełnia swoją funkcję zwyczajnie, no i po prostu tą funkcją było docieplenie naszego organizmu, żebyśmy nie musieli nosić zwierzęcych skór, a dzisiaj sztucznych niestety.
0: Neguje ewolucję, wyznaje płaską ziemię, jest bardzo za kościołem, promuje byle jakieś graty cały czas, I jest jeszcze obsceniczny, o kupach żarciki tutaj. I czemu ja go tak lubię, mimo tego wszystkiego?
1: Ja po prostu mówię o takich rzeczach, które dotyczą wszystkich. No. Każdy z nas na przykład musi pierdzieć, to jest normalne. 1,5 litra gazu przeciętny człowiek, mężczyzna, wydziela kobiety trochę mniej, wydziela dziennie. No, gdybyśmy nie pierdzieli, po prostu byśmy rozpukli się tak jak w kawały, tak jak było w Koziołku Matołku i rozpuknął się w kawały.
0: Oko by nam wypchnęło, nie?
1: Nie, no, dlatego wymyślono tak zwanego cichacza towarzyskiego, nie? To jest takie psiknięcie, wiesz, bo jak teraz będę mówił o technice pierdzenia, ale pod kołdrą to jest taki jadowity tak zwany, nie? Podkołdernik jadowity, a jak w towarzystwie jesteś, tak próbujesz cicho, nie? Tak, wiesz, z musu, nie? No każdy to ma, no kurde, no, każdy dłubie w nosie, to jest oczywiste, tak? Nikt mi nie powie, że możesz wydmuchać wszystko w chusteczkę. Masz w nosie włosy, które jak wdychasz powietrze z pyłem, to zwyczajnie te włosy zatrzymują i powstaje w ten sposób tak zwany babok, tak? No, a żeby go usunąć, bo jak już szczególnie, jak się uleży już trochę, to się robi taki strupek i nie da się go wydmuchać przy pomocy chusteczki. Trzeba włożyć palec, nie przypadkiem twój wskazujący palec jest dopasowany do twojej dziurki. Bo nie mów mi, że nie dasz rady wskazującego palca do dziurki, no chyba, że jesteś chory.
0: To Pan Bóg tak wszystko wspaniale zaprojektował.
1: No on jest dokładnie dopasowany. Znaczy ja mam akurat krzywą przegrodę nosową z pewnych względów i prawa dziurka jest po prostu za mała, żeby wetknąć ją palec wskazujący, no ale małym dam radę, nie? Natomiast no są to często też u bokserów bywa, że jak miał złamany nos, to ma właśnie krzywą przegrodę nosową. U mnie się to zrobiło z innego powodu, ale już nieistotne, bo będę musiał jedną firmę skrzyczeć w takim razie. Natomiast tak to jest, no i wiesz, no, tak samo małym palec pasuje ci do pępka. Przymierz sobie. przymierz sobie, że możesz dłubać pępku.
0: Czemu, może ty odpowiesz na to pytanie, które mnie nurtuje od wielu lat, czemu gdzieś tam w okolicach pępka się takie babrochy jakieś dziwne zbierają?
1: A, bo to jest kwestia taka, że pępek u człowieka, pępowina jest, nawet jak jest chudy człowiek, to jest tak jak zwałek tłuszczu, nie? Jakbyś miał brzuch taki jak ja, no to sobie możesz wsadzić całą dłoń pod ten zwałek tłuszczu i tam się wałkuje tłuszcz złojem, tym tak zwanym skórznym, nie? I w pępku naturalnie robi się to również u chudych ludzi, nie? I to ma specyficzny zapach. Podłup sobie małym palcem w pępku i powąchaj. Zobacz, jak to śmierdzi strasznie.
0: Ale czemu tam się coś takiego dziwnego zbiera?
1: To jest bardzo blisko stref erogennych, czyli blisko twojego łona. Naturalnie powinieneś mieć zarost aż do pępka, jeżeli jesteś naturalcem takim jak ja, nie? To tam po prostu są te feromony. One idą do góry, bo ten łój jest ciepły i jak jest w formie lotnej, to idzie do góry. I pępek jest takim naturalną jaskinką, gdzie on się tam po prostu zaczepia jakby, nie? A ponieważ pępek jest też normalnie u normalnego faceta owłosiony, no to te włosy tak jak w nosie zbierają te feromony i tam się po prostu gromadzą, a feromony jest bardzo silny zapachowo. No. Nie wiem, jak ci mam to inaczej wytłumaczyć. No, tak to mniej więcej wygląda. Nie?
0: Wiedziałem, kogo zapytać o takie rzeczy. Etam ma już obcykane wszystko, dokładnie. No, czytał książki na ten temat. O pępku? Dlaczego tam się...
1: Nie czytałem, tylko po prostu jeśli się myjecie, kąpiel bierzecie raz w tygodniu przy niedzieli, to warto koło środy sobie po prostu wydłubać kopaliny z pępka, bo...
0: Kopaliny? Jakie fachowe słownictwo, panie doktorze, panie profesorze.
1: Po prostu zwyczajnie w niedzielę już nie dacie rady tego usunąć tak prosto. Trzeba będzie naprawdę się nadłubać pod prysznicem. Znaczy ja zawsze proponuję taką technikę, sobie namydlić okolice pępka tak porządnie, zostawić na resztę kąpieli i na sam koniec go przemyć ostrą wodą, znaczy mocno puszczoną z prysznica. To wtedy wylezie. Także tak.
0: To wtedy wylezie. Mam dla was zachętę do wysłania mi jeszcze jednego donata na do widzenia. Jak wyślecie do Nejcika, to wam zastepuję tutaj na antenie. Będzie stepowanie. Widzicie? Kto takie fajne rzeczy proponuje? Tylko ja. Dobra, Etam, dzięki za telefonik i za tutaj towarzystwo. Nie wiem, o czym gadałeś, jak mnie nie było tak długo. Nie byłem w toalecie cały czas, tylko sobie jeszcze kawkę zrobiłem, stąd taka dłuższa nieobecność.
1: Ja sam nie pamiętam już.
0: To bardzo musiało być interesujące, jak nawet nie pamiętasz sam, co mówiłeś.
1: Natomiast nie, jak odsłucham wczorajszy, to paru osobom obiecałem, że udostępnię, tak czy siak, jakoś udostępnię tą swoją pogadankę wczorajszą. Bo w sumie jak na mnie to wyszła nawet taka w miarę okej, nie? To te 2 godziny gdzieś tam wpuszczę. Z tym, że na swój serwer już tam, na tego Ancora, skoro już go założyłem i spodziewajcie się mnie niedługo też, że będę na YouTubie, znaczy nie na radiowym YouTubie, tylko na YouTubie alternatywnym. Przy czym to nie będzie YouTube, bo YouTube mnie denerwuje strasznie. Szukam właśnie, jestem w trakcie, może nawet o tym zrobię pogadankę, jak już zapowiem, o alternatywach YouTube'a. Jak się do nich dostać.
0: A właśnie, a przepraszam, że ci przerwę, ale ostatnio jak sobie zainstalowałem OBS-a z tą nową kartą graficzną, to pojawił mi się komunikat, że nie może się uruchomić, bo coś tam, brak wsparcia, sterowniki i tak dalej, i tak dalej. Może to było to samo, co u ciebie i stąd wyłączyłem po prostu wspomaganie sprzętowe dla OBS-a, dla streamu i nadaję bez tego wspomagania, bo tam była cały jakiś tutorial, jak to naprawić, jakieś instalacje jakichś dziwnych rzeczy, jakieś grzebanie w konfigach. To wiesz, dałem sobie z tym spokój. To może ty po prostu wyłącz w OBS-ie wspomaganie sprzętowe streamu, bo masz też tak, że ci się uruchamia Open Broadcaster, a wywala błąd dopiero, kiedy chcesz uruchomić stream?
1: Tak, ale to jest związane z czymś zupełnie innym w moim przypadku, ponieważ ja nie używam Open Broadcaster Studio, tylko używam Classic, czyli tą starą wersję. i tam nie ma żadnego wspomagania sprzętowego. Zresztą dowodem na to jest, że polski program Action działa bez problemu na moim komputerze, natomiast nie obsługuje, chipset nie obsługuje DirectX 10, a OBS wymaga DirectX 10.
0: O, tutaj... donejcik jednak.
1: Przemek donate. No widzisz, no, czyli zostajemy na antenie dłużej.
0: No to, ale to, to zróbmy i tak przerwę muzyczną. To może się przyłączysz do mnie, jak będziesz miał ochotę po przerwie. Okej?
1: Okay? Dobra. Dobra.
0: Okay. No to tymczasem hej.
1: Oj.
0: Dzięki, Przemku. Jednak się... Może ja powinienem być bardziej żałosny, jak ci niektórzy patostreamerzy na przykład i wam tutaj opowiadać cały czas. No, ogółem... Dobrze, że w jakiś sposób chcecie mi pomóc, bo są też tacy, co nie chcą, ale to nie szkodzi. No, ja tu właśnie dzisiaj zjadłem bułkę ze srem i zaoferował się też taki dobry ogółem, jak to mówią, po prostu człowiek, który no, powiedział, że mi wyśle buty, żebym miał, to podziękować chciałem. Tak, może takie audycje, to by wtedy wpływały tutaj donejciki. I tak jak major miałbym wtedy na koncie na przykład 100 tysięcy złotych, znaczy on nie ma 100, jakieś tam kilkadziesiąt tysięcy sobie uzbierał, no to ludzie lubią, bo wy, no, ogółem lubicie, jak ja mówię całe te... Ale czekajcie, bo miałem, obiecałem, że będzie stepowanie na antenie, jak wpadnie donejcik. Czekajcie, wstanę tutaj, żebym tylko czegoś nie rozwalił. Przesunę. Dobra.

Ja się zmęczyłem od tego stopowania. Ale chyba co? Chyba nieźle. Jeszcze raz. Ta.

0: I hop! Na. Już mi się więcej nie chce. Zmęczyłem się. A teraz przerwa muzyczna i utworek dedykuję doktorowi Pajchiwo.
1: Wypiekają chleb piekarze,
2: wyrabiają stal hutnicy,
1: krawcy, gacie, szewcy, buty, a my ciągniemy druty. Hej, chwyćmy kabla dłonie, hej, ciągnij

0: się ciągnij kabla, bo nim prąd popłynie.
1: Hej, chwyci kabla w dłonie, hej, ciągmy razem w kupie, hej, ciągmy ile siły, resztę miejmy w dupie.
2: No. Niektóre odcinki kiepskich były nawet całkiem zabawne. No to co, to jeszcze chwilkę posiedzimy w takim razie. Nie no, z tymi 100 tysiącami to przesadziłem, ale no jakieś tam kilkadziesiąt tysięcy zebrał. No, jak człowieka stać na terapię alkoholową, na którą się udał w zasadzie... Co mi się tam coś włącza? Nie wiem, w kiblu? Czekajcie chwilę.

0: Okej, okay, jestem, przepraszam bardzo. Coś mi się tak, jakieś dziwne dźwięki w domu słyszałem, a to wiatr ze wsi. Przez jakieś szczeliny wiatr mi gwiżdże. Czy u was też tak wieje? U was też tak dmucha? Dmuchał pan kiedyś w taką noc, panie kolego? Niepokoją mnie te dźwięki. Mam w ogóle strasznie czuły słuch, wiecie? Ja nawet czasami mi coś w brzuchu zaburczy i tak... O! Tak mi w brzuchu coś zaburczy, czy jak coś tam strzeli. No mam czuły słuch, dlatego też mnie drażnią jakieś szczekające psy u sąsiada, czy tam jakąś muzykę puszcza. Bo są tacy ludzie, którym nic nie przeszkadza. Może Etam jest takim człowiekiem na przykład, którego tam coś mu tam gra, coś mu trzeszczy, strzela, wali, a on sobie siedzi, chrapie. Są
1: to zależy, to zależy. Ja kiedyś miałem takie coś, że na przykład u mnie jest, jak zaczynali grzać, to kaloryfer mam tutaj zapowietrzony i po prostu tak cały czas taki robi taki pyk, pyk, po prostu jak ktoś odkręcił gdzieś, nie? I mnie to bardzo przeszkadzało.
0: No.
1: Miałem taką nerwicę, że po prostu albo zegar cykający gdzieś na ścianie, nie? Typu jakiś, nawet taki elektroniczny, który robił cyk, cyk, cyk, nie? To też mnie wkurzało. Ja miałem kiedyś taki okres w życiu, że zwracałem strasznie na to uwagę, a od kiedy przypomniałem sobie, że pracując na kuźni, na praktykach, miałem watę szklaną do uszu wkładaną i odkryłem, że w aptekach ją sprzedają, to już teraz nic mi nie przeszkadza, bo ona wygłusza mniej więcej 90% dźwięków z zewnątrz dochodzących, więc nawet kłócące się koło mnie kobiety często mnie nie budzą, nie są w stanie mnie obudzić. Polecam wszystkim stopery woskowe z waty szklanej.
0: Już polecałeś je chyba z 1000 razy. Ty się tak powtarzasz, ty masz taki swój zbiór historyjek.
1: A kupiłeś?
0: No widzisz, nie posłuchałem się. Ale wiesz co, jak może kupię w końcu to.
1: One są po 2,30, także spoko. I taki proponuję, żeby one są wpakowane wprawdzie po 4 sztuki, to znaczy 2 stopery, które to samemu jak plasteliną sobie formujesz do swojego otworu usznego. Na 4 razy są, ale ja proponuję zrobić je na 2 razy, to znaczy wziąć większą ilość tej plasteliny, żeby jeszcze ten otwór dookoła zatkać dokładnie i po prostu wtedy już naprawdę ci tutaj żadne hałasy, nawet jakiś klakson z nadwórza nie będzie ci, no ale syren alarmowych też nie usłyszysz czego, bo to jest na tyle skuteczne, nie? No także tego, ja nawet brałem to na strzelnicę ze sobą, bo mi na przykład te słuchawki, które są dawane na strzelnicy nie wystarczają. I tak jestem ogłuszony, bo mam bardzo czuły słuch. To właśnie jeszcze pod słuchawki wygłuszające właśnie strzał, na przykład z Glocka, wkładam sobie dodatkowo to właśnie szklane te. No ale inna sprawa, że jak strzelasz z prawdziwej broni, to po prostu całe ciało przenosi dźwięk, nie? Bo aż w bebechach czujesz. Polecam każdemu, bo to jest ciekawe doznanie.
0: Na pewno. Zbliża się orkan, tak? Jakiś.
1: No jest
0: uważaj,
1: już.
0: Krawiec, orkan nadciąga, już w Szczecinie jest. Ostatnio się dowiedziałem, że jest też coś takiego jak harpagon. Próbowałem znaleźć tutaj, to podobno też jakiś taki wicher, harpagon, ale znalazłem tylko, że jest to bohater powieści Moliera Skąpiec, się nazywa Harpagon, to nawet nie wiedziałem. O, znowu dmucha, ale dziwnie.
1: U mnie firanka aż chodzi do przodu, się wychyla, jak żagiel.
0: A wiecie, że takie wiatry potrafią małe kamyczki unosić bardzo wysoko? I kiedyś mi normalnie na 4. piętrze w bloku wywaliło szybę. Po prostu latało wszystko i normalnie wybiło szybę, nie? Na 4. piętrze w bloku. A no tak, harpagon. Właśnie też się śmiałem, bo na jakiegoś psa, który biega, kurczę, i szczeka się, mówi czasami, ale harpagon, nie? A to właśnie jakiś taki wicher też jest, harpagon.
1: No. Dekadę temu, jak tutaj przyszła taka porządniejsza wichura, to akurat przed moim balkonem powaliło taką no, 8-piętrową wierzbę, topole, znaczy się nie wierzbę, tylko topole, i tego samego dnia, właściwie nocy, zerwało niedaleko z kościoła dach, taki cały, ogromny dach po prostu. I też leżał przed moim balkonem.
0: Bardzo dobrze.
1: Jak bardzo dobrze. Dobrze założyli nowy dach.
0: Bóg tak chciał, kara Boża. No właśnie, źle, źle, że ludzie się muszą dorzucać potem na nowy dach.
1: Ale jak mówię, rozmawiałem 3-4 dni temu z takim bardzo poczciwym,
0: bardzo takim fajnym, takim, no.
1: 80-paroletnim panem proboszczem, księdzem proboszczem i mówił właśnie, że no niestety stacy przychodzą poborcy podatkowi i zabierają stacy pieniążki. Także przykre, tutaj jest strasznie. Oni już,
0: aż mi łza spod pachy.
1: Oni niedługo będą prostytutki ścigać, naprawdę, tak już tutaj jest, kurczę. Wiesz, ja jestem w ogóle takiego zdania, że po co się bawić w te wszystkie obliczenia, w te wszystkie te, niech po prostu nie będzie żadnych podatków, w ogóle zero, a niech cały budżet państwa co roku będzie dodrukowywany po prostu zwyczajnie, bo to jest ten sam efekt. Mogliby dodrukować całą kwotę potrzebną na budżet. I tyle.
0: A jak jakiś kraj na przykład sobie nadrukuje pieniążków, na przykład w USA nadrukują dolarów i wpuszczą je na polski rynek, to można wywołać inflację w jakimś innym kraju, wrzucając tam masę pieniędzy wydrukowanych.
1: Nie. Tutaj akurat nie. W przypadku dolara to tak nie działa, bo to jest waluta rezerwowa światowa, natomiast i petrodolary tutaj wchodzą w grę, to po prostu ona jest uznawana na całym świecie. Tak? Natomiast gdyby Polska wydrukowała na przykład euro, tak to zetrwaniacy bylibyśmy drukowali euro i wpuszczali przez Polaków żyjących za granicą, no to byśmy wywołali inflację w strefie euro, która zresztą już jest, bo ostatnio jak poszedłem do kantoru, patrzę, a tam kurde 4,30 za euro, zawsze było 4,70 tak minimum, nie? Także niestety inflacja, nie? Znaczy inna sprawa, że mógł być okres przyjazdu Polaków z gotówką do kraju, nie? Po prostu to wywołało spadek wartości. Natomiast no, myślę, że jednak euro jest troszeczkę szybciej drukowane niż złotówki. W ogóle ciężko jest zdobyć tą informację, ile tak naprawdę tych złotówek, ile jest ogólna kwota w obiegu gotówki i ile tej gotówki jest dodrukowywane. To jest bardzo ważna informacja, bo wtedy wiemy, jakby na przykład, powiedzmy, że masz na koncie 10 tysięcy, nie? No i teraz państwo ma w obiegu na przykład bilion, tak? I dodrukuje drugi bilion, to już nie masz 10 tysięcy, tylko masz 5 tysięcy, bo zwiększenie dwukrotnie ilości pieniądza zmniejsza dwukrotnie jego wartość, nie? Znaczy siłę nabywczą dokładnie. Tak to działa.
0: Ja bym zaprojektował jakieś swoje pieniądze teraz, tu, na poczekaniu, szybko, to nie ma co czekać, nie ma, bo jak zaczniemy się zastanawiać, a może zróbmy, może nie zróbmy, ja bym coś tu zaprojektował, mam już Photoshopa uruchomionego, otwórzmy jakiś tutaj dokumencik, rozdzielczość powiedzmy 1200, no nie musi być wysoka, na 480, jaki to będzie banknot? No taki paseczek, dosyć długi, trochę za długi bym wykadrował.
1: Ja zaczynam czuć pismo nosem. Wyczuwacie to, słuchacze?
0: Ale proponuję, żeby pierwszy wyemitowany banknot nocnego radia, no to wiemy, kto będzie na tym banknocie. No chyba nie muszę wam mówić, ani tobie, Etamie, tylko by mi się zdjęcie twoje jakieś przydało. Fajne.
1: Ja wiem, kto będzie. To jest, masz 500 złotówkę i z Królową Boną zaraz wydrukujesz bilet Narodowego Banku Polskiego, jak cię znam. Jutro pójdziesz do sklepu z nim.
0: Jaką robimy? Ja tak zrobię na minimalistycznie. Wszyscy robią jakieś tam, wiesz, glify, paterny, szlaczki, znaki, a ja zrobię taki minimalistyczny banknot, tylko jaki nominał? Żeby to wrażenie robiło, to zróbmy na przykład milion. Od miliona zaczniemy, nie tam od 10, od 100, tylko milion. Raz, dwa, trzy, dobra, jest milion. Milion... czcionka roboto, no, żeby to widoczne było, damy wielkość 50 punktów, black, wybolduj, gruba, tłusta, czciona, milion w czterech rogach, zrobię tak klasycznie. Dobra, jest kółko na środku, w którym by się jakiś wizerunek przydał. Etam, daj jakieś foto. Zrobimy z tobą banknot. Jesteś tutaj twarzą nocnego radia. Pięknie wyglądasz. No weź, mama miała rację, że jesteś piękny.
1: weź z tego, z Ludzie Nocnego Radia, tam masz przecież facjatę.
0: No jakoś jak, mam. Tam. A nie, no, no te, teraz... tego, tej strony już tam za bardzo nie ma, a ja tego obrazka nie mam pod ręką.
1: Znajdę jakieś bardzo... Nie, no teraz nie znajdę żadnego sexy zdjęcia takiego fajnego.
0: Wszystkie, no, na każdym jesteś sexy. Dobra, ja tu ten... nadający... O, mam tu jedno zdjęcie, które się doskonale nadaje. Wręcz jest stworzone do tego, jakby z myślą. Zaraz będzie banknot. Wrzucę taką wersję nawet roboczą za moment. Dla was najwyżej potem poprawimy, co to nie można banknota poprawić. Niektórzy będą mieli po prostu trochę inne banknoty, a inni inne. Tylko musicie sobie sami wydrukować, nie? To jest ten problem trochę.
1: A do tych, co drukują, to pamiętajcie, że trzeba wymienić najpierw, czyli musicie tutaj donaty dać odpowiednio. 1 złotych, jeden to, co banknot będzie miał tam, nie? 1:1 kurs, żeby podatki się zgadzały, nie? Że tego.
0: To będzie waluta KC, czyli kraftcoiny. Kraftcoiny, już jest, dobra, tutaj milion KC. To taka bardzo prosta wersja, już za moment. Dobra, to ja nie będę kombinował, bo to nie, jeszcze się przedobrzy, wiesz, nie ma co przekombinowywać, więc już nagrywam na dysk, proszę bardzo. Zaraz wrzucimy. Widzicie, niektórym to długo zajmuje, myślą, dumają, KC, milion. I to jest banknocik piękny. Zaraz się pojawi na ekranie. Dodaj obraz. Już tu wskazujemy. No, już macie. Co powiecie? Taki minimalistyczny trochę. Ale moim zdaniem całkiem do rzeczy, no. Całkiem do rzeczy. Ma to ręce i nogi. Ma to sens, myślę. Taki banknocik. Milion kraftcoinów. Może by to wydrukować, kurczę. Jakoś i puścić w obieg.
1: Ja proponuję jednak, nawet zaprojektowałem, jak się wrócisz w tył, taki certyfikat słuchacza Nocnego Radia. Wielu ze słuchaczy, myślę, marzyłoby o tym, żeby powiesić jakiś dyplom na ścianie w ramce, mieć po prostu, kiedy rodzina przychodzi. Taki certyfikat słuchacza Nocnego Radia byłby idealny po prostu na ścianę po prostu. No. Także...
0: A pokażę wam certyfikat, bo może nie widzieliście, to czekajcie.
1: Ja go publikowałem chyba, nie?
0: Tak, był na czacie, drogi bracie, ale może nie wszyscy widzieli, ale ja sobie zapisałem oczywiście.
1: No to tam był wprawdzie tam taki o nominale, że wpłaciłem 500, tak? Musielibyśmy też przygotować wersję w tym, w rycie takim w miedzi dla kogoś, kto wpłacił 1000 i w miedzi przyklejonej do płytki glazurowej dla tych, którzy wpłacili 5000, nie?
0: Padła propozycja, żebyś zapłacił tym banknotem wcześniej pokazanym w Biedronce, ale to było ciekawe, jakbyś tak przyniósł do jakiegoś sklepu taki banknot narysowany kredkami świecowymi.
1: Byłem świadkiem czegoś takiego. Tak? Naprawdę. Jak byłem dzieckiem, stałem w kolejce w Peweksie, miałem 2,5 dolarówki srebrne z Kennedym, kupiłem sobie kasetę typu BASF i przede mną stał facet, który kupił. Przed Peweksem stał konik. Kupił do konika 20 dolarów. I ja jako dziecko widziałem, że to jest narysowane kredką, nie? Czołówkiem. I on dał i się jeszcze kłócił z tą babą, że on kupił przed chwilą konika. Jak to? Przecież to jest prawdziwe, nie? No i afera była tam. Milicja przyjechała i w ogóle. Nie? No
0: czemu mnie to nie dziwi, że milicja przyjechała? Mówi się, że Polacy mają poczucie humoru, ale są takie sytuacje, które bardzo temu przeczą. Właśnie, że ktoś sobie przyniesie banknot narysowany kredkami świecowymi, a zaraz, wiesz, prokurator, policja i Ziobro w telewizji. Po prostu to jest taki przykład jakiegoś totalnego połączenia braku poczucia humoru z taką głupotą, ale taką permanentną, taką, wiesz, taką po prostu wrodzoną tempotą jakąś. To jest aż dziwne, że można być takim jełopem, nie? I robić, no traktować cóż, na serio takie rzeczy, robić z tego wielkie ajwaj, jakąś aferę, wiesz, dzwonić na policję, to jest już taki kretyn, debil.
1: To nie są, wiesz, to nie są, to nie jest, wiesz, błahe.

0: ich doniósł i ścigali potem, kurczę. A wiesz, że za takie coś jest w Polsce, jaki jest wyrok? Jak tam łuka trupi...
1: Kula w łeb, panie!
0: No nie.
1: Kula w łeb!
0: Ale jest kara główna, 25 lat, bo w Polsce w tej chwili karą główną jest 25 lat do żywocia. Najdłuższa możliwa kara jest za kupowanie biletów Narodowego Banku Polskiego.
1: No w Polsce to główna kara, to taka najczęstsza, to 2 lata w zawiasach. No, wykorzystał ksiądz dziecko, no 2 lata w zawiasach. Ukradł 1 000 000 złotych, bo tam komuś 2 lata w zawiasach. Piramidę finansową zrobił, miliardy wyprowadził, 2 lata w zawiasach.
0: To znaczy, wiesz, no...
1: Ukradł śliwkę w czekoladzie? 4 lata i roboty publiczne.
0: Jak ktoś coś zrobi takiego, no powiedzmy, niefajnego, na przykład pani Bieńkowska, to ona się chyba nazywała, tak? Bieńkowska została nagrana i powiedziała, obraziła wszystkich Polaków prawie, że opowiedziała, że tylko złodziej lub idiota pracuje za mniej jak 6 tysięcy. No to za to teraz siedzi. Przecież ona siedzi na stanowisku komisarz unijnej. Nie? No. Także wiesz, mniejwać pan baczanie na to, kto to robi i na jakiej jest pozycji. Nie? Także...
1: Co wolno w wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Też takie jest polskie powiedzonko, bardzo, bardzo prawdziwe, bo często właśnie się dowiadujemy, że jakiś wojewoda to jest wojewoda, a i co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. I co uchodzi wojewodzie, to nie tobie uchodzi płazem.
0: Wiesz, nawet w regulaminie takiego, taka błaha sprawa, regulamin przewozów tymi miejskimi środkami transportu. No, kto jest zwolniony od przewozów, od opłaty za przewozy? Emeryci, którzy skończyli 75. rok życia i ubiegali się o kartę emeryta na darmowych przewozów, kombatanci, tam inwalidzi, bezrobotni i posłowie. Za darmo mogą jeździć. Chociaż ja szczerze mówiąc nie sądzę, żebym kiedykolwiek, ktokolwiek widział posła w tramwaju. Znaczy ja widziałem teraz tramwaj, który był wynajęty przez prezydenta miasta Szczecina i jeździł za darmo, woził ludzi podczas kampanii wyborczej, nie? Tutaj pan prezydent, chyba Krzystek, się nie mylę, że chyba to on wynajął tramwaj Konstala właśnie takiego starego i jakaś kampania poprzednia jeszcze tam, za poprzednia. Była i właśnie jeździł oplakatowany i tam byli młodzi tacy z megafonem w środku, także za jazdę z wysłuchaniem megafonu kandydata, ale mówię, mogę się mylić, może to nie był Krzysztof, może to był któryś z kontrkandydatów. W każdym bądź razie jeździł taki tramwaj wynajęty. To wiesz, to nie jest mała rzecz tramwaj wynająć, bo tramwaj jeździ po trasie dosyć mocno sztywnej, nie? Nie zjedzie ci na bok, nie? On jedzie torem po prostu, nie da się go wyprzedzić, tak? Chyba, że jest mijanka, jest taka jedna mijanka w Szczecinie na dworcu głównym, gdzie mogą się minąć tramwaje. No, ale no, generalnie to jest, kurczę, weź wynajmij sobie tramwaj, nie?
1: Wrzucam wam tutaj Etama. Znalazłem jednak przez Google Images ten obrazek. Fajnie nawet to zrobiłem, kurczę, te graficzki.
0: Tylko żebyście nie szukali mnie jako Etam na Google, bo jako Etam jest Osama Bin Laden. Nie wiem dlaczego.
1: Tutaj wyglądasz jak Steven Seagal po prostu.
0: No wiesz, no.
1: Tylko taki Steven Seagal po terapii hamburgerowej.
0: Ja jestem, nie obrażaj mnie teraz. Steven Seagal wygląda jak Etam.
1: No właśnie. Kurczę,
0: odwrotnie właśnie jak ten Etam po burgerach. No to na przykład, wiesz, jak sobie popatrzysz na przykład na słynnego youtubera ostatnimi czasy Atora, no to widzisz tak, jakby wyglądał Jezus w dzisiejszych czasach, gdy chodził do Burger Kinga, nie? No. On jest podobny rzeczywiście, tylko właśnie z takim tym, wiesz, szerszy, nie?
1: No, A to tak jak zmrużyłem oczy, to tak trochę wygląda, jakbyś trzymał się za członka.
0: Nie,

0: nie,
1: który
0: nie,
1: ci
0: nigdy.
1: wylazł gdzieś tam niechcący.
0: No to się zdarza, nie? Ale
1: zdarza się, tak. W sklepie.
0: No, nie, no tutaj kiedyś słuchacz i słuchaczka Nocnego Radia mieli okazję, niechcący skierowałem kamerę, bo tam nachyliłem się nad klawiaturą i na swoje krocze i akurat mi tam bokiem wylazło, no. Zdarzyło się raz. Ale nie zauważyli chyba, na szczęście.
1: A jak nawet zauważyli, to... To co?
0: To na szczęście zauważyli ptaszka w gniazdku, więc niewiele go było widać, sam czubek
1: tak, tak zauważyli, ale tak każdy, tak śmiałości zabrakło, żeby ci zwrócić uwagę.
0: No właśnie.
1: Ludzie są tak nieśmiali. Zamiast przyjść i powiedzieć, panie, coś panu z majtek wyskoczyło. Zaraz jakiś temat do rozmowy kulturalnej, zabawnej.
0: Miałem kiedyś taką historię. Mieliśmy takiego pana nauczyciela, którego nazywali prysznic, bo jak mówił, to ci, co siedzieli w pierwszej ławce, to byli opluci. Opluci, nie? Po prostu prysznic za niego mówili. Także nikt nie w pierwszych ławkach nie siedział u niego na wykładach. No i kiedyś tak wchodzi, kurczę, z rozporkiem rozpięty, nie? I jeszcze mu koszula tak wystawała. Tak jak Jaś Fasola kiedyś palec sobie włożył, był taki odcinek, nie? Tak śmiesznie mu ta koszula wystawała z tego rozporka, nie? No i tam podszedł jeden z uczniów, tam mu nasz, coś mu poszeptał, to on się odwrócił i tam tylko żyty było, słychać jakie żytnięcie tego zamka. Mówił, o, przepraszam bardzo. Zdarzyła się taka sytuacja.
1: O, a tu widzę, że moje zdjęcie chyba wypłynęło, bo znalazłem na Google Images.
0: No. Znowu? No to ja nie chcę patrzeć.
1: I od razu z imieniem i nazwiskiem. I jeszcze przy mikrofonie. No ładnie.
0: Ojejku. No to kurczę, ten.
1: No, no to jak już wypłynęło, no to wam wkleję. No to na ekran, proszę bardzo.
0: Ja się nie patrzę, bo ja nie chcę cię widzieć. Ja mam pewną taką wyidealizowaną, no, jak to się mówi, wyidealizowaną obraz twój. Mam taki wyidealizowany, taki namalowany, jak ten obraz, co ma Furiat, taki przedwojenną farbą, taką poblakłą, sepią trochę nawet, bym powiedział.
1: No cóż.
0: Także nie będę sobie psuł tego obrazu. No, w każdym razie, no, kto chce, to zobaczy, kto nie chce, to nie zobaczy. Ja tam się nigdy nie kryłem. Ja zaczynałem w telewizji NPTV, wprawdzie tam nie wydzwaniałem, ale jak zacząłem bloga kręcić, no to już przed kamerą, nie? Już teraz trudno, no, już wypłynęły moje piękne kształty.
1: Co zrobić? Już mnie tu pytają o numer telefonu. Nie ma, chowamy. Znika. Był i znikł, bo go wezwał nikt.
0: Kup sobie taki tani telefon, taki za 30 zł są, takie na Allegro. Normalne, to są nówki nawet. Jakiś taki film typu właśnie MyPhone, czy tam jakiś Max.com. I tam kartę czeską, albo słowacką, albo szwajcarską. I możesz podać taki numer, niech dzwonią, a co tam. W czym problem?
1: Minimalna kwota do wypłaty stipend donation to jest 50 zł, a mam 44,79. To takie mrugnięcie okiem do was, żeby może coś, ktoś, gdzieś, tu, tego i całe te... No, bo trochę tu więcej wpadło, ale na PayPalu jest część, to... No, brakuje jeszcze paru złotych, żebym sobie wypłacił.
0: No. Musicie to zrobić, bo inaczej krawiec jutro do lombardu zaniesie mikrofon. Mikrofon i będzie dopiero.
1: Wieszcie, nie, nie będę, to już ja drogo tego nie sprzedam, kopnę, po prostu się skończy.
0: Wiecie, ostatnio poszedłem do lombardu, tak wszedłem przez ciekawość, bo otworzyło się lombardzisko niedaleko mojej lokacji i tak przez ciekawość wszedłem, tak biednie, nie, bo to dopiero zaczynał ten lombardzista i tam, wiesz, takie pierwsze SOS-y były, co przychodzą na wódkę coś wymienić, nie? No i tego, no i tak, kurczę, pokazałem mu swojego smartfona, no mówi, ja bym tego nie kupił, nie? Się wkurzyłem na niego, mówię, panie, 5 lat niech pan zobaczy na ekran, folia tutaj w ogóle nawet nie była nigdy naklejona, nie? A, obraził mój telefon, kurde.
1: Co za łotr. No, a to zdjęcie, które wcześniej wam swoje wklejałem, no to się pojawia, jak wpiszecie na przykład na Google Images jestem krawcem. No to jest chyba potwierdzenie, tak, że to autentyczne. Jestem krawcem, wpisujecie i to jest drugie, które się pojawia w kolejności. Więc wszystko to mówi. Prawda? No.
0: No ja kiedyś tak myślałem, żebyś rzeczywiście mógł występować przed kamerą, tylko jako pan skarpeta, tak sobie taką skarpetę na dłoni zakładać. Wiesz, ta skarpeta by była na głównym planie, z fajeczką taką jeszcze i tego, na tytoń by zbierała. No, także są sposoby. Na przykład takiego subskrybuję, takiego gościa, który się zajmuje testami różnych rzeczy, też elektronikę naprawia i ma taką głowę łosia zawsze na sobie, nie? Zresztą ma kilku naśladowców, którzy też takie głowy sobie zaczęli zakładać. Widzisz, to może nawet wyznawców swoich znaleźć po pewnym czasie.
1: No. Ja mam paru wyznawców. Bardzo często na szkolnej ktoś wpłaca donaty jako krawczysta.
0: O, widzisz. Także, wiesz, no to i... A do ciebie z kolei Klot wpłacał też, się zdarza. No to te różne pseudonimy latają, nie? Po internecie później się wymieniają, bo to jest hermetyczna grupa w sumie. Myślę, że tak parę tysięcy osób, na przykład Jacka Welblachę, to zna w Polsce, nie? Przecież kiedyś taką wysnułem teorię, może ją ktoś obali, że jakby krzyknąć na rynku dowolnego większego miasta Jacek Welblacha, to parę osób zwróci na to uwagę i podejdzie nawet i powie, też znam tego gościa, nie?
1: No może. Ostatnio jeden znany prowadzący, popularny, ze znanej popularnej audycji o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, już po raz któryś podkreślał, że jak ktoś używa pseudonimu i nie przedstawia się imieniem i nazwiskiem, to jest śmieć, to jest w ogóle nikt. Z takim kimś w ogóle nie warto nic robić, rozmawiać. A potem... chwilę później, czy to w innej audycji, mówił, że o, to wszyscy ci, co się imieniem i nazwiskiem podpisują, to są trolle.
0: Znaczy, w sumie to właściwie to ja na przykład mam tak, ja mam pseudonim konspiracyjny, artystyczny i mam też imię i nazwisko, nie? Którym się nie epatuje specjalnie, ale ktoś nawet tutaj odkrył moje imię i nazwisko. Zresztą to nie jest akurat trudno odkryć moje imię i nazwisko. Zresztą powiedziałem ostatnio, że w rodzinie, w dalszej rodzinie prezydenta miałem, w drugiej RP, także nie był długo prezydentem, ale wsławił się, także.
1: Kurczę, to my tutaj mamy znamienitych przodków wszyscy. Ostatnio mówiłem, że mój przodek Zwierkowski opracował barwy narodowe, ty masz tam prezydenta. No to widzicie, jakie tutaj zasłużone grono.
0: No, mam nawet takie tam stare zdjęcia szlacheckie, takie jeszcze sepią robione w XIX wieku, ale tak za bardzo właśnie kiedyś chcę wziąć się za to i zacząć budować takie to drzewo genealogiczne, a może dojdziemy do jakiejś majątności, kto wie. No w każdym razie moje nazwisko jest szlacheckie, zdecydowanie, także zresztą Twoje w zasadzie jest mieszczańskie, ale z mieszczaństwa takiego bogatszego. Także.
1: Ale mówisz o Zwierkowskim?
0: Nie, ja mówię o twoim nazwisku. Aha. Twoim nazwisku. Ty jesteś z mieszczan, ty masz ewidentnie z mieszczan nazwisko. Powstawały między innymi wśród tych nazwisk izby rzemiosła, te tak zwane międzywojenne, nie? Także to takie bogate mieszczaństwo. Wręcz bym powiedział burżuazję. Burżuazję, czy taka miejska, nie?
1: No, burżuazji.
0: Nie wiem, bo to trzeba byłoby pogrzebać, tak? Bardziej głęboko, ale na pewno jakieś tam majętności, może jakaś kamienica czy coś, gdzieś tam by się pewnie znalazł.
1: Któryś ze słuchaczy wspomniał, że w Warszawie pałacyk jakiś jest, gdzie jest herb Trzy Bełty, herb Zwierkowskich. Ja bym się chętnie dowiedział coś więcej, bo może coś się należy, może się upomnę o jakieś nieruchomości na przykład.
0: No byś musiał, abyś tylko się przyznał do pochodzenia eskimoskiego, tak myślałem, że ci krew płynie, to szybko by ci zwrócili. Jakiś tam papier, wiesz, byś sobie wydrukował, no to wiesz, kurde, strzelał do
1: ołtarza. Uroszczenia jakieś? No. Trzeba walczyć o swoje, ja się upomnę. No, z tych zwierkowskich to było młynarzy, się chyba młynarstwem zajmowali. Zresztą dziadek też pracował w młynie. I jakoś tak młyny, no jakaś taka jakiś taki młynarski ród.
0: No, tak. Także wiesz, bo czy no ma się te, kurde, te korzenie, nie? Także myślę, że ten, no ja na przykład wiem o karczmie, która przed wojną była u mnie w rodzinie i takich tam różnych takich szczegółach, o których nie chcę mówić, bo byście pewnie dotarli nawet do miejscowości. Natomiast no, było tego troszeczkę i tak mówiąc szczerze, to właśnie przez tę okupację, przez Reich, który tutaj był, to wszystko zarówno od strony ojca, jak i matki i babki, od strony ojca i matki, przepadły te rzeczy właśnie w wyniku okupacji, nie? Wszystkiemu winni Niemcy, nie?
1: Etam Jaruzelski? Pyta adwokat. Nie Jaruzelski. Inne nazwisko, inne. No ale my tutaj używamy pseudonimów, ksywek i w sumie tak się przyjęło. Nie ma w tym niczego nadzwyczajnego. Nie oceniałbym ludzi na tej podstawie, czy używają imienia i nazwy. Zresztą to jest fajne, bo każdy jest w jakiś sposób tam oryginalny. Ma jakiś przydomek, jakiś pseudonim, a ta Krzysiu, Zdzisiu, no to każdy może mieć, nie? A wy macie tutaj niepowtarzalne swoje jakieś niki. I mi się to podoba. Czemu nie? A co to, gorszy taki człowiek? Były kiedyś zarzuty, że to tak u nas to jak w więzieniu trochę. Że każdy ma ksywę. Jak nie masz ksywy, to jesteś tutaj niegrypsujący i zaraz się tu tobą zajmiemy. No
0: to ty... Skąd jesteś? Z Natolina.
2: Skąd jesteś? Z nocnego radia. A ty?
1: Skąd ty stacji?
2: Kurwa, brać go. Będziesz łamany zaraz.
0: No cóż. A tak trochę ten, trochę rzeczywiście mamy ten taki filtr prewencyjny, to powiedzenie wymyślił Machulski w Seksmisji. To jest właśnie ta warstwa wirtualna internetu, nie, że troszkę nas oddziela. To już było za Fidonetu, jeszcze zanim takie czaty jak tutaj powstały, to już na Fidonecie były te filtry prewencyjne stosowane i tam troszkę się ludzie bardziej ośmielali właśnie. Pierwszy poziom wtajemniczenia to jest śmiało pisać, drugi to jest właśnie śmiało zadzwonić, a trzeci to jest śmiało się pokazać w kamerze. No. A potem już system o tobie wie wszystko. A swoją drogą to jest, wiesz, dziwne, że na przykład ludzie się boją pokazać w kamerze, na przykład zdjęcia publikują na Facebooku, nie? Gdzie ten algorytm, przecież oni się już do tylu rzeczy przyznali, a do tylu rzeczy się jeszcze nie przyznali, że tam są algorytmy, które na siatkę nakładają i robią 3D model i każda kamera CCTV może rozpoznać taką osobę i powiązać z profilem. To jest wszystko połączone.
1: I znowu mam w proponowanych następny kabaretowy szał i ciągle mi się ten sam kabaret denny jakiś pojawia. I ktoś odpisał ostatnio w komentarzu, że on ma tak samo, że też mu się gówniane polskie kabarety proponowanych na YouTubie jako następny uruchamiają. No to już teraz po nocnym radio na żywo, następne w kolejności kabaret polski.
3: Dzień dobry, jestem Dresiarzem.
0: Ale ja, wiesz co, ja nie wiem, co w kabarecie jest śmieszniejsze, czy ci idioci, którzy udają z takich downów właściwie, są takie downy właśnie na scenie, czy ta publiczność, jak kamera leci nad całą publicznością, wszyscy są przebrani, zauważ, albo mają czerwone rogi, które mrygają, albo takie okularki, które mrygają, często perukę jeszcze czarno-białą, biało-czerwoną. Są takie debilizmy. Ja już to zauważyłem jakieś 15 lat temu, jak poszedłem do cyrku, że w przerwie, bo w cyrku zawsze jest przerwa dla artystów, żeby odpoczęli, ci sami artyści na tej przerwie sprzedają takie właśnie gówna, takie właśnie bambuco, co by nikt nie kupił tego w ogóle, czyli jakieś właśnie mrygające rurki takie, które sobie można założyć na szyję i ludzie to kupują. To po 15-20 zł jest, nie?
1: Taka zabawka dla plebsu.
0: No.
1: Zabawka dla gojów, żeby... A już nie będę mówił, kto sprzedaje te migające
0: rurki. Ja powiem ci, że teraz kilka dni temu miałem taką fazę, sobie oglądałem mecze piłkarskie, takie stare, dobre mecze z lat 90., 80. i pokazywali publiczność. I ci ludzie byli tacy... No, albo zwyczajnie ubrani, albo w tych starszych meczach z lat 70. wręcz w garniturze na meczu i w eleganckiej czapce, w garniturze odstawieni, a pokazuję teraz tą publikę, to jakieś właśnie peruki, jakieś kurde, ostatnio nawet na skoczni taki był gościu, który sobie założył cycki sztuczne i jak jeszcze rozpinał koszulę specjalnie, je pokazywał, po prostu, no masakra po prostu, no,
1: to cycki, co oni z tym zrobili. Cycki, dupa, no, to dla plebsu taka zabawa właśnie. Cycki, pośmiać się z dupy, z cycków, kupę zrobił. No i siedzisz, pójdziesz, jak tu iść na taki kabaret, pójdziesz, a tu ci właśnie taki, wyjdzie takim głosem gadający. Dzień dobry, proszę, 2 kilo cukru. Takie wszystkie dowcipy gdzieś tam w sklepie. Przypomina mi się sytuacja, kiedyś był taki program Śmiechu Warte i Polacy wysyłali śmieszne filmiki, tak, że niby im się coś tam przytrafiło, że jakaś śmieszna sytuacja. Drozda to prowadził, najmniej śmieszny człowiek w Polsce. No i okazało się, że Polacy na potęgę wysyłają filmy, tam większość filmów to było z komunii. Tak jakby całe życie i dowcip jakiś, to wszystko, że się potknął na komunii o świeczkę.
0: No jeden był naprawdę śmieszny.
1: Dramat.
0: Film, bo ksiądz, nawet mogę go opowiedzieć, bo był naprawdę śmieszny, bo tam było coś takiego, przysięgamy, i tam ksiądz mówił coś tam, że nie będziecie grzeszyć, coś tam, przysięgamy. I bardzo śmiesznie mu wyszło powiedzenie, że do 18 roku życia nie będę palić papierosów, pił alkoholu, i tak przerwał w pewnym momencie i chyba wszystkie dzieciaki myślały, że będzie coś dalej mówił. W tym momencie cisza, nie? Nikt nic nie powiedział, nie?
1: Boki zrywać, no właśnie. No. Ksiądz, komunia. Okazało się, że to jest nasze polskie poczucie humoru, że właśnie ksiądz się przejęzyczył. No dobra, no okej. Okay.
0: Ale w sumie to te nasze Śmiechu Warte to była produkcja, która była ściągnięta z Bittelesien niemieckiego, z Tele 5, Telefynf właściwie, bo Tele 5 potem była polska wersja tej telewizji. I oni zgapili to, nie? No ale naprawdę ten program był zrobiony, on był w Szczecinie kręcony, tutaj w studiu telewizyjnym. To było w tym czasie, to było drugie co do wielkości w Polsce studio TVP. Zresztą nie wiem, czy do dziś nie jest czasami. I tam mają naprawdę sporą salę, sporą widownię i spore studio i 17-piętrowy wieżowiec. Także tutaj była ciekawostka taka, że były nakładane sceny, bo to było nie na żywo, a kręcone i później puszczane. Były na Amidze, na Lightwave robione sceny, gdzie tam po prostu do tego Drozdy były domontowane takie postacie. One zresztą jak wyglądały jak na Amidze, na takim najprostszym renderze zrobione. Nie, nie wiem, czy pamiętasz to.
1: Tak. No. Staram się tutaj Śmiechu Warte jakoś puścić. Skype się śmieje.
0: Ale nic nie przebije Koła Fortuny. I to nie dlatego, że to był głupi program, on nawet był fajny, ja to oglądałem, ale tam był taki moment, gdzie były nagrody. Nie wiem, czy pamiętasz i czy słuchacze pamiętają firmę Scepter International, to była, która produkowała garnki, i te garnki były warte 110 milionów złotych starych, czyli 11 tysięcy współczesnych pieniędzy, i były do wygrania. Lubimy, to takie garnki. Wyobraź sobie wywiać garnki za 110 milionów, po prostu masakra, nie? Jest to szczęście. Jeden gościu kiedyś miał takie hasło, tam na samym końcu w finale takie hasło trzeba było zgadnąć. No i ten cały pijanowski, jakoś piwowarski, pijanowski, ten cały prezenter, już ten hasło mówi, już tam ten mówi te hasło, i to było Ptasieniec, nie? Takie, nie wiem, co to miało być, jakieś tam, że gniazdo ptaków, i to było Ptasieniec, nie? Zapaliło się, wszyscy brawo mu biją, wygrał te garki, się cieszy, nie? A ten mówi, że nie, że to jest Ptaszeniec, a nie Ptasieniec. I mu nie uznali.
1: Nie wiem teraz, kto śmieszniejszy, czy Etam, czy Tadeusz Drozda, którego widzicie na ekranie. Myślę, że mogą rywalizować i to kręcone w Szczecinie, i to nagrywane w Szczecinie. No to i tu Amiga, i tu Amiga. No i prześmieszny Drozda. No, można lać wolno, przychodzi taki i tam robi tam no to super program, naprawdę.
0: No takich dwóch mieliśmy, takich śmieszków, którzy mieli dosyć specyficzne właśnie poczucie śmiechu, to wśród kabareciarzy, czy to teraz modniej jest, że to jest ten stand-uper, tak, to jest właśnie Drozda, a wśród śpiewających to nie kto inny jak Rosiewicz przecież. Obaj panowie dosyć specyficzni, Rosiewicz zawsze w takiej wielkiej muszce chodził, pamiętam, i śpiewał Gorbaczowowi, jak tutaj przyjechał, taką piosenkę, no wtedy to była wielka odwaga, zaśpiewać Michał, jak ty zdjął nowy mir, nie? Nie ten ruski, nie francuski, to nie, jak to było, nie angielski, nie francuski, tylko ruski Michał. Pamiętasz ten motyw?
1: Jaka wielka odwaga, jak to było takie lizusowskie jakieś.
0: Nawet od płyty.
1: Czekaj, bo jakiś donejcik wpadł. O, 6 zł, dziękuję. No to teraz mam 5 dyszek do kompletu. I czy się uruchomiła wypłata? Tak. Co prawda nie ekspresem, bo żeby ekspresem to musi być 80. No nie śmiem prosić nawet, żeby było tu 80, bo w sumie już się...
0: Ty nie proś, tylko żądaj po prostu.
1: Tak, myślisz?
0: Musisz zmienić, tak powiem, no jak to się nazywa, retorykę tutaj.
1: O, a tu się obnażyłem przed wami, bo zobaczyliście moje tip and donation przez chwilę na ekranie.
0: Ja nie zdążyłem. A to jest, wiesz, że właśnie to jest taka jedna rzecz. Ja tutaj tak muszę ostrzec słuchaczy, jak będą używać OBS-a. OBS jest niebezpieczny, bo nieraz sobie otwieramy jakieś tam, nie wiem, jakieś hasło zapisane czy coś i to trzeba naprawdę cholernie uważać, jak się udostępnia cały ekran szczególnie. No tak. Bo jak się udostępnia obszar, to można jeszcze sobie za tym zapanować, ale jak ktoś udostępnia cały ekran, to naprawdę można niezłe rzeczy pokazać na wizji, a to się zapamiętuje na YouTubie od razu, także tutaj pod tym względem niestety trzeba naprawdę być ostrożnym, nie?
1: Ale tu zażądał w donejcie właśnie sponsor. Zaraz ci powiem czego. Etam, wrzuć fotę Fafoła z pępka Playboyu. Taki wielka pała to wysłał donator. Donator wielka pała. Dziękuję ci, wielka pało. No to wrzuć Etam fotę Fafoła z pępka.
0: No dobra, no, tylko muszę go najpierw wyhodować, bo... Ja się dosyć niedawno myłem.
1: No, wszystko zniszczyłeś, widzisz, no. Wszystko zniszczyłeś. A ludzie się domagają, chcą zobaczyć twojego Fafoła.
0: A może być w zamian grzyb z między palców.
1: I w tym momencie Danusia wyszła na balkon zapalić sobie papierosa. Myślę. No,
0: ale ostrzegam, że to będzie za dopłatą.
1: Nie, Danusia wyskoczyła przez balkon w tym momencie, bo wyszła już wcześniej i tam usłyszała jeszcze Etama.
0: Nie wiem, czy sobie zdają słuchacze sprawę, ale jak się na wsiach dawno temu udeptywały kobiety kapustę, tak sobie podciągając spódnicę do góry, to przy okazji pozbywały się grzybicy palców. I to nie jest nic obrzydliwego, ponieważ te grzyby z między palców pomagały w fermentacji tej kapusty, ona po prostu była lepsza. To nie jest nic trującego, jak zjemy, to po prostu zjemy, tak, zwyczajnie.
1: Ja słyszałem, że do deptania kapusty wybierano młode dziewczyny, jakieś takie, wiesz, jeszcze tam... No, takie, że te stópki tam, wiesz, były trochę ładniejsze, nie?
0: Nie, no, grzybica stóp na wsiach to było tak powszechne, jak w tej chwili wygolone łona. To nie jest żart, bo to jest poważna wiedza, którą kiedyś zdobyłem na poważnym filmie. Tam, gdzie było ten, taki stary się z taką młodą, może nie, jak to się nazywało, kurczę, ona była ta Jagienka i ten, kurczę, zapomniałem, nie noce i dnie, tylko to było, no to jest z tych lektur, no. Na pewno wiecie, o co chodzi. jak na co się tam ożeniła. I tam właśnie kobiety było powiedziane wprost w tym filmie, a te komunistyczne filmy to się opierały na faktach. Nie? Właśnie jak udeptywali, o, to się grzybić ze stóp pozbędziesz przy okazji.
1: No pięknie, pięknie. Bardzo apetyczna audycja się zrobiła. Tak, no to takie ciekawe medium, że od biblijnego kształtu świata po grzybice stóp.
0: No tak, no widzisz, one deptając wydeptywały ten sok z kapusty, tak, z kiszonej kapusty, przy czym zakwaszona kapusta, kwas, wybija grzybice. Tak jak ocet zresztą powoduje to samo. I wchodząc w reakcję, wymyty grzyb z między palców, wchodził w reakcję z tym kwasem i powodował fermentację, dlatego taka dobra i zdrowa jest kapusta właśnie kiszona, udeptana na wsi przez stopy nieczyste, czy stopy dziewcząt.
1: Przepraszam, że się śmieję, ale tutaj mi się uruchomił troszkę opóźniony stream z YouTube'a i Tadeusz Drozda sobie tutaj gada, ja go nie słyszę i twój głos, i wiesz co, i pasujesz, tak, on sobie tutaj gada, nie do końca zsynchronizowany ruch ust, dobrze, ale jak tak się, jak, no to, tak nawet pasuje, no. I tutaj jeszcze z jakąś maską do pływania, płetwonurka, z fajeczką i sobie gada i Etama można posłuchać.
0: No widzisz, no to nie wiem teraz, czy to wziąć jako komplement, czy faux pas, ale powiedzmy, że jest to komplement. Drozda jest w końcu osobą bardzo znaną. Ja wczoraj zareklamowałem, nie wiem, czy słyszałeś, no nie, chyba nie słyszałeś, bo nie trafiłeś. Zareklamowałem, że już niedługo do nabycia koszulki, że chcę być jak Etam i wersja limitowana, już jestem jak Etam. Pierwszy krok został zrobiony, ale tam mi zaczęli pisać, tylko to zrób, widzisz. Już tak, że już są chętni. Nie, ale mówię, ta druga wersja to będzie dla takich, ty mi dasz znać. Tutaj firma Mr. Flock, taka jest w Szczecinie, także to będzie ładnie tam Etam wyszedełkowany na tych koszulkach. Taki puszysty, że tak powiem, jak włoski, taki z takich włosków zrobiony. I to będzie tylko dla tych, których tam dasz znać, że oni tam cię wzbogacili jakoś tam, przynajmniej. Miesiąc się było z tego utrzymać, nie na jajkach przynajmniej. No tacy to dostaną. Takie koszulki muszę tylko zrealizować. Nie wiem, czy ta firma jeszcze cholera istnieje, bo ja 20 lat temu z nimi współpracowałem.
1: No, słuchasz, wspomniał tutaj o gali Oscarów. No słyszałem, że Joker dostał 11 nominacji do Oscara. No okej, okay, jest to dobry film, jest to coś nowego, jeśli chodzi o... O!
4: Kaczor, masz tu 30, to razem będzie ponad 80, wyplacisz sobie ekspresem, pozdrawiam, 30 zł.
1: No pięknie, no to poratowałeś, Kaczor. No, Kaczor daje radę. Kaczor to jest Kaczor jednak. Wiwat Kaczor. Kaczor... finanse wypłać. Kurde, jest 79,31. Brakuje 69 groszy. To se sam wpłacę chyba. Ale... To...
0: Nie, nie wpłacaj, poczekaj. Jak dał radę Kaczor, to przyjdzie Donald jeszcze. Wiesz, że oni się nie...
1: Ej, wypłacą. Kaczor, nie bądź taki! Wpłać jeszcze 60 groszy! Ho!
0: Także tak, bo tak,
1: a może to jest Kaczor z Knerus McQuatch i on na przykład teraz, mimo że wpłacił te 3 dychy, za co bardzo dziękuję, to tak teraz się męczy, żeby te 60 groszy. Nie mogę, nie wpłacę. Krawiec się musi sam nauczyć zarabiać pieniądze. Czas najwyższy, aby się ogarnął ten chłopak. Nie może wiecznie żebrać.
0: Ale ty to właśnie w tej chwili robisz, więc o co chodzi? No, właśnie w tej chwili sam zarabiasz pieniądze. No, ja trochę pomagam, no dobra, niech będzie. Trochę przeszkadzam, no. O tak.
1: Hej, dzieciaki, bierzcie przykład z Kaczora! I też rzućcie miedziaka dla cwaniaka, zrzuta na błazna! Ha, ha.
0: Widzisz, a ja wczoraj jak gadałem, to podałem swojego PayPala? Właśnie nie pamiętam już teraz. Ale nic nie dostałem w każdym razie. Czy podałem, czy nie podałem, to nic nie dostałem.
1: Tyle razy mówiłeś, że nie chcesz, to potraktowali to na serio w końcu. No,
0: no dobrze, no właśnie. Tylko ja mówię, nie jestem pewien, czy ja podałem teraz, bo tak mi się wydaje, tak mi się przyśniło, że chyba podałem, czy nie podałem. Właśnie muszę sprawdzić, czy tam wpisałem to, czy nie wpisałem.
1: Brzdękło, czekaj.
4: Kaczor, ja pierdolę, 3 złote.
1: Kaczor napisał, ja pierdolę, ale wpłacił 3 złote, bo to jest minimalna kwota, którą można wpłacić. Dzięki, Kaczor, dzięki. Odwołuję, to nie jest ten Kaczor, o którym myślałem, to nie jest Sknerus McQuatch, to jest hojny Kaczor. Dzięki wielkie. No, to teraz będzie odblokowane? Jest. Pięknie. 82 zł. Pięknie, aż nie powiem, co mięknie, mimo że jest po 23, a nawet pół do trzeciej już.
0: No, podobną technologię, jak oszczędności w Orange są. Jak wpłacasz w Orange, to masz coś takiego jak skarbonka. To przy każdym jak gdyby doładowaniu swojego telefonu do skarbonki dostaje się jakaś tam bonusowa kwota. I można ją sobie doładować to konto jak gdyby tą zawartością skarbonki raz na jakiś czas, nie? No, tylko jest jeden warunek, tam musi być pełne 5 zł co najmniej, nie? Żeby te 5 zł uzbierać, to naprawdę trzeba sporo wpłacić, nie?
1: Tak nas robią w ciula dzisiaj, że taki program lojalnościowy, że tam możesz jakoś tam garnek dostać, czy tam coś.
0: No,
1: I ludzie idą do sklepów, wydadzą 1000, 2, 3 rok zbierają i w końcu dostaną jakiegoś śmiecia z Chin sprowadzonego za 2 złote. Dostaną go za 10 zł i się cieszą, jakby Pana Boga za nogi złapali. Tak łatwo. Ja też muszę jakiś program lojalnościowy w Nocnym Radiu.
0: Właśnie mówię o tych certyfikatach, tylko troszeczkę to tak właśnie, że cegiełka tak nieładnie brzmi.
1: Nie, to nie tak. Coś innego musi być. Certyfikat to dostanie ten oprócz tego ktoś, ale tak coś, musimy sprowadzić jakiś kontener śmieci z Chin, jakieś pomalowane toksyczną farbą z odpadów chemicznych zrobioną, jakieś świeżaki, etamiaki jakieś i potrzebiaki i krawcaki będziemy tutaj rozdawali.
0: Ja już ci powiedziałem, że dziewczyny z pewnością by kupiły pukiel twoich włosów łonowych jako afrodyzjak, na szczęście. To może głupio brzmi, ale wbrew pozorom mieć kawałek krawca przy sobie, to jest coś. Ja kiedyś zaproponowałem Korwinowi, to znaczy nie pamiętam czy jemu, czy jakiemuś sekretarzowi jego, żeby muszka była taka z Korwinem, nawet zaprojektowałem ją, że to była muszka z Korwinem, ze zdjęciem jego. I żeby to była muszka, którą on by ponosił trochę i nie prał jej, tylko właśnie noszona przez Korwina przez tydzień na przykład muszka, nie? Wiesz, ile byłoby chętnych?
1: I wtedy właśnie cię wyprosili z tego grona wolnościowców, bo pomyśleli, że masz jakiś fetysz z Korwinem, taki, że chcesz jego spoconą muszkę wąchać i sobie wyobrażać Korwina. Jak ci wchodzi pod kołderkę?
0: Nie, a kiedyś miałem tutaj taką scenę z Korwinem. Znaczy ja w ogóle kiedyś z nim siedziałem kilka godzin zamknięty.
1: Siedziałeś z Korwinem? No proszę.
0: No siedziałem z Korwinem w restauracji Petit Paris w 2009 roku, w październiku. Właściciel czekał na spotkanie. No i tak właściciel restauracji postanowił wyjść, czy knajpki takiej, Francuz. No i chyba, żebyśmy tam nie narobili jakiejś tam, nie wiem, szabru, to poszedł sobie i zamknął nas od zewnątrz. Nie mogliśmy wyjść, nie? I sam siedziałem z Korwinem. Co więcej, dla tych, którzy uwielbiają Korwina, to po prostu dla niektórych maniaków korwinowych to by było coś niesamowitego. Korzystałem po nim z toalety.
1: No. I co, spuszcza wodę po sobie? Nie zostawił jakiegoś takiego śladu?
0: Nie wiem, ale wiesz, sam fakt, wiesz, kto tu sikał, kurczę, no, i być po nim. Nie, no byłem tak zamknięty za 3 godziny z nim chyba, ale to nie to jest najśmieszniejsze. Najśmieszniejsze to jest to, jak widziałem, jak wszedł człowiek z ulicy, jeszcze jak ten barman tam był. Wszedł człowiek z ulicy zamówić jakąś francuską herbatę. Nie wiem, co to była za herbata, jakaś specjalistyczna z menu wybrana. I stało się coś dziwnego. Korwin sobie siedział w rogu, w takim fotelu, tam pracował jak zwykle przy laptopie, bo on ciągle pracuje podobno i rzeczywiście tak to wyglądało. Ja siedziałem na drugim końcu tej sali, też pracowałem. Akurat montowałem materiał, który nagrałem. I wszedł facet. Zupełnie taki przypadkowy jegomość. Zamówił herbatę i czekając na tą herbatę obrócił się, bo to były takie obrotowe, wiesz, jak przy barku, te takie siedziska. Obrócił się i tak nagle zauważył Korwina w rogu. Spieszył się strasznie. Popatrzył się mu prosto w oczy. Korwin się popatrzył na niego, po czym tak z niepewnością zszedł z tego fotela i wyszedł, nie wypiwszy w ogóle herbaty, w ogóle ja nie bym zaczekał. Po prostu zobaczył polityka, którego widać w telewizji i wyszedł, nie? Po prostu widać było speszoną taką twarz jego, nie? I na to wszystko oczywiście ja strzeliłem śmiechem, Korwin tak samo. Po prostu facet, no to totalnie z dupy sytuacja, nie?
1: A jakby słuchacze na przykład wymyślili jakiś fajny prank dla ciebie, który by się dało zrobić na przykład w Biedronce, to byś się zgodził pójść z kamerką, nagrać coś, zagadać, zrobić jakąś drakę fajną?
0: Wiesz co, nie wiem, wiesz, u mnie jest tylko kwestia lenistwa, bo tutaj kilka takich już pranków naprawdę ekstremalnych wymyśliłem, między innymi podmianę wiadomości, że teraz to będzie niemożliwe, bo teraz to już nie mam telewizji w domu. Ale gdy jeszcze ją miałem, to miałem pomysł, żeby nagrać wiadomości z 18 i czy tam z 17, nie pamiętam, o której tam są, i wstawić siebie, bo mam taki odtwarzacz do MP4 w HD, i wstawić siebie, że mnie poszukują, jakiś tam, nie wiem, napadał na banki czy coś, i telefon dać, że za wysoką nagrodą i mojej kobicie puścić. Ciekawe, czy by zadzwoniła na ten telefon. Po prostu rozajmie. No. Już teraz mówię, nie zrobię, bo już nie mam telewizji. No
1: to są takie pranki, które wymagają bardzo dużo przygotowań, wiesz, a można, może macie jakiś pomysł na takiego prostego pranka, na przykład, że Etam się gdzieś tam chowa do kartona i zostaje na noc w Biedronce. Ty wiesz, że ludzie robili tego typu pranki. Co prawda niektórzy twierdzą, że było to dogadane, ale nie wiadomo, czy było. I jeden koleś na przykład schował się w żabce gdzieś tam pod biurkiem i wszyscy wyszli, wyłączyli światło, a on wtedy wyszedł i sobie tam chodził po tej żabce. No, myślę, że to nie musiało być ustawione, ponieważ przypuszczam, że u nas to mało kto by się zgodził na takie hece. Panie, idź pan zgłupiał, żeś pan wynocham. No, więc...
0: Gdzie się można skryć i gdzie jest dobry towar? W niemieckim markecie MediaMark, w dużej lodówce, bez problemu się schowasz. Przed 21, o 21 zasuwają takie wielkie żaluzje wejścia na tych, tam gdzie są te MediaMarki, w tym, jak to się nazywa, tych pasażach handlowych. Spokojnie się zmieścisz do dużej lodówki i wejdziesz. I to myślisz, tam będą zwracać uwagę, że oni dostają takie marne pieniądze, że tam oni to mają już wyjebane na to już po 21, wychodzą wszyscy i tyle. I zostajesz sam na sam z tym. Tylko jest jeden problem. Monitoringi działają przez cały czas, nie jakieś tam czujniki ruchu, tylko kamery mają taką opcję, która wykrywa ruch i od razu się włączy alarm.
1: A jakbyś poszedł na przykład do Lidla z takim wydrukowanym transparentem, kupujcie w Biedronce, nie kupujcie tutaj, oni was oszwabią, jakiś taki, wiesz, tekst tam napisać, i byś tak się przechadzał z nim, gdzieś tam miałbyś w jednym ręku, a w drugim byś sobie chodził po sklepie z koszykiem, do którego byś nic nie wkładał, tak tylko, że trzymasz koszyk, i byś tak chodził jako taka antyreklama Lidla i byś bardzo mocno Biedronkę reklamował, zachęcał tym transparentem. To ciekawe, czy by cię ochrona wyrzuciła, no bo nie łamiesz prawa w sumie.
0: Wiesz, to bez problemu można zrobić, ale ja ci powiem dużo lepszy. zdechłego szczura. Wyciągasz z lodówki i krzyczysz. Ciekawe, co to by było. I to jeszcze z jakichś filetów na przykład, albo z czegoś, nie?
1: Ludzie! Patrzcie, czym was karmią! Szczur zdechły, no. Ale no nie, to już wiesz, to za takie coś to już mogą wezwać policję i potem sąd i tak dalej, to już jest niebezpieczne. A reklamować inną markę nikt nie zabrania w sumie. To nie jest, to nie podpada pod żaden paragraf chyba. No chociaż tutaj Porfiri zaraz by mógł na coś wynaleźć. Być może, ale chyba nie. Wydaje mi się, że nie, że można pójść z jakimś transparentem, z jakąś, nie wiem, reklamą, wiesz, Biedronki do Lidla i tam łazić i reklamować, a nawet jeszcze coś zakrzyknąć tam. Panie, tu drożyzna, panie, tylko Biedronka. Biedronka bez ogonka. Zapraszam. Kupujcie. Codziennie niskie ceny. I do kolesia tam.
0: Ja na przykład w ramach oszczędności czasami chodzę do marketu z reklamówką z Biedronki kupioną i do Biedronki z reklamówką z innych marketów. Bo wiesz, jak wezmę tą samą, co kupiłem, to potem myślą, że ja sobie wziąłem, nie? Bo one 60 groszy kosztują, to nie kit muchał, nie? Za 60 groszy to w Polsce można być skazanym, nie? Znaczy to jest wykroczenie tylko, ale to też trzeba sprawdzić zawsze, ile jaka jest ta kwota maksymalna wykroczenia, bo za wykroczenie wam nic nie zrobią. Nie?
1: Albo moglibyśmy, bo często w polskich przedszkolach właściwie łamią prawa autorskie i malują tam na ścianach jakieś postacie Disneya sobie, wiesz, Kubusia Puchatka, a to można ich pozwać za takie coś. Mógłbyś się przebrać na przykład za myszkę Miki i byś tam wpadł w garnitur ubrany, tylko że taka głowa myszki Miki, to by się zrobiło z jakiejś masy papierowej, albo by się kupiło taką, pewnie można kupić taką głowę myszki Miki nakładaną, byś tam wpadł i o, teraz was dojadę, wy skurwysyny, myślicie, że można okradać Disney, oho, no to się teraz zdziwicie, szykuję na was pozew, oho. Tak nagrać śmieszny taki prank.
0: Wiesz, ja tak kiedyś widziałem Shreka, faceta przebranego za Shreka w przedszkolu jeszcze, za czasów przedszkola tego córy, ale na przykład wpadasz do przedszkola, tam przecież bajki czytają, przecież popatrz, kupujesz książkę, nie? Tak mówią, piractwo, filmy ściągają z chomika, albo z torrenta, albo z czegoś, nie? A tutaj popatrz, kupujesz książkę i pożyczasz komuś książkę, nie? To jest piractwo przecież. Dokładnie to samo, co film pożyczyć komuś, czy dać skopiować. Teraz czytać publicznie tą książkę, nie? Czytasz na przykład dzieciom bajki jakieś, a to bajka wydana przez jakąś firmę, nie? Albo jak ja byłem w zerówce, bo ja nie chodziłem do przedszkola, to żeśmy płyt słuchali winylowych z bajkami różnymi na gramofonie, nie? No to przecież piractwo, słuchanie publiczne tego utworu, nie? No, także to jest taka cienka granica. Ja na przykład w ogóle nie uznaję praw intelektualnych. To jest moim zdaniem głupota totalna. Bo jeżeli tak, no to nie można książki pożyczać, jak kupujesz książkę. No to jest to samo, co byś film komuś skopiował.
1: Albo można by podmienić papier toaletowy w jakiejś toalecie publicznej, zamontować kamerkę gdzieś tam z góry, żeby było widać. Taki, że jak ktoś rozwinie, to dopiero po chwili zobaczy, że tam są nadrukowane jakieś zdjęcia, że to jest taki wydrukowany papier toaletowy z wydrukowanym czymś, no czym nie wypada sobie podetrzeć tyłka. Jakaś znana osobistość, nie wiem, czy Kaczyński, czy tam Jan Paweł II, coś takiego. I ciekawe, czy co ktoś wtedy by zrobił. Czy podetrze sobie tyłek, czy wyjdzie taki niepodtarty, bo nie będzie chciał sprofanować wizerunku.
0: No, to czy wiesz co?
1: Słabe trochę.
0: No, takie powiedziałbym, podchodzące pod artykuł 212. Zresztą w ogóle wszystko, co mówisz, jest pod 212.
1: No w sumie trochę tak.
0: 212 w odniesieniu do 213 KK, czyli ścigane z urzędu.
1: Albo można by takiego sztucznego blanta zrobić, takiego wielkiego blanciora, ale taki jak z kreskówki, taki olbrzymi blant, ubrać perukę jakąś taką rasta, wiesz, dredy i do policjanta na ulicy gdzieś tam pójść. Co jest, człowieku? Pozytywna intencja, man! I tak się zaciągnąć tym blantem, tam nawkładać jakiegoś tytoniu, czy tam coś, czy pietruszki, czy kocimiętki. i tak dmuchnąć temu psiarskiemu tak w twarz.
0: Albo zafoliować taką kiełbasę w kształcie penisa, nie? Zafoliować i włożyć do lodówki. I napisać na przykład kiełbasa z penisa konia. Na przykład. Ciekawe, co by się z to jakaś babka wzięła. I taką etykietkę nawet przykleić. Nie? Penis konia. 30 zł. 30 zł za centymetr, nie? No jest pomysłów trochę.
1: Macie jakieś fajne pomysły? Ludzie na pranka śmiesznego? No co, nic tu nie piszecie. Co, nie macie poczucia humoru? Adwokat tylko napisał, że on by kasował dzieci za wymawianie imion bohaterów Disneya. No. No dokładnie, trzeba zarabiać. No, czekamy na jakieś pomysły. Jak nam się któryś spodoba, to ja namówię Etama. Zaszantażuję go, że zostanie wyrzucony z radia i że nie znajdzie pracy w żadnym radio. W ogóle uruchomię swoje kontakty, on się wtedy wystraszy i zrobi w końcu.
0: Ja już uczestniczę w dwóch radiach komercyjnych. Polskie Radio Szczecin można mnie czasami usłyszeć i Polskie Radio New York City i Chicago.
1: Radio Polecam. Szczecin powiadasz, a kurde, chętnie bym posłuchał, jak tam dzwonisz. Pewnie taki trochę onieśmielony jesteś, tam dzwonisz i nie. Dobry wieczór, chciałbym zabrać głos.
0: Absolutnie. Ja debiutowałem w mediach, w telewizji, w superstacji, 10 telefonami, które zresztą mam do dziś nagrane. Także.
1: To wrzuć nam, chętnie byśmy posłuchali. Ludzie mają prawo
0: z grubej posłuchać. Rury. Mam na starym komputerze, jeszcze nagrywałem, tam miałem tunel telewizyjny, specjalnie zainstalowałem Descalera, taki program specjalny, który pozwala, o matko, ale leje. Dobrze, że pranie zdjęte. Mówi się, pranie teraz suszy w pokoju, na suszarce mam, tak na środku dużego pokoju.
1: Ojcie, sprać?
0: No, grzyb mi się zaczął robić przez to na ścianach, przy oknie. Ostatnio ścierałem octem, a śmierdziało, jak nie wiem, no ale jak mówiłem, starłem octem, bez żadnego rozcieńczacza. Najlepsze do czyszczenia grzyba właśnie takiego od wilgoci, a potem chusteczkami Sensitive do pupy dla niemowląt. Jeszcze przetarłem to, żeby ten zapach zabić.
1: Defekt osobowości. Radio Szczecin, to pisowskie radio, co organizuje nagonkę na marszałka Koperciarza? Ja nie wiem, ja się nie znam.
0: Ja też nie wiem. Słucham czasami w internecie, czasami się przełączam między różnymi radiami, które są zdefiniowane w tym programie, który mam i tam czasami po wyszukiwarce można sobie różnych tych, ale najwięcej ostatnio słucham radia Nowy Jork i Chicago, bo to jest wspólne takie dwóch miast radio, największe radio na wschodnim wybrzeżu. Ja tam już po prostu czuję się, jak chodzę po Szczecinie, jak słucham tego radia, jakbym był w Ameryce. Nie muszę być w tej Ameryce, tylko słucham o tych problemach lokalnych i w ogóle. Fajnie tam działa, z tego co słyszałem, telewizja publiczna, bo telewizja publiczna to jest rzeczywiście publiczna. Tam płacisz $10 i możesz sobie iść i nadawać przez 15-20 minut w telewizji publicznej tych miast. Nie? Bo to są jakieś miejskie telewizje publiczne, z tego co zrozumiałem. No nie jest ogólnokrajowe, tylko na jakichś tam stanowych zasadach. Nie? No to jest wtedy telewizja publiczna, tak? Że sobie możesz iść i zapłacić i wystąpić. Nie?
1: Tomu proponuję, że test miękkości łóżka mógłby być w sklepie z materacami, że to idealny prank dla Etama. No... Dobra, dzięki za info. No, a to może test muszli klozetowej bardziej byśmy zrobili z Etamem. Etam ma duże wymagania, jeśli chodzi o kibelki. Zna się tam, że tu z półeczką, tu bez półeczki. Mógłby przetestować tak na grubo jakąś toaletę, zostawiłby tam niespodziankę, ale to mieliby prawo faktycznie wezwać wtedy policję i cię stamtąd wyrzucić, oskarżyć.
0: No ja mam akurat Fergusona, to jest Cadillac wśród toalet. Jest biała, chłodna, mówi: siądź, chłopie, i daj z siebie wszystko.
1: No. No, widzicie, jak to jest. Ale to ja bym bardziej Etama widział przebranego za Biedronkę, a właściwie za Biedronia takiego wielkiego. Jakiś tam transparent, nie kupuj u Szwaba, i do Kauflandu by se poszedł coś tam.
0: No, albo na przykład w niemiecką przekreśloną flagą, no? Na klacie.
1: No, to taka kiedyś... niemiecka przekreślona flaga, tam nie kupuj u Szwaba, i jeszcze byś tam namawiał ludzi: panie, to pana tutaj oszukują, panie, no co pan, no, zgłupiałeś pan, w Biedronce taniej. Biedroń.
0: No, kiedyś chciałem zrobić sobie jakąś taką prowokacyjną koszulkę, miałem nawet różne pomysły, nie? Na przykład moja macica, moja sprawa, albo właśnie, że jestem szowinistą, takie tam różne, Tuska przekreślonego, takie tam miałem, ale w końcu stwierdziłem, że po co będę z tym chodził, wydam 30 zł na koszulkę, a poza tym nie mieli XXXL-ek, a ja muszę mieć za dużą koszulkę, żeby mi ręce wlazły, także sobie zrezygnowałem z tych prowokacji. Zresztą nic one by specjalnie nie wniosły, bo któż się patrzy na czyjąś koszulkę, nie? Dlatego mogę chodzić w starych koszulkach.
1: Albo pójść do sklepu jak taki totalny oberwaniec, takie, wiesz, dziury wszędzie, takie wszystko wymiętoszone, jakieś żółte plamy pod pachami. Ciekawe, czy by ktoś zwrócił uwagę, że panie, ale pan razisz moje poczucie estetyki.
0: Nie, byłem w takiej koszulce i nawet z wystającymi włosami pod pachami, więc...
1: A co, miałeś dziury tam, z których wystawały włosy pod pachami?
0: Nie, często chodzę
1: w koszulce. Na ramionczka. Myślałem, że tak miały takie dziury pod pachami i spod nich jeszcze włosy.
0: Proszę sobie wyobraź scenę, że bardzo często prowokuje. No teraz trochę ciężej, bo to lodówki takie zrobili z dźwiczkami, zmienili tutaj u nas markety, ale kiedyś były te półki takie otwarte i stawałem koło jakiejś dziewczyny i z kurwej półki sięgałem serek, eksponując, że tak powiem, swój bujny zarost podpaszny. Albo w tramwaju często się tak za poręcz trzymam, nie? Napinam bicepsa wtedy, ale te włochy spod pachy wystają, nie? No, a ja mam takie, które stają pod kątem prostym.
1: Sztywne takie. Jeszcze tu propozycja, że z Amigą i dyskietką, która w nią wchodzi, no to można by jakąś dziewczynę wziąć, która by się za Amigę przebrała, a Etam za dyskietkę i by w nią wchodził. W jakimś sklepie ze sprzętem. Też jakiś pomysł.
0: Wisiorek sobie z dyskietki zrobić, takie łańcuszku, jak jest takie, są takie łańcuszki, jest napisane lover, nie? Kochanek, lover, taki metalowy, to sobie dyskietkę powiesić na takim tym, nie? Na takim łańcuszku. Kiedyś miałem fajny przypadek tak odnośnie dyskietek, bo chodzę kiedyś na Allegro, no to było już x lat temu, patrzę, kurde, i uwierzyć nie mogę, patrzę na zdjęcie, moja dyskietka przeze mnie podpisana. Okazało się, że ktoś sprzedawał digitizer do Amigi, który był moim digitizerem. Ja po prostu zrobiłem kopię oryginalnych dyskietek i je podpisałem. Tam, zresztą te oryginały mam do dziś u siebie, nie? Natomiast sprzedałem z kopiami. No i rzeczywiście skontaktowałem się z gościem i on mi opowiedział historię, jak ten digitizer trafił, jaką drogę przebył. Gdzieś tam to w ogóle z Anglii był przewieziony. I wrócił się do Polski. Kurczę, nawet chciałem go kupić w pewnym momencie, ale potem stwierdziłem, że już nie będę się takim ekstremistą, jeśli chodzi o sprzęt hardkorowy, żeby sobie kupować swój własny sprzęt z powrotem.
1: No, dostałem tutaj informację o tym, że było widać mój numer telefonu na Tip and Donation, ale to nie jest mój aktualny numer. I to w ogóle chyba nie jest nawet mój numer, tylko to jest po prostu numer do Tip and Donation. ale dzięki za czujność. Nocniki zawsze czujne muszą być.
0: Ja powiem ci, że dwa razy uratowałem dupę dwóm osobom to takim znanym, takiemu panu z Kanady, no i Weronice Truszczyńskiej. Otóż oboje popełnili pewien błąd. Pokazywali kwestię zakupów. Ten pan z Kanady, on już taki też dosyć znany był, tam miał już kilkanaście tysięcy tych swoich subskrybentów parę lat temu. I pokazywał właśnie tam, jak się kupuje na stacji benzynowej, jak się płaci kartą. No i oczywiście zasłonił numer, ale w momencie, kiedy wkładał na stop klatce, jak się zrobiło, dwie, trzy klatki było pełen numer karty kredytowej widać. I tak samo u Weroniki. Pokazywała kiedyś tam jakieś opłaty za rower czy za coś i też zrobiła ten sam błąd. Nie, obojgu napisałem właśnie, żeby zedytowali film i obojgu.

0: to pojawi na wykopie gdzieś tam. I w ogóle ci ludzie, którzy gdzieś tam się wokół szkolnej kręcili, no to wysoką cenę za to płacą, bo stalkują ich rodzinę, ich tam żony, córki, kochanki. No to jest problem, tak? Jak zaczynają wysyłać groźby do waszych dzieci, stalkują waszą żonę i tak dalej, no to można się wkurzyć. No i właściwie wszyscy mają ten problem. Ludzka masa to jest coś takiego, że zawsze się znajdzie jakiś świr, jakiś psychofan, jakiś dowcipniś z chorym poczuciem humoru i zawsze się to skończy tak, jak jesteście bardzo popularni, że wam wybiją szyby, że wam gdzieś tam narobią na wycieraczkę, że wam coś zniszczą, nakapują na was gdzieś. No niestety, tak to jest. Przykre trochę, bo można by robić fajne jakieś dowcipasy, takie, że no takie mniej inwazyjne, nie? No bo to takie, które nie podpadają pod kilka paragrafów od razu. I co ciekawe, najczęściej się okazuje, koniec końców, jak się uda złapać takiego szkodnika, że to jest jakiś nastolatek, nie? I on potem płacze, mama prosi, proszę tu nie wnosić tego do sądu, on głupi, on już nie będzie, a tamten stoi, nos na kwintę, oczka spuszczone i się okazuje, że ten, co taki był wielki kozak, wielki chojrak, to nagle synek mamusi i mamusia prosi, proszę nam nie robić kłopotu, on już nie będzie. Ja mu tak w dupę dam, będzie miał szlaban na komputer przez 2 miesiące. Proszę nas tutaj nie karać. No tak, także dzieci.
1: No, kiedyś miałem taki przypadek właśnie, że dziecko, to jest takie wyszczekane dziecko, kurczę, bo tam córa poszła, no one jeszcze małe wtedy były z sąsiadką, poszły sobie piłkę porzucać, taką od siatkówki, no i takie gówniarze im tą piłkę zabrali, nie? No i się wybrałem, przyszły tutaj dziewczyny, mówią, no chłopaki nam jakieś tam zabrali piłkę, nie? No to dobra, ubrałem się, poszedłem na to boisko, już tych dwóch nie było, co zabrali tą piłkę, ale jak zacząłem wrzeszczeć tam, oczywiście wszyscy się popatrzyli na boisku, nie tam dorośli, co tam siedzieli na bokach, się drena te dzieciaki. Mówię, już kiedy tam poszło KH, no dosłownie tych dzieciaków, macie im pokazać, gdzie oni mieszkają. Zaprowadzili mnie do tego. Matka wyszła, tam ci schowani za plecami, a ja to je wyłazić mi tutaj sukinsyny, nie? I dosłownie taka gadka była. Jak w pierdol dostaniecie i to takie teksty szły autentycznie ostre, nie? A jeden z nich mówi tak, pan nas nie może bić, pan na nas nie może krzyczeć, nie? Panu nie wolno. A ja mówię, ja ci zaraz pokażę, ci wpierdolę i pójdę siedzieć najwyżej, ale ci wpierdolę i ci pokażę, że wolno mi to zrobić. Jeszcze raz taki numer odegracie. Przepraszali mnie potem, matka przepraszała mnie potem. Potem razem chodzili do klasy, no notabene z moją córą, już troszkę podrośli. To było jeszcze jakoś tak przed szkołą, nie?
0: Strasznie są rozbestwione dzisiaj dzieciaki, bezczelne bo... Nie ma, jednak kary cielesne nie są takie złe i to kary cielesne wypłacane przez jakiegoś nieznajomego. Pamiętam, kiedyś sobie idziemy jako takie dzieciaki jeszcze i jeden kolega sobie tam taki, no tak głupio zażartował po szczeniacku, że jakieś tam balony mieliśmy i on takiego nieradmuchanego balona sobie tak przyłożył do krocza, że niby ma tu balonika i do jakiejś babci, co tam sprzedawała coś, jakieś pietruszkę czy coś tak... Jak podbiegł do nas jakiś facet, wziął tego tam, wytarmosił za ucho, strzelił go w łeb i to było coś normalnego, że przy takim zachowaniu, jak okazujesz brak szacunku dla osoby starszej, to nikt się za tobą nie wstawi, ani nawet rodzic nie będzie miał do ciebie jakichś wielkich pretensji, jak dasz normalnie w łeb dzieciakowi. To się nie mieściło w pale, żeby takie rzeczy robić i nie było to niczym niezwykłym, że... No, a dzisiaj to chyba prawie u każdego to budzi taki niepokój, że jak to obca osoba ma tykać moje dziecko i już nieważne, co to dziecko zrobiło, czy wybiło komuś szybę, czy komuś coś tam, czy podpaliło, nie wolno tknąć mojego dziecka, bo to jest moje dziecko. No to jest upadek obyczajów trochę, bo są różne

0: różne rzeczy są ważne, no nie tylko, że to moje, moje. To jest takie chamskie nastawienie właśnie, że co, jak co je moje, to je moje, nie ruszać, wara, to je moje. No to takie stawianie na pierwszym miejscu to, że coś jest moje, że to moje dziecko, moja własność, moje wszystko i nie liczenie się z niczym innym, to jest właśnie buractwo największe.
1: No i zatoczyliśmy koło, widzisz to, co mówiłem na wstępie, że właśnie się zastanawiamy, czy nam wolno, czy nie wolno. Ja bym się nie patyczkował, bo ja po prostu w takich sytuacjach najpierw robię, a potem myślę. Dlatego mówię, no jestem na ogół spokojny, staram się panować, też tego musiałem nauczyć z czasem. No to wynika z historii, że tak powiem, mojej, bo byłem też w takiej sytuacji, że byłem gnębiony w szkole przez dużo silniejszą osobę ode mnie, tak, przez pewien czas. I to mnie popchnęło na siłownię i na karate Shotokan. Natomiast no, przeżyłem też coś takiego. Tak? Nie miałem żadnych szans się obronić, bo to był człowiek ode mnie wyższy o głowę i większy dwa razy. Także wiesz, no, jak ktoś ma takie... Znaczy dzisiaj czasami się zastanawiam, czy by się nie zemścić, bo akurat go znalazłem. Ma firmę z bratem, prowadzi we Wrocławiu i tak się zastanawiałem, czy nie pojechać i mu nie podpalić tej firmy. Po tylu latach bez motywu nikt by w życiu nie doszedł do tego, ale uznałem, że nie chce mi się, bo musiał jechać do Wrocławia. Po katolicku mu darowałem. No chyba, że go spotkam na ulicy, no to jest inna sprawa. Wtedy go podpalę i tyle po prostu.
0: Spalchama. Takie. Radio wyjęte spod prawa do niczego nie namawia. Ja potępiam przemoc i przemoc fizyczną i nawet ja to nawet nie przeklinam. Zamiast mówienia brzydkiego słowa mówię zawsze o ciemna śrubka. I nawet wtedy jestem na siebie zły bardzo.
1: A ja oczywiście żartowałem, bo nigdy nie byłem przez nikogo gnębiony i nie ma żadnej firmy we Wrocławiu i nie mam zamiaru jej podpalać.
0: A wszystkie audycje przechowywane są na serwerze tylko w celach kolekcjonerskich i do wglądu wewnętrznego wąskiej grupy osób z redakcji. Mnie, Etama i Potrzeby. I czasem jeszcze Max sobie luknie.
1: Tak, jeżeli słuchasz... Jeżeli słuchasz tych audycji, zwróć się najpierw z poradą do lekarza lub farmaceuty.
0: A jeśli nawet wbrew naszym nakazom słuchasz naszych audycji, robiąc to wbrew naszej woli, to wiedz, że te audycje nie nadają się do słuchania przez ludzi.
1: No, natomiast powiem tak, że gdybym znalazł Niemca, który w czasie okupacji jako dziecko gnębił przez 3 dni w piwnicy butami wojskowymi, kopał mojego ojca jako dzieciaka za to, że dał chleb żydowskiemu dziecku, koledze mieszkającemu obok, jak ich wyprowadzali, to dopadłbym tego gościa dzisiaj. Bez żadnego tego. I tak szukam rodziny tego faceta, bo chcę powiedzieć im po niemiecku, jak bardzo ich po prostu nienawidzę. Nie? I co w zamian? Ile tysięcy marek, czy tam euro? Tam wszystko jedno, w czym teraz mają. Mają zamiar dać. A znajdę go, bo to był komendant w tym miasteczku, także odnajdę go. Wcześniej czy później.
0: A ja też bym nie miał litości. Powiem ci, że kiedyś tam miałem jakieś obiekcje, ale teraz bym tak wyrywał chwasty. Jak ktoś gnoi innych, tak, no nie tam, że kogoś palnie czy coś, ale jak ktoś był jakimś takim SS-manem, czy kogoś mordował, czy zgwałcił jakąś dziewczynę, to moim zdaniem to są śmieci ludzkie i bym po prostu jeszcze się poznęcał nad nimi, kroiłbym i solił. Gdybym oczywiście się nie bał, no bo trochę się jednak boję, że mnie zamkną, tak? I resztę życia spędzę w pierdlu, ale tak gdybym wiedział, że...
1: Czyli na socjalu.
0: No, ale gdybym wiedział, że mnie nic za to nie spotka, to bym chyba się pozbył i to by był dobry uczynek, bo... Mój Bóg akurat się uśmiecha, jak wyrywasz takiego chwasta i świat się staje trochę lepszy. Bo,
1: o, nie zauważyłem.
0: Co z takiego człowieka, co on jakby, skoro on jest jakimś sadystą na przykład, albo czerpie wielką przyjemność z gnębienia innych, to czy ma na sumieniu wiele ludzkich żyć,